0: gospodarstwami rodzinnymi lokalnymi. Za to możemy mówić tutaj o statystykach dotyczących pozwów wobec ferm przemysłowych. Czy wy nie bierzecie pod uwagę tego, że to są dwie zupełnie różne sposoby działalności rolniczej i jednak warto by przyglądać się im oddzielnie?
1: Ja o tym wspomniałem w poprzedniej części rozmowy, że pamiętajmy o tym, że wszelkie inwestycje w naszym kraju są określone przepisami prawa. Czy to prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych, prawa ochrony środowiska, czy też związanej z tym oceny oddziaływania na środowisko koniecznej do realizacji w przypadku tych większych, dużych inwestycji, jeśli chodzi o tak zwane fermy przemysłowe, czyli intensywne obszary związane z produkcją rolniczą. I to, o czym przede wszystkim mówimy w kontekście ustawy o ochronie rolniczych funkcji produkcyjnych wsi, o zmianie niektórych ustaw w tym celu, to, że nie jest to panaceum na wszelkie problemy polskiego rolnictwa, czy to tych gospodarstw rodzinnych, mniejszych, czy tej dużej, intensywnej produkcji, która, to na co zwróciła uwagę też pani doktor, w znacznej mierze odpowiada za eksport i w ostatnich latach znacznie się rozwinęła. Ja mogę dodać jeden taki obszar, bardzo ciekawy, nawiązujący do historii. W przypadku państwowych gospodarstw rolnych nikt nigdy nie miał wątpliwości, że w centrum danej miejscowości, w centrum danej zabudowy, tam gdzie było państwowe gospodarstwo rolne, czy duże rolnicze spółdzielnie produkcyjne, funkcjonowały obiekty inwentarskie. Też związane z produkcją, można dziś powiedzieć, przemysłową, bardzo intensywną. Wokół mieszkali ludzie, którzy w tych gospodarstwach pracowali. Duża część gospodarstw, które dzisiaj zajmuje się intensywną produkcją rolniczą, prowadzi tę działalność właśnie na terenach PGR-owskich, bo te największe gospodarstwa, największe fermy głównie tam się mieszczą, choć widzimy przykład ferm drobiarskich, które rozwijają się też w innych częściach kraju. Chcę dodać, że tu też obalić jeden mit i jedną taką informację, którą nieprawdziwą akurat pani doktor przekazała. Produkcja drobiarska to jeden z nielicznych obszarów produkcji rolnej, który ze wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, takiego wsparcia inwestycyjnego jest wyłączony z uwagi na to, że jest to sektor rentowny, wyjątkowo
2: dochodowy. A płatność za dobrostan jest przewidziana dla produkcji drobiarskiej.
1: No dobrze, ale jeśli są płatności dobrostanowe, no to jest to w pewien sposób potwierdzenie wysokiej jakości prowadzonej produkcji, czyli trudno powiedzieć, aby była ona niezgodna z przepisami. Natomiast sama inwestycja w ramach wspólnej polityki rolnej, w ramach środków nie może zostać sfinansowana.
2: Jest związana z ziemią rolną.
1: Drobiarze są z niej wyłączeni. I jeśli popatrzymy dzisiaj na te kwestie, pewnie na etapie dalszych prac parlamentarnych, tak jesteśmy w czwartek po tych dyskusjach na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Komisji Sprawiedliwości. Myślę, że na kolejnych etapach będzie to przedmiotem takiej ożywionej dyskusji. To jest projekt. To, co wydawało nam się na pewnym etapie, po pewnych dyskusjach, możliwe do wdrożenia, racjonalne i logiczne, ale nie jest to wersja końcowa, która jest wciąż w trakcie procedowania. I ja raz jeszcze powiem, ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony rolniczych funkcji produkcyjnych wsi to nie jest panaceum na wszelkie problemy rolników, na wszelkie problemy rolnictwa i obszarów wiejskich, ale próba choć częściowego rozwiązania problemu, zasygnalizowania tematu. Natomiast faktyczne, realne i duże wsparcie w ramach zmiany przepisów o planowaniu przestrzennym musi nastąpić. I rzecz ostatnia. My nie mamy zamiaru ograniczać na terenie całego kraju produkcji rolniczej intensywnej, zwłaszcza produkcji zwierzęcej, bo jesteśmy znacznym eksporterem, krajem, który ma potencjał w tym zakresie, tylko musimy bardzo uczciwie, rzetelnie wskazać, gdzie ta działalność musi być prowadzona. Nie ma miejsca na wolną Amerykankę i ani z jednej strony nie będzie to korzystne dla rolników, ani dla mieszkańców wsi. I uważam, że przepisy w tym zakresie powinny zostać również doprecyzowane i być może na kolejnym etapie właśnie tą kwestią Ministerstwo Rolnictwa, a wspólnie, czy nawet głównie pod okiem ministra finansów i gospodarki, który za planowanie przestrzenne dzisiaj odpowiada, powinniśmy się pochylić.
0: Bardzo dziękuję wam za dziś. No na pewno do tej dyskusji będziemy wracać, bo jest ona niezwykle ciekawa i dotyczy właśnie bardzo wielu ludzi. Adam Nowak, podsekretarz stanu, wiceminister w

0: Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi był z nami. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Życzę naszym słuchaczkom i słuchaczom udanej, pięknej niedzieli.
0: Doktor Justyna Zwolińska, prawniczka, koordynatorka do spraw rzecznictwa w Koalicji Żywa Ziemia. Dziękuję bardzo.
2: Ja dziękuję bardzo, a ja z kolei życzę niedzieli bez żadnych zakłóceń.
3: To jest powtórka.

0: Setki czy setki tysięcy ludzi codziennie się zastanawiają, czy mogą porozmawiać po ukraińsku, czy odebrać telefon, kiedy są w tramwaju, czy nie, bo może powinni tylko już się porozumiewać za pomocą komunikatora pisemnie, bo rozmowa po ukraińsku, bo rozmowa ze wschodnim akcentem oznacza, że muszą oglądać się za siebie dwa razy, wracając ze szkoły czy z pracy.
1: A co było dla pani gorsze? Atak słowny czy brak reakcji na niego?
2: Brak reakcji, absolutnie, bo atak słowny już doświadczam. Mieszkam przez 16 lat w Polsce.
3: Są partie w Polsce, które na bazie tej propagandy rosyjskiej chcą sobie szukać po prostu poparcia wśród społeczeństwa.
4: Jestem dumna z Polski, którą tutaj teraz widzę. Nie mam zamiaru wyjeżdżać ze swojego domu.
5: To GFM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Wynik wyborów w Rosji bez niespodzianek. W głosowaniu do Dumy Państwowej zwyciężyła partia Jedna Rosja. To spotkanie może wiele zmienić. Prezydent Zełenski zapowiada spotkanie z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch mężczyzn. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Partia Jedna Rosja wygrała wybory do Dumy Państwowej. Centralna Komisja Wyborcza podała, że ugrupowanie otrzymało 57,54% głosów. Do Dumy wejdą również lojalne wobec Kremla ugrupowania: Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, Sprawiedliwa Rosja i Nowi Ludzie. Tymczasem Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało nasilenie ataków rakietowych na Kijów. Twierdzi też, że odparło zmasowany ukraiński atak na Moskwę. Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził przeprowadzenie skutecznego uderzenia w rafinerię w stolicy Rosji. Groźby rosyjskiego resortu obrony padły po kolejnej fali zmasowanych ataków na Ukrainę. Przez cały weekend Rosja ostrzeliwała terytorium Ukrainy, powodując ofiary śmiertelne i wielu rannych. A tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił wieczorem o rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem i planowanym spotkaniu z amerykańskim przywódcą w Nowym Jorku. To spotkanie może wiele zmienić, napisał Zełenski w komunikacie opublikowanym w Telegramie. Jesteśmy nową partią ludową w Niemczech. Zastąpiliśmy na tym miejscu CDU, oceniła wiceprzewodnicząca prawicowo-populistycznej alternatywy dla Niemiec Alice Weidel. Po zwycięstwie tej partii w wyborach w kraju związkowym Mecklenburgia-Pomorze Przednie stwierdziła, że AfD zamierza rozmawiać z pozostałymi partiami i nie stosuje żadnego kordonu sanitarnego. Ugrupowanie uzyskało 38% głosów, wyprzedziło o około 1,5% SPD. Próg przekroczyły też Lewica oraz Zieloni i CDU. Od dziś wspólnie zmieniamy nasz Berlin i czynimy z niego lepsze miejsce. W naszym mieście miłość i sprawiedliwość zwyciężyły nad nienawiścią. Ten sygnał idzie w świat. Tak z kolei wynik wyborów w Berlinie, skomentowała liderka berlińskiej lewicy Elif Eralp. W niemieckiej stolicy to skrajna lewica wygrała wybory. Policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch mężczyzn. Wszystko wydarzyło się wieczorem na terenie gminy Bukowo w Małopolsce, gdzie prowadzona była policyjna obława. Według informacji mundurowych nie było ofiar śmiertelnych. Nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu. Co roku właśnie o tej porze, na przełomie lata i jesieni, do ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt trafiają zwierzęta, które ktoś zabrał w dobrej wierze z lasu, sądząc, że wymagają opieki, a są zupełnie zdrowe. Taka sytuacja dotyczy też jeży, które szukają teraz powoli miejsc do hibernacji. Tylko do jednego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Kole, w Łódzkiem, każdego dnia trafia 10 jeży, zupełnie niepotrzebnie, mówi Alina Sobczyk, opiekun zwierząt w Leśnym Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.
7: Zanim zareagujemy, trzeba się zawsze upewnić, czy takie zwierzę wymaga takiej pomocy. Najpierw bym proponowała, żeby skonsultować to z osobami, które są do tego upoważnione i mają wiedzę na ten temat, na przykład ośrodek taki jak nasz, bądź inne instytucje zajmujące się ochroną zwierząt.
6: Do ośrodka w Kole co roku trafia w sumie około 400 tych zwierząt, tylko 10% naprawdę potrzebuje pomocy człowieka. Był częścią Imperium Fabrykanckiego Izraela Poznańskiego. Przez kilkanaście ostatnich lat niszczał. Teraz to ma się zmienić. W Łodzi rusza rewitalizacja jednego z najbardziej charakterystycznych zabytków przemysłowego miasta. Chodzi o dawny magazyn bawełny na terenie jednej z wizytówek miasta włókniarzy manufaktury. Dawny magazyn bawełny Fabryki Izraela Poznańskiego z czerwonej cegły jest w rejestrze zabytków. Ma zachować swój przemysłowy charakter, ale zyska nowe funkcje. Powstaną tu m.in. hotel, biura i restauracje. Rewitalizacja takich budynków jest znacznie trudniejsza niż stawianie całkiem nowych konstrukcji, mówi odpowiedzialny za rewitalizację Adrian Majsterek.
8: taka inwestycja jest bardzo skomplikowana. To jest zabytek. My musimy to robić z olbrzymim poszanowaniem tych tutaj murów. Różne rzeczy mogą się zadziać. W taką inwestycję są setki, a nie jak nie tysiące osób zaangażowanych. Od rzeczy projektowych, po rzeczy wykończeniowe.
6: Koszt całej inwestycji to ponad 60 milionów złotych. Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Słynne poznańskie zakłady imienia Hipolita Cegielskiego obchodzą 180. urodziny. Ze względu na kłopoty finansowe ta historyczna spółka jest właśnie w fazie łączenia z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, zakład ten będzie serwisował silniki jednych z najważniejszych w polskim wojsku czołgów koreańskiego pochodzenia, czyli K2. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
9: To Koreańczycy wybrali poznańskie WZ Moty jako zakład do serwisowania silników ich K2-ek, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
10: Mieliśmy tutaj dużą wizytę i to taką naprawdę głęboką ze strony koreańskiej. Po tych wszystkich wizytach, studiach, analizie dokumentów, analizie infrastruktury, strona koreańska uznała, że w Poznaniu można to robić.
9: A przekonać ich miała specjalna nowoczesna hamownia do sprawdzania napędów oraz doświadczeni pracownicy. Produkcją spolszczonej wersji K2 będzie natomiast zajmował się zakład Boomer Łabędy w Gliwicach.
6: Jak poinformował MON, w Polsce jest już ponad 200 czołgów K2. Zamówionych jest jeszcze ponad 360 sztuk, z czego 60 będzie już produkowanych w Polsce. Niewidomi turyści mogą od teraz sami zwiedzić szlaki i zabytki Bieszczadów. Wystarczy telefon i aplikacja Totu Point, która pozwoli przejść przez 4 trasy przygotowane dla osób niewidomych i niedowidzących. Można wejść na wieżę widokową na Holicy, przejść pasmo Jeleniowate i zwiedzić skansen w Sanoku. To ponad 20 km tras z audiodeskrypcją. Autor aplikacji Jan Schuster sam stracił wzrok w dzieciństwie.
11: Mogąc odnaleźć codziennie furtki na moją własną posesję, zaprojektowałem urządzenie, które sprawiło, że ta furtka sama się zaczęła do mnie odzywać. Aplikacja w telefonie wykrywa to urządzenie, uruchamia na nim dźwięk i furtka do mnie mówi.
6: Trasy wyposażono też w tablice tyflograficzne i alfabet Braille'a. Z rozwiązania skorzystają też pełnosprawni turyści. W zeszłym roku Podkarpacie odwiedził ponad 1 milion turystów. Poniedziałek będzie z dużym zachmurzeniem i z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach będą przelotne opady deszczu, a we wschodniej Polsce oraz nad morzem burze. Maksymalnie od 9 stopni na Podhalu, przez 15 w centrum i nad morzem do 18 na zachodzie kraju.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Dzień dobry, Agata Szczęśniak, to jest program, jest temat. Dziś o Krakowie, gdzie odbędą się za tydzień wybory. Dowiemy się, kto zostanie prezydentem lub prezydentką Krakowa w tych wyborach, które zostały ogłoszone w wyniku referendum, które odwołało poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. I ze mną i z państwem są Andrzej Andrysiak, Gazeta Radomszczańska, prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: I Łukasz Drozda, urbanista, doktor nauk społecznych z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, autor licznych książek, w tym książki Miejskie Strachy. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
12: I na początek chciałabym, żebyście wyciągnęli swoje kryształowe kule i nie zapytam was o to, kto konkretnie wygra wybory w Krakowie, ale o to, co wygra wybory w Krakowie. Czy to będą pieniądze? Wiemy, że Łukasz Gibała, który no, jest takim spiritus movens tego referendum, które się odbyło, wpakował ogromne pieniądze w to, żeby właśnie referendum doszło do skutku. Czy może wygra zniechęcenie władzą? Czy może wygrają trendy społeczne? Wiemy, że te tematy, które pojawiały się w Krakowie, najem krótkoterminowy, tematy związane z transportem, z strefy czystego transportu, to są rzeczy, które rozpalają ludzi w różnych częściach Polski. Ja bym dodała jeszcze taki jedną hipotezę, a może wygra takie napięcie między nową władzą a nowym mieszczaństwem. Mam wrażenie, że ludzie chcą być, coraz częściej chcą być słyszani przez władzę, a władze są jakoś przyzwyczajone do tego, żeby ludzi nie słuchać za bardzo. Może Andrzej Andrysiak, który jest na łączach, więc ma trudniej.
13: Pieniądze wygrają. W przypadku każdej kampanii lokalnej, czy to jest kampania referendalna, czy to są wybory samorządowe, a już zwłaszcza w wielkich miastach, działa ten sam mechanizm na poziomie ogólnopolskim, czyli ważne są pieniądze. Gibała wpakował 2 miliony w referendum, jeśli dobrze sobie sprawdziłem. I teraz trwa końcówka kampanii, która też jest na bogato i zawsze jest tak w miejscowościach, zwłaszcza takiej wielkości jak Kraków, Poznań czy Gdańsk, że pieniądze są istotne i pieniądze robią kampanię. Oczywiście ja obserwuję to, co się dzieje w Krakowie i trochę mam takie przekonanie, takie podejrzenie, że emocja, która niosła całe referendum, to, co się działo na wiosnę i wynik majowy, to troszkę przygasła. Nie wiem, z czego to wynika, czy to wynika z tego, że nie ma wielkich różnic w programach kandydatów, no bo też pamiętajmy o tym, że na poziomie lokalnym programy są bardzo podobne, bo zwykle one się sprowadzają do tego, że trzeba coś wybudować, trzeba coś poprawić, trzeba nawiązać dialog z mieszkańcami. Tak wyglądają zwykle programy kandydatów.
12: I trzeba jeszcze skończyć z korupcją.
13: O, to jest temat rzeka. Trzeba skończyć z korupcją, ale to zawsze mówi władza, gdy jest kampania, a po kampanii mówi troszkę inaczej. Więc nie wiem, czy te emocje są. Frekwencja się zapowiada na dobrym poziomie, 52% według ostatnich badań, które widziałem, to jest dobry wynik, jeżeli taki by się utrzymał. Więc
12: tak, jak na wybory lokalne, to faktycznie
13: to jest, tak, to jest,
12: to
13: dobry
12: jest
13: wynik.
12: Nieźle.
13: Więc jeśli ludzie pójdą do wyborów, ale nie wiem, czy oni będą tak rozemocjonowani, jak byli w maju.
12: A mówisz pieniądze. Pieniądze tutaj z jednej strony ma Łukasz Gibała, czy miał, no ale raczej w tej jego sakiewce jeszcze trochę pieniędzy zostało. No ale pieniądze mają też przecież partie polityczne, a tutaj zetrą się z Łukaszem Gibałą Koalicja Obywatelska, ich kandydatka, pani Piątkowska, Lewica, której też trochę sypnęła centrala na to, żeby Daria Gosek-Popiołek sobie nieźle poradziła w tych wyborach. Konfederacja, jak wiemy, nie bierze udziału. Odpadła, nie udało się Konfederacji zebrać podpisów, co jest dość dużą niespodzianką. Może jeszcze o to zahaczymy, ale zatrzymując się jeszcze chwilę na tych pieniądzach, różne podmioty, różni aktorzy polityczni te pieniądze mają.
13: Tak, mają. Partie oczywiście mają pieniądze, ale ja tak patrząc na tą kampanię z boku, to wydaje mi się, że Platforma, czyli jeden z głównych kandydatów do drugiej tury, Monika Piątkowska, to jednak postawiła partia się w takiej sytuacji jak w referendum, czyli troszkę trzyma się z boku, bo jest niepewna wyniku. Oczywiście sukces super będzie ogłoszony w przypadku, gdy Piątkowska zwycięży, ale gdy nie zwycięży, to też chyba partia nie chciałaby być z tym kojarzona, więc mam wrażenie, że jeśli pieniądze tam płyną, to oczywiście płyną i one są na bogato, ale sama partia nie za bardzo wspiera kandydatkę w tych wyborach.
12: No to Łukasz Drozda, czy ty się zgadzasz z tym, że to pieniądze będą takim zasadniczym, przesądzającym czynnikiem?
14: No w jakimś sensie pewnie tak, chociaż ja na to patrzę nie od tej strony, że bardzo dużo pieniędzy zostało wpompowane w tę kampanię i przewaga na tym polu pozwoliła coś osiągnąć, przede wszystkim Stowarzyszeniu Kraków dla Mieszkańców, które jak się okazuje jest jak na razie głównym wygranym, bo przeprowadziło referendum, ale zobaczymy, czy to będzie czwarta porażka z rzędu, czy finalne zwycięstwo. Więc gdyby to referendum udało się przeprowadzić, to myślę, że byłoby to bardzo imponujące, gdyby udało się wygrać te wybory, bo referendum już się przeprowadzić udało, to byłoby to bardzo imponujące z takiego punktu widzenia politycznej efektywności, bo twardo zrealizowany plan, raptem dwa lata po tym, jak się wydawało, że już właściwie nie ma czego zbierać, że trzeci raz przegrana w tych wyborach, w których już miało się osiągnąć sukces, a finalnie zamiast takiej emocji lokalnej, dobrze rozpoznawalnego polityka, były zresztą kolega partyjny Łukasza Gibały, przecież był to wiele lat temu szef struktur Platformy w Krakowie, zwyciężył i nie wiem, czy to są pieniądze, ponieważ wydaje mi się, że w gruncie rzeczy ta kampania pokazuje z jednej strony słabość organizacyjną partii politycznych, które są w Polsce bardzo małymi gronami, które liczą sobie mało osób członkowskich, które są tak słabo organizacyjnie, że nawet trzecia najpopularniejsza partia w kraju nie jest w stanie w drugim największym mieście zarejestrować z własnej kandydatury. Jest to kolejna taka wpadka. Daria Gosek-Popiołek też miała przecież pewne problemy z zebraniem tych podpisów. Tam poszło na styk. To jest inna partia. partia, no już w ogóle doświadczenie Nowej Lewicy jako podmiotu, który powinien mieć obcykane wszystkie procedury wyborcze, też zaskakuje, że to coś tutaj wisiało na włosku, chociaż finalnie efekt został osiągnięty.
12: Nawet Łukasz Gibała miał problem.
14: Tak?
12: Nie wiem, czy państwo o tym pamiętają, czy w ogóle wiedzą, ale Łukasz Gibała pochwalił się najpierw, że zebrał 5,5 tysiąca podpisów, po czym Komisja Wyborcza odrzuciła ponad 3 tysiące z tych podpisów. Miał bodaj 2 dni na to, żeby
14: dokładnie
12: to zbierać.
14: To nie jest kwestia jednego kandydata, no, że absolutnie no, ta sytuacja z Konfederacją, to już jest taka kompromitacja, już kolejny raz tego ugrupowania, że nie wiem, no to jest... Pod to powinna być podkładana muzyka z Bennego Hilla czy Gangu Olsena, bo to jest taki rodzaj komediowych gagów, tego typu wpadki organizacyjne. Natomiast właściwie te wybory pokazały takie wpadki ze strony bardzo różnych komitetów, bo dokładnie Kraków dla Mieszkańców też ma się tutaj ironicznie czym pochwalić. Właściwie nie ma się czym pochwalić w tej materii. Natomiast jednocześnie te 2 miliony złotych, no to nie są jakieś szokujące kwoty. Jeżeli sobie porównamy to do cen nieruchomości na przykład w takim mieście jak Kraków, to się okazuje, że można walczyć o władzę w mieście z wielomiliardowym budżetem i wydawać pieniądze, które w skali takiej wielkiej polityki nie są oszałamiającymi kwotami. Ja myślę, że to, co wygrywa na razie, to przede wszystkim niepewność, gdybym miał użyć jej słowa klucza, czyli niepewność polegająca na absolutnej nieprzewidywalności wszystkiego. Też takim naszym błądzeniu po omacku w tej chwili, bo jest tydzień do wyborów, a my naprawdę nie mamy właściwie pojęcia, kto tutaj zwycięży. Te sondaże, których wiarygodność jest różna. Ja przygotowując się do tego nagrania, dowiedziałem się o tym, że był jakiś sondaż przygotowany przez krakowskich naukowców bez informacji o tym, kim ci krakowscy naukowcy są, jaka jest wielkość próby, kiedy to zostało realizowane. No ale mam jakieś takie dezinformacyjne pseudoinformacje wpuszczane w infosferę, które mają jakoś sterować naszymi tutaj przypuszczeniami na temat tych wyników, ale tak naprawdę to nie jest jasne. Nie jest jasne ani to, kto te wybory zwycięży. No prawdopodobnie będzie to pojedynek Gibały z Piątkowską, ale nie jest to też aż tak jednoznacznie pewne. Nie wiadomo, czy PiS przeskoczy Nową Lewicę, czy Nowa Lewica przeskoczy jeszcze kogoś. Są to mocno spekulatywne historie, czyli niepewność organizacyjna, niepewność co do wyników, słabość tych podmiotów, które wydaje się, że powinny być w tej polityce sprofesjonalizowane, bo okazuje się, że ktoś, kto perfekcyjnie opanował komunikację w internecie, nie jest w stanie podstawowej procedury organizacyjnej przeprowadzić. Myślę, że taka amatorka zestawiona z dezinformacją to jest bardzo przykry obraz demokracji i myślę, że przykry nie w takim sensie, że zostało przeprowadzone referendum i prezydent, który się komuś podobał lub nie, został odwołany, tylko właśnie cała ta debata, jak to wygląda, jej brak, jej dezorganizacja, to jest coś, co jest głęboko rozczarowujące z punktu widzenia jakiegoś takiego obserwatora z zewnątrz. Zresztą no, nie mamy w tej chwili wielkiego sporu w Krakowie o to, jaka jest wizja tego miasta, tylko mam wrażenie, że wszystkie komitety właściwie starają się tutaj zręcznie unikać tych największych kontrowersji. Koalicja Obywatelska ma jakieś hasła o płynności ruchu i jej znaczeniu, żeby jakoś się odciąć od strefy czystego transportu i skojarzeń wokół niej, jednocześnie nie odcinając się całkowicie. Łukasz Gibała też próbuje właściwie zebrać emocje najróżniejszego typu jako przedstawiciel dość eklektycznego komitetu pod względem właśnie myślenia chociażby o polityce transportowej. Myślę, że też to, co chyba można w tej chwili zobaczyć, to to, że prawdopodobnie bardzo będzie słaby wynik Braunowców. Też on jest nieprzewidywalny, bo wiadomo, że to jest komitet, który raczej będzie zawsze niedoszacowany w sondażach ze względu na niechęć zwolenników tak ekstremistycznych opcji w stosunku do chociażby ankieterów. Natomiast to jest niemrawa kampania, niemrawy kandydat, nieuderzanie do takich tradycyjnych libertariańskich emocji pod tytułem przedsiębiorcy są najważniejsi, nie powinniśmy rozbudowywać usług publicznych, jakieś tam strzelanie ksenofobią, straszenie strefą czystego transportu, ale to jest emocja, która nie porywa dużej liczby osób, bardzo słabe w tych wszystkich mniej czy porządnie wyglądających sondażach notowania nie wydaje się to obiecujące, a to chyba byłaby zmarnowana szansa, bo fakt, że ta większa konfederacja tak się skompromitowała, no powinien dowartościować tego kandydata, a no jednak ja bym obstawiał, że to będą głosy protestu, które zagospodaruje czy Łukasz Gibała, czy Jan Hoffman, czyli ten drugi taki lokalny polityk spoza grona wielkich partii, czy ewentualnie Michał Drewnicki, chociaż z kolei kandydat PiSu prowadzi bardzo stonowaną kampanię wyborczą, i stara się pokazać się jako ekspercko zorientowany radny, lokalny człowiek z lokalnej polityki, którym jest on, Gibała, Hoffman, chyba w największym stopniu są tacy politycy lokalni, dlatego też może czasem mniej się na nich skupiamy z perspektywy takiej ogólnopolskiej debaty politycznej. Mm-hmm.
12: To wracam do Andrzeja Andrysiaka i po pierwsze chciałam cię zapytać, czy też masz takie wrażenie, że to była amatorszczyzna, tak przebijała przez tę kampanię i przygotowania do tych wyborów, o czym przed chwilą mówił dr Łukasz Drozda, ale dodałabym pytanie o Konfederację, bo ja z punktu widzenia osoby, która zajmuje się głównie polityką ogólnopolską, mam takie wrażenie, że przynajmniej przez ostatnie lata Konfederacja rosła w siłę, teraz jest w pewnej defensywie, trochę zniknęła też wobec tego, co się dzieje, pogubienia się PiSu, tego, że trochę odzyskuje koalicja rządząca chyba tlen. Ale zastanawiam się, czy te wybory w Krakowie, a ty jeszcze w dodatku znasz sytuację lokalną w wielu, wielu innych miejscach, nie pokazują przypadkiem, że ta Konfederacja wcale się tak nie osadziła w Polsce i że tak naprawdę jest słabiutka, że jak patrzymy na sondaże, kiedy ludzie myślą Konfederację, no to Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak, może jeszcze jakieś tam pojedyncze nazwiska, ale jak przychodzi to do czego, to tej partii po prostu gdzieś tam w Polsce nie ma.
13: To zacznijmy od tego, że prawdą jest, że partie polityczne w Polsce poza Warszawą mają słabe struktury. Najsilniejsze struktury ma PSL, Platforma i PiS, ale musimy zawsze zwracać uwagę na to, że kampanię robi ktoś. Znaczy, ktoś musi być w terenie, ktoś musi ją przeprowadzić, ktoś musi rozwieszać plakaty, zorganizować spotkania i Konfederacja jest taką partią, która jest obecna w Polsce pozawarszawskiej internetowo. Ona nie ma struktur. Znaczy, to jest dokładnie ona jest w takiej samej sytuacji, jak był Hołownia, jak był Ruch Palikota, jak była Nowoczesna. Czyli gdzieś tam są jakieś wysepki ludzi, którzy są z partią związani, ale to są tak nikłe grupy, że one nie potrafią nawet zorganizować spotkania. I to jest słabość przede wszystkim Konfederacji. Zarówno w Krakowie, jak i w mniejszych miejscowościach. Dlatego ten sposób dotarcia partii ze swoim komunikatem oparty jest całkowicie na internecie, ale jednak kampanii lokalnej nie da się tak zrobić. Więc o tym musimy pamiętać. Druga rzecz jest taka, co do niemrawości kampanii. Ja może postawię taką dość kontrowersyjną tezę, ale wydaje mi się, że w Krakowie chodziło o odwołanie prezydenta, a nie o powołanie nowego bardziej. Bowiem jednak jest tak, że emocja towarzysząca kampanii referendalnej, temu, co się działo w ogóle w związku z odwołaniem prezydenta, była olbrzymia. I ona niosła i struktury, i ona niosła ludzi z jednej i z drugiej strony, i ona niosła mieszkańców. Gdy ten fakt się dokonał, teraz jest taka sytuacja, że trzeba wybrać prezydenta. Kadencja, jesteśmy w połowie może nie, ale w dwóch latach z pięcioletniej kadencji, to nie jest bardzo dużo. Oczywiście ten prezydent musi zostać wybrany i każda partia by chciała mieć swojego człowieka w ratuszu, ale wydaje mi się, że pozostali kandydaci, czyli poza Platformą i Gibałą, oni już wiedzą, że oni się w tej rozgrywce nie będą liczyć. A teraz kluczowe jest to, jak się oczywiście w drugiej turze zachowają pozostali. Tak? Pamiętamy poprzednią kampanię z 2024 roku. Na finiszu jeszcze chwilę przed wyborami było tak, że prawdopodobnie miał wygrać Gibała. Gibała przegrał i tutaj może być podobna sytuacja. Oczywiście nie zakładam, że on przegra, ale wydaje mi się, że to może być bardziej zrównoważone ze względu na to, że też musimy brać pod uwagę, jak się zachowa elektorat pozostałych kandydatów. Tak? Więc myślę, że jeżeli się kampania zaktywizuje i będzie bardziej rozemocjonowana i bardziej skierowana do mieszkańców, to będzie w drugiej turze. A teraz są takie bardziej szachy kampanijne niż prowadzenie takiej stricte emocjonalnej rozgrywki.
12: To teraz chciałabym was zapytać o Monikę Piątkowską, kandydatkę Koalicji Obywatelskiej, która ostatnio została gwiazdą na platformach społecznościowych, bo wzięła udział w debacie z Darią Gosek-Popiołek. Debatę zorganizował Komitet Obrony Demokracji. Była też zaproszona kandydatka partii Razem, Aleksandra Owca, ale miała jakieś inne plany w tym czasie, więc ostatecznie były tylko dwie kandydatki. KOD miał taki pomysł, żeby właśnie porozmawiać z kandydatkami, z kobietami, które kandydują w tych wyborach. No i po tej debacie poniosły się nagrania, na których widać, jak pani Piątkowska z lekceważeniem traktuje Darię Gosek-Popiołek z Lewicy. Nie tylko ją zresztą, bo też publiczność i zadające pytania młodsze osoby, które na przykład dopytywały o najem krótkoterminowy, czy no w ogóle o kwestie mieszkań. Ja kiedy rozmawiałam w tym tygodniu z jedną z ważnych polityczek Koalicji Obywatelskiej, ogólnopolskich polityczek, to usłyszałam coś takiego, co ta nasza kandydatka odwaliła. Z zażenowania nie byłam w stanie obejrzeć więcej niż jednego kawałka tego nagrania. A tych kawałków ileś krąży teraz. Co tu się wydarzyło i czy taki odbiór, że kandydatka jest no właśnie protekcjonalna i patrzy z góry, nie docenia kandydatów. Czy to może odegrać jakąś rolę? Niedocenianie innych, no to jest coś, co w różnych kampaniach miało znaczenie. Łukasz Drozda.
14: Ja myślę, że to oczywiście zawsze może odegrać rolę, no bo jeżeli tworzymy niepotrzebnie jakieś zakłócenia w komunikacji, niepotrzebnie prezentujemy kandydatkę jako nadętą i to nie wynika z tego, że ktoś jej to zrobił, tylko ona sama to za sobie zrobiła. To jest jakaś potencjalna strata wizerunkowa. To, co z kolei myślę, że przemawia na korzyść Koalicji Obywatelskiej i kandydatki w tej sytuacji, to fakt, że ta komunikacja odbywa się w tej chwili przez większą liczbę kanałów. To znaczy, gdybyśmy mieli do czynienia z takim wydarzeniem w czasach, kiedy podstawowym medium komunikacji politycznej jest telewizja. Wszyscy czekamy na jedną debatę, którą oglądamy w telewizji, a nie w postaci pociętych rolek wybranych przez poszczególne sztaby w taki sposób, żeby dobrze się zaprezentować. To w tych starych czasach byłby to duży problem. Myślę, że współcześnie fakt, że ci politycy właśnie czy w polityce lokalnej, czy w polityce nawet międzynarodowej, nie są tacy gładcy, tylko często są zaczepni, są niemili, opryskliwi. No Trump jest ekstremum, tak? Ale przecież nie tylko Trump jest takim przywódcą wybranym na świecie i w różnych mniejszych państwach mamy z nimi do czynienia. Mamy polityków agresywnych, niepanujących nad swoim językiem, obrażających się nawzajem, bo dzięki temu są wyraziści, bo też w różny sposób są prezentowani różnym grupom odbiorców i myślę, że w takim sensie też Piątkowska na tym skorzysta. Chyba trudno z tego tytułu odnieść jakąś korzyść, bo okazywanie pogardy innym w momencie, kiedy jest się postrzeganą jako polityczka reprezentująca jednak grono uprzywilejowane, elitarne, takie, które jest u władzy i pewnie u tej władzy dalej będzie w jakimś stopniu, ponieważ liczba radnych Koalicji Obywatelskiej jest tak duża, że zapewne zupełne wycięcie ich z nowego układu rządzącego nawet po wygranej Łukaszek i Bały nie będzie takie łatwe, no to na pewno to korzyści nie przynosi, ale jednocześnie też no, w jej przypadku to nie jest kandydatka, która właśnie reprezentuje ten lud przeciwstawiony elitom, niezależnie od tego, jak instrumentalnie populiści tych kategorii używają. No jest to kandydatka, w której oficjalna komunikacja polega na tym, że jak się przyjrzymy temu, co na przykład w tym internecie jest publikowane przez jej własny sztab, no to, nie wiem, wręczanie medali rocznicowych, piwnicy pod Baranami, czyli takiemu symbolowi no, krakowskiej inteligencji, opowiadanie o Piotrze Skrzydeckim przez tę kandydatkę. To jest taki rodzaj politycznego wajbu, że tak powiem. Myślę, że gdyby to zrobił Łukasz Gibała i gdyby on pokazał się jako taki buc w trakcie debaty, to myślę, że bolałoby go to bardziej. Nie jest to korzystne, natomiast wydaje mi się, że straty wizerunkowe z tego tytułu byłyby większe. Pytanie, jak konkurencja będzie to eksponować, no ale faktem jest też to, że ona nie zrobiła tego Gibale. Myślę, że wtedy by to bolało wizerunkowo bardziej, bo to byłby sztab dysponujący większymi środkami, bardziej zdeterminowany i bardziej osadzony no, w sercu tej politycznej walki. Myślę, że wtedy to mógłby być prawdziwy game changer. Na pewno nie pomaga, ale wątpię, żeby ten czynnik zadecydował o tym, że Piątkowska przegra wybory.
12: Mm-hmm. Andrzej Andrysiak, bucowatość jako czynnik wyborczy.
13: Dla Platformy to by było lepiej, gdyby to było wystudiowane, gdyby to była jakaś taktyka związana ze sposobem prezentacji się elektoratowi, ale no ja niestety mam przekonanie, że się odezwał gen Platformy, czyli arogancja. To jest ten czynnik, który powoduje, że Trzaskowski przegrywa wybory i że Platforma ma takie... w Polsce lokalnej taki obraz partii ludzi z wysoko zadartymi nosami. Ja się posłużę przykładem. Jak się jedzie na jakiś festyn, no bo wiadomo, że politycy jeżdżą po festynach, samorządowcy jeżdżą po festynach, jeździ się na jakiś festyn albo spotkanie do małej miejscowości, to jak zjeżdżają pisowcy, to oni wchodzą w tłum i oni tam rozmawiają, pytają ludzi o zdanie, czasami znają ludzi, więc pytają o dzieci, generalnie są z nimi. A jak jedzie zespół Platformy, to on staje w swoim kręgu i rozmawia sam ze sobą. I to bardzo przeszkadza ludziom, bo ludzie mają takie postrzeganie, że ta partia jest oderwana i wydaje mi się, że to, jak jest postrzegana po tej debacie właśnie kandydatka, to źle dla niej wróży. W sensie taka postawa potwierdza wszystkie takie zastrzeżenia, które do tej partii mają ludzie, takie standardowe, związane z bezpośrednim kontaktem. No bo ludzie nie chcą, żeby kandydat traktował swojego kontrkandydata jak źle, tak? I okazywał mu pogardę. Przynajmniej teoretycznie nie chce ten elektorat bardziej liberalny, no bo załóżmy, że po tej prawej stronie takie postawy trumpowskie są bardzo pożądane, ale ten elektorat drugi nie chciałby takich postaw, tak mi się wydaje. W związku z tym to źle wróży. No też jest tak, że te kampanie, bo ja zwróciłem uwagę na tą debatę pod troszkę też innym kątem, te kampanie lokalne bardzo są podobne do kampanii ogólnopolskich, bowiem coraz częściej zdarzają się sytuacje, że politycy się nie ścierają z innymi zdaniami. No, zwróćcie uwagę, że w kampaniach wyborczych nie pojawiają się na przykład wywiady z kandydatami, takie krytyczne, ostre, bo ja bardzo często słyszę to od kandydatów, a po co mi to taka rozmowa, skoro ktoś mnie będzie tam dopytywał, ja się będę musiał bronić. No, ta rozmowa jest wyborcom potrzebna, nie potrzebna jest, potrzebna jest kandydatom. No, takie
12: no
13: debaty
12: to znamy też z kraju, tak, z ogólnopolskiej polityki. A jak już udzielają wywiadów politycy, to wolą udzielać na papier, że tak powiem, bo potem mogą mieć autoryzację, której wytną.
14: Na obronę polityków można powiedzieć, że to bardzo dziennikarze chcieliby dalej być w sercu tych rozmów. Niestety to jest też kwestia do tego, że to jest wygodne dla polityków, ale też no, media trochę się muszą z tym pogodzić, że wraz z zmianą rynku medialnego, upadkiem większości mediów i zastąpieniem przez media społecznościowe, no, politycy odkryli to, że mogą mieć sami kontrolę nad tym wszystkim. Czego myślę, takim symbolem są te rozmowy o debatach w ogóle wyborczych, jako symbolu tego, gdzie wyborcy mogą się z czymś zapoznać. No, umówmy się, że w trakcie debat wyborczych wyborcy się z niczym nie mogą zapoznać, poza sprawnością doradców wizerunkowych i dobrze dobranymi środkami uspokajającymi dla kandydatów przed stresującymi wystąpieniami.
12: Bym dyskutowała, bo debaty wyborcze w kampanii prezydenckiej ogólnopolskiej jednak wiele pokazywały. No, może nawet nie chodzi o to, co tam padło, tylko bardziej o zachowanie różnych kandydatów.
14: No ale właśnie, ale tylko to jest ale kwestia wizerunku, a nie merytorycznych aspektów, nie wiem, nie debat programowych, to jest kwestia sprawności prezentowania się przez kandydatów. One niczym nie orientują się więcej wyborcy dzięki obejrzeniu tego, na ile ktoś sprawnie sobie radzi retorycznie w takim bezpośrednim starciu.
12: Przerwaliśmy Andrzejowi Andrysiakowi myśl.
13: Nie, no właśnie skończyłem swoją myśl. Ja tylko dodam, że to nie jest jednak kwestia związana z, powiedzmy, z upadkiem czy z kondycją mediów. To jest kwestia tego, że politycy doszli do przekonania, i to wszystkich opcji, że kontrola nad komunikatem jest sprawniejsza, gdy oni się nie pojawiają w środowisku, w którym jest to dla nich złe. W związku z tym to nie jest tak, że dziennikarze chcieli być, jakie tu użyło sformułowania, gwiazdami takich rozmów. Dziennikarze występują w roli wyborcy, który ma swoje wątpliwości. I z tymi wątpliwościami kandydat się powinien zderzyć i się nie zderza. W związku z tym wiedza na temat tego, co kandydat chciałby powiedzieć, co kandydat chciałby zrobić w przyszłości, jest bardzo, bardzo nikła i te kampanie robią się coraz bardziej plastikowe.
12: Ja tu oczywiście stanę w obronie dziennikarzy też dlatego, że my mamy pewien warsztat. To jest coś takiego, co państwo, którzy nas słuchają, pewnie słyszą ciągle, bo my mamy warsztat. No ale on polega na tym, że mamy pewną pamięć do rzeczy, które kandydaci robili, znamy konteksty różne i mam takie przekonanie, że nas trudniej jest zwieść w rozmowach z kandydatami. Ale właśnie, bo przeszliśmy do bardzo ciekawego tematu, jeśli chodzi o wybory i kampanie lokalne, czyli mediów i roli mediów. Jestem ciekawa, jak widzieliście to w tej właśnie kampanii krakowskiej. Czy tutaj media się sprawdziły, nie sprawdziły? Czy w ogóle odgrywały jakąś większą rolę? Czy było tak, że to te platformy społecznościowe i własna komunikacja kandydatów i też pewne napięcia między nimi i te takie wzajemne psztyczki różne między kandydatami miały większą rolę, bo też o tym nie wspomnieliśmy, ale jest też sporo produkcji takiej tworzonej przez sztuczną inteligencję. To już zaczyna być bardzo ważną rzeczą w kampaniach wyborczych. Ja widziałam głównie u właśnie Moniki Piątkowskiej i u kandydatki Partii Razem, Aleksandry Owcy, takie teledyski, filmiki tworzone przez AI, które zresztą mocno uderzają w kontrkandydatów, ale mają tak udawać coś tworzonego oddolnie przez ludzi i mającego związek z obecną kulturą popularną, ale wiemy, że to jest tak naprawdę stworzone przez sztab. Więc media i może ta sztuczna inteligencja. Andrzej Andrysiak.
13: Mi brakuje w krakowskiej kampanii krytycyzmu. Dam taki prosty przykład. Szukałem informacji o kandydatce Piątkowskiej, takiej, skąd ona się wzięła, co ona robiła, co o niej ludzie mówią, jakie ona ma poglądy, jak pracowała. Takiej prostej sylwetki, napisanej dość krytycznie, czyli porozmawiania z różnymi osobami, pokazania różnych perspektyw. Ja takich rzeczy nie znajduję, czyli to jest coś, co jest tym abecadem w sumie w opisywaniu kampanii wyborczej. Niestety, ja nie wiem, z czego to wynika, nie znam specyfiki tak dobrze z specyfiki rynku krakowskiego, ale mam wrażenie, że tam trochę są kandydaci traktowani lajtowo. Ja znalazłem jakiś ciekawy artykuł na przykład o kandydacie Gibale w medium ogólnopolskim. To chyba nie jest za dobrze, w sensie dobrze, że się medium ogólnopolskie tym zajmuje, ale źle, że nie znajduje tego na poziomie lokalnym. No bo też taka jest rola mediów. W sensie nie chodzi o to, żeby relacjonować tylko, bo od relacjonowania w tej chwili kandydaci mają już swoje sztaby, gdzie byli, komu uścisnęli rękę, co powiedzieli i czego nie powiedzieli. A chodzi o to, żeby pokazywać wyborcom tę stronę, której kandydaci nie chcą pokazać. I tego brakuje i wydaje mi się też, że to to powoduje, że ta kampania jest taka trochę lajtowa i trochę miałka. Wspominałem już o tym, że nie wiem, jak będzie przed drugą turą, może przed drugą turą to się jakoś zaostrzy, ale nie wygląda to dobrze. A co do sztucznej inteligencji, to ja obserwuję w różnych miejscach takie nowe zjawisko, ono jest bardzo ciekawe, tworzenie sztucznych profili w ogóle, na przykład na Facebooku albo w jakichś innych mediach społecznościowych, osób, które coś tam opowiadają, wszystko jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a ludzie wierzą, że to jest osoba prawdziwa. I to jest straszne niebezpieczeństwo. W Krakowie jeszcze takich profili nie widziałem, ale widziałem już w Polsce lokalnej. Wydaje mi się, że zostaniemy zalani nimi przed przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. To jest niebezpieczeństwo właśnie z tego powodu, że ludzie nie rozróżniają, że to jest film albo wypowiedź wygenerowana przez sztuczną inteligencję i myślą, że to jest opis rzeczywistości, co jak wiemy może się bardzo źle przełożyć na ich percepcję i zrozumienie tego, co się w kampanii, w polityce dzieje.
12: Łukasz Drozd.
14: No, ja bym powiedział, że te media są i one są związane z poszczególnymi komitetami. No my jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, że tutaj dwie osoby spoza Krakowa.
13: Ale jeśli mogę, jeśli się mogę włączyć.
14: Krakowa komentuje. Tak?
13: Jeśli się mogę tylko włączyć, jak słyszę, że media są związane z poszczególnymi komitetami, to strasznie brzmi.
14: No w ogóle media zawsze miały jakiś profil i zawsze mieliśmy media o profilu, nie wiem, lewicowym, prawicowym, centrowym i to nie ma w sobie nic złego, jeżeli to się odbywa w otwarty sposób, jeżeli ja nawet wolałbym, żeby dziennikarze zamiast udawać jakiś obiektywizm, jak wiadomo, że albo pseudodziennikarze, bo to często nie są osoby działające zgodnie z etyką zawodu, żeby otwarcie deklarowali wsparcie jakiejś strony politycznej, zamiast udawać taki fałszywy obiektywizm, który jest też formą manipulacji towarzyszącą niekiedy temu przekazowi.
12: To tradycja anglosaska, ale
14: natomiast no tak, ale może to jest pożądana tradycja, może tak to powinno wyglądać, może powinniśmy się przestać oszukiwać, co do tego. Natomiast nie wiem,

0: bardzo, bardzo rozproszony, właśnie nie tak jak te wiele lat temu, kiedy był jeden potężny lokalny dziennik i ewentualnie jeszcze odgrywający jakąś rolę lokalna telewizja. Natomiast to, co myślę, obserwujemy też od ostatnich wyborów, bo właściwie te ostatnie wybory samorządowe pokazały parę zaskakujących wyników. Pokazały, że jeszcze przed tymi kolejnymi wyborami, kiedy prawdopodobnie będziemy mieli gigantyczne zmiany w samorządzie, no na pewno będziemy je mieć, bo musiałaby zostać zniesiona dwukadencyjność, ale nic na to nie wskazuje, aby to się zadziało, więc większość prezydentów, burmistrzów i wójtów straci po prostu swoje stanowiska w Polsce i zobaczymy, czy to będzie płynne przekazanie dynastii, czy realna zmiana. Ja obstawiam, że często to będzie realna zmiana, polegająca na tym, że władze lokalne zaczęły tracić w związku z tym rozproszeniem komunikacji kontrolę nad przekazem, bo to zresztą zostało podniesione w książce drugiego naszego dzisiejszego gościa, Lokalsi, kiedy mowa była o tej przewadze samorządów, które stać na przykład na wydawanie mediów lokalnych. Mamy całą walkę w Polsce o to, słuszną niewątpliwie, aby samorządy przestały mieć swoje gazety, które mają gigantyczną przewagę nad resztą rynku medialnego, które udają po prostu media. W Krakowie były te słynne dwie telewizje za administracji prezydenta Majchrowskiego. Natomiast wygląda na to, i też trochę te ostatnie wybory samorządowe to pokazały, że rozproszenie tego krajobrazu medialnego pokazuje, że samorządowiec nawet bardzo ustabilizowany, posiadający ogromną władzę, ogromną przewagę organizacyjną, finansową nad innymi graczami w lokalnej polityce, jest w stanie stracić władzę. No to ostatnie wybory przecież pokazały zmianę w Krakowie, która de facto została wymuszona, bo Jacek Majchrowski nie kandydował, dlatego że spodziewał się, że przegra. Również pod wpływem tego, że przestał być tak silną personą w Krakowie, politycznie rzecz biorąc. No czy ta naprawdę chyba najmocniejsza taka zmiana w polskim samorządzie, czyli utrata władzy i to już przegrana w pierwszej turze w Gdyni przez wiecznego prezydenta. Wojciech Szczurek był człowiekiem, który w 91 roku został przewodniczącym Rady Miasta, w 98 roku był prezydentem już i od tamtego czasu rządził cały czas. Wygląda na to, że ta niestabilność taka, która jest niestabilnością w polityce międzynarodowej, narodowej, która polega na tym, że systemy partyjne w państwach, które wydawały się nam najbardziej właśnie stabilne, nie wiem, Wielka Brytania, gdzie w tej chwili nie jest czymś niewyobrażalnym, że Nigel Farage mógłby wygrać kolejne wybory, chociaż chwilowo ma akurat problemy. Może na szczęście dla brytyjskiej demokracji. Natomiast nic nie jest stabilnego i ta zmiana też dochodzi w Polsce na poziom, który do tej pory wydawał się najbardziej stabilny, czyli samorządów, gdzie mieliśmy wiecznych prezydentów rządzących przez parę kadencji z rzędu. Myślę, że to też się tyczy naszej polityki ogólnopolskiej, w której kiedy odejdą charyzmatyczne postaci Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, jednego zbliżającego się do 80, a drugiego do 70, siłą rzeczy ten nasz system ogólnopolski też się zdestabilizuje. A w tej chwili widzimy to na poziomie lokalnym, że to, co wydawało się ostoją takiej stabilności, już nią przestaje być. Dwukadencyjność to podkręci, a Kraków czy Gdynia i parę innych miejsc w Polsce to są takie zapowiedzi tego większego trendu, który zaraz dostanie takiego potężnego kopniaka wzmacniającego w postaci zniesienia dwukadencyjności.
1: No właśnie, to jest bardzo, bardzo istotna sprawa. Ten Kraków jako coś, co jest swego rodzaju inspiracją albo pokazuje rozpoczynający się trend. Ale kiedy to referendum krakowskie było przeprowadzane i ostatecznie okazało się, że było zwycięskie, to bardzo dużo mówiliśmy o tym, że może to być inspiracja dla innych miast, że zaczną się referenda w innych miastach, skorzystają na tym różne siły polityczne, ale też mieszkańcy, którzy właśnie już przestają chcieć mieć u siebie tych od lat rządzących, tych samych ludzi. Wydaje mi się, że to na razie się nie wydarza. W Warszawie próba przeprowadzenia referendum najprawdopodobniej skończy się porażką i nawet podpisy nie zostaną zebrane. Więc jestem ciekawa, co o tym myślicie, ale też może jednak jest tak, że to sami mieszkańcy jakoś zostali zainspirowani. Nawet jeśli nie będzie tego widać w takich formalnych próbach przeprowadzenia referendum, to że coś jednak się zmieniło i ludzie zaczynają myśleć o tym, my możemy

0: tym władzom coś naprawdę powiedzieć, że coś nas obchodzi, coś nam się nie podoba i mamy trochę większą siłę po tym referendum i po tych wyborach krakowskich. Andrzej Andrysiak, co o tym myślisz?
1: No to zajrzyjmy do PKW. Warszawa zbierają podpisy, w Gliwicach ogłosili inicjatywę referendalną, w Częstochowie referendum będzie w październiku, w Radomiu się nie udało zebrać podpisów. Ja sprawdziłem sobie, ile referendów lokalnych było w tej kadencji, czyli 2024-2026. Było 44 do tej pory.
0: To dużo czy mało?
1: No właśnie, porównajmy. W kadencji 2010-2014, czyli czteroletniej, było 114, czyli dużo więcej. To w następnej kadencji było mniej. Znaczy ja obserwuję taką chęć ogłoszenia fali referendalnej, ale wydaje mi się, że jej nie ma. Oczywiście są jakieś próby. Wydaje też mi się, że one są bardzo często inspirowane politycznie z góry, w sensie z Warszawy, partyjni i tym podobne. Bo też pamiętajmy, że do referendum potrzebna jest emocja, która musi być w tym mieście. Jak tej emocji nie ma, to choćby próbować zebrać 50 czy 100 osobami na ulicach podpisy, to i tak tego się nie uda zrobić. Bo każde miasto ma swoją specyfikę i żeby odwołać prezydenta, na przykład jestem bardzo ciekaw, jak się powiedzie referendum w Częstochowie, gdzie prezydent ma zarzuty, jest oskarżony, ale tam emocji referendalnej za bardzo nie widać, choć się podpisy udało zebrać. Także bez emocji to są tylko próby takie, tak mi się wydaje, próby wykorzystania przez partie polityczne tego trendu krakowskiego, ale nie widzę, żeby on się jakoś bardzo po Polsce rozlewał.
0: Łukasz Drozda. Minuta.
2: Ja się zgadzam z tym. No, w Krakowie, oprócz tego, że było wielu graczy i to nie było starcie tylko dwóch partii politycznych, tylko tam było ileś sił, które zawarło sojusz, żeby te emocje wywołać, to do tego mieliśmy sprawy wokół transportu. Transport, co wiem jako akademicki badacz procesów urbanizacyjnych, wywołuje największe emocje w ludziach. Jest pochodną przede wszystkim nierówności mieszkaniowych i rozlewających się miast. Kraków jest miastem, które doświadcza bardzo wielu intensywnie procesów związanych z problemami transportowymi, mieszkaniowymi. No i jednocześnie transport daje taką namiastkę tożsamości, z którą ludzie są w stanie się utożsamić, to znaczy wielu ludzi jeździ samochodami, tkwi w coraz większych korkach i spotyka się z ograniczeniami dla motoryzacji indywidualnej. Więc czuję, że ktoś odbiera im jakąś tożsamość. Tożsamość kierowców, jestem kierowcą, jestem zwykłym człowiekiem, który jeździ samochodem. To jest coś, co wokół czego się udało zmobilizować ludzi w Krakowie i dlatego tam ta emocja wygrała. No, to jest przykład Częstochowy, no przecież dość podobnie strukturalnie mogłoby to wyglądać we Wrocławiu, tylko tam większy wysiłek logistyczny. No i też tej emocji referendalnej nie ma. W Warszawie tych referendów było ileś. Mieliśmy taką emocję niby wokół reprywatyzacji, kiedy poprzedni raz próbowano odwołać prezydenta, wtedy prezydentkę Hannę Gronkiewicz-Waltz, ale to nie była tak silna emocja. Kraków miał szereg okoliczności sprzyjających. Absolutnie się zgadzam, że nie mamy dowodów na tym, że idzie jakaś wielka fala. Myślę, że dwukadencyjność to jest realna zmiana, ale bardziej to niż oddolne referenda. Czy odgórne, to jest spekulatywne oczywiście, jaki to ma charakter.
0: Musimy kończyć. Za tydzień będziemy obserwować to, jak się skończą wybory
2: krakowskie. Pierwsza tura dopiero.
0: Pierwsza tura. To, tak, raczej będą dwie. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Andrzej Andrysiak, Gazeta Radomszczańska, prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych i autor książki Lokalsi, nieoficjalna historia pewnego samorządu. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I dr Łukasz Drozda, urbanista, doktor nauk społecznych z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, autor kilku książek, w tym Miejskie Strachy. Dziękuję.
2: Dziękuję.
0: To był program Jest Temat, który przygotowała Magdalena Sikoń. Agata Szczęśniak, do usłyszenia za tydzień.
3: To jest powtórka.

0: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Wyniki wyborów w kolejnym niemieckim landzie to ostrzeżenie dla rządu, ale są też sukcesy, mówi ekspert. Do końca roku będzie wiadomo, gdzie powstaną stałe bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Łukasz Gibała zostawia w tyle kontrkandydatów. Sprawdzimy najnowsze sondaże przed wyborami w Krakowie. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wyniki wyborów w Berlinie i Mecklenburgii i Pomorzu Przednim to poważne ostrzeżenie dla CDU w kontekście polityki federalnej, powiedział dr Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Ocenił, że mimo zwycięstwa AfD w Mecklenburgii sukcesem okazał się wynik SPD w tym landzie. AfD zdobyła 38% głosów, a na drugim miejscu uplasowała się SPD z wynikiem 36,5%. Natomiast CDU walczy o przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego. Z kolei w Berlinie zwycięska Lewica uzyskała zgodnie z badaniem 26% głosów, drugie było CDU z poparciem na poziomie 20%. Kolejne miejsca zajęli Zieloni, AfD, SPD oraz skrajnie lewicowe BSW. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w środę spotka się z szefem Pentagonu. Rozmowy będą dotyczyć m.in. stałych baz amerykańskich w Polsce. Prawdopodobny jest zachód Polski i lokalizacje na Dolnym Śląsku, Wielkopolsce albo w województwie lubuskim. A obecność amerykańskich wojsk może być też elementem wizyty prezydenta Karola Nawrockiego podczas zgromadzenia ONZ. Mówi Andrzej Szejna z Lewicy.
4: Pamiętajmy, że rola prezydenta Karola Nawrockiego to jest robienie dobrej atmosfery politycznej i doprowadzanie do decyzji politycznych. Rola rządu, którą realizujemy na co dzień. Rola prezydenta przynieść ostateczną decyzję, a naszą rolą jest już dzisiaj mieć dopracowane szczegóły.
3: Lokalizacje baz jak dotąd nie podzieliły polityków. Zgoda jest także ze strony Konfederacji, mówi Witold Tumanowicz.
5: Na pewno obecność stała wojsk amerykańskich i stała baza jest elementem odstraszania i to na pewno przyczynia się do zwiększonego bezpieczeństwa Polski i mam nadzieję, że rzeczywiście się to wydarzy.
3: Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma się zakończyć do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie planują ograniczenie obecności we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. A w województwie lubelskim wkrótce mają powstać 3 nowe jednostki wojskowe. Chodzi o powiaty łukowski, opolski i biłgorajski. W Dęblinie z kolei będą serwisowane silniki śmigłowców Apache. Te z kolei będą stacjonować niedaleko lotniska w Świdniku pod Lublinem. Na bezpieczeństwo stawia też sam port, bo zagrożenie ze strony Rosji jest coraz większe. Lotnisko już wkrótce zyska nowoczesny ośrodek radiowy, wieżę kontroli lotów. To ważne nie tylko dla rozwoju ruchu pasażerskiego i cargo, ale i bezpieczeństwa. Mówi nam rzecznik prasowy Polskiej Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
6: Polska musi być przygotowana na pewnego rodzaju konsekwencje wynikające z różnego rodzaju incydentów bądź działań wojennych.
3: To przez lotnisko w Lublinie przechodzi bowiem szlak solidarnościowy do Ukrainy. Port ma pełnić też ważne miejsce w odbudowie tego kraju. Inwestycje mają być gotowe do 2028 roku. Rząd ostrzega przed eskalacją działań ze strony Rosji, a politycy toczą dyskusję o wykorzystaniu tematu wojny na potrzeby wyborów. Takie głosy płyną szczególnie ze strony prawicy. W wyborach w toku ostrzegali przed tym urzędnicy z kancelarii premiera. Mówił w Radiu Z senator PSL Jan Filip Libicki.
7: Obecna opozycja uznaje, że tak powiem, informowanie o wojnie jest tak naprawdę nie informowaniem o faktach, a jest pewnym zabiegiem politycznym, który ma skonsolidować elektorat wokół obozu rządowego. Nie mają racji, ale widać, że ta narracja się tam dość mocno zakotwiczyła.
3: Z analiz BWN-u wynika, że prawdopodobna jest eskalacja rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie w okresie jesienno-zimowym. Łukasz Gibała z wyraźną przewagą w najnowszym sondażu OGB dla Polsat News przed wyborami prezydenckimi w Krakowie. Na obecnego lidera badania wskazało 39,17% ankietowanych. Drugie miejsce zajmuje Monika Piątkowska z wynikiem 23,47%. To oznaczałoby konieczność przeprowadzenia drugiej tury, komentuje Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
8: nastąpił taki proces upolitycznienia tych wyborów, że duże miasta stały się takim po prostu poligonem jednak dla partii, prawda? No, kiedyś tak nie było. Życzę mieszkańcom Krakowa po prostu takiej chłodnej głowy, zdrowego rozsądku, odejdźcie od tej ogólnopolskiej polityki.
3: Kampania wyborcza na prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. O wejście do drugiej tury chcą walczyć także Michał Drewnicki z PiSu i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Swojego kandydata w wyborach nie wystawiła Konfederacja. Wybory w tym mieście w przyszłą niedzielę. Sąd w Elblągu zajmie się sprawą kradzieży samochodu należącego do rodziny premiera. Prokuratura wysłała właśnie akt oskarżenia dotyczące dwóch mężczyzn zamieszanych tą zuchwałą akcję pod domem szefa rządu w Sopocie. Po tym incydencie poleciały głowy w Służbie Ochrony Państwa. Pracę straciło kilka osób na dyrektorskich stanowiskach. Lexus premiera został skradziony rok temu we wrześniu. Złodzieje długo się nim nie nacieszyli, bo auto zostało znalezione przez policję kilka godzin później na jednym z parkingów w Gdańsku. Łukasz W. na proces czeka w areszcie. Stefan N. nie będzie odpowiadał z wolnej stopy. Prawdziwe tłumy pojawiły się w niedzielę na zajezdni MZK w Gorzowie, na pikniku rodzinnym z okazji Tygodnia Mobilności. Było kierowanie tramwajem, zaglądanie do myjni czy do warsztatu i wiele, wiele innych atrakcji i też odwiedzanie niedostępnych na co dzień miejsc.
9: Razem braliśmy udział w masie rowerowej, która była wcześniej, i stamtąd przyjechaliśmy tutaj z synem.
10: Fajne takie wydarzenia jak te dzisiejsze?
9: No na pewno, szczególnie dla najmłodszych, dla dzieci.
11: Nigdy nie mamy na co dzień takiej możliwości, żeby wejść do środka, dotknąć, nawet sobie usiąść na fotelu, szczególnie z synkiem, który tutaj jest panem wielkim. Fajna inicjatywa i co roku jesteśmy.
12: Można wejść do autobusu. Ja wolę te nowoczesne.
3: Mówili uczestnicy pikniku na zajezdni MZK w Gorzowie. Początek tygodnia chłodny i deszczowy we wschodniej Polsce i nad morzem, także z burzami. 9 stopni będzie na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
3: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa. Jest z nami dr Bartosz Kaczorowski, Katedra Historii Powszechnej Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie doktorze.
13: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: A mówić dziś będziemy o hiszpańskiej wojnie domowej, ale nie o jej przebiegu, raczej o przyczynach zainteresowania europejskich potęg tym konfliktem, o udziale europejskich potęg w tym konflikcie, po jednej bądź po drugiej stronie. A może na początek, panie doktorze, takie pytanie, bo myślę sobie, myśląc o tej internacjonalizacji hiszpańskiej wojny domowej, że obok tych przyczyn, które pewnie omówimy, polityczne, ideologiczne, ekonomiczne, strategiczno-wojskowe, mogła być też taka przyczyna związana z rozwojem mediów masowych, bo ten rozwój mediów masowych w tamtym czasie spowodował, że hiszpańska wojna domowa wywołała zainteresowanie na arenie międzynarodowej. Prasa, fotografia, kroniki filmowe, filmy dokumentalne, radio, rzecz jasna, to wszystko pozwalało śledzić wydarzenia z Hiszpanii opinii publicznej europejskiej i amerykańskiej. Wynaleziono tę łatwą do transportowania kamerę z 35-milimetrową taśmą i ona też umożliwiała licznym korespondentom wojennym takie codzienne filmowanie przebiegu wojny, no i pokazywanie tego oczywiście na ekranach chociażby kin, właśnie w kronikach filmowych. Czy to też był ten element, który sprawił, że ta wojna zafunkcjonowała w masowej wyobraźni?
13: Tak, oczywiście media odgrywają tutaj bardzo istotną rolę. No też musimy dodać, że jest to tak naprawdę pierwsza wojna po pierwszej wojnie światowej, czy po zakończeniu także wojny polsko-bolszewickiej, więc dla Europejczyków tamtej doby jest to niewątpliwie wydarzenie nowe. Też dodajmy tutaj, że mamy do czynienia z ogromną polaryzacją społeczeństwa, bo obie strony rzeczywiście zawierają elementy bardzo skrajne, które no, tym samym można powiedzieć, że sprawiają, że zainteresowanie tą wojną staje się większe, ale także, tak jak już pani tutaj powiedziała, jest łatwiejsza forma opowiedzenia o tym konflikcie. Zresztą także mamy tutaj wybitne nazwiska, bo jest i Orwell, jest i Hemingway, jest i Picasso. Z naszej polskiej strony jest to chociażby Ksawery Pruszyński, czy też dziadek współczesnego naszego polityka Jędrzej Giertych. Więc to rzeczywiście są wszystko osobistości, które sprawiają, że ten konflikt staje się coraz bardziej popularny i dyskutowany także w wielu państwach, nie tylko przez polityków, ale i przez opinię publiczną.
14: Hiszpańska wojna domowa między pierwszą a drugą wojną, więc chciałabym pana spytać o takie dwie tezy. Pierwsza, że wojna domowa w Hiszpanii była taką uwerturą do II wojny światowej. Co pan na to? Druga teza mówi o tym, że wojna domowa w Hiszpanii to był taki ostatni, najbardziej radykalny produkt pierwszej wojny światowej, pierwszej, że to powstanie frankistów w Hiszpanii przypomina to, co działo się w latach 1917-20 w różnych miejscach w Europie, Rosja, Węgry, kraje bałtyckie, także Niemcy, i że po prostu hiszpańskie opóźnienie o tych kilkanaście lat można wytłumaczyć neutralnością tego państwa w pierwszym konflikcie światowym.
13: Ciekawe pytania, przyznam się szczerze. Jeżeli chodzi o ten pierwszy element, no tutaj bym się pod tym zdecydowanie nie podpisał. Chyba głównie z jednego powodu.
14: Czyli nie był to wstęp do II wojny światowej, tak?
13: Jeżeli mówimy chronologicznie, no to oczywiście lata 36-39 ewidentnie są wstępem do II wojny światowej. Natomiast chyba takim głównym elementem, który różni te dwa konflikty, jest przede wszystkim to, że w wojnie domowej w Hiszpanii mocarstwa totalitarne walczyły przeciwko sobie. Natomiast II wojna światowa rozpoczęła się od współpracy tych dwóch mocarstw totalitarnych, Związku Sowieckiego i III Rzeszy, przez Pakt Ribbentrop-Mołotow. Dochodzi w ten sposób także w tym hiszpańskim elemencie do bardzo ciekawej sytuacji, kiedy, no paradoksalnej wręcz, kiedy kilka miesięcy po zakończeniu wojny domowej w Hiszpanii tak naprawdę eks-frankiści, eks-republikanie no w takiej wielkiej, na wielkiej światowej szachownicy stają się no niemalże niechcący, zupełnie wbrew własnej woli, swego rodzaju sojusznikami. No zupełny paradoks, ale mniej więcej w ten sposób to wyglądało. Natomiast rzeczywiście druga teza, no tutaj już jest mi się łatwiej zgodzić. Mówi się wielokrotnie, że była to jedna z ostatnich romantycznych jeszcze wojen w Europie, aczkolwiek no, jeżeli chodzi o ten romantyzm, to też tutaj możemy mieć oczywiście wiele wątpliwości, bo bardzo często ten konflikt po prostu wyglądał jak horror, a nie jak film romantyczny. Natomiast jest faktem, że rzeczywiście działania wojenne tam wyglądały jeszcze w dosyć starym stylu, no i nie przypominały tego, co będzie miało miejsce kilka lat później w okresie II wojny światowej. Też mówi się zresztą, że jest to wojna, która była swego rodzaju poligonem doświadczalnym dla mocarstw. Jeżeli poligon doświadczalny, to chyba w ten sposób, że wszyscy mogli po prostu przekonać się, że sprzęt stary, który tam jednak był wysyłany do Hiszpanii, bo tak przeważnie było, potrzebuje po prostu gruntownej modernizacji. Więc faktycznie raczej mocarstwa wysyłały do Hiszpanii sprzęt stary, zużyty, no, Niemcy Panzerkampfwagen 1, więc no, nie wysyłały żadnych bardziej nowoczesnych czołgów. Sowieci, no może pod tym względem rzeczywiście jakiś sprzęt troszeczkę lepszy w postaci czołgów T-26 czy BT-5, natomiast no, w dalszym ciągu to jednak nie była okazja do przetrenowania najnowszych technicznych rozwiązań, po prostu była to okazja do tego, żeby zorientować się, że faktycznie ten starszy sprzęt potrzebuje rzeczywistych innowacji.
14: Wspomniał pan o tym lepszym sprzęcie wysyłanym przez Sowietów, ale Sowieci się obłowili na tej wojnie, prawda? Niemalże całe zasoby hiszpańskiego złota przejęli za ten sprzęt, a jeszcze Hiszpanie byli w Związku Sowieckim zadłużeni po tej wojnie.
13: Tak, zdecydowanie. Można nawet powiedzieć, że kolejność była tutaj troszeczkę inna, to znaczy najpierw uzyskali złoto, a później za to uzyskane złoto po prostu realizowali wysyłkę sprzętu. No też nie jest to oczywiste, że jeden i drugi element miał z sobą bardzo dużo wspólnego. To obecnie historiografia hiszpańska stara się nawet troszeczkę bronić pod tym względem Stalina, że no mniej więcej faktycznie Stalin tutaj wysłał to to, co odpowiadało wartości tego hiszpańskiego złota. No, to była wartość zresztą niezwykła, bo to było 510 ton złoci, jedne z najpoważniejszych rezerw światowych. Więc rzeczywiście pod tym względem Republika zapłaciła Sowietom z góry i to w najlepszej walucie niewątpliwie. To troszeczkę kontrastowało z tym, jak sobie poradziła druga strona, bo ta druga strona po prostu w znacznie większej mierze, nie mając też zresztą dostępu do rezerw, tak naprawdę otrzymywała sprzęt w ramach długów, które później po prostu spłacała. Było to w takim razie rozwiązanie znacznie korzystniejsze. No a cała ta operacja wysyłki złota do Moskwy tak naprawdę uzależniała zupełnie Hiszpanów, tę grupę Frontu Ludowego, grupę rządową od Związku Sowieckiego, sprawiając, że tak naprawdę pole manewru było dużo bardziej ograniczone.
14: Iwan Majski zapisał 10 stycznia 1937 roku. Aktywność Związku Sowieckiego w Hiszpanii świadczy o tym, że możemy być poważnym czynnikiem w Europie Zachodniej i że jak widać światowe siły w tej części kuli ziemskiej mogą rozważać na swoją korzyść rolę Związku Sowieckiego. Zastanawiam się, na ile absorbowała Stalina wojna domowa w Hiszpanii, na ile był to ważny temat, bo myślę sobie, że w tym okresie trwania hiszpańskiej wojny domowej bardzo wiele ważnych rzeczy dla Stalina się działo. Bo po pierwsze, w ogóle kiedy rozpoczynają się walki w Hiszpanii, to przecież Stalin koncentruje się na tym słynnym pierwszym moskiewskim procesie pokazowym przeciwko kontrrewolucyjnemu blokowi. Chodziło o to, żeby w jakiś sposób potępić przebywającego już na wygnaniu Lwa Trockiego, a wtedy faktycznymi podsądnymi byli Zinowiew i Kamieniew, skazani zresztą na śmierć. Potem wielka czystka oczywiście. Już pod koniec hiszpańskiej wojny domowej konferencja monachijska, dopinanie paktu Ribbentrop-Mołotow, no to są bardzo istotne wydarzenia z punktu widzenia Moskwy, Kremla.
13: Tak, to oczywiście zainteresowanie Związku Sowieckiego tą wojną też się różniło w zależności od jej momentu. Bo to jest z kolei jeden z większych mitów prawicy, że wojna domowa w Hiszpanii musiała tak naprawdę wybuchnąć, to znaczy generałowie musieli wypowiedzieć posłuszeństwo rządowi, bo inaczej Związek Sowiecki przejąłby władzę właściwie tam w sposób zupełnie pokojowy. No, nic nie wskazywało na to, że tak to mogłoby wyglądać. Też możemy tutaj powiedzieć, że na samym początku, kiedy już po buncie wojskowych Sowieci potrzebowali kilka miesięcy tak naprawdę, aż właściwie do września, żeby udzielić rządowi Frontu Ludowego pomocy. Więc przez ten pierwszy moment faktycznie Związek Sowiecki zachowywał się biernie. Dopiero kiedy było tak naprawdę zagrożenie, że rząd Frontu Ludowego może upaść, że Republika tę wojnę może przegrać, no bo kolumny powstańcze szły w kierunku Madrytu, no to wówczas rzeczywiście w Moskwie podjęto decyzję o tym, żeby rozpocząć cały proces wysyłki zarówno ludzi na Półwysep Iberyjski, to znaczy z doradców, sowieckich oficerów, jak i także sowieckiego sprzętu. No i wtedy także toczyły się rozmowy na temat tej transakcji, o której już powiedzieliśmy, związanej z hiszpańskim złotem. Więc przez pierwsze tygodnie wojny faktycznie Sowieci zachowywali się dosyć biernie. Też pewnym mitem jest, że to Komunistyczna Partia Hiszpanii była odpowiedzialną za tę atmosferę rewolucyjną, która zrodziła się w Hiszpanii w 1936 roku. Komunistyczna Partia Hiszpanii jest jednak ugrupowaniem stosunkowo słabym, liczącym kilkunastu deputowanych po tych wyborach z lutego 1936 roku, więc to rzeczywiście nie jest siła decydująca absolutnie w Hiszpanii, ale trzeba powiedzieć, że jest to tak naprawdę jedyna siła całkowicie zewnętrzna. To znaczy ona jest rzeczywiście bardzo, no jak każda wtedy partia komunistyczna, poddana tak naprawdę woli Moskwy. A oczywiście w trakcie tego konfliktu Stalin rzeczywiście już zaangażował się poważnie i odniósł pewne sukcesy. No, pierwszym tym sukcesem niewątpliwie jest to, że Republika nie upadła już jesienią 1936, bo to rzeczywiście te posiłki z Moskwy w postaci sprzętu, czy też w postaci chociażby zorganizowanych przez Komintern Brygad Międzynarodowych, no to wszystko sprawiło, że udało się Madryt obronić i wojna się przedłużyła. A przedłużenie wojny to był też... Był sukces Stalina i Stalin zresztą miał tutaj także pewnego rodzaju plan, żeby poprzez wojnę domową w Hiszpanii doprowadzić tak naprawdę do wybuchu wojny na skalę ogólnoeuropejską. Chodziło innymi słowy może nie tyle o to, żeby utworzyć jakąś hiszpańską republikę sowiecką, ale żeby tak naprawdę Europę podpalić, aby doprowadzić do wybuchu wielkiej wojny pomiędzy mocarstwami, no jak to Sowieci określali, kapitalistycznymi, aby tak naprawdę Europa Zachodnia w wojnie z sobą znacznie się osłabiła.
14: Żeby kapitaliści zaczęli się wycinać po prostu.
13: Tak. I wtedy po tym wszystkim Sowieci mogliby narzucić swoje porządki.
14: A jest, panie doktorze, w literaturze przedmiotu takie twierdzenie o właściwie dwóch wojnach toczonych przez Moskwę w Hiszpanii, że pierwsza wojna to jest ta wojna domowa i Związek Sowiecki jest po jednej stronie, czyli po stronie hiszpańskiej lewicy, i jest druga wojna w łonie obozu lewicowego między stalinistami i antystalinistami rozmaitej maści, bo przecież mamy tych, którzy czczą Trockiego. Mamy anarchistów w Hiszpanii. W ogóle to jest stara historia, sięgająca jeszcze czasów konfliktu między Marksem i Bakuninem. I kiedy oni się w różnych fundamentalnych sprawach przestali zgadzać, to większość proletariatu europejskiego poszła za Marksem, a w Hiszpanii poszli za Bakuninem. Mamy antystalinowską partię robotniczą Zjednoczenia Marksistowskiego. Mamy też hiszpańskich socjalistów. I wiemy przecież, że Kreml zlecał rozmaite egzekucje, skrytobójcze mordy wymierzone właśnie w tych politycznych przeciwników Stalina.
13: Tak, oczywiście jest to rzecz zresztą bardzo charakterystyczna. Można powiedzieć, że tak jak już pani to powiedziała, jest to pewnego rodzaju odbicie też wewnętrznej sytuacji Związku Sowieckiego, no bo także w tym 1936 roku mamy w Związku Sowieckim procesy pokazowe, więc także eliminowanie ewentualnej opozycji w tym nurcie rewolucyjnym. Podobnie rzecz się miała w przypadku Hiszpanii. To zwłaszcza było wyraźnie widać w roku 1937 podczas tak zwanych dni majowych w Barcelonie, kiedy rzeczywiście doszło do starć pomiędzy siłami prokomunistycznymi, siłami rządowymi wspieranymi przez różnego typu bojówki stalinistyczne, a milicjami anarchosyndykalistycznymi, właśnie tym ugrupowaniem POUM marksistowskim, który tak naprawdę był antystalinowski i trockistowski, i także anarchistyczna Narodowa Konfederacja Pracy, CNT. Więc rzeczywiście pod tym względem mieliśmy także walki tego typu wewnątrz obozu Frontu Ludowego. No także trzeba przyznać, że tego typu zamieszki skończyły się także istotną zmianą w skali ogólnohiszpańskiej, jeżeli chodzi o rząd republiki. Wówczas wskutek tych wydarzeń został rozwiązany rząd Largo Caballero, który był, można powiedzieć, politykiem bardzo z niechętnym uzależnieniu od Sowietów i został on zastąpiony bardziej prokomunistycznym rządem Juana Negrina. Wskutek tych wydarzeń chociażby doszło do bardzo słynnego zamordowania Andresa Nina, który był ministrem sprawiedliwości w katalońskiej Generalitat, był szefem właśnie tego ugrupowania POUM, został po prostu porwany przez NKWD, przewieziony do do Alkali i tam zamordowany. No, stał się też pierwowzorem Goldsteina z roku 1984, Orwella. Oczywiście został oskarżony o to, że działa na rzecz Franco i na rzecz Berlina. I w ten oto sposób został po prostu zlikwidowany. Tego typu oczywiście wydarzeń w skali hiszpańskiej mieliśmy bardzo dużo.
14: Kiedy ta wojna wybucha, to państwa europejskie powołują do życia Komitet Nieinterwencji, który miał zadbać o to, żeby nikt się nie mieszał wewnętrzne sprawy Hiszpanii. Oczywiście była to instytucja absolutnie fasadowa, wszyscy się zobowiązywali do nieinterwencji, każdy realizował swoje interesy i właściwie można byłoby powiedzieć, że bardzo szybko ten Komitet Nieinterwencji został ośmieszony. Zapytam pana o operację o kryptonimie X, jeżeli chodzi o Sowietów, bo oczywiście Związek Sowiecki też się zobowiązał, że tutaj nie będziemy interweniować. Nawet jedną z pierwszych decyzji Stalina i innych członków biura politycznego w sprawie Hiszpanii była taka decyzja podjęta 29 sierpnia 1936 roku, żeby natychmiast wprowadzić zakaz eksportu amunicji i samolotów do walczącej Hiszpanii. I właśnie potem Moskwa obwieściła, że dopełnia tych warunków ustalonych przez Komitet Nieinterwencji o niemieszaniu się we wewnętrzne sprawy Hiszpanii. No ale tydzień później, 6 września, Stalin rzekł do Kaganowicza, który przecież był jednym z jego najbardziej zaufanych współpracowników, tak. Dobrze byłoby sprzedać Meksykowi 50 sztuk bombowców, aby Meksyk natychmiast odsprzedał je Hiszpanii. Można byłoby również dobrać 20 ludzi spośród naszych dobrych lotników, żeby pełnili w Hiszpanii funkcje bojowe i równocześnie szkolili w lataniu na bombowcach pilotów hiszpańskich. Przemyślcie w miarę szybko tę sprawę. Byłoby dobrze tą samą drogą sprzedać 20 tysięcy karabinów, 1000 karabinów maszynowych i 20 milionów nabojów. Trzeba tylko znać kalibry. To po prostu trzeba było handlować, bo to złoto było potem na horyzoncie i się nie oglądano na to, co tam Komitet Nieinterwencji kazał albo czego zakazywał.
13: Tak, Sowieci tutaj zresztą, to tak jak już mówiłem, akurat w tym momencie udzielili bardzo wymiernej pomocy rządowi Frontu Ludowego. Pomocy, która może być wymierna liczbą 3000 żołnierzy, oficerów, doradców. Tutaj mieliśmy około 770 pilotów, 350 czołgistów. No oczywiście oni tam przybyli razem z maszynami. Łącznie około 1000 samolotów. No, do tego też trzeba tutaj dodać fabryki hiszpańskie w Alicante, które wyprodukowały także samoloty na sowieckiej licencji. Trzeba przyznać, że rosyjski sprzęt był akurat dosyć dobrej jakości. Mówiłem już tutaj o tych czołgach, to jest około 330 sztuk, ale i także samoloty, więc to są myśliwce Polikarpow i 15, to słynny Ciato, i 16, słynna Moska, także bombowce Tupolew SB-2 Katiusza, więc pod tym względem rzeczywiście ten sprzęt dostarczony do Hiszpanii sowieckiej był dosyć dobrej jakości, aczkolwiek jeżeli chodzi o niebo, to rzeczywiście tutaj Niemcy jednak dostarczyli lepszy sprzęt Hiszpanom. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o Komitet Nieinterwencji, on okazał się fikcją, no bo po prostu nie miał tak naprawdę możliwości egzekwowania tego prawa. Do tego oczywiście trzeba było dysponować zdolnościami militarnymi, aby tak naprawdę ten zakaz dostarczania broni do Hiszpanii miał faktycznie jakieś realne formy, w związku z czym to rzeczywiście była to fikcja, ale też pokazywała tak naprawdę kierunek polityki głównie brytyjskiej, w może trochę mniejszym stopniu francuskiej, że rzeczywiście Brytyjczykom chodziło tutaj głównie o to, aby ten konflikt zlokalizować, aby on się nie rozszerzył na całą Europę. On był, to rzeczywiście te rozwiązania, które obrano, były raz, że nieskuteczne, dwa, może troszeczkę kompromitujące nawet. Natomiast suma summarum jednak rzeczywiście pod tym względem Brytyjczycy, no, można powiedzieć, że względnie ten cel osiągnęli, to znaczy wskutek wojny domowej w Hiszpanii nie doszło do wielkiej wojny europejskiej w tym wydaniu, w którym chciałby ją Stalin. Więc to jest zrozumiałe, że po prostu Związek Sowiecki oczekiwał zupełnie innego rozwiązania niż Wielka Brytania. No, jedni chcieli eskalować, drudzy chcieli konflikt lokalizować. No ostatecznie, jak wiemy, zlokalizować się go nie udało, no bo przez 3 lata on trwał. Natomiast jest faktem, że on się nie rozprzestrzenił na wojnę o skali europejskiej.
14: Doktor Bartosz Kaczorowski jest moim i Państwa gościem. Słuchają Państwo TOG FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest dr Bartosz Kaczorowski. Rozmawiamy o wojnie domowej w Hiszpanii, o tym, dlaczego i po co włączyły się w tę wojnę inne państwa europejskie. Omówiliśmy już działania Sowietów. Czas może na Niemcy. Wynotowałam sobie, panie doktorze, powody, dla których Berlin się zaangażował i myślę sobie, że są wszelakiego rodzaju, bo mamy oczywiście argument ideologiczny, walka z komunistami. Mamy argumenty gospodarcze. Berlin liczył z jednej strony na korzystne kontrakty surowcowe, a z drugiej strony liczył na to, że zostanie podkopana na przykład w faszystowskiej Hiszpanii pozycja gospodarcza Brytyjczyków, bo wcześniej to Londyn niemalże dysponował takim monopolem na wydobycie surowców w Hiszpanii. Wreszcie były takie względy strategiczne, no bo czy Niemcom zależało na takim odizolowaniu Francji, zamknięciu jej w otoczeniu dwóch wrogich i współpracujących ze sobą reżimów?
13: Z pewnością z perspektywy Niemiec zwycięstwo Frontu Ludowego byłoby rozwiązaniem bardzo niekorzystnym, bo wtedy rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z bliskością i Francji, i Hiszpanii, bliskością także ideologiczną, bo we Francji wówczas również mieliśmy rząd Frontu Ludowego Leona Bluma, a zważywszy na fakt, że Francja od 1935 roku miała układ ze Związkiem Sowieckim, no to rzeczywiście tutaj Niemcy tego elementu się mogli obawiać, a z drugiej strony uznali także, że gdyby Hiszpania stała się państwem przyjaznym III Rzeszy, no to wówczas oczywiście od południa mogłaby Francję szachować. No tak jak mniej więcej się stało, mniej więcej, bo ostatecznie jednak państwo generała Franco nie było wielkim zagrożeniem dla Francji, nie było też ofensywnie wobec Francji nastawione w roku 1939, czy no już może troszeczkę mniej przyjazne w roku 1940. Natomiast jeżeli chodzi o te hasła, można powiedzieć ideowe, antykomunistyczne, no to wydaje się, że tutaj była to raczej pewnego rodzaju otoczka, która te interesy, można powiedzieć, bardziej geopolityczne miałaby tutaj realizować. No dodajmy, że w ogóle Hiszpania dla Niemiec była jednak dosyć terenem odległym. No jak wiemy, dla Hitlera priorytetem jest swego rodzaju Lebensraum. To była Europa Środkowa, Europa Środkowo-Wschodnia, więc rzeczywiście początkowo także Niemcy nie miały jakiejś wielkiej intencji angażowania się w sprawy hiszpańskie. Natomiast rzeczywiście, kiedy do Hitlera, to bardzo już tak bezpośrednio, udali się wysłannicy generała Franco właściwie tydzień po wybuchu wojny domowej w Bayreuth, no to wówczas rzeczywiście Hitler zdecydował się właściwie samodzielnie udzielić pomocy, no właśnie wychodząc z tych założeń, o których już tutaj powiedziałem. Ta pomoc była dosyć istotna na tym pierwszym etapie wojny, ponieważ właściwie Niemcy od razu, niemalże z dnia na dzień, wysłali do Hiszpanii, a właściwie do Afryki, no bo powstanie rozpoczęło się w Maroku, transportowce, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie mostu powietrznego z Maroka do Andaluzji i w ten oto sposób pokonanie cieśniny gibraltarskiej, no bo jednak nad wodami tutaj panował rząd Frontu Ludowego, A powstańcy w Maroku nie mieli technicznych możliwości utworzyć tego typu mostu powietrznego, to znaczy oni próbowali to realizować w oparciu o te samoloty, które mieli, ale to wszystko trwało wolno. Natomiast rzeczywiście niemiecka decyzja znacznie to wszystko przyspieszyła. W pierwszych 2 tygodniach mieliśmy z 20 samolotów Junkers 52, które służyły właśnie na samym początku właśnie jako te samoloty przewożące żołnierzy z Maroka na kontynent. Co też warto powiedzieć, na samym początku to była pomoc większa właściwie niż w przypadku Włochów. Więc chronologicznie rzecz ujmując, to rzeczywiście Niemcy mają pierwszeństwo, jeżeli chodzi o pozytywną reakcję na wojnę domową, no i także chęć zaangażowania się po stronie Hiszpanii nacjonalistycznej.
14: Ale ostatecznie to Włosi poniosą większe ofiary, jeżeli chodzi o żołnierzy, którzy polegną, jak też i koszty finansowe tegoż przedsięwzięcia. Będzie źle sobie gospodarka włoska radziła pod koniec lat 30. w związku z tym zaangażowaniem w wojnę domową w Hiszpanii. Ale zastanawiam się nad tym, jakie cele chciał osiągnąć Benito Mussolini, bo spotkałam się z dwoma koncepcjami. One się oczywiście nie wykluczają. Z jednej strony jest to ta chęć odbudowy rzymskiego imperium, czyli włoskiej dominacji nad Morzem Śródziemnym. No i to raz wymaga wojen kolonialnych, tak? A z drugiej strony oczywiście ograniczania potęgi rywali, więc Hiszpania, która byłaby faszystowska, to byłoby na rękę Mussoliniemu właśnie w tym dziele. No i też zmiana, to byłaby druga przyczyna zaangażowania Mussoliniego, zmiana w sposobie myślenia Duce o tym, czym jest i czym może być faszyzm. Bo on jeszcze w latach 20. był przekonany, że faszyzm jest czymś charakterystycznym dla państwa i narodu włoskiego, że to nie jest na eksport. A w latach 30. zaczęło mu się wydawać, że jednak celowe byłoby rozpowszechnianie faszystowskich idei i rządów, że to może być właśnie taka myśl, to może być taki system, który może sprawdzić się też na innym gruncie.
13: Tak, to jest też niewątpliwie ten element ideowy jest ważny, co szczególnie było widać pośród włoskich żołnierzy, którzy się pojawili w Hiszpanii jako Corpo Truppe Volontarie, to oni rzeczywiście w olbrzymim stopniu byli ludźmi, którzy autentycznie wierzyli w tego typu hasła, swego rodzaju faszystowskiego braterstwa. Natomiast jednak także w tym wypadku te elementy ściśle związane z polityką zagraniczną w moim odczuciu dominowały. Także, no tak jak pani powiedziała, to marzenie Mussoliniego rozszerzenia wpływów na Morzu Śródziemnym, to był element oczywiście bardzo charakterystyczny. Mussolini w takim najlepszym scenariuszu liczył, że także może rozszerzyć te wpływy chociażby na hiszpańskie Baleary. Zresztą Brytyjczycy także obawiali się wielokrotnie, że Włosi mogą to samo uczynić, ale wobec chociażby wobec Maroka. Czy wobec Ceuty, może w mniejszym stopniu wobec Gibraltaru bądź Wysp Kanaryjskich, ale rzeczywiście tego typu także elementy się pojawiały. No i także mamy tutaj podobny czynnik jak w przypadku Niemiec, to znaczy stanowisko Francji. Rzeczywiście porażka frankistów, zwycięstwo Frontu Ludowego w Hiszpanii oznaczałoby, że powstałby sojusz dwóch frontów ludowych, hiszpańskiego i francuskiego, a z kolei one mogłyby ciążyć naturalnie wobec ku Związkowi Sowieckiemu, więc to także było było niebezpieczeństwo. Włosi rzeczywiście summa summarum zaangażowali się najpoważniej w tę wojnę, ale chronologicznie najpóźniej tak naprawdę, bo rzeczywiście ci ochotnicy włoscy, którzy no nie wszyscy oczywiście byli ochotnikami, pojawili się dopiero od grudnia 1936 roku. No, czyli to już jest ten moment, kiedy na dobre i Niemcy, i Sowieci są aktywni na hiszpańskiej ziemi. No ale Włosi dostarczyli także łącznie około 750 samolotów. Tutaj mamy i myśliwce Fiat, i bombowce Savoia Marchetti. Więc no, rzeczywiście ta pomoc jest względnie istotna, ale tutaj widać, że jest także nieco inne podejście w porównaniu do Sowietów, bo Włosi idą wyraźnie na ilość. Sowieci, no jeżeli bierzemy te kryteria ilościowe, no to nie są one oczywiście tak imponujące, natomiast są to dużo, jest tam duża lepsza jakość w tym wszystkim. W przypadku Włochów, no rzeczywiście Mussolini poszedł głównie na ilość, na to swego rodzaju braterstwo broni także. Ale co warto tutaj powiedzieć, jest także różnica istotna w zapłacie, to jest głównie pomoc na kredyt. W związku z czym no Franco, który też niekoniecznie ma czym tak naprawdę płacić, bo nie ma dostępu do rezerw złota, no płaci oczywiście długiem. Te długi są rzeczywiście dosyć długo później po wojnie spłacane. No summa summarum można powiedzieć, że chyba rzecz, którą Mussolini najbardziej osiągnął w trakcie tej wojny domowej w Hiszpanii, to jest po prostu uzależnienie się jeszcze większe od Hitlera, bo w 1936 roku ta sprawa nie wyglądała zupełnie w sposób tak czytelny. Zresztą to była też pewna nadzieja polityki brytyjskiej, też jeden powód dosyć delikatnego nastawienia Brytyjczyków wobec tego konfliktu, aby nie wepchnąć Mussoliniego w ramiona Hitlera. No, dla Brytyjczyków najlepszy byłby scenariusz układu współdziałania brytyjsko-francusko-włoskiego, czyli no, swego rodzaju tworzenie tak zwanego frontu

0: Państwa. 22 44 44 044. Jest z nami pan Zdzisław z Warszawy. Dzień dobry, panie Zdzisławie, o 5.42.
1: Dzień dobry. No ja pochodzę z epoki kamiennej, bo studiowałem w latach 70. ubiegłego wieku na Politechnice. I to na Politechnice w mieście, w którym mieszkałem. Pochodzę z rodziny, nie powiem, że biednej, bo to nieprawda. Więc miałem wystarczające warunki, aby móc studiować i nie pracować przy tej okazji, ale mimo to pracowałem i to pracowałem w spółdzielni studenckiej, bo chciałem mieć po prostu swoje własne pieniądze. Jakiej sytuacji byli ci moi koledzy i koleżanki, którzy nie pochodzili z Warszawy? No przede wszystkim akademiki były bardzo tanie, stołówki studenckie również, koszty zakwaterowania i życia na studiach były niewpółmiernie niskie w stosunku do tego, co dziś w Warszawie. No, studia były bezpłatne. A jeżeli ktoś chciał dorobić, to miał to spółdzielnie studencką, bądź inne możliwości pracy. Było o wiele, wiele, wiele łatwiej niż dziś. Dzisiaj student studiujący w Warszawie, pochodzący nie z Warszawy i jest zbyt bogatej rodziny, to ma trudno, nawet jeżeli studiuje na studiach bezpłatnych, to koszty zakwaterowania i wyżywienia w mieście są tak wysokie, że musi pracować i to musi pracować bardzo ciężko. Są to no, dużo gorsze warunki niż studiujący na przykład w Niemczech. W Niemczech ktoś, kto studiuje, a studia są też bezpłatne, ma dużo większe możliwości pracy i dużo większe możliwości zarobku o wiele wyższego niż w Polsce dla studenta. Oczywiście są wyjątki od reguły, bo różnie to bywa, ale ogólnie mówiąc w Europie, Europie Zachodniej tak zwanej, student ma łatwiej niż w Polsce. Mówię o studencie w dużych ośrodkach akademickich. Jeżeli z niego nie pochodzi, jeżeli go w nim nie mieszka i nie ma rodziny na jakimś tam dobrym statusie majątkowym. Po prostu jest gorzej, no, ale to już tak po prostu jest. No, państwo po prostu o studenta w ogóle nie dba. No. Tutaj słyszeliśmy od pana Andrzeja o tych zapewnieniach akademiki za złotówkę i tak dalej. No oczywiście są bajki wyborcze, ale żaden z rządów po 1989 roku nie postawił na to, aby studentom było łatwiej. Po prostu one właśnie te sprawy i tyle, no.
0: Bardzo dziękuję, panie Zdzisławie. Pan Zdzisław z Warszawy był z nami w pierwszym programie o godzinie 5.44, a teraz jest z nami pani Natasza z Poznania. Dzień dobry, pani Nataszo.
2: Dzień dobry.
0: Jest pani na antenie.
2: Ja dzwonię, bo pan redaktor cały czas prosił o wypowiedź studenta.
0: No i właśnie.
2: Tak się składa, że ja od 5 lat studiuję w Poznaniu. W zasadzie to te studia teraz już kończę, ale tak w odniesieniu do tych cen, które są szalone, to faktycznie w Poznaniu z mojego doświadczenia ceny wzrosły, myślę, kilkukrotnie przez ostatnie 5 lat. To jest porażające i ja pamiętam, to nawet nie jest kwestia samego zakwaterowania, ale to jest tak, jak tutaj się pojawiały na przykład kwestie gastronomiczne. No to faktycznie, kiedyś wyjście do miasta, no to były zupełnie inne koszta niż są teraz. No i to na pewno gdzieś tam dokłada do tego budżetu, bo jednak człowiek chce spokojnie gdzieś tam żyć i funkcjonować. Ale jeśli chodzi o takie życie studenckie i ten budżet, który wynosi 4000 podobno już teraz nawet.
0: No właśnie chciałbym się spytać, jak to jest w pani przypadku. Czy te 4000 zł to jest taka kwota, która pozwala żyć, nie tylko przeżyć?
2: No jestem w takiej sytuacji też specyficznej, bo ja faktycznie od początku studiów, od kiedy pamiętam w zasadzie, miałam możliwość, to pracowałam. Więc ja zawsze miałam gdzieś tam swoje pieniądze i wsparcie rodziców, więc ja myślę, że 4000 to jeśli to wsparcie rodziców jest, no to to jest więcej niż wystarczająco, to na pewno. Ale kolejna kwestia jest taka, ja o tym chciałam głównie, że po prostu jakość życia, do której my jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj, jest inna niż na przykład w latach 80., o których też tutaj dzisiaj słuchacze wspominali. I kiedyś to było, tak jak ja rozmawiam z moim ojcem, który na przykład jest już po 60., to było oczywiste, że człowiek siedzi w kilkuosobowym pokoju w akademiku, że je kanapkę z mielonką i w ten sposób się funkcjonowało. A dzisiaj mając 20 parę lat, jesteśmy trochę już przyzwyczajeni do tego, że

0: że chcemy iść na kawę, że chcemy uczestniczyć w życiu takim kulturalnym. To życie kulturalne dzisiaj też nie jest tak dostępne jak kiedyś, to się też troszeczkę pozmieniało. I wydaje mi się, że po prostu takie ogólne nasze przyzwyczajenia bardzo się odbijają na to później, jak my chcemy funkcjonować. Na przykład zamiast wybrać tani pokój w akademiku, bo to są dzisiaj koszty z rzędu kilkuset złotych w tej najtańszej opcji, no to wybieramy na przykład wynajem mieszkania wraz ze znajomymi. No i te koszty już się robią po prostu większe, no bo wynajem dzisiaj no, też wszyscy wiemy, jak wygląda. Także z mojego doświadczenia 4000, no, gdzieś tam ta kwota faktycznie jest realna, ale można taniej, może tak.
1: Mm-hmm. Bardzo dziękuję pani Nataszo. Pani Natasza z Poznania była z nami. Z Poznania zadzwonił do nas również pan Robert. Dzień dobry, panie Robercie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy. Ja jestem typowym przykładem pokolenia X, które studiowało zaraz w pierwszych latach po transformacji, czyli początek lat 90. I oczywiście, tak jak mówili poprzednicy, muszę się zgodzić, że w tamtych czasach, mimo że to już były pierwsze lata wolnego rynku, który u nas raczkował, to jednak ta pomoc socjalna i stworzenie warunków studentom wyglądało zdecydowanie inaczej, było taniej, przystępniej i tak naprawdę w tym czasie.
1: Oj, panie Robercie, tracimy połączenie.
2: Halo.
1: Oj, będzie ciężko. Przepraszam, musimy chyba przedwcześnie skończyć tę rozmowę, dlatego że tracimy po prostu zasięg, jak państwo słyszeli. Pan Robert z Poznania był z nami. 22 44 44 044. To jest numer do pierwszego programu. Pytamy państwa o to, ile potrzebuje dzisiaj przeciętny student. Potrzebuje dziś ponad 4000 zł miesięcznie. Tak wynika z raportu Portfel Studenta 2026. Czy dzisiejszym studentom żyje się trudniej niż poprzednim pokoleniom? O tym będziemy rozmawiać jeszcze po godzinie 6.20 z doktorem Przemysławem Brablichem, dyrektorem Zespołu Komunikacji i PR-u Związku Banków Polskich. Tymczasem jednak czekamy na państwa głosy. Czekamy jeszcze kilka chwil, bo jest 5.48, a potem zajmiemy się przeglądem prasy. Po godzinie 6.00 będzie z nami Jan Kielak, reporter Radia Z. Będziemy rozmawiać o sytuacji w Berlinie po wyborach, o tym, jak wygląda nowy układ na niemieckiej scenie politycznej. Po godzinie 6.20 wspomniany doktor Przemysław Brablich. Po godzinie 6.40 z profesorem Januszem Majcherkiem porozmawiamy o tym, czego możemy spodziewać się w Krakowie podczas ostatniego tygodnia kampanii przed wyborami na prezydenta Krakowa. Właśnie pan Robert z Poznania jest z nami jeszcze raz. Dzień dobry, panie Robercie. Może będzie lepiej z zasięgiem.
2: No tak, ja słyszę bardzo dobrze. Mam nadzieję, że...
1: Fajnie, może nie urwi.
2: Może z jakiejś dziury wyjechaliśmy. Podejrzewam, że skończyłem na tym, że jako przedstawiciel pokolenia X studiowałem w latach 90., które były, wydaje mi się, takim przedłużeniem tej pomocy studentom, tej pomocy socjalnej, tych warunków, które były pozwalające tanio studiować i skutecznie. Przyznaję, że tak było. Bo w obecnych czasach zdecydowanie studenci starają się studiować zaocznie i łączyć pracę ze studiami, tak widzę po swoich dzieciach. I nie chcę powiedzieć, że to jest norma, że studiują zaocznie, natomiast na pewno chcą dorobić, że do tych warunków, które stwarzają rodzice, i wcale się temu nie dziwię. Myślę, że są na tyle operatywni, że robią to skutecznie. Możliwości też jest sporo. Natomiast to, co powiedziała pani Natasza, ja myślę, że jakość i oczekiwania studentów też wzrastają. Świat stanął otworem. Widzą, że mogą ich wyjeżdżać i korzystać z różnych dóbr, realizować swoje pasje. No to wszystko kosztuje. Wszystko kosztuje i myślę, że to, że polityka rynkowa spowodowała, że mamy dużo możliwości to raz. Natomiast z drugiej strony no, ten budżet z pomocy trzeba. I w tych czasach na pewno studenci w porównaniu do tych z moich czasów pracują częściej. Starają się rozwijać swoje pasje przy okazji tych środków. I to jest ta różnica. Jesteśmy w dobie innej niż ówczesna. Wydaje mi się, że jest teraz trudniej pod kątem zarobienia tych środków, żeby zrealizować swoje pasje i żyć na określonym poziomie. To się zgodzę. I myślę, że to jest ta różnica między tymi systemami, tak to nazwijmy, życia. Ja tylko chciałem się jeszcze tylko odnieść, bo tak negatywnie padło po wyborach za naszą Odrą, za rzeką Odrą. Wydaje mi się, że nie jest tak pesymistycznie. Wcale ta brunata nawałnica nie idzie. Myślę, że wszędzie w żadnym landzie niemieckim AfD nie będzie rządziło. W Skandynawii wygrała inna opcja, także myślę, że po to prawicowcy już nie wygrają. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Pan Robert z Poznania był z nami. Do sytuacji w Niemczech wrócimy po godzinie 6:00, a teraz jest z nami pan Witold Siemianowicz. Dzień dobry, panie Witoldzie.
3: No dzień dobry, proszę pana. Ja tak króciutko. Więc tak, chciałem zwrócić na takie trzy rzeczy uwagę. Jak studiowałem to w latach 70. i tak przede wszystkim były bardzo wymagające egzaminy wstępne. Nie szło się na studia od tak. Druga sprawa. Podano, że 26 lat temu koszt studiów wynosił, czy tam powiedzmy utrzymanie studenta wynosiło tam między 1500 a 1800. Obecnie ponad 4000. Tylko pragnę zwrócić uwagę, żeby nie zakłamywać pewnej sytuacji, mianowicie również wypłaty z tamtego okresu czasu wynosiły około 1500 zł. Dziś one wynoszą 4,5 te podstawowe stawki. Tak. Mhm. No i ostatnia uwaga, no nie każdy musi studiować. No, studia są dla mnie, zawsze były dla ludzi, wydawało mi się, że jest dla ludzi ambitnych i super zdolnych. Tam jeden z panów mówił o tym, że również szkoły zawodowe, szkoły technika. Dziś po prostu uczą, nie idąc koniecznie na studia, można naprawdę osiągnąć wysoki status i wysokie zarobki. To tyle. Dziękuję. Do widzenia.
1: Bardzo dziękuję. Pan Witold Siemianowicz był z nami. Na samym końcu jeszcze pan Jurek z Krosna. Dzień dobry, panie Jurku. Pan będzie puentował naszą dzisiejszą rozmowę.
4: Dzień dobry. Witam przepięknie. Ja jakbym wspierał poprzedniego rozmówcę. Poczynam tylu inżynierów i magistrów, którzy nic nie potrafią. 20 lat jeździłem po Europie w różnych krajach. Byłem od Hiszpanii po Estonię i spotykałem polskich inżynierów, którzy nie mają żadnej wiedzy, jak wiertło wymienić, jak tarcze do świetlki wymienić, ale on jest inżynierem. W Polsce jest około 46% młodych ludzi z wykształceniem wyższym. W innych krajach wystarczy 6-8%. Są uczelnie, które nic nie uczą, dopóki płacisz, to zaliczasz. Nie? I to jest wielki bezsens. Bo trzeba na studiach uczyć. A teraz ranking polskich uczelni. Na końcu 500. A był czas, że była w pierwszej setce Uniwersytet Warszawski czy Akademie Krakowskie, a teraz spadły do dziadostwa.
1: Panie Jurku, bardzo dziękuję za te opinie na temat stanu polskich uczelni wyższych. To nie do końca było o tym, o czym rozmawialiśmy. Niemniej jednak pewnie ten wątek też się u nas dzisiaj pojawi. Po godzinie 6.20 z doktorem Przemysławem Berbrichem będziemy rozmawiali o portfelu studenta 2026. A teraz jeszcze czas na krótki przegląd prasy. I ten krótki przegląd prasy rozpoczniemy od łosia, o którym jest mowa na drugiej stronie Dziennika Polska i o tym, jak bardzo łosie zadomowią się wkrótce w polskich miastach, czy pójdą tropem dzików. Mira Suchodolska rozmawiała z profesorem Jakubem Gryzem, który na łosiach zna się jak mało kto, a pretekstem do tej rozmowy był incydent sprzed kilku dni, kiedy łoś Emil, tak nazwali go internauci, utknął na torach na dworcu centralnym w zeszłym tygodniu. No i teraz jest pytanie, czy takie sytuacje będą się częściej zdarzały. No więc profesor Jakub Grys zwraca uwagę na to, że łosie coraz silniej zadomawiają się w wielu miastach, również w Warszawie, dlatego że niedaleko Warszawy jest Kampinoski Park Narodowy, który jest jedną z większych ostoi łosia. Z drugiej na wschód od miasta mamy rozległe tereny wojskowe, gdzie tych zwierząt jest równie dużo. Łosie występują już w Stale, w Lesie Kabackim, Lesie Sobieskiego czy Dolinie Wisły. A Mira Suchodolska dodaje, że mamy wrzesień, czyli bukowisko, i pyta się, czy łosie głupieją z miłości. Na co profesor Jakub Grys odpowiada: tak, nie powiedziałbym, że głupieją, ale hormony robią swoje, trochę jak u zakochanych ludzi, którzy też potrafią zachowywać się irracjonalnie. W okresie godowym szczególnie samce są znacznie bardziej aktywne, przemieszczają się w poszukiwaniu samic, inne aspekty życia schodzą na wówczas na dalszy plan. Nie znaczy to jednak, że łoś całkowicie traci orientację. Jak to było z łosiem Emilem na dworcu centralnym? Czy to był potężny stres? Pyta Mira Suchodolska. Na pewno nie było to dla niego komfortowe otoczenie. Znalazł się w sztucznej, betonowej przestrzeni, w której prawdopodobnie nie potrafił sam znaleźć wyjścia. Musiał być mocno zestresowany. Nie sądzę jednak, aby przeżycie pozostawiło u niego jakiś trwały ślad. Profesor mówi, że podobnym incydentom nie da się postawić tamy. One się będą wydarzały, natomiast łosie, nie tak jak dziki, nie będą tak mocno wnikać w tkankę największych polskich miast. I skoro jesteśmy przy Polsce, to jeszcze strona siódma, dział Świat i tekst Grzegorza Kuczyńskiego o operacji Vivaldi pod tytułem Jaka piękna katastrofa Rosjan w Donbasie. Operacja Vivaldi to jest operacja kontrowersywna sił Ukrainy na północy Donbasu. Operacja Vivaldi wciąż trwa. Ukraina z pewnością może spodziewać się dobrych wiadomości, przyznaje dowódca 3. Korpusu Armii generał Andrii Biłecki, komentując zadania, przebieg i perspektywy kontrofensywy. Udało się już zniszczyć jedną z rosyjskich szczypiec na tym odcinku frontu i pokrzyżować plany Rosjan dotyczące okrążenia pasa fortec Donbasu. Więcej o tym, co dzieje się na północy obwodu donieckiego, czyli obwodu, który jest szczególnie istotny dla Rosjan i na terenie którego odbywały się wybory do Dumy Państwowej, chociaż jest to oczywiście teren Ukrainy. Grzegorz Kuczyński pisze na stronie 7 magazynu Polska. Jest to dość istotne, dlatego że chociaż na niewielką skalę, to jednak Ukraińcy odnoszą sukcesy, a takie sukcesy są oczywiście cały czas potrzebne. Skoro jesteśmy przy Rosji, to jeszcze dziennik Gazeta Prawna i dział Świat, ostatnia strona dziennika, gdzie Wojciech Kubik zwraca uwagę na pewien aspekt wyborów w Rosji, o których jeszcze nie mówiliśmy, być może on wróci dzisiaj w TOK FM. Rekordową frekwencję podczas wyborów do Dumy Państwowej zanotowano w wyborach na terenie okupowanej przez Rosję części Doniecka właśnie. Do niedzieli w regionie tym głosy w wyborach do Dumy Państwowej miało oddać aż 75% uprawnionych. W wyborach, których przebieg daleki jest od uznania go za demokratyczny, rolę odgrywają niskoorbitalne satelity, a nawet niedźwiedzie. Zachęcam Państwa do doczytania tego tekstu. Zwrócę tylko uwagę, że rzeczywiście totalitaryzm w Rosji ma się chyba całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że pod groźbą zwolnienia z pracy ludzie mają być zmuszani nie tylko do udziału w wyborach, lecz także do głosowania na konkretnych kandydatów. W Jakucku do procesu wyborczego zaangażowano nauczycieli, którzy mają pilnować frekwencji wśród rodziców i co 2 godziny informować, kto już udał się na głosowanie. Wstępne wyniki miały zostać podane już po zamknięciu tego wydania dziennika Gazety Prawnej. To było ponad 57% dla partii Jedna Rosja, czyli partii władzy. Do tego też oczywiście w TOK FM będziemy wracać. I jeszcze Ukraina, dział Świat w Gazecie Wyborczej, strona 8. Rozmowa z Aleksandrą Kowal, dyrektorką Ukraińskiego Instytutu Książki, o tym, że książki są potężną bronią. Ludziom w innych krajach może się wydawać, że książki są mało ważne, bo ważniejsze są pociski. Oczywiście armia ukraińska jest ważniejsza, ale zaraz po niej są książki, pisze Aleksandra Kowal. Tak mówi Annie Wyrwik. Rosjanie dobrze to rozumieją, bo sami stosują książki jako broń propagandową. Gdy udaje im się tymczasowo zająć jakąś wieś czy miasteczko, od razu wchodzą do szkół i bibliotek, by wyrzucić z nich ukraińskie książki, a ich miejsce wypełnić swoimi. O celowości ich działań świadczy przede wszystkim atak na magazyn w Charkowie, gdzie spłonęło 8 milionów książek, w tym 600 tysięcy podręczników, które zaraz miały wyjechać do szkół. Z drugiej strony Rosjanie atakują wiele innych obiektów, w tym magazynów z artykułami spożywczymi codziennego i długotrwałego użytku, materiałami budowlanymi i lekami, pisze Aleksandra Kowal w rozmowie z Anną Wyrwik. Do tej rozmowy Państwa bardzo zachęcam, ponieważ jest to bardzo ciekawe spojrzenie na to, jaką rolę literatura piękna chociażby odgrywa w tym momencie w wojnie w Ukrainie. Zbliża się godzina 6, o 6 informacji Marta Perchuć-Burzyńska, a po 6 z Janem Kielakiem, reporterem Radia Z, połączymy się, by rozmawiać o tym, jak wygląda Berlin po wyborach do lokalnego parlamentu.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: W Mecklenburgii skrajna prawica, a w Berlinie skrajna lewica święcą triumfy po wyborach do parlamentów. Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało nasilenie ataków rakietowych na Kijów. Prezydent Zełański zapowiada rozmowy z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. To spotkanie może wiele zmienić, napisał ukraiński przywódca. Poniedziałek, 21 września, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, to są informacje TOK FM. Radykalne partie zwyciężają w wyborach landowych w Niemczech. W Berlinie wygrała skrajnie lewicowa Die Linke, za to w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim skrajnie prawicowa AfD. Partia CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merca nie przekroczyła w niedzielnych wyborach w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim progu 5%, co oznacza, że po raz pierwszy w historii chadecy nie dostali się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego. Tak wynika ze wstępnych, końcowych wyników. Wczoraj głosowano także w Rosji. Wybory do Dumy Państwowej wygrała bez zaskoczenia partia Jedna Rosja, będąca zapleczem politycznym prezydenta Rosji. Do Dumy wejdą również lojalne wobec Kremla ugrupowania Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, Sprawiedliwa Rosja i Nowi Ludzie. Tymczasem Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało nasilenie ataków rakietowych na Kijów. Twierdzi też, że odparło zmasowany ukraiński atak na Moskwę. Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził przeprowadzenie skutecznego uderzenia w rafinerię w stolicy Rosji. Groźby rosyjskiego resortu obrony padły po kolejnej fali zmasowanych ataków na Ukrainę. Przez cały weekend Rosja ostrzeliwała terytorium Ukrainy, powodując ofiary śmiertelne i wielu rannych. A tymczasem prezydent Wołodymyr Załański powiadomił wieczorem o rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem i planowanym spotkaniu z amerykańskim przywódcą w Nowym Jorku. To spotkanie może wiele zmienić, napisał Załański w komunikacie opublikowanym w Telegramie. Kancelaria prezydenta podważa ustalenia Radia Z i Newsweeka w sprawie sprzedaży pakietów na spotkanie z prezydentem w Stanach Zjednoczonych i nazywa je fake newsami. Jak ustalili dziennikarze, prywatna fundacja organizuje w Nowym Jorku spotkanie dla przedsiębiorców. Na imprezę zapraszała kancelaria prezydenta, fundacja natomiast proponowała pakiety sponsorskie. Za 100 tysięcy dolarów kupić można było pakiet platynowy, zakładający wizytę w strefie VIP. Właściwie komentować nie chcę ich wcale. Według prezydenckiego ministra Karola Rabendy to fake news. Zdaniem ministra nie było żadnej strefy VIP. Organizacją przestrzeni zajmowała się prywatna fundacja i właściwie to kancelaria w tym nie uczestniczyła.
7: Organizacją, jeśli chodzi o organizację przestrzeni, no to tym zajmuje się fundacja. Ona wydała oświadczenie. Z tego co ja wiem, to nie ma takiej żadnej strefy, no bo jakby nie ma dla kogo robić. Wszyscy mają taki sam dostęp.
6: Minister nie chciał także komentować kwestii sprzedaży pakietów. Tu także odesłał do fundacji, mówiąc, że kancelaria nic o sprawie nie wiedziała. Według fundacji żaden z przedsiębiorców nie kupił pakietu Platinum za 100 tysięcy dolarów i żadna z umów partnerskich nie przewiduje spotkania z prezydentem. To ma być odpowiedź na problem braku lekarzy wojskowych. Za 2 tygodnie naukę zacznie pierwszy rocznik podchorążych reaktywowanej po 24 latach Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W Wojskowej Akademii studia zacznie wkrótce pierwszych 50 studentów. To będą żołnierze ratownicy rekrutowani w jednostkach wojskowych, mówi prorektor do spraw wojskowych, pułkownik Robert Gregulski.
8: Wszyscy żołnierze, pracownicy i studenci od razu staną się jak gdyby pełnoprawnymi żołnierzami, będą uczestnikami tego zabezpieczenia medycznego na wypadek wojny.
6: Na pierwszym roku kierunku lekarskiego w WAM znajdzie się około 200 miejsc. Absolwenci Łódzkiej Akademii niosą nadzieję na poprawę sytuacji w kraju. Według szacunków nieobsadzona jest prawie połowa wojskowych etatów lekarskich. To wyjątkowo niebezpieczna sytuacja w czasie trwającej wojny za wschodnią granicą i przez coraz częstszych prowokacjach ze strony Rosji. Wojskowych medyków ma jednak przybywać. Na koniec gdański sukces Ekostrady. Przez rok rowery pokonywały te trasy niemal 250 000 razy. Takie podsumowanie w rocznicę jej otwarcia skłania władze miasta do zapewnień, że już niedługo powstaną kolejne szybkie i bezkolizyjne połączenia sypialnianych dzielnic ze Śródmieściem, mówi wiceprezydent Piotr Borawski.
9: W tym roku rozpoczynamy również budowę trasy rowerowej Źródlana w Kartuskiej. Także w ogóle w latach 2023-2027 ponad 105 milionów złotych na infrastrukturę drogową, właśnie tą związaną z rowerami.
6: Warto z tej infrastruktury korzystać, dodaje samorządowiec.
9: Naprawdę warto, bo jeżeli chociaż raz w tygodniu skorzystamy z roweru jako środka dojazdu, to szanowni państwo, ruch samochodowy w naszym mieście zmniejszy się o 20%.
6: Łączna długość tras rowerowych w Gdańsku liczy już niemal 950 kilometrów. Poniedziałek będzie raczej chłodny, taki bardziej jesienny, 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju. Będzie sporo chmur, gdzieniegdzie spadnie deszcz, a we wschodniej Polsce i nad morzem także zagrzmi.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Pierwszy program w Radiu Tok FM, godzina 6:05. Filip Kekusz, jest z nami Jan Kielak, reporter Radia Z. Witaj, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
1: O krajobrazie w Berlinie przede wszystkim będziemy mówić po wyborach do lokalnych parlamentów, do landowych parlamentów w Berlinie właśnie, a także w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. Katastrofa, mówił kanclerz Friedrich Merz o wyniku swojej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej CDU, przede wszystkim w wyborach w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, gdzie jak się okazało po raz pierwszy w historii CDU nie znajdzie swojego reprezentanta w parlamencie landu związkowego i do tego pewnie zaraz przejdziemy. Natomiast skoro jesteś w Berlinie, to chciałbym cię zapytać o rezultaty tamże, bo tam też sporo zaskoczeń, biorąc pod uwagę chociażby wyniki ostatnich lokalnych wyborów sprzed kilku lat. Lewica wygrywa z największymi siłami znanymi z Berlina. Co się właściwie wydarzyło, że w ciągu kilku lat lewica tak mocno się odbudowała i rzuciła wyzwanie tym największym partiom, które kojarzymy z niemiecką sceną polityczną na poziomie federalnym?
11: No jest to oczywiście słabość CDU kanclerza Friedricha Merca. Lewica w tej kampanii wyborczej tutaj w Berlinie bazowała przede wszystkim na hasłach dostępności mieszkań, a także niskich czynszów. Także były to typowe hasła lewicowe skierowane do mieszkańców Berlina. Z tego wynika to duże poparcie dla skrajnie lewicowej Die Linke, która wygrała. Natomiast do parlamentu landowego dostali się też Zieloni, dostała się też socjaldemokracja SPD. Także najprawdopodobniej to właśnie blok tych partii lewicowych utworzy koalicję rządzącą w parlamencie landowym.
1: Alternatywa dla Niemiec oczywiście też się dostała, aczkolwiek nie z takim wynikiem jak w Saksonii, Anhalt czy w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, no bo to jest jednak domena dużego miasta, że tutaj ta skrajna prawica nie ma większych szans na to, żeby zawładnąć sercami większości mieszkańców.
11: No tak to wygląda na ten moment, ale trzeba zwrócić uwagę, że chociaż AfD nie wygrała, jeśli chodzi o liczbę głosów w Berlinie, nie była nawet bliska temu, no to ten wynik ponad 16% wskazuje na to, że AfD urosła w Berlinie prawie dwukrotnie od poprzednich takich wyborów landowych. Także partia ewidentnie rośnie w siłę. Na razie to poparcie jest dużo większe na wschodzie Niemiec, w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. Ta wygrana dla AfD jest na pewno historyczna. Natomiast to poparcie w Berlinie też jest większe niż jeszcze przed kilkoma laty i nie jest to dobry prognostyk dla CDU, jeśli chodzi o wybory do Bundestagu.
1: Właśnie, spora część mediów w Europie zwracała uwagę na te wybory w Berlinie, w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, w Saksonii, Anhalt, właśnie biorąc pod uwagę rosnącą siłę alternatywy dla Niemiec. Ty natomiast obserwowałeś to, jak przebiegały te wybory na miejscu w Berlinie właśnie i chciałem ciebie zapytać, czy w ogóle widać było, że Berlin przygotowuje się do tych wyborów, że Berlin głosuje, czy wyczuwałeś takie napięcie, które zdecydowanie było wyczuwane wśród komentatorów wyborów?
11: Na pewno było napięcie i na pewno było duże zainteresowanie tymi wyborami. Trudno było znaleźć tak naprawdę latarnię w centrum miasta, na której nie było plakatów wyborczych i ludzie też dość tłumnie ruszyli do głosowania i oddawali swoje głosy. Oczywiście część z nich głosowała umotywowana właśnie tym, że nie chciała dopuścić skrajnej prawicy, nie chciała pokazać jej siły również w stolicy Niemiec, ale trzeba pamiętać o tym, że są to jednak wybory lokalne, więc duża część mieszkańców ruszyła po prostu po to, żeby wybrać swoje władze tu, na miejscu, tu w Berlinie i uzyskać trochę lepsze warunki mieszkaniowe na przykład, bo ta polityka mieszkaniowa zdominowała kampanię wyborczą wbrew temu, co mogłoby się wydawać, jeżeli wsłuchujemy się tylko i wyłącznie w media głównego nurtu.
1: No właśnie, bo wspomniałeś, że są to wybory na szczeblu tak naprawdę lokalnym, bliższym mieszkańcom konkretnego miasta, konkretnego regionu. Jakie kompetencje mają parlamenty landowe? To znaczy, co mogą wyborcy załatwić, wybierając takich, a nie innych deputowanych do tych landowych parlamentów?
11: No są to przede wszystkim parlamenty, które zajmują się tym, co jest nas najbliżej. Tu są kompetencje związane na przykład z polityką edukacyjną, to co się dzieje w szkołach, to wszystko za tym wszystkim stoją, czy o tym wszystkim decydują władze lokalne w konkretnych landach, ale też na przykład mają kontrolę nad policją, także jest już to również kwestia bezpieczeństwa i biorąc pod uwagę te hasła AfD, która otwarcie mówi na przykład o kwestiach deportacyjnych albo o mówi hasła po prostu antymigracyjne, no to bardzo ciekawym jest taka sytuacja, jaka mogłaby się wydarzyć, jeśli w parlamencie landowym byłaby władza przeciwko migrantom, a w rządzie federalnym proimigrancka. Jak wyglądałyby te różnice, ponieważ tutaj kompetencje zarówno rządu federalnego, jak i rządów landowych trochę na siebie nachodzą.
1: A, no to właśnie, to nas prowadzi do rozmowy o tym, jaka jest sytuacja w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. Tutaj kompletna kompromitacja partii partii CDU, kanclerza Niemiec. Czy Niemiec według wstępnych końcowych wyników 4,9% głosów uzyskała Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, co oznacza, że jest pod progiem. Nie wchodzi do parlamentu tegoż kraju związkowego i to jest też najgorszy wynik w historii HDK-u w wyborach w Niemczech w ogóle. Pierwszy przypadek w historii, gdy CDU nie znajdzie się w parlamencie niemieckiego kraju związkowego. Właśnie o tych wynikach przede wszystkim kanclerz Niemiec mówił, że jest to katastrofa. Na pierwszym miejscu Alternatywa dla Niemiec, która uzyskała ponad 38% głosów. Czy z tych wstępnych końcowych wyników wynika, że Alternatywa dla Niemiec jest w stanie stworzyć większość w tym parlamencie związkowym, czy też ponownie będzie obowiązywał ten kordon sanitarny, który już obserwowaliśmy w innych miejscach w ciągu ostatnich lat?
11: No, o utworzenie tutaj większości w parlamencie, czy też wejście do rządu landowego będzie naprawdę bardzo, bardzo trudne. Ten kordon cały czas obowiązuje i wiemy, że poza AfD do parlamentu landowego w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim weszło SPD, czyli socjaldemokraci, którzy na poziomie rządu federalnego i Bundestagu są w koalicji z CDU, weszła Lewica i weszli Zieloni. No, nie są to koalicjanci, którzy nie są to partie, które szczególnie chętnie zapatrywałyby się na koalicję z AfD, a kordon wokół Alternatywy dla Niemiec cały czas obowiązuje. Wczoraj zresztą mówiła o tym liderka AfD, Alice Weidel, podczas wieczoru wyborczego w Berlinie, którego byłem świadkiem. Grzmiała o tym, że tak naprawdę taka strategia izolacji Alternatywy dla Niemiec poprzez partię głównego nurtu wzmacnia tę partię. To znaczy przez to, że wyborcy widzą, że jest jedna partia, która pomimo dużego poparcia jest izolowana i nie rządzi nawet na poziomach parlamentów landowych, no to zaczynają się zastanawiać, jeśli w kraju nie ma wyraźnej poprawy warunków do życia, a jest partia, która jest ewidentnie izolowana przez całą resztę, to może warto dać jej szansę. I faktycznie wygląda to tak, że te sondaże poparcia dla AfD właściwie w całym kraju, w całych Niemczech systematycznie rosną.
1: A czy kanclerz Niemiec ma jakiś pomysł, żeby uratować swoją partię i swoje stanowisko tak naprawdę po tych kolejnych wynikach, które są porażką jego partii?
11: To jest dobre pytanie i liczę, że poznamy na nie odpowiedź dzisiaj lub w najbliższych dniach. Wczoraj Friedrich Merz komentował tylko o tym, że reformy muszą być kontynuowane, o tym, że nie wszystkie zmiany widać od razu i po prostu skupiał się na kontynuacji tego, co obecnie robi w rządzie CDU-SPD. Natomiast nie było żadnych takich konkretów, nie było kwestii tego, co można zmienić, co można poprawić, żeby obecny rząd zyskał poparcie albo odzyskał poparcie i utrzymał się przy władzy również w następnych latach.
1: No właśnie, a w niemieckich mediach i wśród niemieckich komentatorów, może także wśród niemieckich polityków, nie z CDU, ale z innych partii, i przejawia się taki ton, że Friedrich Merz jednak powinien odejść i ustąpić miejsca komuś, kto będzie miał bardziej konkretną wizję tego, w jaki sposób Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna może uratować swoje rządy?
11: No są takie głosy, pojawiają się takie głosy. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest ich większość, albo czy są dominujące, natomiast jedno jest pewne, CDU bardzo wyraźnie traci. Wyniki wyborów wczoraj właśnie w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim są fatalne dla HDK-ów. Wyniki w Berlinie są oczywiście lepsze, natomiast tam, w ramach, że wygrała skrajnie lewicowa Die Linke, z którą również CDU jest w konflikcie, nie jest wcale powiedziane, że CDU będzie w Berlinie rządzić. Także te wyniki są dla HDK-ów bardzo słabe, bardzo złe. No i automatycznie prowadzi to do konkluzji, że kanclerz Friedrich Merz nie jest skutecznym szefem tej partii.
1: Bardzo ci dziękuję. Jan Kielak, reporter Radia Z, był z nami. Jan jest na miejscu i obserwuje,
11: dziękuję,
1: jak
11: bardzo
1: wygląda sytuacja w Berlinie po wyborach, także w Mecklenburgii, w Pomorzu Przednim. 6:16 tymczasem, za 4 minuty informacje w TOK FM, a po informacjach będzie z nami dr Przemysław Barbrich, dyrektor zespołu komunikacji i PR-u Związku Banków Polskich, i będziemy rozmawiać o portfelu studenta w tym roku. Miesięczny budżet, jak mówiliśmy w pierwszym programie, studenta przekroczył 4000 zł. Co tak naprawdę te 4000 zł mogą studentowi zapewnić? O tym między innymi za kilka minut po godzinie 6:20.
5: Autopromocja.
12: Kochamy sport.
13: Tak mocno, że chcemy więcej.
12: Żyjemy sportem.
13: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
12: Rozmawiamy o sporcie.
13: Tak, że i wy go pokochacie.
12: Jeszcze więcej sportu.
13: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Można podróżować drożej. Można też podróżować mądrzej. Bez prowizji banku za przewalutowanie. Z dostępem do saloników lotniskowych i wsparciem concierge. O tym, jak korzystać z możliwości karty PKO Visa Infinite, opowie Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9.40 w TOK FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza PKO Bank Polski.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Farm.
5: W jednym miejscu i w jednym czasie. Rozmowy o ochronie środowiska i sektorze energii. W programie Zielona Transformacja, Local Content, Bezpieczeństwo Systemu. Dołącz do wydarzeń Biznes Prekop i Energy Days. Zarejestruj się i odwiedź Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 30 września i 1 października.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Partia CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merca nie przekroczyła we wczorajszych wyborach w Mecklenburg i Pomorzu Przednim progu 5%, co oznacza, że po raz pierwszy w historii chadecy nie dostali się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego. Tak wynika ze wstępnych końcowych wyników. To katastrofa, tak wynik głosowania ocenił kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Wygrała prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, uzyskując 38% głosów. Drugie miejsce zajęło socjaldemokratyczne SPD z wynikiem na poziomie 35%. Ministerstwo Obrony Rosji zapowiada nasilenie ataków rakietowych na Kijów. Twierdzi też, że odparło zmasowany ukraiński atak na Moskwę. Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził przeprowadzenie skutecznego uderzenia w rafinerię w stolicy Rosji. Groźby rosyjskiego resortu obrony padły po kolejnej fali zmasowanych ataków na Ukrainę. Przez cały weekend Rosja ostrzeliwała ukraińskie terytorium, powodując ofiary śmiertelne i wielu rannych. I jeszcze prezydent USA o Iranie Donald Trump zapowiedział, że musi zdecydować między rozwaleniem całego kraju, dalszymi sankcjami lub zawarciem porozumienia z Teheranem. Nie wykluczył przy tym spotkania z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem w Nowym Jorku. Trump wielokrotnie wcześniej groził niszczycielskimi atakami, m.in. na elektrownie i mosty, które miałyby zniszczyć cały kraj lub całą cywilizację.
11: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
12: Informacje sportowe Michał Waszkiewicz. Dzień dobry. Siatkarze Rumunii sprawili sporą niespodziankę w Sofii. Awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonujący gładko Ukrainę 3-0. W ćwierćfinale Rumunia zagra z Francją, która pokonała Portugalię 3-0. W sobotę awans do ćwierćfinału wywalczyły Polska i Niemcy. Jutro obie ekipy zagrają o półfinał. A dziś ostatnie mecze 1/8 finału. Belgia zagra z Czechami, a Słowenia z Serbią. Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki Ekstraklasy. Kolej już w 16. sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem aż 5-krotnie pokonał bramkarza rywali. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, był zaskoczony tym, jak łatwo jego zespół oddał 3 punkty.
13: Bardzo dziwne spotkanie, bo mam takie wrażenie, że bardzo łatwo traciliśmy bramki i ciężko mi nawet wytłumaczyć, jak jest to na dzisiaj możliwe, że w tak prosty sposób doprowadziliśmy do tego, że straciliśmy 3 gole.
12: W pozostałych wczorajszych meczach Piast Gliwice przegrał z Pogonią Szczecin 1-2, a Zagłębie Lubin z Wisłą Płock 0-2. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze, który ma 3 punkty przewagi nad Legią i nad Lechem, ale Kolejorz ma jeden mecz rozegrany mniej. To jest jego konkurencja. Belgijski kolarz Remco Evenepoel zdobył w Montrealu po raz 4 z rzędu tytuł mistrza świata w elity w jeździe indywidualnej na czas. I to w znakomitym stylu, bo Włocha Filippo Ganna wyprzedził o prawie minutę. Brąz wywalczył 19-letni Francuz Paul Sexas. Michał Kwiatkowski był 23. Wśród pań tytuł obroniła Szwajcarka Marlen Reusser, Dominika Wodarczyk była 9, wyrównując najlepszy dotychczas wynik Katarzyny Pawłowskiej sprzed 10 lat. Żużlowcy z Torunia bardzo blisko obrony tytułu. W pierwszym meczu finałowym Pres wygrał u siebie ze Spartą Wrocław 55-35. Rewanż za 2 tygodnie na Stadionie Olimpijskim. A w meczu o brąz skromną zaliczkę wypracowała sobie Unia Leszno, pokonując Motor Lublin 46-44. Rewanże za 2 tygodnie. I jeszcze skoki narciarskie. Anna Twardosz wygrała niedzielny konkurs letni Grand Prix w Rasznowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii awansowała na 3. miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. W konkursie mężczyzn Paweł Wąsek zajął 2. miejsce, a wygrał Amerykanin Jason Colby. A za chwilę w Tok FM prognoza pogody.
11: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
10: 10. Zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu także możliwe, burze przeważnie we wschodniej Polsce oraz nad morzem. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu i nad morzem, może mocniej powieć.
9: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Pierwszy program w Radiu Tok FM, godzina 6:24. Filip Kakusz, jest z nami dr Przemysław Barbrich, dyrektor Zespołu Komunikacji i PR Związku Banków Polskich. Dzień dobry, panie doktorze.
14: Dzień dobry, o poranku. Witam redaktora, witam słuchaczy Tok FM.
8: Dzień dobry, już nie taki poranek, wschód słońca zaraz nad Kielcami. Dobrze, Portfel Studenta 2026 to jest nowy raport przygotowany przez Związek Banków Polskich właśnie i wynika z niego, że miesięczny budżet studenta przekroczył 4000 zł. No to panie doktorze, tak realnie, za te 4000 zł przeciętny student jak może funkcjonować? To jest funkcjonowanie na granicy egzystencji po prostu, czy może jednak pozwolić sobie na życie?
14: Może nie przesadzałbym, że na granicy egzystencji, ale powiem tak, łatwo nie jest, dlatego że obserwujemy znaczący wzrost przede wszystkim cen wynajmu. Jeśli tutaj weźmiemy pod uwagę wynajem takiego własnego lokum, a 1/4 studentów próbuje w dużych ośrodkach akademickich mniej więcej takie lokum wynajmować samodzielnie albo współdzielić, to już jest koszt w okolicach 1400-1500 zł. Ja wiem, ktoś powie, że jak wynająć samodzielne mieszkanie w Warszawie za 1400-1500 zł, dlatego powiedziałem o mieszkaniach współdzielonych. Potem żywność 730 parę złotych, tak zakładaliśmy, robiąc tak zwany paragon studencki, a robimy go od 9 lat, porównujemy ceny. No, przyznają państwo, że 732 zł, dokładniej 22 grosze, a tak przyjęliśmy średnio, no to nie jest za dużo, ale da się żyć. Potem wyjścia na miasto, bilety miesięczne, transport, kosmetyki i to wszystko składa się na te 4045 zł, przy czym w tej kwocie mamy jeszcze czesne 500 zł. No i tutaj to jest bardzo ważne, że trochę mniej wydają studenci studiów dziennych, trochę więcej studenci studiów zaocznych. Oni też więcej płacą za właśnie wynajem, dlatego że większa grupa z tych studentów pracuje. No i tu bardzo ważna okazuje się pomoc rodziców. Żartujemy od lat z warszawskich słoików, ale te słoiki często ratują budżety, także studenckie.
8: Panie doktorze, to jest jedna rzecz, to jest to, co studenci wydają, ale to, na co zwróciło moją uwagę w państwa raporcie, to to, że mimo tego, że jest ciężko i też nie wszyscy mogą liczyć na jakąś hojną pomoc rodziców, a czesne też w zależności od miejsca kształtuje się na zupełnie innym poziomie, to jednak duża część studentów nieco oszczędza także.
14: Tak, studenci oszczędzają, to prawda, i tutaj można zwrócić uwagę na to, że nawet całkiem spora jest grupa tych studentów, którzy mają oszczędności powyżej 10 tysięcy złotych. Może nie są to z jednej strony rekordowe kwoty, z drugiej strony ta grupa nie jest nazbyt liczna, ale jednak to ważne, bo ten nawyk oszczędzania, który nabywamy przez lata, kładąc podwaliny pod swoje pierwsze działania finansowe, jest tutaj bardzo ważny. Natomiast ja bym tutaj zwrócił uwagę, jeśli chodzi o aktywność studentów, na coś jeszcze. To jest taka obserwacja z tego raportu, a mianowicie zwiększenie aktywności studentów na rynku pracy. To się nieuchronnie właśnie łączy z przekroczeniem tej kwoty 4000 zł, bo proszę zwrócić uwagę na to, że student, który zaczynał studia dzienne w 2021-2022 roku, ponosił średnio miesięczne koszty na poziomie 2800 zł. Teraz przekroczyliśmy 4000, to znaczy, że ten, kto kończy teraz studia, musi mieć w portfelu 1200-1300 zł więcej. I tutaj ta obserwacja związana z pracą pokazuje nam, że zainteresowanie pracą wśród studentów się zwiększa. Przy czym, na co warto zwrócić uwagę, nie jest to takie proste, szczególnie w wypadku studentów studiów dziennych na takich trudnych kierunkach, kierunkach politechnicznych, Akademii Medycznej. Tutaj rzeczywiście jest problem połączenia nauki z pracą, a to znów może się przekładać na odsetek tych, którzy rezygnują ze studiowania, ponieważ nie poradzili sobie po prostu finansowo. Na całe szczęście minimalnie nam spadł ten odsetek, ale to wciąż jest ponad 10%.
8: No właśnie, to o to się chciałem zapytać, że to jest jednak pewien dramat w momencie, w którym student dostaje się na nawet może wymarzony kierunek i nie jest w stanie tego udźwignąć finansowo. To znaczy, jak można sobie wtedy z tym poradzić?
14: Poradzić sobie można na pewnie kilka sposobów. Dramat to rzeczywiście pewnie jest, aczkolwiek to też trzeba uczciwie powiedzieć, że wśród tych, którzy rezygnują, myśmy aż tak szczegółowo nie badali, którzy rezygnują dlatego, że po prostu nie radzą sobie tylko i wyłącznie finansowo, bo część po prostu nie radzi sobie z jednej strony finansowo, z drugiej strony po prostu nie poradziła sobie na studiach. No pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że każdy może skończyć studia, szczególnie na tych trudnych kierunkach. Natomiast no, warto się uczyć, no bo jednak ten system stypendiów nie tylko socjalnych, ale także premiujących za wyniki w nauce może nie jest bardzo rozbudowany, ale jednak jest rozbudowany. Trzeba też próbować łączyć oczywiście naukę z pracą. Wiem, że to nie jest proste, mówiliśmy już o tym. No i trzeba też szukać różnego typu pomysłów grantowych, których jest też całkiem sporo. No i wreszcie kredyt studencki, który troszkę jest zapomniany, bardzo popularny za granicą. Oczywiście tutaj, jeśli to w odpowiedni sposób zbilansujemy i połączymy, jeśli ktoś ma taką oczywiście możliwość, pomoc rodziców, kredyt studencki, własna ciężka praca, czy to na uczelni, gdzie osiągniemy bardzo dobre wyniki, czy gdzieś poza uczelnią, żeby trochę ten budżet podreperować, to wszystko składa się na to, że się da, tylko trzeba chcieć.
8: Panie doktorze, to jeszcze dopytam o to, co pochłania najwięcej pieniędzy, czyli o kwestię zakwaterowania. Jak to jest z akademikami w tym momencie? Wielu studentów chce z nich korzystać i czy to faktycznie to jest jakby tańsza alternatywa wobec wynajmowania w kilka osób mieszkania?
14: Ja może powiem tak, to wszystko zależy od tego, czy to są akademiki uczelniane, czy to są akademiki prywatne. Tak? Akademiki prywatne od paru lat stały się nowością na polskim rynku, czyli przedsiębiorcy zwrócili uwagę na to, że jest to pewna nisza. No ja przypomnę tylko, że tych studentów w ubiegłym roku, którzy zaczynali w ogóle studiowanie, było ponad 1 300 000, to było 47 tysięcy więcej niż jeszcze w poprzednich latach. Co prawda do tych rekordów nam daleko, bo wtedy w 2005-2006 roku 2 miliony prawie zaczynały studiować. Natomiast te akademiki prywatne są bardzo, bardzo drogie. To są kwoty przekraczające w wypadku pojedynczych pokoi 2000 zł. W akademikach tych uczelnianych, nazwijmy to tak, przy tej okazji pozdrawiam takie osiedle na Wittigach w Wrocławiu, w którym też w akademiku kiedyś miałem przyjemność mieszkać, jest nieco taniej. Nie zmienia to faktu, że te koszty miesięczne powyżej 800 zł, 1000 zł, 1200 zł to są zupełnie realne koszty, jeśli jeśli chodzi o domy studenckie. No ale przede wszystkim brak miejsc w tych domach studenckich. Tu się akurat nic nie zmieniło. Sam jestem ciekaw, czy figura pod tytułem waletowanie w akademikach wciąż funkcjonuje, bo każdy, kto pewnie studiował, to o tym doskonale pamięta. Stąd pomysły też właśnie na współdzielenie mieszkań i obniżanie sobie w ten sposób kosztów. Oczywiście spora grupa studentów mieszka też z rodzicami. No i to jest sytuacja taka, której rezygnujemy po prostu z wyjazdu na uczelnię, na którą bardzo byśmy chcieli, a pozostajemy we własnym mieście, tak żeby mieszkać z rodzicami, bo to w znakomity sposób obniża nam właśnie koszty mieszkania. Często wiąże się to niestety z tym, że nie nauczymy się tej takiej studenckiej samodzielności, która jednak jak się z gniazda wychodzi, jest bardzo ważna, żeby się jej nauczyć.
8: Panie doktorze, tyle jeśli chodzi o portfel studenta, moich pytań do pana, ale myślę, że dzisiaj będzie pan musiał też wiele razy odpowiadać na pytanie o agencję Moody's, która obniżyła długoterminowy rating Polski z poziomu do poziomu A3 z A2. No więc co to oznacza dla Polski?
14: To nie jest taki sygnał, który jest wstrząsem. Ja mam pewien problem jeszcze od czasu wielkiego kryzysu finansowego z agencjami ratingowymi, obserwując ich funkcjonowanie. Ja wiem, że w tym miejscu można powiedzieć, że bardzo wiele od tego czasu, od 2008 roku, od Lehman Brothers się zmieniło i te agencje funkcjonują na innych zasadach. Nie przykładałbym oczywiście tak bardzo wielkiej wagi do tego, aczkolwiek to jest oczywiście pewien sygnał. Jeżeli rozmawiamy o budżecie, jeżeli rozmawiamy o wydatkach budżetowych, jeżeli patrzymy na to, że po okresie bardzo wysokiej inflacji w Polsce ta inflacja spadła, ale teraz znów zaczyna rosnąć. Jeśli popatrzymy na rentowność obligacji skarbowych, to oczywiście mogą być sygnały, które są sygnałami no nie do końca dobrymi z punktu widzenia tej makroekonomii. Z punktu widzenia tego mikroekonomicznego, takiego domowego naszego, to oczywiście jest taka informacja, o której rozmawiamy o poranku w Tok FM. To nie jest żadna katastrofa. To jest po prostu sygnał, który trzeba odebrać, zastanowić się nad tym, popatrzeć na wzrost gospodarczy, walczyć z inflacją, no i próbować, żeby to nasze PKB jednak szło w górę i żebyśmy zmniejszali zadłużenie, które mamy wewnętrzne, no bo ono jest bliskie już granic niebezpiecznych. Zwrócę tu uwagę na niektóre raporty, które się już wcześniej pojawiały. Ten próg 60% jest już bardzo, bardzo blisko. No a jesteśmy w trudnej sytuacji. Zwróćmy uwagę na to, jakie są ceny paliw. Końca nie widać tej nieszczęsnej wojny.
8: To musimy my zmierzać
14: Rosji
8: do końca.
14: Przeciwko Ukrainie. Tak więc sygnał nie najlepszy, ale nie robiłbym z niego aż tak wielkiej tragedii.
8: Bardzo dziękuję. Dr Przemysław Barbrych, dyrektor Zespołu Komunikacji i PR Związku Banków Polskich, był z nami. Czas jeszcze na pierwszy program gospodarczy w Tok FM.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
8: Początek waluty. 1 euro kosztuje 4,36 zł, dolar amerykański 3,80 zł, frank szwajcarski 4,61 zł, a 1 funt sterling 5,08 zł. Oczywiście bardzo dużo informacji w gazetach o tym, że Moody's obniżył rating. To jest zła informacja dla Polski. Czytamy na stronie 12 w dziale Ekonomia w Gazecie Wyborczej. Druga z agencji ratingowych podjęła w tym półroczu decyzję dotyczącą naszego ratingu. Moody's, który dotąd najlepiej traktował nasze zadłużenie, postanowił obniżyć nasze notowania. Decyzje agencji, jak pisze Piotr Mojączyński, przekładają się na nasz dług. Rentowność polskich obligacji dziesięcioletnich ponownie poszła ostatnio ostro w górę i sięgnęła najwyższego poziomu od marca 2023 roku. W poniedziałek było to niemal 6,39%, a informacje z agencji ratingowej mogą sprawić, że ta rentowność będzie jeszcze wyższa. A jeśli chodzi o mieszkania, to w Rzeczpospolitej w dziale Ekonomia i Rynek na stronie 22 tekst Anety Gawrońskiej. Kto ma wkład własny do kredytu hipotecznego, przestaje być najemcą. Z oferty najmu znikają przede wszystkim tanie mieszkania i kwatery blisko uczelni. Zostają drogie, na które mało kogo stać. Kto uzbierał wkład własny, kupuje lokal na kredyt. Na wynajmie najwięcej można zarobić w Radomiu i Sosnowcu. Jak ten rynek najmu u wrót roku akademickiego się przedstawia, więcej w gazecie, więcej w Rzeczpospolitej. 6:40 za chwilę. Po informacjach będziemy z profesorem Januszem Majcherkiem rozmawiać o tym, co się jeszcze może wydarzyć w Krakowie przed niedzielnymi wyborami prezydenta.
15: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
16: Autopromocja.
17: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
19: Reklama.
20: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
23: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
24: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
25: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
26: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
27: Tato, patrz jaki kolos. Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
28: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
27: O, wielka sprawa.
28: Największa.
29: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
30: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 6.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów parlamentarnych na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu to pseudowybory organizowane

0: Sondaż dla Polsat News i Interi pokazuje, że głosowanie może wygrać Łukasz Gibała, który w tym sondażu dostał ponad 39%. Druga w badaniu Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, ma 23%. Według sondażu Gibała pokonałby ją w drugiej turze, a więcej na ten temat w informacjach o 7. Śródmieście Warszawy zyskało nietypowy zabytek, odnowioną wiatę przystankową typu L z lat 70. Dziś o 13 odbędzie się uroczyste otwarcie. Przystanek znajduje się przy rondzie Dmowskiego, przed dawnej cepeli, który także niedawno odzyskał modernistyczny wygląd. Przystanki EU przypominają bryłę z aluminium, ale faktycznie są metalowe, dlatego zaczynały rdzewieć. I do dzisiejszych czasów zostało ich niewiele. Chmury i przelotny deszcz możliwe w całym kraju, burze przeważnie we wschodniej Polsce oraz nad morzem. 12 stopni maksymalnie pokażą dzisiaj termometry w Katowicach, 13 w Krakowie, 14 w Łodzi i Lublinie, 15 w Warszawie, 17 w Gdańsku.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 6.43 to jest pierwszy program w Radiu Tok FM. Przy mikrofonie Filip Kakusz. Jest z nami profesor doktor habilitowany Janusz Majcherek, filozof i socjolog, Akademia WSB. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam o poranku z pochmurnego Krakowa.
2: Pochmurny Kraków, w którym ukazał się nowy sondaż dotyczący wyborów na prezydenta Krakowa. Ogólnopolska Grupa Badawcza przygotowała go na zlecenie telewizji Polsat News. No i z tego sondażu wynika, jak słyszeliśmy w informacjach, że Łukasz Gibała ma 39% poparcie, a Monika Piątkowska ma poparcie o 15 punktów procentowych niższe od poparcia Łukasza Gibały. Monika Piątkowska reprezentuje Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Czy biorąc pod uwagę te wyniki, które chyba nie odbiegają od tego, co instynktownie się czuło w ostatnich tygodniach, można powiedzieć, że już jest wszystko jasne i wiadomo, kto zostanie prezydentem Krakowa, czy ten ostatni tydzień i kampania wyborcza, która chyba się jednak rozkręca, mogą przynieść jakieś zmiany.
3: Prawdopodobieństwo ostatecznego rozstrzygnięcia jest dość wysokie rzeczywiście i Łukasz Gibała, który od początku był faworyzowany i zresztą można powiedzieć, że od poprzednich wyborów, które o włos tylko przegrał z Aleksandrem Miszalskim, potem z inicjatywy owego Łukasza Gibały za jego pieniądze odwołanego. Otóż Gibała był faworyzowany, można było się spodziewać, że to on będzie przewodził stawce. Tym bardziej, że ta stawka jest dość liczna, bo nawet po odpadnięciu najbardziej sensacyjnym kandydata Konfederacji i paru innych aspirujących osób, no mamy 8 kandydatur przed pierwszą turą, co oczywiście też rozprasza głosy. Zwrócę uwagę, że stosunkowo wysokie notowania mają obie panie reprezentujące partie lewicowe, Lewicę i partię Razem.
2: Panie profesorze, a co takiego jest w Łukaszu Gibale, że on trwale od wielu miesięcy przyciąga wyborców, także prawie już te wybory raz wygrał?
3: Oczywiście po pierwsze rozpoznawalność, ponieważ on już kandydował wielokrotnie i w Krakowie prawie każdy słyszał nazwisko Gibała. Po drugie to jest człowiek enigma. On reprezentuje ruch miejski, ugrupowanie czy stowarzyszenie, które pozostaje oficjalnie poza jakimikolwiek strukturami partyjnymi. W związku z tym nie do końca wiadomo, jaką opcję reprezentuje, a on sam w swoich wypowiedziach tych wątpliwości nie rozstrzyga. W newralgicznych dla Krakowa kwestiach Łukasz Gibała wypowiada się tak enigmatycznie, że praktycznie każdy wyborca może sobie pod jego nazwisko podłożyć swoje własne oczekiwania czy marzenia i wierzyć w to, że on je spełni. A do tego dochodzi jeszcze absurd nad absurdy. Mianowicie Łukasz Gibała, czyli człowiek, który był w ruchu Palikota, publicznie deklaruje, że jest zwolennikiem legalizacji aborcji oraz wyprowadzenia religii ze szkół, staje się faworytem krakowskiej prawicy, ponieważ ta, zgodnie z zasadą byle nie Piątkowska, gotowa jest poprzeć każdego. Jeżeli w drugiej turze z Piątkowską zmierzy się Gibała, to właśnie jego poprą, mimo jego przeszłości, mimo jego poglądów, przynajmniej tych deklarowanych w kwestiach światopoglądowych.
2: No ale jeśli pan, panie profesorze, mówi o absurdzie, to co? Jakby lokalna prawica nie bierze pod uwagę wytycznych centralnej prawicy?
3: Lokalna prawica jest po prostu bardzo słaba. Kandydat PiSu miał zawsze problemy z wejściem do drugiej tury. Dotyczy to nawet Andrzeja Dudy, który tu kiedyś kandydował. Ponieważ prawica tutejsza jest dość słaba, a w każdym razie nie na tyle silna, żeby swojego kandydata urokować choćby w drugiej turze, nie mówiąc już o ostatecznym zwycięstwie. W związku z tym gotowa jest...

0: czepiać się kandydata, który może przeciwstawić się tej opcji, której owa prawica najbardziej nie cierpi, czyli tej lewicowo-platformianej. I ponieważ to jest opcja, którą reprezentuje kandydatka Monika Piątkowska, w związku z tym prawica tutejsza, nawet konfederacka, która nie ma swojego kandydata, gotowa jest poprzeć człowieka, który ma poglądy, no powiedzielibyśmy, bardzo progresywne.
1: Z jednej strony pan, panie profesorze, mówi o tych poglądach bardzo progresywnych, z drugiej, jeśli chodzi o kwestię Krakowa, jest to człowiek enigma, to są pana profesora słowa, ale zastanawiam się, czy on nie zostanie przejrzany, to znaczy w momencie, w którym, jak wyraża się bardzo płynnie, niejasno na temat tych kwestii, które zdecydowanie dotykają krakowian, na które krakowianie mają własne zdanie, to nie rozumiem, jak to działa, jeśli bez konkretnych propozycji, bez takiego konkretnego mówienia o strefie czystego transportu, zadłużeniu miasta, nepotyzmie w miejskich spółkach, on jest w stanie wykręcić taki wynik w sondażach.
0: Jeżeli weźmiemy newralgiczną dla Krakowa kwestię budowy metra, która od lat tutaj bulwersuje opinię publiczną, powiedzmy, no jest jednym z takich sztandarowych projektów inwestycyjnych, to właściwie nie wiadomo, co Łukasz Gibała na ten temat sądzi. W zasadzie jest za, ale uważa, że to nie rozwiąże problemów i tak dalej.
1: Może niuansuje po prostu.
0: Albo ucieka od jasnej deklaracji, jasnej, zdecydowanej deklaracji co do tego, jakie ma intencje. I dlatego właśnie różni wyborcy, różni mieszkańcy Krakowa mogą z tym Łukaszem Gibałą wiązać swoje nadzieje, nawet nadzieje, oczekiwania, nawet jeżeli one są wykluczające się, ponieważ on obsługuje te obie grupy, czy większą część mieszkańców Krakowa, którzy mają w tej sprawie jakieś swoje własne poglądy i przypisują je Łukaszowi Gibale, który jednoznacznie się nie deklaruje. Człowiek, który kiedyś inicjował akcję pod tytułem Zielony Kraków, teraz poparł referendum zainicjowane przez przeciwników strefy czystego transportu. No i tak dalej. To jego poglądy na kwestie miejskie są paradoksalnie mniej znane niż jego poglądy w kwestiach takich ogólnych przekonań, ogólnego światopoglądu, które akurat wyrażał. Tu trzeba przyznać, tylko że on sam zaznaczał, one nie mają znaczenia w kwestiach lokalnych. To jeszcze tylko jedna kwestia. Mianowicie, no jest tak bardzo progresywny w tych światopoglądowych kwestiach, ale nie zabiera głosu na temat tego, co dotyczy władz miejskich, na przykład właśnie transkrypcji małżeństw jednopłciowych, co jest pewną kontrowersyjną kwestią w skali ogólnopolskiej, ale właśnie zależy od władz lokalnych. Otóż w tej kwestii się Gibała nie wypowie. Dlaczego? No bo nie chce żadnej grupy wyborców do siebie zrazić czy odstręczyć.
1: A biorąc pod uwagę, że tak jak mówił pan, panie profesorze, że prawdopodobieństwo tego, że Łukasz Gibała wygra, jest wysokie, to czy pozostali kandydaci prowadzą kampanię wyborczą, w którą wkładają dużo serca, czy jednak jest to pewne po prostu odbębnienie misji, ponieważ zostaliśmy skierowani na ten front, musimy pokazać, że walczymy swojej partyjnej centrali?
0: Nie, to nie jest tak, że ktokolwiek tę kampanię odpuszcza. Owszem, są kandydaci, którzy od początku było wiadomo, nie mają znaczenia, ale na przykład na wspomnianej przeze mnie lewicy toczy się bardzo zażarta, intensywna kampania, rywalizacja między dwiema kandydatkami, dwóch lewicowych ugrupowań. To, która z nich osiągnie lepszy wynik, ma niebagatelne znaczenie. Czy to kandydatka Nowej Lewicy, czy kandydatka Partii Razem będzie miała lepszy wynik. W Krakowie, który wbrew rozmaitym opiniom, jakie krążą po Polsce, no nie jest wcale aż tak bardzo konserwatywny. Lewica ma tutaj też swoje wpływy. I Partia Razem paradoksalnie może osiągnąć lepszy wynik, kandydatka Partii Razem, lepszy wynik niż kandydatka Nowej Lewicy, ponieważ zwłaszcza w młodym Krakowie, młodzieżowym Krakowie, Partia Razem, podobnie zresztą jak w innej części tej populacji, zwłaszcza męskiej, Konfederacja, cieszy się dużym powodzeniem. Wynik Partii Razem, tutaj kandydatki Partii Razem, może być znacznie wyższy niż przeciętny w kraju.
1: Wygrana Łukasza Gibały przełoży się w jakikolwiek sposób na politykę centralną?
0: Właśnie nie, dlatego że Łukasz Gibała jest człowiekiem spoza układów partyjnych, co zresztą skrupulatnie podkreśla. Nie wiadomo za bardzo, kto mógłby w skali kraju ogłosić swój sukces po ewentualnym zwycięstwie Gibały. Jak powiedziałem, prawica go popiera, ale no przecież nie mogą powiedzieć, że to jest nasz kandydat, że PiS wygrało wybory w Krakowie, albo prawica wygrała wybory w Krakowie. Owszem, będzie w drugiej turze popierać Gibałę, bo jak powiedziałem, zgodnie z logiką, byle nie Piątkowska, tak im wychodzi z układów, ale nie będą mogli, prawica nie będzie mogła odtrąbić swojego sukcesu. Ewentualnie, gdyby Monika Piątkowska przegrała drugą turę, no to prawica będzie mogła ogłosić, że to jest porażka obozu rządzącego. No i to tyle. Natomiast Gibała nie daje za bardzo, i to jest też jego ciekawa, charakterystyczna cecha, nie daje za bardzo partiom politycznym powodu, żeby chwalić się jego kandydaturą. Poprą, ale nie będą mogli ogłosić, że wygrał nasz kandydat.
1: A dlaczego nie daje partiom politycznym takiego powodu?
0: Ponieważ sam skrupulatnie podkreśla, że jest spoza partii politycznych, ma tu własne stowarzyszenie, to jest ktoś z rodzaju działacza miejskiego. A po drugie, ponieważ, jak powiedziałem, popieranie kandydata o poglądach bardziej niż progresywnych, jak powiedziałem, w kwestiach tych światopoglądowych, przez prawicę, no nie może być oficjalne i otwarte. Nie mogą popierać kandydata, który mówi, że chciałby legalizacji aborcji i wyprowadzenia religii ze szkół. Taki kandydat nie może być przez prawicę przedstawiany jako nasz człowiek.
1: Wiele lat Łukasz Gibała walczy już o tę prezydenturę Krakowa, ale on jest wciąż dość młodym politykiem, ma 48 lat. Spodziewa się pan, że jeśli rzeczywiście wygra te wybory, no i dostanie platformę do tego, żeby zaistnieć mimo wszystko w polityce na poziomie centralnym, będzie rozpoznawalny także prawdopodobnie poza Krakowem mniej lub bardziej, będzie dalej budował swoją pozycję na takiej antysystemowości, żeby na przykład, nie wiem, kandydować na prezydenta Polski.
0: Ale jego będzie czekało też wyzwanie poważniejsze, mianowicie on, gdyby wygrał te wybory, obejmie władzę w Krakowie w połowie kadencji. I właściwie już niebawem czekają Kraków, tak jak zresztą całą Polskę, kolejne wybory samorządowe za 2,5 roku. W związku z tym Łukasz Gibała ma przede wszystkim za zadanie wypracować sobie taką pozycję, która pozwoli mu za 2,5 roku wygrać kolejne wybory i wtedy objąć władzę w Krakowie na 5 lat. Nie sądzę, żeby uznał, że po tym sukcesie w obecnych wyborach rozpocząć karierę ogólnopolską. Raczej sądzę, że będzie się koncentrował na tym, by przygotować sobie grunt pod zwycięstwo w najbliższych, następnych za 2,5 roku wyborach samorządowych. Zwrócę tylko uwagę, że będzie miał bardzo wiele przeszkód, ponieważ w Radzie Miasta ma tylko kilkoro swoich przedstawicieli, swoich sojuszników, a Rada Miasta jest zdominowana przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, które oczywiście będą mu nieprzychylne, więc tutaj widzę pewną analogię z układem ogólnopolskim taką, że prezydent miasta w tym przypadku będzie miał przeciwko sobie większość w Radzie Miasta i jak ta współpraca ewentualna, czy rywalizacja, czego bardziej się można spodziewać, się ułoży, no to będzie miało jakieś znaczenie dla Krakowa. Czy dla ogólnopolskiej polityki, nie sądzę, chyba że Gibała po tym zwycięstwie zdeklaruje jakieś swoje afiliacje, czy zdeklaruje jakieś swoje preferencje partyjne, że się do jakiegoś nurtu politycznego przyklei, ale to nie sądzę, bo jemu by to nie służyło. On tu w Krakowie gra rolę bezpartyjnego aktywisty, bezpartyjnego działacza i w tej roli jest faworytem. Dlaczego miałby z niej rezygnować na rzecz jakiejś partyjnej afiliacji?
1: Bardzo dziękuję. Profesor doktor habilitowany Janusz Majcherek, filozof i socjolog, Akademia WSB, był z nami. Wybory w Krakowie, pierwsza tura, być może to będzie pierwsza z dwóch tur w najbliższą niedzielę. Oczywiście o Krakowie będziemy dużo w Tok FM w tym tygodniu mówić. A teraz jest w studiu Dominika Wielowiejska. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Poranek Tok FM za kilka chwil.
2: Tak jest. Po 7:20 gościem Tok FM będzie dr Anna Kwiatkowska, szefowa zespołu niemieckiego w ośrodku studiów Mediów Wschodnich. Po 7.40 marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. No tutaj bardzo dużo tematów z panią doktor. To przede wszystkim wybory w Berlinie i Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. Z marszałkiem Czarzastym porozmawiamy o bezpieczeństwie Polski, o planowanych projektach ustaw, o paliwach. Naprawdę tematów jest bardzo dużo. Po godzinie 8.00 Grzegorz Wrona, wiceminister aktywów państwowych. I chciałam porozmawiać o temacie local content, a także o spółkach paliwowych, spółkach energetycznych. Na ile jesteśmy odporni na rosyjskie prowokacje? Po godzinie 8.20 Wojciech Szelonki, Paweł Musiałek.
1: Dominika Wielowiejska zostaje z Państwem, a pierwszy program przygotowała Róża Rubińska, wydawali Jakub Żebrowski i Piotr Gawroński, a realizowała Liwia Prądzyńska. Ja nazywam się Filip Kakusz, bardzo Państwu dziękujemy. Ja Państwa jeszcze zapraszam na TOK 360 w południe.
3: Reklama. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: W jednym miejscu i w jednym czasie. Rozmowy o ochronie środowiska i sektorze energii. W programie Zielona Transformacja, Local Content, Bezpieczeństwo Systemu. Dołącz do wydarzeń Biznes Prekop i Energy Days. Zarejestruj się i odwiedź Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 30 września i 1 października.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Radykalne partie zwyciężają w wyborach landowych w Niemczech. O katastrofie Hadeków mówi kanclerz Friedrich Merz. Przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku ma dojść do spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Załańskim. W Gdyni rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę powalczy 16 produkcji. Jest poniedziałek, 21 września, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Niemiecka skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w kolejnym landzie, Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Zdobyła 38% wszystkich głosów, co jednak nie wystarczy do samodzielnych rządów, bo AfD nie ma żadnych możliwości koalicyjnych. O klęsce mówi za to kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Jego CDU traci burmistrza w Berlinie, a w Mecklenburg i Pomorzu Przednim w ogóle nie wchodzi do lokalnego parlamentu. Błażej Kulesza.
13: Pierwszy taki przypadek w historii Niemiec, by Hadecy nie przekroczyli 5-procentowego progu wyborczego. Nie możemy osłodzić tego wyniku. To katastrofa. Mówi Friedrich Merz, kanclerz Niemiec. Reformy muszą nadejść. Oczywiście stawia to nas wszystkich w trudnej sytuacji, ale bierzemy na siebie tę odpowiedzialność. Porażkę i koniec kanclerza Niemiec ogłosiła liderka AfD Alice Weidel.
14: Będziemy pracować nad tym, by wciąż rosnąć w siłę i rozsadzić CDU.
13: W obu landach rządzić będą partie lewicowe. Ta skrajna, Die Linke, wygrywa wybory w Berlinie, a koalicja SPD, Lewicy oraz Zielonych przejmuje władzę w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Błażej Kulesza, TOK FM.
12: Nie było niespodzianki za to w Rosji. Spełnionych standardów demokracji także nie było. Wybory parlamentarne wygrywa jedna Rosja, dostała ponad połowę wszystkich głosów. Głosowano także na Krymie i w części Donbasu, gdzie Rosjanie nielegalnie przeprowadzili swoje wybory. W Moskwie za to ostatni dzień trzydniowego głosowania zbiegł się w czasie z atakiem dronów. Jak zatem głosowali Moskwianie?
15: Jedziemy w Rosję.
13: Na jedną Rosję. No bo cóż, jedna Rosja to nasza Rosja. Jak można na nich nie głosować? Głosowałem na na partię Nowy Lud. Tylko dlatego, że nie zależało mi przede wszystkim na jednej Rosji. Liczyłem na to, że nie zdobędą większości, żeby w Dumie nastąpił jakiś ruch.
12: W całej Europie przed ambasadami Rosji odbyły się pikiety, na których niszczono karty do głosowania. Prezydent Ukrainy poinformował wieczorem o rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem i planowanym spotkaniu z amerykańskim przywódcą w Nowym Jorku. To spotkanie może wiele zmienić, napisał Wołodymyr Zełenski w komunikacie opublikowanym w Telegramie. Ma do niego dojść jutro przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Na sesji nie będzie Władimira Putina. Rosję reprezentuje szef dyplomacji Siergiej Ławrow. W Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać z Trumpem o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. W środę wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz ma ustalać szczegóły ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pete'em Hegsethem. W sprawie lokalizacji stałej bazy amerykańskiej w Polsce wymieniane są trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. W Krakowie rozpoczyna się ostatni tydzień kampanii wyborczej. Wybory na prezydenta miasta w niedzielę, a najnowszy sondaż OGB dla Polsat News i Interi pokazuje, że wygrać je może Łukasz Gibała, który w tym sondażu dostał ponad 39% głosów. Druga w badaniu, Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, ma 23%. Według sondażu Gibała pokonałby ją w drugiej turze. Szymon Kępka.
10: Wybory w Krakowie to nie tylko walka o fotel prezydencki, ale także sygnał dotyczący polityki ogólnopolskiej, mówi Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
15: Nastąpił taki proces upolitycznienia tych wyborów, że duże miasta stały się takim po prostu poligonem jednak dla partii.
10: O drugą turę w Krakowie chcą walczyć Michał Drewnicki z PiS i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, mówi poseł tego ugrupowania Andrzej Szejna.
16: Moim marzeniem jest, żeby Daria Gosek-Popiołek wyszła do drugiej tury wyborów w Krakowie. A czy wygra, to wtedy zdecyduje druga tura wyborów.
10: Swojego przedstawiciela w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa nie wystawiła Konfederacja, mówi Witold Tumanowicz.
17: Kandydat Konfederacji nie zostanie tym prezydentem.
10: To kogo poprze Konfederacja?
17: Nie ma w tym momencie na ten temat dyskusji.
10: Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się w przyszłą niedzielę, 27 kwietnia. Szymon Kępka, TOK FM.
12: To będzie tydzień pełen filmowych wrażeń dla wielbicieli i twórców polskiego kina. W Gdyni rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę powalczy 16 produkcji. 8 pojawi się w konkursie dla młodych. Perspektywy, mówi w rozmowie z TOK FM dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
18: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino. Duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach. Aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, twórczyń, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy.
12: Konkurs główny rozpocznie film Dziki, Dziki Wschód Jana Holubka. Poza tym festiwalowa publiczność zobaczy m.in. Czas, który nie nadszedł Julii Rogowskiej, Dobrego Chłopca Jana Komasy. Jesienne 9 stopni dzisiaj tylko na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie. Będzie sporo chmur, gdzieniegdzie spadnie deszcz, a we wschodniej Polsce i nad morzem także zagrzmi.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek TOK FM. Zaczynam od przeglądu prasy i portali internetowych, a ja chciałam ten przegląd rozpocząć od artykułu w Newsweeku. Dominika Długosz i Mariusz Gierszewski, Radio Z, piszą o tym, że pakiet Platinum za 100 tysięcy dolarów to rozmowa jeden na jeden z prezydentem Polski. Gold jest o połowę tańszy i oferuje spotkanie w małym gronie. Jest też pakiet Silver za 25 tysięcy dolarów, twierdzi nasz informator. Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych działa od 2 lat. Zorganizowała 2 duże imprezy w czerwcu w Warszawie, a teraz w Nowym Jorku. Ich największą atrakcją jest Karol Nawrocki. Polski prezydent właśnie bierze udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Po rozmowach międzynarodowych i udziale we mszy świętej w planie było wręczenie orderów na zwieńczenie Polish American Economic Summit. Informatorzy, dziennikarzy wskazują, że impreza fundacji jest sponsorowana i dziennikarze dotarli do cennika. Sponsorski pakiet platynowy kosztuje 100 tysięcy dolarów. Pakiet Platinum to rozmowa jeden na jeden z Karolem Nawrockim. Gold daje możliwość spotkania z prezydentem w bardzo małym gronie. Silver to szersza strefa VIP, ale również płaci się za to, żeby dotrzeć do głowy państwa i z nim pogadać, twierdzi nasz informator. Gold kosztuje 50 tysięcy dolarów i są 4 takie pakiety. dysponujemy mailami skierowanymi do dużych korporacji z adresu Karola Rabendy, ministra w kancelarii prezydenta, który zaprasza na ten szczyt przedstawicieli firmy, ale w razie dalszych pytań poleca im kontakt z Fundacją Centrum Strategii Rozwojowych. Więc widzą Państwo, że tak, pakiety trzeba wykupić. Owszem, można wziąć udział w tej imprezie, nie płacąc, nie wykupując tych pakietów, ale wtedy nie ma szans na jakiś bliski kontakt z Karolem Nawrockim. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście różnie to bywa, bo nie ma takiej twardej obietnicy spotkania z Karolem Nawrockim. Jest tylko sugestia. W oczywisty sposób jest niedopuszczalne to, że zaproszenia na taką imprezę, gdzie są kupowane poszczególne pakiety przez przedsiębiorców, są wysyłane z maila z Karola Rabendy jako przedstawiciela prezydenta. Fundacja powinna sama zapraszać. Nie może kancelaria prezydenta być zapraszającą instytucją na taką imprezę, gdzie właśnie są kupowane tak drogie pakiety. No wszystko jedno, czy drogie. W każdym razie jest to jednak działalność komercyjna. Siłą rzeczy. Tę fundację prowadzą ludzie, tutaj Dominika i Mariusz szczegółowo opisują, tacy, którzy wcześniej byli w spółkach Skarbu Państwa, Zarządu Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem jest to kolejny pomysł na to, aby otoczenie Karola Nawrockiego i PiSu zarobiło na tej prezydenturze. Nie pierwszy to taki przypadek. Jeden bardziej, nazwijmy to, skromny, bo to dotyczyło działalności rodziny Karola Nawrockiego. Chciano sprzedawać rozmaite gadżety z napisem na uroki. No, pan prezydent chodził w tych ubraniach, w czapeczce i tak dalej, co było swego rodzaju promocją. Ci, którzy chcieli te sprzedawać te gadżety z logiem na uroki, no w żaden sposób nigdy nie mogliby sobie poradzić na taką akcję marketingową, którą zapewnił im Karol Nawrocki. No a teraz mamy nowy sposób na zarabianie. Ja od razu może przejdę do odpowiedzi kancelarii prezydenta, dlatego że tu mamy bardzo zawsze ten sam, podobny często schemat, a mianowicie kancelaria prezydenta w momencie, kiedy dziennikarze prosili o odpowiedź na konkretne pytania, to kancelaria prezydenta nie odpowiedziała. Dopiero jak publikacja się pojawiła, to rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zareagował. Co jest ciekawe, że w takich przypadkach, i warto zwrócić na to uwagę, politycy, urzędnicy bardzo często prostują informacje, których w artykule nie ma. To jest bardzo ciekawa historia. I tak jest tym razem, wyjaśnia to Dominika Długosz na stronie Onetu. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz pisze, że kancelaria nie żądała wpłat za spotkanie z Karolem Nawrockim. Ale w naszym tekście nie ma takiej sugestii. Ten proceder wyglądał inaczej. Minister prezydencki zaprasza, a potem fundacja proponuje sprzedaż tych pakietów z taką delikatną sugestią, że to może dać szansę na spotkanie z prezydentem czy z prezydenckimi ministrami. Całe oświadczenie rzecznika prezydenta odnosi się bardziej do jego wyobrażenia o naszym tekście, a nie do samego artykułu. I Dominika tutaj właśnie porządkuje te fakty, jak to miało dokładnie wyglądać. To, co pisze pan Rafał Leśkiewicz, oczywiście jest prawdziwe w tym sensie, że rzeczywiście tak jest. Kancelaria prezydenta nie żądała pieniędzy, tylko podkreślę jeszcze raz, nie to zostało napisane w tym artykule. Cała zabawa polegała na czymś innym, na swego rodzaju niedopowiedzeniu. Zresztą fundacja, która organizuje imprezy pod patronatem prezydenta, w gruncie rzeczy wysyłała dość jasny sygnał, na czym ta zabawa polega. Bo tu jest taki cytat. Forum Dialogu Strategicznego to cykl zamkniętych spotkań, które gromadzą kluczowych decydentów politycznych, ekspertów i liderów biznesu. Wśród uczestników znajdują się członkowie zarządów czołowych spółek, politycy z różnych środowisk oraz wybitni przedstawiciele świata nauki. Udział w spotkaniach nie jest przypadkowy. Decydującym kryterium doboru jest merytoryczne zainteresowanie daną tematyką. Polecam Państwu wszystkie te teksty. Tu jest bardzo dużo szczegółów, zarówno ten tekst w Newsweeku, jak i na stronie Onetu. A jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, to reklamuję Państwu tekst Marcina Pietraszewskiego. Kulisy zaginięcia Suszka. Wyborcza poznała szczegółowe ustalenia związane z zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitPay. Pojawiają się w nim pseudonimy gangsterów, zaskakujące zbiegi okoliczności, a także związki z ludźmi zonda krypto. Rzeczywiście te szczegóły są bardzo interesujące i aż dziw, że do tej pory wiele osób, które występowały w tym spektaklu, no właściwie zostały zatrzymane przez służby na polecenie prokuratury dopiero teraz. Bardzo jest to dziwna historia. Jak Państwo może pamiętają, Sylwestra Suszka widziano ostatni raz w marcu 2022 roku. Przyjechał do Czeladzi, to jest firma paliwowa należąca do pochodzącego z piekar śląskich Mariana W., pseudonim Maniek. Obu mężczyzn połączyła pasja do latania helikopterami. Tutaj jest taka mała ciekawostka, że w 2017 roku firma Mańka została zaangażowana do firmowanego przez resort sprawiedliwości programu Praca dla Więźniów. Na tej podstawie osadzeni otrzymywali minimalne wynagrodzenie, a pracodawca państwowe dotacje. A ja Państwu przypomnę, że przecież pan Maniek niejaki miał zarzuty postawione w śledztwie dotyczącej mafii paliwowej. Więc jak to jest możliwe, że w programie Resortu Sprawiedliwości kierowanym przez Zbigniewa Ziobry taka firma dostaje się do takiego programu? No ale to jakby dygresja. W tygodniku Sieci jest wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Tu właściwie jeśli chodzi o aferę zonda krypto, to praktycznie każde zdanie wypowiedziane przez prezesa wymagałoby sprostowania. To jest niesamowite, jak można tak bez mrugnięcia okiem opowiadać nieprawdę, ale w każdym razie muszę Państwa zapewnić, że Jarosław Kaczyński ogłosił, że cała sprawa zonda krypto to właściwie prowokacja Donalda Tuska, który świadomie prowadził skrajną prawicę na minę. Uwielbiam, po prostu ten Tusk to jest jakiś geniusz, który zaplanował tę aferę z Przemysławem Kralem albo bez Przemysława Krala. Tutaj Jarosław Kaczyński tego nie precyzuje, bo Tomasz Sakiewicz twierdzi, że Tusk zaplanował to z Przemysławem Kralem i zastawił na biednego pana Tomasza Sakiewicza sieci, dając mu bardzo dużo pieniędzy. W każdym razie Kaczyński twierdzi, że to wszystko koalicja rządząca zaplanowała, aby pognębić opozycję. No a niestety nie zdążę Państwu przeczytać tego fragmentu, żeby sprostować co najmniej kilka kłamstw, które w tym wywiadzie się pojawiają. No, tutaj to jest dość rozpaczliwa próba odsunięcia tej afery od siebie. Mam na myśli oczywiście Jarosława Kaczyńskiego. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach dr Anna Kwiatkowska, szefowa zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Po godzinie 7.40 marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Po godzinie 8.00 wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
20: Autopromocja. Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
21: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
24: Mamy niskie ceny.
25: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
26: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
27: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
26: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
27: W końcu będę miał kieszonkowe.
26: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
28: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
29: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
30: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 7.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ostrzeżenia premiera Polski w sprawie Rosji powinny być poważnie traktowane, ocenił szef rządu Norwegii, pytany o to na wspólnej konferencji z premierem Kanady. W miniony czwartek Donald Tusk mówił o tym, że w najbliższych tygodniach spodziewane jest nasilenie rosyjskich ataków na Ukrainę, także przy granicy z Polską. Dodał, że według służb wywiadowczych możliwe są także przypadkowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę. Ulewne deszcze wywołujące powodzie zagrażają centralnej części Stanów Zjednoczonych. Do zagrożonych miast należą m.in. Chicago i Columbus. Silny tajfun zbliża się do wschodniego wybrzeża Japonii, niosąc ze sobą ulewne deszcze i wiatr wiejący z prędkością ponad 190 km na godzinę. Władze wydały ostrzeżenia przed powodziami i osuwiskami ziemi. Nadejście żywiołu zbiegło się w czasie z pięciodniowym długim weekendem. W Wenezueli doszło do wielogodzinnych przerw w dostawach prądu. Jak tłumaczą tamtejsze władze, niedobory są efektem braku zdolności produkcyjnych w następstwie największego w ciągu ostatnich 9 lat zapotrzebowania. I aby utrzymać dostawy prądu, na większości terytorium kraju konieczne było częściowe wyłączenie systemu energetycznego w godzinach szczytu. Kolejne informacje w TOK FM o 7.40, a teraz sport.
4: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Poważne kontuzje kadrowiczów jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zbiorą się dziś w Warszawie, bo przed nimi aż 4 mecze w Lidze Narodów. Już wiadomo, że o miano pierwszego bramkarza kadry nie powalczy Kamil Grabara, który zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
7: Ja odnosiłem wrażenie, patrząc na listę powołanych bramkarzy, że Jan Urban będzie chciał zdecydować, czy Bułka, czy Grabara. No a na ten moment no, ta odpowiedź jest już de facto jasno.
6: Na zgrupowanie nie przyjedzie także Adrian Benedyczak, napastnik Kasimpasy, który świetnie zaczął ten sezon za Monat Garstek. 15-dniowe zgrupowanie rusza dziś. Polaków czekają 4 spotkania na inaugurację w piątek z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, 2 października ponownie na Stadionie Narodowym z Rumunią, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami w Zenicy. A z nami weekend pełen ligowych emocji. W Hiszpanii derby Madrytu wygrało Atletico 2-1. Więcej niż o samym meczu mówi się jednak o kontrowersyjnym sędziowaniu. Real kończył mecz w 10, a arbiter zdaniem królewskich nie pokazał gospodarzom 2 ewidentnych czerwonych kartek. José Mourinho na konferencji pokazywał nawet zdjęcia obu sytuacji, a klub wydał oświadczenie w tej sprawie. W tabeli Real traci już 6 punktów do Barcelony, która wygrała do tej pory wszystkie mecze. W Anglii komplet punktów ma Manchester City. Wygrał wczoraj z Sunderlandem 5-3. Pierwsze punkty w sezonie stracił Arsenal, przegrywając na wyjeździe w sobotę z Brighton 0-3. A w hicie we Francji PSG wygrało w Marsylii z Olimpikiem 2-1 i awansowało w tabeli na 6 miejsce, prowadzi Monaco. Grała też oczywiście nasza ekstraklasa w hicie 9 kolejki. Jagiellonia Białystok przegrała z Legią Warszawa 1-3. Gładkie zwycięstwo odniósł Lech Poznań, wygrał z Radomiakiem 5-1, choć przegrywał już od 16 sekundy. Przerwę na kadrę w fotelu lidera spędzi Górnik Zabrze. Pięściarka Elżbieta Wójcik pokonała w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w Sofii jednogłośnie Irlandkę Cleone Darcy, zapewniając sobie co najmniej brązowy medal w kategorii plus 80 kg. Zwycięstwa w 1/8 finału zanotowali Barbara Marcinkowska i Bartłomiej Rośkowicz. A dziś o ćwierćfinał powalczą m.in. Julia Szeremeta i Aneta Rygielska. A w TOK FM już za chwilę prognoza pogody.
4: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
5: Dziś zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu też są możliwe wszędzie. Burze przeważnie we wschodniej Polsce oraz nad morzem. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu, przez 15 w centrum i nad morzem do 18 na zachodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach dr Anna Kwiatkowska, szefowa zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich, współautorka podcastu Niemcy w ruinie. Znak zapytania. Dzień dobry, pani doktor.
9: Dzień dobry Państwu.
8: Partia CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merza nie przekroczyła w niedzielnych wyborach w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim progu 5%, co oznacza, że po raz pierwszy w historii RFN Chadecy nie dostali się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego. Katastrofa, powiedział pan kanclerz. Tak rzeczywiście jest, że to katastrofa?
0: Tak jest, tylko że kanclerz mówiąc to jeszcze nie wiedział, że nie przekroczył tego progu.
8: Bo myślał, że ma 5%.
0: Wtedy jeszcze, tak, jeszcze wtedy balansował na granicy. Tam były rzeczywiście dwie sondażownie, które pokazywały zbyt duże różnice między sobą i było wiadomo, że to będzie no, do końca taka partia, że tak powiem, no bardzo napięta, tak, że on będzie miał ciężką noc. Pewnie dlatego zdecydował się już dosłownie pół godziny po ogłoszeniu pierwszych takich sondażowych wyników wystąpić i tak też zrobił w takim orędziu, powiedzmy, może to nie orędzie, ale oświadczenie. Uznał, że mimo, że to była katastrofa, że źle im poszło, to on zostaje na stanowisku kanclerza i przewodniczącego CDU i że to robi, oświadcza to już po spotkaniu z prezydium partii, czyli zasugerował, że ma tutaj poparcie, powiedzmy, wierchuszki swojej partii. No i oczywiście uznał, że będzie nadal kontynuował wszystkie te najważniejsze reformy, które chce przeprowadzić w Niemczech i że no, podał tam jeszcze wyniki w innych wyborach w tym roku, bo to był bardzo ciężki rok dla wszystkich w Niemczech. Bardzo dużo wyborów się odbywało. Oczywiście te trzy na wschodzie są najważniejsze tutaj, no bo duże wyniki, duże zwycięstwa AfD w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, w Saksonii-Anhalt, teraz Die Linke, też taka raczej z lewego spektrum, skrajna partia w Berlinie. A Chadecy nie wychodzili w tych wszystkich wyborach za dobrze, ale jednak lepiej niż w tych wschodnich landach, więc on to przypomniał, że były też dobre wyniki dla Chadeków, no i uznał, że będzie kontynuował swoją misję. Nie wiem, czy jemu się uda rzeczywiście przetrwać ten kryzys, no bo jednak to, co pani redaktor powiedziała na początku, to nie wejście do jednego z landtagów, do jednego z parlamentów, akurat w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, to jest duża rzecz.
8: Ale dlaczego CDU ma tak złe wyniki?
0: CDU jest lokalnie również oskarżana o wszystkie możliwe problemy, które stwarza ta federalna CDU. W ogóle rząd, tak? To znaczy, kto by tam nie wystąpił na poziomie lokalnym, zawsze będzie oskarżany o porażkę rządu federalnego. Ja cytuję teraz, tak? To znaczy, to nie jest w mojej ocenie.
8: No tak, rozumiem,
0: mówiąc, porażka,
8: ale dlaczego CDU tak źle wypada w tych wyborach? Także jeśli chodzi o opinie, czy też notowania ogólnokrajowe.
0: No bo jest oskarżany kanclerz o to, że się źle komunikuje, nie przeprowadza reform, łamie obietnice wyborcze, że nie dowozi generalnie, bo teraz mamy taką tendencję, że politycy mają dowozić różne rzeczy i ma być wzrost gospodarczy natychmiast, jak obiecał, ma być poprawa bezpieczeństwa i socjalnego, i takiego na ulicach, ma być wszystko lepiej niż jest. I to natychmiast, tak? Zresztą on też źle zarządził oczekiwaniami, bo startując do wyborów, wygrywając je jeszcze nie tak dawno przecież, bo w 2025 roku on nawet nie rządzi połowy swojej kadencji. No, obiecywał różnych rzeczy i naobiecywał też ogromne tempo i nie dowiózł tego. W związku z tym teraz ma takie problemy, a jeszcze rzeczywiście ma problem z komunikowaniem się. Jest dosyć arogancki i ani nie pochyla się nad swoimi działaczami w partii, nie wydzwania, tak jak inni, Kohl czy Merkel, zaopiekowywali się bardzo swoją partią w ten sposób, zarządzali nią. Tak też ma problem z komunikowaniem się z wyborcami. Dla mnie oczywiście to jest kanclerz z punktu widzenia Polski najlepszy z ostatnich kanclerzy, jeśli chodzi w tym wąskim znaczeniu o stosunek do Rosji. Nie było takiego kanclerza, który tak otwarcie mówiłby o tym, że Rosja jest agresorem i zagrożeniem dla Europy i prowadził taką też politykę, ale prawdę mówiąc to też pewnie nie za bardzo mu pomaga taka jawne deklaracje na przykład na wschodzie Niemiec.
8: No właśnie, dlatego że w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim wygrywa AfD. Czytam tutaj, tak, że wynik to 38%. Drugie miejsce zajęło SPD z wynikiem na poziomie 35%. I tak się zastanawiam, bo to już kolejny raz AfD idzie w górę bardzo poważnie. To jest jednak dość duże zagrożenie dla nas, dlatego że AfD właściwie chciałoby całkowicie wstrzymać pomoc Ukrainie.
0: Tak, to jest chyba jedna rzecz, w której ta partia, która jest wewnętrznie bardzo podzielona, zgadza się ze sobą i ze swoimi wyborcami. To znaczy ten rys taki antyukraiński, zarówno na poziomie antymigranckim, antyuchodźczym, jak i jeśli chodzi o pomoc militarną, finansową, socjalną dla Ukrainy. Tutaj to jest konstans. To znaczy to rzeczywiście ta partia w ten sposób się komunikuje i też obiecuje prowadzenie takiej polityki. No oczywiście byłoby to dla nas niebezpieczne, bo to jest oczywiście nie tylko antyukraińska polityka, jeśli by miała być taka prowadzona, ale też jawnie prorosyjska. Nie tylko jeśli chodzi o tę wojnę, ale też o uruchomienie Nord Streamu, natychmiastowe zniesienie sankcji, przyjaźń z Rosją na wszelkich różnych poziomach, od wymiany szkół, uczniów, zniesienia właśnie sankcji gospodarczych, też finansowych. No to byłby powrót do takiego, jak oni sobie to wyobrażają, układu za Bismarcka, kiedy, jak twierdzą, współpraca niemiecko rosyjska przynosiła same korzyści Europie. No to dla nas, jak pani słyszy, masakra.
8: Ale czy mogłaby pani podsumować także takie często wypowiadane antypolskie poglądy AfD? Bo tutaj w debacie polskiej pojawiają się właśnie takie opinie, że AfD jest bardzo antypolska.
0: To różnie, wie pani, bo jeżeli posłuchać przedstawień posłów w Landtagach, jakichś w parlamentach landowych, gdzie oni na przykład mają jakieś oświadczenia albo interpelacje, to Polska jest tam podawana paradoksalnie bardzo często jako przykład, do którego Niemcy powinni dążyć, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, rozwój, politykę migracyjną, edukację, zwłaszcza po ostatnich wynikach PISY, masakrycznych po prostu dla Niemców, bardzo dobrych dla nas i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są takie oczywiście wypowiedzi, które głównie chodzi o tą prorosyjskość i omijanie Polski w ogóle jakby na mapie świata, w takich rozmowach z wielkimi, bo oni mają taką tendencję, ale no też jakieś takie wyskoki polegające na jawnym rewizjonizmie historycznym. To prawda, to uderza w nas. Zaprzeczanie zbrodniom lub ich bagatelizowanie niemieckim tutaj na terenie Polski, czy w ogóle wszędzie w Europie. Takie sprawy jak podnoszenie statusu ziem zachodnich, grożenie Polsce, że jeżeli będzie mówiła o odszkodowaniach, to czy jakimś zadośćuczynieniu, to podejmie się temat ziem zachodnich i tak dalej, i tak dalej. No to są rzeczywiście takie antypolskie.
8: Ale paradoksalnie AfD rośnie przede wszystkim na sprzeciwie wobec napływu imigrantów, a w Berlinie prawdopodobnie przejmie władzę lewica, jak rozumiem. Tak wskazują te wyniki exit poll. Nowym burmistrzem niemieckiej stolicy ma zostać mająca tureckie korzenie Elif Eralp.
0: Tak, tak, tak. No to jest to jest właśnie ta polaryzacja, która występuje w ogóle w Niemczech bardzo mocno. My myślimy zawsze, że u nas jest dosyć duża polaryzacja. Otóż ja twierdzę, że ta polaryzacja w Niemczech jest jeszcze większa. No, landy, które są nie tak daleko od siebie, Mecklenburgia, Pomorze Przednie i taka różnica między tym, co będzie się działo prawdopodobnie w Berlinie, gdzie Die Linke udało się zmobilizować samych młodych w zasadzie, znaczy wszyscy młodzi, którzy zostali zmobilizowani do pójścia do wyborów, w zasadzie zagłosowali w większości na tę partię i ona będzie tak, prawdopodobnie
8: jeszcze,
0: tworzyła
8: doktor,
0: rząd.
8: Króciutko, bo musimy zmierzać tak. do końca. Jak dzisiaj SPD wypowiada się na temat Ukrainy, pomocy Ukrainie?
0: SPD, socjaldemokracja.
8: Tak.
0: Raczej okej. To znaczy tam są oddzielne głosy takie, które mówią, że nie wolno pomagać Ukrainie, jeśli mielibyśmy ciąć jakieś wydatki socjalne, ale to jednak są odosobnione głosy. Nawet pani Szwezik w tejże Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, powiedziała, że jej poparcie dla Rosji, dla Gazpromu, dla Nord Streamu było błędem i że ona teraz raczej jest za pomaganiem Ukrainie, więc no tutaj na razie trzymają gardło.
8: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Anna Kwiatkowska, szefowa Zespołu Niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich, była gościem TOK FM. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
8: Za chwilę informacja, a po informacjach marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Autopromocja.
3: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
9: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
3: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
9: Pogadajmy o tym.
3: Czas rodziców, sobota po 13.
9: Ula Malko.
3: Krzysztof Chorwat.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
20: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
21: Skoda.
22: Pani Barbaro, a gdzie kupić
21: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
22: No dobrze, a taki fajny prezent...
21: Na mediaexpert.pl.
22: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
21: Na mediaexpert.pl.
23: Włączamy niskie ceny.
1: sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 10:25. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
7: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 7:40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. To katastrofa dla HDK-ów, tak o wynikach wyborów, cytując kanclerza Niemiec Friedricha Merca, mówiła przed chwilą Anna Kwiatkowska, kierowniczka zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich, współautorka podcastu Niemcy w ruinie. CDU zabrakło 0,1 punktu procentowego, by przekroczyć próg wyborczy w Mecklenburgii Pomorzu Przednim. Może to oznaczać zmiany nawet na niemieckich szczytach władzy.
0: Uznał, że będzie kontynuował swoją misję. Nie wiem, czy jemu się uda rzeczywiście przetrwać ten kryzys, bo jednak to nie wejście do jednego z landtagów, do jednego z parlamentów, akurat w Mecklenburgii Pomorzu Przednim, to jest duża rzecz.
5: Niemiecka skrajna prawica AfD wygrała lokalne wybory w Mecklenburgii Pomorzu Przednim, w landzie sąsiadującym z Polską, a także w Berlinie. Rządzić będą jednak partie lewicowe, bo to one mają zdolność koalicyjną. W wyniku ataków rakietowych Rosji Ukraina praktycznie utraciła swój przemysł stalowy, a 3 główne huty w kraju zostały całkowicie unieruchomione, napisał brytyjski dziennik Financial Times, powołując się na przedstawicieli branży i władze w Kijowie. Dziennik podkreśla, że paraliż hutnictwa wpisuje się w szerszą, nową kampanię powietrzną Moskwy, której celem jest zniszczenie gospodarki i oporu Ukrainy. Rosyjskie rakiety i drony atakują centra logistyczne, porty, infrastrukturę kolejową i stacje paliw. Pokaz filmu Jana Holubka Dziki, Dziki Wschód otworzy wieczorem 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To produkcja wraz z 15 innymi powalczy o Złote Lwy. Tematyka poruszana przez twórców jest bardzo szeroka, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
23: Znowu pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy, zarówno tematycznie, jak i stylistycznie.
5: Jury konkursu głównego przewodniczy Krzysztof Zanussi, a festiwal potrwa do soboty.

0: Minister do spraw zagranicznych w kancelarii prezydenta Marcin Przydacz twierdzi, że jeszcze koalicja rządząca wprowadzała błąd obywateli, mówiąc, że jest jakiś tajny raport CIA.
1: Odnoszę takie wrażenie, że kancelaria prezydenta i prezydent w ostatnim czasie mocno się w tych sprawach pogubili. To znaczy od momentu, kiedy ten dron zaatakował pociąg zmierzający do Polski niedaleko granicy, właściwie prezydent zniknął w tej sprawie, bo ani tego dnia nie zajął stanowiska, ani nie zwołał Rady Bezpieczeństwa Narodowego, którą powinien zwołać. Ze względu na to, co oni w tej chwili mówią, teraz nie zwołali, w związku z tym twierdzą, że nie było takiego zagrożenia. Jest zagrożenie. Tych wypadków będzie coraz więcej. Nie straszę, ale wiem to, co... Znaczy wiem, mówię to na podstawie wiedzy. Dlatego, że Rosja przyjęła taką sytuację i takie założenie, żeby spróbować morale w Europie, w NATO rozmontować poprzez takie bardzo delikatne ataki, bardzo delikatne do momentu, kiedy ludzie nie zginą, i tak naprawdę próbować oswajać ludzi z potencjalnym niebezpieczeństwem. W tej sprawie trzeba mieć bardzo jasne stanowisko i to, co robi Nawrocki w tej chwili, to przypomina stanowisko Błaszczaka, który powiedział, że jeżeli na któryś tam z krajów bałtyckich będzie atak, to polskie wojsko nie powinno funkcjonować.
0: Potem się wycofywał Mariusz Błaszczak.
1: Ale powiedział to, tak? Trzeba w czasach, kiedy jest niebezpieczeństwo, trzeba być szczególnie odpowiedzialny za słowo, szczególnie jak ktoś był byłym ministrem obrony narodowej, na Boga. On chyba był nawet w randze wicepremiera, jest liderem największej partii w tej chwili opozycyjnej, może słabnącej, ale nadal największej. Trzeba brać odpowiedzialność za słowa. NATO, ważna sprawa. Stany Zjednoczone, ważna sprawa, bardzo ważna sprawa Unia Europejska, bardzo ważna sprawa to jest sejf, bardzo ważna sprawa to jest zbrojenie polskiej armii.
0: A dlaczego prezydent nie chciał zwołać Rady Bezpieczeństwa Narodowego, pańskim zdaniem?
1: Moim zdaniem się pogubił, to znaczy mamy prezydenta, który w momencie, kiedy pojawia się realne zagrożenie, nie ma naokoło siebie takiego otoczenia, które by potrafiło wyczuć, potrafiłoby to zrozumieć i potrafiłoby to przekuć w fakty.
0: Może tak to dlatego, że tak pan to zaproponował, panie marszałku.
1: Proszę pani, pani redaktor, muszę pani powiedzieć, że jest to bardzo wiarygodna wersja, ale i to nie mówię z zarozumiałości, bo to staram się wygubić, ale jeżeli prezydent naszego kraju, Polski, na podstawie niechęci do jednego czy drugiego polityka nie robi tego, co by było dobre dla Polski, to jest bardzo zły sygnał. To jest sygnał, który świadczy o tym, że prezydent po prostu nie dojrzał do swojej funkcji.
0: Co z tym tajnym raportem CIA, o którym minister Przydacz twierdzi, że to jest wymyślone kłamstwo, żeby zelektryzować opinię publiczną i przyszpanować? Ucyta, znaczy, jest pana ministra Przydacza.
1: Kwestia, znaczy to jest w ogóle złe słownictwo. W momencie, kiedy Polska zawsze była na granicy z Ukrainą, a w Ukrainie jest od 4 lat wojna pełnoskalowa, nie używa się po prostu takich słów, nikt nie szpanuje. My odpowiedzialnie musimy wziąć odpowiedzialność za kraj. To nie jest kwestia szpanowania. No takie słowa, jak na przykład pan prezydent wyjęto z jego przemówienia, że cytat sprzed wielu lat,
0: że można stracić terytorium.
1: No tak, ale to są w ogóle rzeczy, trudno jest to potem wytłumaczyć. Ludzie nie wiedzą, o co chodzi.
0: No tak,
1: nie
0: ale
1: ma
0: to
1: takiej
0: było
1: możliwości.
0: Nie do
1: tak?
0: historii, oczywiście, nie do obecnego stanu. Ale panie marszałku, bo tutaj jest jeszcze pytanie.
1: Ja to myślę, że prezydent powinien abdykować z roli, którą sobie dał, to znaczy i marszałka, i prezydenta, i premiera, i wrócić na rolę prezydenta. Prezydent jest od tego, żeby reprezentować kraj. W związku z tym niech da spokój w tych wszystkich rzeczach, na których się ani on nie zna, ani jego otoczenie się nie zna.
0: Dobrze. Panie marszałku, na pytanie o ten raport CIA pan nie odpowiada, więc w końcu nie wiemy, jak to było, ale pytanie jest takie, bo rzeczywiście prezydent Donald Trump ogłosił, że będzie stała baza amerykańska w Polsce. Wszyscy się bardzo ucieszyli. Prezydent Trump powiedział, że to właśnie jest zasługa Karola Nawrockiego.

0: Tylko ja sobie przypominam, że w maju prezydent Trump ogłosił, że będzie, no nie wiem, 5000 żołnierzy amerykańskich, że rotacja jednak nastąpi, że to, co zostało zatrzymane, absolutnie zostanie odkręcone. I minęło kilka miesięcy, o ile wiem, to ta zapowiedź prezydenta Trumpa nie została zrealizowana.
1: I ma pani redaktor rację, tylko teraz jest kwestia, kto to będzie komentował. Jakby komentował prezydent Nawrocki, to by powiedział tak, wszystko to jest dzięki mojej zasłudze. Ani rząd, ani nikt inny nic w tej sprawie nie zrobił.
0: No tamten minister mówił o zasłudze Karola Nawrockiego i nic się nie dzieje.
1: A ja powiem pani inaczej. Jeżeli dołożył do tego i dokłada swoją cegłę pan prezydent Nawrocki, to dobrze. Dlatego, że w momencie, kiedy mamy wojnę za granicą, musimy w sprawach obronności kraju iść w jednym szeregu. I Nawrocki, i Tusk, i Sejm,
0: ale
1: i wszyscy po kolei.
0: Ale moje pytanie jest proste. Skoro przez kilka miesięcy nie dało się zrealizować wpisu prezydenta Trumpa, to czy jest pan pewny, że rzeczywiście bazy będą?
1: Nie jestem pewny, dlatego, że gryzę się w tym momencie w język, ale tak nie do krwi ostatniej oczywiście, bo wydaje mi się, że zawsze mówiłem bardzo racjonalnie o dokonaniach pana prezydenta Trumpa. Stany Zjednoczone są dla nas ważne, NATO jest ważne, ale pan prezydent Trump jest prezydentem chaosu. To jest zmieniające zdanie. Ja uwierzę w tę bazę w momencie, kiedy ona powstanie. Wiem, co robi Kosiniak w tej sprawie, wiem, co zrobi Sikorski w tej sprawie, wiem, co robi Tusk w tej sprawie i wiem, co robi Sejm w tej sprawie, przyjmując kongresmenów takich czy innych. Wszyscy gramy do jednej bramki. Jeżeli pan prezydent Nawrocki robi to samo, chwała mu za to. Chwała mu za to, jeżeli robi to samo. Czy będzie ta baza? Nie wiem. Wiemy, co robi Trump. Trump po prostu zmienia zdanie 5 razy dziennie. W związku z tym nasza rola jest taka, złapać to zdanie, które nam odpowiada interesom naszego kraju i w tym momencie wszyscy grać do jednej bramki. Wydaje mi się, że to robimy i czy ktoś będzie pierwszy w Stanach, czy drugi, to jest naprawdę obojętne, bo baza powinna powstać. Im więcej wojska amerykańskiego w tej sytuacji, która jest na terenach Polski, im bardziej to jest stabilne, czyli razem z rodzinami, tym lepiej dla Polski.
0: Panie marszałku, Newsweek opublikował artykuł, z którego wynika, że minister z kancelarii prezydenta zapraszał firmy do udziału w takiej bardzo fajnej imprezie. Potem już fundacja, którą prowadzą ludzie z kręgu PiS-u, proponuje właśnie wpłaty na przykład za pakiet platformy 100 tysięcy dolarów i jest taka sugestia, taka nadzieja, że będzie można się dzięki temu spotkać osobiście z prezydentem Nawrockim albo przynajmniej z ministrami prezydenckimi. Jak pan ocenia taki proceder?
1: Oceniam to bardzo źle, ale rozszerzę myślenie w tej sprawie. To się wpisuje w taką narrację o działaniach, potencjalnych działaniach kancelarii prezydenta i wielu prawicowych polityków. Bo to jest tak, to jest taka działalność bardzo transakcyjna. Znamy tę działalność transakcyjną ze Stanów Zjednoczonych. W działalności transakcyjnej zwykle jest tak, że zwycięża ten, który ma pieniądze i który jest w stanie kupić, bo nie każdy jest w stanie kupić. Jest masa ludzi, większość ludzi na świecie, których nie są w stanie kupić. Dlaczego to jest działalność transakcyjna? Proszę popatrzeć na zonda krypto, bo ja bym to połączył wszystko. To jest tak. Jest ustawa, która praktycznie rzecz biorąc ktoś zgłasza poprawki. Między innymi przez minister od pana prezydenta, pan Bogucki, broni poprawki, zgłasza poprawkę, która jest ewidentnie dla zonda krypto. Zonda krypto płaci w różnych miejscach różnym politykom i środowiskom. Temu takie pieniądze, takiej partii takie pieniądze. Organizują taką imprezę, na której jest pan prezydent Nawrocki. Po prostu pieniądze chodzą. Za pieniądze można coś załatwić.
0: To jest pytanie, polityczna korupcja,
1: jeżeli to ma miejsce, to jest ewidentnie polityczna korupcja. Jeżeli jest tak, że można kupić ustawę, jeżeli można, jeżeli można kupić potencjalnie ułaskawienie, no bo to też się pojawia, to dlaczego to ma nie być wiarygodne? To uwiarygodnia taką tezę, że idzie pani na imprezę i płaci pani $100,000 za to, żeby z prezydentem w cztery oczy gdzieś się spotkać i coś załatwić. To bardzo źle świadczy o sytuacji. A ile kosztuje ułaskawienie? Pytam się. $1,000,000?
0: Ale prezydent Nawrocki uważa, że każdy, kto komukolwiek obiecuje ułaskawienie, nie ma ku temu żadnych podstaw i nie ma dowodów na to, że rzeczywiście prezydent się zobowiązał do ułaskawiania kogokolwiek.
1: Ale ludzie uważają inaczej. Tworzą takie fakty i tworzą takie elementy domniemania, że to się robi coraz bardziej wiarygodne. Panie ja nie marszałku. Jestem prokuratorem i nie jestem sędzią, ale widzę, jak te środki finansowe potencjalnie przepływają. Widzę, co jest obiecywane. Proszę Państwa, to się zaczęło, jeżeli chodzi o zonda krypto, bo zaczynamy się, nie przyzwyczajajmy się do zła. To się zaczęło od morderstwa. Potem były 3 zupełnie nieuzasadnione weta prezydenckie. W międzyczasie dowiadujemy się o możliwości kupienia wszystkiego za pieniądze. W związku z tym również ułaskawienia.
0: A może tu wina, tak? Jest też koalicji rządzącej, że nie został odtajniony stenogram z tego posiedzenia Sejmu, gdzie premier Tusk mówił o zagrożeniach związanych z branżą zonda krypto. To po co było to
1: udajne? Gwarantuję pani, że w przeciągu tygodnia po tym tajnym posiedzeniu Sejmu media o wszystkim się dowiedziały, gdyż posłowie z różnych stron poinformowały.
0: Ale czym innym jest ogłoszenie tego, co premier powiedział oficjalne, a czym innym są przecieki? Może trzeba było to wtedy ujawnić po prostu?
1: Nie, proszę pani, nie trzeba było tego ujawniać. Uważam, że na tym etapie dobrze było to zrobione, że zostało to powiedziane. Potem premier ujawnił w trakcie drugiej informacji. Wiem, jak to chodzi, wiem, jak to wszystko wygląda. Uważam, że ludzie, którzy potrzebowali takiej informacji, ludzie zostali ostrzeżeni wtedy co do takiej sytuacji. Uważajcie, to jest przekręt. My nie wiemy, kto do końca za tym przekrętem stoi, ale możecie potracić majątki. 30,000 ludzi potraciło majątki.
0: Widzą, że cena benzyny szybuje. I teraz problem polega na tym, że prezydent Nawrocki twierdzi, że on zgłosił swój bardzo dobry projekt. Może warto, żeby koalicja rządząca tutaj z prezydentem współpracowała i połączyć te projekty.
1: Po pierwsze, chyba go jeszcze nie zgłosił. Po drugie, to jest tak. Do rządzenia krajem jest rząd. I ja to powtarzam i będę to powtarzał. Ceny szybują dlatego, że prezydent nie podpisał dobrej ustawy w tej sprawie. Ta ustawa właśnie przeszła po raz drugi. Niech prezydent reprezentuje nasz kraj. Niech reprezentuje Polskę. Niech nie zamienia Tuska. My nie chcemy mieć 2 premierów, 2 prezydentów, 2 marszałków Sejmu. To jest ważne. Nie zgadzamy się na to, żeby prezydent zgłaszając tego typu ustawy, które zresztą zwykle są nieprzemyślane, dlatego że potem te ustawy są nieprocedowane, nie dlatego, że zły Czarzasty je blokuje, bo jak był dobry Hołownia, to i tak wetował prezydent 15 ustaw. Prezydent walczy z rządem. Nie walczy o Polskę, tylko walczy z rządem. I trzeba to jasno mówić. W związku z tym jest druga ustawa. Jeżeli podpisze pan prezydent tę ustawę w trybie natychmiastowym, ceny benzyny powrócą do tego poziomu, w którym były. Wiecie państwo dlaczego? Dlatego, że ktoś za tę różnicę musi zapłacić. Ktoś to musi... Nie dajmy się oszukiwać po prostu, że nagle pieniądze przyjdą z nieba. Jeżeli ktoś płaci,
0: to musi...
1: Oczywiście, w związku z tym, jeżeli są horrendalne zyski nadmiarowe spółek, to żeby benzyna była tańsza, trzeba wziąć Panie część tych pieniędzy i dopłacić do tego. Pieniądze się nie rodzą na kamieniu.
0: Bardzo proszę o krótką odpowiedź. Musimy kończyć. Kiedy nastąpi zmiana w Trybunale Konstytucyjnym, tak żeby sędziowie, których Sejm wybrał, mogli przystąpić do orzekania?
1: Myślę, że niebawem.
0: To znaczy?
1: No to zależy od sędziów.
0: Ale... Co może się wydarzyć w tej sprawie? Bogdan Święczkowski jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego.
1: Proszę
0: nie
1: pani,
0: ma przepisu, który pozwalałby go tak od razu pozbawić tej funkcji.
1: W tej sprawie powinno się wydarzyć wszystko po to, żeby Trybunał Konstytucyjny był normalnie funkcjonował i żeby z czasem powrócił do swojej roli.
0: To jest bardzo ogólnikowe, bo nie wiemy, co może się zdarzyć, żeby tak było.
1: Jak będziemy wiedzieli wszyscy, co może się zdarzyć, to siły, które nie chcą dopuścić do tego, żeby Trybunał funkcjonował normalnie, będą po prostu wiedziały, jakie chcemy wykonywać ruchy. Będziemy wykonywali ruchy
0: Policja
1: zgodne...
0: Policja wejdzie do Trybunału?
1: Będziemy wykonywali ruchy zgodne z prawem, ale do diabła trzeba po prostu tę sprawę, tak jak w KRS-ie na podstawie ustawy, której żeśmy nie akceptowali, głosując również na Piebiaka, doprowadziliśmy do tego, że KRS już normalnie funkcjonuje.
0: Czy policja wejdzie do Trybunału?
1: Polityka musi być skuteczna.
0: Czy policja wejdzie do Trybunału?
1: Polityka musi być skuteczna.
0: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za to.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Za chwilę informacja, a po informacjach wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
2: Reklama. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Ann Applebaum, Iwan Krastev, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Antoni Dudek, Edgar Keret, Maciej Hen, Michał Rusinek, Agnieszka Holland, Katarzyna Kasia, Jakub Wiech, Adam Mirek i inni. Igrzyska Wolności. 23-25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na www.igrzyskawolności.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja!
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Dwie minuty po ósmej. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Prezydent się pogubił, tak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenił w TOK FM to, że Karol Nawrocki nie zwołał Rady Bezpieczeństwa Narodowego po atakach dronowych Rosji niedaleko Polski. Doszło do nich ponad tydzień temu. Jeden z bezzałogowców spadł kilometr od polsko-ukraińskiej granicy. Ministerstwo Obrony Rosji zapowiada tymczasem nasilenie ataków rakietowych na Kijów. Twierdzi też, że odparło zmasowany ukraiński atak na Moskwę. Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził przeprowadzenie skutecznego uderzenia w rafinerię w stolicy Rosji. Groźby rosyjskiego resortu obrony padły po kolejnej fali zmasowanych ataków na Ukrainę. Przez cały weekend Rosja ostrzeliwała ukraińskie terytorium, powodując ofiary śmiertelne i wielu rannych. To katastrofa, tak wynik głosowania w Mecklenburg i Pomorzu Przednim ocenił kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Jego CDU nie przekroczyła we wczorajszych wyborach progu 5%. To oznacza, że po raz pierwszy w historii chadecy nie dostali się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego. Wygrała prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, uzyskując 38% głosów. Drugie miejsce zajęło socjaldemokratyczne SPD z wynikiem na poziomie 35%. W Berlinie głosowanie wygrała Lewica z 26% poparciem, a CDU zajęło drugie miejsce. Poparcie dla chadeków wyniosło 20%, a kolejne miejsca zajęli Zieloni, AfD i SPD. Chmury i przelotny deszcz możliwy w całym kraju, burze przeważnie we wschodniej Polsce oraz nad morzem. 12 stopni maksymalnie pokażą dzisiaj termometry w Katowicach, 13 w Krakowie, 14 w Łodzi i Lublinie, 15 w Warszawie, 17 w Gdańsku.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska, witam ponownie w studiu Grzegorz Wrona, wiceminister aktywów państwowych, wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry, panie ministrze.
19: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
0: Nasza rozmowa jest transmitowana na platformie YouTube. Gdyby państwu umknęła rozmowa z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, to też jest tam dostępna. Panie ministrze, no taki strach kierowców, że ceny paliw bardzo szybko rosną, alarmujące artykuły na portalach, dziennikarze zajrzeli już na stacje benzynowe. Co będzie się działo dalej?
19: No, świat zwariował. Niestety to, co się dzieje dzisiaj w Zatoce i to, co skutkuje wysokimi cenami, jest rzeczą spoza Polski. Natomiast Orlen przewidział i spodziewając się tych zawirowań, w sierpniu zakontraktował się do 1/4 zapotrzebowania na ropę, więc bądźmy dobrej myśli. Mamy dzisiaj zagwarantowane i realizowane na bieżąco i pokrywane zapotrzebowanie na paliwo.
0: Czy jest szansa, żeby przekonać prezydenta Karola Nawrockiego, aby podpisał ustawę, którą przyjął Sejm o nadmiarowych zyskach?
19: No, słuchałem przed chwilą marszałka Czarzastego i w pełni się nim zgadzam, że jakby jesteśmy w jakimś klinczu, który jest niezrozumiały. Nadmiarowe zyski wcześniejsza władza już wykorzystywała, przecież ODZW kiedyś zapłaciło swoisty podatek od takiego zysku. Mamy dzisiaj identyczną sytuację, jeżeli chodzi o paliwa, nie tylko o spółkę Orlen, ale wszystkich dostawców paliw w Polsce, a prezydent, chcąc powalczyć trochę z w swoim stylu z rządem, blokuje wszystkich Polaków.
0: A gdyby pan mógł wyjaśnić tę kwestię, co to znaczy, że Orlen zakontraktował?
19: No przede wszystkim to jest 24 dodatkowe dostawy w kierunku litewskim, Norwegia, polskim, czeskim i litewskim, między innymi z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, obu Ameryk. To 16 dostaw w ciągu ostatniego tygodnia.
0: To znaczy, że Orlen nie będzie windował tych cen i to będzie miało wpływ także na ceny konkurentów? To chciał pan powiedzieć?
19: Chciałem powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
0: Panie ministrze, chciałam także zapytać, bo przecież jest pan związany z PSL-em, może Polskie Stronnictwo Ludowe, które kiedyś tak chwaliło się tym, że ma trochę lepsze te relacje z prezydentem, przekona Pałac Prezydencki do tego, żeby w końcu jednak tę ustawę podpisać.
19: Ja mam wrażenie, że już wszyscy przekonują prezydenta.
0: A może, bo prezydent liczy na to, że coś z jego projektu ustawy, pan marszałek Sejmu mówił, że tej ustawy nie ma, ale czytam, że jednak ten projekt prezydencki wpłynął.
19: No tak, ale on jest trochę podobny jak Sejm Zero, niewykonywalny.
0: Dlaczego?
19: Dlatego, że jest pusty w środku. Tak naprawdę CPN, którym Polacy tankowali najtaniej w Unii Europejskiej, był dobrym pomysłem, kosztował nas 4 miliardy, bo tyle generalnie wydaliśmy na obniżenie cen paliw, ale to były konkretne działania, konkretne finansowanie. Dzisiaj jesteśmy w trakcie spojrzenia na to, co się dzieje na rynku naszego otoczenia. Jeżeli byśmy doprowadzili do takiej sytuacji, którą proponuje prezydent, to tak jak w fizyce, naczynia połączone dążą do wyrównania. Przecież to paliwo z Polski byłoby pozyskiwane również za granicę. To jest niemożliwe.
0: Panie ministrze, chciałam zapytać o sprawę local content, bo bardzo wielu przedsiębiorców martwi się, że przetargi publiczne wygrywają firmy chińskie oraz tureckie. Czyli nawet nie z Unii Europejskiej, tylko właśnie spoza Unii.
19: Jest ogromna zmiana w tej materii. Ogromna. Local content funkcjonuje niewiele ponad rok czasu. Ta zmiana polega na kilku rzeczach. Po pierwsze, lokalizują się producenci, którzy chcą uczestniczyć w przetargach w Polsce na terenie Polski. Otwierane są firmy po to, aby mogły uczestniczyć w projekcie local content. Nawet przetargi, które wygrywają, choćby Turcy w Enei, w Kozienicach, i tak udział local content jest bardzo wysoki, bo on jest związany z wszystkim tym, co stanowi dostawę urządzeń, technologii i wykonawstwo, które jest realizowane już poprzez firmy polskie. Trzecia rzecz to przede wszystkim sposób myślenia. My nie stworzyliśmy ustawy, która w jednorazowy sposób zabezpieczy wszystkich producentów polskich.
0: Ale pewne przepisy w tym roku weszły w życie dotyczące local.
19: Zgodne z zasadami Unii Europejskiej nadrobiliśmy to, co w wielu krajach Unii Europejskiej już wcześniej było realizowane. Natomiast wymaga to określonego czasu. Pewne przetargi były w toku. Wszystkie te, które są dzisiaj realizowane, są spisywane na nowo.
0: Dobrze, ale pytanie jest takie, czy ponieważ nie ma w zasadzie definicji spółki, która może startować w tych przetargach, to jest bardzo szeroka definicja, to tak naprawdę to jednak jest jakoś możliwe do obejścia, to znaczy po prostu duży koncern zagraniczny utworzy tutaj spółkę, która właściwie niby jest polska, ale nie jest polska.
19: A to zależy
0: pytanie,
19: od tego,
0: czy nie wchodzi w konsorcjum z inną spółką. No tutaj jest mnóstwo kombinacji, które można zastosować.
19: To jest naturalna rzecz, że kombinacje w biznesie zawsze się pojawiają. Rzecz w tym, abyśmy doprowadzili do takiej sytuacji, w której na każdym etapie myślenia będziemy myśleli o tym, aby te pieniądze, które są przeznaczone na inwestycje, to jest 1 bln zł, jak największa część zostawała w Polsce.
0: No tutaj jakby też problem polega na tym, że wielu przedsiębiorców ma takie poczucie, że Chiny po prostu wspomagają swoje firmy, które oferują niższe ceny w przetargach publicznych, co po prostu wyklucza innych oferentów.
19: No ale, przepraszam, to nie jest rzecz, która się dzieje od dzisiaj. Tak naprawdę od co najmniej 30 lat Chiny w istotny sposób eliminują całe dziedziny gospodarki. Ja bardzo często zwracam uwagę na to, żebyśmy patrzyli na fakt, że my konkurujemy jako gospodarka, nie tylko jako firmy, ale gospodarka Unii Europejskiej konkuruje z gospodarką Indii, gospodarką Chin, gospodarką Stanów Zjednoczonych, i w tym obszarze Unia Europejska też musi wypracowywać sobie model, który jest w stanie ochronić gospodarkę Unii Europejskiej.
0: No właśnie, ale pytanie jest, jaki procent tych przetargów publicznych wygrywają firmy spoza Unii Europejskiej?
19: Nie znam takich danych.
0: Nie ma takich danych?
19: Są, ja ich nie znam, natomiast jest to z tego, co obserwuję, jakiś bardzo niewielki procent.
0: Jeżeli nadal niewielki.
19: Jest on, mówimy o wygrywanych przetargach poza local content, czyli przez firmy chińskie, czy firmy tureckie, czy inne, które pani wymieniła.
0: Ale tak patrząc właśnie na skalę europejską, to właśnie słyszę ciągle, że zostaliśmy zalani elektrycznymi samochodami chińskimi, a przemysł unijny nie jest pod tym względem chroniony.
19: Tak, to jest niestety fakt. Ale to jest coś, z czym dzisiaj musimy sobie poradzić, tak jak nie poradziliśmy sobie na przykład w źródłach światła, które dzisiaj są wyłącznie produkowane w Azji.
0: No właśnie, to co Unia Europejska powinna zrobić w tej sprawie?
19: Powinna się obudzić.
0: Czyli
19: powinna się obudzić i powinna popatrzeć na to, że miejsca pracy wyznaczają gospodarkę, że gospodarka zaczyna się od najmniejszego przedsiębiorcy. Polska na szczęście sobie z tym radzi. To znaczy radzi sobie na tyle, że ta przedsiębiorczość, ten gen przedsiębiorczości, który w Polakach istnieje, spowodował, że mamy wiele dużych, małych, średnich i malutkich jednoosobowych firm, z którymi, o które powinniśmy dbać.
0: Panie ministrze, pan nadzoruje także przemysł rolno-spożywczy. I wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego ta wielka spółka, Krajowa Grupa Spożywcza, musi być koniecznie w rękach państwa? Dlaczego to nie może być sprywatyzowane? Bo właściwie no, zarzuty są takie wobec państwa, wobec PSL-u, także wobec pana, że to jest bardzo dobre miejsce, żeby no, lokować swoich działaczy.
19: Nie, to jest bzdura, tak naprawdę.
0: No
19: to
0: nie, ale szefem Krajowej Grupy Spożywczej jest osoba związana z PSL-em.
19: No, jest, ale pani wiceprezes nie jest. A ona jest odpowiedzialna dzisiaj za tą stronę finansową. Widzimy wyraźną poprawę i kondycję firmy, która przez ostatni czas była tak pozbierana z wielu różnych firm, przekładana z kieszeni do kieszeni między ministerstwem jednym, a drugim ciągle odbywały się, mówię o Ministerstwie Skarbu Państwa, później Aktywów Państwowych, Ministerstwie Rolnictwa. Przekładano tą firmę, zastanawiano się, gdzie jej będzie lepiej. Jej ma być dobrze w biznesie, a nie w tym politycznym układzie.
0: Ale dobrze nie jest, dlatego że krytycy podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa mówią, że holding zszedł z setek milionów zysku na setki milionów straty.
19: No tak, to wynika oczywiście z tego, co się dzieje na rynku rolniczym generalnie, a nie to, co się dzieje w tej firmie, bo ona akurat poprawia swoje wyniki, zmniejsza zatrudnienie, zwiększa rentowność wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
0: Ale dlaczego to nie może być prywatna spółka? Po co państwo zarządza tym? Wiadomo, że spółki prywatne są bardziej rentowne, bardziej efektywnie pracują niż państwo.
19: Ale ona nie jest monopolistą, ona jest udziałowcem w tym rynku spożywczym, a w wielu przypadkach, na przykład w hodowli roślin, w kształtowaniu, przygotowywaniu materiału siewnego, fakt, że Polska, że państwo polskie ma możliwość decydowania, wpływania na to, w jaki sposób, jakie rośliny, jakie będą nasiona, jest niezmiernie istotny.
0: Ale dlaczego rynek nie może tego regulować?
19: Ale proszę sobie wyobrazić taką rzecz. Dzisiaj jest 4 największych producentów światowych nasion. Wpływ na geny tych nasion, i te legalne, i te nielegalne, mogą doprowadzić do tego, że wyhodujemy na przykład roślinę, która będzie miała określoną wadę, określony walor. Na przykład wykorzystywana w paszach dla zwierząt może powodować, że nie będzie przyrostu wagi u tych zwierząt. Wyobraźmy sobie taką sytuację, to jest możliwe. Zanim o tym się zorientujemy, cała hodowla danego gatunku zwierząt może być obarczona takim problemem. Dlatego to bezpieczeństwo żywnościowe zaczyna się od nasiona. Bardzo często o tym mówię. I na to musimy mieć wpływ jako państwo, ponieważ może się okazać po kilku latach, że nie dysponujemy materiałem siewnym, który jest zdrowy, który jest właściwy i który powoduje, że nasza gospodarka w produkcji rolnej czy zwierzęcej jest bezpieczna.
0: Można na tego typu procesy jednak wpływać inaczej, nie wiem, będąc w dialogu po prostu z izbami gospodarczymi, bo tu ciągle jest ten sam zarzut, że po prostu warto, politycy uważają, że warto mieć spółki, które są własnością państwa, bo można tam po prostu ulokować swoich działaczy. No, to ten problem
19: politycy
0: pozostaje.
19: To zawsze
0: zresztą takie zarzuty wobec tej firmy też były, no przecież podczas posiedzenia komisji sejmowej, także takie zarzuty się pojawiały.
19: No widzi pani, ale nie było mowy o tym, że dzisiaj ta spółka będzie nadrabiać straty, tak jak spółka Zucukier, niemiecka cukrownia, która od wielu lat już posiada własne źródła wytwarzania energii elektrycznej z biometanu. Dzisiaj dopiero udaje nam się zrealizować ten projekt. Spółka KGS wraz z Eneą będzie budować dwie potężne biogazownie, biometanownie, że nadrabiamy wyniki w hodowli koni, że jesteśmy w stanie zdecydowanie zmienić sytuację w obszarze produkcji nasion, że jesteśmy dzisiaj w momencie eksportowania i umów z krajami w obszarze zbóż. To wszystko to są elementy, o których się nie mówi. Mówi się o rzeczach, które są najmniej istotne i które tak naprawdę są najbardziej populistyczne.
0: Ostatnia sprawa, proszę o krótką odpowiedź, bo musimy kończyć. Miliardowe straty spółek węglowych. Polska Grupa Górnicza 25 rok zakończyła ze stratą około 5 miliardów złotych. Jastrzębska Spółka Węglowa ponad 6 miliardów złotych.
19: W obu tych przypadkach mamy trochę inne podejście do tego tematu. W przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej to ponad 30% spadek cen węgla koksującego i przesunięcie się tych walorów na kraje azjatyckie, głównie dostawy węgla, z którym bardzo trudno było konkurować. Zmniejszamy tam zdecydowanie zatrudnienie, urlopy górnicze, JOP-y, prawie 3000 osób odchodzi. Plan to 1100 osób do września. Już odeszło 668 osób. Program, który spowoduje poprawę sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, trwa, ale jest ona w sytuacji bardzo trudnej. Polska Grupa Górnicza była w projekcji obniżenia wydobycia węgla. To wynik planu, który został przyjęty, obniżenia produkcji, która skutkuje mniejszym wydobyciem. Stąd ciągle jesteśmy w dopłatach do produkcji węgla.
0: No i o tym będziemy pewnie jeszcze nie raz rozmawiać, bo to jednak są bolesne straty. Bardzo dziękuję za rozmowę. Grzegorz Plona, wiceminister aktywów państwowych, był gościem TOK FM. Za chwilę informacja, a po informacjach Wojciech Szeląg i Paweł Musiałek.
20: Autopromocja. O przyrodzie i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama. Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
22: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
23: Dobrze.
22: 15 zł.
23: Lepiej.
22: 20 zł.
23: Najlepiej. Na Orlenie?
22: Ciepło.
23: Z kuponami?
22: Cieplej.
23: W Orlen witaj.
24: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
25: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
26: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
27: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
25: Back to School w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt.
1: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 8:22. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Świat zwariował, ale bądźmy dobrej myśli. Tak o tym, co dzieje się na rynku paliw, mówił przed chwilą w poranku TOK FM Grzegorz Wrona, wiceminister aktywów państwowych. Prezydent chce powalczyć z rządem i blokuje wszystkich Polaków właśnie przez tę walkę. To już komentarz do niepodpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków paliwowych. Niemiecka prasa obarcza kanclerza Friedricha Merca odpowiedzialnością za porażki CDU we wczorajszych wyborach regionalnych w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim oraz Berlinie. Część komentatorów uważa, że kanclerz powinien ustąpić ze stanowiska. Inni wzywają go do wytrwania i kontynuowania polityki reform. W Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, gdzie wygrała skrajnie prawicowa AfD, CDU nie przekroczyła progu 5%. W Berlinie poparcie dla chadeków wyniosło 20%. Wygrała lewica. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych rozpoczyna się w Gdyni. W konkursie głównym o Złotego Lwa będą walczyć m.in. nowe filmy Pawła Pawlikowskiego, Kasia Adamik, Jana Komasy i Agnieszki Smoczyńskiej. Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Teraz czas na sport w TOK FM.
4: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. 2 tygodnie zgrupowania i 4 mecze w Lidze Narodów. To będzie intensywny czas dla naszej piłkarskiej kadry. Polacy zbiorą się dziś w Warszawie, a w piątek rozegrają pierwszy mecz po spadku do dywizji B u siebie z Bośnią i Hercegowiną. Potem mają wyjazdowy mecz ze Szwecją, domowy z Rumunią i wyjazdowy z Bośnią. Jan Urban powołał 26 piłkarzy, ale dwóch już mu wypadło. Kamil Grabara zerwał więzadło w kolanie, a napastnik Adrian Benedyczak złamał nadgarstek. W kadrze nie ma wprawdzie Oskara Wieduszewskiego, ale warto notować, że utalentowany pomocnik jest już w pełni zdrowy i po raz pierwszy w tym sezonie pojawił się wczoraj na boisku. Wszedł w 85. minucie hitowego starcia między FC Porto a Benficą Lizbona, który jego zespół wygrał 3-1. Kadrowicze, czyli Jan Bednarek i Jakub Kiwior, zagrali dla Porto pełne 90 minut, a Jakub Kamiński mecz obejrzał w całości z perspektywy ławki rezerwowych Benfiki. Co ciekawe, żaden z wybrańców Jana Urbana nie strzelił w ten weekend gola. Znamy już 3 pary ćwierćfinałowe na Mistrzostwach Europy siatkowych. Polacy po gładkiej wygranej z Łotwą zmierzą się jutro z Niemcami, którzy niespodziewanie pokonali Bułgarię 3-2. To dobra wiadomość dla nas, bo przecież przegraliśmy z Bułgarią w fazie grupowej, mówi Jakub Bednaruk, były siatkarz i trener.
6: My jesteśmy faworytami tych mistrzostw i musimy pokonać wszystkich, czy Francuzów, Włochów, Niemców, Bułgarów, wszystko jedno, żeby zdobyć Mistrzostwo Europy. Musimy wygrać ze wszystkimi, ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika. Na pewno jest to chyba na dzisiaj taka jedna z największych niespodzianek, może sensacji nawet całego turnieju.
5: W ćwierćfinałach Francja zagra z Rumunią, a Włochy z Finlandią. Dziś w ostatnich meczach 1/8 finału Słowenia zmierzy się z Serbią, a Belgia z Czechami. Dziki Warszawa nie zagrają w koszykarskiej Lidze Mistrzów FIBA. W finale turnieju eliminacyjnego w bułgarskim Samokowie polski zespół przegrał z niemieckim Rasta Wechta 82-93. To oznacza, że Dziki zagrają w Pucharze Europy FIBA. W Lidze Mistrzów zagra Legia Warszawa jako zdobywca krajowego tytułu w poprzednim sezonie. Czas na prognozę pogody.
4: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
18: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w większości regionów, przelotne opady deszczu, burze przeważnie we wschodniej Polsce oraz nad morzem. Temperatura maksymalna od 9 stopni w górach, około 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu i nad morzem mocniej powieje.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Wojciech Szeląg, TVP Info. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Oraz Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Chciałam krótko skomentować artykuł w Newsweeku Dominika Długosz i Mariusz Gierszewski, dlatego że wydaje mi się, że to jest pewien rodzaj zjawiska, które otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego trochę chce skopiować od Donalda Trumpa, bo tam w zasadzie to jest na porządku dziennym. Ja uważam, że to jest patologia. Oczywiście nie mogę wyjść ze zdumienia, jak Amerykanie mogą akceptować stan, w którym rodzina prezydenta oraz sam prezydent po prostu zawierają rozmaite deale z różnymi firmami, czy nawet rządami, rzekłabym, krajów arabskich, dzięki czemu rodzina prezydenta Trumpa się bogaci. No tam to jest moim zdaniem skrajna patologia, no ale jest jak jest. Natomiast tutaj mamy sytuację taką wysoce niejasną, nazwijmy to. Pozwolicie, że tak w dwóch zdaniach powiem słuchaczom, o co chodzi. Otóż Dominika Długosz i Mariusz Gierszewski napisali, że Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych organizuje rozmaite wydarzenia. Już miała dwie duże imprezy w czerwcu w Warszawie i teraz będzie impreza w Nowym Jorku. I największą atrakcją jest Karol Nawrocki, bo polski prezydent właśnie bierze udział w zgromadzeniu ogólnym ONZ w Nowym Jorku i właśnie potem ma nastąpić ta impreza pod tytułem Polish American Economic Summit. I tu są sprzedawane rozmaite pakiety. Pakiet Platinum to $100,000. I problem polega na tym, że Karol Rabenda, który jest ministrem w kancelarii prezydenta, wysyła zaproszenia dla firm do uczestnictwa. Oczywiście przekierowuje do fundacji, ale trochę jest jakby akwizytorem, nazwijmy to, i używa do tego skrzynki mailowej kancelarii prezydenta. Potem następuje niejasna sugestia, bo żebyśmy tu byli precyzyjni, to nie jest tak, że jest powiedziane otwartym tekstem, kupisz taki świetny pakiet, to my ci gwarantujemy spotkanie z prezydentem. Czegoś takiego nie ma. Jest po prostu ogólna sugestia, być może takiego
2: spotkania. Tak, kupisz
0: spotkania
2: pakiet, ale my ci i tak nie gwarantujemy.
0: Ministrami prezydenckimi. I to jednak budzi duże wątpliwości. Ja tylko dla porządku powiem, że rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz dopiero po opublikacji, bo wcześniej niestety kancelaria nie chciała odpowiedzieć na pytania dziennikarzy, dopiero po publikacji zamieścił taki wpis, w którym mówi, że kancelaria prezydenta nie sprzedaje spotkań z prezydentem. To jest prawda. To jest prawda. Kancelaria prezydenta nie sprzedawała spotkań. Ale to trochę wygląda jednak inaczej. Jak ty oceniasz to, Paweł?
2: No, mamy tutaj słowo przeciwko słowu, no bo z jednej strony w tym artykule no, mamy podane fakty takie jak sugestia spotkań z prezydentem, no, ale z drugiej strony zarówno kancelaria się od tego odcina, jak i odcina się sam think tank. Z tego co wiem, to rzecznik tej fundacji również powiedział, że nie było takiego świadczenia, czy w dorozumieniu, czy nie. No więc tak naprawdę no, nie wiemy jak było.
7: No, ale maile są, czy nie są?
2: Tego też nie wiemy.
0: Znaczy maile wysyłane ze skrzynki ministra Rabendy to raczej jest fakt.
2: Tego nie wiem. Jeżeli
0: on oczywiście odsyła do fundacji, nie to, że on proponuje, ale...
2: Jeżeli takie maile faktycznie były...
0: Jest pod patronatem prezydenta, no i pakiety są sprzedawane, jak rozumiem, to chyba uznajemy za fakt, tak?
2: Tego nie wiem, czy te maile są prawdziwe. Załóżmy, że te maile są prawdziwe. Jeżeli tak faktycznie było, to znaczy z maili ministra kancelarii te zaproszenia wychodziły, no to jest to dziwna formuła, bo zazwyczaj to organizatorzy, nawet jeżeli kancelaria prezydenta daje patronat, no to organizatorzy wysyłają maila. No ja sam jestem dyrektorem programowym Krynica Forum i też mamy patronat prezydenta i to my wysyłamy zaproszenia, nie prosimy ministrów, więc tutaj to jest to formuła dość dla mnie dziwna. Też bym dorzucił jeden kontekst, bo mówimy o, tutaj pani redaktor wspomniała o kontekście Donalda Trumpa, natomiast no warto podkreślić w ogóle taki kontekst amerykański, który w ogóle jest dziwny dla Europejczyków, mianowicie tam naprawdę i przed Trumpem
0: kupuje
2: była...
0: Kupuje się kolację z Trumpem za $1,000,000.
2: Ale nie tylko z Trumpem, nie tylko z Trumpem. To znaczy to jest naprawdę...
0: Z dziećmi Trumpa też.
2: Nie, nie, to nie chodzi tylko o Trumpa. W amerykańskim systemie politycznym to jest duża, uważam, patologia tego systemu. Natomiast jest przyjęte, że sprzedawane są kolacje, czy z gubernatorami, czy z wysokimi przedstawicielami. Więc to nie jest tylko Trump. On oczywiście tą technikę, można powiedzieć, podniósł jeszcze na poziom niebotyczny, angażując to jeszcze swoją rodzinę. Wiem, jak te rzeczy chodzą. Natomiast no, niestety jest tak, że amerykański system polityczny w ten sposób działa. Czy polskie władze i ta fundacja się w ten model wpisały? No, tak powiedziałem, nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć, natomiast też wydaje mi się, że sama sprzedaż takich bardzo drogich wejściówek na tego typu konferencje w realiach amerykańskich nie jest, że tak powiem, nikogo pewnie nie zaskakuje tam w Stanach.
0: Ja tylko przypomnę, że Onet opublikował artykuł o takiej firmie, która akurat... No, tam to było tak sformułowane, że ona akurat obsługiwała drugą stronę polityczną i też oferowała, że niby się bierze że udział w dyskusji, ale potem jest szansa spotkania z jakimś ministrem, przy czym potem ci ministrowie ogłosili, że oni nigdy w tym nie brali udziału, ale taki pomysł był generalnie. Wojtek.
7: No można spojrzeć na to szerzej, to znaczy rzeczywiście są dwa modele relacji polityki z biznesem. Jeden to jest ten amerykański i Amerykanów nie razi chyba to, że urzędujący prezydent nadal prowadzi biznesy, choćby ta sieć telefonii komórkowej i tak dalej. Oczywiście można się zastanawiać nad stylem, w jakim Trump to robi i to chyba nawet dla Amerykanów jest przesada. Jest też ten model europejski, a gdzieś, czyli takie rozgraniczenie świata polityki i biznesu, a gdzieś w tym wszystkim jest Polska, od dekad próbuje się odnaleźć, bo dla nas też w pewnym momencie było zaskakujące, jakoś trudne do skopiowania to, jak słyszeliśmy, że na przykład prezydent Francji, jak leci do Chin, to zabiera cały samolot swój własny. Nie to, że lecą obok jakimś innym, ale cały samolot biznesmenów. To, że politycy z biznesem się kontaktują, to jest normalne, natomiast nie powinno być właśnie żadnych takich dwuznaczności. Tak a propos polskich kłopotów, ja pamiętam takie czasy, jak Tusk był premierem, a Pawlak był wicepremierem do spraw gospodarczych i w kręgach biznesowych było takie przekonanie, że z Tuskiem nie sposób się spotkać, bo on za wszelką cenę unika spotkań z biznesem, żeby właśnie nie było dwuznaczności. Natomiast można się spotkać z Pawlakiem, przegadać z nim trzy godziny i kompletnie nic z tego nie wynika. I to opisywało problem, jaki polska polityka w ogóle w różnych wydaniach ma z biznesem. Teraz chyba jest trochę lepiej, natomiast no rzeczywiście... Konkludując ten konkretny przykład, to są bardzo delikatne sprawy i nie powinno być żadnych dwuznaczności. No miejmy nadzieję, że ktoś te dwuznaczności wyjaśni. Warto by pójść śladem pieniędzy, to znaczy gdzie to ostatecznie te pieniądze trafiają, kto na tym zarabia, bo nawet mogę sobie wyobrazić, jeżeli mi się włos na głowie, ale że ktoś sprzedaje de facto wizerunek i czas prezydenta, nie dla prezydenta, to nie on na tym zyskuje, tylko gdzieś zarabia na boku. Więc żeby nie było takich podejrzeń, warto by to prześwietlić do cna.
0: Ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, może wyjaśnić pewną kwestię. Znaczy, relacje czy spotkania biznesu z politykami nie są złe same w sobie. I lobbying jest po prostu też fundamentem każdego systemu demokratycznego.
2: Oczywiście.
0: Problem polega na tym, żeby to się odbywało w sposób przejrzysty. To znaczy, ja miałam na przykład takie wątpliwości, że przepisy mówią o tym, że jak urzędnik się spotyka z jakimś przedsiębiorcą, to powstaje z tego notatka. Bo przedsiębiorców trzeba słuchać i trzeba rozumieć, co mówią, jakie mają propozycje. Tylko na przykład, jeżeli urzędnik w rządzie Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z panem Suszkiem i z innymi osobami i z tego nie ma notatki, no to ja to krytykuję, bo tak nie może być. To znaczy, muszą być po prostu pewne procedury i jawność i przejrzystość, bo najważniejsze, żeby te argumenty, które biznes przedstawia, były publiczne, żebyśmy wiedzieli, kto i dlaczego i co proponuje. I jeszcze jedna uwaga. Ja cały czas apeluję do Sejmu, i to się nie dzieje, aby każdy poseł, który zgłasza poprawkę, podał jej źródło. Kto tę poprawkę napisał? Kto ją przyniósł politykowi? A tego nie ma. I mamy po prostu falę zgłaszania rozmaitych poprawek, które są po prostu autorstwa lobbystów i my nie wiemy jakich.
7: A w polskim Sejmie wciąż jest taka sytuacja, którą anegdotycznie można opisać w ten sposób, że czasami w telewizji potrzebujemy zdjęć pustych korytarzy sejmowych, więc nie do końca jest to poważne, ale powiem, jak sobie żartujemy, że Wystarczy przypiąć sobie plakietkę lobbysta, wejść na korytarz, wtedy wszyscy posłowie natychmiast znikają na wszelki wypadek i wtedy mamy zdjęcia pustych korytarzy sejmowych, prawda?
0: Przepisy o lobbyingu przewidują to, że można się zarejestrować.
7: Oczywiście, że
2: ale
7: tak.
2: Nikt z tego nie korzysta. Nikt z tego
0: nie
2: korzysta.
0: Niektóre firmy się zapisały tam.
2: Ale bardzo niewielka ilość, nawet mam intuicję, jaką firmę masz na myśli, ale to jest tak, że naprawdę myśmy wydali raport na temat tej ustawy, która naprawdę nie działa.
0: Ostatnie zdanie, bo
2: 3 lata temu. I faktycznie jest tak, że bardzo duża ilość lobbystów się nie rejestruje i ten lobbying działa u nas jakby zakulisowo właśnie za pomocą takich wrzutek do posłów, ale też podkreślmy, no z drugiej strony ten problem, o którym tutaj mówił Wojciech Szeląg, to, że mamy polityków, którzy też się boją spotykać na wszelki wypadek, to też jest dobra sytuacja. To znaczy...
0: Ja wiem, ale chciałabym, żeby Klub Jagielloński poparł tę wersję, żeby poseł musiał zgłaszać, kto jest autorem poprawki?
2: Pytanie, naprawdę. Czy da się to wyegzekwować? To jest też chyba nie będzie takie łatwe, no bo poseł zawsze może powiedzieć, że no,
0: napisał sam,
2: ale albo jest efektem konsultacji
0: no
2: bardzo.
0: Dobrze, a potem wyjdzie na jaw, że jednak nie sam, więc zawsze coś.
7: Ale kontakty biznesu.
0: Musimy przerwać.
7: Jedno zdanie?
0: Jedno.
7: Kontakty z biznesu, z politykami bywają oficjalne i owocne. Pamiętamy spotkanie publiczne Brzoski z Tuskiem i całą falę deregulacji, która po tym nastąpiła.
0: Część z tego weszła w życie, dodajmy. No. Informacje TOK FM.
20: Autopromocja.
8: Kochamy sport.
9: Tak mocno, że chcemy więcej.
8: Żyjemy sportem.
9: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
8: Rozmawiamy o sporcie.
9: Tak, że i wy go pokochacie.
8: Jeszcze więcej sportu.
9: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
28: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
29: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
30: Lidl, to się opłaca.
31: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
32: No ja. Właśnie otwieram firmę.
31: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
32: To tak się da?
31: No ba.
33: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
34: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 8.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Uwierzę w amerykańską bazę w Polsce dopiero wtedy, kiedy ta powstanie, mówił w poranku TOK FM Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu. O planach w tym tygodniu będą rozmawiać prezydent Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem oraz minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem.
9: Pan prezydent Trump jest prezydentem chaosu. Ja uwierzę w tę bazę w momencie, kiedy ona powstanie. Czy będzie ta baza? Nie wiem. Wiemy, co robi Trump. Trump po prostu zmienia zdanie 5 razy dziennie. W związku z tym nasza rola jest taka, złapać to zdanie, które nam odpowiada interesom naszego kraju i w tym momencie wszyscy grać do jednej bramki.
8: Wśród możliwych lokalizacji bazy wymienia się województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. W Polsce rozpoczęły się testy funkcjonalności europejskiego portfela tożsamości, odpowiednika naszego M-Obywatela. Na razie testują go firmy lub organizacje, które w ramach swoich usług potwierdzają tożsamość klientów lub weryfikują ich dane i uprawnienia. Polska będzie gotowa do wprowadzenia portfela już za 3 miesiące, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
10: Jeżeli w innych państwach Europy dogonią Polskę, to będziemy mogli z naszym elektronicznym dowodem podróżować za granicę i na ten dowód też wracać. No ale do tego trzeba też innych państw, które będą w tym pakiecie, bo Polska już to może robić. Z Polski na elektroniczny dowód można wyjechać.

0: deszczu zagrzmi we wschodniej Polsce oraz nad morzem. Na termometrach od 9 stopni na Podhalu, przez około 15 w centrum i nad morzem do 18 na zachodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Wojciech Szeląg, TVP Info i Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Chciałam was zapytać o sprawę Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ już mieliśmy taki jeden dzień, kiedy Polsat ogłosił, że policja wejdzie do Trybunału, ale nic takiego się nie wydarzyło.
3: No, Republika ciągle o tym mówi, że już lada moment, prawda?
2: No, zamach tak, ale powiedzmy, ekipy Republiki Tuska. Raczej nikt nie uznaje za medium wiarygodne, szczególnie jeśli chodzi o ich dostęp do nieoficjalnych informacji ze strony rządowej, tak bym nazwała.
3: Dlatego powiedziałem to z przekąsem.
2: W każdym razie to się grzało pół dnia i potem oczywiście nic się nie wydarzyło. Nie zmienia to jednak faktu, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który był gościem TOK FM po 7:40, ja tylko państwu przypomnę, że ta rozmowa jest dostępna także na platformie YouTube, ponieważ była transmisja bezpośrednia z tej rozmowy, powiedział, że wkrótce te rozwiązania nastąpią. Nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest, iż policja wkroczy do Trybunału. Ja przypomnę, że zarzuty wobec prezesa Bogdana Święczkowskiego są takie, że bezprawnie nie dopuszcza sędziów do orzekania. Druga strona twierdzi, że skoro ci sędziowie złożyli ślubowanie niejako korespondencyjnie, przesłali rotę prezydentowi, że to się nie liczy, ponieważ prezydent powinien być obecny na takim ślubowaniu. I ten konflikt eskaluje. Oczywiście moje zdanie jest takie, że sędziowie są legalnymi sędziami i nie mieli innego wyjścia.
3: Dominiko, ale to nie jest twoje zdanie, to jest fakt.
2: Ponieważ w momencie, gdyby nie złożyli tego ślubowania, to tak jakby się zrzekali stanowiska, co oznacza, że to stanowisko sędziów posiadają, także przed...
3: Oni są sędziami od momentu wybrania przez Sejm, koniec,
2: kropka. Tylko pytanie, czy rzeczywiście będziemy mieć do czynienia z takim potężnym starciem i jakie będą jego konsekwencje, Wojtek?
3: Cytujesz marszałka Czarzastego, a wcześniej parę dni temu był tutaj mecenas Ryszard Kalisz i cytuję go, bo mówił to w tym studio, który mówi o tym, że są odpowiednie paragrafy dotyczące nawet osób objętych immunitetem w momencie, kiedy łamią prawo i są... że tak powiem, potencjalnie ujęte na gorącym uczynku, i to, co robi prezes Trybunału Konstytucyjnego, to jest, jak znowu cytuję Kalisza, codzienne od 10 do tam 17 łamanie prawa przez niedopuszczenie legalnie wybranych sędziów do orzekania. A to, że będzie z tego, w momencie, kiedy by wkroczyła policja, tak jak wkroczyła do szkoły AWS, że będzie z tego awantura, no mój Boże, no rządzenie również polega na tym, że czasem się coś wizerunkowo wygląda może niefajnie dla przynajmniej części wyborców, ale też wyborcy dają premię za skuteczność. I tutaj to ciągłe odwoływanie się rządzących do tego, że no prokuratura musi wykonać pierwszy ruch i tak dalej. Zwykły obywatel może pytać, no jeżeli mówicie, że Święczkowski łamie prawo, to dlaczego nic z tym nie robicie?
2: Tak, może paść takie pytanie, ale z drugiej strony Bogdan Święczkowski jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego i póki co ja... jedynym wyjściem, aby pozbawić go stanowiska, jest finał postępowania dyscyplinarnego.
3: No ale to niekoniecznie, tylko jedno zdanie, to niekoniecznie chodzi w tym momencie... Ale to jest co innego pozbawienie go stanowiska, a czym innym jest umożliwienie pracy legalnie wybranym sędziom. To niekoniecznie musi być to samo.
2: Paweł.
4: No słuchajcie, jest oczywiście pokusa rozmowy na temat tych ostatnich wydarzeń, natomiast ja nie wiem, czy naprawdę ma to sens, biorąc pod uwagę, jak głęboki jest ten spór o Trybunał i jak wiele tu jest wątków. Ja mam takie poczucie, że komentowanie tych ostatnich wydarzeń bez całej reszty jest trochę bez sensu, a przywoływanie wszystkiego też nie ma specjalnie... też nie ma specjalnie sensu, dlatego że to jest po prostu zbyt długa historia do powiedzenia. No, moim zdaniem kluczowy wątek systemowy jest taki, że widzimy ewidentnie, że jakby obydwie strony dawno są już moim zdaniem poza regułami prawa i to, czy jedna strona złamała wcześniej, czy później, to już nie ma jakby ta dyskusja po prostu nie ma sensu. Jedynym sensownym pytaniem jest to,

0: czy jest jakaś wola polityczna i czy jest jakiś plan na to, żeby wyjść z tego kryzysu, a nie zajmować się tylko i wyłącznie tym, kto tą instytucję będzie kontrolował. No i na dzisiaj wniosek jest oczywisty. No nie ma dzisiaj woli politycznej po stronie rządzących, aby Trybunał pełnił taką rolę, jaką miał pełnić. Nie ma także po drugiej stronie strony politycznej gotowości do szczerych rozmów, więc sytuacja moim zdaniem nie ulegnie zmianie. Ta instytucja dzisiaj nie działa, nie będzie działać w najbliższym czasie i działania rządu na pewno ku temu nie sprzyjają. Także mi się wydaje, że nie powinniśmy uciekać od tego systemowego aspektu, bo jak się będziemy wikłać, kto jest z sędzią i tak dalej, to po prostu nie wyjdziemy przez 5 godzin z tego studia. Najważniejsze jest to, żeby zobaczyć z lotu ptaka, jak ta sytuacja z tą instytucją wygląda. Wygląda absolutnie tragicznie i nic nie widać na horyzoncie żadnego światła, który pozwoliłoby nam myśleć o jakiejkolwiek naprawie sytuacji.
1: Ja teraz Wojtkowi oddam głos, tylko Pawle, chciałam powiedzieć jedną rzecz. Została uchwalona ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, która przewidywała wybór sędziów większością kwalifikowaną, czyli nie można by ich wybrać bez udziału opozycji. Ta ustawa została przez Ombudsmana ominąć w bardzo łatwy sposób. Nie, bo tam nie było tej drugiej opcji, że jak się nie wybierze, to się wybierze bez względu. Nie było tej opcji.
0: Nie, no była. To była pisowska wersja KRS-u, która dokładnie miała opcję kwalifikowana, a jak się nie uda, to nasi wygrają. I TK, mimo że ta ustawa była naprawdę w wielu punktach bardzo dobra. Ja ją chcę pochwalić, bo w wielu miejscach eksperci Fundacji Batorego...
1: Ale zablokowana przez obóz Prawa i Sprawiedliwości. Nawet nie było dyskusji na
0: ale
1: tym.
0: Ale w tej newralgicznej kwestii, tutaj mam różnicę zdań, była ona tak skonstruowana, że jeżeli ona by przeszła, to obóz rządzący miałby prawo do kontroli TK.
2: Wojtek. Ja raz jeszcze podkreślę, że symetryzm jest czymś okropnym i wprowadzanie tutaj takiej frazy, że tak generalnie to nie wiadomo, o co chodzi i wszyscy mają swoje za uszami i tak dalej, no to jest nieprawda. To znaczy można złapać jeden konkretny wątek na początek. Mamy grupę legalnie wybranych i tego wyboru nikt nie kwestionuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie mogą orzekać. No i na litość boską zastanówmy się, kto to uniemożliwia. I to jest dosyć proste i tutaj nie ma żadnego symetryzmu.
0: A to mogę się parę pytań zadać? To zacznijmy może
2: nie od tego. Wiem, czy mamy czas na parę, ale...
0: No to przynajmniej jedno. Powiedz mi, jak by się odnosił do rekomendacji Komisji Weneckiej, tej samej komisji, która, jak wiemy, bardzo mocno krytykowała rząd Prawa i Sprawiedliwości, wskazywała, jakie faule były popełnione przy Trybunale Konstytucyjnym. To samo ciało, o które trudno podejrzewać jakąś polityczną sympatię, rekomendowało, co rząd powinien zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym. Odpowiedź była jednoznaczna. Wymienić tych dublerów w 2023 roku i później uznać orzeczenia TK. To się nie wydarzyło. Nie wydarzyło się z prostego powodu. Dlatego, że rząd nie chciał uznać Trybunału Konstytucyjnego. Wiedział doskonale, że wymiana dublerów oznacza, że co prawda tą wadę początkową legalną się usunie, ale później trzeba legitymizować tę instytucję, a rząd chciał mieć rozwiązane ręce, nie chciał być krępowany decyzjami TK. No tutaj widzisz legalność działań rządu?
2: No ale to jest, zamiast odpowiedzi na moje pytanie stawiasz inne. Czy ci sędziowie, którzy siedzą gdzieś tam na korytarzu czy w bibliotece, są legalnie wybrani?
0: Szczerze, nie wiemy. Ponieważ,
2: no Matko Święta.
0: Nie my jesteśmy, no to przepraszam bardzo, nie jesteś, Wojtku, sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ja również. Nie jest to prawnie oczywiste, jaki jest ich status. Dlatego, że instytucja, która mogłaby to rozstrzygnąć, po prostu nie działa.
2: Drogi kolego, prowadząca nie, program nazywa się Wielowiejska i ja nie muszę mieć do tego orzeczenia. Nie, no jednak pewne fakty uniemożliwiają.
0: No fakty są takie, że powinni złożyć ślubowanie przed prezydentem. Nie złożyli
2: ale
0: tego.
2: Ale nie
0: no,
2: więc... od tego zależy ich wybór.
1: Nie od tego ich zależy wybór, dlatego, że konstrukcja sama tych przepisów oznacza, że oni już są sędziami Trybunału Konstytucyjnego i to Grzesiek Osiecki z Many.pl bardzo dobrze wykazał. Pokazał to w takiej analizie, ale chcę, Pawle, sprostować jednak to, co powiedziałeś, bo ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, sprawdziłam w tej chwili to w sieci, która została uchwalona przez koalicję rządzącą, nie przewidywała drugiego kroku i wyboru większością bezwzględną. Taki wariant był dyskutowany, ale ostatecznie w ustawie, która została wysłana do Pałacu Prezydenckiego, Nie ma tego. Tak mi się wydawało, sprawdziłam w tej chwili i tak właśnie jest. Tylko większość 3/5.
0: Obiecuję zweryfikować. Natomiast Wojtku, nie odpowiedziałeś na kluczowe pytanie. Rząd kumulował wakaty w TK, nie publikował wyroków Trybunału, podkreślmy także tych wyroków bez udziału dublerów, czyli bez tych osób, które wzbudzały wątpliwości prawne. I jeżeli ty uważasz, że tutaj nie ma żadnego faulu i że symetryzm jest problemem, no to chciałem zadać pytanie, jakby dlaczego tych fauli nie dostrzegasz? Bo moim zdaniem one są ewidentne i one nie znoszą tego, że poprzednia władza popełniła te faule. Natomiast mamy dzisiaj na tyle dużo, na tyle obecna władza ma za uszami dużo, że trudno tutaj nie wskazywać braku dobrej woli do tego, żeby tą instytucję naprawić.
2: No ale o jakim braku dobrej woli mówimy, kiedy ze strony rządzących, kiedy mamy sytuację, że mamy konkretnych ludzi wybranych bez dwóch zdań, bez wątpliwości na stanowisko sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent tego kraju ich nie zaprzysięga, a prezes Trybunału ich nie dopuszcza do pracy. O czym my mówimy?
1: Nie, to znaczy, bo tutaj oczywiście ta argumentacja prawna jest taka, że cały problem polega na tym, że cały czas dublerzy, którzy zajmują legalnie miejsca legalnie wybranych sędziów, biorą udział we wszystkich procedurach, włącznie z tym, że wskazują kandydatów na prezesa. I to po prostu oznacza, wedle tej interpretacji prawnej, że no nie można brać pod uwagę żadnych orzeczeń takiego Trybunału, kiedy cały czas we wszystkich procedurach, czyli także wyboru prezesa, który decyduje o składach, biorą udział dublerzy. Na tym problem polega. Ja rozumiem, że ty nie przyjmujesz tych argumentów, ale wyjaśnienie prawnicze tego jest.
0: To inaczej, to, bo nie ma faktycznie...
1: Zresztą przypomnę, że TSUE zakwestionowało zasady wyboru Julii Przyłębskiej tak samo.
0: Ale
1: że
0: CUE, z wyroku TSUE nie wynika tego, że rząd może nie drukować i nie respektować żadnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
2: Bo to nie jest Trybunał Konstytucyjny.
0: Komisja Wenecka również tego nie rekomendowała. Więc ja rozumiem, że rekomendacje Komisji Weneckiej w czasach pisowskich były super, natomiast nagle się okazuje, że wtedy, kiedy nam nie sprzyjają, no to wtedy je nie respektujemy.
1: Ale powtórzę jeszcze raz. Projekt o Trybunale Konstytucyjnym, jaki został zgłoszony, był zgodny z propozycjami też i duchem Komisji Weneckiej. I to obóz PiS odrzucił po prostu. Ja zresztą się śmiałam, bo myślałam, że może to prezydent podpisze znienacka, to będzie problem, bo wcale nie będzie tak łatwo koalicji rządzącej zgłaszać swoich kandydatów w takiej sytuacji. Ale nie, obóz PiS tego nie chciał, bo ponieważ obóz PiS nie chce Trybunału Konstytucyjnego. Jarosław Kaczyński to powiedział jasno. Ta instytucja jest zła, bo ona jest trzecią izbą parlamentu, która nie jest wybierana przez obywateli, a może zablokować wszystko. I to Kaczyński mówił otwartym tekstem.
0: Ale żeby było jasne, ja nie bronię stanowiska PiS-u w sprawach Trybunału Konstytucyjnego, bo ono było złe i w czasach rządu PiS-u i później. Ja nie dostrzegam tej otwartości, szczerej otwartości na rozmowy, więc to nie jest argument za obroną PiS-u. To jest
1: argumenty, które przywołałem.
0: Naprawdę i łącznie z tym, że też nie mówiliśmy o tym, ale nominacja sama Macieja Berka również wzbudziła kontrowersje. Wiecie doskonale, że w środowiskach sprzyjających rządowi podkreślanie, że osoba bezpośrednio z rządu, też tak kluczowa, idzie do Trybunału, rodzi bardzo duże kontrowersje.
2: Tak. Co nie podważa faktu, że został wybrany.
1: Wojciech Szelom, TVP Info i Paweł Musiałek, Klub Jagielloński. Bardzo wam dziękuję za dyskusję.
0: Dziękuję.
1: Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Livia Prądzyjska. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich program Owczarek. A ja z państwem się żegnam. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia. Zachęcamy do odsłuchania naszego podcastu Dzieje się, który jest dostępny od 17:00 w każdy piątek. I oczywiście zapraszam na wybory w TOKu o godzinie 9:00 w sobotę.
3: Autopromocja. Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
4: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Na najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Głodnie emocji, żądnie pieniędzy, dobry chwale.
9: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
10: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
9: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
16: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Średnia cena diesla to już 9 zł. Wiceminister aktywów państwowych łapie się za głowę, ale uspokaja w Tok FM, że paliwa nie zabraknie. Powstanie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce jest coraz bliżej. W tym tygodniu mogą zapaść w tej sprawie ważne decyzje. To już ostatnia prosta przed wyborami prezydenckimi w Krakowie. Głosowanie w najbliższą niedzielę. A dziś mamy poniedziałek, 21 września, minęła 9. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wyniosła 9 zł, ale to nie jedyna zła informacja dla kierowców. W przyszłym tygodniu barierę 8 zł za litr ma przekroczyć też średnia cena popularnej benzyny 95. Jak mówił w poranku TOK FM Grzegorz Wrona, wiceminister aktywów państwowych, ceny są nieakceptowalne, chociaż paliwa na stacjach w Polsce nie zabraknie.
19: Orlen przewidział i spodziewając się tych zawirowań, w sierpniu zakontraktował się do 1/4 zapotrzebowania na ropę, więc bądźmy dobrej myśli.
1: To znaczy, że Orlen nie będzie windował tych cen i to będzie miało wpływ także na ceny konkurentów? To chciał pan powiedzieć?
19: Chciałem powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
18: Rząd naciska na prezydenta, by ten podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Karol Nawrocki złożył własny projekt, według którego ceny na stacjach mogłyby spaść o 2 zł. Zachodniopomorskie, Lubuskie lub Dolnośląskie to prawdopodobne lokalizacje stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Jutro w Nowym Jorku mają na ten temat rozmawiać prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych, a pojutrze wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz ma ustalać szczegóły ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pitem Hegsetem. Wśród polskich polityków panuje względna zgoda co do tej inicjatywy. O czym więcej Szymon Kępka.
20: Obecność amerykańskich wojsk to jedna z głównych kwestii w rozmowach Polski z USA. Tematem zajmie się szef MON w rozmowie z szefem Pentagonu. Przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki także tą sprawą ma się zająć. Andrzej Szejna z Lewicy.
21: Rola prezydenta przynieść ostateczną decyzję, a naszą rolą jest już dzisiaj mieć dopracowane szczegóły.
20: Wśród lokalizacji bazy w Polsce wymienia się okolice Wrocławia. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
22: Myślę, że infrastrukturalnie Wrocław rzeczywiście ma wiele atutów i okolice Wrocławia, więc trzymam kciuki.
20: Amerykańska baza łączy polityków. Tutaj także zgoda ze strony Konfederacji. Witold Tomanowicz.
23: Stała baza jest elementem odstraszania i to na pewno przyczynia się do zwiększonego bezpieczeństwa.
0: bezpieczeństwa Polski.
20: Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie planują ograniczenie swojej obecności we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Szymon Kępka, TOK FM.
18: Prezydent pogubił się w sprawach bezpieczeństwa, mówił tymczasem w poranku TOK FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Tak ocenił to, że Karol Nawrocki nie zwołał Rady Bezpieczeństwa Narodowego po atakach dronowych Rosji niedaleko Polski. Za jej zwołaniem opowiadał się właśnie m.in. marszałek Czarzasty.
2: Mamy prezydenta, który w momencie, kiedy pojawia się realne zagrożenie, nie ma naokoło siebie takiego otoczenia, które by potrafiło wyczuć, potrafiłoby to zrozumieć.
18: Czarzasty nie odpowiedział na pytanie dotyczące raportu CIA, na który powoływał się ostatnio premier Donald Tusk, mówiąc w Sejmie o zagrożeniu ze strony Rosji. Kancelaria prezydenta twierdzi, że takiego dokumentu szef rządu nie dostał. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz poniósł kolejną wyborczą porażkę. Tym razem jego kadencja przegrała w wyborach landowych w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i Berlinie. Tomasz Orchowski.
17: Po porażce w Saksonii-Anhalcie teraz kadencja przegrała ze skrajnie prawicową alternatywą dla Niemiec w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. Tam CDU w ogóle nie będzie w parlamencie, bo nie przekroczyła progu. To katastrofa, przyznaje kanclerz Merz, który jest pod olbrzymią presją, ale nie zamierza ustępować ze stanowiska. Oczywiście stawia nas to w trudnej sytuacji, ale bierzemy na siebie odpowiedzialność. Ja to robię, bo chcę, żeby nasz kraj się rozwijał. W Mecklenburgii, Pomorzu Przednim ludzie są powszechnie rozczarowani władzami w Berlinie, tłumaczy Frankfurter Allgemeine Zeitung. W stolicy między innymi przez rosnące czynsze wygrała postkomunistyczna lewica. Merz ma rekordowo niskie poparcie. Dobrze mówi o nim tylko 13% Niemców. Tomasz Orchowski, TOK FM.
18: W Rosji wybory parlamentarne wygrywa jedna Rosja, która dostała 57% głosów. Do udziału w wyborach nie została dopuszczona żadna partia opozycyjna. Głosowano także na Krymie i w części Donbasu, gdzie Rosjanie przeprowadzili głosowanie nielegalnie. Kampania wyborcza na prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę, bo wybory już w najbliższą niedzielę. Najnowszy sondaż dla Polsat News i Interi pokazuje, że głosowanie może wygrać Łukasz Gibała, który w tym sondażu dostał ponad 39% głosów. Druga w badaniu Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, ma 23%. Według sondażu Gibała pokonałby ją w drugiej turze. 12 stopni maksymalnie pokażą dzisiaj termometry w Katowicach, 13 w Krakowie, 14 w Łodzi i Lublinie, 15 w Warszawie, 17 w Gdańsku. Chmury i przelotny deszcz możliwe w całym kraju, burze przeważnie we wschodniej Polsce oraz nad morzem.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. I kiedy wydawało się, że koniec września, czyli młodzież już dawno w szkole, ta młodsza młodzież, ta starsza młodzież za chwileczkę rusza na studia, więc wydawało się, że temat matur już za nami. Okazuje się, że nie, o maturach można także rozmawiać we wrześniu. Dlaczego? O tym za chwileczkę opowie pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych i edukacji antydyskryminacyjnej. Jak się okazuje, też aktywistka do spraw tego, aby matury były właściwie przede wszystkim zrozumiane przez tych, którzy je piszą, czyli żeby ta komunikacja ze strony państwa, tak należy powiedzieć, była jasna, a jeżeli państwo coś komunikuje, to żeby to potem było egzekwowane. Dzień dobry.
24: Dzień dobry. Ja od razu zaznaczę, że jestem dzisiaj gościnią w osobie własnej, ale grupa, która dzisiaj spotyka się z ministrą edukacji, to jest grupa też innych polonistów. Powiedzmy, że jakoś tam rozpoznawalnych w bańce edukacyjnej. Także to nie jest tylko moje roszczenie o to, żeby coś ulepszyć w sytuacji weryfikowania wypracowań maturalnych. Nie tylko wypracowań, w ogóle oceniania całych arkuszy maturalnych.
23: A w czym jest rzecz, w czym jest problem?
24: Problemów jest kilka. Ja zawsze na pierwszy plan wysuwam problem, który dotyczy niestety rozbieżności między wytycznymi na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a wytycznymi dla egzaminatorów poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych. To jest tak, że my jako egzaminatorzy co roku jesteśmy doszkalani i w tym roku niestety wzbudziło moje wątpliwości takie wskazanie. Tutaj na przykładzie notatki syntetyzujące. tutaj, bo to nie jest...
23: To jest notatka syntetyczna.
24: Już mówię. Gdy mamy przed sobą egzamin maturalny, on się składa z kilku części. Jest czytanie ze zrozumieniem, test historyczno-literacki, jest wypracowanie. W teście czytania ze zrozumieniem, tam się odpowiada na pytanie naturalnie dotyczące zamieszczonego tekstu, zwykle popularno-naukowego, ale jest też takie zadanie, które jest aż za 4 punkty. To jest dość dużo w skali całego testu, to jest kilka procent. To zadanie polega na napisaniu notatki syntetyzującej. To jest taki twór, taka forma wypowiedzi pisemnej, właściwie stworzona chyba na potrzeby egzaminu maturalnego. Trzeba było naprawdę się doszperać, co to takiego właściwie jest, gdy to pojęcie po raz pierwszy pojawiło się w wytycznych CKE. Mianowicie, to jest notatka zestawiająca ze sobą 2 teksty i będąca jakiegoś rodzaju skrótem, syntezą właśnie. Tam uczeń musi napisać, co twierdzi autor pierwszego tekstu, co twierdzi autor drugiego tekstu, zestawić to ze sobą. I teraz tak, na stronie CKE, gdy przerzucamy informatory maturalne, ale też gdy włączymy na przykład odpowiedzi do arkusza z tego roku, jest napisane przy notatce syntetyzującej, że oceniamy, jak przyznajemy punkty za merytorykę, za treść samej notatki, to uczeń, uczennica może wskazać podobieństwa między tymi 2 tekstami, może też wskazać różnicę, tam jest i ukośnik lub, czyli albo jedno, albo drugie. Natomiast na szkoleniu dla egzaminatorów w tym roku podano, że żeby przyznać maksimum punktów za notatkę, za treść merytory, bo tam też się oddzielnie przyznaje za punkty poprawność językową, tego się nie czepiam, ale merytorycznie punkty można przyznać w maksymalnie, jeżeli uczeń wskazał i podobieństwa, i różnice.
23: Czyli uczniowi się mówi albo, tak. A osobom, które oceniają, mówi się i jedno, i drugie.
24: Nie tylko uczniowi, dlatego że ze strony CKE korzystają też nauczyciele. Nie wszyscy nauczyciele polskiego są egzaminatorami. Nie wszyscy mają dostęp do wewnętrznych szkoleń CKE, do wewnętrznej dokumentacji. Wydaje mi się to naprawdę fundamentem demokracji w odniesieniu do oświaty, żeby wytyczne na tych egzaminach, które przesądzają o rekrutacji na studiach, były jednolite i na stronie, i w wytycznych dla osób, które egzaminują, a to jest tylko notatka syntetyzująca. Niestety są też problemy z ocenianiem wypracowania.
23: Zatrzymajmy się przy tej notatce albo też przy wypracowaniu. Rozumiem, że jeżeli uczeń lub uczennica czuje, że nie zdobyła takiej liczby punktów, jakie powinna, to może się odwołać.
24: Tak, jest procedura odwołania się. Odwołuje się bardzo dużo osób, więc niestety te terminy odwołań się tak przesuwają, że do tej pory jeszcze nie wszyscy mieli możliwość realnie uzyskania zweryfikowanej liczby punktów, nie mówiąc już o tym, że czasem jedno odwołanie nie wystarczy, trzeba się odwołać do arbitrażu i są takie przypadki odnotowane w naszej grupie, że uczennica raz się odwoływała od wyniku, nie uznano tego odwołania, odwoływała się jeszcze do arbitrażu maturalnego, bo można tak też się odwołać, i się nagle okazywało, że ma dużo więcej punktów.
23: Co w tym sezonie się nie przyda takiej osobie, bo rozumiem, już jest pozamiatane po rekrutacji. No to jest to trochę smutne, że są takie rozbieżności, że no, to jest bardzo duża różnica, jeżeli mówimy komuś albo, czyli wybierz sobie. Oczywiście, gdyby było i to, no to jak gdyby kierunek jest jasny. Wtedy można ocenić gorzej, jeżeli tego nie ma. Ale jeżeli się mówi wybierz jedno, a potem się mówi, a jednak właściwie powinieneś był wybrać obydwa, no to jest zasadnicza różnica.
24: Tak. O wiele większa różnica punktów dotyczy wypracowania. Dlatego, że wypracowanie to jest prawie połowa wszystkich punktów. I teraz tak. W tym roku na maturze był taki temat, jeden z 2 tematów na maturze podstawowej, z 2 tematów do wyboru. Temat brzmiał mniej więcej tak, ja teraz przywołuję z pamięci, więc może jakaś tam drobna modyfikacja się wkradnie. Wpływ pracy na człowieka i jego środowisko. Tak? Bardzo często są takie tematy podawane gdzieś tam w próbnych arkuszach, że jest coś i coś, tak? Rozum a emocje. Na pewno niektórzy kojarzą jeszcze z własnej edukacji szkolnej, tak? Rozum a uczucia, odwołujemy się często do Wokulskiego, z lalki i tak dalej. Czyli w tym roku
23: wiedziałam,
24: było...
23: że będzie lalka.
24: No właśnie, znowu ta lalka. A zatem w tym roku wpływ pracy na człowieka i jego otoczenie. I teraz tak, mam przed sobą, był w tym roku taki przypadek, mam przed sobą wypracowanie, nie jeden zresztą, dziecko pisze, przepraszam, dziecko, osoba zdająca, maturzysta pisze o wpływie pracy na człowieka, powiedzmy, jak wpływa wykonywanie zawodu, subiekta, tak, zarządzanie sklepem na Wokulskiego, niech będzie ta lalka, jak na niego wpływa, że daje mu poczucie satysfakcji, dumy, on czuje się sprawczy w tym, załóżmy, cokolwiek, ja teraz improwizuję i później drugi tekst literacki, wpływ pracy na środowisko, no to załóżmy, że pisze o tej dżumie, tam biorę doktora Rie, że on pracuje, wykonuje zawód lekarza, ocala innych ludzi i dzięki temu ocala społeczność Oranu, przynajmniej częściowo. Czyli mamy drugą lekturę, wpływ pracy na środowisko. Tylko, że wytycznych dla egzaminatorów, które nie były podane w samym arkuszu, tylko które się pojawiły dopiero jakiś czas po napisaniu matury, gdy my zasiadaliśmy do sprawdzania, tak? Okazało się, że żeby praca była oceniona jako w pełni funkcjonalna, w sensie odwołania do przykładów literackich, to okazuje się, że wymagano w tym roku, żeby uczeń w każdej jednej lekturze opisał i wpływ pracy na człowieka, i wpływ pracy na jego środowisko.
23: To mi się wydawało trochę jasne.
24: No, nie wiem, bo w sensie kompozycyjnym to już na przykład według mnie, moja osobista opinia jest taka, że to już nie będzie tak dobra, klarowna praca, to nie będzie tak dobry, czytelny wywód, że trzeba napisać w lalce i o wpływie na człowieka, i o wpływie na jego środowisko. W drugim utworze literackim tak samo i teraz, uwaga, 3 lata temu był bardzo podobny temat maturalny. Tam było tradycja, nowoczesność, nowe, różne ścieżki postępowania, coś takiego. I tam wystarczyło napisać o jednym bohaterze z jednego utworu, który jest tradycjonalistą, o innym bohaterze z innego utworu, który nie jest, jest w jakimś sensie postępowy i to było wystarczające. I teraz, dobrze, możemy się spierać, co
23: nie,
24: będzie lepsze.
23: Nie, bo pamięta pani, powiedziała pani, że albo i, prawda? To mówiliśmy o poprzednim kazusie. A w tym przypadku było wpływ pracy na życie człowieka i na otaczającą go rzeczywistość.
24: Tak, to jest prawda, aczkolwiek i czasem, spójnik A funkcjonuje czasem, jakby jest czasem wykorzystywany w tej funkcji co i. Zresztą to różnicuje interpunkcję. Nie wstawiamy przecinka przed A, jeżeli jest wykorzystywany jako i. Więc no, to jakby tutaj możemy się spierać, natomiast ja uważam, że to nie są spory, o których powinien rozstrzygać nastolatek, prawda? My możemy się spierać w gronie, nie wiem, humanistów, dziennikarzy, polonistów, osób zajmujących się językiem, pisaniem, opowiadaniem, literaturą. My jesteśmy dorośli, my mamy wykształcenie, natomiast te spory między nami no nie powinny być prowadzone w głowie dzieciaka, który siada do pisania matury i który potrzebuje mieć jasne wytyczne i nie potrzebuje się stresować przez całą pracę tym, czy on ma prawo interpretować temat zgodnie z jakąś własną wizją, znajomością lektur.
23: Rozumiem, że w takiej sytuacji, tutaj mówię, że gdyby była pewna jednak niejasność wynikająca no, z tego, żeby coś można interpretować, to zwykle jest tak, że wtedy taka niejasność powinna być zaliczona na korzyść piszącego.
24: Też tak uważam.
23: Ale w tym drugim przypadku to jest dla mnie jasne, że chodzi o to samo.
24: Musielibyśmy mieć przed sobą
23: na
24: arkusze,
23: życie
24: bo ja też...
23: i otaczającą go rzeczywistość.
24: Kurczę, ja też powiem z ręką na sercu. Nie mam 100% pewności, czy przywołałam kropka w kropkę temat tak, jak tam brzmi. Musielibyśmy
23: tak, ja przywołałem
24: teraz...
23: tak, jak to jest. Wpływ pracy na życie człowieka i na otaczającą go rzeczywistość.
24: Ale w skali całego wypracowania to będzie i jedno, i drugie. To po prostu, kto mówi, że to musi być w jednym utworze literackim to i to, w drugim utworze literackim to i to. Naprawdę w świetle poprzednich tematów.
23: No nikt nie mówi, raczej zdrowy rozsądek.
24: Na stronie Centralnej Komisji tam jest kilkanaście przykładowych wypracowań do wyboru i no naprawdę nie za każdym razem proponowano ten sposób interpretowania wywodu.
23: To powrócimy po informacjach.
24: Właśnie.
23: Gościem jest pani doktor Aleksandra Korczak, która na białym koniu z ognistym mieczem dzisiaj rusza do ministerstwa. Po to, aby było jasno, przejrzyście, żeby maturzyści mogli wykazać się wiedzą, ale żeby wiadomo było, w jakim klimacie i temacie mają się wykazać, a nie zgadywać jeszcze, jakie intencje miało ministerstwo, CK i tak dalej. Informacje o 9.20, po informacjach wracamy.
0: Autopromocja.
3: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
0: To, co w każdej przygodzie, nieprzewidywalność. A ty?
3: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
0: Pogadajmy o tym.
3: Czas rodziców, sobota po 13.
0: Ula Malko,
3: Krzysztof Chorwat.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 10:25. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
25: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
26: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
28: Ty, ale akcja.
27: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
28: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
29: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
30: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
31: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 9:20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje Tok FM. W tym tygodniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. O planach będą rozmawiać prezydent Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem oraz minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Wśród możliwych lokalizacji bazy wymienia się województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Uwierzę w amerykańską bazę w Polsce dopiero wtedy, kiedy ta powstanie, mówił dziś w poranku Tok FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Niemiecka prasa krytykuje kanclerza Friedricha Merza, twierdzi, że to on odpowiada za porażkę partii CDU we wczorajszych wyborach regionalnych w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim oraz Berlinie. Niektórzy twierdzą, że powinien ustąpić ze stanowiska, inni wzywają go do wytrwania i kontynuowania polityki reform. W Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, gdzie wygrała skrajnie prawicowa AfD, CDU nie przekroczyła progu 5%. Trochę lepiej poszło w Berlinie, tam wygrała lewica. Teraz prezydent USA o Iranie Donald Trump zapowiedział, że musi zdecydować między rozwaleniem całego kraju, dalszymi sankcjami lub zawarciem porozumienia z Teheranem. Nie wykluczył przy tym spotkania z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem w Nowym Jorku. Trump wielokrotnie wcześniej groził niszczycielskimi atakami, między innymi na elektrownie i mosty, które miałyby zniszczyć cały kraj lub całą cywilizację. Silny tajfun zbliża się do wschodniego wybrzeża Japonii, niosąc ze sobą ulewne deszcze i wiatr wiejący z prędkością ponad 190 km na godzinę. Władze wydały ostrzeżenia przed powodziami i osuwiskami ziemi. Nadejście żywiołu zbiegło się w czasie z 5-dniowym długim weekendem. Poniedziałek upłynie nam pod znakiem chmur i przelotnego deszczu, zagrzmi we wschodniej Polsce oraz nad morzem. Na termometrach od 9 stopni na Podhalu, przez około 15 stopni w centrum i nad morzem do 18 na zachodzie. Bardzo dobra jest jakość powietrza w większości regionów. Mapa smogowa świeci na zielono i nie ma wątpliwości, że nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone.
4: Tok FM. na każdy temat, z każdej strony.
23: Czy będą zmiany w ocenianiu matur z języka polskiego? Czy ta komunikacja ze strony CKE, ministerstwa, i też komunikacja dla osób, które będą oceniały matury, będzie jasna i przejrzysta? Tak, żeby to, co zrozumie maturzysta i to, co zrozumie osoba oceniająca, będzie mniej więcej, albo właściwie najlepiej takie same. Czyli żeby osoba oceniająca oceniała to, co osoba maturzystowska? Dobra. Chyba nie osoba maturalna. Może
24: osoba
23: nie.
24: Pisząca w sumie byłoby najłatwiej w tej chwili.
23: Wszyscy wiemy, o kogo chodzi.
24: Tak.
23: Czyli żeby ci, co piszą i ci, co oceniają, mieli mniej więcej ten sam kierunek w głowie.
24: Tak, być może mówimy o jakiejś sytuacji idealnej, myślimy, gdy życzymy sobie, żeby każdy egzaminator ocenił tak samo każde wypracowanie, żeby nie było sytuacji, że jedna osoba da 17 punktów, druga 21, trzecia 25. Mimo wszystko wydaje nam się, że można by było bardziej uspójnić, ujednolicić choćby terminologię, która jest potrzebna do ocenienia, wypracowania, na przykład pojęcie struktury dzieła. To jest
23: co już... to jest struktura dzieła?
24: No właśnie, to jest poziom...
23: Zależy, kogo zapytamy.
24: Otóż właśnie, na poziomie rozszerzonym z języka polskiego wypracowanie teoretycznie też jest rozprawką, ale inny jest dobór tekstów, do których uczeń ma się odwołać i też inne są troszkę zasady szacowania tego, na ile funkcjonalne jest odwołanie do utworu literackiego. Mianowicie, żeby było w pełni funkcjonalne, powinny się też pojawić jakieś odwołania do elementów struktury dzieła literackiego.
23: To proste, czyli musi być tak, świat przedstawiony,
24: podmiot
23: literacki, fabuła i akcja, postacie, wątki i motywy, kompozycja i styl.
24: Na przykład ja lubię to tłumaczyć uczniom w taki sposób, że powinni sięgać po wiedzę teoretyczno-literacką, to znaczy dotyczącą genealogii, narratologii, też naturalnie elementów świata przedstawionego, kreowanego nastroju, ale właśnie nazywając te wszystkie elementy, na poziomie podstawowym piszemy po prostu już o przykładach, nie trzeba ich nazywać, nie trzeba mówić, że to jest bohater tragiczny, ale osoba, która zdaje na poziomie rozszerzonym, powinna mieć ten aparat poznawczy, powinna mieć tę terminologię i tę świadomość, że operuje na strukturze dzieła literackiego. Tylko, że to też jest uściślone. Czy wystarczy na przykład, żeby uczeń pisząc, powiedzmy o Mistrzu i Małgorzacie, bo w tym roku był obowiązek odwołania się do Mistrza i Małgorzaty, czy to jest wystarczające, że skupi się na kreacji postaci?
23: Nie.
24: No właśnie, według niektórych tak.
23: Nie, to jest jasne, że nie.
24: Ale ja też uważam, że dobrze by było, żeby pojawiło się więcej tych odwołań do elementów struktury dzieła literackiego, tylko właśnie kto rozstrzyga o tym ile? Bo ja też uważam, że powinno być więcej, tylko czy to powinno być tak, że ja tak mówię, bo jestem Ola Korczak i mnie się tak wydaje? Czy to powinno być tak, że jak ocenia pani Alina w Gdańsku, to żeby jej się wydawało tak samo? To
23: raczej jak ocenia Roman Ingarden na przykład.
24: Na przykład na podstawie tego powiedzmy, że możemy sporządzić jakieś wytyczne dla wszystkich osób sprawdzających, tak żeby to uspójnić, tak żeby to ujednolicić. Warto podkreślić, że dzieciaki, które, no właśnie, mamy na to papiery, bo też, przepraszam, maturzyści oczywiście. Najwięcej, tak naprawdę zaczynając od początku, zaczęła się cała ta akcja od tego, że Paweł Lęcki, odsyłam tutaj do profilu facebookowego kolegi, pomagał nieodpłatnie pisać maturzystom, maturzystkom odwołania od wyników matur. Pokazywali mu swoje wypracowania, on pomagał stworzyć odwołanie, tak, odwołując się merytorycznie do konkretnych elementów wypracowań, a później ewentualnie jeszcze pomagał procedować to wszystko w arbitrażu, jeżeli pierwsze odwołanie nie zadziałało. I zebrał bardzo duży materiał dowodowy. Okazuje się, że są osoby, które odwoływały się do jakiejś tam liczby, powiedzmy, tych elementów struktury dzieła literackiego i dostawały informację zwrotną, na przykład, że jest za mało tego pisania w strukturze dzieła, albo na przykład w przeciwnym razie, jeżeli uczeń pisał o tym bardzo dużo, nie należy pisać o wszystkim, co się wie. No i teraz właśnie pytanie, jak to uspójnić, jak to rozstrzygnąć,
23: no dobrze,
24: jak to
23: ale
24: zrobić?
23: To są dwie rzeczy, no bo tak, jeżeli jest za mała liczba elementów struktury,
24: tak,
23: rozumiem to. Możemy się jakoś spierać o to, jaka jest wystarczająca, ale możemy sobie gdzieś tam, ale nie należy pisać o wszystkim, co się wie. Tak, to w ogóle nie odnosi się do kwestii.
24: Oczywiście, ja też tak uważam. No. Ja też tak uważam, a to była praca, w której uczeń po prostu pisał bardzo dużo o tej grotesce. Także ona się realizuje i w poszczególnych scenach, i w typie komizmu.
23: Czyli za dużo, bo to pewna precyzja jednak też jest cechą dobrej pracy.
24: Ale ja też się z tym zgadzam. No oczywiście, że może być tak, że praca jest za długa. Problem tkwi w tym, że osoby, które widziały te prace, poloniści w naszej grupie, no na przykład nie zgadzali się, żeby to była praca, w której ktoś pisze o wszystkim, co się wie. Uważamy, że to po prostu było takie okrągłe zdanie, które się pojawiło jako informacja zwrotna po to, żeby nie zmieniać wyników punktacji, żeby nie psuć statystyk.
23: No dobrze, to jest ryzykowna teza.
24: Tak, to jest ryzykowna teza. Niestety stoi za nią, tak jak powiedziałam, bardzo duży materiał dowodowy. Dzisiaj o 15 spotykamy się w Ministerstwie Edukacji Narodowej i z panią ministrą Barbarą Nowacką, może z panią Lubnauer. Nie wiem jeszcze, kto tak naprawdę przyjdzie na to spotkanie, czy rzeczywiście obie przyjdą. Będą też przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Będziemy rozmawiać o tym wszystkim, pertraktować. Przedstawimy nasze troski. No ja tutaj nie mam takiej możliwości, żeby jako PDF po prostu załączyć te wszystkie wypracowania.
23: Ale myślę sobie, pani doktor, że pełna zgoda, jeżeli chodzi o ten jeden z przykładów, który pani podała, że jeżeli mówimy albo zamiast i, no to jest no dwa różne kierunki, tak? Natomiast matematyka pewnie jest inną parą kaloszy.
24: Właśnie.
23: I tam jak gdyby mamy konkretny wynik, czy konkretne zadanie, które można rozwiązać tak lub inaczej. A tutaj jest taka trochę przestrzeń, której nie da się rozstrzygnąć zero-jedynkowo.
24: Oczywiście.
23: I mamy osobę. Jedna osoba uzna, że no właśnie jest za dużo, a druga uzna, że za mało. I teraz pytanie, jak to...
24: No, otóż ja mam rozwiązanie. Niestety nie spodoba się wielu osobom. Szczerze powiedzieć...
23: Zlikwidować maturę.
24: Oceniam nie od dzisiaj. To nie był pierwszy sezon oceniania matur, przy którym byłam zatrudniona jako osoba sprawdzająca i na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Pracuję też w oświacie już od wielu lat i mam takie przekonanie, że najuczciwiej byłoby, nie wówczas, przynajmniej w przypadku języka polskiego, nie wówczas, gdybyśmy zdali się na tych kilkuset egzaminatorów, egzaminatorek w całej Polsce i liczyli na to, że oni wszyscy rzeczywiście ocenią tak samo. Według mnie najuczciwiej byłoby wtedy, gdyby były egzaminy wewnętrzne na studia. I gdybyśmy tam przekierowali środki, które w tej chwili, niemałe, które w tej chwili idą na matury.
23: Czyli tak jak kiedyś.
24: Czyli no... Nie wiem, czy takie kiedyś.
23: Kiedyś były egzaminy na studia.
24: Wiem, że były kiedyś egzaminy wstępne na studia.
23: Wszyscy narzekali. Nie tylko matura, jeszcze egzamin na studia.
24: Oczywiście.
23: Bez sensu.
24: No, zastanawiam się po prostu nad tym, czy można by było jakoś przeprowadzić to jednak uczciwiej i wtedy, gdyby sprawdzała jedno...
23: Ale mówiąc uczciwiej, sugeruje pani, że było nieuczciwie.
24: Myślę, że teraz też nie mamy do czynienia z systemem doskonałym, dlatego że być może w przypadku tego przedmiotu nie da się tak scentralizować wytycznych, żeby było uczciwiej. My do tego dążymy jako do pewnego ideału, tak? Powiedzmy, że dążymy, ale tak naprawdę najuczciwiej byłoby, gdyby ograniczona liczba osób sprawdzała te wszystkie prace, na przykład, nie wiem, 400 prac osób starających się o przyjęcie na jakiś kierunek humanistyczno-społeczny. No na pewno wyniki byłyby bardziej miarodajne właśnie dlatego, że nie byłoby tego czynnika losowego zdania się na jednego z iluś set, czy nawet nie wiem ile osób w sumie sprawdza z języka polskiego, czy to może być czterocyfrowa liczba, ale na pewno trudniej jest w naszym przypadku to, żeby wszyscy oceniali tak samo.
23: No może to o to chodzi. No, myślę, że to mówimy o materii, która z założenia, mam wrażenie, ma wywołać różną reakcję u różnych osób. Jeżeli mówimy o literaturze, to nie jest
24: to
23: tak,
24: jest
23: że,
24: prawda,
23: że literatura ma nas wszystkich, jakiś utwór ma nas wszystkich zachwycać albo przerażać. No przecież proszę zobaczyć na tę fantastyczną inbę, która się dzieje.
24: Tak, ja też tak uważam, tylko...
23: Serialu Netflixa. Jedni uważają fantastyczna, genialna, świetna, inni mówią, ach, obejrzałem 5 minut i już znienawidziłem.
24: Tylko czy to jest równy dostęp do edukacji wyższej? Jeżeli w zależności od tego, w czyje ręce, do którego egzaminatora trafi praca, będzie inaczej oceniona, prawda? Jest taki też przypadek, o to już w ogóle, to już było naprawdę smutne. Aha. W jednym przypadku osoba odwołała się od wyników matur, pisała o Igrzyskach Śmierci. To jest taki...
23: To jest taka
24: trylogia fantastyczna, okay, napisana przez Susan Collins, na podstawie której powstała ekranizacja. No i właśnie, osoba pisząca odwołała się do tego, chyba nawet podała autorkę, dostała w informacji zwrotnej, że to nie jest wykorzystane jako przykład literacki, dlatego dlatego, że to jest film, a ona pisała o książce, pisała o scenie z książki zresztą, której w filmie nawet nie ma. Więc właśnie chociażby stosunek do popkultury jest czymś, co nas bardzo mocno różni, ale nie możemy pozwalać na to, żeby te różnice wpływały na sposób oceniania.
23: Nasza słuchaczka pani Anna pisze tak. Wydaje mi się, że racja jest po stronie CKE, a nie pana rozmówczyni. To wynika z całościowej interpretacji zaleceń CKE, tych publicznie dostępnych na stronie i właśnie zdrowego rozsądku, a raczej logiki formalnej i wykładni logicznej. To, czy notatka ma zawierać punkty wspólne, czy różnice, czy oba te elementy, wynika z treści dobranych do opracowania tekstów. Zalecenia CKE są ogólne i abstrakcyjne, właśnie żeby były prawdziwie uniwersalne dla różnych tekstów dobieranych przez twórców arkusza maturalnego. Jeśli w arkuszu są teksty podobne, to dla maksa punktów wystarczy wskazać podobieństwa. Ale to chyba oczywiste, że skoro zdaniem notatki jest konfrontacja tekstów, to będzie ona pełna zarówno przy wskazaniu podobieństw, jak i różnic. Myślę, że nauczyciele, a potem uczniowie powinni przejść kurs wstępu do prawoznawstwa i wykładni prawa. Ta umiejętność wydaje się potem
24: potrzebna. To teraz pytanie. Jeżeli tak jest, że nasze rozumienie tego, jak oceniać, jest rozumieniem płynącym jedynie z informacji na stronie CKE, to po co dodatkowe wytyczne dla egzaminatorów? Po co coroczne szkolenia, w trakcie których wprowadza się jakieś innowacje dotyczące oceniania? Bo
23: A jakie innowacje się wprowadza?
24: No, daje się na przykład do ocenienia egzaminatorom przykładowo rozwiązane zadania, jakieś fragmenty wypracowań. Prosi się, żebyśmy wspólnie oceniali. Potem daje się informację zwrotną, jak należy coś rozumieć, ale no, tak jak mówiłam przed chwilą, to nie zawsze idzie w zgodzie z tym rozumieniem, które by płynęło tylko ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Mam po prostu bardzo duże wątpliwości. Albo proszę zwrócić uwagę, pojawia się też coś takiego w informacjach dla osób sprawdzających, jak definicje poszczególnych pojęć, kluczowych pojęć w danym temacie. Dlaczego te definicje nie towarzyszą samemu przedstawieniu tematu w arkuszu? Dlaczego uczeń, uczennica nie ma dostępu do tych definicji? Dlaczego musi ukuć jakąś własną definicję i rozumienie tego słowa, a potem może się okazać, że to się mija z
23: tym... A nie było tego na stronie CKE?
24: Ale to już po pisaniu egzaminu, prawda?
23: Nie wiem.
24: No właśnie.
23: A wcześniej nie?
24: Nie.
23: Pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki, filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych i edukacji antydyskryminacyjnej i bojowniczka o prawa maturzystów do dobrego rozumienia swoich zadań. To jest bardzo ważne, no bo mówimy tutaj o przyszłości wielu osób. Bardzo pani dziękuję.
24: Dziękuję.
23: Trzymam kciuki za dzisiejsze spotkanie. Informacje TOK FM o 9.40. Po informacjach program EKG i Maciej Głogowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. U nas też o cenach.
23: O
1: cenach, stopniach, które wystawiają Polsce agencje ratingowe. Ostatnio ocenę dostaliśmy niższą i zadano nam pracę domową. Szczegóły tuż po informacjach w EKG.
23: Serdecznie zapraszam na ten program po informacjach te o 9.40.
5: Autopromocja.
8: Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości, bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Łączamy niskie.
0: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kupuj Best Bud w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Do śmiertelnego potrącenia dziecka przez pociąg doszło w miejscowości Pszczółki w powiecie gdańskim. Do wypadku doszło poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami. Ruch pociągów na odcinku między Tczewem a Pszczółkami został wstrzymany. Saperzy będą dziś usuwać niewybuch ze szczecińskiego lasu. Bomba pochodzi z czasów II wojny światowej. Waży około ćwierć tony. Dziś ostatni dzień na to, by zagłosować na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może się znaleźć na nowym banknocie 20 euro. Głosowanie odbywa się na platformie internetowej Europejskiego Banku Centralnego, który odpowiada za emisję wspólnej waluty. Ostateczną decyzję poznamy pod koniec roku. Zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry jeszcze się nie rozpoczęło, a selekcjoner już ma problem. Dwóch piłkarzy wypadło z powodu poważnych kontuzji. Biało-czerwoni mają trenować od jutra, bo przed nimi aż 4 mecze w Lidze Narodów. Więcej Michał Waszkiewicz.
5: Fachowcami są Kamil Grabara i Adrian Benedyczak. Problemem jest przede wszystkim kontuzja pierwszego z nich, bo wszystko wskazywało na to, że będzie on pierwszym bramkarzem kadry. Biorąc pod uwagę, kogo powołał Jan Urban, to obsada bramki nie będzie teraz już zagadką, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
6: Ja odnosiłem wrażenie, patrząc na listę powołanych bramkarzy, że Jan Urban będzie chciał zdecydować, czy Bułka, czy Grabara, a na ten moment ta odpowiedź jest już de facto jasna.
5: Grabara zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i czeka go wielomiesięczna przerwa. Na krócej wypadł Benedyczak, który złamał nadgarstek. Owszem, to debiutant, więc strata może nie wydaje się duża, ale z racji absolutnego braku alternatywy dla Roberta Lewandowskiego, Urban chciał sprawdzić, jak wypadnie napastnik tureckiej Kasim Pasy w narodowych barwach. Tego się jednak nie dowiemy. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
4: Kadra w ciągu 2 tygodni rozegra 4 mecze, najbliższy w piątek w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Na termometrach dziś od 9 stopni na Podhalu, przez około 15 w centrum i nad morzem do 18 na zachodzie. Poniedziałek upłynie nam pod znakiem chmur i przelotnego deszczu. Zagrzmi we wschodniej Polsce oraz nad morzem. Reklama.
7: W cyklu Czas, Wygoda, Spokój naszym gościem jest Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Podróże służbowe i prywatne wyjazdy często wiążą się z niepotrzebnym stresem i ukrytymi opłatami. Gdzie najczęściej tracimy pieniądze za granicą?
8: Przy podróżach zagranicznych warto zwrócić uwagę na koszty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Najczęściej są to prowizje i koszty przewalutowania. Z kartą kredytową PKO Visa Infinite możemy o tym nie myśleć. Przy płatnościach za granicą nie ponosimy prowizji za przewalutowanie, ani bank nie pobiera prowizji za wypłaty z banku. Ale komfort zaczyna się już na lotnisku. Na lotnisku Chopina z usługą Fast Track możemy sprawnie przejść przez kontrolę bezpieczeństwa, a Priority Pass daje dostęp do saloników VIP na lotniskach na całym świecie. I właśnie takie rozwiązania sprawiają, że podróżujemy spokojniej. Mniej czasu spędzamy w kolejkach, a więcej możemy przeznaczyć na to, co naprawdę ważne.
7: O standardach bezpiecznego podróżowania premium opowiadała Edyta Tararuj z PKO Banku Polskiego. Dziękuję za rozmowę. Do wysłuchania cyklu zaprosił PKO Bank Polski, oferujący kartę kredytową PKO Visa Infinite. Więcej informacji na pko.bp.
4: Reklama.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica

0: Agencja Moody's obniżyła Polsce ocenę wiarygodności?
1: Oczywiście, że jest to jeden z istotnych sygnałów, który powinien ostrzegać zarówno osoby i instytucje odpowiedzialne za prowadzenie polityki budżetowej, jak i polityki monetarnej. Ale no, kluczowe są bardziej dla mnie tutaj przyszłe relacje między tymi obydwiema instytucjami. I jeśli tutaj nie nastąpią istotne dość zmiany, no to wtedy w ślad za tą obniżką ratingu mogą w przyszłości się podobne część zapowiedzi albo i decyzje agencji ratingowych pojawić.
0: My już od jakiegoś czasu żyjemy z taką świadomością, że te oceny mogą się zmieniać przez lata. Przyzwyczajani byliśmy do tego, że wiarygodność Polski, czyli te oceny wiarygodności, ratingi są podnoszone wraz z naszym rozwojem, z wzrostem naszej gospodarki i takim postępem, który czyniliśmy przez ostatnie dziesięciolecia transformującej się Polski. W tej chwili mamy poważne problemy po stronie finansów, czy z finansami publicznymi. Właściwie nie ma takich wydań jak AG, w których nie rozmawiamy o stanie finansów publicznych, wysokości deficytów i perspektywach lub braku perspektyw na konsolidację finansów, czyli porządkowanie finansów publicznych. Minister finansów w odpowiedzi na decyzję agencji Moody's, która w piątek obniżyła nasz rating, zmieniła jego perspektywę na stabilną, czyli prawdopodobnie przez czasy jakieś ta nieco niższa ocena wiarygodności pozostanie. Minister finansów napisał: traktujemy tę decyzję poważnie, ale spokojnie. Polska gospodarka rośnie szybko, a jej fundamenty pozostają mocne. Będziemy konsekwentnie wzmacniać finanse publiczne, ale potrzebna jest do tego współpraca wszystkich instytucji państwa, w tym prezydenta. To są właściwe słowa ministra, właściwy komentarz?
1: Tak, moim zdaniem tak. To są wyważone słowa, no i szukające takiego przekazu, który by godził dwie takie dość sprzeczne narracje, bo z jednej strony mamy właśnie dość alarmistyczne wypowiedzi na temat stanu finansów publicznych i ryzyka w ogóle załamania się prawie tego systemu finansów publicznych, a z drugiej no takie dość triumfalistyczne ciągle, prawda, o cudzie gospodarczym w Polsce, o wielkich sukcesach i tak dalej. No i te dwie narracje coraz wyraźniej stają się niespójne. No, też słuchałem wystąpienia prezesa NBP-u, który też o tym cudzie gospodarczym lubi mówić. Mówił w ogóle no, bardzo dziwne i kolejne nowe, trudne do zaakceptowania dla ekonomisty rzeczy. No i moim zdaniem tutaj konieczna jest jakaś większa komunikacja między bankiem centralnym a Ministerstwem Finansów i Radą Fiskalną, czy między Radą Fiskalną a Radą Polityki Pieniężnej, niezależnie od nadrzędnej ciągle zasady niezależności banku centralnego. Na przykład pan prezes powiedział coś takiego, że członkowie RPP mogą recenzować tam projekt budżetu i w ogóle wypowiadać się na temat polityki rządu, bo nie są pracownikami NBP-u. No to ja rozumiem, że analogicznie członkowie Rady Fiskalnej mogą też krytykować NBP, bo nie są pracownikami Ministerstwa Finansów. No i to może prowadzić do takiej no dość dziwnej eskalacji, no bo coś dziwnego powiedział na przykład pan prezes wczoraj, wczoraj to jeszcze raz odsłuchiwałem, że wysoki deficyt nie ma wpływu na inflację, jeśli nie rośnie. No z czysto tam matematycznego punktu widzenia można coś takiego powiedzieć, no ale to w ustach prezesa Banku Centralnego, który tutaj pomija całkowicie, jak to może wpływać na oczekiwania inflacyjne i że może być taka wypowiedź wręcz uruchamiać, i tak się w przeszłości w innych krajach zdarzało, odpływ kapitału, to jest coś bardzo zaskakującego.
0: Panie profesorze, pan... Tak, proszę wybaczyć, to nie będzie w żaden sposób ocenne, ja postaram się jakoś podsumować. Ustawił nam tę rozmowę o ocenie wiarygodności od współdziałania władz tych odpowiadających za politykę finansową, budżetową.

0: fiskalną, czyli rządu, komentującą i nadzorującą, oceniającą Radę Fiskalną, też do tego jest, ma swój wkład, a po drugiej stronie Bank Centralny i Radę Polityki Pieniężnej, ale ocena wiarygodności i tam zwrócenie się w komentarzu agencji Moody's do tej oceny, tam stoi, że jest ograniczona gotowość lub zdolność ze strony polskich władz do odbudowy buforów fiskalnych. To raczej chodzi chyba o tę współpracę na linii rząd-prezydent. To znaczy brak takiej wiary i to jest zresztą powtarzające się w kolejnej agencji. Agencja Fitch, przypomnę, też zwracała uwagę na to, że ten spór polityczny w władzy i jest dużym problemem w, to ja powiem w uproszczeniu tak publicystycznie, w naprawianiu finansów publicznych. A rozumiem, że pan zwraca uwagę na to, że ma tutaj też swoją rolę do odegrania Bank Centralny, jego prezes i Rada Polityki Pieniężnej, tak?
1: Oczywiście i tutaj no dość oczywiście mniej znane i rozpoznane są też relacje między prezesem Narodowego Banku Polskiego, a prezydentem RP. No a pamiętamy, jak tutaj przy okazji pomysłu wykorzystania zasobów złota na dozbrajanie polskiej armii, jakie to kontrowersje i ile niewiadomych wywołało, również dotyczące tych relacji. A pamiętajmy, że również pan prezydent będzie typował w przyszłości następcę pana profesora Glapińskiego. Dlatego moim zdaniem no z tym się też wiąże ważny wątek akurat we wrześniu, bo o ile dobrze pamiętam, tu pan redaktor mnie poprawi, ale inni rozmówcy z Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej uważali, że we wrześniu będzie raport tejże komisji na temat tego wstępnego wniosku o postawienie pana prezesa przed Trybunałem Konstytucyjnym. Teraz dowiaduję się, że przewodniczący tej komisji mówi, że prawdopodobnie w tym roku to sprawozdanie się nie pojawi. No a bez tego to nie tylko w tak trudnych geopolitycznie sytuacjach, jakie mamy i kontynuowanie w takim jeszcze triumfalistycznym tonie, jak tu pan prezes mówi, że gdyby wszystkie instytucje w Polsce działały tak jak NBP pod jego kierownictwem, to Polska byłaby najbogatszym krajem Europy. No tego typu wypowiedzi, no to coś tutaj bardzo mocno się nie składa, prawda? Jeśli chodzi o ten wniosek o Trybunał Stanu, o upolitycznienie banku, o stawiane tutaj bardzo poważne zarzuty, a z drugiej strony nic się w tym zakresie nie dzieje. Tak zwiększa ryzyko, że przyszły prezes też według podobnych zasad zostanie wybrany, gdzie czynniki polityczne mogą mieć prezydenta większe znaczenie niż kompetencje merytoryczne przyszłego kandydata na to stanowisko.
0: No tak, gdzie którego wątku nie rozpoczniemy w naszej rozmowie, mimo że chcemy przecież rozmawiać o kluczowych i najważniejszych sprawach dla gospodarki, bo trudno nie uznać, że finanse publiczne czy podejście Rady Polityki Pieniężnej i NBP do stabilności cen nie są tymi kluczowymi tematami, nawet jeśli nie brzmią zbyt przyjaźnie czy atrakcyjnie jako tematy do dyskusji. Gdzie się nie obejrzymy, tam powraca taka w tradycyjnym wydaniu polityka, ktoś może powiedzieć partyjna, czy taka, jaką będzie uznawał, taka polityka polityczna, o tę mi chodzi. Panie profesorze, spróbujmy zatem podsumować ten temat, od którego rozpoczęliśmy, bo nie sposób od niego się uchylić. Ta kolejna ocena wiarygodności, to o czym rozmawiamy, agencja Moody's, zwracająca uwagę na to, że z tymi finansami publicznymi, z wysokim deficytem, trudno jest nam sobie radzić. No, my chcemy sobie radzić przede wszystkim wzrostem gospodarczym. Jakim powinna być dla nas sygnałem? I też prosiłbym o taką odpowiedź, która będzie odnosiła się nie tylko do rządzących, bo wydaje mi się, że oni sobie doskonale zdają sprawę ze skali wyzwań, ale może dla nas, każdego z nas, konsumenta, podatnika, obywatela.
1: Dla mnie najważniejszym problemem teraz jest to, że powinna rozpocząć się dyskusja o ewentualnych podwyżkach podatków. To jest temat, jak wiadomo, politycznie bardzo trudny. Pan prezydent mówi, że nie zapowiadał, że nie podpisze żadnej ustawy, która by to w przyszłości zmieniała, ale już widzimy po tym bardzo zaskakującym w zasadzie i pozytywnym moim zdaniem sondażu Rzeczpospolitej, znaczy dla Rzeczpospolitej, dotyczącym postaw Polaków, dotyczących dalszego zadłużenia się Polski, że tylko 7% uważa, że jest to zasadne. Natomiast większość, 40% uważa, że powinno obniżyć się wydatki socjalne, co jest bardzo zaskakujące, tam kilkanaście, że wydatki na obronę, ale również około tam też kilkunastu, blisko 20, że podwyżka podatków. I jest to moim zdaniem akurat taki sygnał, który nie wiadomo, czy w przyszłości się powtórzy, i mądrość też jakby społeczeństwa, że społeczeństwo rozumie, że nie ma innej drogi, bo jak nie będziemy się zapożyczać, nie podniesiemy podatków, no to w przyszłości ta nierównowaga budżetowa przełoży się prędzej czy później na wyższą inflację, zgodnie zresztą choćby właśnie z fiskalną teorią poziomu cen. Także tutaj uważam, że mimo, że zbliża się rok właśnie wyborczy,
0: który
1: ale
0: nie będzie sprzyjał takim dyskusjom.
1: Który nie będzie sprzyjał, no ale jeśli się tego nie podejmie, no to będziemy w jeszcze większym stopniu poddani tej niekorzystnej logice, która dominowała w minionych latach i będzie to traktowane jako rzecz tabu, a nie ma innych po prostu rozwiązań. No,
0: może tak rzeczywiście jest, że wy ekonomiści
1: musicie. No może tak jest i ta inflacja też przyspieszyła, pamiętajmy, nie tak dawno, prawda, bo też to dostosowanie potem przyjmie taki charakter, jeśli będzie się odsuwać dostosowania fiskalne. No, a te dostosowania są, wiadomo, politycznie bardzo trudne, ale trzeba pokazywać właśnie poprzez stopniowe nagłaśnianie konieczności czy podniesienia podatków, ale powiązane z mądrą reformą całego systemu podatkowego, co już pierwsze jaskółki tu się w propozycjach pojawiły i to trzeba stopniowo, ale konsekwentnie tłumaczyć społeczeństwu, że i skorzystać z tej okazji, jaką są ten stan świadomości, który wygląda, że jest znacznie
0: mądrość wasza
1: większy.
0: Ekonomistów, by przekonać społeczeństwo do tego, że wyzwania są ogromne, a my, dziennikarze, dziennikarki, będziemy na pewno o to pytać. Pan profesor Andrzej Wojtyna, między innymi w przyszłości.
1: Chciałbym bardzo kolegów i koleżanki ekonomistów
0: namawiać do tego.
1: Do wielkiego wysiłku, żeby edukację ekonomiczną
0: musicie
1: bardzo
0: musicie zrobić
1: mocno
0: podglebie dla polityków, by ułatwić im decyzję, być może bez takiego sygnału przekonania, że to jest naprawdę ważny temat, stan finansów publicznych. Politycy na tej odwagi w sobie nie dostrzegą, nie zdobędą się. Pan profesor Andrzej Wojtyna był gościem pierwszego dziś wydania EKG.
1: Dziękuję
0: drugim
1: bardzo.
0: Gościem EKG jest pan Cezary Łasiczka.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czarku, w twoje ręce oddaję słuchaczki i słuchaczu.
2: Pamiętam, w dzieciństwie miałem taki wybór trudny zawsze, czy odkurzać, czy zmywać naczynia. Mój ojciec taką propozycję dawał. Z dwojga złego wybrałem zmywanie naczyń, a dzisiaj porozmawiamy o tym, czym właściwie jest zmywanie naczyń. Czyli zmywanie naczyń od strony chemii. Co tam się dzieje, jakie procesy, dlaczego używamy płynu do mycia naczyń, albo jak myjemy ręce mydła i dlaczego nie należy, a wręcz nie można nigdy do zmywarki do naczyń dolewać płynu. Także chemia dzisiaj odpowie nam na pytanie, co się dzieje, kiedy zmywamy.
0: I Cezary Łasiczka.
2: Tak jest.
0: Po informacjach. Po 10:00 w TOK FM. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego, mennica-apart.pl.
4: Reklama.
5: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca. W Media Media Expert. Rewelacja! Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i dwie raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofa.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Rozmowa z prezydentem za pieniądze. Marszałek Sejmu mówi o korupcji. Doniesieniom medialnym zaprzecza Pałac Prezydencki. W Niemczech kolejne wybory lokalne pokazują wyraźny spadek zaufania do partii kanclerza Merca. W Krakowie ruszyło ostatnie odliczanie do wyborów na prezydenta miasta. W informacjach Tok FM o najnowszych sondażach. Na zegarach minuta po 10:00. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Jeżeli te doniesienia się potwierdzą, to mamy do czynienia z polityczną korupcją, mówił w poranku TOK FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Według doniesień Radia Z i Newsweeka, prywatna fundacja za 100 tysięcy dolarów ma oferować możliwość rozmowy z prezydentem Polski w cztery oczy. Zdaniem marszałka Czarzastego te informacje wpisują się w szerszy kontekst podobnych zarzutów.
13: To jest ewidentnie polityczna korupcja. Jeżeli jest tak, że można kupić ustawę, jeżeli można kupić potencjalnie ułaskawienie, no bo to też się pojawia, to dlaczego to ma nie być wiarygodne? To uwiarygodnia taką tezę, że idzie pani na imprezę i płaci pani 100 tysięcy dolarów za to, żeby z prezydentem w cztery oczy gdzieś się spotkać i coś załatwić.
12: Nie było żadnego handlowania możliwością spotkania z Karolem Nawrockim, odpowiedziała na zarzuty dziennikarzy kancelaria prezydenta, sugerując, że to kolejna próba ataku na dobre imię Karola Nawrockiego. Zwycięzcą tych wyborów był znany jeszcze przed ich przeprowadzeniem. Pytanie, jak Kreml wykorzysta wygraną, zastanawiają się obserwatorzy rosyjskiej sceny politycznej. W zakończonych wczoraj trzydniowych wyborach parlamentarnych putinowska Jedna Rosja zdobyła większość konstytucyjną. O szczegółach Tomasz Orchowski.
14: Putin chciał, żeby tym głosowaniem Rosjanie pokazali poparcie dla jego wojny z Ukrainą. Kreml prawdopodobnie wykorzysta wynik, by usprawiedliwiać przyszłe działania dotyczące konfliktu, przewiduje korespondent BBC w Rosji Steve Rosenberg. Putin zarzeka się, że teraz nie zamierza przeprowadzać mobilizacji. Wielu Rosjan mu wierzy, choć w przeszłości wielokrotnie jedno mówił, a drugie robił. Na przykład obiecywał, że nie zaatakuje Ukrainy. Głosowałam na jedną Rosję, bo jedna Rosja to nasza Rosja. Jak można by na nich nie zagłosować? Kogo innego miałabym poprzeć? Tak, w jedności siła. Jabłoko, jedyna antywojenna partia, początkowo została dopuszczona do wyborów, ale potem Kreml najprawdopodobniej przestraszył się jej rosnącej popularności i zakazał jej startu. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
12: Wczoraj, ostatniego dnia głosowania, Ukraińcy przeprowadzili zmasowane uderzenia na obwód moskiewski. Rosyjska komisja przekazała, że przeprowadzono serię cyberataków na infrastrukturę wyborczą. Katastrofalne wyniki CDU w lokalnych wyborach to efekt rządów kanclerza Niemiec Friedricha Merca, mówiła w poranku TOK FM Anna Kwiatkowska, kierowniczka zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. W Berlinie chadecy tracą burmistrza, a w graniczącej z Polską Mecklenburgii Pomorzu Przednim nie wchodzą do lokalnego parlamentu. Winą za klęskę obarczany jest kanclerz Merc, ocenia ekspertka.
15: No, obiecywał różnych rzeczy i naobiecywał też ogromne tempo i nie dowiózł tego. W związku z tym teraz ma takie problemy, a jeszcze rzeczywiście ma problem z komunikowaniem się. Jest dosyć arogancki.
12: Wybory w Mecklenburgii Pomorzu Przednim wygrała skrajnie prawicowa AfD, która opowiada się za zakończeniem pomocy dla Ukraińców.
15: Ten rys taki antyukraiński, zarówno na poziomie antymigranckim, antyuchodźczym, jak i jeśli chodzi o pomoc militarną, finansową, socjalną dla Ukrainy.
12: AfD mimo wygranej nie ma możliwości samodzielnych rządów ani zdolności koalicyjnej, dlatego zarówno w Berlinie, jak i w Mecklenburgii będą rządzić koalicje partii lewicowych. W Krakowie. Na kilka dni przed wyborami na prezydenta miasta wielu mieszkańców nadal nie wie, na kogo odda swój głos. Według najnowszych sondaży faworytem tych wyborach jest Łukasz Gibała i bardzo możliwe, że to on wygra, mówił w TOK FM profesor Janusz Majcherek z Akademii WSB.
16: Prawdopodobieństwo statystycznego rozstrzygnięcia jest dość wysokie rzeczywiście i Łukasz Gibała, który od początku był faworyzowany i zresztą można powiedzieć, że od poprzednich wyborów, które o włos tylko przegrał z Aleksandrem Miszalskim, potem z inicjatywy owego Łukasza Gibały za jego pieniądze odwołany.
12: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w niedzielę. Według sondaży OGB dla Polsat News i Interi wygra je Łukasz Gibała, który w tym sondażu dostał ponad 39% głosów. Druga w badaniu Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, ma 23,4% poparcia i według sondażu Gibała pokonałby ją w drugiej turze. W Gdyni to będzie tydzień filmowych wrażeń. Wieczorem rozpoczyna się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym startuje 16 produkcji, w tym Czas, który nie nadszedł Julii Rogowskiej, Dobry Chłopiec Jana Komasy czy Dziki i Dziki Zachód Jana Holubka. W programie wydarzenia znalazła się też część Gdynia Dzieciom, poświęcona twórczości dla najmłodszych widzów, mówi prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Grzegorz Łoszewski.
17: Widać, jak ta młoda publiczność lgnie do kina i chce oglądać te filmy. Więcej, ma zagwarantowane to, że po tych filmach mają rozmowę z twórcami. Te rozmowy są niezwykłe. Dzieci patrzą na to, co im przedstawiamy, często bardzo krytycznie. Ich przemyślenia potrafią być zupełnie zaskakujące i stają się pewnie dla niektórych z tych twórców inspiracją do jakichś kolejnych projektów.
12: Gala otwarcia rusza o 19, a festiwal potrwa do soboty. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 10.20. Dzień z przelotnymi opadami deszczu, miejscami możliwe burze, a lokalnie także drobny grad. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu, około 15 pokażą termometry w centrum i nad morzem, a do 17 będzie na zachodzie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: W studio pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
18: Kłaniam się.
2: Fizyka i chemia towarzyszą nam wszędzie i matematyka. To wiadomo, są jakieś banalne rzeczy, chociaż na co dzień o nich nie myślimy, ale one się dzieją. Jakieś napięcia, natężenia, naprężenia.
18: Zawsze wszędzie.
2: Tak. I podobnie jest w kuchni. Czyli zjedliśmy sobie smakowity posiłek, czas zmyć naczynia. I możemy to w sposób trochę, powiedziałbym, oldschoolowy uczynić, czyli wziąć talerz, szklankę, odkręcić wodę i coś tam zrobić. Ewentualnie wrzucić to wszystko do zmywarki i tam się jakaś też magia dzieje, po czym wyjmujemy święto czyste. No,
18: to jest pewnie ta mniej przyjemna część takiego posiłku, ale też nie mniej ciekawa.
2: I tutaj też oczywiście jest ciekawe pytanie, dlaczego myjemy naczynia, zanim wsadzamy je do zmywarki?
18: No to już kwestia przyzwyczajeń, ja akurat nie.
2: Tak? I zawsze wychodzą czyste?
18: Na ogół.
2: Dobra, ale zacznijmy może od tego staroświeckiego, oldschoolowego mycia, czyli bierzemy talerz bezpośrednio po jedzeniu albo w rzadko występującym momencie, że na przykład stał cały tydzień i w momencie, jak już nam się skończyło wszystkie szklanki, wszystkie talerze, wszystkie sztućce, to mówimy, coś trzeba z tym zrobić. I bierzemy na przykład taki talerz, na którym właśnie są jakieś resztki zastygłego sosu sprzed 2 tygodni, 3, osad z herbaty na szklance na przykład i inne resztki brokułów na przykład na widelcu.
18: No i jakże miło by było po prostu spłukać to wodą i schować do szafki,
2: tak,
18: prawda? Ale tak się nie da. No i to jest pytanie, dlaczego tak się nie da? No, nie da się tak dlatego, że tłuszcz, czyli to jest główny tutaj źródło zabrudzeń, żeby taki tłuszcz skutecznie zmyć, on się opiera mieszaniu z wodą ze względu na istnienie zjawiska napięcia powierzchniowego. To znaczy, że utworzenie dużej powierzchni kontaktu dwóch różnych substancji, w tym wypadku oleju i wody, kosztuje, ma dużą energię, tak zwaną energię międzyfazową. No dlatego olej tworzy albo krople, albo warstwy, zamiast się dobrze z tą wodą mieszać. No więc musimy ten proces mieszania wspomóc i żeby go wspomóc, stosujemy właśnie detergenty albo mydła.
2: I co w takim detergencie albo mydle jest, co sprawia, że łatwiej się tego pozbyć?
18: Tam są na poziomie takim zupełnie mikroskopowym, tam są cząsteczki, które mają, no to w szkole uczymy o główkach i ogonkach, że główki są hydrofilowe, ogonki hydrofobowe, czyli mają części, które lubią być wystawione na kontakt z wodą i takie, które nie lubią. Więc takie cząsteczki osadzają się na tej powierzchni pomiędzy, tu w tym wypadku olejem i wodą. I prowadzą do tego, że to napięcie powierzchniowe jest obniżone. A jeżeli jest obniżone, to łatwiej jest mieszać takie substancje, łatwiej jest wytwarzać duże powierzchnie styku pomiędzy nimi. I to jest zasadniczy mechanizm. To znaczy to, że obecność tych cząsteczek na granicy powierzchni obniża napięcie powierzchniowe, powoduje, że możemy myć.
2: Skręcę tutaj w boczną uliczkę z napisem patelnia i jajecznica. Każdy ma różne w domu patelnie. Są tacy, którzy wydają fortunę niemal na patelnię. Mówią, to jest w ogóle jakaś kosmiczna technologia. Właściwie już nic nie muszę na tę patelnię kłaść. Wszystko się samo smaży i nic nie przylega i nic nie przywiera. A są inni, którzy mówią, a ja tę patelnię już używam 37 lat i w ogóle jest okej. Może czasem muszę umyć, ale nieważne. No ale pewnie każdy spotkał się z taką sytuacją, że nie od razu myjemy patelnię po usmażeniu jajecznicy i ta jajecznica tworzy taką dość twardą...
18: Warstewkę.
2: Tak. No i może musimy jednak się trochę naszorować. Ale inni mówią, no ale po co szorować? Przecież trzeba, należy trochę namoczyć, czyli wtedy zalewamy wodą i odstawiamy na jakiś czas. Z punktu widzenia fizyki takie namoczenie coś powoduje, ułatwia? Czy jest...
18: Takie namoczenie oczywiście ułatwia, no bo tu mamy albo tu mamy dwa jakby kierunki działania. Albo możemy wykonać pracę, możemy zeskrobać ten nalot, albo możemy go namoczyć, wtedy on się staje większy i po dodaniu mydła obniżamy to napięcie powierzchniowe, więc łatwiej jest taką warstwę jakiegokolwiek zanieczyszczenia usunąć. No więc albo możemy wykonać pracę od razu, albo możemy chwilę poczekać i wykonać mniejszą pracę.
2: Czyli właściwie to namoczenie tylko sprawia, że ta substancja, której się chcemy pozbyć, jest bardziej miękka.
18: A zasadniczą pracę no, potem wykonuje to mydło.
2: Które osłabia napięcie powierzchniowe.
18: Tak jest.
2: I dzięki temu...
18: No i przy okazji wytwarza się dużo innych ciekawych efektów. Powstają piany, które z punktu widzenia mycia są niekonieczne, ale podobno konsumenci uważają, że jak coś się bardziej pieni,
2: tak,
18: to lepiej. W związku z tym producenci substancji mydlących dodają takie substancje, żeby te piany były obfite.
2: Czyli piana sama w sobie?
18: Niespecjalnie pomaga.
2: Czyli ona jest tylko dla konsumentów, dla nas,
18: dla przyjemności wizualnej.
2: No pieni bo to jednak... się, czyli działa.
18: Tak, ale no przecież te piany też są piękne, dlatego że to są cienkie warstwy cieczy zamknięte pomiędzy bąbelkami gazu. One są na tyle cienkie, że następują tam efekty interferencyjne i te piany potrafią się mienić takimi kolorami tęczy.
2: To bardziej chyba w wannie piana staje się atrakcyjna.
18: Zdecydowanie. No ale to już każdy musi wybrać swoje hobby i miejsce obserwacji.
2: Czasami, kiedy patrzymy na reklamy różnego rodzaju detergentów, no to tam jest porównanie, że taki to trzeba 3 kropelki, a taki 1 kropelkę. No ja zawsze mam problem jednak właśnie z wrzuceniem tej kropelki, która ma umyć to wszystko. Zawsze czuję, że to trzeba... tak, no może nie z pół butelki, ale tak solidnie tam pokropić, żeby to funkcjonowało, i jak już mi się przestaje pienić i nie czuję, to znowu.
18: Niemniej jednak, jak mamy patelnię z taką tłustą wodą, to wrzucenie chociaż jednej kropelki już powoduje taki zauważalny efekt. Ta plama natychmiast znika. No i to jest właśnie efekt tych różnic napięcia powierzchniowego, które się tworzą w obrębie tego płynu.
2: I jak dużo detergentu, czy jak dużo mydła to wystarczy, tak? No bo odsuwając na bok reklamy, które tę przykładową kropelkę mówią, czy faktycznie jest tak, że trzeba obficie zrosić, nie wiem, szmatkę czy gąbkę, czy naprawdę wystarczy dać niewiele?
18: No, taka typowa babcina odpowiedź na temat pytań odnośnie przepisów kulinarnych brzmi: w sam raz trzeba wziąć.
2: No tak, ale dzisiaj pana profesora, a nie babci.
18: Wydaje mi się, że no, jednak mądrości ludowe są już ugruntowane. Wydaje mi się, że można mniej niż więcej. Raczej testowałbym te warianty, że mniej, bo okazuje się, że zwykle nie potrzeba tego aż tak dużo. Natomiast no, efekt wizualny oczywiście jest większy, jak pół butelki wyciśniemy takiego płynu na gąbkę.
2: A jak w ogóle doszło do tego, że nauka się zajmuje takimi przyziemnymi rzeczami?
18: Nauka zajmuje się zjawiskami, które dzieją się na powierzchni rozdziału faz od bardzo dawna. Zresztą mycie naczyń jest świetnym przykładem takiej drogi do nauki, dlatego że współczesna nauka o zjawiskach powierzchniowych częściowo bierze się od niemieckiej badaczki Agnes Pockels, która w drugiej połowie XIX wieku mieszkała w Brunszwiku, miała trzech braci, trzej bracia poszli na uniwersytet, studiowali fizykę, ona również chciała, ale w tamtym czasie kobiety, to było niesłychane, żeby studiowały jeszcze, zwłaszcza nauki ścisłe. W związku z tym ona była uwięziona niejako w domu, natomiast pomagając rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa, poczyniła pewne obserwacje na temat tego, jak zachowują się ciecze podczas zmywania naczyń, w szczególności jak zachowuje się taka brudna woda, kiedy dodajemy do niej mydła. No i te obserwacje spisała, bo zresztą pasji do fizyki nie stłumiono w niej. Jej bracia podrzucali jej podręczniki akademickie, więc ona spisała swoje obserwacje, no ale żadne szanujące się w tym czasie niemieckie czasopismo nie chciało opublikować takich badań zupełnie samowykształconej osoby znikąd. Natomiast ona wysłała w pewnym momencie swoje obserwacje do Lorda Rayleigha, który był już jednym z tuzów brytyjskiej nauki w tamtym czasie. Rayleigh, jak tylko je przeczytał, doprowadził do tego, że one się ukazały tłumaczenie w czasopiśmie Nature. No i kolejne prace Agnes Pockels już spotkały się z międzynarodowym uznaniem. Jej kolejne publikacje były w Science, Nature, chyba jeszcze dwa Nature, więc nawet jak na dzisiaj byłby to dorobek naukowy, który robi wielkie wrażenie. No i opierając się na tych obserwacjach kuchennych, Agnes Pockels opracowała prototyp urządzenia, który dzisiaj wykorzystujemy do mierzenia napięcia międzyfazowego, więc no, podwaliny takiej nauki o fizyce powierzchni i oddziaływań powierzchniowych położyła Agnes Pockels we własnej kuchni.
2: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Tok FM, te już za 3 minuty o 10.20. Gościem jest pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
19: Autopromocja.
20: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
21: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
20: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
19: Autopromocja.
22: Reklama.
23: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
24: Codziennie niskie ceny.
25: Co za dzień.
26: Coś
0: się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
22: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
22: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
24: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
26: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Więc znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 10:20, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Rosja eskaluje konflikt i wysyła sygnały o gotowości do rozszerzenia wojny, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram. Dodał, że Ukraina będzie wzywać do wspólnych działań na rzecz pokoju podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Pakistańskie myśliwce przeprowadziły naloty na cele, które według funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa były kryjówkami bojowników we wschodnim Afganistanie, przekazała AP, powołując się na 2 źródła w Krajowych Siłach Bezpieczeństwa. Zginęło 28 osób. Wcześniej Pakistan ostrzegł, że w odpowiedzi na 2 niedawne zamachy na pakistańskie siły bezpieczeństwa w pobliżu granicy może uderzyć w bojowników przebywających na terytorium Afganistanu. Polskie linie lotnicze LOT otrzymały tytuł najlepszej linii lotniczej w Europie Środkowej według Skytrax 2026 World Airline Awards. Tytuł przyznano na podstawie opinii pasażerów z całego świata uczestniczących w największym badaniu satysfakcji podróżnych w branży lotniczej. W Tok FM czas teraz na kulturę.
27: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Wieczorem w Gdyni rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Na początek pokaz filmu Dziki, Dziki Wschód Jana Cholubka, który bierze udział również w konkursie głównym. Obok obrazów Julii Rogowskiej, Jana Komasy, Pawła Pawlikowskiego, Łukasza Palkowskiego czy Karoliny Bielawskiej. Festiwal potrwa do 26 września. Praskie wnętrza są do zobaczenia w Muzeum Warszawskiej Pragi. Wystawa pokazuje, co kryje się za fasadami znajomych kamienic. Zwraca uwagę, że o autentyczności historycznych mieszkań decydują często niedostrzegane elementy architektury wnętrz. Posadzki, sztukaterie, płytki ceramiczne, stolarka, okucia czy piece kaflowe. Na wystawie prezentowane są zdjęcia wnętrz, a także zbiory i archiwalia, również z praskich przedsiębiorstw, które zajmowały się wykańczaniem mieszkań. Postawy i poglądy z lat 96-2026 to tytuł najnowszej monograficznej wystawy Artura Wabika, znanego w mieście twórcy murali i współtwórcy krakowskiego Muzeum Komiksu, mówi autor.
28: Ta wystawa jest nieco przewrotna, bo jest całkowicie inna. Ona nie skupia się na materiałach archiwalnych z epoki. Ona opowiada o początkach mojego zainteresowania przestrzenią publiczną.
27: Wystawa w Krakowskiej Galerii Podbrzezie. Konfrontacje teatralne rozpoczną się w Lublinie 3 października. W programie m.in. spektakle w reżyserii Maji Klaczewskiej, Huberta Sulimy, Jędrzeja Piaskowskiego, Michała Zadary i Janusza Opryńskiego. Hasło 31. edycji festiwalu to Świat zżera duszę, które jest parafrazą tytułu jednego z filmów Rainera Wernera Fassbindera, mówi Jacek Wakar, kurator konfrontacji.
29: To jest dosyć trudny moment, kiedy musimy bronić naszych emocji przed tym, żeby one jednak ocalały. Naprzeciwko nas jest wojna w Ukrainie. Społeczeństwo szuka obcych, nastroje się radykalizują, uznanie, że ktoś jest wspólnym wrogiem, teraz przychodzi niezwykle łatwo, niezwykle szybko, od słowa do czynu jest bardzo blisko. Ludzie teatru to są także ci, którzy za rzeczywistość muszą w jakiś sposób wziąć odpowiedzialność i wejrzeć w siebie i spróbować w jakiś sposób z tą rzeczywistością nawiązać dialog. O tym jest ten festiwal.
27: Konfrontacje teatralne w Lublinie od 3 do 17 października.
12: Dzień z przelotnymi opadami deszczu, miejscami możliwe burze, a lokalnie także drobny grad. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu, około 15 pokażą termometry w centrum i nad morzem, a najcieplej do 17 na zachodzie kraju.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Ogłoszenie płatne.
3: W cyklu Temat na wagę złota moim gościem jest Bartosz Rączyński, dyrektor zarządzający Mennicy Apart. Czy na inwestycjach w złoto można zarobić?
6: Tak, na inwestowaniu w złoto można zarobić. Złoto od lat jest aktywem, które nie tylko pomaga chronić wartość pieniędzy, ale może również przynieść atrakcyjny zwrot z inwestycji. Oczywiście jego cena, tak jak cena każdego aktywa, podlega wahaniom i zdarzają się korekty. Dlatego w przypadku złota warto patrzeć na inwestycję w dłuższej perspektywie, a nie reagować na każdy krótkoterminowy spadek czy wzrost ceny. Kluczowa jest również odpowiednia strategia. Zamiast próbować idealnie trafić w dołek, warto rozważyć regularne, stopniowe zakupy. Złoto może być więc zarówno sposobem na ochronę kapitału, jak i jego pomnażanie.
3: Dziękuję za interesujące spotkanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
5: To było ogłoszenie płatne. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Gościem jest pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o fizyce mycia naczyń, jeśli tak można powiedzieć, czyli o zmniejszeniu napięcia powierzchniowego, tak żeby łatwiej było pozbyć się różnych niepożądanych substancji. I tutaj ważne nazwisko, pionierka tego wszystkiego, Agnes Pockels. To jest nazwisko, które warto zapamiętać. To była niemiecka fizykochemiczka, samouk i badaczka badań nad zjawiskami na powierzchni cieczy.
18: Mark Twain mówił takie zdanie, że nie pozwól, żeby wykształcenie przeszkadzało w twojej edukacji.
2: I tu mamy doskonały tego przykład, ale też jak gdyby osobę, która... No, to nie jest tak, że miała do wyboru albo zostać samoukiem, albo robić karierę naukową, tylko w czasach, w których żyła, czyli przełom XIX i XX wieku, bo zmarła dopiero w 1935 roku, no to był moment, w którym po prostu nie mogła.
18: Była pozbawiona tej szansy, tak.
2: Także to bycie fizykochemiczką, samoukiem było jedyną opcją, którą realizowała, no bo tylko taką mogła.
18: Natomiast jak już została dostrzeżona przez środowisko, to trzeba powiedzieć też, że jej prace były powszechnie czytane, nagradzane wielokrotnie. Natomiast to jakby nie zmienia fundamentalnej patologii tej drugiej połowy XIX wieku i czasów wcześniejszych, kiedy kobietom dostępu do edukacji po prostu odmawiano.
2: Niektórzy, którzy korzystają ze zmywarki do naczyń, znajdują się czasem w sytuacji, gdzie już te kapsułki, naboje, jakkolwiek to się nazywa, są nieobecne. I mówią, co tu robić? Oj, dobra, no to skoro mam płyn do naczyń, no to przecież ta kapsułka na pewno nie jest niczym innym, tylko takim płynem do naczyń, to po prostu trochę tego płynu do naczyń wcisnę do tej dziurki, czy jakkolwiek to nazwać, i wszystko będzie dobrze. Wkładam naczynia, psikam, zamykam i jedziemy.
18: Nie róbcie tego w domu. Piana potrafi...
2: U siebie w domu.
18: U siebie w domu. Piana potrafi wypełnić pół kuchni.
2: Naprawdę?
18: I okazuje się, empirycznie? Że ta uszczelka w zmywarce wcale nie przeszkadza tej pianie się wydostawać.
2: A co się dzieje? Jakie tutaj fizyczne procesy się dzieją?
18: Różnica polega na tym, że środki piorące do zmywarek to są takie nisko pieniące środki. To one są specjalnie wybierane tak, żeby tej piany nie powstawało dużo. No bo już ustaliliśmy, że piana nie jest konieczna, żeby zmywać. Jest potrzebna dla efektu wizualnego, dla satysfakcji konsumenta, ale nie dla samego procesu zmywania. Jeżeli tej piany robi się za dużo, to w zmywarce te mechaniczne, ciśnieniowe efekty, takie, że strugi wody obmywają naczynia, no po pierwsze są słabsze, dlatego że ta piana trochę tłumi efekt tych strug, no a po drugie, jak piana zaczyna wypełniać całą tę komorę zmywarki, no to przestaje być efektywny proces. No ponadto produkuje się jej tyle, że ona opuszcza tę komorę samoistnie. I dlatego do zmywarek stosuje się nieco inne detergenty niż te, które stosujemy do zmywania ręcznego. Takie nisko pieniądze.
2: To odwróćmy tę sytuację. Wyobraźmy sobie, że nie mamy detergentu, płynu do mycia naczyń, ale za to zostało nam kilka tych takich kapsułek, które wrzucamy do zmywarki.
18: I taki partyzancki sposób, tego nie widziałem w działaniu, ale spodziewam się, że zadziałałoby.
2: Zadziałałoby.
18: To można robić w domu.
2: Czyli płyn do zmywarki, czy te kapsułki do zmywarki możemy, ale odwrotnie, czyli płyn do zmywania naczyń nie, pod żadnym pozorem.
18: Nie polecamy.
2: U siebie w domu. Chyba, że jako, jak rozumiem, psikus uznałem.
18: Jako taki eksperyment imprezowy, tak, to można.
2: A empirycznie pan to sprawdzał?
18: Niestety. Ale nie u siebie w domu.
2: A, czyli tym tropem
18: czyli
2: pan poszedł,
18: porządku,
2: który...
18: Tak,
2: tak, dobrze. Ale to był przypadek, czy zamierzona...
18: No to była sytuacja kryzysowa, dokładnie taka, jaką pan redaktor opisał.
2: Także nie dodajemy.
18: Efekt przeszedł oczekiwania, najśmielsze.
2: Ale rozumiem, że oczekiwanie by było takie, żeby naczynia były czyste.
18: To było skromne oczekiwanie.
2: Co jeszcze fizyka nam podpowiada, jeżeli chodzi o cały proces mycia naczyń, co może nam jakoś pomóc, ułatwić, przyspieszyć, co nie przychodzi nam do głowy?
18: Myślę, że mechanika tego procesu jest już jasna, natomiast no, jest wiele zjawisk, które towarzyszą myciu naczyń, które są z punktu widzenia fizyki ciekawe. No, na przykład te wspomniane piany, to jak one się mienią, to wynika z tego, że piana to jest tak naprawdę bardzo skomplikowany ośrodek, bo to są bąble gazu zamknięte przez błony i pomiędzy tymi błonami jest jeszcze cienka warstewka cieczy. Czyli taka piana, te piany nie są stabilne, no bo ta ciecz ścieka. W związku z tym grubość takich błonek pomiędzy wypełnionych cieczą pomiędzy bąbelkami gazu zmniejsza się w czasie, jak one robią się cienkie. My to widzimy, dlatego że w nich następuje interferencja światła i dlatego powstają takie tęczowe wzorki. A to, że te tęczowe wzorki właśnie ewoluują i zmieniają się w czasie, jest związane z tym ściekaniem cieczy z piany. No i piana w końcu robi się niestabilna i pęka. Natomiast sam ten proces jest fascynujący, jeśli chodzi o jego obserwacje.
2: Mogę się podzielić traumami z panem?
18: Jak najbardziej.
2: Drobnymi, nie jakimiś takimi. Proces mycia naczyń to jest proces, powiedziałbym, takiego mycia właściwego, właśnie tam, gdzie jest ta piana i też to jest proces płukania. To jest ten drugi. Ja mam taką mini traumę, albo może natręctwo, które polega na tym, że wydaje mi się, że muszę się pozbyć w całości tego płynu do mycia naczyń, bo inaczej on mi coś złego uczyni. No więc nawet proces płukania jest u mnie dużo intensywniejszy niż sam proces mycia, czyli muszę się upewnić, że naczynia będą, no tak jak się przeciąga palcem, to...
18: Będą idealnie
2: tak,
18: suche, gładkie.
2: Tak. Suche nie, ale gładkie, że tam nie będzie ani kropli, ani w ogóle pół filmu tego płynu. Ale są tacy, którzy po prostu pac namydlą, szybciutki strumień wody i gotowe, i na suszarkę. No i teraz, czy coś też wiemy na temat tej części płukania? Są tacy, którzy dodają, nie wiem, na przykład soku z cytryny albo octu, żeby ta powierzchnia jeszcze była bardziej czysta.
18: Samo mydło toksyczne nie jest, ale smaczne też nie jest.
2: To też empirycznie?
18: To mam takiego kolegę, który miał płyn pod prysznic o zapachu czekoladowym i mówił, że to była tak intensywna czekolada, że w pewnym momencie uległ i spróbował. No i czar prysł, niestety.
2: Ale kolega wciąż jest, że tak powiem,
18: kolega jest
2: wśród
18: aktywny,
2: żyjących.
18: Pozdrawiam go serdecznie. Czyli no to... więc mydło po prostu nie jest przyjemne w smaku i dlatego nie chcemy go mieć na talerzach. No to jak długo, jak dużo uwagi poświęcamy na sam proces zmywania. Oczywiście to też ma znaczenie, bo sposób, w jaki schną te naczynia, no, może powodować, że jakieś substancje, w szczególności po wyschnięciu, pozostają w
2: takim... No tak, te słynne zacieki.
18: Tak, te słynne zacieki. No i można je zwalczać albo nie. Natomiast z punktu widzenia samego smaku, no one już nie powinny, czy doznania przyjemności posiłku, one nie powinny mieć wielkiego znaczenia.
2: A dodawanie do wody, do elementu, już do tego procesu płukania, nie wiem, soku z cytryny albo octu niektórzy.
18: Czyli tak chodzi o usunięcie kamienia, tak? Jeżeli mamy twardą wodę, akurat...
2: Nie, chyba chodzi o to jakieś takie przekonanie, że wtedy ta powierzchnia będzie jeszcze bardziej czysta, jeszcze bardziej zdezynfekowana. Jeszcze
18: jakieś elementy okultystyczne do tego dochodzą, natomiast...
2: Czyli fizyk się śmieje, jak to słyszy.
18: No, rzeczywiście jest tak, że ocet pomaga usunąć kamień z takich, czy właśnie ewentualnie powstające zacieki.
2: Tak, bo to jest jeszcze kolejny rozdział, być może na kolejne spotkanie, czyli pozbywanie się...
18: My mamy twardą wodę generalnie. No tak? I ta woda się osadza na kranach, w czajnikach, no i sposób pozbycia się jej, no i tu dochodzimy do tej nie tyle gastrofizyki, co może gastrochemii, jak pozbyć się tego kamienia. Tak samo chcemy się go pozbyć z powierzchni talerzy, które wysychają, jak i z rozmaitych naczyń, które używamy, czajników. Ocet pomaga bardzo dobrze.
2: A co takiego jest w occie z punktu widzenia fizyki, że...
18: Jest kwaśny.
2: Czyli jeżeli chodzi o cząsteczki na powierzchni?
18: No, to jest proces zobojętniania zasad, bo te osady są zwykle alkaliczne, kwas octowy, słaby kwas pomaga je usunąć.
2: Czyli jako fizyk nie ma pan żadnych sztuczek na podorędziu, które przydałyby się w myciu naczyń, żeby ono było szybkie, przyjemne...
18: Można żonglować. To jest, mechanika jest bardzo ciekawa, żonglowania, natomiast to się różnie może skończyć.
2: Mechanika żonglowania. Czuję, że to może być temat naszego kolejnego spotkania.
18: No to blaski mechaniki klasycznej. Bardzo ciekawy temat.
2: Dobrze, to w takim razie jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie, tym razem o żonglowaniu. Można to oczywiście też połączyć z myciem naczyń. I myślę, że to jest wtedy taki...
18: No i to na styku mechaniki płynów i ciał stałych, tak.
2: Efekt wow. I gdyby się na przykład udało też przed naszym spotkaniem opracować wzór, który by pomógł na przykład w odpowiedzi na pytanie, jak długo można żonglować albo należy żonglować talerzami, żeby one wyschły?
18: To ja zacznę ćwiczyć.
2: Dobra. Pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem programu Owczarek. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
18: Dziękuję.
2: Informacje TOK FM już za kilka minut o 10:40. Po informacjach Małgorzata Waszkiewicz i dobrostan. Dzień dobry, co dzisiaj w programie?
7: Dzień dobry. Skoro dziś 21 września, to znaczy, że obchodzimy Światowy Dzień Choroby Alzheimera i o tym właśnie będziemy rozmawiać w dobrostanie. O wsparciu dla chorych, ale też, co bardzo ważne, dla ich bliskich, czyli osób, które najczęściej opiekują się tymi chorymi. Gdzie szukać pomocy i co się ma zmienić w modelu opieki nad osobami z chorobami otępiennymi? O tym za chwilę w dobrostanie. A teraz zapraszam na informacje TOK FM.
8: Autopromocja. O przyrodzie i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg?
0: Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
17: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.40, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wieczorem i w nocy Rosjanie przeprowadzili ataki na 10 obwodów, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak podkreślił ukraiński przywódca we wpisie w komunikatorze Telegram, Rosja nie zaprzestaje działań prowadzących do eskalacji konfliktu i wysyła wiele sygnałów świadczących o gotowości do rozszerzenia wojny. Wszystko to dzieje się w sytuacji, gdy stabilność świata została już zaburzona przez tę wojnę. Zełenski dodał, że Ukraina będzie wzywać do wspólnych działań na rzecz pokoju podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Podkreślił przy tym, że trzeba nadal wywierać presję na agresora, by zakończyć tę wojnę. Jak Kreml wykorzysta wygraną w zakończonych wczoraj trzydniowych wyborach parlamentarnych, zastanawiają się obserwatorzy. Co dla nikogo nie jest zaskoczeniem, putinowska Jedna Rosja zdobyła większość konstytucyjną. Putin chciał, żeby tym głosowaniem Rosjanie pokazali poparcie dla jego wojny z Ukrainą, zarzeka się jednak, że teraz nie zamierza przeprowadzać mobilizacji. Wielu Rosjan mu wierzy, choć w przeszłości wielokrotnie jedno mówił, a drugie robił. Na przykład obiecywał, że nie zaatakuje Ukrainy.
4: Głosowałam na jedną Rosję, bo jedna Rosja to nasza Rosja. Jak można by na nich nie zagłosować? Kogo innego miałabym poprzeć? Tak, w jedności siła.
3: Jabłoko, jedyna antywojenna partia, początkowo została dopuszczona do wyborów, później jednak Kreml najprawdopodobniej przestraszył się jej rosnącej popularności i zakazał jej startu w wyborach. Ceny gazu w Europie spadają, mimo to obecnie ponad dwukrotnie wyższe niż przed wojną USA-Iran. Jak informują maklerzy, inwestorzy liczą na wznowienie wysiłków dyplomatycznych mających na celu zakończenie konfliktu pomiędzy USA a Iranem. Postęp na froncie dyplomatycznym mógłby poprawić sytuację z przepływami paliw w cieśninie Ormus, w tym gazu, gdzie od marca występują poważne zakłócenia w transporcie nośników energii. Według amerykańskiego admirała Brada Coopera, dowódcy Centralnego Dowództwa USA, przepływ ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego LNG przez cieśninę Ormus osiągnęły już 6-miesięczny szczyt. Policjanci z Gdańska zatrzymali 55-letniego mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania wydanym przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzany o kradzież z włamaniem do sklepu jubilerskiego w Niemczech. Według ustaleń śledczych 55-latek pełnił rolę kierowcy, który umożliwił ucieczkę grupie przestępczej z miejsca zdarzenia. Podczas rabunku zniszczono budynek i skradziono przedmioty. Straty oszacowano na 720 tysięcy euro. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Najcieplej będzie dziś na zachodzie kraju, 17 stopni, około 15 pokażą termometry w centrum i nad morzem, a najchłodniej 9 stopni będzie maksymalnie na Podhalu. W ciągu dnia prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, a lokalnie także drobny grad.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz, a to jest Dobrostan. Dziś porozmawiamy o chorobach otępiennych i o wsparciu i chorych, i ich opiekunów. Bo dziś, 21 września, to oznacza, że jest Światowy Dzień Choroby Alzheimera. To na początek kilka liczb. Na świecie z otępieniem żyje teraz ponad 55 milionów ludzi, z czego choroba Alzheimera odpowiada za 60-70% wszystkich przypadków. Każdego roku odnotowuje się około 10 milionów nowych przypadków, a to oznacza, że kolejne diagnozy stawiane są średnio co 3 sekundy. Szacuje się, że liczba chorych wzrośnie do 152 milionów w 2050 roku, czyli chorych będzie niemal trzykrotnie więcej. Moją gościnią jest dzisiaj Edyta Ekwińska z Alzheimer Polska. Pani doktor, czy te światowe dane mają też odzwierciedlenie w Polsce?
6: Statystyki są dla Polski również niekorzystne. Według szacunków Alzheimer Euro, bo ja się tymi danymi posługuję, w Polsce w tej chwili żyje około 618 tysięcy osób z różnego rodzaju chorobami otępiennymi, bo nie tylko choroba Alzheimera jest przyczyną chorób otępiennych. Natomiast do 2050 będzie to ponad milion, więc jest to ogromny wzrost.
5: Dane demograficzne są nieubłagane i to, że społeczeństwo nam się starzeje, to jest

0: chorobę. Tam mamy zapisane coś, co bardzo chciałabym mocno podkreślić, czyli wczesna diagnostyka. Bo tak naprawdę ta opieka będzie zależała od momentu, w którym postawimy diagnozę choroby Alzheimera lub innej choroby otępiennej. I ta wczesna diagnostyka jest niezwykle istotna z punktu widzenia jakby włączenia leczenia. I co za tym również idzie, mam nadzieję, że w ramach tego programu powstaną specjalnie dedykowane takie poradnie chorób otępiennych, tak jak ma to miejsce w innych krajach europejskich, żeby ten człowiek, który doświadcza tych kłopotów z pamięcią, był bardzo systemowo jakby potraktowany w tej diagnostyce. A kiedy ta diagnoza już jakby pada, to dysponujemy nowym narzędziem, które nazywa się Helpline. To bezpłatna infolinia dla osób chorych na chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne oraz wsparcie oferowane jest ich rodzinom i opiekunom. My się jakby cieszymy, że wszyscy żyjemy coraz dłużej, prawda? I to zawdzięczamy również osiągnięciom jakby medycyny. No chcielibyśmy też, żeby ci nasi seniorzy i wszyscy, którzy się starzeją, no żyli jak najdłużej. I teraz, czy nasze społeczeństwo jest przygotowane? Ja myślę, że jest to proces. Mamy Krajowy Program Działań wobec Chorób Otępiennych, mamy kampanie uświadamiające i mamy coś, co nazywane jakby budowaniem takiego środowiska przyjaznego osobom z chorobami otępiennymi, po to, żeby te osoby były wśród nas, normalnie funkcjonowały, normalnie żyły tak jak inni seniorzy z tymi swoimi chorobami otępiennymi, ale żeby społeczeństwo miało jakby wiedzę, jak w takich sytuacjach się zachowywać. Społeczeństwo, ale też różne podmioty, takie jak apteki, czy sklepy, czy nawet muzea, czy kina, żeby wiedziały, jak odpowiednio zareagować, jeżeli osoba będzie zapominała, czy wyda się właśnie jakaś zagubiona, bo zaginięcia to też jest bardzo duży jakby problem, żebyśmy my jako zwykli obywatele potrafili podejść, zapytać, czy nie trzeba pomóc, umieć też tę pomoc jakby takiej osobie dać, bo często osoby, które doświadczają choroby Alzheimera czy innej choroby otępiennej, one bardzo ogólnie odpowiadają na pytania, jeszcze szczególnie jak są w stresie, więc trzeba jakby umiejętnie dopytać o bardzo konkretną pomoc. Czy pomóc pani dojść do przystanku autobusowego? Albo czy ma pani gdzieś zapisany numer telefonu? Albo czy ma pani jakiś dokument przy sobie? Więc my jako społeczeństwo, myślę, będziemy w tym procesie uczestniczyć, będziemy się do tego przygotowywać i będziemy się starali, żeby ta taka właśnie włączeniowa polityka państwa była na co dzień obecna. To jest choroba, która naprawdę trwa 15, czasami 20, a nawet 25 lat, więc można z tą chorobą żyć, tylko trzeba jakby się do tego przygotować i nasza infolinia również jakby służy tutaj pomocą i na wszelkie niepewności czy wszelkie trudności, których doświadczają opiekunowie, nasi pracownicy, konsultanci, panie psycholog, starają się odpowiadać i pomagać, szczególnie, że jest bardzo długoczynna, bo aż do 21 codziennie, a w sobotę do 16. Wszystkie osoby, które w tej chwili mają wątpliwości, czy ich objawy to już początek choroby, czy nie, jeżeli mają wątpliwości dotyczące opieki, czy dobrze zajmuje się osobą bliską, albo gdzie powinnam się udać, żeby uzyskać wsparcie w swoim najbliższym otoczeniu, dzwonimy na infolinię 800 201 801.
1: Z tej infolinii, jak państwo informują, najczęściej korzystają najbliżsi, już nawet nie sami chorzy, to czasem jest małżonek, to są czasem dzieci, może czasem sąsiedzi nawet tacy zaniepokojeni. No właśnie, kto korzysta, kto dzwoni do was na tę infolinię?
0: 85% wszystkich połączeń to właśnie, tak jak pani redaktor zauważyła, osoby bliskie, czyli osoby z najbliższego otoczenia, najczęściej jest to rodzina osoby chorej, dzwonią po to, żeby się upewnić, jak w pewnych sytuacjach się zachować. Często dostają takie bardzo proste wskazówki co do pewnych zachowań chorego, jak to interpretować, jak rozumieć takie zachowanie chorego, po to, żeby jakby lepiej się tą osobą opiekować. I to jest dobre i dla chorego, i dla opiekuna, bo im lepiej my się opiekujemy, tym mniej jest jakby generowanych różnego rodzaju nieprzyjemnych sytuacji, które mogą skutkować zaburzeniami zachowania potem u chorego, a to jest jakby no najtrudniejszy etap, który no, dotyczy jakby tego trzeciego już etapu, takiego otępienia w stopniu znacznym, ale jednak jest to najtrudniejszy często moment dla opiekuna.
1: Po drugiej stronie słuchawki są eksperci, a o co pytają ci najbliżsi, ci, którzy zdecydują się wykonać ten telefon?
0: Najwięcej telefonów.

0: telefonów dotyczy właśnie informacji o miejscach wsparcia, o domach dziennego pobytu, których jestem gorącą zwolenniczką i bardzo serdecznie polecam wszystkim, którzy mają możliwość skorzystania z takiego domu. Przede wszystkim dzwonią, żeby zapytać o takie praktyczne właśnie informacje o dostępnych formach wsparcia, jak grupa wsparcia, jak organizacja pozarządowa w regionie, o funkcjonowaniu i możliwościach pomocy płynących z ośrodków pomocy społecznej, bo tam również pracownicy mają możliwość pomocy poprzez chociażby przydzielenie takiej opiekunki w ramach usług opiekuńczych dla samej osoby chorej. Dzwonią również po to, żeby uzyskać takie wsparcie psychologiczne, często żeby zapytać o konkretne zachowanie chorego, ale też często po to, żeby po prostu podzielić się tym swoim doświadczeniem. Lekarze nie mają często czasu, żeby wysłuchać naszych opiekunów. Opiekunowie, współmałżonkowie często nie chcą obciążać swoich dorosłych dzieci, które mają, wiadomo, wiele obowiązków, tymi trudami jakby opieki, a nasze panie psycholog wysłuchają, mają na to czas, dysponują odpowiednimi narzędziami, żeby podpowiedzieć, jak w takiej sytuacji się zachować i przede wszystkim właśnie pozwalają, żeby tę frustrację, ten trud opieki móc jakby opowiedzieć i być pewnym, że na pewno z drugiej strony zostanę jakby wysłuchana i też zrozumiana, bo są do tego przygotowane poprzez różnego rodzaju szkolenia, po to, żeby ten opiekun jakby no nie czuł się sam, że on jest tylko sam jeden z tym chorym i że dookoła jakby nikt go nie rozumie, bo często niestety dopada opiekuna taka myśl, dlatego że ta opieka no jest trudna, ona jest wieloletnia, ona jest często codziennie przez wiele, wiele godzin jakby świadczona. Jest nawet taki poradnik, który nazywa się 36 godzin na dobę, a nie 24, żeby podkreślić, jak bardzo wyczerpująco są często też te czynności pielęgnacyjne, które przy chorych trzeba jako ten opiekun rodzinny wykonać.
1: Czyli wynika z tego, że po pierwsze trochę się czują zagubieni w całym systemie, nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, kto może im pomóc, gdzie mogą się pojawić, żeby, nie wiem, tego chorego czy przebadać, czy właśnie zostawić w takim dziennym domu pomocy. Po drugie, właśnie to, co pani mówi, czyli potrzebują no, takiego wsparcia psychologicznego, ci opiekunowie już, tak. Już sami, którzy pewnie czasem, no jak to jest małżonek, to też już jest najczęściej w jakimś podeszłym wieku, tak? Być może też jest często schorowany, a może po prostu nie ma siły.
0: Dokładnie tak jest. Mamy także terapeutę zajęciowego, który również pomaga podpowiedzieć, jak zorganizować takie zajęcia w domu dla chorego, bo ta cykliczność, powtarzalność pewnych rzeczy w ciągu dnia również wpływa na lepsze rokowanie w tej chorobie.
1: Bo ja wiem, że w Skandynawii na przykład powstają takie też ręczniki, jak przygotować dom dla takiego chorego. Czyli na przykład drzwi do łazienki są w innym kolorze.
0: Będzie taka broszura, która właśnie będzie informowała o tym, w jaki sposób przygotować swoje mieszkanie czy swój dom dla osoby, w którym będzie właśnie mieszkała osoba żyjąca z jakąś chorobą otępienną, najczęściej pewnie chorobą Alzheimera, bo to jest najczęstsza przyczyna tych zespołów otępiennych. Ta broszura będzie przygotowana jeszcze w 2026 roku, bo to też jest jakby niezwykle ważne.
1: Zaczęłyśmy rozmowę od Krajowego Planu Działań wobec Chorób Otępiennych. Długo na niego czekaliśmy. Rzecznik Praw Obywatelskich upominał się o ten plan. No ale dobra, już jest. Wspomniała pani o 7 punktach. Czego będą dotyczyć? Na czym oparty jest ten program?
0: Jestem naprawdę wielką optymistką, jeżeli chodzi o ten program, bo on w tych 7 swoich obszarach opisuje, choć jednak na dość ogólnym poziomie, to dedykowane jakby wsparcie dla chorych i myślę, że przy takiej ilości osób żyjących w naszym społeczeństwie, gdzie w 37-milionowym kraju mamy ponad 600 tysięcy osób żyjących z demencją i pewnie drugie tyle, jak nie jeszcze większą liczbę opiekunów, to też jest to jakby proces budowania tego wsparcia. Najważniejsze, że mamy ten pierwszy dokument. W tych 7 punktach znalazła się wczesna diagnostyka i wsparcie właśnie tej wczesnej diagnostyki, wsparcie chorego, wsparcie opiekuna, budowanie baz danych, bo tego też w Polsce jakby brakuje. Tu infolinia próbuje zebrać częściowo te informacje, które dotyczą właśnie tych miejsc jakby opieki, ale potrzebujemy też dużej takiej bazy, jeżeli chodzi o kwestie medyczne. To, co jakby jest najistotniejsze, to właśnie też to wsparcie jakby opiekuna, które między innymi poprzez tę infolinię będzie realizowane, ale także przygotowywane jest takie narzędzie internetowe, bo część osób jednak ma jakąś taki opór przed zadzwonieniem, ale będzie mogła wejść na stronę internetową, po prostu poczytać sobie o możliwych formach czy reakcji w danych jakby trudnościach, czy właśnie o miejscach wsparcia, czy o tym, gdzie potem diagnozy jakby się udać, bo nadal mamy bardzo duży odsetek osób, które zbyt późno potem diagnozę się zgłaszają, a my możemy pomóc więcej, jeżeli jest to na wczesnym etapie postawiona diagnoza. To jest też pierwszy dokument i myślę, że podobnie jak w innych krajach, te pierwsze dokumenty to są też takie dokumenty, które gdzieś zaczynają budować ten system wsparcia dla tych chorych, ale my się bardzo cieszymy, że on jakby w Polsce został przyjęty. Tu mamy dedykowane filary, te 7 filarów, te obszary wsparcia typowo dla osób z chorobami otępiennymi. Nie będzie jakby wątpliwości, którzy pacjenci mogą z tego skorzystać i do których opiekunów jest to adresowane.
1: Bardzo dziękuję. Moją gościnią była dzisiaj Edyta Ekwińska z Alzheimer Polska. To był Dobrostan. Ja się nazywam Małgorzata Waszkiewicz, a teraz zapraszam na informacje TOK FM.
2: Informacje już za 4 minuty o 11:00. Po informacjach porozmawiamy o religijności chłopów małopolskich, ale od połowy XVI do końca XVIII wieku. Pan profesor Tomasz Wiślicz na początku XXI wieku napisał fascynującą książkę Zarobić na duszne zbawienie, która właśnie o tejże religijności traktuje. I za chwileczkę będzie gościem programu Owczarek, a program startuje już po informacjach, a te za 3 minuty o 11:00.

0: Reklama.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Czy dziś zapadnie wyrok w sprawie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina? Przed sądem trwa kolejna rozprawa w sprawie Sebastiana M. Zwalnianie opiekunów medycznych ma być sposobem na szukanie oszczędności przez szpitale. Choć formalnie w kalendarzach jeszcze 2 dni lata, to w Zakopanem już sypnęło śniegiem. Minęła 11:00, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Przed sądem w Łodzi rusza kolejna odsłona sprawy Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie przed 3 laty wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem. Według prokuratury mężczyzna jechał ponad 300 km na godzinę i uderzył w samochód, którym podróżowało małżeństwo z dzieckiem. Pojazd zapalił się, a 3-osobowa rodzina, która nim podróżowała, spłonęła. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim jest Bartosz Kądziołka. Powiedz, czy w tej sprawie możemy spodziewać się szybkiego wyroku?
15: To mało prawdopodobne, bo obrona Sebastiana M. cały czas kwestionuje opinię biegłych co do okoliczności wypadku. Dziś przed sądem zeznawać ma 3 biegłych. Na poprzedniej rozprawie do jednego z nich obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda miała 200 pytań.
16: Te pytania miały na celu weryfikację, opiniowanie.
15: Tak komentował to prokurator Aleksander Duda.
17: To jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości co do okoliczności, które realnie nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku w tej sprawie.
15: Niewykluczone, że ogromna liczba pytań padnie również dzisiaj. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
14: Proces w Piotrkowie Trybunalskim obserwuje reporter TOK FM Bartosz Kądziołka. Biznesowo-polityczny szczyt z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego odbędzie się dziś w siedzibie Instytutu Pileckiego w Nowym Jorku. U organizatora tej imprezy, według doniesień Radia Z i Newsweeka, można było kupić rozmowę z prezydentem w ramach szerokiego pakietu za 100 tysięcy dolarów. Więcej na ten temat Maciej Kluczka.
0: Amerykańsko-polski szczyt organizuje Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych, założona przez ludzi związanych z prawem i sprawiedliwością. Fundacja zaprzecza, by udział w wydarzeniu lub spotkanie z prezydentem wymagały opłaty, a pakiety dotyczą wyłącznie sponsorów imprezy. Mimo wszystko sprawa brzydko pachnie, ocenia polityk lewicy i były wiceszef MSZ-u Andrzej Szejna.
18: Mamy sytuację, w której za pieniądze dochodziłoby do spotkania z prezydentem Polski, który dysponuje prawem weta, wpływu na proces legislacyjny. Takie sytuacje są niedopuszczalne. To powinno zostać zastopowane i absolutnie zbadane, a następnie zablokowane na przyszłość.
0: Z doniesień medialnych wynika, że najdroższy pakiet, dający możliwość rozmowy z prezydentem Nawrockim w cztery oczy, kosztował 100 tysięcy dolarów. Maciej Kluczka, TOK FM.
14: Opiekunowie medyczni są ważnym ogniwem w systemie ochrony zdrowia, ale decyzje o ich zatrudnieniu podejmują szpitale, odpowiada reporterowi TOK FM ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. A chodzi o medialne doniesienia o tym, że placówki szukające oszczędności zwalniają właśnie takich opiekunów. Sprawę opisał rynekzdrowia.pl, wskazując jako przykład szpitale warszawskie, w tym szpital Czerniakowski, który według portalu zwalnia właśnie wszystkich 40 zatrudnionych opiekunów medycznych.
19: Trudno mi się odnieść do konkretnych przypadków, ponieważ to są decyzje zarządcze dyrektorów szpitali. Opiekunowie medyczni są silnym ogniwem w leczeniu pacjenta i myślę, że warto byłoby zapytać tych, którzy te decyzje podejmują. My opiekuna medycznego postrzegamy w systemie ochrony zdrowia jako tego najbliżej pacjenta.
14: Szpitale szukają oszczędności, zwalniając tych, których nie muszą mieć w swojej kadrze. Stanowisko opiekuna medycznego, choć jak słyszeliśmy, bardzo potrzebne, nie jest przez NFZ wymagane. Opiekun zatrudniony przez szpital pomaga w codziennym funkcjonowaniu osobom starszym, niesamodzielnym lub wymagającym stałej opieki. Xi Jinping złoży we wrześniu wizytę państwową na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa, oświadczyło chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W ocenie Pekinu rozmowy liderów mogą przyczynić się do pokoju, stabilności i dobrobytu na świecie. Do wizyty ma dojść jeszcze w tym tygodniu, od 23 do 25 września. Będzie to drugie bezpośrednie spotkanie przywódców w tym roku po majowej wizycie Trumpa w Pekinie. W ocenie ekspertów głównymi tematami spotkania będą m.in. kwestie handlowe, globalne bezpieczeństwo i uregulowanie rozwoju sztucznej inteligencji. Lato w Tatrach skończyło się z dnia na dzień. Wysoko w górach sypie śnieg. Temperatura spadła poniżej zera, a kolejne dni przyniosą jeszcze więcej zimy. Ze szczegółami reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk.
20: Załamanie pogody przyszło gwałtownie. Na Podhalu pada deszcz, a im wyżej, tym bardziej zimowo. W wyższych partiach deszcz przechodzi w śnieg. Mocno wieje, a temperatura jest już na minusie. Na Łomnicy mamy minus 4 stopnie, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
21: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
20: Dlatego osoby, które wybierają się w góry, powinny już wyjąć cieplejsze ubrania.
21: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
20: Warunki na szlakach szybko się pogarszają. Mokre skały mogą zamarzać, widoczność będzie słaba, a silny wiatr dodatkowo zwiększa odczucie chłodu. W wyższych partiach Tatry to już warunki bardziej zimowe niż jesienne. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
14: Według IMGW pokrywa śnieżna może dziś przyrosnąć miejscami o nawet 10 cm, a na szczytach temperatura spadnie do około minus 1 stopnia Celsjusza. Opady śniegu prognozowane są również w kolejnych dniach. Szczegółowa prognoza pogody na najbliższe godziny już za moment, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 11.20. Najcieplej będzie dziś na zachodzie kraju, 17 stopni, około 15 pokażą termometry w centrum i nad morzem, a najchłodniej 9 stopni będzie na Podhalu. W ciągu dnia prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, a lokalnie także opady drobnego gradu.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
22: Gościem jest pan profesor Tomasz Wiślicz, Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla, Polskiej Akademii Nauk, członek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
23: Dzień dobry.
22: Na początku XXI wieku ukazała się książka pana autorstwa zatytułowana Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku. Fascynująca lektura, panie profesorze. Zastanawiałem się na początku, w jaki sposób różne idee, którymi zajmowały się elity, idee dotyczące religii, życia religijnego, obrzędów, w jaki sposób one przenikały na sam dół, czyli na wieś. No bo mieliśmy Lutra, mieliśmy reformację, mieliśmy kontrreformację i teraz gdzieś tam na małopolskiej wsi jest jakaś mała wspólnota, która chodzi lub nie chodzi do kościoła, pewnie raczej chodzi, a gdzieś tam w wielkim świecie, na szczytach władzy i wśród elit toczą się rozmowy na temat, nie wiem, natury, idolatrii, symonii. Ile z tego dociera i w jaki sposób, jeśli to zmienia tę wspólnotę?
1: To ciekawe pytanie, ale na samym wstępie muszę przyznać, że zaznaczyć, że od tego początku XXI wieku to ja też nie próżnowałem, więc to trochę już rozwinęła mi się koncepcja od tego czasu, ale oczywiście ten problem właściwie trzeba cofnąć do XIV wieku, kiedy mniej więcej się w Małopolsce ukształtowała sieć parafialna, przynajmniej do XIX wieku była prawie niezmienna i to jest chyba podstawowy problem, na który zresztą wskazywał już Stanisław Bylina, badacz religijności późnośredniowiecznej, że żeby ludzie byli chrześcijanami, to muszą mieć kościoły w zasięgu dojścia na piechotę. I to jest właśnie ten przełom XIV wieku, więc wtedy możemy mówić o jakimś początku rzeczywistej chrystianizacji szerokich mas, tak zwanych ludowych. I ten XVI wiek, kluczowy dla zrozumienia religijności ludowej, poniekąd wykorzystuje to, że już istnieje infrastruktura. Wszystkie przemiany, które zostały zapoczątkowane najpierw przez reformację, potem przez kontrreformację, mogły się urzeczywistniać na takim poziomie parafialnym tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie do tego kościoła mieli możliwość chodzenia. I oczywiście, jak mówię, ten XVI wiek jest bardzo ważny, ale co się tak naprawdę wtedy zmieniło? To zmienił się stosunek tych właśnie elit kościelnych, niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o elitach reformacyjnych czy kontrreformacyjnych, wobec tego udziału tych maluczkich, tych najszerszych warstw ludowych w kulcie. Zmieniło się na dobre i na gorsze. Na dobre się zmieniło dlatego, że po raz pierwszy zaczęli być dostrzegani w kościele. Ich obydwie strony sporu wówczas w Małopolsce dość ważnego zauważyły, że siłą kościołów mogą być wyłącznie ci, którzy przychodzą co tydzień na msze czy nabożeństwo, ale z drugiej strony zaczęli oni być też znacznie surowiej oceniani. Ponieważ standardem religijnym pojawił się ten nowy standard już XVI-wieczny, nowożytny standard religijny, który przynosił ciężar religii z takiego wymiaru wspólnotowego na indywidualny. Każdy człowiek powinien być świadomym tego, jakiego jest wyznania, w co wierzy, kontrolować swoje sumienie, czy ten, czy inny sposób, w zależności od wyznania i tak dalej, znać podstawowe prawdy wiary, których zaczęło być coraz więcej i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym zaczęto oceniać tą religijność tych takich zwykłych chrześcijan w sposób bardzo surowy.
22: Oceniać w sposób surowy, co to oznacza i jakie to miało konsekwencje dla tych chrześcijan?
1: Może dam taki przykład z trochę innego kręgu kulturowego, mianowicie z Anglii w tym samym więcej okresie. Wizytator reformowany jednego z parafii wiejskich próbował dowiedzieć się od miejscowych, powiem swojej ludności wiejskiej, czy coś wie na temat Jezusa Chrystusa. Jeden starszy parafianin stwierdził, że coś mu się obija po głowie, że kilka lat temu był w sąsiedniej parafii na jakimś przedstawieniu, prawdopodobnie na pasji wielkanocnej i tam był jakiś człowiek, wisiał na drzewie i było dużo krwi. Oczywiście wizytator się załamał, ale same dość podobne wypowiedzi, może nie aż tak drastyczne, z terenów Polski, gdzie z których wynikało, że spora część, albo przynajmniej pewna część ludności wiejskiej właściwie nie miała pojęcia, o co chodzi w chrześcijaństwie, mimo że co tydzień przychodziła do kościoła.
22: I co to powoduje wśród pasterzy tych małych wspólnot? Czy jest tak, że wychodzą z założenia, no dobrze, właściwie co mnie to obchodzi? Ważny jest ekonomiczny wymiar tej religii, czyli powinności na rzecz Kościoła, czyli właściwie na moją rzecz tutaj w tej małej naszej wspólnocie, czy też jednak takie otrzeźwienie i no, chęć zmiany tego, czyli nie wiem, edukacja poprzez...
1: No, ci pasterze to byli nieodrodne dzieci tego samego systemu przez dłuższy czas i ta zmiana w nastawieniu pasterzy wobec swoich owieczek jednak wynikała z polityki, w naszym przypadku akurat głównie Kościoła katolickiego, który rozpoczął bardzo poważną akcję podnoszenia poziomu wiernych właśnie od podniesienia poziomu owych pasterzy. Znaczy to zarówno chodziło o edukację, powołano seminaria duchowne, jak i o kwestie chociażby ekonomiczne, finansowe. No, jednym z podstawowych problemów dla Kościoła w XVI wieku było to, żeby wszyscy duchowni mieli odpowiednie źródła dochodu, żeby reprezentowali odpowiedni poziom materialny, na przykład nie musieli sami obrabiać ziemi, bo takie były przypadki, że jeszcze w końcu XVI wieku przyjeżdżał biskup i wizytator do parafii, a ksiądz w niedzielę właśnie obrabia wołami pole. Są takie przypadki, natomiast jego małżonka z dziećmi uciekają przez okno. Też były takie przypadki. Pytanie jest, co są małżonką? Oczywiście, no...
22: Czyli małżonka okej, okay, ale żeby nie na polu nie harował w niedzielę.
1: Ale żeby na polu nie harował, znaczy już małżonka też już nie okej. Okay. Ale no, mamy zapisy wskazujące na to, że w połowie XVI wieku w naszej części Europy duża część duchownych miała półoficjalne małżonki. To już jest też problem taki, że to jest dopiero okres, to jest ten okres, kiedy dopiero zaczyna się wprowadzać się sakrament małżeństwa, więc definicja tego, czym była właściwie małżonka, jest tutaj dość podlegająca pewnej negocjacji. Tak więc najpierw trzeba było stworzyć tą kadrę, zwłaszcza w parafiach wiejskich, bo rozumiem, że w parafiach miejskich, gdzie było bardzo dużo dostępu i do bibliotek, i do różnych form religijności, to pewnie inaczej to wyglądało, ale w tych parafiach wiejskich, zwłaszcza tam, gdzie były bardzo niskie dochody, gdzie parafia była kiepsko uposażona, że tak powiem, czyli na przykład miała bardzo mało ziemi, bardzo mało jakichś dochodów stałych, tam trzeba było walczyć o podniesienie poziomu duchowieństwa. I oczywiście nadzorować, to wprowadzono po Soborze Trydenckim, czyli teoretycznie coroczne, a w polskiej praktyce co kilkanaście lat odbywające się wizytacje biskupie. I podniesienie edukacji, zwiększenie wymagań moralności. W pewnym momencie te kobiety znikają oficjalnie z parafii, z domów parafialnych. No i również to, co tutaj jest bardzo charakterystyczne dla potrydenckiej, po soborze trydenckim obyczajowości, to jest to, że ksiądz nie powinien przestawać ze swoimi owieczkami. To znaczy przestawać w ten sposób, żeby brać udział w ceremoniach rodzinnych, że nie wiem, chodzić do karczmy i tak dalej. On powinien być osobą wyraźnie odmienną od środowiska, w którym przyszło mu żyć i pracować. To budowało pewien autorytet, powodowało to, że ten człowiek mógł narzucać swoje zdanie moralne, ale z drugiej strony to było też wygodne dla samych parafian, ponieważ jednocześnie następowało wprowadzenie indywidualnej spowiedzi usznej, a nie jak do tej pory spowiedzi zbiorowej, publicznej. W tym momencie no, wierni powinni się przyzwyczajać do tego, że swoje najskrytsze tajemnice powierzają plebanowi. Ten pleban co więcej je utrzymuje. To też nie było takie oczywiste, bo też są znane przypadki, że czasami pleban w czasie spowiedzi tak się zdenerwował treścią tego, czego usłyszał, że wyciągał penitenta z kościoła krzycząc i przykuwał go od razu do kuny, jak w charakterze pokuty.
22: Powrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut o 11.20. Gościem jest pan profesor Tomasz Wiślicz z Instytutu Historii imienia Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Informacje po informacjach wracamy.
2: Autopromocja. Kochamy sport.
3: Tak mocno, że chcemy więcej.
2: Żyjemy sportem.
3: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
2: Rozmawiamy o sporcie.
3: Tak, że i wy go pokochacie.
2: Jeszcze więcej sportu.
3: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
13: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
23: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
24: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
25: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu Tok FM.
26: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
27: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
28: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
29: Lidl, to się opłaca.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 11.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Zachodniopomorskie, lubelskie lub dolnośląskie, to w tych województwach najprawdopodobniej zostanie zlokalizowana stała amerykańska baza wojskowa w Polsce. Szczegóły mogą przenieść najbliższe dni, bo w środę wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ma ustalać szczegóły ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pittem Hegsethem. Obecność amerykańskich wojsk i w efekcie stała baza w Polsce to jedna z głównych kwestii w rozmowach Polski z USA. Choć tematem zajmie się szef MON, to przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki także tą sprawą ma się zająć, choć oficjalnych rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem na razie na agendzie wizyty nie ma. Mówi Andrzej Szejna z Lewicy.
9: Dzisiaj podczas przeglądu obecności amerykańskiej w Europie, który zakończy się w listopadzie, może będzie ogłoszony w grudniu, zapewne również waży się ta sprawa, czyli jakie wojska pozostaną w Europie, jakie mogłyby być w ramach oczywiście NATO skierowane na stałe do Polski i to wpływa na miejsce, gdzie w Polsce taka baza będzie.
8: Amerykańska baza w Polsce łączy polityków. Tutaj także zgoda ze strony Konfederacji, Witold Tumanowicz.
10: Czy na pewno obecność stała wojsk amerykańskich i stała baza jest elementem odstraszania i to na pewno przyczynia się do zwiększonego bezpieczeństwa Polski i mam nadzieję, że rzeczywiście się to wydarzy.
8: Gdy w Polsce trwają rozmowy o stałej obecności wojsk amerykańskich, w Europie do końca roku potrwa ich przegląd. Amerykanie prawdopodobnie planują ograniczyć obecność we Włoszech, w Hiszpanii i w Niemczech. W szpitalu zmarł 44-latek, który wczoraj został postrzelony w Bukownie w województwie małopolskim. Do szpitala trafił też postrzelony w nogę 36-letni mieszkaniec tego samego miasta. Według policji lżej ranny mężczyzna zeznał, że nie znał napastnika i zauważył go dopiero jak strzelał do mężczyzn z lasu. W wyniku policyjnej obławy został zatrzymany 52-letni mieszkaniec tego miasta, który jest podejrzewany o oddanie strzałów. Jak podała małopolska policja, śledczy zabezpieczyli broń, z której oddano strzały. Dziś zatrzymany ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie będą prowadzone z nim czynności. Nauczycielka przygotowująca lekcje chemii w szkole podstawowej w Wielczu-Laskowicach na Dolnym Śląsku doznała obrażeń, a 80 uczniów musiało tymczasowo opuścić budynek. Na miejscu interweniowali strażacy. Okazało się, że nie był to wybuch, a niekontrolowana reakcja chemiczna, która nie wywołała zagrożenia dla uczniów. Strażacy ocenili, że po zdarzeniu w szkole nie ma zagrożenia dla uczniów i dla osób przebywających w placówce. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 11.40. W ciągu dnia dziś prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, a lokalnie także drobny grad. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu. Około 15 pokażą termometry w centrum i nad morzem, a najcieplej do 17 stopni będzie w ciągu dnia na zachodzie kraju.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Religijność na wsi małopolskiej, ale też nie tylko, od połowy XVI do końca XVIII wieku. Gościem jest pan profesor Tomasz Wiślicz z Instytutu Historii imienia Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Czy udział w życiu religijnym był kosztowny? Jakie wiązały się z tym wydatki, panie profesorze? I mówię trochę o udziale, jak o udziale w klubie, do którego można się zapisać i płacić składkę członkowską, bo nie wiem, czy był plan B, czy można było nie uczestniczyć w życiu religijnym.
12: Tak, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo religijność wiejska, myślę, że do dziś dnia ma taki przede wszystkim bardzo silny charakter wspólnotowy. To znaczy, to jest coś, co obejmuje całą społeczność i bardzo trudno się od tego wywinąć, niezależnie od tego, jakie ma się rzeczywiście poglądy i jak głęboko jest się osobą wierzącą. W przypadku tego rzeczywistości z późnośredniowiecznej, wczesnonowożytnej, to jest oczywiste, że wieś zawsze bierze udział we wszystkich obrzędach religijnych wspólnie i co więcej, wszystko, co się dzieje w społeczności, dodajmy społeczności, która jest bardzo niezindywidualizowana, to znaczy osobowość, indywidualność nie odgrywają za dużej roli, ważniejsza jest pozycja w społeczności, to te wszystkie obrzędy, czy to, nie wiem, kończące zbiory, rozpoczynające zbiory, czy też, nie wiem, narodziny nowego członka społeczności, śmierć członka społeczności i tak dalej, one wszystkie są religijne na swój sposób. W przypadku terenów polskich one były religijne i na ogół nie były jakoś bardzo poza kontrolą duchownego, tak jak to się miało często miejsce w strefie śródziemnomorskiej, gdzie część tych obrzędów w ogóle odbywała się, jeśli nawet w kościele, to bez udziału duchownego, co bardzo bolało kościół. Otóż w Polsce tutaj ten duchowny na ogół było to w jakiś tam sposób kontrolowane, w jakiś sposób ortodoksyjne, no więc wszyscy w tym musieli brać udział. A więc do tego klubu, nie można było się wypisać. Jednocześnie kościół swoje kosztował, to znaczy regularnie płaciło się rozmaite daniny na rzecz kościoła, ale też takie indywidualne opłaty związane, nie wiem, chociażby nawet opłata mszalna. Do kościoła się przychodziło z czymś, na przykład z jajkami, czy z czymś tam, przynajmniej w święta większe. Płaciło się nawet za sakramenty. Ponieważ zaczynało dochodzić w pewnym momencie do nadużyć, zwłaszcza jeżeli chodzi o koszta pogrzebów, to był najważniejszy, największy chyba koszt, to reakcją na to było wydawanie przez poszczególne diecezje taks, opłat za posługi religijne, więc można było z góry się dowiedzieć, jakie to powinny być opłaty. One teoretycznie były zwyczajowe i nieobowiązkowe, ale jednak otaksowane, znaczy była jasna taksa. Zasada, przynajmniej na poziomie teoretycznym, była taka, że najubożsi powinni dostawać je za darmo. No pytanie, co znaczy najubożsi? No, zawsze to jest ten problem, jakie są granice nadużycia. Znamy przypadki konfliktów między parafiami a ich pasterzami, konfliktów związanych właśnie z tą wysokością opłat. Taki jeden z właśnie takich złych plebanów, on trafił przed sąd biskupi, więc to nie jest norma, to jest głębokie przekroczenie normy. Ów właśnie zły pleban potrafił w czasie uroczystości pogrzebowej posłać swoich pachołków do chałupy zmarłego, żeby ją rozebrać. Rozebranie chałupy. Chałupy były wtedy złożone z drewna, więc zawsze to drewno się do czegoś przydało. Zawsze było taki, jakaś opłata, ale proszę sobie wyobrazić zapłakaną rodzinę, która wraca na miejsce chałupy, której już nie ma, ponieważ w czasie pogrzebu udało się ją rozebrać. Oczywiście to jest przypadek skrajny.
0: Chciał być pierwszy,
12: to oczywiście. No, kiedy rodzina jest na pogrzebie, wtedy najłatwiej to rozebrać. Ale oczywiście, no, to są takie już, to jest coś, co trafiło przed sąd biskupia, więc to nie jest w żaden sposób norma. Ale oczywiście to wyciąganie pieniędzy z tzw. jura stole, czyli z tych opłat stuły, to była dość normalna rzecz. Przy czym ona też jest bardzo ciekawa. W przypadku dość charakterystycznym dla biednych parafii wiejskich w XVI-XVIII wieku było to, że duchowni czasami gromadzili dwie czy trzy parafie, żeby w ogóle przeżyć. Jeżeli gromadzili dwie czy trzy parafie, nie zawsze dawali radę jednocześnie w trzech czy dwóch parafiach odprawić wszystkie nabożeństwa i tak dalej. Zdarzało się, że zatrudniali swoich wikarych w poszczególnych parafiach. I o ile księża, ci parafialni, oficjalni plebani mieli swoje stałe dochody, otóż ci wikariusze utrzymywali się właśnie z tych jura stole, a więc oni musieli wyciągnąć jak najwięcej. To też jest kwestia tworzenia się czegoś takiego, co czasami się nazywało proletariuszami duchownymi, to znaczy tacy duchowni, którzy właściwie żyli z tego, co pleban im tam kapnął.
0: A jak wyglądało funkcjonowanie, myślę, dla mieszkańców wsi pomiędzy, powiedziałbym, ortodoksją a heterodoksją? To znaczy, ile ile wiary z ksiąg, a ile zabobonu, magii i takiej folklorystycznej wizji świata.
12: Tak, to co z ksiąg, to oczywiście to co z zambony, ponieważ zdecydowana większość chłopów nie potrafiła czytać, a jeżeli nawet, to maksymalnie książeczka do nabożeństwa. Natomiast oczywiście to jest ta bardzo ważna, edukacyjna, kątem religijnym, funkcja przepowiadania z pulpitu, czyli kazań, ale również innych katechizacji, do czego się zresztą wygląda na to, że księża bardzo przykładali. Zresztą to było dość proste, to znaczy trzeba było powtarzać cały czas rudymenty wiary, więc była to jakaś powtarzalna w miarę praca, nie wymagająca zbyt dużego wysiłku intelektualnego dla księdza. Natomiast istnieje taka wizja, że gdzieś tam odbywała się jakaś walka z pogaństwem jednocześnie. Otóż w XVI wieku to już dawno tego pogaństwa nie było. To znaczy, jeżeli w ogóle założymy, że istniało w terenach polskich jakieś pogaństwo w znaczeniu złożonego systemu religijnego, to już na pewno zostało ono już wcześniej rozmontowane. To, z czym naprawdę duchowni musieli walczyć, to jest ze systemem myślenia magicznego. System myślenia magicznego to nie jest pogaństwo, to jest zupełnie inny sposób patrzenia na świat, który zakłada, że przy pomocy pewnych działań, pewnych na przykład zaklęć, można oddziaływać na świat przyrody w celu osiągnięcia jakichś konkretnych rezultatów. No, ale proszę zwrócić uwagę, że ten system myślenia magicznego obejmował nie tylko chłopstwo, ale również elity. Znaczy, to jeszcze były czasy przedoświeceniowe. Zakładano, że można w jakiś sposób wpływać na to, jak przyroda funkcjonuje. I oczywiście elity miały swoje wyobrażenia magiczne, czasami bardzo, bardzo wyrafinowane, natomiast lud miał swoje. To bardzo często one doszły aż do czasów etnograficznych, jako tak zwane obrzędy ludowe i tak dalej, czy demonologia ludowa i tak dalej. Ale one się tworzyły bardzo często równolegle z chrystianizacją. To znaczy, to były czasami jakieś źle zrozumiane wątki kościelne, opacznie zrozumiane, dostosowane do własnej mentalności.
0: No i oczywiście walka z czarami, tak? Z czarami, z czarownicami.
12: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo zasadniczo jak patrzy się na zeznania czarownic, to, do czego one się przyznawały, to była magia. I to była magia taka sama mniej więcej jak magia, którą wszyscy stosowali, no bo w jednym z obrzędów ludowych, który występuje dość powszechnie w relacjach etnograficznych z XIX wieku, jest na przykład dawanie raz do roku krowom opłatka. Tak, żeby się...
0: Wigilia Bożego Narodzenia.
12: Tak, żeby były zdrowe, żeby dawały dużo mleka i tak dalej, i tak dalej. Produkcja mleka była jednym z najbardziej magicznych elementów w rzeczywistości chłopskiej. W związku z tym chodziło nie tylko o to, żeby własna krowa dawała mleko, ale również, żeby krowa sąsiadki nie dawała. To jest jakieś takie wyobrażenie pewnej stałej ilości mleka. Znaczy, jeśli jakaś krowa ma dawać więcej mleka, to jakaś krowa musi dawać mniej mleka i dobrze by było, żeby to nie była nasza krowa. W związku z tym tutaj występowały bardzo silne konflikty, które oddawało się opisać w kategoriach magicznych. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że w ramach właśnie tej przemiany religijnej XVI wieku zaczęto dostrzegać we wszystkim, co nie jest chrześcijańskie, zaczęto doszukiwać się diabła. Bardzo łatwo było przejść od myślenia magicznego, jakichś praktyk o charakterze zapewniającym sobie dobrobyt, w kierunku myślenia, że to gdzieś musiało być, gdzieś ten pakt z diabłem, ten, który został w kościele sformalizowany, gdzieś tam wyobrażenie tego paktu sformalizowane gdzieś tam na początku XIII wieku, ono zaczęło dochodzić na ten poziom parafialny. To znaczy, że ta kobieta, bo to oczywiście chodziło głównie o kobiety, ta kobieta, która zapewniła sobie to, że masło jej się udawało, a sąsiadce nie, to nie zapewniła sobie to dzięki walki, odwołaniu się do jakichś tam istot demonicznych miejscowych, tylko do diabła samego. A już współpraca z diabłem to był bardzo poważny grzech i wszystko byłoby w porządku, to znaczy formalnie rzecz biorąc, ktoś, kto ma kontakty z diabłem, powinien trafić przed sąd biskupi, wyspowiadać się, przyjąć pokutę i tak dalej, gdyby nie to, że w to zaczęły się mieszać sądy świeckie, które stwierdziły, że okej, tutaj kwestia sumienia do nich nie należy, to, że ona tam z diabłami, to Kościół powinien się z tym zająć, natomiast to, że szkodziła komuś, ktoś stracił krowy, komuś umarło dziecko, ktoś sam zachorował, to już są bardzo poważne przestępstwa, które...
0: Czyli odpowiedzialność cywilna.
12: Tak, karna, co więcej, to była odpowiedzialność karna, jeśli ktoś
0: umarł. Karna, cywilna i duchowa.
12: Tak, duchowa. Przy czym akurat czasami Kościół miał takie chwile przebłysku ze stwierdzeniem, żeby jednak tych czarownic nie sądzić przed sądami świeckimi, tylko przed duchownymi. Wtedy oni zajmą się tą duszą, która zwiodła się na manowce, natomiast odpowiedź sądów świeckich była oczywista. Ale dobrze, okej, ale najpierw musi odpowiedzieć za szkody, które wyrządziła. A sprowadzenie śmierci czarami było równie rzeczywiste jak strzelenie do kogoś z fuzji, więc to jest coś, co dla niej było oczywiste, że to naprawdę ma miejsce.
0: Bardzo dziękuję. Pan profesor Tomasz Wiślicz z Instytutu Historii imienia Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i członek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk był gościem. Dziękuję serdecznie.
12: Dziękuję bardzo.
0: Informacje TOK FM już za kilka minut o 11.40. Po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Marto, dzień dobry.
2: Dzisiaj rozpoczyna się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Będziemy oczywiście śledzić to, co dzieje się nad morzem, no bo to bardzo ważny czas dla polskiego kina. Mnie bardzo interesuje w Gdyni sekcja Dokument w Gdyni, tak się ta sekcja nazywa i dlatego zaprosiłam do Kultury Osobistej Marcina Borcharta, reżysera filmu Magic Hour, który opowiada historię Piotra Sobocińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich operatorów filmowych. Ten film będzie do zobaczenia jutro w Gdyni. A dzisiaj nasza rozmowa. Zapraszam po 11.40.
0: Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista po informacjach AT o 11.40.
6: Autopromocja.
13: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
6: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Gabinet masażu, słucham.
18: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
17: Cześć, a co się dzieje?
18: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
17: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
18: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
17: Kochana, sam go stosuję.
19: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
20: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 11.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec powiedział w TVN24, że nie planuje ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Jak dodał, marszałek Sejmu wręczy Berkowi zaświadczenie o wyborze na sędziego, ale przysięga musi być złożona w obecności prezydenta. W ubiegłym tygodniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz informował, że prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka, gdy ten przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne. 7 państw członkowskich, w tym Polska, chce uproszczenia unijnego prawa i ograniczenia obciążeń administracyjnych dla firm. Kraje zaproponowały m.in. przegląd wszystkich unijnych przepisów i ocenę, czy należy je zmienić, czy w ogóle usunąć. Sygnatariusze dokumentu ocenili, że Unia powinna ograniczyć nieuzasadnioną biurokrację, a unijne prawo powinno być od początku proste i możliwe do wdrożenia. Państwa zaproponowały też ustanowienie specjalnego Europejskiego Roku Wdrażania i Konsolidacji, podczas którego Unia miałaby się skupić przede wszystkim na stosowaniu i porządkowaniu istniejącego prawa, zamiast tworzeniu kolejnych regulacji. Propozycje znalazły się w nieformalnym dokumencie przygotowanym przez Austrię, Czechy, Danię, Niemcy, Włochy, Polskę i Słowację. Ministrowie do spraw europejskich mają go omówić jutro w Brukseli. Większość nieletnich pozbawionych opieki, którzy przedostali się do Ceuty wraz z falą migrantów pod koniec lipca, pozostanie w Hiszpanii, poinformowała w wywiadzie radiowym hiszpańska ministra do spraw dzieci i młodzieży Sira Rego. Podkreśliła przy tym, że dzieci są chronione przez hiszpańskie prawo, które gwarantuje jednakową opiekę wszystkim nieletnim, nie różnicując ich ze względu na pochodzenie. Według Rego na ulicach i plażach Ceuty nadal przebywa 500 do 700 dzieci, natomiast ponad 2000 znajduje się pod opieką instytucjonalną. Temat zapewnienia opieki nieletnim migrantom jest jednym z wątków toczącej się w Hiszpanii debaty wokół kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej eksklawie. W Tatrach powyżej 1600 metrów nad poziomem morza prognozowane są opady śniegu. Według IMGW pokrywa może osiągnąć miejscami nawet 10 cm. Warunki do uprawiania turystyki w Tatrach uległy pogorszeniu. Na szlakach jest mokro i ślisko. A więcej na ten temat w TOK 360 w południe. Maja Chwalińska pokonała słowacką tenisistkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 na kortach twardych w Singapurze. Kolejną rywalkę, finalistka tegorocznego French Open, pozna jutro. Będzie nią Ukrainka Oleksandra Ołyjnikowa lub Amerykanka Vivian Wolf. W ciągu dnia prognozowane są dziś przelotne opady deszczu. Miejscami możliwe burze, a lokalnie także drobny grad. Najcieplej będzie dziś na zachodzie kraju, do 17 stopni. Około 15 pokażą termometry w centrum i nad morzem, a najchłodniej 9 stopni będzie na Podhalu.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Sponsorem programu jest Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
7: Sponsorem programu jest organizator wystawy Praskie Wnętrza w Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziale Muzeum Warszawy, muzeumpragi.pl.
8: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Dzisiaj rozpoczyna się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W konkursie głównym znalazło się 16 filmów, m.in. Dziki Dziki Wschód Jana Holubka, Dobry Chłopiec Jana Komasy czy Nasza Rewolucja Piotra Domalewskiego. Oby jak zwykle wygrało Dobre Kino. Dobre Kino Dokumentalne wygrywa w sekcji Dokument w Gdyni i w tej właśnie sekcji zostanie pokazany film Marcina Borcharta Magic Hour, który opowiada historię Piotra Sobocińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich operatorów filmowych. Marcin Borchardt, reżyser, scenarzysta, filmoznawca, doktor nauk humanistycznych, częsty gość Radia TOK FM, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Krótko, trwa tak zwana magiczna godzina, jeśli porównać ją do życia. To dla Piotra Sobocińskiego trwała 43 lata. Operator zmarł w Kanadzie podczas kręcenia kolejnego filmu. Czy wyście się znali?

0: trafiły w pana ręce?
1: Film jest w całości zbudowany z archiwum rodziny Sobocińskich. To była taka sytuacja, że zadzwonił telefon z propozycją, czy nie chciałbym się zająć pewnym projektem i być może zrobić na podstawie tego pomysłu film. To był telefon od Andy'ego Chojeckiego, polskiego producenta mieszkającego od wielu lat w Los Angeles i pomysłodawcy tego filmu, oraz od Basi Ławskiej, wieloletniej kierowniczki produkcji z wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych w Warszawie. I tak to się zaczęło. I tym magicznym słowem było właśnie archiwum. I okazało się, że archiwum Sobocińskich jest rzeczywiście gigantyczne. Okazało się, że na rozmaitych taśmach i szpulach filmowych jest zarejestrowany kawał życia rodziny, mniej więcej od końcówki lat 40. do śmierci Piotra, czyli do początku lat 2000. Tych nagrań łącznie jest około 250 godzin i nikt nie wiedział, co na tych taśmach jest. Ja przywiozłem to archiwum do siebie do domu. Było tego tak dużo, że musiałem kilkakrotnie jeździć do Michała Sobocińskiego, żeby to wszystko przewieźć, bo to nie były tylko taśmy, ale również rozmaite artefakty. Dziesiątki tysięcy fotografii, albumów, zapisków, nagród filmowych, twardych dysków, rozmaitych bibelotów, pamiątek i tak dalej. Ogromna ilość archiwum spoczęła w moim domu i ja zacząłem zajmować się tym tematem. To jest zawsze opatrzone wielkim ryzykiem, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy wielka praca, którą trzeba włożyć w opracowanie takiego zbioru, zmaterializuje się potem w film, bo nie wiadomo, czy tam jest potencjał filmowy w tej materii. Natomiast niewątpliwie daje to bardzo poważny wgląd w życie rodziny Sobocińskich, które, jak powiedziałem, nie znałem, a paradoks polega na tym, że na taśmach często rejestrujemy znacznie więcej niż intencjonalnie planujemy.
0: Długo panu zajęło dojście do tej konstatacji, że to jest materiał na film?
1: Dosyć szybko, ponieważ ja mam duże doświadczenie w pracy z archiwaliami i bardzo szybko zacząłem dostrzegać pewną postępującą erozję wraz z rozwojem kariery Piotra, szczególnie w Hollywood, erozję w relacjach, a także zmianę, jaką obserwowałem w nim samym. Czyli im wyżej Piotr wspinał się po tych szczeblach kariery, tym mniej szczęścia mu to dawało. I pomyślałem, że to jest chyba temat, który chciałbym w tym filmie poruszyć. Że to nie będzie typowa historia biograficzna, tylko to będzie historia kariery, historia rodziny, historia relacji także z ojcem, Witoldem Sobocińskim, i że będzie to film o tym, czy warto zażynać się dla kina.
0: No właśnie, czy warto zażynać się dla kina? Sporą cenę płaci się, jak się okazuje, za bycie artystą. No, okazuje się, także w tym przypadku się to okazało. Szczególną cenę płaci się, kiedy się jest dodatkowo dzieckiem znanego artysty, w tym przypadku Witolda Sobocińskiego. Myślę o ciągłym porównywaniu i udowadnianiu, że się jest samoistną i bardzo utalentowaną jednostką. Czy musiał takie rzeczy robić właśnie Piotr Sobociński?
1: No niewątpliwie tak, dlatego że Witek Sobociński był człowiekiem niebywale utalentowanym i wielką postacią polskiej kinematografii. Jak przejrzymy jego filmografię, to zobaczymy tam po prostu plejadę arcydzieł, w których realizację włożył siebie i dał reżyserom coś absolutnie niebywałego. Swój talent i fantazję w sztuce operatorskiej. Natomiast Witek słynął z trudnego charakteru i z tego, że był niezwykle wymagający dla Piotra, któremu dał oczywiście bardzo wiele, ponieważ prowadził go w ten zawód i ten kapitał kulturowy był po prostu gigantyczny, ale z drugiej strony był wymagający, więc była rywalizacja ojciec-syn, którą w filmie również zaznaczam, ale to nie jest film o relacji ojciec-syn, ponieważ ja już o relacje ojciec-syn zrobiłem film Beksiński album wideofoniczny. Nie chciałem wracać do tego tematu, ale to w tej historii bardzo wyraźnie widać. Zresztą Witek był również bardzo, bardzo krytyczny wobec chociażby pierwszych prób operatorskich swoich wnuków, czyli Piotra juniora i Michała Sobocińskiego. Więc tutaj ta rywalizacja była i później w filmie to jest bardzo wyraźnie zaznaczone. Taki moment, kiedy Piotr

0: wspina się wyżej niż Witek. Czyli jest już w Hollywood, i czyli w miejscu, do którego Witek nie dotarł. I Witek dosyć trudno przyjmuje tę sytuację. Natomiast oczywiście ją akceptuje i dla niego Ameryka jest niemalże ziemią obiecaną dla każdego filmowca, a dla Piotra tą ziemią obiecaną nie jest Hollywood, tylko jak się okazuje Mazury.
1: Przypominał niektórym, dlaczego chcieli robić filmy. Takie stwierdzenie pada z ust jednego z reżyserów, którzy współpracowali z Piotrem Sobocińskim. A co to znaczyło pana zdaniem dla Piotra Sobocińskiego przekraczanie granicy operatorskiej?
0: Lata 90. to był bardzo szczególny czas, szczególnie w kinie amerykańskim. Kino amerykańskie poszukiwało wówczas takiego europejskiego dotknięcia, czyli takiego sznytu autorskiego, czegoś artystycznego. Chcieli, aby ta machina produkcyjna amerykańskiego przemysłu filmowego miała jeszcze artystyczną duszę europejską. I stąd ta kariera bardzo wielu europejskich, a szczególnie polskich operatorów filmowych w Hollywood. Więc Piotr był jednym z tych operatorów, którym w Hollywood się udało. Natomiast no, wielka cena przyszła wraz z tymi propozycjami. Ja zaczynam film od momentu bardzo szczególnego, kiedy jesteśmy na planie filmu Roberta Bentona. Robert Benton miał wtedy 3 Oscary na koncie, a producentem tego filmu był Michael Houseman, który pracował między innymi z Miloszem Formanem. I tam pada takie bardzo, bardzo ciężkie zdanie, że Piotr jest miły, ale wolny, że za wolno pracuje, że jest utalentowany, jest miłym człowiekiem, ale jednak za wolno pracuje, bo Piotr pracuje w systemie europejskim, artystycznym, gdzie operator współpracuje ściśle z reżyserem, żeby wypracować coś wyjątkowego. A w Stanach zdarza się z sytuacją, gdzie liczy się przede wszystkim szybkość pracy i jak gdyby ograniczenie możliwości klęski finansowej, czyli realizację tylu ujęć, aby można było film, mówiąc kolokwialnie, przekręcić z dramatu w komedię.
1: To jest także film o rodzinie i trzeba to podkreślić. I tu pytanie do pana, jak to się wie, jak się czuje, że pokazanie czegoś może być z jednej strony atrakcyjne bardzo dla widza, ale z drugiej strony może być jakimś przekroczeniem.
0: To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że wyobraźcie sobie państwo taką sytuację, w której ja się znalazłem. Ja otrzymałem od rodziny wielki kawałek ich życia.
1: Intymnego bardzo.
0: Intymnego bardzo, ponieważ to jest historia bardzo kameralna i bardzo rodzinna. I bardzo, bardzo prywatna. Tak więc jest to takie zajrzenie do kogoś do domu. I ja zawsze sobie zadaję pytanie, czy ja wszystko dobrze rozumiem. Czy sytuacje, które obserwuję na taśmach, z których potem układam sceny, buduję sceny i układam w jakąś historię, która jest oparta na strukturze narracyjnej i dramaturgicznej, jak każdy film, i ma widza poruszać. Czy ja czegoś nie nadinterpretowuję? Czy ja nie narzucam siebie na tę historię? I jest jedyna możliwość, żeby to zweryfikować, czyli skonfrontować to z bohaterami. Ja też to zrobiłem, to znaczy na pewnym etapie produkcji wybrałem duże fragmenty z materiału archiwalnego i spotkaliśmy się w sali kinowej i ja pokazywałem takie klocki, które były rozmaitymi sytuacjami z życia. I to było doświadczenie niezwykle emocjonalne i niezwykle silnie angażujące, ponieważ no proszę sobie wyobrazić, że nagle oglądamy swoje życie sprzed 30 lat. Są to sytuacje, których bardzo często nie pamiętamy, które są angażujące nas emocjonalnie i próbujemy o tym rozmawiać z człowiekiem, który jak gdyby dużo wie, może czasami nawet więcej o tych sytuacjach niż ja sam. Także to jest od strony psychologicznej bardzo interesująca, ale także bardzo, bardzo dla mnie zawsze trudna i też stresująca sytuacja. A jest jeszcze drugi moment, który także jest bardzo silny, kiedy film jest gotowy, ponieważ szczególnie w pracy z filmami opartymi na materiałach archiwalnych jest taki moment, że kiedy film jest już zmontowany, a potem także udźwiękowiony i ma poprawiony obraz, to on zupełnie inaczej oddziałuje na widza niż w takiej pierwotnej, surowej postaci. To oddziaływanie jest znacznie silniejsze, więc to budzi również zaskoczenie.
1: Pokaz Magic Hour jutro, proszę Państwa, w Gdyńskim Centrum Filmowym o 16.45. Po pokazie spotkanie z twórcami Marcin Borchardt, reżyser filmu, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję i zapraszam na filmy dokumentalne w Gdyni. Gwarantuję Państwu, że są wszystkie znakomite.
1: Marta Perchuć-Burzyńska, ja mówię Państwu do usłyszenia. Bardzo dziękuję Pawłowi Ziętarze i Jakubowi Paziowi za pomoc w przygotowaniu programu.
2: To był program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Bardzo dziękuję. Za chwileczkę w samo południe TOK 360. Filip Kekusz jest już w pełnej gotowości, a ja zapraszam jutro o 9 na program Off Czarek.
3: Sponsorem programu było Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne, konfrontacje.pl.
4: Sponsorem programu był organizator wystawy Praskie Wnętrza w Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziale Muzeum Warszawy, muzeumpragi.pl.
5: Reklama.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
9: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Ann Applebaum, Iwan Krastev, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Antoni Dudek, Edgar Keret, Maciej Hen, Michał Rusinek, Agnieszka Holland, Katarzyna Kasia, Jakub Wiech, Adam Mirek i inni. Igrzyska Wolności. 23-25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na www.igrzyskawolności.pl.
10: Zobacz, Stasiu, sokół.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Castorama!
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Prawda?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
19: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
20: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
19: No tak. 10 na 10.
21: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
22: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
22: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Poniedziałek, 21 września. Minęło południe. Najważniejsi polscy politycy odwiedzają najsilniejszego sojusznika. Wizyta w Stanach Zjednoczonych ma być okazją do rozmowy o bezpieczeństwie, o stałych amerykańskich bazach i rosyjskim zagrożeniu. A ceny paliw biją kolejne historyczne rekordy. Polskie ośrodki władzy tutaj już zgodne nie są i walczą o przeforsowanie swoich pomysłów na obniżki, a na tym klinczu cierpią kierowcy. Kanclerz Niemiec ma niemały problem po tym, jak jego kadencja zaliczyła historyczną porażkę w Mecklenburgii po Morzu Przednim i nie dostała się do landowego parlamentu. Skrajna prawica za Odrą cały czas rośnie w siłę. To jest TOK 360 w południe. Filip Kekusz, dzień dobry, zaczynamy. Prezydent, ale też ministrowie spraw zagranicznych i obrony są w tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych, a jednym z wiodących tematów ich wizyty jest bezpieczeństwo. W środę Karol Nawrocki i Radosław Sikorski wezmą udział w dorocznym szczycie ONZ, gdzie prezydent wygłosi przemówienie. Także w środę zaplanowane jest spotkanie ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z jego amerykańskim odpowiednikiem, sekretarzem wojny, Pete'em Hegsethem. Więcej o tych spotkaniach i tematach Maciej Kluczka.
24: I choć przemówienie prezydenta na forum ONZ-u może mieć swoje znaczenie, to politycy koalicji rządzącej większą wagę przykładają do rozmowy ministra obrony i amerykańskiego sekretarza wojny. Tematem spotkania Kosiniaka-Kamysza i Hegsetha będą przygotowania do podpisania umowy o utworzeniu w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
25: W oczywisty sposób mówimy o tych najbardziej newralgicznych sprawach z naszego punktu widzenia, czyli obecności amerykańskiej, uruchomieniu ewentualnej produkcji różnego rodzaju uzbrojenia amerykańskiego w Polsce, no i współpracy w zakresie bezpieczeństwa.
24: A Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, w poranku TOK FM o bazach wojskowych mówił tak.
26: Pan prezydent Trump jest prezydentem chaosu. To jest zmieniające zdanie. Ja uwierzę w tę bazę w momencie, kiedy ona powstanie. Wiem, co robi Kosiniak w tej sprawie, wiem, co zrobi Sikorski w tej sprawie. Wszyscy gramy do jednej bramki. Jeżeli pan prezydent Nawrocki robi to samo, chwała mu za to.
24: Rządzący podkreślają, że w obliczu bardzo ważnych dla bezpieczeństwa Polski tematów prezydent Nawrocki powinien zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
23: A to był Maciej Kluczka. Teraz inny kluczowy temat. Na stacjach benzynowych drożyzna coraz większa. Cena diesla po raz pierwszy przekroczyła 9 zł, ale to nie jedyna zła informacja dla kierowców, bo w przyszłym tygodniu barierę 8 zł za litr ma przekroczyć też średnia cena 95, chociaż na niektórych stacjach już przekroczyła. Świat zwariował, podsumowuje w poranku TOK FM Grzegorz Wrona, wiceminister aktywów państwowych, i w rozmowie z Dominiką Wielowiejską przypomina, że kierowcy są w klinczu między rządem a prezydentem.
27: Świat zwariował. Niestety to, co się dzieje dzisiaj w Zatoce i to, co skutkuje wysokimi cenami, jest rzeczą spoza Polski. Natomiast Orlen przewidział i spodziewając się tych zawirowań, w sierpniu zakontraktował się do 1/4 zapotrzebowania na ropę, więc bądźmy dobrej myśli. Mamy dzisiaj zagwarantowane i realizowane na bieżąco i pokrywane zapotrzebowanie na paliwo.
28: Czy jest szansa, żeby przekonać prezydenta Karola Nawrockiego, aby podpisał ustawę, którą przyjął Sejm o nadmiarowych zyskach?
27: Jesteśmy w jakimś klinczu, który jest niezrozumiały. Nadmiarowe zyski wcześniejsza władza już wykorzystywała. Przecież ODSW kiedyś zapłaciło swoisty podatek od takiego zysku. Mamy dzisiaj identyczną sytuację, jeżeli chodzi o paliwa, nie tylko o spółkę Orlen, ale wszystkich dostawców paliw w Polsce, a prezydent, chcąc powalczyć trochę w swoim stylu z rządem, blokuje wszystkich Polaków.
28: A gdyby pan mógł wyjaśnić tę kwestię, co to znaczy, że Orlen zakontraktował?
27: No przede wszystkim to jest 24 dodatkowe dostawy w kierunku polskim, czeskim i litewskim, między innymi z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, obu Ameryk. To 16 dostaw w ciągu ostatniego tygodnia.
28: To znaczy, że Orlen nie będzie windował tych cen i to będzie miało wpływ także na ceny konkurentów? To chciał pan powiedzieć?
27: Chciałem powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
23: Prezydent Karol Nawrocki złożył własny projekt ustawy w sprawie paliw. Według niego, gdyby te przepisy weszły w życie, spowodowałyby spadek cen o 2 zł na litrze. Rynki spokojnie reagują dziś na obniżkę polskiego ratingu. Przed weekendem agencja Moody's obcięła naszą ocenę wiarygodności kredytowej, tłumacząc to złym stanem naszych państwowych finansów oraz brakiem perspektyw dla ich szybkiej naprawy, także z powodów politycznych. Agencje ratingowe wskazują tu na trudną współpracę między rządem a prezydentem. Analitycy mówią jednak, że w dłuższej perspektywie ta decyzja może odbić się na złotym i na tym, że będziemy musieli więcej płacić za pożyczane na rynkach pieniądze. Werdykt agencji Moody's pokazuje, że przed nami mogą być trudne decyzje, mówił w porannym EKG profesor Andrzej Wojtyna, były członek Rady Polityki Pieniężnej.
1: Oczywiście, że jest to jeden z istotnych sygnałów, który powinien ostrzegać zarówno osoby i instytucje odpowiedzialne za prowadzenie polityki budżetowej, jak i polityki monetarnej. Ale no, kluczowe są bardziej dla mnie tutaj przyszłe relacje między tymi obydwiema instytucjami. I jeśli tutaj nie nastąpią istotne dość zmiany, no to w ślad za tą obniżką ratingu mogą w przyszłości się podobne przynajmniej zapowiedzi albo i decyzje agencji ratingowych pojawić. Powinna rozpocząć się dyskusja o ewentualnych podwyżkach podatków. To jest temat, jak wiadomo, politycznie bardzo trudny. Pan prezydent zapowiadał, że nie podpisze żadnej ustawy, która by to w przyszłości zmieniała. Mimo, że zbliża się rok właśnie wyborczy,
2: Nie będzie sprzyjał takim dyskusjom.
1: Który nie będzie sprzyjał, no ale jeśli się tego nie podejmie, no to będzie to traktowane jako rzecz tabu, a nie ma innych po prostu rozwiązań.
23: Przy czym, jak dodawał nasz gość, takie kroki powinny być połączone z całościową reformą systemu podatkowego, bo alternatywą dla podwyżek podatków jest cięcie wydatków, a o tym rządzący nie chcą słyszeć. Kraków wchodzi w ostatni tydzień kampanii przed niedzielnymi, przedterminowymi wyborami. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska mają obecnie największe szanse na wejście do drugiej tury. Gibała to człowiek enigma, dlatego pasuje każdemu, mówił mi w pierwszym programie profesor Janusz Majcherek z Akademii WSB.
3: Gibała był faworyzowany, można było się spodziewać, że to on będzie przewodził stawce. Tym bardziej, że ta stawka jest dość liczna, bo nawet po odpadnięciu i najbardziej sensacyjnym kandydata Konfederacji i paru innych aspirujących osób, no mamy 8 kandydatur przed pierwszą turą, co oczywiście też rozprasza głosy. Zwrócę uwagę, że stosunkowo wysokie notowania mają obie panie reprezentujące partie lewicowe. Lewicę i partię Razem.
23: Panie profesorze, a co takiego jest w Łukaszu Gibale, że on trwale od wielu miesięcy przyciąga wyborców, także prawie już te wybory raz wygrał?
3: Oczywiście po pierwsze rozpoznawalność, ponieważ on już kandydował wielokrotnie i w Krakowie prawie każdy słyszał nazwisko Gibała. Po drugie, to jest człowiek enigma. On reprezentuje ugrupowanie czy stowarzyszenie, które pozostaje oficjalnie poza jakimikolwiek strukturami partyjnymi. W związku z tym nie do końca wiadomo, jaką opcję reprezentuje. W newralgicznych dla Krakowa kwestiach Łukasz Gibała wypowiada się tak enigmatycznie, że praktycznie każdy wyborca może sobie pod jego nazwisko podłożyć swoje własne oczekiwania czy marzenia i wierzyć w to, że on je spełni. A do tego dochodzi jeszcze absurd nad absurdy. Mianowicie Łukasz Gibała, czyli człowiek, który był w ruchu Palikota, publicznie deklaruje, że jest zwolennikiem legalizacji aborcji oraz wyprowadzenia religii ze szkół, staje się faworytem krakowskiej prawicy, ponieważ ta, zgodnie z zasadą byle nie Piątkowska, gotowa jest poprzeć każdego, jeżeli w drugiej turze z Piątkowską zmierzy się Gibała.
23: Łukasz Gibała będzie ubiegał się o urząd prezydenta Krakowa po raz czwarty. A w Warszawie ważą się losy referendum w sprawie odwołania prezydenta. Do niedzieli na złożenie podpisu pod inicjatywą mają czas zwolennicy odwołania Rafała Trzaskowskiego i całej Rady Miasta. Organizatorzy już dawno przekroczyli 100 tysięcy głosów, potrzeba jednak co najmniej 132 tysięcy ważnych głosów, co w praktyce oznacza liczbę znacznie większą. O tym, jak idzie zbieranie podpisów, pytał reporter TOK FM Błażej Kulesza.
4: Kartonowe postacie byłego działacza Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który zarobił ponad 1 000 000 złotych w Szpitalu Południowym, i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego mają zachęcić do zbiórki podpisów przy jednym z kilkunastu punktów w stolicy.
6: Liczymy na to, że naprawdę zadziwimy wszystkich tych, którzy już tutaj postawili krzyżyk na naszej akcji.
4: Jak mówił Maciej Wilk, inicjator referendum w Warszawie, organizatorzy chcą zebrać około 160 tysięcy głosów.
6: To jest takie minimum, poniżej którego, jeśli się znajdziemy, to prawdę mówiąc, nie ma sensu nawet składać specjalnie do komisarza, bo wiadomo, że tych odrzutów będzie sporo.
4: Stołeczni radni niemal ze wszystkich stron sceny politycznej są sceptyczni i nie do końca wierzą, że organizatorom uda się zebrać wymaganą liczbę podpisów. Mówią Sławomir Potapowicz z Koalicji Obywatelskiej oraz Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy.
7: Ja bardzo kibicuję temu, żeby im się nie udało, ponieważ uważam, że prezydent ma kontrakt z mieszkańcami na 5 lat. Ten kontrakt powinien być zrealizowany.
8: My jako Lewica mamy mnóstwo zastrzeżeń do sposobu zarządzania miastem przez pana prezydenta Trzaskowskiego, tylko nie mam żadnych wątpliwości, że robienie teraz referendum nie jest lekarstwem na te problemy.
4: Nawet PiS w sprawie referendum jest mocno podzielony. Tylko część polityków poparła zbiórkę podpisów, mówi Tomasz Herbich z PiS.
25: Niestety organizatorzy tej zbiórki mówili wyłącznie do tej strony sceny politycznej, którą ja reprezentuję.
4: Powodów jest jednak więcej. Szpitalna afera w Warszawie ucichła. Praktycznie nikt nie zainteresował się wstrząsającym miejskim raportem z prosektorium w Szpitalu Południowym, gdzie biznes przy wydawaniu zwłok kwitł w najlepsze.
25: Po pierwsze, żeby to w ogóle miało szansę powodzenia, to trzeba doprowadzić do tego, żeby wystąpiły równocześnie dwa kluczowe czynniki. Czyli po pierwsze, wygenerować taką sytuację, która będzie katalizatorem pokazującym mechanizmy rządzenia w Warszawie za Rafała Trzaskowskiego i to, jak one są złe. Trzeba mówić do wszystkich przeciwników Rafała Trzaskowskiego od lewa do prawa, że to w ogóle miało szansę powodzenia.
4: Jeżeli w stolicy uda się zebrać wymaganą liczbę podpisów, referendum zostanie rozpisane na początek grudnia. Błażej Kulesza, TOK FM.
23: Porażce Chadecki w wyborach w Berlinie i Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, w trudnej sytuacji jest kanclerz, lider CDU Friedrich Merz. W stolicy Niemiec CDU przegrała z postkomunistyczną lewicą, a w Mecklenburgii nie przekroczyła nawet progu wyborczego, co w wyborach landowych zdarzyło się pierwszy raz w historii. Coraz częściej pojawiają się więc głosy, że kanclerz Niemiec powinien odejść. Komentarze zbiera Tomasz Orchowski.
9: Co za katastrofa dla CDU, wyrzucona z landowego parlamentu w Mecklenburgii Pomorzu Przednim, upokorzona przez Die Linke w Berlinie, komentuje wynik wyborów Welt. Według konserwatywnego Frankfurtera Allgemeine Zeitung tradycyjny centroprawicowy obóz jest w ruinie. Potrzebuje nowego otwarcia, bo CDU, CSU i liberałowie, tak jak SPD, miały stracić kontakt z ludźmi pracy. Die Zeit zauważa, że Merz chce rządzić dalej, jakby nic się nie stało. Ktoś, kto traci władzę od tygodni, zachowuje się, jakby wciąż ją sprawował, zauważa gazeta. Merz, owszem, nie chce ustępować, mimo że dobrze ocenia go tylko 13% Niemców, ale też przyznaje. Nie ma co pudrować wyników Mecklenburgii Pomorzu Przednim. To katastrofa. CDU walczyła zaciekle, ale ostatecznie została zmieciona w spolaryzowanym starciu między SPD a AfD. Wyniki w Mecklenburgii Pomorzu Przednim niezwykle nas ucieszyły. Jesteśmy najsilniejszą partią. Z naszego punktu widzenia kanclerz Merz nie może dłużej sprawować urzędu i to dobrze. Dodawała Alice Weidel, współprzewodnicząca skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec, która wcześniej wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie. AfD twierdzi, że zastąpiła CDU w roli partii ludowej. Tomasz Rychowski, TOK FM.
23: Do sytuacji Friedricha Merza, Chadecji, ale i skrajnej prawicy w Niemczech wrócimy w TOK 360 o 12.30. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, które przeprowadziły służby wojewody. Marcin Starzec.
10: Wszystkie przejścia, w tym oczywiście te największe, jak Korczowa i Medyka, sprawdzono pod kątem gotowości na zagrożenie z powietrza. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zapowiada, że miejsca przewidziane do schronienia otrzymają dodatkowe wyposażenie.
11: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, gdzie jest możliwość zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
10: Potencjalne lokalizacje już wskazano na wszystkich przejściach. Zmian dokonano też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi i aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki przed granicą, ale za to sama odprawa powinna przejść sprawniej.
11: Zobowiązałam w kierowniku wszystkich służb inspekcji do przeglądnięcia wszystkich procedur bezpieczeństwa związanych z reagowaniem w przypadku występowania zagrożenia z powietrza.
10: Wszystkie te działania to reakcja na ostatnie rosyjskie ataki w obrębie ukraińskich przejść granicznych. Marcin Starzec, TOK FM.
23: poważnych kłopotach znalazł się Szpital Powiatowy w Wodzisławiu Śląskim. Braki kadrowe powodują zawieszenie działalności kolejnych oddziałów. Stanowisko w sprawie sytuacji placówki zajęła Wodzisławska Rada Miasta. Więcej wie Grzegorz Kozioł.
12: Radni podczas ostatniej sesji wyrazili zaniepokojenie sytuacją finansową i organizacyjną szpitala oraz zaapelowali do władz powiatu wodzisławskiego o przedstawienie konkretnego planu naprawczego, mówi radna Izabela Grela.
13: W momencie, kiedy w Wodzisławiu w ciągu 3 miesięcy dochodzi do zawieszenia oddziału położniczego, neonatologicznego, czasowego, jest propozycja czasowego zaprzestania działalności leczniczej oddziału wewnętrznego z geriatrią w sąsiednim Raciborzu, w sąsiednim Cieszynie, gdzie szpitale również mają charakter powiatowy, oddziały świetnie funkcjonują, to mamy prawo oczekiwać od starosty, że zastanowi się nad tym, kto kieruje szpitalem.
12: Niedawno wypowiedzenie złożył ordynator interny. Jeżeli placówka nie znajdzie jego następcy, to w połowie października działalność tego oddziału także zostanie zawieszona. Szpital opublikował ogłoszenie o chęci zatrudnienia lekarza kierującego interną oraz lekarzy do pracy na tym oddziale, a w najbliższy czwartek ma się odbyć sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego poświęcona właśnie sytuacji w służbie zdrowia. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
23: I na koniec jeszcze Gdynia, gdzie rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych o główną nagrodę. Złote Lwy powalczy 16 produkcji. Dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska zapewnia, że program jest i ciekawy, i różnorodny.
14: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach, aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy, czy takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
23: Ten film to Syrenka Picassa, która główną nagrodę będzie konkurował m.in. z polskim kandydatem do Oscara, ojczyzną Pawła Pawlikowskiego, Naszą rewolucją, historią miłości Grażyny Jacka Kuroniów oraz filmowymi biografiami Violetty Villas i Jana Borysewicza. Festiwal dziś wieczorem otworzy pokaz Dzikiego Wschodu w reżyserii Jana Cholubka. W tej części TOK 360 to wszystko. 12.20 informacje, a po nich zajrzymy do Krakowa na kilka dni przed końcem kampanii wyborczej w wyborach na prezydenta miasta.
15: Autopromocja.
16: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
17: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
16: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
17: Pogadajmy o tym.
16: Czas rodziców, sobota po 13.
17: Ula Malko.
16: Krzysztof Chorwat.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama.
20: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
21: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
20: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
29: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
30: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
31: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
32: Lidl, to się opłaca.
33: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
34: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
35: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
34: A gdzie tak jest?
35: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 12.20, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja planuje w najbliższym czasie zwiększenie aktywności przeciwko NATO, ostrzegają w rozmowach z Guardianem szefowie czeskich, łotewskich i szwedzkich służb. Michał Kołdelka, szef czeskiej służby bezpieczeństwa, ostrzegł, że częścią planów Kremla może być ograniczona inwazja na terytorium NATO graniczące z Rosją. Jak ocenił, może chodzić o ograniczone wtargnięcie, prowokacje pod fałszywą flagą albo kampanię wpływu. Stwierdził, dodając, że mogłoby do niego dojść raczej w perspektywie miesięcy, a nie lat. Rząd zajmie się jutro projektem ustawy, który podnosi akcyzę na alkohol. Wynika z opublikowanego porządku obrad Rady Ministrów. Zapisy zawarte w projekcie zakładają, że większe wpływy z akcyzy mają trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli przepisy zostaną przyjęte, jak wynika z zawartych w uzasadnieniu do projektu wyliczeń, najmocniej o prawie 12% zdrożeje wódka. Projektowana ustawa miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Saperzy wywieźli niewybuch znaleziony w pobliżu węzła Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka, poinformował szczeciński magistrat. Ważącą około 250 kg bombę lotniczą z czasów II wojny światowej odkryto w tym rejonie w piątek na terenie lasu. Ruch pojazdów w okolicy został już przywrócony.
23: TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami doktor habilitowany Łukasz Danel, dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
23: Kampania prezydencka w Krakowie wchodzi w ostatni tydzień, głosowanie w niedzielę. Według sondażu ogólnopolskiej grupy badawczej dla Polsat News zdecydowanym liderem tego wyścigu jest Łukasz Gibała, niezwiązany z żadną siłą znaną z centralnej polityki. W drugiej turze miałby on uzyskać 62% głosów, gdyby starł się z drugą w sondażu Moniką Piątkowską. Zmierzamy do gładkiego finału, czy czekamy na czarne łabędzie?
3: No, ja myślę, że nie ma co tutaj jeszcze dzielić skóry na niedźwiedziu. Oczywiście Łukasz Gibała jest głównym faworytem w zasadzie od samego początku, jak okazało się, że te przedterminowe wybory w Krakowie będą. No to wszystkie sondaże wskazują go jako lidera, jako głównego faworyta. Wydaje się też, że faktycznie ta druga tura jest już przesądzona i no wielką sensacją byłoby to, gdyby zmierzył się w niej ktoś inny niż Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Ale jak to bywa w polityce, także i tej na szczeblu lokalnym, wiele się jeszcze może wydarzyć. Zawsze druga tura rządzi się swoimi prawami. Kluczowe tutaj będą przepływy elektoratów, tych kandydatów, którzy odpadną w pierwszej turze. Wiele wskazuje na zwycięstwo Łukasza Gibały, to prawda i nie ma co tego jakby tutaj dementować. Natomiast no już nieraz się nauczyliśmy, mamy już takie doświadczenia, może w Krakowie stricte nie, ale w różnych wyborach, że dopóki piłka w grze, to jeszcze nie ma co tutaj przesądzać o ostatecznym wyniku.
23: No więc właśnie, ostatni tydzień tej kampanii wyborczej, można się pokusić o pewne podsumowanie i można mnie na nie jeszcze wystarczy czasu, ale ja chciałbym zapytać, czy kampania prezydencka w Krakowie to była do tej pory kampania na argumenty czy na wizerunek? Czy obserwuje pan, panie profesorze, jakieś no, odpowiedzi na podstawowe problemy mieszkańców Krakowa, które przedstawiają kandydaci?
3: Tak, chcę zacząć od tego, że ta kampania jest bardzo długa. Ona trwa i trwa, można powiedzieć, bo my tak płynnie tu w Krakowie przeszliśmy z kampanii przedreferendalnej w kampanię wyborczą. Jeszcze z uwagi na różne protesty wyborcze i konieczność rozstrzygnięcia ważności referendum był taki etap prekampanii, dopóki ona nie została oficjalnie ogłoszona, czy wybory nie zostały oficjalnie ogłoszone. Więc mam takie wrażenie, że ona trwa już tutaj bardzo długo i wszyscy są nią trochę zmęczeni. I faktycznie ten taki wczesny etap to było budowanie wizerunku i rozpoznawalności przez wielu kandydatów. Natomiast ostatnie tygodnie obserwuję, ta kampania jest w ogóle taka dość spokojna, też w porównaniu z tymi wyborami sprzed dwóch lat. Dość merytoryczna. Nie mówię, że kandydaci przedstawiają tutaj gotowe recepty na różne problemy, ale dominują tu zdecydowanie wątki lokalne, wątki miejskie, czy te problemy, z którymi faktycznie w Krakowie się borykamy. Nie ma w tej kampanii jakiejś takiej wielkiej polityki, nie ma takich wielkich podziałów, ona nie jest taka polaryzująca, co zresztą często na szczeblu lokalnym się powtarza. Więc emocje nie są aż takie bardzo rozbudzone tutaj, przynajmniej na razie. No zobaczymy jeszcze, co na tej ostatniej prostej się wydarzy, co się będzie działo przed drugą turą. Ale tak, muszę przyznać, że kandydaci ścierają się raczej na argumenty niż na jakieś takie, nie wiem, niż na kwestie stricte partyjne czy polityczne. Dominują tutaj faktycznie te tematy, które są ważne dla mieszkańców lokalnie.
1: No właśnie, może trochę postać Łukasza Gibały ustawia w ten sposób tę kampanię, no bo to jest kandydat działający na poziomie lokalnym, miejskim. Był posłem, ale to już lata temu. 3 razy ubiegał się o urząd prezydenta i niemal wygrał w 2024 roku. Ja zastanawiam się, czy jeśli on wygra w Krakowie, to czy on doprowadzi do trochę takiego odczarowania tej polityki samorządowej, która faktycznie jest nieco inna i kieruje się innymi prawidłami niż polityka centralna, ale też często te barwy partyjne z centrum mają też znaczenie w tym, co się dzieje na szczeblu lokalnym.
3: Mają, ale przypomnijmy, że my tutaj w Krakowie jakby przez 22 lata mieliśmy za prezydenta profesora Jacka Majchrowskiego, który co prawda gdzieś tam na początku, można powiedzieć, był związany z lewicą, z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, ale wkrótce stał się takim politykiem lokalnym, niezależnym, niezwiązanym z żadnymi partiami politycznymi. I przez te 22 lata pokazywał, że jest w stanie współpracować w zasadzie z każdym. Tworzył lokalne sojusze przy okazji czy to wyborów, czy jakichś konkretnych decyzji, które miały zapaść. Więc my tutaj w Krakowie nie jesteśmy przyzwyczajeni na tym szczeblu prezydenta do jakiejś takiej prezydentury partyjnej. Oczywiście te 2 ostatnie lata były bardzo mocno emocjonalne, jeśli chodzi o podziały polityczne, no ale to już jest za nami, zobaczymy, co będzie po tegorocznych wyborach. Natomiast gdyby Łukasz Gibała, który też oczywiście, i tu ma pan rację, no nie jest jakby znikąd, był związany ze światem polityki, był posłem Platformy, później ruchu Palikota, teraz samo definiuje się jako ten kandydat niezależny, ale też popierają go bardzo różne środowiska. Co ciekawe, popierają go też bardzo prawicowe środowiska i myślę, że przed drugą turą również go poprą różne prawicowe partie. Więc jeśli zostałby prezydentem i kontynuowałby w pewnym sensie ten taki styl prezydentury oderwanej od podziałów partyjnych, to nie będzie to dla nas niczym nowym.
1: Panie profesorze, kandydat bądź kandydatka, który ostatecznie zostanie prezydentem bądź prezydentką Krakowa, otrzyma miasto w połowie kadencji, miasto mocno zadłużone. Zastanawiam się, czy to jest taki moment, w którym jest czas, by zbudować sobie poparcie i rzeczywiście doprowadzić do przekonania do siebie wyborców, biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne, które będą towarzyszyły tej prezydenturze?
3: No to na pewno będzie trudna końcówka jakby tej kadencji, no bo tak to trzeba nazwać, bo oczywiście z uwagi na uwarunkowania prawne to nie będzie kadencja 5-letnia, tylko będzie to kadencja no mniej więcej 2-2,5-letnia. I tu faktycznie jeszcze wziąwszy pod uwagę fakt, że w referendum no, nie została odwołana Rada Miasta Krakowa, choć był taki wniosek, więc ten nowo wybrany prezydent czy prezydentka będą musiały do końca tej kadencji, będą musieli do końca tej kadencji współpracować z obecną Radą Miasta, co w przypadku niektórych kandydatów, na przykład Łukasza Gibały, wcale nie musi być łatwe, jeśli do tego dojdzie. Warunki są faktycznie trudne, no miasto jest mocno zadłużone, ten dług sięga mniej więcej 8 miliardów, przynajmniej takie są dane za ten rok, to jest też jeden z takich tematów, który jest tutaj mocno grzany w kampanii wyborczej, czyli zadłużenie i kondycja finansowa miasta. Mało czasu na konkretne działania, do kolejnych wyborów, mało czasu na konkretne działania, na jakieś duże reformy. No ale wydaje się, że przy dobrej organizacji i jakby dobrym zapleczu swoich współpracowników, no coś przez te 2 lata mniej więcej będzie się udało zrobić takiego, żeby w tą kolejną kampanię wejść niejako z marszu. Ale tak, prawdą jest, że nowy włodarz miasta będzie miał bardzo intensywny czas do kolejnych wyborów i to będą bardzo trudne lata.
1: Bardzo dziękuję, doktor habilitowany Łukasz Danel, dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, był z nami. Łączymy się z Joanną Stolarek, niezależną publicystką i byłą dyrektorką Fundacji imienia Heinricha Bölla w Warszawie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
1: Alternatywa dla Niemiec wygrała wczoraj, wygrała dwa tygodnie temu w Saksonii-Anhalcie, ale i wczoraj mniej spektakularnie, choć jednak w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, w wyborach parlamentów landowych. No jak długo jeszcze pani zdaniem przetrwa ten kordon sanitarny wokół skrajnej prawicy?
4: A musimy odczekać. Na razie, tak jak pan redaktor mówi, jest AfD, dostała wiatr w żagle, wygrywa w kolejnym kraju związkowym niemieckim, w Berlinie. Jest to partia, która znajduje się na trzecim miejscu, dostała prawie 16%, co też zaskakuje w Berlinie. W przyszłym roku dalsze wybory landowe w Niemczech, także tutaj trzeba odczekać i zobaczyć, na ile ten kordon sanitarny się rzeczywiście utrzymie. Tym bardziej, że Hadecja bardzo straciła w tych wyborach. Po raz pierwszy w historii niemieckiej polityki Hadecja nie weszła do parlamentu kraju związkowego w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. To jest historycznym ewenementem. Straciła głosy w Berlinie, nie aż tak tragicznie jak w Mecklenburgii, ale jednak ta partia dostaje nieźle w kość w kolejnych wyborach i pokazuje to też, że środek centrum politycznego w Niemczech zaczyna się rozpadać, że partie, koalicja rządząca składająca się z Hadecji, rządząca na poziomie federalnym składająca się z Hadeków i SPD jest coraz słabsza, jeżeli dodać czysto matematycznie, to teraz partie radykalne, które skrajne, jak Die Linke, czyli partia lewicowa, która wygrały wybory teraz w Berlinie i partia prawicowa w Mecklenburgii, Pomorze Przednie, AfD, jak policzyć, to mają więcej głosów niż teraz koalicja rządząca, czyli CDU i SPD. I to jest naprawdę duża zmiana polityczna w Niemczech.
1: No i właśnie zgniatany przez lewicę i prawicę jest kanclerz Niemiec Friedrich Merz, jego Hadecja, CDU. Wspomniała pani o tym, że od 1949 roku nie było takiej sytuacji, żeby Hadecja nie weszła do landowego parlamentu, a tu proszę 4,9% w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Kanclerz sugeruje, że nie zamierza odchodzić i zamierza prowadzić dalej reformy. Jak długo jeszcze może trzymać się, no już chyba dość kurczowo, tej swojej pozycji?
4: Na dzień dzisiejszy sytuacja polityczna wygląda tak, że zmiana kanclerza jeszcze bardziej doprowadziłaby do destabilizacji sytuacji politycznej i polityczno-społecznej w Niemczech. Dlatego myślę, że na razie też nie wiem, czy to jest kurczowe trzymanie się, czy to jest raczej decyzja, powiedziałabym, też strategiczna, odczekać, zobaczyć. Naprawdę to już jest nawet nie żółta kartka, którą dostaje koalicja rządząca, czerwona już. I tutaj wczorajsze wystąpienie kanclerza Niemiec zaraz po ogłoszeniu wyników, to jest też historyczne wydarzenie, bo do tej pory czegoś takiego nie było, który mówi, że teraz weźmiemy się za te reformy, które są oczekiwane przez społeczeństwo
1: niemieckie. Trochę późno.
4: No cóż, to jest niełatwa koalicja rządząca. Też trzeba na to spojrzeć, że jeżeli jedna strona mówi, robimy to, a druga strona blokuje, patrząc na słupki poparcia danej partii, no jest trudno cokolwiek ruszyć, bo te dwie partie rządzące cały czas wydaje się, że tak przynajmniej w odczuciu, patrząc z zewnątrz, cały czas się są w takim klinczu i cały czas bardziej dyskutują o pewnych rzeczach, niż rzeczywiście te reformy zostają przeprowadzane. Także miejmy nadzieję, że to rzeczywiście tutaj będzie takie rozbudzenie się, obudzenie się koalicji rządzącej i zaczęcie tych reform, które nie są popularne w Niemczech. To też trzeba powiedzieć, ale jest recesja gospodarcza, jest potrzeba, duża potrzeba reform, żeby się, żeby znowu, jakby tak powiedzieć, żeby znowu zaczęło się coś ruszać gospodarczo w Niemczech i ta stagnacja i stagnacja to już jest pewien rodzaj recesji, która jest, żeby innowacje relacje i inwestycje ruszyły też niemiecką gospodarkę.
1: Wspomniała pani o tym, że w przyszłym roku kolejne landowe wybory do parlamentów. No to gdzie alternatywa dla Niemiec może umocnić swoją pozycję w najbliższych miesiącach?
4: No tak, alternatywa dla Niemiec nie jest już partią randomową. Wydaje się, że weszła już powoli do mainstreamu, co weszła też, jest coraz mocniej, coraz bardziej umacnia swoją pozycję też w zachodnich Niemczech. Wybory landowe będą w przyszłym roku między innymi w Westfalii, w największym landzie niemieckim. Jest, nie można jeszcze powiedzieć, że to jest partia protestu. Jest to partia, wyborcy, którzy wybierają tę partię, wybierają ją, bo chcą zmiany politycznej. Czy to jest dobry pomysł? No to już to pewnie na inną rozmowę, ale wzmacnia swoją pozycję, to jest pewne. Pytanie jest też tak troszeczkę, pierwsze pytanie pana redaktora było o kordon sanitarny, na ile on się będzie mógł utrzymywać. No tutaj ta osłabienie centrum i wzmocnienie po obu radykalnych bokach pokazuje też, że w którymś momencie też te partie, które jeszcze są w centrum, pewnie będą jakieś takie ciągotki w kierunku partii radykalnych, czy AfD, czy właśnie tutaj skrajnie.
1: Musimy zmierzać do końca.
4: Tak, czy skrajnej lewicy, dlatego to musimy odczekać, jak to się zakończy. AfD nie jest w stanie sama rządzić. Lewica w Berlinie, zobaczymy, czy uda im się też stworzyć rząd.
1: Bardzo dziękuję. Joanna Stolarek, niezależna publicystka i była dyrektorka Fundacji imienia Heinricha Bölla w Warszawie, była z nami. W studiu Rafał Hirsch, witaj, dzień dobry. EKG
5: dzień dobry.
1: Po 12.40.
5: Tak, i w EKG wracamy do tematu, który jest bardzo ważny i który dotyczy nas wszystkich, czyli cen energii, cen gazu, także jak może wyglądać sytuacja od nowego roku, kiedy będą obowiązywać nowe taryfy zatwierdzone przez już Urząd Regulacji Energetyki. To jest pytanie ważne ze względu na to, co się dzieje w tej chwili na rynkach finansowych, prawda? Ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie, zablokowaną ciśnienie na Ormus, gaz podrożał bardzo mocno. Czy to się jakoś tam przełoży? Co mają robić konsumenci? Na przykład, nie wiem, pojawiają się na rynku oferty stałej ceny zablokowanej na 2-3 lata do przodu. Czy warto z tego typu umów korzystać, czy nie? O tym więcej za kilka chwil w EKG.
1: Rafał Hirsch zostaje z państwem po 13 w TOK 360, natomiast będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda sytuacja polityczna w Rosji po wyborach do Dumy Państwowej.
6: Reklama.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
12: każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
14: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
16: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
20: Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze Finance. Pora na ubezpieczenie na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 12.41, Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Unia Europejska nigdy nie uzna wyników pozorowanych wyborów przeprowadzonych przez Rosję na okupowanych terenach Ukrainy, oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Kallas podkreśliła, że wybory te stanowią kolejne rażące naruszenie przez Rosję prawa międzynarodowego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych, a także niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Zapowiedziała, że osoby zaangażowane w organizację wyborów lub w nich kandydujące zostaną objęte sankcjami. Trzydniowe wybory do Dumy Państwowej i niższej izby rosyjskiego parlamentu zakończyły się wczoraj. Według częściowych wyników partia Jedna Rosja, stanowiąca zaplecze polityczne Władimira Putina, otrzymała 57,5% głosów. Suwałki przygotowują się do sprzedaży kolejnych 60 działek budowlanych z 50% bonifikatą dla osób do 40 roku życia. Samorząd sprzedał już ponad 40 takich nieruchomości. Inicjatywa ma zachęcić młodych do budowy domu i zamieszkania w Suwałkach na Podlasiu. Magistrat poinformował, że sprzedaż działek ruszy na przełomie 2026 i 2027 roku. Włoch Jannik Sinner wciąż jest na czele światowego rankingu tenisistów. Wiceliderem rankingu jest Niemiec Alexander Zverev. Trzecie miejsce zajmuje Hiszpan Carlos Alcaraz, a czwarty jest finalista US Open, Amerykanin Ben Shelton. Najwyżej z Polaków na 46. pozycji sklasyfikowany jest Hubert Hurkacz.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: 12.43 już prawie, o dokładnie w tej chwili, 12.43, Rafał Hirsch, witam, zapraszam na drugą dzisiaj odsłonę magazynu EKG w Radiu Tok FM. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych w tej chwili, jeśli chodzi o warszawską giełdę WIG20 w tym momencie w górę o 1,5%, więc mamy bardzo ładne wzrosty. Jeśli chodzi o rynek walutowy, tutaj jest bardzo spokojnie, euro 4,35 zł, dolar 3,79 zł. I ciekawe rzeczy dzieją się też na rynkach energii, bo baryłka ropy Brent w tej chwili kosztuje $100.58 i tanieje o ponad 3%, więc jak dobrze pójdzie, to może dzisiaj zejdzie nawet poniżej $100. Ta baryłka. Od rynku ropy naftowej do rynku energii jest całkiem niedaleko, więc tam się teraz przeniesiemy. Naszym gościem jest Julia Cydejko, Polityka Insight. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Możemy sobie patrzeć na rynki finansowe i codziennie, jak ktoś chce, to się emocjonować tym, co tam się dzieje, ale wiadomo, że dla większości gospodarstw domowych kluczowa cena to jest ta, która jest w taryfie ogłaszanej przez Urząd Regulacji Energetyki na koniec roku. Czy biorąc pod uwagę to, co się w tej chwili dzieje na rynkach, już trzeba się nastawiać na to, że będziemy płacić za prąd więcej w przyszłym roku?
7: No jeśli spojrzeć na dane rynkowe, to nie ma powodów do optymizmu, bo jeszcze w ubiegłym miesiącu, w sierpniu, ta średnia cena w kontrakcie rocznym, tak zwanym pasmowym, tym bazowym kontrakcie na energię elektryczną na giełdzie, to była kwota z czwórką z przodu. Niecałe 500 zł za megawattogodzinę trzeba było zapłacić na towarowej giełdzie energii w Polsce. W ubiegłym tygodniu to już było ponad 570 zł, a to jest tylko baza tej taryfy, która w przyszłym roku będzie obowiązywać. Dlatego no, coraz trudniej jest mi wyobrazić sobie, że ceny energii dla gospodarstw domowych w tej podstawowej taryfie G11 zostałyby utrzymane na zbliżonym poziomie do tegorocznych, które już i tak były no, pod pod silną presją polityczną właśnie żeby gospodarstwa domowe nie odczuły podwyżek. No ale ta presja w związku z przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi tym razem będzie jeszcze silniejsza, dlatego Urząd Regulacji Energetyki również, no nie tylko dlatego trzeba powiedzieć, że też mieliśmy zmiany regulacyjne na poziomie regulacji

0: Na wolność i życie trzeba pracować od nowa, każdego dnia.
1: A potem użył pięknego przykładu z historii, który musi działać na wyobraźnię, gdy myślimy o naszym wspólnym z Kanadą dziedzictwie.
0: W 1917 roku pośród zniszczeń powstałych po bitwie pod Vimy Ridge młody kanadyjski porucznik Leslie Miller zebrał garść żołędzi z pobojowiska w tym strasznym europejskim krajobrazie. Przywiózł je do kraju i zasadził w kanadyjskiej ziemi w miejscowości Milken w prowincji Ontario. Zrodził się z nich okazały las. 100 lat później dokonał się niezwykły cykl odnowy. Sadzonki wyhodowane z kanadyjskich dębów Leslie'ego Millera zostały sprowadzone z powrotem do Francji i posadzone na tym samym wzgórzu Vimy Ridge, z którego pochodziły. Na tym właśnie polega istota partnerstwa między Kanadą a Unią Europejską. To wymiana nasion, wartości, idei, towarów, ludzi i postępu trwająca od wieków po obu stronach Atlantyku.
2: Carried back and forth across the Atlantic for centuries.
1: Mówcie państwo, co chcecie, ale dla mnie to było pięknie powiedziane. Jakoś inaczej niż na co dzień słyszy się z różnych mównic na świecie czy z konferencji na pokładzie samolotu. To skorzystajmy jeszcze z tego innego języka, innej wrażliwości, innego patrzenia w przyszłość.
0: Podsumowując, w moim kraju często mówi się, że Kanada stała się narodem podczas bitwy pod Vimy Ridge. Z pewnością tysiące Kanadyjczyków, którzy nie przeżyli tej bitwy, oddało życie za sprawę znacznie ważniejszą niż oni sami. Jeden z tych, którzy powrócili do domu, zatrzymał się wcześniej, by zebrać kilka żołędzi i dziś te same dęby z Vimy rosną zarówno w Kanadzie, jak i we Francji, stanowiąc żywy dowód na to, że to, co wspólnie pielęgnujemy, potrafi przetrwać najmroźniejszą zimę i znów rozkwitnąć. Pielęgnujmy zatem te korzenie, rozszerzajmy koronę drzew i twórzmy transatlantycki las, w którego cieniu nasi obywatele będą mogli każdego dnia rozkwitać jako wolni ludzie na wolnej ziemi. Bardzo państwu dziękuję.
2: Every single day. Thank you very much.
1: Czy uda się ten transatlantycki las stworzyć? Czy znajdziemy wolę i determinację, by to partnerstwo z Kanadą zakwitło? Czy widać tu bardzo oczywiste korzyści? Dla obu stron pora na rozmowę w magazynie europejskim. Gościem magazynu jest pan profesor Michał Urbańczyk, Zakład Badań nad Ustrojem Państwa i Myślą Polityczno-Prawną, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Najpierw mam właściwie takie osobiste pytanie w rozumieniu moich myśli, kiedy słuchałem premiera Carneya w Strasburgu. Jak to możliwe, że polityk, ekonomista, bankier, niektórzy nawet mówią technokrata, no mówi jak filozof, wizjoner, nie wiem, wręcz wzruszająco?
3: No po prostu ten polityk nie był wcześniej nowojorskim deweloperem i po prostu wychował się w innym środowisku. Nie tak jak obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Pewnie czytał inne książki, no i stąd takie, a nie inne nawiązania w jego współczesnej polityce.
1: No dobrze, to teraz przejdźmy już do takich konkretów, które mogą wynikać z tego zbliżenia. Ja rozumiem, że to my najpierw w Unii musimy zdefiniować pojęcie członek stowarzyszony jako coś wyjątkowego, jeśli chodzi o integrację europejską. Tylko czy pan wierzy, że to się uda, skoro po 10 latach od podpisania zwykłej umowy o wolnym handlu, umowy CETA, 10 państw, w tym Polska, dalej tej umowy nie ratyfikowało? No to jest wola współpracy, czy ona się teraz pojawi?
3: Wydaje mi się, że te więzy, które łączą Kanadę z Europą, a ściślej z Unią Europejską, no rzeczywiście są wyjątkowe i one gdzieś tam sięgają nawet historii, ale podobne więzy łączą Kanadę z Ameryką. Kanada to jest rzeczywiście taki unikalny połączenie wpływów europejskich i amerykańskich. I do tej pory, no to też trzeba sobie zdawać tego świadomość, panie redaktorze, no nie była głównym kierunkiem prowadzenia polityki, czy to przez Europę, czy to przez Stany Zjednoczone. Dla Kanady te kierunki są bardzo ważne, ale już niekoniecznie odwrotnie.
1: No właśnie, tylko że my ciągle o niej chyba tak niewiele wiemy i w momencie, kiedy słyszymy, że możemy współpracować na tak wielu obszarach, na przykład surowce krytyczne, od których uzależnieni jesteśmy bardzo, a które właściwie w całości kupujemy w Chinach, a więc od nieprzewidywalnej dyktatury. Okazuje się, że Kanada je ma, że ma gaz LNG i w ogóle oferuje premier Carney współpracę w projektach związanych z AI, usługi finansowe. No jest tego mnóstwo. Jak pan to słyszy, to mówi, no tak, przecież oczywiście, oni to wszystko

0: działają.
1: No, potrzebna jest wola polityczna, bo do tego, że płaszczyzny współpracy ekonomicznej są, nikt nie ma wątpliwości. Sam pan redaktor wymienił szereg przestrzeni, w których i Kanada, i Europa byłyby zadowolone, gdyby ta współpraca weszła na nowy poziom. Natomiast jest potrzebna wola polityczna, bo tak jak pan redaktor też wcześniej powiedział, najpierw sama Unia Europejska, czyli de facto Rada Europejska, bo to ona nadaje kierunki polityce Unii Europejskiej, musi zdefiniować to, o czym Ursula von der Leyen powiedziała w swoim przemówieniu, no bo z tego co wiem, jak na razie Rada Europejska jeszcze nad tym nie debatowała, także mam tutaj wrażenie, że Ursula von der Leyen trochę wyprzedza procedury unijne, ale po tym, jak to zostanie zdefiniowane, będziemy wiedzieć, na co można pozwolić sobie z Kanadą w tych ściślejszych relacjach, bo wtedy będziemy wiedzieć, jak lepiej ma się jej pozycja mieć do tego, co ma obecnie, a to, o czym też pan redaktor powiedział, czyli ta podpisana umowa handlowa, ona jest bardzo korzystna dla obu stron. Co prawda czeka w poczekalni na to, aby została w pełni ratyfikowana, ale to też właśnie pokazuje wagę dla niektórych państw europejskich Kanady jako partnera handlowego, a raczej to, że do tej pory Kanada tym istotnym partnerem handlowym nie była, no bo skoro tyle państw nie ratyfikowało tej umowy, no to oznacza, że po prostu ten handel nie jest zbyt wysoki.
0: Choć jak powiedziała pani von der Leyen, o 80% w ciągu tej dekady wzrosła wymiana handlowa między Unią jako blokiem a Kanadą, więc no, jakiś potencjał jest. Trochę mnie dziwi ta opieszałość z tą ratyfikacją.
1: 75% eksportu Kanady trafia do Stanów Zjednoczonych. Kanada graniczy z USA i to jest jej jedyny sąsiad, z którym graniczy. I ta granica to jest jedyna granica, która nie jest militarnie tak długa, militarnie strzeżona. Znaczy na jej terenie nie ma żadnych jednostek wojskowych po obu stronach, więc te więzy kanadyjsko-amerykańskie, one są dużo, dużo silniejsze. Tak? Kanadyjskie zespoły grają w ligach amerykańskich. To, o czym pan redaktor mówi, to jest tylko przestrzeń do tego, żeby tą współpracę nawiązać, albo ewentualny, potencjalny jej nowy wymiar. Natomiast pomimo tego, że Kanada, tak jak mówiliśmy na początku, zachowuje szczególne wpływy amerykańskie i europejskie, no to jednak zdecydowanie jest bliżej po prostu do Stanów Zjednoczonych. I chyba nawet prezydentura Donalda Trumpa nie zaszkodzi tym bliskim relacjom kanadyjsko-amerykańskim. Natomiast należy cieszyć się, że odnajdują się nowe przestrzenie właśnie tego nowego wymiaru współpracy, czyli europejsko-kanadyjskiego.
0: Premier Carney podkreślał, że według badań opinii publicznej Kanadyjczycy chcą tego zbliżenia. Niewykluczone, że duży wpływ na to ma polityka i retoryka Donalda Trumpa. No ale skoro pan już wspomniał też o aspekcie militarnym w kontekście granic kanadyjskich, no to nas oczywiście bardzo interesuje możliwość współpracy w tym obszarze, no bo co chwilę słyszymy, dajcie sobie spokój z jakimkolwiek w ogóle myśleniem, a to o europejskiej armii, a to o współpracy z kimśkolwiek innym, tylko Stany Zjednoczone i tak dalej, i tak dalej. Kanadyjczycy w tym obszarze, no właśnie, poza tym zresztą są członkiem NATO, są atrakcyjnym partnerem.
1: Kanadyjczycy przede wszystkim mają właściwie nieskrępowany dostęp do Arktyki. Są jednym z tych kilku państw należących do elitarnego klubu arktycznego i pod tym kątem jest to bardzo atrakcyjny partner dla Unii Europejskiej. I to jest też rzeczywiście przestrzeń, w której ta współpraca mogłaby się rozwinąć. Ale jeszcze raz powtórzę, do tej pory tak naprawdę brakowało woli politycznej, to znaczy nie było potrzeby, po obu stronach Atlantyku nie widziano atrakcyjności takiego rozwiązania. Na chwilę obecną, w momencie kiedy i Europa, i Kanada próbuje trochę być silniejszym graczem do rozgrywania, no chociażby właśnie przez Donalda Trumpa, no to wszelkie tego typu pomysły na zaciśnienie współpracy powodują, że ten partner kanadyjsko-europejski no będzie po prostu silniejszy w negocjacjach z Ameryką, no a to już też pośrednio wpływa pozytywnie na naszą pozycję.
0: Powinowactwo z wyboru nawiązywał Mark Carney do Goethego, wyjaśniając ten chemiczny termin, że to są różne cząstki, które się łączą, bo się przyciągają. No i rozumiem, że teraz tylko musimy czekać na szczegóły tego, jak my rozumiemy to przyciąganie się, no i też otrzymać konkretną ofertę ze strony Kanady, tak?
1: Tak, chociaż jeszcze raz podkreślę, pamiętajmy o tych więzach łączących Kanadę z Europą, no chociażby status języka francuskiego i ta dbałość Quebecu właśnie o swoje francuskie korzenie, no jest tego też najlepszym dowodem. Także pomimo tego, że Kanada ma ubiór i portfel amerykański, no to jednak duszę i ustrój można powiedzieć, że ma bardziej europejski.
0: Wykorzystajmy to. Pięknie dziękuję za wyjaśnienia wszystkie. Pan profesor Michał Urbańczyk, Zakład Badań nad Ustrojem Państwa i Myślą Polityczno-Prawną Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Podziękowania też dla Krzysztofa Olesiewicza, Mila Górnego, Macieja Stępulskiego. Wracamy do TOK 360, a słyszymy się jeszcze raz dzisiaj po 22.
2: TOK 360 dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim i Martą Latecką. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo Państwu dziękujemy i do usłyszenia po godzinie 14. Zapytam inaczej i Anna Piekutowska.
3: Autopromocja.
4: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
5: Śmierć Luki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
4: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Castorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Prawo i Sprawiedliwość domaga się od Ministerstwa Finansów wyjaśnień po obniżeniu przez jedną z agencji ratingu Polski. W Krakowie trwa odliczanie do niedzielnych wyborów prezydenckich. Kto według sondaży ma największe szanse na objęcie stanowiska? O tym za kilka minut. To ma być plan na poprawę jakości opieki i ograniczenie liczby zdarzeń niepożądanych. Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało Krajową Strategię Bezpieczeństwa Pacjenta. Na zegarach 1,5 minuty po godzinie 14. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prawo i Sprawiedliwość chce zwołania posiedzenia Komisji Finansów Publicznych i informacji od ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Powodem jest obniżony rating Polski. Agencja Moody's zrobiła to pierwszy raz od 24 lat. Na pogorszenie oceny złożyły się wysoki deficyt, który prowadzi do znacznego wzrostu długu publicznego i wzrostu kosztów obsługi długu. Ze szczegółami Maciej Kluczka.
6: Poseł PiSu Przemysław Czarnek odpowiedzialność za tę sytuację zrzuca wyłącznie na ministra finansów, nie widząc też trudnych geopolitycznych warunków, chociażby konfliktu Stanów Zjednoczonych z Iranem.
19: Pan Donald Trump nie jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, tylko Stanów Zjednoczonych, a Polska nie prowadzi wojny na Bliskim Wschodzie. Natomiast to w Polsce brakuje kilkudziesięciu miliardów złotych każdego roku dochodów budżetowych.
6: Eksperci przyznają, sytuacja fiskalna Polski jest trudna.
20: Oczywiście, że jest to jeden z istotnych sygnałów, który powinien ostrzegać instytucje odpowiedzialne za prowadzenie polityki budżetowej, jak i polityki monetarnej.
6: Mówił w EKG, w TOK FM, profesor Andrzej Wojtyna, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Maciej Kluczka, TOK FM.
18: Do wyborów ostatnia prosta. Krakowianie w najbliższą niedzielę wskażą nowego prezydenta miasta. Faworytem w wyborczym wyścigu jest według sondaży bezpartyjny Łukasz Gibała, którego popiera prawie 40% badanych. To człowiek enigma, mówi w TOK FM socjolog profesor Janusz Majcherek.
21: W newralgicznych dla Krakowa kwestiach Łukasz Gibała wypowiada się tak enigmatycznie, że praktycznie każdy wyborca może sobie pod jego nazwisko podłożyć swoje własne oczekiwania czy marzenia i wierzyć w to, że on je spełni.
18: Łukasz Gibała deklaruje m.in. chęć ograniczenia strefy czystego transportu, a jednocześnie jest także zwolennikiem aborcji. Według sondaży główną kontrkandydatką bezpartyjnego polityka jest reprezentująca Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska, na którą chce zagłosować niespełna 24% badanych. Przedterminowe wybory są efektem odwołania poprzedniego prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego, który pożegnał się ze stanowiskiem w maju po referendum sfinansowanym przez Stowarzyszenie Łukasza Gibały. Zmiany na przejściu granicznym w Medyce. Zawieszono wjazd autokarów do Polski. Utrudnienia potrwają do końca listopada przyszłego roku, a powodem jest rozbudowa budynku odpraw autokarowych. Na czas prac autokary są kierowane m.in. do Korczowej i Malchowic. To drugie przejście jest specjalnie przystosowane do obsługi większego ruchu autokarowego, mówi komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, generał brygady Tomasz Zybiński.
22: Podróżni w autokarze są kontrolowani, oczywiście później w systemach, czyli w pawilonach w ruchu autokarowym są weryfikowani.
18: Po zakończeniu inwestycji Medyka ma obsługiwać dwa razy więcej autokarów niż dotychczas. Inwestycja za prawie 15 milionów złotych. Ma być gotowa pod koniec listopada 2027 roku. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili dzisiaj w Gdańsku założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Dokument, który będzie gotowy za kilka miesięcy, ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich placówkach i poprawić jakość udzielanych w nich świadczeń. O szczegółach reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
23: Strategia opiera się na wprowadzeniu do placówek kultury bezpieczeństwa, mówi pełnomocniczka Rzecznika Praw Pacjenta Monika Panek.
24: Kultura bezpieczeństwa oznacza środowisko, w którym właśnie pracownicy nie boją się zgłaszać problemów, ale również zgłaszać rozwiązań.
23: Zgłaszanie nieprawidłowości przez pacjenta, choćby spóźnionej czy nienależytej opieki na oddziale, powinno stać się łatwe i oczywiste, dodaje zastępczyni rzecznika dr Maria Jesa-Jabłońska.
25: Bo wówczas możemy wdrożyć procesy naprawcze, tak żeby rzeczywiście pomóc pacjentom i ten tak zwany pacjentocentryzm rzeczywiście się ziścił w naszej ochronie zdrowia.
23: Wdrażanie strategii bezpieczeństwa pacjenta ma się rozpocząć w przyszłym roku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
18: Gwiazdy polskiego kina i widzowie zjeżdżają do Gdyni. Dziś startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji. Program jest bardzo różnorodny, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
26: Widzimy, że twórcy pracują i historią, i tematami dnia współczesnego, ale też wybrzmią lęki o naszą przyszłość, o to, co za rogiem. Co więcej, historie podane w różny sposób stylistycznie, czyli filmy wyraźne, filmy dramaty, filmy odwołujące się do kina gatunkowego, czy filmy, w których odnajdą też Państwo taki bardzo specyficzny, powiedziałabym, młody humor.
18: Otwarcie festiwalu wieczorem w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Na początek widzowie obejrzą film Jana Holubka Dziki, Dziki Zachód. Wschód. Szczegółowy program jest na stronie wydarzenia. A Najcieplej będzie dziś na zachodzie kraju do 17 stopni, około 15 pokażą termometry w centrum i nad morzem, a najchłodniej 9 stopni na Podhalu. Do wieczora w całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, a lokalnie także drobny grad. Noc chłodna z opadami, parasole przydadzą się także jutro.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: I od zachodu dzisiaj też zaczniemy dzisiejsze Zapytam Inaczej. Anna Piekutowska, dzień dobry. Porozmawiamy o tym, jak przełożyć wybory w Niemczech na przyszłość szerszą niemieckiej polityki. Klaus Bachmann, publicysta i politolog z Uniwersytetu SWPS, jest moim gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: W Mecklenburgii CDU po raz pierwszy w historii nie dostało się do Landtagu. W Berlinie CDU również straciła bardzo dużo, tyle że na rzecz lewicy. Co się dzieje z dawnym elektoratem chadeckiej partii?
1: No znika, znaczy w Mecklenburgii to akurat zniknęło na rzecz głównie, po części SPD, po części AfD. Myślę, że też, ale tego nie wiem dokładnie, bo to musiałbym sprawdzić. Część po prostu pozostała w domu, to też jest możliwe. No tam to jest wyjątkowa sytuacja, bo w innych landach jednak CDU się jeszcze jakoś tak trzyma. W Berlinie no, stracili sporo, mimo że byli kiedyś no, do niedawna partią rządzącą, to znaczy tworzącą rząd i z własnym premierem landowym. Natomiast w Mecklenburgii no, to była rzecz, tak. To tego się nikt nie spodziewał, że oni w ogóle nie wejdą.
0: Ale po tym wczorajszym głosowaniu można mieć takie poczucie, że to, co się dzieje w Niemczech, no to nie jest wcale dryf w prawo, tylko po prostu polaryzacja, bo z jednej strony zwyciężyła lewica, a z drugiej strony skrajna prawica. Czy to jest prawda?
1: Znaczy to trochę jest prawda w zależności od grup wiekowych, jak na to patrzymy, bo na przykład Die Linke zawdzięcza swój sukces w Berlinie głównie młodym wyborcom, którzy dotychczas nie głosowali albo nie mogli głosować, ponieważ byli za młodzi. AfD ma podobnie. Oni też bardzo korzystają, najwięcej jak ze wszystkich partii w Niemczech w ogóle, korzystają z napływu dotychczasowych niegłosujących, to znaczy ludzi, którzy dotąd nie poszli na wybory i jak już pierwszy raz idą na wybory, obojętne czy są młodzi czy nie młodzi, to głosują na AfD.
0: Ale czy to znaczy, że my mamy kryzys niemieckiego centrum politycznego?
1: No można to tak powiedzieć, ponieważ to może doprowadzić, w niektórych landach to już doprowadziło, na przykład w Saksonii-Anhalt, prawda? A w niektórych w Turingii na przykład, albo może nawet w jakimś dającym się przewidzieć czasie na szczeblu federalnym do sytuacji, kiedy skrajna lewica i skrajna prawica no, nie będą rządzić razem. To jest możliwe w niektórych landach, ale nie na szczeblu federalnym. Ale na przykład mają mniejszość blokującą, bez której na przykład decyzje powzięte większością 2/3 nie są już możliwe. To już w tej chwili mamy w Bundestagu. Na razie dało się to przezwyciężyć przez to, że w niektórych sprawach partie środka po prostu przyciągnęły do siebie lewicę, ale formalnie rzecz biorąc Hadecja zawsze ma jeszcze tą decyzję partyjną, która obowiązuje wszystkich, aby nie wchodzić w sojusze z lewicą, ani z AfD, ani z lewicą, a to jest po prostu polityka, która na dalszą metę po prostu jest niemożliwa do utrzymania. Na to po prostu lewica i AfD są zbyt silne.
0: No i mamy tego kanclerza chadeckiego, Merca, który wychodzi i po wyborach mówi, że jest katastrofa i będziemy wszystko robić tak, jak do tej pory robiliśmy.
1: No ja też to tak odebrałem. Po pierwsze nie ustąpię, a po drugie ani jako szef rządu, ani jako szef partii, bo te dwie możliwości były jeszcze. I będziemy robić to, co ustaliliśmy wcześniej, po prostu dalej. To jest oczywiście słuszne w tym sensie, że niektóre z tych reform naprawdę są potrzebne i nawet bym powiedział, są potrzebne w takiej formie, jakiej wywołują taki opór w części elektoratu i komentatorów. No, jesteśmy w demokracji, prawda, i wszystko zależy od tego, czy jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednią większość do tego. A tu się okazuje, że na to większości, no może w parlamencie jeszcze jest, natomiast w społeczeństwie, wśród wyborców ona powoli znika.
0: Tak. To przejdźmy do AfD, który jest w takiej bardzo dziwnej sytuacji, chyba jeszcze dziwniejszej niż przed tym wrześniowym setem wyborczym, dlatego że ma na koncie kolejne zwycięstwo, ale partia nie może rządzić. No to ile znaczy takie zwycięstwo?
1: W Saksonii-Anhalt prawdopodobnie będzie mogła w koalicji z BSW, to będzie kompletnie, jakby to powiedzieć, karkołomną koalicją, tak. I pewnie się długo nie utrzyma, ale ja nie jestem pewien, czy AfD tam w ogóle chce rządzić, czy bardziej na przykład liczy na to, że w ponownych wyborach, wcześniejszych wyborach po prostu wygra większość absolutną, także żeby tworzyć rząd jednopartyjny. Więc to na razie może zostawmy, natomiast pozostałych i w Berlinie, i w Mecklenburg i AfD rządzić nie będzie. I wcześniejszych wyborów na razie też się nie zapowiadają, ponieważ tam są możliwe, znaczy w Mecklenburg jest możliwa jedna koalicja, która miałaby odpowiednią większość. To jest SPD, znaczy Socjaldemokraci, Lewica i Zieloni, to wystarczy. Natomiast w Berlinie no, jest możliwa koalicja bez AfD i bez Lewicy w różnych konfiguracjach. To znaczy albo, jak to było, przepraszam, strasznie dużo partii tam jest w tym Berlinie, więc mi się zaczyna mieszać, SPD i Zieloni razem z CDU albo razem z Lewicą. Mhm. Więc obie te koalicje są możliwe. Ja myślę, że się raczej zapowiada taka lewicowo-lewicowa zielona koalicja, ale no, jest też kwestia, na ile CDU, że tak powiem, ustąpi w negocjacjach, na przykład po to, żeby zapobiec sytuacji, w której Berlin będzie rządzony przez premiera z lewicy.
0: Jaka jest przyszłość, pańskim zdaniem, tej zapory ogniowej? Czy ten firewall może trwać, jeśli partia już będzie regularnie zdobywała 30-40% głosów?
1: Nie, no oczywiście, że nie. I on już ledwo się trzyma, bym powiedział, bo to już było widać w Saksonii-Anhalt, prawda, że to może doprowadzić do sytuacji, kiedy AfD na końcu będzie tak silne, że po prostu to AfD będzie ustanawiał takie zapory ogniowe. To jest zabawne tłumaczenie zresztą. Wiemy to od nie wiem ilu lat, czy ilu dekad z Belgii, gdzie była podobna sytuacja, na przykład w Antwerpii, to znam jeszcze z własnego doświadczenia, gdzie wszystkie pozostałe partie, tam Flams Blok był tak silny, że wszystkie pozostałe partie musiały ciągle zawierać koalicję z udziałem wszystkich, co doprowadziło do takiej sytuacji, no można powiedzieć, coraz więcej ludzi po prostu miało dość tego, ponieważ obojętne jak szły na wybory i jak głosowali, to zawsze wynik był ten sam i ten sam rząd powstał, tak? I rząd, którego nie można było pociągnąć do odpowiedzialności za korupcję, za kumoterstwo i tak dalej, no bo wiadomo, inaczej Flams Blok dojdzie do władzy. To jest strasznie niezdrowa sytuacja.
0: Tak, ale też czytam bardzo dużo takich głosów, które mówią, no wreszcie AfD powinna gdzieś zacząć rządzić, sprawdzić się w praktyce i też liczyć, że ta władza może jej odebrać tę część politycznej niewinności, którą do tej pory ze sobą nosi, jako ta partia, która nigdy nie rządziła.
1: No to jest jakiś argument, bo to tak funkcjonowało na przykład w Austrii w stosunku do FPÖ. Przy pierwszym rządzie z Hadykami wtedy, wokół 2000, prawda, kiedy był ten bojkot Unii Europejskiej i tak dalej, no to rządzili trochę razem, a potem FPÖ bardzo dużo straciła, rozpadła się i tak dalej. Więc to może się udać, ale nie musi, bo trzeba pamiętać, że w Saksonii-Anhalt na przykład jest taka sytuacja, że oni rządzą i dominują ten rząd kompletnie, jeśli on powstanie oczywiście. Więc tam ta możliwość, że oni się zużyją po prostu w codziennych walkach parlamentarnych, intrigach i tak dalej, jest dosyć małe, bym powiedział.
0: No, to też jest taka obawa, że dopuszczenie AfD do władzy, czy przejęcie w ogóle władzy przez AfD mogłoby oznaczać też realne koszty, czy to instytucjonalne, czy społeczne, czy polityczne. A jeszcze chciałam pana zapytać, kończąc naszą rozmowę o tym, czy te sukcesy AfD, one zmieniły samą strukturę niemieckiego elektoratu, no bo widzimy, że AfD jakoś zwiększa frekwencję i wciąga do głosowania, do polityki ludzi, którzy dotąd na te głosowania, na te wybory nie chodzili.
1: Tak, to jest, i to nie jest zjawisko tylko w Niemczech, to samo można obserwować prawie wszędzie, gdzie są takie partie, może z wyjątkiem Belgii, bo tam jest po prostu obowiązek głosowania, więc tam frekwencja jest tak wysoka, że nie da się jej podwyższyć. Natomiast w innych krajach, od Włoch po Niderlandy, Belgia nie, ale Francja na przykład, też mamy taką sytuację, czy taką tendencję, że wraz z sukcesami partii prawicowych czy skrajnie prawicowych rośnie udział w wyborach. I to oczywiście na pierwszy rzut oka jest dobre, bo to tak znaczy, że no, wybory mają większą legitymizację, prawda? No, więcej ludzi się angażuje w politykę.
0: Więcej tak demokracji.
1: Więcej demokracji, lepsza demokracja, prawda, możemy powiedzieć. Tylko tu jest pewien taki problem, i to on jest nawet, można powiedzieć, podwójny. Ponieważ to są z fragmentarycznych badań na ten temat, wiemy to, to są ludzie, którzy po pierwsze nie interesują się polityką, nie znają się na polityce, mają relatywnie niższe wykształcenie niż ci, którzy cały czas głosują i zazwyczaj też mają przekonania bardziej autorytarne niż reszta, więc oni głosują owszem, tak, ale właśnie na partie mało demokratyczne, żeby tak to ostrożnie ujmując, prawda? To jest jedna rzecz, a przez to, że wprowadzają nowe partie do systemu, zwiększają konieczność uzgadniania kompromisów między tymi partiami, aby w ogóle mógł powstać rząd, a to z kolei frustruje ich wyborców coraz bardziej, a nie tylko ich zresztą, bo to każdy zwolennik jakiejś partii wolałby oczywiście, żeby jego partia nie musiała robić kompromisów, a im więcej jest partii, tym więcej trzeba kompromisów.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Klaus Bachmann, publicysta i politolog Uniwersytetu SWPS, był moim i Państwa gościem. Teraz czas na informacje o 14.20, a po nich zajmiemy się tym, jak poradzić sobie z jesienią i jak nasze biologiczne zegary rozregulowuje ta zmiana pór roku.
2: Autopromocja.
4: Kochamy sport.
5: Tak mocno, że chcemy więcej.
4: Żyjemy sportem.
5: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
4: Rozmawiamy o sporcie.
5: Tak, że i wy go pokochacie.
4: Jeszcze więcej sportu.
5: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama. Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
27: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
27: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
28: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
29: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
30: No
2: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
6: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 21 minut po godzinie 14. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wybrany na początku września przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i daty, umożliwienia mu złożenia ślubowania. W piśmie do prezydenta Berek zaznaczył, że zgodnie z przepisami niezłożenie ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, potraktowane jako odmowa jego złożenia, mogłoby skutkować zrzeczeniem się stanowiska sędziego. Jego zdaniem argument ten dodatkowo uzasadnia konieczność złożenia przez niego ślubowania bez zbędnej zwłoki. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian poleci jutro do Nowego Jorku na zgromadzenie ogólne ONZ, podała jego kancelaria. Irańskie media poinformowały też, że USA odmówiły wydania wiz części członków delegacji towarzyszącej prezydentowi. Według mediów Pezeszkian ma w środę wygłosić przemówienie przed zgromadzeniem ogólnym. W czasie wizyty planowane są również jego spotkania z przywódcami innych państw. W powiatach janowskim i chrubieszowskim w województwie lubelskim będą ćwiczenia z wykorzystaniem syren. Syreny alarmowe mogą być uruchamiane jutro i w środę. Mieszkańcy regionów objętych ćwiczeniami otrzymali alerty ze szczegółami od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W TOK FM czas teraz na kulturę.
12: Sponsorem programu jest Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
13: Sponsorem programu jest organizator wystawy Praskie Wnętrza w Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziale Muzeum Warszawy, muzeumpragi.pl.
14: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Pokaz filmu Jana Holubka Dziki, Dziki Wschód otworzy wieczorem 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ta produkcja wraz z 15 innymi powalczy o Złote Lwy. Tematyka poruszana przez twórców jest bardzo szeroka, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
15: Znowu pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy, zarówno tematycznie, jak i stylistycznie.
14: Jury konkursu głównego przewodniczy Krzysztof Zanussi, a festiwal potrwa do soboty. Jeszcze do 11 października w przedwojennej willi Gawrońskiej w Warszawie wystawa Polski Modernizm – Walka o piękno, mówi współkuratorka Anna Maga.
16: Odkrywanie jej dzisiaj przez widza może być właściwie tym, czym dla mnie było współtworzenie tej wystawy, czyli odkrywaniem różnych wartości modernizmu, tego ogromnego potencjału modernistycznych wartości, zarówno w warstwie ich ideowych i estetycznych znaczeń, jak i siły inspirowania współczesnych artystów i projektantów.
14: Ekspozycja po raz pierwszy zaprezentowana podczas Milan Design Week 2026 przyciągnęła tłumy. Teraz wraca do Warszawy w nowej odsłonie, przygotowanej specjalnie dla willi gawrońskich. W hali pod Dębowcem będzie możliwość zagrania w setki gier komputerowych i planszowych, ale to tylko część atrakcji zaplanowanych na Bielsko-Biała Gaming Festival, mówi organizator Tomasz Kowalik.
19: Reklamujemy to jako największe wydarzenie rozrywkowe na szeroko rozumianym Podbeskidziu. Ta nazwa niejako zobowiązuje. Na przykład w tym roku będziemy mieć największą strefę retro gamingu w Polsce, bo blisko 150 stanowisk do ogrania.
14: Wydarzenie zaplanowane jest na weekend od 2 do 4 października. Więcej informacji na stronie bbgf.pl.
12: Sponsorem programu było Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
13: Sponsorem programu był organizator wystawy Praskie Wnętrza w Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziale Muzeum Warszawy, muzeumpragi.pl.
18: Najcieplej dziś na zachodzie kraju 17 stopni, a najchłodniej na Podhalu maksymalnie 9 stopni Celsjusza. Do wieczora w całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, a lokalnie także drobny grad. Noc chłodna z opadami, padać według prognoz ma także jutro.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, a teraz w studiu Adam Mirek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Popularyzator nauki, chemik, autor książek i przede wszystkim autor audycji Z nauką po imieniu. Jeden z bohaterów naszej kampanii jesiennej promocyjnej, w której nie tylko można Adama usłyszeć w radiu, ale też zobaczyć na tak zwanym mieście. I porozmawiamy sobie o temacie niezwykle bieżącym i na pewno takim, wokół którego państwa myśli dzisiaj krążą, a mianowicie o tym, jak nasz organizm, jak nasze ciało zmaga się z jesienią i w ogóle ze zmianą pór roku. W ciągu ostatniej doby Polska doświadczyła nagłego ujesiennienia, prawda?
1: Trochę tak było.
0: Zrobiło się tak radykalnie zimno. Wszyscy nagle zaczęli wyjmować kurtki z szaf, a przecież to nie jest tak, że te pory roku to przychodzą tak nagle. To nie jest tak, że się nagle dzień kurczy o godzinę dziennie, tak? Tylko to jest jakiś proces, a wszyscy mają poczucie, że ta jesień uderzyła ich obuchem w głowę.
1: Godzinę nie, ale faktycznie przejście do wiosny i do jesieni jest trudniejsze niż przejście do lata i do zimy, dlatego że to tak zbudowany jest świat, tak zbudowany jest wszechświat. Oś obrotu Ziemi jest nachylona do jej orbity. W związku z tym tego dnia ubywa szybciej w okolicy równonocy, czy jesiennej, czy wiosennej, a w okolicach przesileń letniego czy zimowego jest to dużo, dużo mniejsza zmiana. Mhm. I tak pod koniec września, czyli tak jak my teraz jesteśmy, w ciągu jednej doby ubywa nam około 4 minuty naszego dnia, co po dwóch tygodniach zrobi tę godzinę, o której mówisz. No więc faktycznie jest tak, że trochę to jest złudzenie, a trochę tak jest. No i też wydaje mi się, że z tej naszej dzisiejszej rozmowy o jesieni wybrzmi, że my tak naprawdę rozmawiamy głównie o świetle, kiedy rozmawiamy o zmianach pór roku i o tym, jak nasze ciała i nasze mózgi się do tych zmian dostosowują.
0: To jest oczywiście ze sobą powiązane, ale w takim razie, czy byś tak tutaj uszeregował, że ważniejsze dla tej zmiany, dla tego przejścia w porach roku, to nie jest temperatura, tylko właśnie światło i długość dnia?
1: Wydaje mi się, że tak i tak też zostaliśmy dostosowani ewolucyjnie, bo jak spojrzymy sobie na inne gatunki zwierząt, to one nie do końca rozumieją, że 20 września w jednym roku świeci słońce, w innym pada deszcz, a może nawet gdzieś jeszcze śnieg, tylko po prostu najbardziej niezawodnym kalendarzem dla nich jest długość dnia. Mhm. I tak samo jest i było przez wieki dla ludzi. No my teraz sobie trochę te dni, długość tego dnia zmieniliśmy poprzez oświetlenie, poprzez naszą działalność, aktywności zawodową, pracę, rozrywkę, różne inne rzeczy, które robimy. I teraz trochę udajemy, że to światło nas nie dotyczy, ale to jest to, co dotyka nas najbardziej.
0: No tak, oczywiście. Wszyscy tego doświadczamy, że z jesienią przychodzi brak energii, że bardziej chce nam się spać, mamy gorszy nastrój, pewnie trochę większy apetyt. Co to światło robi z naszym mózgiem, że tak się właśnie dzieje?
1: To światło wpływa bezpośrednio na nasze mózgi, bo światło nie jest tylko po to, żebyśmy my coś mogli zobaczyć, ale też reguluje nasz zegar biologiczny. Zegar biologiczny poprzez głównie wydzielanie hormonu zwanego melatoniną, który sprawia, że chce nam się spać. Kiedy jest światło, nie ma melatoniny, nie chce nam się spać. Kiedy światła nie ma, robi się ciemno, wydziela się melatonina, chce nam się spać. No i oprócz tego, że to światło decyduje, czy nam się chce, czy nie chce spać, no to ten zegar biologiczny też wpływa na nasz nastrój, na naszą kondycję, na naszą czujność, na naszą koncentrację, na nasz apetyt, no wszystko, co na nasz metabolizm, na procesy związane z glukozą w naszych ciałach. Więc tak naprawdę to światło i ten zegar biologiczny bardzo, bardzo decydują o tym, regulują to, jak działają nasze ciała.
0: No to wspaniale ten świat jest urządzony, że właśnie we wrześniu dzieci wracają do szkół, studenci na studia, zazwyczaj mamy wtedy zgęszczenie pracy. To jest wbrew ludzkiej naturze.
1: Wbrew ludzkiej naturze, to prawda. Dlatego my wbrew tej naturze wstajemy o 7 czy o 6 rano, kiedy jest jeszcze ciemno i używamy sztucznego światła, bo takie światło też może nam pomóc się rozbudzić czy zwiększyć naszą czujność. Są badania zresztą naukowe, które potwierdzają, że nawet sztuczne światło jest w stanie poprawić naszą, naszą produktywność, więc no my musimy trochę dostosować świat do naszych potrzeb.
0: No właśnie, sztuczne światło to też jest bardzo ciekawy temat, no bo niby faktycznie dni są krótsze w tej bardziej ciemnej połowie roku, a z drugiej strony my często jesteśmy tym światłem też przebodźcowani i tacy za bardzo nawet nasyceni tylko sztucznym światłem.
1: Tak, ja nawet dotarłem do takich, zacytuję, wyniki badań z raportu Zanieczyszczenie światłem w Polsce. To są dane zebrane przez zespół Light Pollution Think Tank za 2022 rok, które pokazują, że 58% mieszkańców Polski żyje w miejscach, w których nie da się już zobaczyć Drogi Mlecznej, a około 20% mieszka tam, gdzie noc jest tak jasna, że oko nawet po zmroku nie przechodzi w pełni w typowy nocny tryb widzenia. Czyli, że tak naprawdę tego światła jest tak dużo, że te ciała tych 20% osób nie doświadczają absolutnej ciemności, która jest potrzebna do tego, żeby dobrze spać, żeby synchronizować dobrze temperaturę ciała, ciśnienie, wydzielanie hormonów, metabolizm glukozy, o którym wspomniałem. Więc faktycznie za dużo światła to też niedobrze, za mało też niedobrze. To tak jak ze wszystkim, trzeba poznać pewien umiar.
0: A może też dużym problemem nie jest to, że my mamy za mało światła, tylko po prostu, że mniej spędzamy czasu na dworze jesienią?
1: Spędzamy dlatego, że po pierwsze dni są krótsze, więc mamy mniej okazji do tego, żeby spędzać czas na zewnątrz. Po drugie jest chłodniej, więc na zewnątrz za bardzo nie chce nam się tego czasu spędzać. W Szwecji, słuchaj, dotarłem też do takich badań, że ludzie latem w Szwecji spędzają na zewnątrz 85 minut, a jesienią 47 minut dziennie, czyli no niemal dwa razy mniej spędzamy czasu na zewnątrz, a jednak nawet w pochmurny dzień to światło słoneczne jest dużo, dużo dla nas korzystniejsze i mocniejsze niż to światło, które my jesteśmy w stanie sztucznie wyprodukować wewnątrz pomieszczenia.
0: Czyli trzeba się zmusić jednak wyjść.
1: Trzeba się zmusić do wyjścia nawet w ten pochmurny dzień.
0: Ja polecam, psy są dobre w takim zmuszaniu się.
1: To prawda. Warto sobie postawić, jeżeli jest taka możliwość, biurko bliżej okna, no żeby tego światła słonecznego jak najwięcej złapać.
0: Jest jeszcze jeden oczywisty związek jesieni ze światłem, czyli witamina D.
1: Tak jest.
0: Czy kiedy kończy się lato i coraz mniej czasu spędzamy na słońcu, to wtedy przychodzi nam ten deficyt witaminowy?
1: Tak, to prawda. Wówczas to jest, mówi się, że ta witamina D to jest tak naprawdę jedna z nielicznych rzeczy, którą warto suplementować, zwłaszcza jesienią, kiedy tego światła jest mniej, ale tak jak zawsze przy każdej suplementacji najpierw trzeba sprawdzić, czy faktycznie nasze ciała tych wszystkich składników mają za mało, żeby ta suplementacja była z głową.
0: Chociaż ostatnio jak właśnie badałam się i miałam pobieraną krew, to pani mi powiedziała, że tak, ludzie po prostu, którzy żyją w mieście i mają tyle lat co ja, to na pewno nie mają wystarczająco dużo
1: tak,
0: witaminy D.
1: Tak jak mówimy, no, spędzamy za mało czasu na świetle słonecznym, zwłaszcza, że ta witamina D, no światło sztuczne raczej nam nie pozwoli jej wyprodukować, dlatego że to promieniowanie ultrafioletowe sprawia, że ta witamina D w ogóle powstaje i to światło jest dostarczane ze światłem słonecznym.
0: To na koniec może jakieś rozwiązania zaproponujesz? Czy w ogóle możemy jakoś oszukać nasz organizm albo złagodzić? A oczywiście wiem, że możesz powiedzieć, dwa tygodnie w Hiszpanii rozwiążą wszystkie problemy związane
1: rozwiążą,
0: z jesienią.
1: Ale potem wrócimy, będzie jeszcze gorzej, bo będzie jeszcze mniej tego światła. Ale tak naprawdę to warto z tym światłem się zaprzyjaźnić i z tym światłem naprawdę w odpowiedni sposób się obchodzić. To znaczy w ciągu pierwszej części dnia jak najwięcej tego światła. Mhm. Im dalej w dzień, tym tego światła coraz mniej, tak żeby przed godzinę czy dwie godziny przed snem faktycznie skorzystać już z takich bardzo, bardzo słabych, można powiedzieć, źródeł tego światła. No unikajmy też tego światła niebieskiego, emitowanego przez słońce, ale też przez ekrany, zwłaszcza przed snem, bo to światło to jest naprawdę najważniejsza rzecz, która reguluje nasze samopoczucie i nasz cykl życiowy, czy jesienią, czy latem. Chociaż latem nie mamy tego problemu, bo tego światła jest aż nadmiar.
0: O 10.40 w środę usłyszycie, słuchacze, z nauką tak po imieniu. O czym będzie najbliższy odcinek?
1: Będziemy rozmawiać o psach. Było już kiedyś o kotach, a teraz będzie o psach, czyli coś dla tej drugiej drużyny psiarzy.
0: Do mojej drużyny.
1: Tak, zapraszam serdecznie. Będzie o tym, jak pies z człowiekiem się dogadują i jak się dogadywali przez setki lat. Trochę o psiej psychologii, o psich zmysłach. Psy pod lupą, można powiedzieć, z nauką po imieniu.
0: Zapraszamy serdecznie. Adam Mirek, prowadzący program Z nauką po imieniu, był moim gościem. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. A ja witam Rafała Hirsza, prowadzącego magazyn EKG.
3: Dzień dobry.
0: Co dzisiaj u ciebie?
3: Teraz już za kilka minut będzie rozmowa o naszym obniżonym ratingu, ponieważ agencja Moody's obniżyła nam przed weekendem rating inwestycyjny. I jak dzisiaj się spojrzy na rynki finansowe, to widać, że nic się nie wydarzyło w związku z tym. Powstaje pytanie, dlaczego? Czy to oznacza, że taki rating to nic takiego? I dlaczego ten rating został obniżony, czyli w jakim stanie jest nasza polityka finansowa naszego kraju? O tym wszystkim już za kilka chwil w EKG.
0: My wracamy po 15 i też będziemy rozmawiać dalej o profilaktyce, ale z kolei w kontekście choroby Alzheimera, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Walki z Alzheimerem. Anna Piekutowska, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
20: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
21: No i co, Barbara, i co?
20: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
21: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
22: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
23: Desnoran?
22: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
23: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
23: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
24: Po Desnoranie znika chrapanie. Aflofarm.
25: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
30: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
31: Można podróżować drożej. Można też podróżować mądrzej. Bez prowizji banku za przewalutowanie. Z dostępem do saloników lotniskowych i wsparciem concierge. O tym, jak korzystać z możliwości karty PKO Visa Infinite, opowie Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9.40 w TOK FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza PKO Bank Polski.
32: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
33: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
34: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
33: Mhm, dokładkę rabatu.
32: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
35: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 14.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Chcemy wspólnie z USA otworzyć kanał rozmów z Rosją, powiedziała współprzewodnicząca prawicowo-populistycznej AfD Alice Weidel, której ugrupowanie wczoraj wygrało wybory do lokalnego parlamentu w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Jej zdaniem Waszyngton i Moskwa widzą w Niemczech wiarygodnego partnera już tylko w AfD. Liderka partii zaproponowała kanclerzowi Friedrichowi Mercowi rozmowy i zapewniła, że jej partia jest gotowa zakończyć zastój w kraju. Prezydent Iranu Masoud Pezeszkian leci jutro do Nowego Jorku na zgromadzenie ogólne ONZ, podała jego kancelaria. Irańskie media poinformowały też, że USA odmówiły wydania wiz części członków delegacji towarzyszącej prezydentowi. Według mediów Pezeszkian w środę wygłosi przemówienie przed zgromadzeniem ogólnym. W czasie wizyty planowane są również jego spotkania z przywódcami innych państw. W szpitalu zmarł 44-latek, który wczoraj wraz z drugim mężczyzną został postrzelony w Bukownie w Małopolskiem. W wyniku policyjnej obławy został zatrzymany 52-letni mieszkaniec tego miasta, który jest podejrzewany o oddanie strzałów. Walka o życie 44-latka trwała całą noc. Niestety nie udało się go uratować. Śledczy zabezpieczyli broń, z której oddano strzały. W chwili zatrzymania 52-letni napastnik był pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Teraz Śląsk. Bielski Szpital Wojewódzki będzie leczył przewlekłą migrenę. Nowoczesny program lekowy będzie refundowany przez NFZ już od 1 października. Zdaniem kierowniczki oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym Bielskiego Szpitala Joanny Lachowskiej, przewlekła migrena negatywnie wpływa na codzienne życie pacjentów, a dostęp do nowoczesnych metod profilaktycznych leczenia to realna szansa na ograniczenie liczby dni z bólem i poprawy jakości życia. U osób, których dotychczasowe leczenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, podkreśliła. Podczas terapii pacjenci będą mogli skorzystać z nowoczesnych form, takich jak podawanie toksyny botulinowej typu A. Ponad 240 wystawców z 19 krajów zaprezentuje najnowsze technologie podczas targów przemysłowych jesień w Expo Kielce. To jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych poświęconych odlewnictwu, metalurgii, obróbce cieplnej, metrologii i technologiom przemysłowym. Tegoroczna edycja zgromadzi ponad 240 wystawców, jak podkreśliłam, w tym przedsiębiorstwa z Chin, Indii, Japonii, USA, Australii, Afryki Południowej, Finlandii, Szwajcarii czy Norwegii. Magda Linet przegrała z rosyjską tenisistką Darią Astachową 6-3, 1-6, 6-7 i odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 na twardych kortach w Seulu. 34-letnia poznanianka zajmuje 74. lokatę w światowym rankingu. Dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Cały dzień w większości Polski będą opady deszczu, miejscami także burze, a lokalnie grad. Temperatura maksymalna to 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: 14.43, Rafał Hirsch, zapraszam na trzecie dzisiaj wydanie magazynu EKG w Radiu TOK FM. Jeśli chodzi o rynek finansowy, to dosłownie dwie minuty temu indeks WIG 20 pierwszy raz w historii sięgnął poziomu 4200 punktów, czyli znowu są rekordy wszechczasów na warszawskiej giełdzie. Obligacje dzisiaj też radzą sobie bardzo ładnie, bo drożeją, a ich rentowność spada. I jeśli chodzi o rynek walutowy, tutaj sytuacja jest stabilna i tak właściwie ze złotym nie dzieje się nic wielkiego, a mogłoby się dziać, ktoś mógłby pomyśleć, bo przed weekendem mieliśmy obniżkę ratingu. Agencja Moody's obniżyła nam rating inwestycyjny, więc można by się obawiać tego, że dzisiaj ta reakcja na rynkach finansowych będzie nerwowa. Tymczasem nic takiego się nie dzieje. Gość w tej chwili w magazynie EKG, pan dr Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: To proszę wyjaśnić, dlaczego rynek nie przejmuje się tym, że mamy niższy rating?
6: No, ja bym nie użył aż tak mocnego stwierdzenia, że rynek się tym nie przejmuje. Natomiast rzeczywiście, gdyby spojrzeć tylko na dzisiejsze notowanie, no to złoty o jakiś grosz mocniejszy, rentowności spadły, więc ktoś mógłby zadać pytanie, o co tutaj chodzi.
5: No właśnie.
6: Natomiast no, tutaj ja bym dwa elementy wymienił. Jeden taki krótkoterminowy, a drugi bardziej długoterminowy. Element krótkoterminowy jest taki, że jeżeli popatrzymy na ostatnie dwa dni, czyli dzisiejszy dzień notowań, no i ostatni dzień notowań to był piątek, no to w piątek odnotowaliśmy bardzo wyraźny wzrost rentowności, także rynek jak gdyby antycypował, że coś takiego się może wydarzyć. Natomiast jeżeli chodzi o złoty, no to w ostatnich tygodniach on delikatnie, ale się osłabiał, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie rynek jakby wyprzedził ruch agencji Moody's i teraz na samo to ogłoszenie aż tak bardzo nie zareagował, a nawet zareagował trochę wbrew intuicji. Natomiast i tutaj przechodzę do tego drugiego elementu, takiego bardziej średnioterminowego. No agencje ratingowe to są pewne takie, powiedzmy, używając pewnej przenośni, duże statki, które powoli reagują na to, co się dzieje. I to, że agencja ratingowa teraz obniżyła ten rating, no to ona to zrobiła na podstawie argumentów, które rynkowi są znane już od dłuższego czasu i komunikacja ze strony agencji ratingowych była dosyć jasna, więc sam ten fakt nie jest specjalnym zaskoczeniem, ani uzasadnienie, które tam zostało przedstawione, też nie jest zaskoczeniem. To są argumenty ekonomistów podnoszone od dłuższego czasu. Tak więc samo zdarzenie nie wpłynęło na rynki, natomiast rynki zareagowały już wcześniej. No i pamiętajmy o tym, że w ciągu tego ostatniego roku rentowności obligacji bardzo wzrosły, więc netto jesteśmy wyraźnie powyżej tego, gdzie zaczynaliśmy rok, czy też gdzie byliśmy przed wojną w Iranie.
5: Czy po tej obniżce ratingu coś się zmienia, jeśli chodzi o postrzeganie polskiej polityki fiskalnej i tego, co można zrobić w tym momencie z tymi

0: ja bym szerzej ujął klasy politycznej, no to zobaczymy. Jestem tutaj niezbyt wielkim optymistą, dlatego że no, te sygnały ekonomiści mówią od dłuższego czasu, natomiast politycy nauczyli się to zbijać tym, że no, ekonomiści straszą, a potem tyle lat było dobrze, to dlaczego miałoby być teraz źle? Po drugie i co gorsza, to już jest moja diagnoza, politycy nauczyli się takiego podejścia, żeby obiecywać, a potem dostarczać różnych, czy to tak zwanych świadczeń, czy to obniżek podatków, no dla każdego coś miłego. I w sytuacji, kiedy zaczynaliśmy z relatywnie niskich poziomów długu, to było możliwe do robienia przez jakiś czas. W sytuacji, kiedy pożyczaliśmy po niskich rentownościach obligacji, pamiętajmy, że taki no, główna eksplozja naszego zadłużenia to jest rok 2020, czasy około covidowe, upychanie pożyczek nie tylko w budżecie, ale generalnie poza budżetem, ale wtedy pożyczaliśmy na niski procent, mówiąc w pewnym skrócie. Wtedy stopy procentowe były niskie, nisko, inflacja była nisko, wszyscy byliśmy zamknięci w domach, nie było inflacji. Natomiast to, co wtedy pożyczyliśmy, teraz trzeba rolować, czyli zamieniać na obligacje, które trzeba sprzedawać w obecnych warunkach rynkowych, więc rośnie nam koszt obsługi długu. No i ta cała góra długu, przypomnijmy, że w tym roku wzrost naszego zadłużenia ma sięgnąć prawie 400 miliardów złotych. To wszystko emitujemy już po tych wysokich rentownościach. Więc generalnie ta taka wielka kula śniegowa zadłużenia, a przede wszystkim kosztów jego obsługi rośnie. I tutaj mam nadzieję, że ten sygnał ze strony agencji ratingowych będzie takim sygnałem, który obudzi no, klasę polityczną, w szczególności rząd, żeby podjąć jakieś działania, ale przede wszystkim, żeby zacząć ludziom mówić prawdę, jak bardzo żyjemy ponad stan.
1: Chociaż, jak sam pan powiedział na początku, nadzieje raczej na to, że coś się zmieni, są nikłe. Agencja wskazuje, podobnie jak wcześniej chociażby Rada Fiskalna, że jeśli nic się nie zmieni, to my się zderzymy z tak zwanym progiem ostrożnościowym w 2027, a jeśli nie, no to najpóźniej w 2028. I rozumiem, że wtedy wszyscy poczujemy konsekwencje tego, że teraz się nic nie robi, tylko że wtedy to będzie bardziej bolesne. Czego mogą się obawiać zwykli obywatele?
0: To znaczy, jeżeli chodzi o zwykłych obywateli, to ja bym oprócz tej naszej dynamiki, no, której dotyczy to, o czym powiedziała agencja ratingowa, czyli to, że za dużo pożyczamy, generujemy sobie kłopoty i koszty obsługi na przyszłość. Oprócz tej krajowej dynamiki, która sama z siebie jest niepokojąca, mamy jeszcze dynamikę międzynarodową, w szczególności jeżeli chodzi o ceny i dostępność gazu, ropy i pochodnych. I tutaj ja się obawiam takiego scenariusza, gdzie te dwa czynniki nam się złożą naraz. To znaczy, z jednej strony to, że my żyjemy ponad stan, pożyczamy dużo i nie myślimy o tym, w sensie no, decydenci wydaje się, że nie myślą o tym, co będzie za parę lat, kiedy to trzeba będzie obsługiwać, skąd brać pieniądze na obsługę. A gdyby dodatkowo do tego jeszcze nam się dołożyło, co nie daj Boże, ale nie możemy tego wykluczyć, jakiś poważniejszy kryzys, na przykład eskalacja sytuacji w Zatoce Perskiej, brak dostępności, ograniczona dostępność ropy, gazu, pochodnych, w tym nawozów sztucznych, no to wyskok inflacji może być bardzo, bardzo poważny i wtedy złożenie tych dwóch czynników może oznaczać dla nas tak. No po pierwsze i oczywiście to, co już widzimy, bardzo wysokie ceny energii, ale po drugie w ślad za tym poważna fala inflacyjna, która zjada realną wartość naszych pieniędzy. No a w dalszej konsekwencji uderza też no, we wszystkich posiadaczy obligacji, w tym instytucje finansowe. Więc tutaj no, oprócz tego, co możemy u siebie zaradzić i powinniśmy zrobić, mamy jeszcze ten wymiar międzynarodowy, który może zmultiplikować te kłopoty, które mamy na miejscu.
1: Możemy uznać, że tak właściwie pierwszym efektem tego, że mamy taką, a nie inną sytuację fiskalną, bardzo duży deficyt, jest to, że rząd nie chce wracać do obniżek podatków na paliwa, do programu CPN i tłumaczy, że zrobi to dopiero jak będzie ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków, której to ustawy prezydent nie chce podpisać i tak dalej. Tutaj wchodzimy w ten kocioł polityczny, ale generalnie jakby była lepsza sytuacja fiskalna, to rząd po prostu obniżyłby te podatki i już, i nie robił z tego takiego teatru, który teraz obserwujemy.
0: Tak, to jest słuszna uwaga i zresztą to też jest wymienione w komunikacie Moody'sa. Na samym początku zwracają uwagę to, że mamy wysoki deficyt pomimo silnego wzrostu gospodarczego. No, pamiętajmy, że my w tym roku no, mieliśmy mieć prawie 4%, no teraz w związku z tą sytuacją międzynarodową to będzie pewnie bliżej 3,5% wzrostu gospodarczego, ale to jest bardzo silny wzrost, szczególnie jak na otoczenie zewnętrzne i normalnie rzecz biorąc w takich sytuacjach gospodarka powinna mieć, no jeżeli już nie nadwyżkę, to być zrównoważona, a my mamy mieć 7% deficytu. deficytu i nie mamy już miejsca na żadne dodatkowe wydatki, które potencjalnie się pojawiają, chociażby jak na ten program CEPA.

0: ten wiz.
1: A skąd tak właściwie tak duży deficyt w naszym kraju? Czy to jest kwestia wydatków na zbrojenie, wydatków na wojsko, czy tutaj coś innego się zmieniło w ostatnich latach?
0: To jest bardzo dobre pytanie i mamy od niedawna bardzo dobrą odpowiedź. Znaczy mamy dwie odpowiedzi. Jedna już była kilka miesięcy temu ze strony IMF-u, ale druga tutaj od Krajowej Instytucji, czyli Rady Fiskalnej, która ma najlepszy dostęp do danych oprócz ministra finansów i te obliczenia są nie do podważenia. Rada Fiskalna pokazała nie dalej jak tydzień temu w swoim raporcie, że jeżeli spojrzymy na okres od 2021 do teraz, do ostatnich dostępnych danych, to tylko około 1/4 deficytów wzrostu zadłużenia to jest koszt zbrojeń. Więc pozostałe 3/4 to są te różnego rodzaju obietnice i prezenty wyborcze, które po prostu politycy dostarczyli swoim wyborcom, zapominając wyborcom powiedzieć, że robimy to, ale pamiętajcie, że was zadłużamy.
1: Czytałem dzisiaj taką opinię jednego z ekonomistów, który napisał w komentarzu do tej decyzji agencji Moody's, że może po prostu to będzie taka nowa normalność, to, że będziemy bardziej zadłużeni, że byliśmy gospodarką rozwijającą się, więc musieliśmy pilnować długu na niskim poziomie, bo byliśmy bardziej zależni od napływu kapitału z zewnątrz, a teraz jesteśmy większą gospodarką, bardziej rozwiniętą, więc dochodzimy, jeśli chodzi także o poziom zadłużenia, do tej średniej unijnej po prostu, bo średnio dług w Unii Europejskiej są okolice 70-80% PKB, prawda? I że gdzieś tam zakotwiczymy. To tak będzie?
0: To znaczy, ja bym bardzo mocno polemizował z tym poglądem i z takim unormalnianiem tej sytuacji. To, że rynki dzisiaj nie zareagowały, to jest jedno. Tak jak mówię, one się rządzą trochę inną logiką i one na to zareagowały już wcześniej. Natomiast przestrzegałbym przed stwierdzeniami, że to jest normalne. No, nie jest normalne, że gospodarka tak silnie rosnąca ma tak wysoki deficyt. Wystarczy zadać sobie kolejne pytanie, co byłoby w sytuacji, kiedy gospodarka spowolni. A wiemy, że w przyszłym roku na pewno spowolni, chociażby dlatego, że nie będzie pieniędzy na inwestycje tak wielkie, jak są w tym roku. Co będzie, jeżeli gospodarka spowolni, będziemy mieli wzrost 0+, albo nawet recesję? No to nasze koszty eksplodują. Druga rzecz też jest taka, że tamte kraje, jeżeli już byśmy mieli robić tego rodzaju porównania, proszę pamiętać, że kraje Europy Zachodniej akumulują swoje zadłużenie przez ponad 80 lat, od końca II wojny światowej, a my zbankrutowaliśmy najpierw w roku 80, potem w roku 90 i nasze zadłużenie liczymy od, powiedzmy, umowni 91 roku. Więc to powoduje, że nie powinniśmy tego porównywać. Natomiast kolejny element też jest taki, że nasze koszty obsługi tego zadłużenia są bardzo wysokie. My płacimy po prostu dużo, dlatego że rynki finansowe nam nie do końca wierzą, to znaczy inaczej. Rynki finansowe widzą to, co się dzieje. Politycy obiecują, dostarczają, zwiększają zadłużenie. W tym momencie jeszcze jesteśmy w tej sytuacji, że głównie zadłużenie kupują polskie banki. Pytanie, ile mają jeszcze miejsca? Nie ma tutaj jednej precyzyjnej odpowiedzi, to zależy od wielu czynników. Natomiast ja bym postawił tezę, że w ciągu maksymalnie 2-3 lat pojemność polskiego sektora bankowego na dalsze masywne kupowanie polskiego długu się skończy. Kto wtedy będzie kupował i po jakiej cenie?
1: Kończymy pytaniem retorycznym. Pan dr Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A w studiu Adam Ozga.
2: Dzień dobry,
1: który opowie nam o
2: TOK 360, które po godzinie 16, w którym opowiem o wyborach w Krakowie, które już w najbliższą niedzielę, rośnie napięcie, więc my podążamy za tym napięciem w TOK 360 i będziemy konsekwentnie zaglądać do Krakowa, aż wreszcie w czwartek, w piątek z Krakowa TOK 360 nadamy. No i w niedzielę też wieczór wyborczy na antenie TOK FM. Zajrzymy też do Nowego Jorku, no bo tam zgromadzenie ogólne ONZ i... Z tym zgromadzeniem ogólnym ONZ jest tak, że często niewiele z niego wynika, ale tym razem przy jego okazji ma zostać podpisana umowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Danią i Grenlandią na temat bezpieczeństwa w Arktyce, więc może coś tam się w Nowym Jorku jak raz sensownego urodzi.
1: Poza tym przy okazji tych zgromadzeń zauważyłem to na przestrzeni ubiegłych lat. Często jest tak, że polski prezydent otwiera sesję na nowojorskiej giełdzie.
2: O, i to jest bardzo istotne. Poza tym ktoś przemawia, można wyjść, można coś zademonstrować, można utknąć na schodach ruchomych. No różnie tam bywa w ONZ-cie.
1: To w TOK 360 po 16. Za chwilę informacje TOK FM, po nich wraca Anna Piekutowska i zapytam inaczej.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Reklama.
5: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
10: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
11: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
12: Zobacz, Stasiu, sokół.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
17: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
17: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Sędzia Berek pisze list do prezydenta. To kolejna osoba wybrana przez Sejm na sędziego Trybunału, która jest w patowej sytuacji. Moskwa gromadzi pociski balistyczne do ostrzałów ukraińskiej infrastruktury w zimie i zapowiada eskalację konfliktu. Już w najbliższy weekend mieszkańcy Krakowa będą wybierać nowego prezydenta. Minęła 15. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek, który został niedawno wybrany przez Sejm, a do tej pory nie miał możliwości złożyć ślubowania wobec prezydenta, napisał do Karola Nawrockiego list. Pisze w nim, że, tu cytat, wobec braku kontaktu ze strony Kancelarii Prezydenta w sprawie terminu złożenia ślubowania prosi o niezwłoczne wskazanie miejsca i terminu, w którym może to zrobić. Maciej Kluczka.
19: Sędzia Maciej Berek znalazł się w patowej sytuacji, bo zgodnie z prawem sędzią Trybunału stał się z momentem wyboru przez Sejm, ale do rozpoczęcia pracy potrzebne jest jeszcze właśnie złożenie ślubowania, co prezydent Karol Nawrocki mu uniemożliwia, twierdząc, że musi potwierdzić prawidłowość jego wyboru. Sędzia Berek, pisząc list do prezydenta, wykonuje ten sam ruch, który zrobili cztery inni sędziowie, którzy w takiej samej patowej sytuacji tkwią od marca. Niewykluczone, że kolejnym ruchem Macieja Berka będzie złożenie ślubowania w Sejmie i wysłanie dokumentów do Kancelarii Prezydenta. Maciej Kluczka, TOK FM.
18: Rosja przygotowuje się do eskalacji konfliktu w Ukrainie. Bloomberg donosi, że tamtejsza armia gromadzi pociski balistyczne do ostrzałów ukraińskiej infrastruktury w zimie. Do jedności i wsparcia wojska wzywał dyktator Władimir Putin przed trzydniowymi wyborami parlamentarnymi, które wczoraj zakończyły się w Rosji. Nie przyniosły zaskoczeń, o czym teraz więcej. Tomasz Orchowski.
4: Putinowska Jedna Rosja dostała poparcie przekładające się na rekordową liczbę deputowanych. Znowu będzie miała większość konstytucyjną. Wszystko to przy rzekomo bardzo wysokiej, niemal 60-procentowej frekwencji, najwyższej w wyborach parlamentarnych od 2003 roku. Wyniki wskazują na ogromną jedność Rosjan skupionych wokół swojej głowy państwa. Mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Do Dumy wejdzie niemal 50 weteranów wojny w Ukrainie. Głosowanie zorganizowano też na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję. Unia Europejska zapowiedziała, że osoby zaangażowane w organizację tam wyborów i stamtąd startujące zostaną objęte sankcjami. Tomasz Urchowski, TOK FM.
18: To ostatni tydzień kampanii wyborczej w Krakowie. Mieszkańcy stolicy Małopolski w najbliższą niedzielę będą wybierali nowego prezydenta miasta. Sondaże dają największe szanse bezpartyjnemu kandydatowi Łukaszowi Gibale, którego popiera prawie 40% badanych. W wyborach startują też między innymi reprezentująca Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska, a także Michał Drewnicki z PiSu. Kandydaci nie skupiają się jednak na międzypartyjnej rywalizacji. Mówi w TOK FM dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany Łukasz Denel.
20: Kandydaci ścierają się raczej na argumenty niż na kwestie stricte partyjne czy polityczne. Dominują tutaj faktycznie te tematy, które są ważne dla mieszkańców lokali.
18: Przedterminowe wybory w Krakowie są efektem odwołania poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Mieszkańcy stolicy Małopolski będą mieli do wyboru łącznie 8 kandydatów. To już koniec letnich warunków w górach. W Tatrach zrobiło się zimowo. Wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną. Mówił w TOK FM przewodnik i taternik Tomasz Zając.
21: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr powyżej 2,5 tysiąca metrów. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 centymetrów.
18: Dlatego trzeba pamiętać, że warunki na górskich szlakach szybko się pogarszają. Mokre skały mogą zamarzać, widoczność będzie słaba, a silny wiatr dodatkowo zwiększy odczucie chłodu. W wyższych partiach Tatr to już warunki bardziej zimowe niż jesienne. Miał być wielki rewanż z Bułgarią, tymczasem droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Polacy zagrają jutro z Niemcami, a stawką meczu będzie półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
22: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednar.
23: Żeby zdobyć Mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
22: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
23: Moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalancka. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy. W przeciwieństwie do Bułgarii, która jest zespołem, gdzie nie wiemy, co się wydarzy.
22: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
18: Chłodno, deszczowo i pochmurno będzie dziś w kraju, ale będą też przejaśnienia. 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie, gdzie niegdzie może też zagrzmieć. Jutro bez większych zmian. Od 14 do 18 stopni, a na terenach podgórskich od 9 do 12.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Anna Piekutowska, teraz zapytam inaczej, porozmawiamy o ukropolin, dlatego że wyszedł nowy raport Instytutu Narutowicza, który pokazuje, jak to hasło, które jest dość konsekwentnie używane, między innymi przez Grzegorza Brauna, ono już wyszło z tej niszy i weszło do głównego nurtu, czy debaty publicznej, czy po prostu obiegu. Konfederacja używała go i w kampanii ukropolin, nie tylko się pojawiał na demonstracjach, ale nawet w debacie parlamentarnej. I o tym, skąd się ta narracja wzięła i dlaczego tak się dobrze poniosła, opowie Państwu dr Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: Instytut Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, no i oczywiście autorka publikacji Kto straszy ukropolin? Analiza pojęciowa rosyjskiej narracji w Polsce. To dlaczego ten ukropolin tak się w Polsce poniósł?
25: To jest wielkie pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To znaczy, jakby istota tego hasła i to przekonanie o pewnej spiskowej teorii jest trwałe. I jakby ostatnią emanacją tego długiego trwania jest właśnie Ukropolin. I to hasło, które pojawiło się w polskiej przestrzeni publicznej tak na poważniej, to jest właśnie 2022 rok. I od tego czasu próbujemy właśnie zrozumieć, dlaczego akurat dlaczego, co się wydarzyło w polskiej przestrzeni medialnej, że to hasło, które jakby taki na tak zwany chłopski rozum, jego jakby jest absurdem, to znaczy jakby w dużym skrócie, mówiąc jakby w takim, Ukropolin oznacza spiskową teorię, która twierdzi, że ma która jakby w konsekwencji ma doprowadzić do zniknięcia narodu polskiego państwa, zastąpienie go przez jakby państwo ukraińskie, a na miejscu państwa ukraińskiego, zwłaszcza na jej południowej części, będzie utworzone państwo żydowskie. W związku z tym mamy jakby zbiór absurdów i wydawałoby się, że tego typu teorie spiskowe, one funkcjonują na obrzeżach narracji, czy na obrzeżach internetu, gdzieś dla najróżniejszych, powiedzmy, osób, które są skłonne w tego typu rzeczy wierzyć, których właściwie powinno być niewiele. Tymczasem okazuje się, że hasło Ukropolin, i to jest najbardziej niebezpieczne zjawisko, trafiło do tak zwanego mainstreamu.
0: Dobrze, wiemy na przykład, że Grzegorz Braun używa tego słowa, natomiast używać nie znaczy wierzyć. Czy ile jest osób, które wierzy w Ukropolin? Tyle, ile Braun ma wyborców w sondażach?
25: Nie mam pojęcia. To jest jakby w ogóle, ale też jakby to nie było przedmiotem mojego badania. Przedmiotem mojego badania jest właśnie użycie słowa Ukropolin i to, w jaki sposób ono się upolityczniło i komu jest ono potrzebne. Stąd też to pytanie naczelne, tytułowe, kto straszy Ukropolin? Nie kto wierzy w Ukropolin, bo na to pytanie jakby być może inni specjaliści z innych dyscyplin powinni odpowiedzieć, a być może trzeba by zrobić jakieś duże badania. Natomiast tutaj jakby moim zadaniem było sprawdzenie, w jaki sposób w przestrzeni publicznej to hasło się pojawia, jak jest definiowane, jak jest wykorzystywane, przez kogo i kto czerpie, czy też kto próbuje na tym hasle zbudować swój kapitał polityczny.
0: Ale czy to jest taka prosta odpowiedź, że to Grzegorz Braun próbuje na nim zbudować kapitał polityczny, czy jednak to trochę pokomplikujemy?
25: No na pewno w największym stopniu, i to jest jakby wynika, najczęściej używa właśnie, znaczy to Grzegorz Braun używa tego hasła najbardziej konsekwentnie i jak się wydaje, zwłaszcza jak spojrzy się w ogóle na cały proces prowadzenia pewnej kampanii politycznej, no jakby też tak zwany front gaśnicowy jest przecież jakby właściwie takim znakiem rozpoznawczym Grzegorza Brauna, a ten front gaśnicowy, on się również jakby można go połączyć właśnie z tym użyciem hasła Ukropolin i to się wszystko składa. Ostatnia jego wypowiedź, której ja nie zacytowałam już w raporcie, ponieważ wydarzyła się po tym, jak ten raport powstał i napisałam, więc nie włączałam, jest właśnie o tym jednym z wywiadów. Właściwie Grzegorz Braun mówi o tym otwartym tekstem, że wojnę ukraińsko-rosyjską, czyli napaść rosyjską na Ukrainę, nazywa narzędziem. Narzędziem do czego? Narzędziem do tego, żeby Żydzi z pomocą Ukraińców zniszczyli Polskę. Więc to już jakby nawet, to wszystko jest dość otwartym tekstem, już nawet właściwie w żadne alegorie nikt się nie bawi.
0: Dlaczego ona jest tak dla niego użyteczna, taka opowieść?
25: Też jest wielkie pytanie. To znaczy w tym sensie, że rzeczywiście ja mam czasami wrażenie, że jakby żyjąc w czasach pewnych przełomów i ten taki niepokój społeczny, który się wyzwala, a rzeczywiście żyjemy w czasach tektonicznych, kiedy pewne instytucje lub też jakby pewien porządek prawny, państwowy, międzynarodowy jest jakby nieustannie, czyli trzęsie się w pewnych posadach. W związku z tym, i to jakby jeżeli spojrzeć na to historycznie, no to właśnie w takich momentach ludzie są bardziej skłonni wierzyć w różne teorie spiskowe, a te teorie spiskowe one wykorzystują, one się nie pojawiają nigdy w jakimś wakuum, w jakiejś próżni, tylko jakby korzystają z najróżniejszych, na przykład resentymentów, z najróżniejszych fobii. Układają, jest to pewien zlepek najróżniejszych też jakby zjawisk realnych. Realnym zjawiskiem jest to, że mamy w Polsce 2022 roku tak zwaną widoczną mniejszość ukraińską. Widoczność tej mniejszości niepokoi część obywateli. I to widać w różnych opowieściach. Nie trzeba być zwolennikiem Ukropolin, nie tylko zwolenników Ukropolin, a można usłyszeć pewne zaniepokojenie, że Polska w sposób tak radykalny zmieniła się, że to widać na ulicy, słychać na ulicy i część osób z różnych powodów czuje dyskomfort I czuję się niepewnie wobec tych zmian. Czuję się też niepewnie wobec tego, że jakby toczy się wojna. Wojna, która coraz bardziej nas dotyka. Wojna, która coraz bardziej staje się też zjawiskiem, w których chcąc, nie chcąc uczestniczymy. To, jak mówię, budzi niepokój i u części obywateli, u części społeczeństwa na pewno też jakby wzmaga potrzebę łatwych wyjaśnień. A ponieważ one jakby bazują znowu na starych sentymentach, a nie wiem, poziom antysemityzmu i poziom pewnej antyukraińskości był w Polsce jakby zjawiskiem dosyć stałym i zauważalnym. W związku z tym to jakby mamy części składowe, które powodują, że te wszystkie zdawałoby się zupełnie absurdalne teorie, one...
24: Pani mówi o prostych wyjaśnieniach, ale kiedy ja czytam o tej trzeciej Chazarii, Nowej Jerozolimie, Izraelu 2.0, no to wybucha mi absolutnie mózg po prostu i wydaje się, że to jest odklejone od rzeczywistości i bardzo skomplikowane.
25: To jest powieść Akunina, prawda?
24: Tak. Tak,
25: to jest taki XIX wiek. Natomiast chciałabym też zwrócić uwagę, no tak, ale jakby odbiorca nie musi jakby wszystkich tych historyczności, o wszystkich tych historycznościach wiedzieć, nie musi sobie zdawać sprawy jakby z długiego trwania. Nie musi sobie nawet, bardzo często sobie nie zdaje sprawy, że to wszystko, jakby te tropy, one jakby mają zakorzenienie właśnie jeszcze w carskiej Rosji. Ale po prostu kupuje coś, co jest jakby finalnym produktem i on jest dość łatwy. Jest właśnie łatwo tłumaczyć jakby opowiadanie właśnie o tym, że ta wojna jest po prostu pewnym narzędziem, to najwyraźniej ma swoich zwolenników. I teraz pytanie brzmi jeszcze inaczej. To znaczy w tym sensie, że no właśnie, musimy jakby przyjrzeć się temu zjawisku w miarę możliwie analitycznie, żeby zobaczyć chociażby jakimi kanałami on się rozprzestrzenia. Bo ono nie rozprzestrzenia się, co widać też moim zdaniem z mojego raportu, w sposób klasyczny, nawet klasycznymi mediami, bo nawet media prawicowe, większość z nich nie podejmuje...
24: To nawet dla nich jest przegięcie.
25: Nawet, tak, nie podejmuje tej gry z Ukropolin. Tygodniki prawicowe traktują to jako właściwie... Tak, właśnie, dokładnie, bardzo podobny sposób jakby tygodniki liberalno-lewicowe, to znaczy jako pewien absurd, najczęściej łączony właśnie z Grzegorzem Braunem. Natomiast, jeżeli jednak jakby okazuje się, że istnieją alternatywne kanały jakby rozszerzania i propagowania tej teorii i te alternatywne kanały działają. I to znowu wracamy jakby do sytuacji, że jakby pewien porządek i pewna zmiana również kanałów komunikacji następuje ze zmianami właśnie tego porządku. W związku z tym, no to jakby to się wpisuje, że czasy chaosu rządzą się pewnymi swoimi prawami. I w czasach chaosu tego typu teorie, one zawsze, no nie bez powodu, jak spojrzymy znowu historycznie, to kiedy protokoły mędrców Sionu powstały, jakby ta słynna fałszywka i jaką karierę zrobiły i w jakim czasie, to mamy jakby odpowiedź. Właśnie wtedy, kiedy stary świat znowu trząsł się w posadach, nastąpiły globalne zmiany i wtedy właśnie to jest na pewno żyzna gleba.
24: A czy Ukropolin jest pisany na Kremlu? Czy to jest rosyjska nowa narracja? Ile w tym palców maczał Putin?
25: No właśnie pytanie o tę centralizację, bo my jakby zawsze widzimy Kreml albo widzimy też działania Rosji tak w taki sposób czysto scentralizowane. Tak. Tymczasem oczywiście mamy jakby tam strukturę tak zwaną wertykalną władzy i jakby za wszystko odpowiada Putin. To znaczy w tym sensie, że jakby zarówno za wojnę, zarówno zbrodnie wojenne, jak i za rosyjską propagandę, jako właśnie głowa tego państwa z takimi, a nie innymi, z tak ogromną władzą. Natomiast oczywiście to się jakby dzieje w różnych ośrodkach. Dlatego ja też w ogóle, opowiadając, to jest trzecia część raportu, my staramy się pokazać w innych częściach raportu, jak te oddziaływania rosyjskiej propagandy są różne, bo różne ośrodki się tym zajmują z różnymi pomysłami. Czasami są to takie ogromne kanały, jak nie wiem, platforma międzynarodowa Sputnik, która ma swoje jakby określone, jest rzeczywiście taką, powiedzmy, najbardziej scentralizowaną emanacją propagandy, takiej płynącej prosto z Kremla, prosto z centrum. Ale mamy oczywiście mnóstwo ośrodków, które działają jakimiś bardzo małymi kanałami, nie wiem, chociażby na takim komunikatorze Telegraf lub i w innych miejscach. I one są właściwie taką jakby antypodą tego wielkiego kanału, jakim jest Sputnik, są jakimiś mikrokanałami, które są adresowane do ściśle określonej grupy odbiorców. Ale żeby było też ciekawie, ja nie jestem jakby zwolenniczką tłumaczenia wszystkiego, co się dzieje chociażby w Polsce, tłumaczenia wszystkich złych zjawisk propagandą rosyjską. I tutaj w raporcie też zaznaczam, że przez to, że ta propaganda jest dość ulotna, w tym sensie, że jest koherentna, ona też jest jakby dostosowywana do i miesza się z różnymi zjawiskami lokalnymi, czasami jakby trudno jest jednoznacznie określić, co jest produktem krajowym, a co jest produktem jakby zagranicznym, a bardzo często są to jakieś różne formy hybrydowe również. W związku z tym, no właśnie, żyjemy w takiej mętnej wodzie informacyjnej.
24: A jeśli państwo chcą się trochę zanurzyć jednak w tej mętnej wodzie, tam stopę w nią postawić, to można sobie zerknąć właśnie do tego raportu, który można odnaleźć na stronach Instytutu Narutowicza. Kto straszy Ukropolin? Analiza pojęciowa rosyjskiej narracji w Polsce. A ja bardzo dziękuję za rozmowę o tejże publikacji dr Katarzynie Kwiatkowskiej-Moskalewicz.
25: Dziękuję.
24: Zapraszam państwa na informacje, a po nich porozmawiamy o dzisiejszej ważnej dacie, bo dzisiaj Światowy Dzień Choroby Alzheimera.
1: Autopromocja. Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
26: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
27: Desnoran?
26: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
27: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
28: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
26: Jak?
27: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
29: Po Desnoranie znika chrapanie.
28: Aflofarm.
30: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
28: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
30: O, wielka sprawa.
28: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone Lucem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Lucem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 15.21. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Donald Trump wezwał do zakończenia wojny w Ukrainie. Amerykański prezydent twierdzi, że Rosja straciła kontrolę nad swoim przemysłem naftowym. Jego zdaniem nie panuje nad przemysłem wytwarzania oleju napędowego wskutek ukraińskich uderzeń. Dlatego jego zdaniem wojna powinna zakończyć się niezwłocznie. Wiele rosyjskich rafinerii zostało wysadzonych w powietrze i jest przynajmniej tymczasowo wyłączonych z eksploatacji, napisał Trump we wpisie na swojej platformie społecznościowej. Ta absurdalna i niekończąca się wojna z Ukrainą musi się zakończyć. Cały świat cierpi, bo co miesiąc ginie 25 tysięcy osób, głównie żołnierzy, dodał amerykański prezydent. Około 2/3 Niemców postrzega Rosję jako zagrożenie militarne. 70% obawia się jej cyberataków, a 63% jej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Wynika z badania Centrum Historii Wojskowości i Nauk Społecznych Bundeswehry, opisanego przez dziennik Die Welt. Odsetek respondentów obawiających się Rosji nieznacznie spadł w porównaniu z poprzednim rokiem, ale odzwierciedla opinię utrwaloną wśród Niemców od czasu pełnoskalowej agresji Moskwy na Ukrainę. Jedynie wyborcy prawicowo populistycznej alternatywy dla Niemiec, czyli AfD, w większości nie widzą w Rosji zagrożenia. Partia AfD, przypomnę, wygrała wczoraj wybory do lokalnego parlamentu Mecklenburgii Pomorzu Przednim. A tymczasem rośnie presja na kanclerza Friedricha Merca, którego chadecja odniosła wczoraj we wspomnianym landzie spektakularną wyborczą porażkę. W stolicy CDU przegrała z postkomunistyczną lewicą, a w Mecklenburgii nie przekroczyła nawet progu wyborczego, co w wyborach landowych zdarzyło się pierwszy raz od 1949 roku. To kolejna przegrana niemieckiej chadecji w ostatnim czasie. Coraz częściej pojawiają się więc głosy, że Merca na stanowisku szefa rządu powinien zastąpić ktoś inny, mówi kanclerz.
9: Nie ma co pudrować wyników Mecklenburgii Pomorzu Przednim. To katastrofa. CDU walczyła zaciekle, ale ostatecznie została zmieciona w spolaryzowanym starciu między SPD a AfD.
8: AfD z kolei twierdzi, że zastąpiła CDU w roli partii ludowej. Braki kadrowe powodują zawieszanie działalności kolejnych oddziałów. Szpital powiatowy w Wodzisławiu Śląskim przeżywa poważne kłopoty. Stanowisko w sprawie sytuacji placówki zajęła Wodzisławska Rada Miasta. Radni podczas ostatniej sesji wyrazili zaniepokojenie sytuacją finansową i organizacyjną szpitala oraz zaapelowali do władz powiatu wodzisławskiego o przedstawienie konkretnego planu naprawczego, mówi radna Izabela Grela.
10: W momencie, kiedy w Wodzisławiu w ciągu 3 miesięcy dochodzi do zawieszenia oddziału położniczego, neonatologicznego, czasowego, jest propozycja czasowego zaprzestania działalności leczniczej oddziału wewnętrznego z geriatrią w sąsiednim Raciborzu, w sąsiednim Cieszynie, gdzie szpitale również mają charakter powiatowy, oddziały świetnie funkcjonują, to mamy prawo oczekiwać od starosty, że zastanowi się nad tym, kto kieruje szpitalem.
8: Niedawno wypowiedzenie złożył ordynator interny. Jeżeli placówka nie znajdzie jego następcy, to w połowie października działalność tego oddziału także zostanie zawieszona. Szpital opublikował ogłoszenie o chęci zatrudnienia lekarza kierującego interną oraz lekarzy do pracy na tym oddziale. W najbliższy czwartek ma się odbyć sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego poświęcona właśnie sytuacji w służbie zdrowia. Jutro bez większych zmian w pogodzie. Na termometrach od 14 do 18 stopni, na terenach podgórskich od 9 do 12. Dziś chłodno, deszczowo i pochmurno. Tak będzie w całym kraju. Gdzieniegdzie będą przejaśnienia. Maksymalnie 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Anna Piekutowska, wracamy do audycji Zapytam Inaczej. 21 września to Światowy Dzień Choroby Alzheimera i według bardzo ostrożnych szacunków ekspertów za ćwierć wieku na całym świecie z taką diagnozą może żyć aż 140 milionów osób. To jest tyle, ile dzisiaj mieszka w Meksyku. A w 2050 roku liczba dotkniętych tą chorobą w naszym kraju może osiągnąć nawet milion. Moją gościnią jest doktor nauk medycznych Anna Filipek-Gliszczyńska, specjalista neurolog z grupy LuxMed. Dzień dobry pani doktor.
11: Dzień dobry.
0: Co my możemy zrobić, żeby jednak zachorowało mniej niż 140 milionów ludzi? Jak dużą część tego wzrostu w przyszłości możemy ograniczyć dzięki profilaktyce?
11: W chwili obecnej ta profilaktyka to jest kluczowa rzecz, na którą my musimy zwrócić uwagę. Natomiast podkreślam, że choroba Alzheimera rozwija się bardzo długo. Wiemy o tym, że pierwsze zmiany na poziomie komórek nerwowych, na poziomie środkowego układu nerwowego powstają 20 lat przed wystąpieniem objawu. Więc ta profilaktyka to jest temat, który musi już dotyczyć 30-40-latków. Jeżeli im wcześniej zaczniemy dbać o nasz mózg, o nasz układ nerwowy, tym bardziej będziemy zmniejszać szanse na właśnie ten proces neurodegeneracji.
0: Co to znaczy profilaktyka, dbać o układ nerwowy?
11: Zaraz do tego przejdę. Ta profilaktyka oczywiście jest ważna cały czas, ale zachęcam, żeby myśleć o profilaktyce już po 35 roku życia. Bardzo duże znaczenie ma dieta, czyli to, co my jemy. Mówi się o ogromnym znaczeniu diety takiej przeciwzapalnej, czyli diety z niską zawartością węglowodanów. Mózg lubi cukier, ale cukier nie jest dobry dla mózgu. Kolejna rzecz, kwasy omega-3, DHA i EPA. Ich naturalnym źródłem są tłuste ryby morskie. Oczywiście ta dostępność ich jest ograniczona i też dużo podnosi się kwestii zanieczyszczenia ryb metalami ciężkimi na przykład, więc zachęcamy do suplementacji. Natomiast też ważne jest, ile my przyjmujemy tych kwasów omega-3. Zalecenie 800-1000 mg na dobę, więc jeżeli suplementujemy, zwracajmy uwagę na to, jaka jest zawartość kwasów omega-3, DHA i EPA w przyjmowanych przez nas suplementach. Kolejna rzecz, suplementacja witaminy D. W profilaktyce bardzo ważna higiena snu. Tak, zdrowy sen, jakość snu, to jest też rzecz, która ogromnie wpływa na nasz układ nerwowy. Tak samo jak aktywność intelektualna i aktywność fizyczna. Zalecenia profilaktyczne to 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej w tygodniu. Zwróćmy uwagę na to, jak dużo czasu poświęcamy na ruch, ile siedzimy przy biurku, ile się ruszamy.
0: A jak duże znaczenie mają geny w rozwoju tej choroby? I czy w ogóle istnieją takie badania, które mogą określić moje indywidualne ryzyko?
11: To jest bardzo dobre pytanie. Pacjenci często zgłaszają się z takim lękiem, że w rodzinie u babci, ciotki, siostry, matki czy brata występowała choroba Alzheimera. Pierwsze pytanie jest, czy objawy wystąpiły przed czy po 60 roku życia. Jeżeli mówimy o postaci dziedziczonej, związanej z mutacją, to są mutacje autosomalnie dominujące, czyli od rodzica na dziecko 50% prawdopodobieństwa przeniesienia tego genu, to są postaci choroby Alzheimera o wczesnym początku. Jeżeli choroba Alzheimera zaczyna się po 65 roku życia, mówimy o postaci sporadycznej, czyli tutaj ta genetyka taka bezpośrednia, te mutacje autosomalnie dominujące nie mają znaczenia i tu właśnie ta profilaktyka. Oczywiście wiemy coraz więcej, możemy oceniać teraz biomarkery, polimorfizm lipoproteiny E, możemy oznaczać w surowicy krwi białko, tau, p-tau 217, tylko jednak zalecenia są takie, żeby te badania, które oczywiście są dostępne komercyjnie i każdy może je sobie wykonywać na własną rękę, robić jednak po konsultacji z lekarzem, bo każdy takie badanie, ono musi mieć cel, musi mieć sens i nie możemy tego pacjenta potem zostawić tak z tym wynikiem, który dla pacjenta nic nie znaczy, a na przykład może wygenerować duży stres. A stres, zaburzenia depresyjne też są czynnikiem ryzyka neurodegeneracji, więc wiem, że dostępne są komercyjne badania właśnie polimorfizmu ApoE albo białek, to jest nowe takie badanie, PETAU-217, ale naprawdę rekomendacje są takie, żeby o wykonywaniu tych badań decydować po konsultacji lekarskiej.
0: Czy to nie jest taka prosta zależność, że o, teraz wyszło mi z badania, że na pewno zachoruję na chorobę Alzheimera?
11: No właśnie, to są czynniki oceniające ryzyko. My na podstawie tych badań nie potrafimy powiedzieć, kiedy to się wydarzy, więc znowuż wracamy do tej profilaktyki. My mamy teraz oczywiście nowe leki, które wpływają na przebieg choroby, bo nadal nie mamy leczenia przyczynowego. My wiemy, że choroba Alzheimera jest spowodowana odkładaniem się białek beta-amyloidu i białek tau, które niszczą komórki w układzie nerwowym, ale nie wiemy, dlaczego one się odkładają. Wiemy, że ten proces zapalny może być modyfikowany przez dietę i w postępowaniu potrafimy usunąć te niekorzystne białka, spowalniając przebieg choroby. Natomiast najważniejsze jest postawienie rozpoznania i ja tutaj zachęcam, żeby szczególnie po 60 roku życia, jeżeli występują zaburzenia poznawcze, to omówić je z lekarzem pierwszego kontaktu. Lekarze pierwszego kontaktu wykonują takie proste testy przesiewowe, które potrafią ukierunkować dalsze postępowanie, to znaczy czy pacjent wymaga konsultacji neurologicznej, czy nie. Jeżeli nie będzie pacjent zgłaszał lekarzowi zmian w takim funkcjonowaniu poznawczym, no to też ten lekarz nie będzie mógł na takie badania pacjenta skierować. Oczywiście jest tak, że z wiekiem tempo przetwarzania informacji się zmienia, ale proces otępienny, ta skleroza tak kolokwialnie określana przez populację, to nie jest proces fizjologicznego starzenia się. Więc tutaj pierwsze to profilaktyka, aktywność intelektualna i zgłaszanie zmian lekarzowi pierwszego kontaktu.
0: Pani jak mówiła o tych genetycznych uwarunkowaniach, to powiedziała pani, że ciotka, matka, babcia miały w rodzinie chorobę Alzheimera. I wydaje mi się, że nieprzypadkowo pojawiły się tutaj kobiety, dlatego że kobiety stanowią większość osób żyjących z chorobą Alzheimera. Skąd jest w ogóle ta różnica? Czy to wynika z tego, że są jakieś biologiczne czynniki, czy jednak z tego, że po prostu kobiety średnio żyją dłużej od mężczyzn?
11: Przede wszystkim kobiety żyją dłużej. Też trochę jest inny rodzaj chorób u mężczyzn. Też dużo takich naczyniopochodnych zmian występuje. Natomiast ta długość życia raz, a dwa też zmiany hormonalne. Ten okres menopauzalny, nagłych zmian hormonalnych u kobiety jest takim czynnikiem, który może wpływać również na tą funkcję ośrodkowego układu nerwowego. Natomiast no, rzeczywiście podstawową przyczyną jest to, że kobiety żyją dłużej.
0: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Doktor nauk medycznych Anna Filipek-Gliszczyńska była gościnią Radia Tok FM, specjalista neurolog z grupy LuxMed. Rozmawialiśmy o Światowym Dniu Przeciwdziałania Chorobie Alzheimera i to już koniec audycji Zapytam Inaczej. To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Program realizowali Adam Szuraj i Szymon Baluta. Za chwilę informacje Tok FM, a po nich jeszcze więcej sportu, na które zaprosi państwa Przemysław Pozowski. Witaj.
12: Dzień dobry. W piątek o 20:45 mecz Polska kontra Bośnia i Hercegowina. To jest mecz Ligi Narodów i mówię o naszej piłkarskiej reprezentacji. Natomiast już dzisiaj piłkarze się zjeżdżają do Warszawy. Robert Lewandowski już też wylądował na lotnisku Chopina, ale jeszcze nie przyjechał do kadry, bo najpierw obowiązki prywatne. Dominik Wardzichowski ze Sport.pl, który zajrzał do hotelu kadry, będzie dzisiaj gościem magazynu Jeszcze Więcej Sportu, także serdecznie zapraszam.
0: Ja również zapraszam i zapraszam Państwa też jutro po 14 na Zapytam Inaczej. Anna Piekutowska.
13: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
14: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
15: My jesteśmy 50 lat w związku.
16: Myślimy, że trzeba być w związku.
17: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
18: Potrzebujemy związku, potrzebujemy, oczywiście.
19: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
20: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia ich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
2: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
1: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
2: Pogadajmy o tym.
1: Czas rodziców, sobota po 13.
2: Ula Malko.
1: Krzysztof Chorwat.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Każdego dnia Unia Europejska staje się celem ataków dezinformacyjnych. Media społecznościowe zalewają kłamliwe kampanie ze strony Rosji i Chin. Czy jesteśmy w stanie się przed tym bronić? Czy Unia ma do tego potrzebne narzędzia? Jak chronić naszą demokrację? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji Tok FM. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
15: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydane na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 15.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Zagrożenie wojną hybrydową ze strony Rosji jest realne i poparte faktami, ocenił szef MSW Francji. Jak tłumaczył, obiektami ataków w wojnie hybrydowej stają się sieci, infrastruktury i baza przemysłu obronnego, za pomocą którego wspierana jest Ukraina. Ostrzegł też, że bagatelizowanie tego zagrożenia byłoby nieodpowiedzialne. Moim zadaniem jest dbanie o to, żeby nie zapomniano o Polakach na Białorusi. Sytuacja jest trudna, ale można mieć umiarkowany optymizm, oceniając determinację Polaków w zachowaniu swojej tożsamości, powiedział w Lublinie dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut. Dziś odebrał tam medal 75-lecia misji Jana Karskiego. Towarzystwo przyznało mu to odznaczenie w sierpniu 2023 roku, kiedy przebywał w białoruskim więzieniu. Wyróżnienie przyznawane jest osobom i instytucjom zasłużonym dla realizacji ideałów, które przyświecały właśnie jego patronowi, Janowi Karskiemu. Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów ma się zająć projektami trzech ustaw resortu zdrowia, między innymi regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń medyków. Według projektów miesięczne zarobki lekarzy na dwóch etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej, czyli 76 800 zł brutto. Część z procedowanych projektów to efekt ultimatum, jakie premier Donald Tusk postawił latem minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie, zlecając jej przygotowanie propozycji zmian w ochronie zdrowia w reakcji na ujawnione nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. PiS chce nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów w związku ze zmianą ratingu Polski. Złożenie wniosku w tej sprawie zapowiedział wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. Chce, aby minister finansów Andrzej Domański poinformował o obniżeniu ratingu Polski przez agencję Moody's. W piątek agencja obniżyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej o jeden stopień z A2 do A3. Czarnek ocenił, że po obniżeniu go po raz pierwszy od 24 lat sytuacja Polski przeszła z tragicznej w katastrofalną. Eksperci zachęcają kobiety z rakiem jajnika do aktywnego uczestnictwa w leczeniu. Ten rodzaj choroby jest groźnym nowotworem, ale ostatnie lata przyniosły duży postęp w terapii. Dlatego organizacje pacjentów w ramach akcji Zawsze zapytaj, co dalej? Zachęcają panie z diagnozą raka jajnika, by szukały informacji o możliwościach leczenia na każdym etapie choroby. Akcja wystartowała we wrześniu. Jest to miesiąc świadomości nowotworów ginekologicznych. Akcję realizują organizacje pomagające pacjentom z chorobą onkologiczną. To jest Fundacja Onkologiczna Nadzieja, na przykład Fundacja Życie z Rakiem, OnkoCafe, Eurydyki, Stowarzyszenie Ruch Onkologiczny PARS czy Zwrotnik Raka.pl. Organizatorzy akcji Zawsze zapytaj, co dalej, przygotowali dla pań listę pytań, które mogą pomóc im lepiej przygotować się do wizyty i świadomie uczestniczyć w procesie leczenia. Od 9 stopni na Podhalu do 15 w centrum, nad morzem do 18 i na zachodzie kraju około 19 to temperatury maksymalne na dziś, jutro bez większych zmian od 14 do 18, a na terenach podgórskich od 9 do 12 stopni. Również we wtorek będzie sporo chmur i w wielu miejscach będzie przelotnie padać.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
18: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. W studiu jest, jak zapowiadałem, Dominik Wardzichowski, reprezentujący Sport.pl. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam serdecznie.
18: A o reprezentacji Polski będziemy rozmawiać, tej piłkarskiej, bo dzisiaj właściwie zaczyna się zgrupowanie, chociaż dzisiaj to jest ten taki dzień, kiedy piłkarze o różnych porach, z różnych samolotów wysiadają i dojeżdżają do hotelu kadry. Ty nawet się pofatygowałeś i liczyłeś, że może zdąży dolecieć z Chicago, a nie z Barcelony już tym razem Robert Lewandowski, ale troszeczkę zmienił plany.
19: Robert Lewandowski doleci wieczorem, znaczy wylądował już w Warszawie, w hotelu pojawi się albo teraz, bo to wszystko trwa bardzo dynamicznie.
18: Wszystko
19: to
18: jest płynne.
19: Tak, jest płynne. To jest taki dzień organizacyjny dla reprezentacji Polski. Zazwyczaj tego pierwszego dnia zgrupowania mieliśmy konferencję prasową z udziałem selekcjonera i kapitana reprezentacji Polski, ale teraz nie wiem, czy przez to, że Robert Lewandowski dolatuje do Polski z Chicago, czy jakieś inne kwestie tutaj zdecydowały o tym, że te konferencje mamy we wtorek, czyli jutro to spotkanie z kapitanem i selekcjonerem, a dzisiaj taki dzień organizacyjny, ale w hotelu już widać było piłkarzy. Wiem, że wczoraj do hotelu przyjechali Kacper Urbański z Górnika Zabrze, więc no, powoli piłkarze się zbierają, przygotowują się do tych meczów. Jest oczywiście sztab reprezentacji, który już po tych obserwacjach weekendowych no, pracuje na najwyższych obrotach, bo też ma nad czym pracować. Bo niestety fala kontuzji w reprezentacji Polski.
18: Tak, to za chwilę. Jeszcze tylko powiedz, rozumiem, że nie bezpośrednio z lotniska Chopina do hotelu kadry, bo trzeba było zahaczyć z dzieciakami, tak, o dom mówisz?
19: Tak, tutaj Robert Lewandowski pewnie jeszcze jakieś obowiązki rodzinne, ale stawi się kapitan na zgrupowaniu reprezentacji Polski, bo przecież mieliśmy taki znak zapytania, bo cały czas były pytania do selekcjonera, jak będzie wyglądać reprezentacja Polski bez Roberta Lewandowskiego, czy ten transfer do Major League Soccer wpłynie jakoś na decyzję kapitana, bo też no, po tych nieudanych barażach do Mistrzostw Świata no, pojawiały się bardzo znaczące znaki, tak bym to powiedział. Nawet to Time to Say Goodbye dołączone do tego wpisu Roberta Lewandowskiego zaraz po meczu sugerowało, że być może kapitan będzie się powoli żegnał z reprezentacją Polski, ale najważniejsze jest to, że Robert Lewandowski cały czas chce grać z orzełkiem na piersi, chce mu się grać w meczach Ligi Narodów, więc mam nadzieję, że zagra też w eliminacjach do Mistrzostw Europy i będzie to zwieńczenie reprezentacyjnej kariery na Mistrzostwach Europy.
18: Ja myślę, że to, gdybym miał wejść w skórę Roberta Lewandowskiego, to jest ten cel, żeby jednak pożegnać się nie w momencie, kiedy odpadasz jeden krok przed zakwalifikowaniem się na ważny turniej, tylko żeby jednak zagrać w Mistrzostwach Europy po raz ostatni. No ale to jeszcze do tego czasu jest sporo i sporo się może wydarzyć. Mówiłeś o tych kontuzjach, no to powiedzmy, ledwie w piątek widzieliśmy się wspólnie, zresztą, bo ja też byłem na tym trwającym grubo ponad godzinę spotkaniu prasowym, gdzie Jan Urban tłumaczył swoje powołania. Robił to w sposób bezpośredni, jak dla mnie otwarty i fajny. Tego bym oczekiwał od selekcjonera, że będzie po prostu jasno mówić, dlaczego tak, a nie inaczej i dyskutować o tym otwarcie. Natomiast z tych 26 piłkarzy, których powołał, w weekend trzech wypadło i to, co więcej, Kamil Grabara, czyli bramkarz, doznał bardzo poważnej kontuzji.
19: A to mówimy o zawodniku, który może nie był pewniakiem do gry w bramce reprezentacji

0: może dostanie swoją szansę, ale trochę patrzymy jak na, w cudzysłowie oczywiście, zbawcę kadry, na gościa, który jednak gra w Turcji. Czyli co, cofamy się do czasów Romana Koseckiego? Tak? Czy, nie wiem, Andrzeja Niedzielana w Neckneimechen?
1: No myślę, że będziemy żyć takimi transferami. Właśnie Marcel Reguła do Borussii Dortmund, to myślę, że będą wydarzenia, które nie będziemy oglądać zbyt często. Oczywiście jest to dobre pokolenie młodych piłkarzy. Kadra U21 świetnie sobie radzi w eliminacjach. Jerzy Brzęczek też wykonuje bardzo dobrą pracę, ale ci zawodnicy potrzebują czasu. I to widać, że jednak ten przeskok z piłki, nie chcę mówić młodzieżowej, bo to są zawodnicy, którzy już grają w seniorach, właśnie, nie wiem, Wojciech Mońka, Michał Gurgul, który też był gdzieś przymierzany do reprezentacji Polski, że to są zawodnicy, którzy pewnie w perspektywie kilku lat będą grać w tej reprezentacji. No Bartosz Mazurek to jest chyba taki piłkarz, którego nazwisko najczęściej pojawiało się wśród nieobecnych na liście selekcjonera Jana Urbana. Świetny początek jego przygody w RB Salzburg, a wiemy, że tam nie trafiają piłkarze przypadkowi. To jest klub, który słynie z niebywałego sprawdzania, z selekcji, z tego scoutingu na najwyższym poziomie i później oni też potrafią za gigantyczne pieniądze sprzedawać zawodników. A jeżeli Bartek będzie grał tak jak zaczął grę w austriackiej Bundeslidze, no to mam wrażenie, że to może być taki piłkarz, który trafi do naprawdę dużego klubu, ale tutaj bardzo dużo rzeczy może się wydarzyć, bo jedna kontuzja i to może przekreślić naprawdę marzenia, tak jak w przypadku Kamila Grabary, który ciężko mu będzie...
0: Przypomnijmy, że Grabara przeszedł z Wolfsburga, właściwie na zasadzie wypożyczenia przeszedł, z którym spadł z pierwszej Bundesligi, co było nie lada sensacją, do Juventusu. I w tym Juventusie ledwie w czwartek chyba, tak, był mecz, zagrał pełne spotkanie w europejskich pucharach.
1: Zaliczył asystę, a później miał trening bramkarski i niestety ciężka kontuzja kolana, która wyklucza go z gry w tym sezonie. To nie jest nawet do końca roku kalendarzowego i on też przegapi pierwsze mecze eliminacji do Mistrzostw Europy, więc to jest bardzo duży problem dla reprezentacji Polski. A też mam wrażenie, że Juventus chciał zrobić taki casting, kto będzie bramkarzem numer jeden, albo kogo wykupić, bo Vicario też jest wypożyczony i to miała być taka rywalizacja między nim a Kamilem Grabarą. No teraz trudno sobie wyobrażać, że Juventus wykupi piłkarza, który do końca roku nie będzie, do końca sezonu nie będzie mógł walczyć o tę bluzę z numerem jeden, więc to jest trudna sytuacja nie tylko dla reprezentacji Polski, ale przede wszystkim dla Kamila Grabary i jest duży znak zapytania przy jego tej karierze na najwyższym poziomie.
0: Zobacz, Polska zawsze bramkarzami stała, Fabiański, Boruc, wybór, prawda, Szczęsny, a teraz tak naprawdę...
1: Teraz jest problem.
0: Jest problem i powiedz, ostatnia rzecz w kontekście bramkarzy, ale dosłownie 30 sekund mi odpowiedz, czy też tak to odebrałeś, że jak już doznał Grabara kontuzji i to kolejne powołanie nie poszło do Łukasza Skorupskiego, tylko do Bartłomieja Drągowskiego, no to rozumiem, że chyba Jan Urban oraz Józef Młynarczyk, bo zawsze mówi, że zostawia to trenerom bramkarzy, podjęli decyzję, że czas Skorupskiego w kadrze minął. Tak ja to odbieram.
1: Ja też tak to odbieram, bo jednak oczywiście wiek Łukasza Skorupskiego to jest tutaj ważny aspekt rozpatrywany przez sztab szkoleniowy. No i też zaczynające się kontuzje, a mówimy o bramkarzu, któremu zdecydowanie
0: i błędy, bo
1: bliżej...
0: ostatnio też był błąd.
1: Tak, ostatnio, nie jest to piłkarz, na którego sztab chcesz stawiać w kontekście eliminacji do Mistrzostw Europy, a ja tą Ligę Narodów oczywiście traktuję jako chęć powrotu do Dywizji A, do grania z najlepszymi, ale jednak to jest budowa reprezentacji na eliminację Mistrzostw Europy i skoro mamy młodszych bramkarzy, którzy są w stanie grać na niezłym poziomie, mam tutaj na myśli Marcina Bułkę, który też wraca po kontuzji, ale ostatnio ma świetny czas w Arabii Saudyjskiej, więc myślę, że przed tym bramkarzem jest większa przyszłość, a tutaj Łukasz Skorupski może mówić raz o dużym pechu, a dwa o tym, że nie wykorzystał swojej szansy, bo wydawało się, że to będzie bramkarz numer jeden po tej erze Wojciecha Szczęsnego.
0: A tu będzie 20 chyba występów i wygląda na to, że być może tyle. Powiedz jeszcze, bo kibice mogą czuć się nieco zagubieni, ale od razu też mówię, że mamy tak naprawdę 2 minuty. To zgrupowanie jest bardzo specyficzne, bo my gramy oczywiście w piątek z Bośnią i kolejne mecze są właściwie co kilka dni. W sumie to będą 4 mecze, a nie 3, ale też nasi zawodnicy będą nieco inaczej się o tych spotkań przygotowywać, bo jest planowane takie 3 dni, są planowane 3 dni gdzieś z dala od Warszawy w lesie, gdy tutaj wrócą między meczami i też będą mieć boisko treningowe, też nie de facto w centrum Warszawy, tak jak ostatnio.
1: Tak, to jest powracający temat. Reprezentacja Polski nie ma swojej bazy i to jest gigantyczny problem, że najważniejsza drużyna w kraju nie ma gdzie trenować. I to jest bardzo duży problem i tutaj udało się Polskiemu Związkowi

0: piłki nożnej porozumieć z klubem KS Zwar, który jest niedaleko hotelu, w którym mieszka reprezentacja Polski, i tam mają być treningi na tych polskich zgrupowaniach, ale
1: za
0: też Adama, myślę...
1: Nawałki tam też trenowali.
0: Tak, był też tam jakiś wewnętrzny sparring za Czesława Michniewicza, ale generalnie to boisko ostatnio nie było używane przez kadrę. Częściej te treningi były w Legia Training Center. Legia korzystała tutaj ze współpracy z Legią i teraz no będzie to boisko, ale jednak to cały czas no jest jakiś temat, który powraca. Stąd też mam wrażenie te trzy dni takie w okolicach Sochocina po powrocie ze Szwecji, bo też kadra będzie lądować na lotnisku w Modlinie, o ile się nie mylę. I to ma też ułatwić logistykę, że ten przejazd stamtąd jest, będzie szybszy niż do centrum Warszawy. To będzie w środku nocy, więc to nie jest jakieś zamknięcie reprezentacji Polski, chęć odizolowania się od kibiców, dziennikarzy. To jest po prostu kwestia lepszych warunków do treningu. Tak bym czytał te decyzja. Oczywiście tam będzie większy spokój, ale myślę, że tutaj reprezentacja jest otwarta na kibiców i biorąc pod uwagę rywali, z którymi gramy, to tu trzeba bardziej napędzać to zainteresowanie niż je hamować.
1: Tak, ale może tam w tym hotelu jakiś grill, ognisko, coś, wiadomo, zgrupowanie. Dominik Wardzichowski, Sport.pl, dziś był gościem magazynu Jeszcze Więcej Sportu. O pierwszym dniu, w którym kadrowicze zjeżdżają się na zgrupowanie, rozmawialiśmy przed meczem z Bośnią. Dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Ja się nazywam Przemysław Pozowski, magazyn Jeszcze Więcej Sportu wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował go Adam Szuraj, a już za chwilę Tok 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi. My się natomiast usłyszymy w Sport 360 po godzinie 18.30.
2: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
3: Reklama. Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Castorama!
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wow! Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Poniedziałek, 21 września, jest 16. $100,000 za spotkanie z prezydentem w pakiecie premium. Ta impreza już dziś. Chadecja przegrywa na całej linii w kolejnych wyborach lokalnych w Niemczech. Kanclerz twierdzi, że to nie z nim jest problem. W Krakowie też ostatnia prosta do głosowania. Głosowania na nowego prezydenta miasta. To jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. Za kilka godzin w Nowym Jorku rozpocznie się polsko-amerykański szczyt biznesowy, w którym weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Spotkanie organizuje Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych, w którym działają ludzie związani z prawem i sprawiedliwością. A jak wczoraj poinformowali dziennikarze Radia Z i Newsweeka, fundacja proponowała uczestnikom szczytu wykupienie pakietów. Pakiet premium dawał możliwość spotkania z prezydentem Polski w cztery oczy. Te doniesienia wywołały falę politycznych komentarzy i pytania do prezydenta. Maciej Kluczka.
19: W standardach polskiej polityki takie działania się po prostu nie mieszczą, mówi Andrzej Szejna z Lewicy.
20: Mamy sytuację, w której za pieniądze dochodziłoby do spotkania z prezydentem Polski, który dysponuje prawem weta, wpływu na proces legislacyjny. Takie sytuacje są niedopuszczalne, to powinno zostać zastopowane.
19: A wiceszef Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk dodaje.
21: Głowa państwa albo zdymisjonuje swoich współpracowników, możliwie szybko, albo wytłumaczy się z tego, że sam brał w tym udział.
19: Centrum Strategii Rozwojowych zaprzecza, by udział w wydarzeniu lub spotkanie z prezydentem wymagały opłaty, a pakiety były propozycją dla sponsorów wydarzenia. Duże jednak wątpliwości budzi to, że minister w kancelarii prezydenta Karol Rabenda miał zapraszać firmy na to wydarzenie i zachęcać do zapoznania się z ofertą pakietów. Pytałem posła PiS-u Przemysława Czarnka, czy tak być powinno.
22: Proszę sięgnąć do wszystkich wyjaśnień, również tej fundacji, która dokładnie tę sytuację opisuje. Proszę nie manipulować, są ważniejsze sprawy. Dziękuję bardzo.
19: Sam minister Karol Rabenda twierdzi, że to organizator szczytu, a nie kancelaria prezydenta, decydował o warunkach uczestnictwa w spotkaniu.
18: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Maciej Berek, wybrany na początku września przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pisze do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i daty umożliwienia mu złożenia ślubowania. W piątek rozpoczęła się jego kadencja, a prezydent oczekuje dowodów na to, że Berek pracował w zawodzie przez 10 lat. Zaświadczenie, że Maciej Berek jest członkiem Izby Radców Prawnych, to dla Karola Nawrockiego za mało. Decydując o lokalizacji bazy wojskowej w Polsce, amerykańscy planiści biorą pod uwagę nie tylko jej położenie w naszym kraju, ale także jej obecnie otoczenie europejskie i możliwość wpięcia jej w cały system infrastruktury wojskowej na naszym kontynencie. Tak mówi szef działu analiz portalu Defense24 dr Jacek Raubo. W rozmowie z reporterem TOK FM Tomaszem Fęskę ekspert wylicza czynniki, które są brane pod uwagę przy stałym lokowaniu amerykańskiej armii w Polsce.
23: Mamy kilka takich aspektów. Pierwszy z nich to jest potencjał rozwojowy. Różnego rodzaju infrastruktura wojskowa wymaga rozbudowywania, wymaga też pewnej elastyczności środowiska, które otacza bazę. Drugim z elementów jest kwestia całej logistyki. Przede wszystkim węzły drogowe, kolejowe, ale też na przykład lotniska. Zauważmy, że Amerykanie od dłuższego czasu wykorzystują chociażby samoloty czarterowane od firm prywatnych, które przywożą żołnierze. Żołnierze pobierają sprzęt już bezpośrednio z magazynów czy też ze składnic znajdujących się na obszarze odpowiedzialności danego dowództwa. Trzecią rzeczą, która jest niewątpliwie brana pod uwagę, jest rzeczywiście funkcjonowanie tych żołnierzy w relacji z lokalną społecznością.
24: I co się wtedy bierze pod uwagę? To znaczy sąsiedztwo jakichś obiektów sportowych, szkół dla dzieci? Co może przeważyć szale?
23: Jeżeli by doszło do rzeczywiście bardzo dużego skoncentrowania sił i środków, no to amerykańskie bazy wojskowe w wielu miejscach na świecie zaspokajają potrzeby również rodzin żołnierzy. Tutaj zaspokojenie tych potrzeb edukacyjnych, sportowych, ale też i na przykład bliskość miast miasta, które no, w jakimś stopniu wypełnia te możliwości odpoczynku, relaksu, no, na pewno przez amerykańskich planistów są brane pod uwagę. I tutaj płynnie przejdę do jeszcze jednego elementu. To jest też decyzja państwa przyjmującego. Ten gospodarz też musi brać pod uwagę dostępność na przykład obiektów poligonowych, kwestie związane z no, też potencjalnym przeciążeniem na przykład ruchu i komunikacji. I na koniec to jest sprawa wpięcia do systemu. Ta baza, czy też te bazy w liczbie mnogiej nie działają w izolacji, one nawet nie działają tylko i wyłącznie w kontekście jednego państwa.
24: Tak, bo często się o tym zapomina. Mówi się o bazie w Polsce, jakby to miała być, powiedzmy w cudzysłowie, taka nasza prywatna własność, a to ma być baza...
23: Militarne posiadanie jakiegoś fortu, który będzie nas bronił przed zagrożeniami z zewnątrz. Nie. Zauważmy, że Amerykanie też muszą widzieć tą relację na przykład z Rumunią, gdzie również posiadają, czy Bułgarią posiadają pewne elementy infrastruktury.
18: Z doktorem Jackiem Raubo, ekspertem portalu Defense24, rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Węskę. Kolejne syreny alarmowe trafią do przygranicznych miejscowości na Podkarpaciu, a przejścia graniczne z Ukrainą zyskają dodatkowe zabezpieczenia. Zapowiedź padła po kontroli 4 przejść przez wojewodę podkarpacką, która jest wynikiem niedawnych ataków rosyjskich przy polsko-ukraińskiej granicy. Marcin Starzec.
0: Same przygraniczne, tymczasowe miejsca schronienia mają otrzymać dodatkowe wyposażenie. A w planach jest też budowa infrastruktury dla większej liczby osób. Potencjalne lokalizacje wytypowano już w 4 największych przejściach granicznych na Podkarpaciu, mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.
1: Odebrałam informacje o inwestycjach, które są realizowane na przejściu granicznym przez wojska rodzaju sił zbrojnych, bo takie inwestycje od 4 dni są realizowane zarówno na przejściach granicznych na Lubelszczyźnie, jak i na Podkarpaciu.
0: Zmieniono też zasady odpraw, by ograniczyć kolejki ludzi i pojazdów. To będzie oznaczało dłuższy postój przed przejściami, ale szybszą odprawę na samej granicy.
1: Zostały wydane rekomendacje. One zostaną również na piśmie przekazane.
0: Powodem wzmożonych działań są ostatnie rosyjskie ataki na przejścia graniczne po stronie ukraińskiej. Marcin Starzec, TOK FM.
18: No to Niemcy teraz. Kanclerz Friedrich Merz zapowiada, że po kolejnych porażkach w landowych wyborach nie zamierza rezygnować ze stanowiska. Nie było żadnych dyskusji personalnych, przekazał szef niemieckiego rządu. Wczoraj jego CDU nie przekroczyła progu wyborczego w Mecklenburg i Pomorzu Przednim, a w Berlinie przegrała z postkomunistyczną lewicą. Tomasz Orchowski.
2: Wiem, że moja osobowość odegrała w tych wyborach ważną rolę, przyznaje kanclerz Friedrich Merz, który lekko mówiąc nie należy do najbardziej przebojowych osób. We wczorajszych wyborach dużą rolę odegrała polityka federalna, ale też moja osoba. Wyniki wykraczają jednak daleko poza moją osobę. Jesteśmy świadkami głębokiej zmiany systemu partyjnego w Niemczech, podobnie jak w wielu innych krajach świata. Porażki jest naprawdę duża. CDU progu wyborczego nie przekroczyła po raz pierwszy od 1949 roku. W Berlinie przegrała z Die Linke. Tam postkomunistyczna lewica wygrała też z SPD. Rezultat jest katastrofalny zarówno na szczeblu landu, jak we wszystkich dzielnicach Berlina. Przez dekady byliśmy partią Berlina. Z wynikiem 12% nie możemy dłużej się uważać za taką partię, dlatego teraz musimy się skupić na odbudowie SPD w Berlinie. Mówił Steffen Krach, główny kandydat socjaldemokratów, czyli partii, która rządzi obecnie Niemcami wraz z CDU i CSU. Cieszy się za to skrajnie prawicowa, prorosyjska AfD. Alternatywa dla Niemiec poprawiła swój stan posiadania w Berlinie i wygrała w Mecklenburg i Pomorzu Przednim, podobnie jak wcześniej w Saksonii-Anhalcie, współprzewodnicząca tego ugrupowania Alice Weidel. Zastąpiliśmy CDU w roli partii ludowej. CDU po raz pierwszy nie będzie w ogóle reprezentowana w parlamencie landowym. Jest to też skutek bardzo nierozsądnej polityki izolowania AfD. Oczywiście Niemcy, a przynajmniej część z nich, szukają alternatywy dla obecnego rządu, aby poprawić swoją sytuację. Mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. U niego w kraju dla rządzącej jednej Rosji alternatywy nie ma. Antywojennej partii Jabłoko zakazano startów zakończonych wczoraj wyborach. Tomasz Orchowski, TOK FM.
18: No i putinowska jedna Rosja zdobyła prawie 60% głosów głosów, co przełoży się na rekordową liczbę mandatów w Dumie. Ugrupowanie będzie miało większość konstytucyjną. Zresztą, niezależnie od wyników wyborów, sytuacja na Kremlu jest niezmienna, mówiła w TOK 360 dziennikarka rosyjskojęzycznej redakcji WOT TAK, Masza Makarowa.
3: Rosyjski parlament jest właściwie parlamentem jednopartyjnym. Wszystkie inne partie oprócz jednej Rosji, które również dostały się do parlamentu, a w tej chwili wiemy, że również partie, które ledwo osiągnęły ten 5-procentowy poziom, czyli Sprawiedliwa Rosja, Siergieja Mironowa, też będzie w parlamencie, więc łącznie 5 partii. Te wszystkie partie po prostu spełniają życzenia Kremla i głosują tak, jak chce tego Kreml i administracja prezydenta. Nie ma żadnej partii, która miałaby jakikolwiek inny program niż wsparcie wojny rosyjskiej przeciwko Ukrainie.
18: Były to w Rosji pierwsze wybory do niższej izby parlamentu od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej agresji na Ukrainę w 2022 roku. Według wstępnych ustaleń partia Jedna Rosja będzie miała zapewnione w Dumie Państwowej 355 spośród 450 mandatów. Frekwencja miała wynieść prawie 60%. Do udziału w wyborach nie były, jak słyszeliśmy, dopuszczone partie opozycyjne. To już ostatni tydzień kampanii przed wyborami na prezydenta Krakowa. Kandydaci niemal codziennie mają zaplanowane spotkania z wyborcami i próbują przekonać tych, którzy decyzje zostawiają na ostatnie dni. Katarzyna Młynarczyk.
4: Monika Piątkowska zapowiada w tym tygodniu dużo spotkań z mieszkańcami. Przyznaje też, że cieszy ją wzrostowa tendencja w sondażach, choć podkreśla, że najważniejszy wynik poznamy dopiero w dniu wyborów.
5: To, co obserwuję w tych sondażach, to trend, który, jeżeli o mnie chodzi, jest rzeczywiście w każdym z tych sondaży trendem wzrostowym. W każdym sondażu, który się pojawia, mam większą liczbę głosów.
4: Z radością do sondaży podchodzi też główny przeciwnik Piątkowskiej, Łukasz Gibała, który zdecydowanie w nich prowadzi.
6: Nie mam pojęcia, czy ja wyjdę do drugiej tury, nie mam pojęcia, czy będzie pani Piątkowska, nie wiem, jaki jest jej skład. Sondaże pokazują, że teoretycznie oczywiście powinien być taki, że będzie to ona i ja, ale to się wszystko może zmienić.
4: Do głosowania zostało już tylko kilka dni. Teraz kandydaci walczą nie tylko o swoich przekonanych wyborców, ale przede wszystkim o tych, którzy wciąż nie zdecydowali, komu oddadzą głos 27 września.
18: Katarzyna Młynarczyk, dzięki wielkie. Cieszący się największym, blisko 40-procentowym poparciem Łukasz Gibała deklaruje się jako kandydat niezależny od żadnej z politycznych partii. Podobną postawę prezentował poprzednik Aleksandra Miszalskiego, mówił Filipowi Kekuszowi w TOK 360 w południe dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany Łukasz Danel.
16: Tutaj w Krakowie przez 22 lata mieliśmy za prezydenta profesora Jacka Majchrowskiego, który co prawda gdzieś tam na początku, można powiedzieć, był związany z lewicą, z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, ale wkrótce stał się takim politykiem lokalnym, niezależnym, niezwiązanym z żadnymi partiami politycznymi. I przez te 22 lata pokazywał, że jest w stanie współpracować w zasadzie z każdym. Tworzył lokalne sojusze przy okazji czy to wyborów, czy jakichś konkretnych decyzji, które miały zapaść. Więc my tutaj w Krakowie nie jesteśmy przyzwyczajeni na tym szczeblu prezydenta do jakiejś takiej prezydentury partyjnej.
18: Pierwsza tura wyborów w Krakowie w najbliższą niedzielę, w czwartek, w piątek. TOK 360 z Krakowa, a już niedługo również dzisiaj w TOK 360 raport na prawie tydzień przed wyborami. Miało być 100 tysięcy mieszkań w zasobie Warszawy, będzie zdecydowanie mniej. Stolica przyjęła program mieszkaniowy na kolejnych 7 lat. Władze mówią o przyspieszeniu budownictwa społecznego. Opozycja wskazuje, że plan jest mało ambitny. Dokument określa zarówno wysokość czynszów, jak i to, czy długoletni najemcy będą mogli w końcu wykupić zajmowane mieszkania po preferencyjnych cenach. Błażej Kulesza.
25: Szanse na wykup mieszkania z zasobu komunalnego będą mieli nieliczni.
26: Zakładamy średniorocznie nie więcej niż 45 w skali całego miasta.
25: Mówi Magdalena Mułchowska, wiceprezydentka Warszawy.
26: I za 100% wartości.
25: W ciągu 7 lat stolica ma wybudować 5,5 tysiąca mieszkań. To mało ambitny plan, mówi Tomasz Herbich z PiS.
27: To jest program zastoju, a nie żadnego rozwoju zasobu mieszkaniowego. On w tym sensie oczywiście jest urealniony, że on pokazuje, co miasto realnie robi, a nie tak jak wcześniejszy program. Co by chciało i co się nigdy nie stało.
25: Kłopoty mogą mieć ci, którzy chcieliby skorzystać z lokali komunalnych, ale to ze względu na kryteria, mówi Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy.
28: Kolejki po mieszkania komunalne w Warszawie są krótkie, ale dlatego, że właściwie prawie nikt nie może się w nich ustawić, ponieważ kryteria są ustawione tak, żeby nikt właściwie prawie nie mógł skorzystać z tej pomocy.
25: Stolica miała mieć 100 tysięcy mieszkań w zasobie komunalnym do 2030. 2022 roku. Będzie jednak inaczej, mówi Sławomir Potapowicz z Koalicji Obywatelskiej.
7: Będzie na poziomie około 86 tysięcy.
25: Nowy program mieszkaniowy miał być gotowy już rok temu, ale miasto nie zdołało go przygotować. Błażej Kulesza, TOK FM.
18: Gwiazdy polskiego kina i widzowie zjeżdżają do Gdyni. Niektórzy już od rana oglądają filmy, bo dzisiaj startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji. Program jest bardzo różnorodny, zapewnia dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
8: Widzimy, że twórcy pracują i historią, i tematami dnia współczesnego, ale też wybrzmią lęki o naszą przyszłość, o to, co za rogiem. Co więcej, historie podane w różny sposób stylistycznie, czyli filmy wyrazistrze, filmy dramaty, filmy odwołujące się do kina gatunkowego, czy filmy, w których odnajdą też Państwo taki bardzo specyficzny, powiedziałabym, młody humor.
18: Otwarcie festiwalu wieczorem w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Na początek widzowie obejrzą film Jana Cholubka Dziki, Dziki Zachód. Szczegółowy program oczywiście w internecie. Na miejscu Patrycja Wanat. Z Patrycją połączymy się dzisiaj w TOK 360. W TOK 360 także łączenie z Nowym Jorkiem, gdzie rozpoczyna się Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. W TOK 360 także Kraków na tydzień przed wyborami. 16.15 o 16.20 informacje TOK FM, a potem najważniejsze informacje ekonomiczne.
9: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
10: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
9: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Gdybym się naoglądał w życiu dużo westernów, to wiedziałbym, skąd pomyłka, a tak nie rozumiem. W każdym razie film Jana Cholubka nazywa się oczywiście Dziki, Dziki Wschód. I to tym filmem rozpocznie się wieczorem w Teatrze Muzycznym w Gdyni Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 51. już o 18.20 łączymy się z Gdynią i Patrycją Wanat. Na razie 16.17 o 16.20 informacje TOK FM.
17: Autopromocja.
11: Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
15: Coraz bliżej decyzji. Możliwe lokalizacje amerykańskiej bazy w Polsce. Pakiet Platinium. Afera ze sprzedażą biletów na spotkania z prezydentem. Upokorzenie. Klęska Hadecji w wyborach lokalnych w Niemczech.
14: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
29: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
30: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
31: O, ale
0: że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
19: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
19: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
21: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 16.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Jutro prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się z przywódcą USA Donaldem Trumpem w Stanach Zjednoczonych, poinformował portal Ukraińska Prawda za źródłami w biurze kancelarii prezydenta. Przylot Zełenskiego do USA spodziewany jest jeszcze dziś wieczorem. Planuje on omówić z Trumpem swoje spotkania z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem oraz inne działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. Prezydenci mają rozmawiać również o kwestii energetycznej. W Rosji nie zostały zapewnione warunki do wolnych i demokratycznych wyborów, oświadczyło MSZ Francji. W ocenie wybory do wczorajszej Dumy Państwowej nie były według standardów zorganizowane. Resort przypomniał też, że agresja Rosji przeciwko Ukrainie trwa od 4,5 roku i zagraża teraźniejszości i przyszłości narodu rosyjskiego. Rząd na jutrzejszym posiedzeniu zajmie się zmianami w wynagrodzeniach medyków. Miesięczne zarobki lekarzy na dwóch etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej, to jest 76 800 zł brutto. Łącznie procedowanych ma być 5 projektów Ministerstwa Zdrowia. Oprócz limitów wynagrodzeń i czasu pracy medyków będzie też o zwiększeniu jawności postępowań konkursowych oraz regulacji dotyczących opłacania składek zdrowotnych z zagranicy.
17: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
23: Ropa tańsza czy droższa? O tym już teraz w Ekonomii 360. Przed Państwem jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik.
29: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
30: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
24: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Rynki spokojnie reagują dziś na obniżkę polskiego ratingu. Przed weekendem agencja Moody's obcięła naszą ocenę wiarygodności kredytowej, tłumacząc to złym stanem naszych państwowych finansów oraz brakiem perspektyw dla ich szybkiej naprawy. Także z powodów politycznych. Agencje ratingowe wskazują tu na trudną współpracę między rządem a prezydentem. Werdykt agencji Moody's pokazuje, że przed nami mogą być trudne decyzje. Mówił w porannym EKG profesor Andrzej Wojtyna, były członek Rady Polityki Pieniężnej.
31: Powinna rozpocząć się dyskusja o ewentualnych podwyżkach podatków. To jest temat, jak wiadomo, politycznie bardzo trudny. Pan prezydent zapowiadał, że nie podpisze żadnej ustawy, która by to w przyszłości zmieniała. Mimo, że zbliża się rok właśnie wyborczy,
32: Nie będzie sprzyjał takim dyskusjom.
31: Który nie będzie sprzyjał, no ale jeśli się tego nie podejmie, no to będzie to traktowane jako rzecz tabu, a nie ma innych po prostu rozwiązań.
24: Bo alternatywą dla podwyżek podatków jest cięcie wydatków, a o tym rządzący nie chcą słyszeć. Ropa naftowa cofa się w kierunku $100 za baryłkę. Wciąż bardzo wysoko, ale niżej niż jeszcze kilka dni temu. Tak, droga ropa to już diesel w okolicach 9 zł za litr, benzyna w okolicach 8. Jak mówił w poranku Tok FM w rozmowie z Dominiką Wielowiejską, Grzegorz Wrona, wiceminister aktywów państwowych, takie ceny są nieakceptowalne, ale paliwa na stacjach w Polsce nie zabraknie.
33: Orlen przewidział i spodziewając się tych zawirowań,
0: sierpniu zakontraktował się do 1/4 zapotrzebowania na ropę, więc bądźmy dobrej myśli. Mamy dzisiaj zagwarantowane i realizowane na bieżąco i pokrywane zapotrzebowanie na paliwo.
4: To znaczy, że Orlen nie będzie windował tych cen i to będzie miało wpływ także na ceny konkurentów? To chciał pan powiedzieć?
0: Chciałem powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
24: Rząd chciałby opodatkować wynikające z drogich paliw zyski koncernów naftowych i z tego sfinansować kolejną edycję programu CPN. Nie ma na to jednak większych szans, bo pod dużym znakiem zapytania stoi prezydencki podpis pod tymi przepisami. Pensje w polskiej gospodarce wciąż rosną, ale najwolniej od 5 lat. W sierpniu ten wzrost w średnich i większych firmach, bo ich dotyczą dane GUS-u, sięgnął nieco ponad 5,5% w skali roku, a średnia krajowa wzrosła do ponad 9250 zł brutto. Tym samym realizuje się scenariusz zwalniających w Polsce pensji. Wszystkie znaki na rynkach wskazują, że w przyszłym roku wzrosną nasze rachunki za prąd, mówi w TOK FM Julia Cydejko z Polityki Insight. Bo energia drożeje na rynkach i to powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w taryfach za energię, dodaje ekspertka.
5: Jeśli spojrzeć na dane rynkowe, to nie ma powodów do optymizmu, bo jeszcze w ubiegłym miesiącu, w sierpniu, ta średnia cena w tym bazowym kontrakcie na energię elektryczną na giełdzie to była kwota z czwórką z przodu, niecałe 500 zł za megawattogodzinę. W ubiegłym tygodniu to już było ponad 570 zł, a to jest tylko baza tej taryfy, która w przyszłym roku będzie obowiązywać, dlatego coraz trudniej jest mi wyobrazić sobie, że ceny energii dla gospodarstw domowych w tej podstawowej taryfie G11 zostałyby utrzymane na zbliżonym poziomie do tegorocznych, które już i tak były pod silną presją polityczną.
24: Są już szacunki mówiące, że cena prądu w taryfach może wzrosnąć w przyszłym roku nawet o 1/5. Miesięczny budżet studenta przekroczył w tym roku 4000 zł. Studenci coraz mocniej odczuwają presję związaną z kosztami życia i uważniej podchodzą do planowania budżetu. Wynika z badania Portfel Studenta Związku Banków Polskich. A co studenckie budżety obciąża przede wszystkim, mówi Przemysław Barbrich z ZBP.
6: Łatwo nie jest, dlatego że obserwujemy znaczący wzrost przede wszystkim cen wynajmu. To już jest koszt w okolicach 1400-1500 zł. Potem żywność 730 parę złotych. To nie jest za dużo, ale da się żyć. Potem wyjścia na miasto, bilety miesięczne, transport, kosmetyki i to wszystko składa się na te 4045 zł, przy czym w tej kwocie mamy jeszcze czesne 500 zł. Bardzo ważna okazuje się pomoc rodziców. Te słoiki często ratują budżety, także studenckie.
24: Na szczęście aż 85% studentów nie rozważa rezygnacji z kształcenia ze względu na sytuację finansową. Jeszcze tylko do północy można zagłosować na nowe banknoty euro, a jedna z propozycji Europejskiego Banku Centralnego zakłada, że na banknocie 20-eurowym znalazłaby się Maria Skłodowska-Curie. Chodzi o Polkę, ale też kobietę na powszechnie używanym banknocie, mówiła w TOK FM profesor Iwona Chmura-Rutkowska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, wiceprezeska Fundacji Muzeum Historii Kobiet.
7: To nie jest jedynie nagroda czy uznanie dla samej Marii Skłodowskiej Curie czy jej potomnych. To jest część pewnego mechanizmu społecznego, który my nazywamy upamiętnianiem, bo pomniki, nazwy ulic czy postacie przedstawiane na banknotach nie są jakimś takim neutralnym katalogiem przeszłości. Są częścią pamięci zbiorowej i można powiedzieć tak, sygnalizują każdemu pokoleniu kolejnemu, jakie, ale też czyje osiągnięcia uznajemy za wystarczająco ważne, aby o nich pamiętać. Więc zawalczmy o Marię.
24: Decyzję o nowych banknotach euro Europejski Bank Centralny podejmie pod koniec roku. A euro dziś po 4,35 zł, frank szwajcarski 4,61, dolar 3,78, a funt po 5,07.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
30: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
23: 16.28, Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest Magdalena Kursa, dziennikarka Krakowskiej Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
23: Po godzinie 17 w wywiadzie politycznym Daria Gosek-Popiołek, posłanka i wiceprzewodnicząca klubu Lewicy, kandydatka na prezydentkę Krakowa. Jak ona wypada w sondażach i jak wypadają inni na ten niecały tydzień przed wyborami?
1: Daria Gosek-Popiołek ma bardzo ciekawą sytuację, bo jak już wiadomo, w Krakowie startują dwie lewicowe kandydatki, które zresztą kiedyś w poprzednich wyborach bardzo blisko ze sobą współpracowały. Mamy Darię Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i Aleksandrę Owcę z partii Razem. Pewno gdyby była tylko jedna, to wynik Lewicy byłby znacznie lepszy. W tym momencie Daria Gosek-Popiołek ma...
23: No i to jest najciekawszy moment, w którym możemy mieć problem z połączeniem. Ile ma w sondażach Daria Gosek-Popiołek, gościnie wywiadu politycznego już za 30 minut? To jest pytanie zasadnicze. Zaglądamy do sondaży w Krakowie przed terminowymi wyborami prezydenta Krakowa, który już w najbliższą niedzielę. Pierwsza tura oczywiście, ale wszystko wskazuje na to, że będzie druga tura. Ta druga tura oczywiście 2 tygodnie później. Faworytem tych wyborów, przynajmniej tej pierwszej tury, wedle aktualnych sondaży jest Łukasz Gibała. Kandydat niezależny, człowiek, który już po raz kolejny startuje w wyborach na prezydenta Krakowa, człowiek też, który jest współinicjatorem i którego środowisko finansowało referendum, które doprowadziło do odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. No i tak dotarliśmy do etapu, na którym jesteśmy dzisiaj. Jest poniedziałek, w niedzielę pierwsza tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Z nami jest Magdalena Kursa, dziennikarka Krakowskiej Gazety Wyborczej. No, napięcie urosło do granic możliwości. To jak wypada w sondażach Daria Gosek-Popiołek i jak wypadają inni, bo to jest dokładnie ten moment, w którym nam przerwało.
1: Daria Gosek-Popiołek walczy o lewicowy elektorat z Aleksandrą Owcą. Według ostatniego badania Aleksandra Owca z Razem ma więcej niż Daria Gosek-Popiołek, bo tutaj było w ostatnim badaniu dla Owcy prawie 10%, a dla Darii Gosek-Popiołek niecałe 6%. Natomiast one często się wymieniają. Raz jedna wygrywa, raz druga wygrywa. Niemniej jednak żadna nie ma praktycznie szansy na wejście do drugiej tury.
23: W odróżnieniu od Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej.
1: Tak, dokładnie. Monikę Piątkowską wspiera też PSL, choć startuje z komitetu niezależnego ponad podziałami i też nie ma łatwego startu, ponieważ w Krakowie takim niekwestionowanym liderem tych wyborów jest Łukasz Gibała, który zresztą przyznał się do finansowania referendum i to ogromną kwotą wydał prawie 2 miliony złotych na referendum, więc to bardzo dużo.
23: No, może w końcu dopnie swego, biorąc pod uwagę, że nie pierwszy, tylko czwarty raz startuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Przed nami ten ostatni tydzień. To ma być tydzień, w którym będzie sporo okazji, żeby kandydaci ze sobą nawzajem porozmawiali, przekonali nieprzekonanych, bo tych debat, zdaje się, kilka ma być.
1: Tak, będziemy mieć jeszcze debatę i w Telewizji Polskiej, będzie debata w TVN-ie. Debat całe mnóstwo. My właśnie w tej chwili na łamach naszej gazety też przygotowujemy taką ankietę, którą wysłaliśmy do kandydatów. Będzie można sobie porównać ich odpowiedzi, choć trzeba powiedzieć, że kadencja, o którą walczą kandydaci, jest bardzo krótka. To jest niewiele ponad 2 lata, więc można bardzo wiele obiecywać. Tak naprawdę wiele zrobić nie da się w tym czasie.
23: No, ale po 2 latach to możliwe, że te 2 lata to będzie dopiero początek. No, można długo rządzić Krakowem, historia to pokazała.
1: No, można też po 2 latach być odwołanym oczywiście.
23: To też historia pokazała i to bardzo boleśnie dla Aleksandra Miszalskiego.
1: No właśnie, no rzeczywiście można rządzić długo. Mieliśmy długoletniego prezydenta Jacka Majchrowskiego i właściwie to w kontrze do Jacka Majchrowskiego Aleksander Miszalski trochę poległ, bo krakowianie przyzwyczaili się do tego szacownego profesora, który rządzi miastem, i prezydent, który tańczył później na dachu, nie do końca wszystkim się podobał. Natomiast jeśli mówimy o tym, czy ta kadencja jest krótka, czy długa, rzeczywiście jest krótka, natomiast kto teraz będzie prezydentem, być może będzie miał lepszą pozycję startową już w tym normalnym terminie w kolejnych wyborach.
23: Ta kampania wyborcza nie jest czasem dość miałka?
1: Jest bardzo miałka, ale według mnie ona wynika z tego, że myśmy mieli w Krakowie bardzo agresywną kampanię referendalną. I to taką, po której wydaje mi się krakowianie, ale też politycy, może też dziennikarze, choć no, nie maczali palców w hejcie, który się wówczas wylewał. Niemniej jednak mieliśmy bardzo ostrą kampanię i bardzo wiele hejtu, który się zwłaszcza z mediów społecznościowych wówczas wylewał. I sądzę, że w kontrze do tego teraz wszyscy trochę stanowali. Przekaz kandydatów też jest spokojniejszy. Zresztą jak wieść niesie z badań, wychodzi im to, że powinno być spokojniej, że krakowianie mają już dość hejtu.
23: A Aleksander Miszalski gdzieś się w tej kampanii pojawia, albo temat Aleksandra Miszalskiego, czy już jednak do przodu patrzą kandydaci i kandydatki?
1: Nie ma go w ogóle. On początkowo nawet mówił, że jest do dyspozycji, że chętnie się włączy. Natomiast tak, no nie ma co się oszukiwać. Dla każdego kandydata byłby obciążeniem, jego poparcie no, byłoby trochę takim pocałunkiem śmierci, choć na pewno ma swoje doświadczenie i niejednym mógłby doradzić. Niemniej jednak no, schował się, nie ma go w tej kampanii.
23: Magdalena Kursa, dziennikarka Krakowskiej Gazety Wyborczej, była gościnią TOK 360. W niedzielę pierwsza tura wyborów, przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Wszystko na to wskazuje, że druga tura będzie i faworytami do wejścia do drugiej tury obecnie są Łukasz Gibała, startujący z Komitetu Wyborców Łukasza Gibały Kraków dla Mieszkańców, oraz Monika Piątkowska, reprezentująca Koalicję Obywatelską, czy też Komitet Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami. W czwartek i w piątek TOK 360 w Krakowie. Z Krakowa w niedzielę wieczór wyborczy w TOK FM, a tuż po 17 w wywiadzie politycznym kandydatka na prezydenta Krakowa Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. 16.36. O 16.40 informacje TOK FM, a po nich gościem TOK 360 będzie dr Łukasz Hojniak, pełnomocnik Roberta Janczewskiego. Jego klient walczy o zadośćuczynienie za 7 lat spędzonych za kratami.
2: Autopromocja.
9: Kochamy sport.
10: Tak mocno, że chcemy więcej.
9: Żyjemy sportem.
10: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
9: Rozmawiamy o sporcie.
10: Tak, że i wy go pokochacie.
9: Jeszcze więcej sportu.
10: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
15: Coraz bliżej decyzji. Możliwe lokalizacje amerykańskie bazy w Polsce. Pakiet Platinium. Afera ze sprzedażą biletów na spotkania z prezydentem. Upokorzenie. Klęska Hadecji w wyborach lokalnych w Niemczech.
14: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
16: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Mamy niskie ceny.
21: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
22: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
21: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
25: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
26: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
25: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
26: W końcu będę miał kieszonkowe.
25: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
27: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
28: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
29: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: Minęła 16.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Sąd skazał na 13 lat więzienia Ewelinę P., oskarżoną o usiłowanie zabójstwa nowonarodzonej córki. Kobieta urodziła dziecko w pustostanie na Bałutach w Łodzi. Zapakowała je w reklamówkę i porzuciła w miejscu narodzin. Dziecko przeżyło, bo kwilącego noworodka w torbie znalazł przypadkowy przechodzień. Ani wczoraj wieczorem, ani dziś przed południem nikt nie podniósł kwestii personalnych, powiedział kanclerz Niemiec Friedrich Merz w kontekście spekulacji na temat jego odejścia ze stanowiska szefa rządu po wczorajszych kiepskich rezultatach w wyborach w dwóch niemieckich landach. Wiem, że zarówno w Saksonii-Anhalcie przed dwoma tygodniami, jak i we wczorajszych wyborach w Berlinie i Mecklenburgii po Morzu Przednim polityka federalna odegrała dużą rolę, podobnie jak moja osoba, powiedział Merz na konferencji prasowej w berlińskiej siedzibie CDU. Fakt, że CDU nie dostała się do parlamentu Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, Merz nazwał poważnym ciosem. Już ponad 3300 osób z polskiej grupy górniczej skorzystało z instrumentów osłonowych przewidzianych ustawą górniczą. Z tej liczby ponad 2,5 tysiąca osób zgłosiło się na urlopy górnicze i przeróbkarskie. Spółka zatrudniała z końcem roku ubiegłego do 35 tysięcy osób zgodnie z założeniami PGG. W tym roku zatrudnienie miałoby się zmniejszyć o ponad 4 tysiące osób.
33: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest dr Łukasz Hojniak, pełnomocnik Roberta Janczewskiego. Dzień dobry.
35: Dzień dobry.
23: Robert Janczewski spędził ponad 7 lat w areszcie w związku ze sprawą zabójstwa Katarzyny Zowady, po czym został prawomocnie uniewinniony. My rozmawialiśmy, jak ruszał proces o zadośćuczynienie. On domaga się od państwa, od Skarbu Państwa blisko 23 milionów zadośćuczynienia, zaokrąglam już w tej chwili. W międzyczasie Sąd Najwyższy jeszcze oddalił kasację, jako oczywiście bezzasadną. Jak idzie ta sprawa o zadośćuczynienie? Bo w artykule Łukasza Frączaka w WP.pl czytam, że idzie w bólach.
35: To jest tak. Robert został, i to jest niewątpliwe w tej całej sytuacji, niesłusznie oskarżony. Niesłusznie, nieprawomocnie skazany i co najważniejsze, przez ponad 7 lat był w tymczasowym areszcie. Przez wiele, wiele lat traktowany jako więzień niebezpieczny, bez kontaktu z najbliższymi, poddawany różnym dziwacznym eksperymentom, także takim, którego obdzierały z godności. Bez zakazem rocznym zabiegów higienicznych nie mógł się golić, strzyc, bo pan prokurator miał pomysł, żeby robić badania związane z włosami. I wydawałoby się, że po czymś takim polskie państwo miało taką elementarną szansę, żeby się zachować okej. Tymczasem na sali sądowej Prokuratura, która jest strukturą jednolitą, reprezentowana przez panią prokurator, oświadczyła, że po pierwsze musi się zapoznać ze sprawą główną, czyli tą, gdzie Robert był oskarżony, bo jej nie zna. A w pierwszych pismach procesowych, które prokuratura składała, pojawiały się nawet tego typu insynuacje, niczym nie poparte. Ta sprawa się w ogóle na insynuacjach ze strony polskiego państwa opiera, że Robert mógł się sam przyczynić do tego, że został tymczasowo aresztowany. Nikt nie do końca nie wie, o co chodzi, czy jak miał się przyczynić, co sam się zgłosił do aresztu, powiedział, na 7 lat mnie pozbawcie wolności. To jest absurd. Natomiast to pokazuje jednoznacznie, że niestety polskie państwo po raz kolejny egzaminu nie zdaje. I mimo, że wyrządzono człowiekowi ogromną krzywdę, człowiekowi niewinnemu, powtarzam, i to jest bezsporne, bo kasacja prokuratora została zmiażdżona. Nie została oddolona, została zmiażdżona. A to mimo wszystko prokuratura jako instytucja próbuje, bo tak to odbieram, grać na czas. Tak samo odbieram, oczywiście ma prawo do tego prokuratura, kwestię związaną z tym, że Roberta będziemy teraz poddawali wielorakim badaniom związanym z tym, jakiej krzywdy doznał. I co jeszcze jest najciekawsze?
23: Czy to nie jest niezbędne w tego typu sprawach?
35: Gdyby prokuratura nie kwestionowała opinii, które były złożone przez Roberta, przez niezależnych lekarzy wykonane, to oczywiście może by to było ominąć, ale prokuratura nie tyle, że kwestionuje, ale jednak chciałaby biegłych. I kiedy tylko pojawiła się kwestia organizacyjna, bo chodzi o to, żeby już jeżeli robimy te badania, zróbmy je na raz, żeby nie robić ich w odstępach czasowych, bo to z kolei spowoduje, że lata całe będziemy czekali na te opinie, a potem na orzeczenie, to za sam fakt, że sąd próbował w jakiś sposób to uzgodnić, prokuratura złożyła wniosek szczęśliwie nieudany, ale jednak to pokazuje, gdzie my jesteśmy w tym postępowaniu, wniosek o wyłączenie sędziego od rozpoznawania tej sprawy, co by oczywiście przedłużyło całą sprawę i to w sposób dramatyczny. No więc ja mogę powiedzieć tak, niestety nie rozczarowałem się pozytywnie polskim państwem. Jest dokładnie tak samo jak zawsze, to znaczy z gorliwością Roberta oskarżano, z gorliwością Roberta niesłusznie oskarżano, ale jak przychodzi do kwestii powiedzenia przepraszam i wzięcia na siebie odpowiedzialności za to, co się wydarzyło, to krok do tyłu i niech człowiek czeka nie wiadomo ile, na to, czy w końcu mu to zadośćuczynienie będzie wpłacone.
23: A to nie jest tak, że tu są jeszcze dwa kroki do przodu, bo zdaje się, że prokurator chce skargi nadzwyczajnej w tej sprawie.
35: A to jest interesujący przykład.
23: Jeszcze raz idziemy do Sądu Najwyższego, tylko w inne miejsce.
35: Prokurator generalny, bo ja bym chciał powiedzieć, że jedyną osobą, która może w zamienia prokuratury wywieźć taką skargę, jest prokurator generalny.
23: Waldemar Żurek.
35: Waldemar Żurek, który przypomnijmy, kiedy jeszcze płonęły świeczki za czasów poprzedniej władzy, był absolutnie przeciwnikiem i skargi nadzwyczajnej, słusznie, bo ja też jestem przeciwnikiem tej instytucji.
23: Płonęły świeczki, to chodzi o protesty obronę. Przeciwko zmianom sądownictwa.
35: Ale rozumiem, że jak się ląd wypalił, to i ideały się trochę wypaliły. Mówię to z pewną zgryźliwością, dlatego że ja mogę przyjąć, że może pan minister tego nie wie, ale to sprawdzenie pod kątem skargi nadzwyczajnej dzieje się na wniosek prokuratora, referenta tej sprawy. Ja państwu przytoczę fragment kasacji, od postanowienia Sądu Najwyższego, tylko jeden z wielu fragmentów. Obiecuję, że to będzie krótkie, ale to państwu pokażę, co Sąd Najwyższy powiedział na temat warsztatu pana prokuratora i jego sposobu formułowania zarzutów w tej sprawie. Jeżeli chodzi o samą kasację, zaręczam państwu, że można by było podobne zarzuty odnieść do całego postępowania. Otóż w jednym z fragmentów sąd pisze tak o panu prokuratorze, który wywiódł kasację. Domysły i insynuacje przedstawione przez prokuratora mają na celu nie tylko zdyskredytowanie sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ale przede wszystkim stanowią próbę ich zniesławienia i sugerują motywację o charakterze kryminalnym. Rzecz tylko w tym, że prokurator nie zdołał ich w żaden sposób wykazać, a nawet można odnieść wrażenie, że nie próbował tego dokonać, starając się jedynie wzbudzić u zewnętrznego obserwatora przekonanie o braku bezstronności członków składu orzekającego. I koniec. Wprawdzie insynuacje są, jak już powiedziano, nieprawdziwe, ale zachowanie prokuratora w tym zakresie jest nieakceptowalne i nie tylko nieetyczne, ale także szkodliwe. I to jest prokurator, który prowadzi za nos ministerstwo, które teraz się zastanawia nad tym, czy złożyć skargę nadzwyczajną, która w ustawie praworządnościowej była kwestionowana,

0: ostatnio bardzo poważną operację. Są opinie, które bezspornie pokazują, że nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie tymczasowe aresztowanie. I naprawdę wydaje się, że czas już zakończyć te prawne korowody. Ja rozumiem, że wszystko trzeba sprawdzać i ja nie oczekuję, że ktoś zapłaci za to uczynienie bez oparcia o dokumenty. Ale jednak trzeba dostrzec, że tym wszystkim tutaj się tragedia człowieka, tragedia, którą powtarzam, sprokurowało mu polskie państwo.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Łukasz Chojniak, pełnomocnik Roberta Janczewskiego, był gościem TOK 360. Robert Janczewski spędził 7 lat w areszcie w związku ze sprawą zabójstwa Katarzyny Zawady, po czym został prawomocnie uniewinniony. Teraz walczy o zadośćuczynienie 22-23 miliony złotych zadośćuczynienia za niesłuszne tymczasowe aresztowanie. 16.49 to jest TOK 360. Adam Ozga i łączymy się już z Miłoszem Gosłowskim z Radia Z. Witaj.
2: Dzień dobry, witam.
1: W środę po południu prezydent Karol Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej. My się z Nowym Jorkiem łączymy, tego państwu nie powiedziałem. A co jeszcze w planach ma prezydent wcześniej do środy?
2: Serię spotkań bilateralnych, czy też w większym gronie. Jeszcze dzisiaj prawdopodobnie spotkanie z prezydentem Turcji Erdoganem. Jutro spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem podczas tej oficjalnej kolacji na rozpoczęcie sesji generalnej ONZ oraz mnóstwo jeszcze pobocznych spotkań, czy to z prezydentem Litwy, czy to z pozostałych krajów bałtyckich. Ten kalendarz rzeczywiście napięty.
1: A to ten biznesowo-polityczny event, na którym wedle doniesień Radia Z i Newsweeka w pakiecie premium można spotkanie z prezydentem kupić za 100 tysięcy dolarów, to on już był, on będzie?
2: Właśnie się rozpoczął. Dosłownie kilka minut temu rozmawiałem o tym z prezydentem. Prezydent wygłosił oświadczenie mówiąc o tym, że nikt jego czasem nie dysponuje, ani żadna fundacja, ani żaden minister. Spotkanie, na którym pojawił się właśnie przed chwilą, było otwarte dla przedsiębiorców i jak tłumaczy, on nic nie wie o żadnych pakietach, ani też tymi pakietami się nie zajmował. Za wszystkie kwestie techniczne odpowiadała fundacja.
1: Do tego tematu wrócimy w wywiadzie politycznym po godzinie 17. Czy już był w jakiś sposób zarysowany plan na to środowe wystąpienie prezydenta na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ?
2: Można się spodziewać, że prezydent będzie mówił o tym, co dzieje się w naszej części świata, czyli przede wszystkim o rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji, o przedłużającej się wojnie w Ukrainie, a także zaostrzających się działaniach ofensywnych Rosji wobec krajów bałtyckich, czy też Polski. Więc z całą pewnością na tym prezydent będzie się skupiał. No co jeszcze? No niestety tu powiedzieć nie mogę. Prezydent tego mi nie zdradził, jak myślę, że żadnemu innemu dziennikarzowi z Polski, ale z całą pewnością kwestia Rosji będzie najważniejsza.
1: Jasne. To spotkanie z Donaldem Trumpem, zresztą też z Donaldem Trumpem ma rozmawiać Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, który będzie w Nowym Jorku. To spotkanie z Donaldem Trumpem, rozumiem, między innymi poświęcone będzie sprawie bazy, która ewentualnie miałaby powstać w Polsce. Alternatywną tutaj polityczną operację przeprowadza wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który w przyszłym tygodniu ma prowadzić w tej sprawie rozmowę.
2: Nie, jeszcze w tym tygodniu.
1: Dzięki, tak.
2: Wicepremiera Kosiniaka-Kamysza w środę z ministrem, ze swoim odpowiednikiem amerykańskim Pete'em Hegsethem. I tu już szczegóły techniczne dotyczące tej stałej obecności. Ta rozmowa dotycząca stałej obecności pomiędzy Donaldem Trumpem a prezydentem Karolem Nawrockim jutro podczas tej kolacji. To ma być kurtuazyjne spotkanie w ramach tej kolacji, ale jak zapewniał mnie prezydencki minister Marcin Przydacz, czy też sam prezydent przed chwilą o tym wspominał, że z całą pewnością ten temat stałej obecności podczas tej krótkiej rozmowy z Donaldem Trumpem się pojawi.
1: Rozumiem, że to jest takie uklepywanie trochę tej sprawy. A Wołodymyr Zełenski o czym zamierza z Trumpem rozmawiać?
2: A tu tematy już znacznie poważniejsze. Wołodymyr Zełenski przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych oczywiście w ramach spotkania i sesji generalnej ONZ, natomiast ta rozmowa pomiędzy Zełenskim a Trumpem ma dotyczyć deeskalacji konfliktu. Wiadomo, że wojny tak szybko zakończyć się nie da, ale plan lansowany przez prezydenta Donalda Trumpa dotyczyć ma wstrzymania ognia, jeśli chodzi o strzały energetyczne obiektów po jednej i po drugiej stronie frontu. A mianowicie Rosja miałaby przestać strzelać do elektrowni i zwolnić

0: ten szlak przez Morze Czarne dotyczący, czy też pozwalający na eksport ukraińskiego zboża, natomiast w zamian Ukraina miałaby przestać ostrzeliwać rosyjskie rafinerie. Wiemy, że tych ostrzałów było ostatnio bardzo dużo i niestety, czy też stety, bardzo dotkliwe dla Rosji, więc ten deal, który miałby dotyczyć w zamian za rafinerię, przerwa, chociaż ta zimowa, jeśli chodzi o strzały energetyczne, jest na stole i jak przekazują obaj prezydenci, zarówno Wołodymyr Zełenski, jak i Donald Trump, ten deal jest coraz bardziej możliwy do spełnienia.
1: Spotkanie Trump-Zełenski jutro w Nowym Jorku. Miłosz Gocłowski z Radia Z. Na miejscu bardzo dziękuję. Jest 16.54. Karolina Lewicka już obok mnie, bo za moment wywiad polityczny. Ja już zdradziłem naszym słuchaczkom i słuchaczom, że Daria Kosek-Popiołek, kandydatka na prezydentkę Krakowa z Lewicy, będzie twoją gościnią.
2: Bo to już ostatnia prosta kampanii w Krakowie. W niedzielę wybory. Według sondaży będzie druga tura i zmierzą się w niej Łukasz Gibała, człowiek, który od kilkunastu lat bardzo chce być prezydentem Krakowa, oraz Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Jednak także te wszystkie sondaże pokazują duży odsetek niezdecydowanych, sięgający nawet 25%, czyli niewykluczone są niespodzianki, choć chyba ta pierwsza pozycja Gibału jest niezagrożona. Daria Gosek-Popiołek, kandydatka w tych wyborach będzie, jak powiedziałeś, moim państwo gościem już za chwilę. Dwie są kandydatki lewicowe, bo jeszcze współprzewodnicząca Razem Aleksandra Owca. Obie panie przekonują, że nie traktują tej rywalizacji jako odbicia tego, co dzieje się na poziomie ogólnokrajowym, ale kiedy Adrian Zandberg uzyskał w wyborach prezydenckich w zeszłym roku lepszy wynik niż Magdalena Biejat, to Razem umocniło się w przekonaniu, że jest w stanie ustać na własnych nogach. Jeśli teraz ten lewicowy wyścig wygra Owca, to znów umocni to w partii przekonanie o konieczności samodzielnego startu i szans na to, że się przekroczy próg. A jeśli wygra Gosek-Popiołek, to może być to dowód na potwierdzenie strategii nowej lewicy, że lepiej jednak dogadać się z liberałami, wziąć swoją cząstkę władzy, realizować swój program w jakimś tam zakresie.
1: Jedne wybory i wniosków do wyciągnięcia.
2: A nie czekać na całość władzy. No i o tym wszystkim już za moment rzecz jasna. Zapytam też, jak tam kondycja kandydatki. No to przecież było co robić.
1: Karolina Lewicka zaprasza na wywiad polityczny tuż po informacjach TOK FM o godzinie 17. TOK 360 wraca punktualnie o 18 i wrócimy do Nowego Jorku, bo przy okazji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych ma zostać podpisana umowa między Stanami Zjednoczonymi, Danią i Grenlandią.
3: Autopromocja.
4: Alert RCB ma ostrzegać, ale przy powtarzających się zagrożeniach równie ważne staje się to, żeby odbiorcy nie przestali na te ostrzeżenia reagować. Wrzesień przynosi serię komunikatów związanych z zagrożeniem z powietrza, ale czy system informowania obywateli jest modernizowany? W jakim tempie? Gdzie konieczne są poprawki, od których będzie zależało nasze bezpieczeństwo? O tym w planie działania. Wtorek, 13.40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
3: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Zobacz, Stasiu, co kuku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W Kujawsko-Pomorskiem autobus śmiertelnie potrącił 13-latka na hulajnodze elektrycznej. Do zdarzenia doszło w Nakle nad Notecią na ulicy Mroteckiej. Okoliczności wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Na ten moment wynika z nich, że nastolatek wjechał na przejście dla pieszych i uderzył we wjeżdżający na nie autobus. Kierowca autobusu był trzeźwy. Do Polski dotarła kolejna partia 35 czołgów Abrams. Ostatnia transza w tej wersji trafi do polskiego wojska i jeszcze w tym roku. Polska zamówiła od USA łącznie 250 tych maszyn. Umowa w tej sprawie opiewa na prawie 5 miliardów dolarów. W 2022 roku podpisał ją ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Rosyjscy oligarchowie Alisher Usmanow i Michał Friedman mają zostać wykreśleni z tak zwanej unijnej czarnej listy, o co zabiegały Francja i Słowacja. W zamian sankcje wobec prawie 3000 osób i podmiotów mają zostać przedłużone nie o pół roku, lecz o 3 lata. Sankcje nakładane są za jednomyślną zgodą wszystkich stolic Unii Europejskiej. Jednomyślność jest też wymagana przy ich przedłużaniu. Oznaczają zakaz wjazdu do Unii i zamrożenie aktywów. Źródło nie podaje, dlaczego Francja i Słowacja chcą wyłączenia spod tych obostrzeń wspomnianych oligarchów. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia na zachodzie będą rozpogodzenia, a prawie wszędzie mogą się przydarzyć przelotne opady deszczu. We wschodniej połowie kraju również burze. 12 stopni miejscami na południu, około 15 w centrum i na wschodzie. Do 18-19 w północno-zachodniej części kraju. Chłodniej na terenach podgórskich od 9 do 13.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam. Nasz pierwszy gość, Daria Gosek-Popiołek, posłanka i wiceprzewodnicząca klubu Lewicy, kandydatka na prezydenta Krakowa, jak sama sobie mówi, urodzona w Sosnowcu, krakowianka z wyboru. Dzień dobry, pani posłanko.
15: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry.
14: Moim celem jest druga tura, mówiła pani jakiś czas temu, ale sondaże drugą turę dają Gibale i Piątkowski. Czy jest zatem dla pani pozostałych kandydatów jakaś nadzieja?
15: Panie redaktor, gdyby sondaże wygrywały wybory, to Łukasz Gibała byłby już prezydentem miasta i być może właśnie byłby odwoływany. Do końca kampanii zostało 4 dni. Spędzę je bardzo intensywnie przekonując mieszkańców do tego, by zaufali mi, bo widzę dużą potrzebę zmiany. Widzę też wiele zawiedzionych nadziei, które były związane z prezydenturą Aleksandra Miszalskiego i myślę, że Kraków potrzebuje stabilizacji, odpowiedzialności i że nie powinien iść na ścieżkę kontynuacji, ale mądrej, rozsądnej zmiany.
14: Czyli kandydatka Piątkowska nie, bo ona jest symbolem kontynuacji?
15: Pani senator Monika Piątkowska jest kandydatką, którą tak naprawdę wskazał prezydent Jacek Majchrowski. Jest wieloletnią dyrektorką Wydziału Strategii w Urzędzie Miasta i ona razem z wieloma współpracownikami Jacka Majchrowskiego no jednak zaprogramowała nam miasto. Miasto, które było dla mieszkańców bardzo często wrogie. Miasto, które nie dostrzegało ich potrzeb. I myślę, że potrzebujemy jednak już zupełnie innego modelu zarządzania miastem, innego modelu odpowiedzialności niż to, co funkcjonowało w Krakowie te 10 czy 15 lat temu.
14: A gdyby miała pani nam w skrócie przedstawić ten model, który funkcjonował do teraz i ten model, który pani chciałaby zaproponować?
15: W strategii, którą przyjął prezydent Jacek Majchrowski, Kraków miał skupiać się na kwestiach rozwoju turystyki masowej. To miało być ten główny zasób miasta. Jak się to skończyło, widzimy. Najem krótkoterminowy, który sprawił, że w mieście, w centrum miasta mało kto mieszka. Nieustające imprezy i zmęczenie mieszkańców.
14: No to jest problem wielu polskich i europejskich miast.
15: Ale to była świadoma decyzja miasta Kraków, które postawiło na promocję wśród tych turystów, które postawiło na turystykę masową. To jest zabudowanie miasta. Kiedy przyjrzymy się, jak wyglądały plany miasta, zorientujemy się, że gdy mieszkańcy zgłaszali uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, by nie zabudowywać im ostatniego kawałka zieleni pod blokiem, prezydent i jego zespół te uwagi mieszkańców odrzucali, za to przyjmowali uwagi deweloperów. I
14: czyli pani
15: redaktor,
14: model, pani posłanko, to mniej turystów, więcej zieleni?
15: Mój model to potrzeby mieszkańców na pierwszym planie. To miasto, które rozumie, że ma zobowiązania, to miasto, które musi dywersyfikować źródła dochodu i stawiać na odpowiedzialną, zróżnicowaną gospodarkę. I tak, pani redaktor, moje miasto to miasto, które dba o dobre sąsiedztwo i słucha głosu mieszkańców, no bo oni sami doskonale wiedzą, jak powinna wyglądać ich dzielnica i ich osiedle. Ja byłam w tych bardzo wielu walkach mieszkańców, słyszałam ich i starałam się zawsze być pośrednikiem pomiędzy miastem a nimi. I powiem szczerze, że gdyby tak Kraków miał dalej funkcjonować, no to myślę, że daleko na tym modelu już po prostu nie zajedziemy, bo ta współczesność, w której teraz Kraków funkcjonuje, jest bardziej skomplikowana i tym bardziej potrzebujemy pewnej odpowiedzialności i zrozumienia i zadbania o poziom i jakość życia mieszkańców.
14: Co to znaczy, że ta rzeczywistość, w której teraz funkcjonuje Kraków, jest bardziej skomplikowana?
15: Kiedy Jacek Majchrowski rządził, to ta wizja Krakowa była dosyć jasna. To znaczy, turyści zagwarantują nam dobrobyt. Akurat koszty
14: pracy
15: w Krakowie były bardzo...
14: turyści to pieniądze, a za pieniądze można zaspokajać potrzeby mieszkańców, tak?
15: Mieliśmy całą masę bardzo dobrze wyszkolonych absolwentów i tanie koszty pracy. Wobec tego w sposób naturalny funkcjonowały i sprowadzały się tutaj wielkie korporacje. A teraz widzimy, że te duże korporacje porzucają Kraków. Widzimy, że masowa turystyka sprawiła, że w centrum, na Kazimierzu, ale w kolejnych dzielnicach po prostu nie da się już mieszkać. I my teraz stoimy przed wyborem, jak budować nową rzeczywistość Krakowa. I moja odpowiedź brzmi: trzeba uregulować ruch turystyczny, skupić się na tym, żeby to mieszkańcy byli gospodarzami, a turyści gośćmi, nie na odwrót. Zachęcać do Krakowa inwestorów, ale również wspierać firmy, które na krakowskim rynku funkcjonują. Bo gdy ja się spotykam i z tym dużym, i z tym średnim biznesem, to słyszę jedno. Nie mieliśmy partnera w Urzędzie Miasta. Nie było osoby, z którą możemy partnersko rozmawiać i snuć plany. A teraz to musi się zmienić, bo już nie wystarczy. Już nie wystarczą sami absolwenci i opowieść miasta w urzędowych gazetkach, że jest dobrze, bo rzeczywistość to weryfikuje.
14: Pani Pani posłanko, jeszcze wrócę do tych nadziei, bo po sieci poniósł się fragment debaty, w której brała pani udział oraz kandydatka Monika Piątkowska. I pani senator w pewnym momencie stwierdziła, że jej konkurentem jest Łukasz Gibała, tak jakby już przesądziła, że na pewno będzie w drugiej turze właśnie z Gibałą. Jeden z internautów zastanawiał się później, jak się pani poczuła po takim diktum wskazana jako nieistotna kandydatka. No to jak się pani poczuła?
15: Pani redaktor, to zupełnie nie chodzi o moje odczucia i o mnie w tej całej dyskusji. To, co jednak rzucało się w oczy, to jest to, że pani senator Piątkowska niestety w jakiś niezrozumiały dla mnie sposób podeszła bardzo lekceważąco do osób, które tej debacie się przysłuchiwały. I to mnie martwi, bo to jest coś, co ja pamiętam sprzed tych 5-10 lat z różnych dyskusji w Urzędzie Miasta, które urzędnicy toczyli z mieszkańcami. To był ten sam rodzaj słów, proszę się uspokoić, ten sam rodzaj dyscyplinowania. I to mnie martwi, bo tu nie chodzi o urożone uczucia, tu chodzi o pewien jednak model dyskusji z mieszkańcami i pewnej empatii i wrażliwości i zrozumienia, że jesteśmy partnerami. My jako politycy dla obywateli i obywatelek, oni nie są naszymi klientami, nie są petentami. I to mnie, szczerze mówiąc, w tej debacie martwiło, bo słyszałam echa tych dyskusji, które ja od wielu lat toczę z Urzędem Miasta i które, jak widać, mają swoich kontynuatorów.
14: Pani wystartowała w wyborach na prezydenta Krakowa po raz pierwszy 8 lat temu. Zdobyła pani 4,5 tysiąca głosów w zaokrągleniu, to nieco ponad 1%. 2 lata temu w wyborach samorządowych Lewica nie miała w Krakowie własnego kandydata. Krakowskie Razem, wtedy była pani jeszcze w Razem, bo to rozstanie nastąpiło jesienią 2024 roku, zdecydowało się poprzeć Łukasza Gibałę, którego wizję miasta uznało, rozumiem, za najbliższą własnej. Aleksandra Owca, teraz pani konkurentka po tej lewicowej stronie, wystartowała z list Krakowa dla Mieszkańców, zdobyła mandat radnej, została wiceprzewodniczącą klubu Gibały w Radzie Miasta. Jej drogi z Gibałą też się rozeszły, ale zastanawiam się, co pani myśli o Łukaszu Gibale dzisiaj.
15: Może zacznę od początku tej historii. Tak, rzeczywiście w 2018 roku byłam kandydatką ruchów miejskich. Byłam wtedy debiutantką na tej scenie politycznej i ta kampania była też kampanią, w której startowaliśmy przeciwko Jackowi Majchrowskiemu, przeciwko Łukaszowi Gibale i bardzo wielu innym bardzo doświadczonym politykom. Ale teraz jestem już w innym miejscu, po prawie 2 kadencjach w Sejmie. Myślę, że ta kampania jest zupełnie inna i też ten układ sił jest w Krakowie już zupełnie inny.
14: Ale nie pytałam pani
15: natomiast
14: posłanko
15: dwa lata,
14: o...
15: Tak, natomiast już wracam pani redaktor
14: ten...
15: do...
14: Wynik
15: słaby,
14: ale faktycznie to były pierwsze koty za płoty, tylko tak. Zastanawiam się, jak pani postrzega tę karierę polityczną Łukasza Gibały i też zmianę chyba jego poglądów, może nawet trudno dociec, jakie ma poglądy.
15: No właśnie dwa i pół roku temu, gdy rozmawialiśmy o tej koalicji, dla mnie było kluczowym uzgodnienie programu i wartości. Zgadzaliśmy się na to, że miasto nie może być zarządzane jednoosobowo, że miasto musi wsłuchiwać się w głos mieszkańców. Mieliśmy w głowie te doświadczenia, które były doświadczeniami trudnej prezydentury prezydenta Majchrowskiego. Natomiast przez te 2 lata Łukasz też przeszedł pewną polityczną drogę. Widzę, jak nie chce głosować w sprawach trochę bardziej kontrowersyjnych podczas posiedzeń Rady Miasta, jak ucieka od dyskusji, jak te wartości progresywne miasta zrównoważonego, równościowego, stają się dla niego coraz bardziej obciążeniem. I tak, widzę ten zwrot w retoryce, w sposobie prowadzenia kampanii, który jednak kieruje go w stronę Konfederacji. I to jest podstawowa chyba trudność z Łukaszem Gibałą dzisiaj, bo ja nie wiem, jakie poglądy na miasto ma Łukasz
14: Ale
15: Gibała
14: co,
15: w roku 2026.
14: Ale co, od Razem do Konfederacji to rzeczywiście potężny skok.
15: Myślę, że jeżeli prowadzi się kampanię w oparciu o tylko i wyłącznie bunt, jeżeli nie myśli się o tym, że prezydent ma też za zadanie budować pewne porozumienie, współpracę, wziąć na siebie odpowiedzialność, to bardzo łatwo można usunąć się w taki protest, który jest celem samym w sobie. Na tym się nie da zbudować, na pewno na tym nie da się zbudować wspólnoty, jaką jest miasto.
14: Obie panie, to znaczy i pani posłanko, i pani przewodnicząca Owca, odżegnują się od takich prób przenoszenia tej rywalizacji krakowskiej na poziom ogólnokrajowy. Pani już wielokrotnie mówiła, że nie traktuje tych wyborów jako widowiskowego starcia Nowej Lewicy z Razem. Także Aleksandra Owca przekonywała, że wcale nie chodzi o to, kto go prześcignie i kto co komu pokaże, ale myślę sobie, że jednak wynik pani Aleksandry Owcy będzie miał znaczenie i że ważne będzie, czyje będzie na wierzchu, czyli która z pań będzie miała lepszy wynik, bo postawiłam sobie taką tezę, że jeżeli lepsza będzie Aleksandra Owca, no to Razem poczuje wiatr w żagle, jeżeli lepsza będzie pani, no to Włodzimierz Czarzasty, który też panią zresztą wspierał w tej kampanii, obwarzanki państwo przygotowywali, będzie mógł ogłaszać, że jednak lepiej krok po kroku realizować agendę lewicową niż czekać na całość władzy w jakiejś odległej przyszłości w 2135 roku.
15: A mi, pani redaktor, w tym wszystkim najbardziej zależy na Krakowie, ponieważ tutaj mieszkam, tutaj wychowuję dzieci i rozumiem, że dla publicystów jest to jakaś atrakcyjna opowieść, no, natomiast to jest perspektywa
14: Wydaje
15: Warszawy.
14: Mi się, że to jest dla państwa atrakcyjna opowieść. Potem
15: nie,
14: ten
15: mnie,
14: wynik wyborów, jak go opakować i sprzedać.
15: Nie, pani redaktor, nie startuję się w wyborach po to, żeby coś opakować i sprzedać. Ja startuję w tych wyborach, ponieważ czuję olbrzymią odpowiedzialność za miasto, dlatego że przez ostatnie półtorej kadencji, a wcześniej jeszcze jako działaczka społeczna, wspierałam mieszkańców w bardzo wielu małych i dużych sprawach, ale takie punktowe działania to zdecydowanie za mało i potrzebujemy systemowej zmiany. A jak ten wynik opowiedzą publicyści czy inni politycy, to z mojej perspektywy jest to absolutnie wtórne, ponieważ ja nie chcę się sprawdzić, bo nie muszę się sprawdzać. Ja po prostu chcę zawalczyć o miasto i jego mieszkańców.
14: Załóżmy, pani posłanko, że prezydentem Krakowa zostanie Łukasz Gibała, lider wszystkich sondaży. Zastanawiam się, jak będzie się układać współpraca między nowym prezydentem a Radą Miasta, której nie zdołano odwołać w referendum, zabrakło głosów, a która jest zdominowana przez Koalicję Obywatelską i Nową Lewicę.
15: Myślę, że istnieje zagrożenie, że będą nas czekać 2,5 roku pewnej blokady i przeciągania
14: blokowania
15: liny
14: Gibały,
15: i sporów
14: tak, przez Radę Miasta.
15: Myślę, że to będzie i że jeżeli już to będzie grało w drugą stronę, to znaczy Łukasz Gibała będzie miał bardzo atrakcyjną wymówkę, dlaczego nie realizuje swojego programu. Dlatego wydaje mi się, że istotnym jest to, żeby mieszkańcy i żeby Kraków miał kogoś, kto po pierwsze umie budować mosty i porozumienia, bo naprawdę na poziomie samorządowym jest to możliwe i jest to ważne. Kogoś, kto potrafi połączyć radnych nad konkretnymi propozycjami budżetowymi, który jest w stanie budować jakieś koalicje, bo na razie no, tej umiejętności w środowisku, które tworzy Łukasz Gibała, po prostu nie ma.
14: To jeszcze na koniec jedno pytanie ogólnokrajowe. Jest szansa na jedną listę w wyborach parlamentarnych 2027 roku? Czy Lewica jest tym zainteresowana?
15: Myślę, że to pytanie należy zadać Adrianowi Zandbergowi.
14: Ale pytam o jedną listę obecnej koalicji rządzącej. Koalicja Obywatelska, PSL,
15: ja
14: Nowa
15: sobie
14: Lewica.
15: Ja sobie takiej listy nie wyobrażam.
14: A z Razem sobie pani wyobraża? Tylko pytanie, czy Razem sobie wyobraża z Nową Lewicą?
15: To znowu nie jest pytanie do mnie, pani redaktor. Ja natomiast podkreślę.
14: No
15: dla
14: to
15: mnie
14: jest pytanie do pani,
15: jest...
14: czy pani sobie wyobraża wspólną listę z byłymi koleżankami i kolegami z Razem?
15: Myślę, że takie porozumienie jest potrzebne. Czy jest możliwe? Czas pokaże. Natomiast musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że zadaniem polityków jest zmienianie rzeczywistości. To jest nasza odpowiedzialność. To jest coś, na co się umówiliśmy w momencie, w którym wkraczaliśmy w życie publiczne ja to, ten obowiązek bardzo traktuję ja bardzo poważnie i chciałabym, żeby
14: publicystka,
15: wszyscy tak
14: żeby robili. Zmieniać rzeczywistość, trzeba mieć władzę. Tę władzę najpierw trzeba zdobyć w wyborach. Daria Gosek-Popiołek, posłanka i wiceprzewodnicząca klubu Lewicy, kandydatka na prezydenta Krakowa. Wybory już niedługo, w niedzielę, czyli kampania na ostatniej prostej. Bardzo dziękuję pani posłanko,
15: dziękuję
14: że
15: bardzo.
14: Znalazła pani dla nas czas. Mariusz Gierszewski z Radia Z będzie moim państwa gościem tuż po informacjach. Oczywiście porozmawiamy o tym, ile jest warte spotkanie z Karolem Nawrockim.
0: Autopromocja.
2: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
16: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
2: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
16: Pogadajmy o tym.
2: Czas rodziców, sobota po 13.
16: Ula Malko.
2: Krzysztof Horwat.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeka udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeka.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 17.21. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Gdyby sondaże wygrywały wybory, to Łukasz Gibała byłby już prezydentem miasta i być może byłby odwoływany, powiedziała w wywiadzie politycznym TOK FM Daria Gosek-Popiołek, posłanka i wiceprzewodnicząca klubu Lewicy, kandydatka na prezydentkę Krakowa. Gościni TOK FM wcześniej podkreślała, że jest gotowa do walki w drugiej turze. Jednak najnowsze sondaże wskazują, że zmierzą się w niej Łukasz Gibała, kandydat bezpartyjny, na którego głos chce oddać prawie 40% uprawnionych, i Monika Piątkowska, reprezentująca Koalicję Obywatelską i PSL. Przede mną bardzo pracowite dni, spędzę je na tym, by przekonać mieszkańców Krakowa, by mi zaufali, mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM posłanka Gosek-Popiołek. Wybory w Krakowie w najbliższą niedzielę. Mieszkańcy stolicy Małopolski będą głosować i kandydaci nie skupiają się jednak na międzypartyjnej rywalizacji, mówiła o wyborach w Krakowie w TOK FM dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany Łukasz Danel.
12: Kandydaci ścierają się raczej na argumenty niż na kwestie stricte partyjne czy polityczne. Dominują tutaj faktycznie te tematy, które są ważne dla mieszkańców lokalnych.
11: Przedterminowe wybory w Krakowie są efektem odwołania poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Mieszkańcy stolicy Małopolski będą mieli do wyboru łącznie 8 kandydatów. Po raz kolejny nie stawił się w sądzie Sebastian M., oskarżony o spowodowanie przed 3 laty wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem. Według prokuratury mężczyzna jechał ponad 300 km na godzinę i uderzył w samochód, którym podróżowało małżeństwo z dzieckiem. Pojazd się zapalił, cała rodzina zginęła. Dziś przed sądem zeznaje 3 biegłych. Na poprzedniej rozprawie do jednego z nich obrońca oskarżonego. Katarzyna Hebda miała 200 pytań.
13: Te pytania miały na celu weryfikację opiniowania.
11: Tak komentował to z kolei prokurator Aleksander Duda.
14: To jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości co do okoliczności, które realnie nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku w tej sprawie.
11: Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Putinowska jedna Rosja po wczorajszych wygranych wyborach będzie miała rekordową liczbę deputowanych. Tak wynika po przeliczeniu prawie wszystkich głosów po wczorajszych wyborach do Dumy. Zwycięstwo nie zaskoczyło komentatorów, którzy zastanawiają się jednak, jak zostanie ono wykorzystane przez Kreml. Jedna Rosja będzie miała większość konstytucyjną, 355 deputowanych, o 12 więcej niż po wyborach w 2016 roku. Takie zwycięstwo pozwoli Putinowi mówić, że jego wojna w Ukrainie ma powszechne poparcie w społeczeństwie. I możliwe, że ogłosi mobilizację.
15: Widzimy znużenie, apatię, brak wiary, że sytuacja może się zmienić. Z jednej strony można to zrozumieć. Wojna trwa już 5 lat i ludzie czują, że jest coraz gorzej.
11: mówił Andrzej Piwowarow, rosyjski opozycjonista żyjący na wygnaniu w Berlinie, który jednak krytykuje osoby niesprzeciwiające się głośno konfliktowi w Ukrainie. Jabłoko, jedyna antywojenna i realnie opozycyjna partia, nie została dopuszczona do wyborów. Inne ugrupowania to opozycja koncesjonowana. Jutro wszędzie możliwe są przelotne opady deszczu. We wschodniej połowie kraju także burze. Od 9 stopni w rejonach podgórskich do 19 stopni w północno-zachodniej części kraju. Sprawdźmy jakość powietrza. Dość silne podmuchy wiatru sprawiają, że w całym kraju oddychamy czystym powietrzem. Tylko jedna stacja pomiarowa w okolicach Ostrołęki pokazuje kolor czerwony. To oznacza, że w tej okolicy są mocno przekroczone normy szkodliwych pyłów w powietrzu.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: W wywiadzie politycznym jest z nami Mariusz Gierszewski, Radio Z. Dzień dobry, redaktorze.
16: Dzień dobry, kłaniam się państwu. Witaj.
9: Prezydent Karol Nawrocki, przebywający w Stanach Zjednoczonych, odniósł się do publikacji twojej oraz Dominiki Długosz i powiedział tak: wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Sam decyduje o swoim kalendarzu i sam decyduje o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam. Zawsze celem mojego spotkania jest interes Polek, Polaków, Polski. To rzecz oczywista. Odpowiadam za swój kalendarz. Z całą pewnością nie żadna fundacja, nie stowarzyszenie, a nawet nie moi ministrowie. Koniec cytatu. No to jak to się stało, że Karol Rabenda, minister w kancelarii prezydenta, zaprasza na wydarzenia z udziałem prezydenta, ale w razie dalszych pytań poleca im kontakt tym zainteresowanym z Fundacją Centrum Strategii Rozwojowych. Ta zaś fundacja oferuje płatne pakiety, w ramach których oferuje z kolei wysokie zaangażowanie ze strony prezydenta oraz jego najwyższych urzędników.
16: Nawet więcej, bo w zaproszeniu było napisane: wyjątkowa sposobność do bezpośredniego dialogu w gronie precyzyjnie wybranych liderów polskiego i amerykańskiego biznesu. No to rzeczywiście pokazuje, to było w tym zaproszeniu, które było rozsyłane do amerykańskich firm w Polsce z sekretariatu Karola Rabendy, ministra Karola Rabendy. I było ono też CC, czyli do wiadomości przedstawicieli fundacji, prywatnej fundacji. No cóż, jak inaczej to czytać niż jak zaproszenie do bardzo ekskluzywnego spotkania, prawda? Do bezpośredniego dialogu precyzyjnie wybranych liderów. Bo to też, to zaproszenie obala też jedną z tez wygłoszonych teraz w Kontrze, zdaje się, przez przedstawiciela Pałacu Prezydenckiego, że przecież tam mógł na ten summit, na ten szczyt wejść każdy. Oczywiście mógł wejść każdy, ale to zaproszenie dotyczyło wybranych liderów. Tak zostało sformułowane. Więc odpowiadając na twoje pytanie, no zdaje się, że albo pan prezydent nie do końca wie, co tam robią jego ministrowie, albo rzeczywistość jest trochę inna.
9: Pakiet platynowy, kosztowny, 100 tysięcy dolarów, jedna sztuka, zagwarantowany pełen dostęp do strefy VIP. Pakiet gold, 50 tysięcy dolarów, 4 sztuki, możliwość spotkania z prezydentem w bardzo małym gronie. Pakiet srebrny, 25 tysięcy dolarów, 8 sztuk, spotkanie z prezydentem w większym gronie. Czym jest i kto zarządza Fundacją Centrum Strategii Rozwojowych? Bo to też nie są przypadkowe osoby.
16: To nie są przypadkowe osoby. To można powiedzieć, że są to menadżerowie spółek Skarbu Państwa z czasów rządu Morawieckiego, bo takim spiritus movens jest tam Marcin Chludziński, były prezes KGHM-u, ale w tej chwili takie główne skrzypce, jako szef gra pan Paweł Ernst. Natomiast obaj panowie, jeszcze trzeci, są związani z Pałacem Prezydenckim, bo Paweł Ernst jest prezesem, jest w Radzie do Spraw Młodzieży przy prezydencie. Pan Chludziński też jest w Radzie Gospodarczej przy prezydencie. A jest jeszcze w tej prywatnej fundacji bardzo ważny ekspert, lider zespołu ekspertów do spraw energetyki, tak jest nazywany. I to jest szef Rady Energii i Zasobów Naturalnych przy prezydencie. Więc mamy tam trzy osoby, które no, mają wejście do Pałacu Prezydenckiego. A oprócz tego jest
9: i które robiły
16: Błażej
9: spektakularne
16: Stucharski.
9: Kariery za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tak. I kariery, i pieniądze.
16: Błażej Spychalski, były rzecznik poprzedniego prezydenta.
9: No to może
16: w związku
9: jeszcze
16: z tym
9: przedstawię Karola Rabendę, rocznik 83, z wykształcenia historyk, kiedyś radny PiS w Gdańsku, w latach 21-23 wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych i trafił tam z nominacji Partii Republikanie Adama Bielana, już nieistniejącej, bo wchłoniętej przez PiS, do której dołączył po tym, jak zdradził Jarosława Gowina i jego porozumienie. Bielan miał za zadanie, żeby zniszczyć porozumienie Jarosława Gowina. Wcześniej był jeszcze związany ze środowiskiem Janusza Korwin-Mikkego, a z Nawrockim poznał się na studiach. Byli wtedy kolegami. Ponoć też to właśnie Rabenda przedstawił Nawrockiego Bielanowi. Rabenda był też zaangażowany w kampanię Nawrockiego zeszłoroczną. Odpowiadał za spotkania żony Nawrockiego.
16: Tak, a dziś pan minister Rabenda mówi, że to wszystko to, co żeśmy napisali, to fake news. No, tylko no, proszę, niech spojrzy na przedstawiane przez nas dokumenty, czyli zaproszenie, które podpisywał, stopkę mailową, która pokazuje, gdzie to było rozsyłane, jak i też ten pakiet na ten szczyt, czyli pakiet tych właśnie, tak jak wymieniłaś, ile kto musiał zapłacić i co za to otrzymywał. Zresztą to jest dwustronicowy taki pakiecik informacyjny. Nie jest powszechnie dostępny. Jego nie znajdzie się na stronie fundacji. On był tylko rozsyłany do tych wybranych firm, które najpierw dostały to zaproszenie z sekretariatu Karola Rabendy.
9: Dwa kluczowe pytania. Czy te pakiety się sprzedały? W waszym tekście znalazłam informację, że ten najdroższy platynowy chyba nie znalazł nabywcy.
16: Tak.
9: Czy pozostałe się rozeszły? I drugie pytanie, no kto ma na tym zarobić? Czy te pieniądze trafiają do fundacji, czyli do organizatora, który zaprasza, który rozsyła, który oferuje? No bo to też jest interesujące, tak? Dlaczego ta fundacja właśnie ma zarobić na tym, że organizuje takie wydarzenie z udziałem prezydenta i sugeruje, że można tam z prezydentem porozmawiać?
16: Więc rzeczywiście masz rację, tutaj fundacja w sobotę o północy przysłała nam odpowiedź na nasze pytania. Dosyć długo się wozili z odpowiedzią na te nasze pytania, no ale przysłali te odpowiedzi i tam znaleźliśmy, że właśnie ten najdroższy pakiet się nie sprzedał. Inne się sprzedały, ponieważ są tam partnerzy wymienieni. Są też tam niektóre firmy amerykańskie, bo część firm amerykańskich mówi o przedstawicielstwach, czy też o firmach amerykańskich w Polsce, no nie przyjęło tej propozycji. Rozmawialiśmy też z takimi, którzy stwierdzili, że nie przyjmują tej propozycji, że to bardzo dziwna propozycja. No ale część przyjęła, więc można to też znaleźć na stronie fundacji, ja nie będę wymieniał nazw.
9: Mhm. No dobrze, no to mamy 50 tysięcy, no to jest 200 tysięcy dolarów i 8 po 25 to jest też 200 tysięcy dolarów, no to byłoby to 400 tysięcy dolarów, tak?
16: No mało i dużo, prawda? To zależy dla kogo i zależy na co. My nie wiemy tak naprawdę, co dalej z tymi pieniędzmi. No rozumiem, że no wpływały do fundacji. Fundacja pewnie pokrywa z tego jakieś koszty. Natomiast nie wiemy, jakie koszty i nie wiemy, co dalej z tymi pieniędzmi. I to też, no ja nie mam żadnych przesłanek, żeby snuć jakieś w tej chwili teorie, co dalej z tymi pieniędzmi. Na pewno można powiedzieć tak. To, że prezydent ten poprzedni zabiera ze sobą polski, czy też amerykański, czy też obcy jakiś biznes, który jest jednak u nas w kraju, zabiera ze sobą na pokład, leci, promuje i tak dalej. No nie ma w tym nic złego, prawda? To tak powinno wyglądać, to tak wygląda. Ale u nas nie ma systemu amerykańskiego, gdzie biznes opłaci za spotkania z prezydentem. U nas ten system polityczny tak nie funkcjonuje, prawda? Więc dlatego ta sytuacja nas bardzo zdziwiła i dlatego o tym napisaliśmy, że to jest zupełnie coś, czego do tej pory nie obserwowaliśmy.
9: Jeżeli chodzi o działalność fundacji, to też o tym piszecie w swoim tekście, że to działa nie tylko na tym najwyższym poziomie prezydenckim, tylko że ten mechanizm organizowania spotkań ze znanymi ludźmi też działa na niższym poziomie. Na przykład jest coś takiego jak forum dialogu strategicznego, tak? I wśród uczestników, jak reklamuje fundacja, znajdują się członkowie zarządów czołowych spółek, politycy z różnych środowisk, wybitni przedstawiciele świata nauki. Jest też szkoła strategii, gdzie można się spotkać na przykład z doradcą Andrzeja Dudy, Andrzejem Zybertowiczem, albo Norbertem Lobą, zastępcą szefa ABW zarządów PiS.
16: To tak wygląda, jakby rzeczywiście ten system działał i początkowo z małej skali rósł do większej skali, no bo w czerwcu mieliśmy jeszcze ten szczyt tu w Warszawie, gdzie też było grono wyselekcjonowanych przedstawicieli firm, którzy zostali zaproszeni do Belwederu na taką kolację, na której miał być prezydent, w końcu nie dotarł, ale byli tam przedstawiciele kancelarii. I teraz tam też był cennik dla sponsorów, znacznie niższy, nie, tam nie było 100 tysięcy dolarów, tylko mniejsza kwota, mniejsze kwoty, ale też był tam cennik, więc można wysunąć taką teorię, że to był następny krok. Teraz ten szczyt w Nowym Jorku był następnym krokiem doskonalenia pewnego mechanizmu, tak, pewnego modelu.
9: Śledziłam reakcje przede wszystkim polityków związanych z Pałacem Prezydenckim na te publikacje. Myślę, że dobrą ilustracją jest to, co napisał na X-ie Paweł Szefernaker. Już raz przegraliście na kłamstwie, przegracie znowu, to nie jest troska o państwo, to polityka bez honoru. Jedni traktują służbę publiczną, tak, bo otwieracie drzwi polskim przedsiębiorcom, inni produkują insynuacje, licząc, że nienawiść zrobi resztę. To jest dość charakterystyczne, bo mało jest odnoszenia się do tych kwestii, które w artykule padły. Na to też zwróciła w jednym z tekstów uwagę Dominika Długosz, że jest odnoszenie się do tego, czego w tekście nie było, ale też przede wszystkim jest to taka strategia obrona przez atak, czyli krzyki kłamstwo, skandal, jak można to zrobić, nienawiść, hejt i tym podobne.
16: No tak, i tam jeszcze musieliśmy odpowiadać na zarzut, że przecież Pałac Prezydencki nie sprzedaje miejsc. No tylko myśmy nie napisali o czymś takim, żeby Pałac Prezydencki miał sprzedawać te miejsca, tak? Więc tak, to było widać w tych pierwszych godzinach kompletny chaos ze strony Pałacu Prezydenckiego, co może świadczyć o tym, że może nie wszyscy wiedzieli o czymś takim, jak to działa, a i może też świadczyć o tym, że to było niestandardowe, skoro zupełny chaos, zupełne wypowiedzi nie trafiające w cel, albo po prostu, tak jak powiedział minister Abenda, no to przecież są fake newsy, to ja nie będę tego komentował. Więc no to ja w ten sposób to czytam.
9: Mariusz Gierszewski, Radio Z. Bardzo dziękuję za rozmowę.
16: Bardzo dziękuję, kłaniam się.
9: Profesor Sebastian Płóciennik będzie moim Państwa gościem tuż po informacjach, a porozmawiamy sobie o kolejnym weekendzie wyborczym w Niemczech.
17: Autopromocja.
18: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
19: Reklama.
20: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
21: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
22: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
21: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
22: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
23: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
24: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15:40 w Radiu TOK FM.
25: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
0: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Mamy niskie ceny.
26: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
27: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
26: O, wielka sprawa.
27: Największa.
28: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
29: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
30: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 17.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Mój model to potrzeby mieszkańców na pierwszym planie, mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM kandydatka Lewicy na prezydentkę Krakowa Daria Gosek-Popiołek. Wybory odbędą się w najbliższą niedzielę. Największe szanse na wejście do drugiej tury ma Łukasz Gibała, kandydat bezpartyjny, i Monika Piątkowska, reprezentująca Koalicję Obywatelską i PSL. Nie sondaże wygrywają wybory, mówiła posłanka Gosek-Popiołek, która również liczy na drugą turę.
32: To miasto, które rozumie, że ma zobowiązania, to miasto, które musi dywersyfikować źródła dochodu i stawiać na odpowiedzialną, zróżnicowaną gospodarkę. Moje miasto to miasto, które dba o dobre sąsiedztwo i słucha głosu mieszkańców, no bo oni sami doskonale wiedzą, jak powinna wyglądać ich dzielnica i ich osiedle.
11: Przedterminowe wybory są efektem odwołania poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Sam decyduję o swoim kalendarzu, o tym kiedy i z kim się spotykam, mówił dziś prezydent Karol Nawrocki. Zaznaczył, że celem spotkań, które odbywa, jest zawsze interes Polek, Polaków i Polski. Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem, podkreślił w odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Wczoraj Radio Z i Newsweek opublikowały artykuł, w którym podano, że prywatna fundacja organizuje spotkania, na które zaprasza Kancelaria Prezydenta RP. A jeżeli wpłaci się pokaźną kwotę pieniędzy, można mieć nadzieję na spotkanie z prezydentem. Jeden na jeden. Pracujemy nad potężną umową z Białorusią na temat zakupu potażu, poinformował Donald Trump. Zaznaczył, że ceny nawozu będą znacznie niższe niż tego z Kanady i że to bardzo dobre wieści dla amerykańskich rolników i hodowców bydła. Potaż, sól potasu, stosowana jako nawóz mineralny, szeroko używany w rolnictwie, jest jednym z głównych towarów eksportowych Białorusi. Białoruś jest po Kanadzie największym ich producentem. Szczepienia przeciw HPV, profilaktyka i zaufanie do dowodów naukowych są kluczowe w walce z nowotworami głowy i szyi, podkreślił dr Sławomir Okła ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Lekarze apelują o wczesną diagnostykę tych chorób podczas 14. Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że zachorowalność na tradycyjnie tytoniozależnego raka krtani spada, co wiąże się ze spadkiem liczby osób palących papierosy. Doktor Okła ostrzegł jednak przed przechodzeniem na e-papierosy i podgrzewacze tytoniu, zaznaczając, że ich długofalowa szkodliwość nie jest jeszcze poznana. Wysłannik papieża Leona XIV do spraw Ukrainy, kandydat Matteo Zuppi, planuje wizytę w Rosji pod koniec września, podała rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Novosti, powołując się na słowa duchownego. Doradca prezydenta Rosji Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej Jurij Uszaków powiedział, że poruszone zostaną kwestie humanitarne związane z wojną w Ukrainie. Wizyty Zuppiego są częścią misji humanitarnej Watykanu związanej z wojną w Ukrainie, którą kardynał realizuje od 2023 roku na polecenie ówczesnego papieża Franciszka. Fundacja Noblowska podwyższyła Nagrodę Nobla. Tym razem będzie warta o milion więcej i wyniesie 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion euro. Tegoroczni laureaci zostaną ogłoszeni w dniach 5-12 października w Sztokholmie. Pierwszą dziedziną tradycyjnie będzie medycyna, a ostatnią Nagroda Nobla z ekonomii. Jedynie pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana w Oslo. Jutro na termometrach od 9 stopni w rejonach podgórskich do 19 stopni w północno-zachodniej części kraju. Wszędzie możliwe są przelotne opady deszczu we wschodniej połowie, także murze.
31: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: W wywiadzie politycznym jest z nami kolejny gość, profesor Sebastian Płóciennik, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry.
1: Czy niemieckiemu kanclerzowi grunt pali się pod stopami? Czy ma jeszcze mandat do dalszego rządzenia? Bo jak patrzę na artykuły w niemieckiej prasie, no to na przykład Bild. Merz ciągnie swoją partię w dół. Albo Der Spiegel, który nazywa Merza kanclerzem przejściowym, twierdzi, że wyborcze porażki pokazują, że nie jest trwałym rozwiązaniem i że potrzebna jest zmiana przywództwa politycznego.
6: To wszystko prawda. Wielu komentatorów ma rację. Ale nie ma alternatywy w tej chwili dla Friedricha Merca. Przed rządem stają w tej chwili bardzo trudne reformy i w tej chwili wokół tego toczy się debata. Natomiast nie widać chętnych do przejęcia tej pracy.
1: Bo sytuacja trudna. Można zużyć swój potencjał, zmarnować karierę.
6: Można zmarnować karierę. Co więcej, można nawet nie być pewnym poparcia partii. Tutaj wiele mówi się o Henryku Wyście. To jest premier nad Renii Westfalii, który w kwietniu...
1: 20 lat młodszy od Merca.
6: W kwietniu ma wybory w swoim kraju związkowym i powiedzmy też, podkreślmy też fakt, że nad Renia Westfalia to jest wielki kraj związkowy, jednak coś zupełnie innego niż Mecklenburgia Pomorze Przednie czy Saksonia Anhalt. I jeżeli w tej chwili nawet rozważałby taką opcję, no to musi wziąć pod uwagę, że osłabi swoją partię także w macierzystym landzie. Więc moim zdaniem, jeżeli ktokolwiek rozważa poważnie zmianę kierownictwa w partii, to Friedrich Merz weźmie raczej na siebie ciężar przeprowadzenia reform, nawet w tej zmienionej nieco, niektórzy twierdzą osłabionej, bardziej socjalnej formie. Natomiast po wyborach w Nadrenii Westfalii być może Henryk Wyst stałby się kandydatem na kanclerza, o ile sytuacja nadal byłaby tak trudna, ponieważ nie brak również głosów wśród analityków, że sytuacja gospodarcza ulega poprawie. W tej chwili wszyscy oczywiście dyskutują.
1: Że pojawia się niewielki wzrost.
6: 1,2, 1,4 to nie jest aż tak mało, biorąc pod uwagę to, co działo się w ostatnich 7 latach. Więc sytuacja się poprawia i być może presja na rząd Merca osłabnie, a on jeszcze dodatkowo dowiezie reformy, które zostaną przedstawione jako dowód tego, że ten rząd wreszcie dowozi to, co obiecał.
1: Dzisiaj słuchałam też komentarzy, które mówiły o tym, że właśnie problemem rządu Merca jest to, że on sporo obiecał w kampanii, która przecież była nie tak dawno temu, bo on szefem CDU jest od stycznia 22, ale kanclerzem jest dopiero od połowy 25 roku.
6: Od wiosny 25 roku.
1: Wybory kolejne na poziomie ogólnokrajowym będą w 29 roku. Czyli właściwie ledwo mógł się rozpędzić, tak? To też chyba pokazuje, jak potężne jest zużycie przez tych kilkanaście miesięcy Merca.
6: W Niemczech ciągle są wybory. Te wybory w krajach związkowych są okazją do takiego referendum za lub przeciwko partiom, które znajdują się w koalicji rządzącej na poziomie federalnym. I to bardzo utrudnia sprawowanie władzy i forsowanie reform. Jest jeszcze jedna sprawa, o której trochę zapominamy. Kanclerz Merz przed przejęciem władzy w trakcie kampanii wyborczej krytykował bardzo ostro poprzedni rząd Olafa Scholza za rozrzutną politykę budżetową. Podczas gdy utworzył rząd, a właściwie nawet jeszcze przed utworzeniem tego rządu, tuż po wygraniu wyborów, przeforsował reformę konstytucyjną.

0: dla Ukrainy. Gospodarka w tej chwili odbija się nie dzięki reformom, tylko dzięki temu, że w tej chwili pojawiły się na rynku pieniądze wydane przez rząd.
1: Czy dotychczasowy ten klasyczny podział na dwie zasadnicze partie, chadeckie i socjaldemokrację, ląduje na śmietniku historii?
0: Trochę jeszcze za wcześnie to
1: żeby
0: stwierdzić.
1: Żeby przesądzać,
0: ale rzeczywiście to ten polityczny środek, to słynne niemieckie Mitte, w tej chwili się właściwie dezintegruje. I to widać bardzo dobrze w Berlinie. Wszyscy mówimy o Saksonii-Anhalt, o Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. Tak. Natomiast bardzo ważne są wybory w Berlinie, bo też dla polityków federalnych to, co się dzieje w Berlinie, jest jednak ważniejsze. Oni się z tym mierzą na co dzień, z tym, co się dzieje w Berlinie. Więc o ile kiedyś to było miasto CDU, SPD i Zielonych, w tej chwili, jeżeli spojrzy się na mapę głosowania i takim fajnym punktem odniesienia jest obwodnica kolejowa, szybkiej kolei miejskiej. Wewnątrz tej obwodnicy dominują Die Linke w tej chwili. W niektórych dzielnicach Niemiec nawet 50%, czyli tam jest, używając tych kolorów partii niemieckich, liliowo. Natomiast poza tym ringiem dominuje AfD, więc widać wyraźną zmianę.
1: Lewicowy środek,
0: którego liderką jest Die Linke, szefową jest działaczka, która jest z pochodzenia Turczynką i nawet w trakcie przemówienia po wygranych wyborach zwróciła się też do publiczności jednym zdaniem po turecku. Na nią głosowały takie dzielnice jak Neukölln, Wedding. Tam miała 50%. Głosowała też młodzież. Więc to jednak jest zmiana, która trochę przeczy tej niebieskiej fali dominacji AfD na wschodzie.
1: Ale dlaczego akurat obwodnica wyznacza nam te granice tego środka, który jest lewicowy i odgradza nas od reszty radykalnie prawicowej?
0: Niższe dochody, mniejsza gęstość zaludnienia. Na wschodzie, poza dzielnicą, poza tą obwodnicą kolejową, jednak mamy do czynienia ze wschodnim Berlinem, czyli jednak było NRD. Czynników tu jest oczywiście więcej, ale widać wyraźnie, że Niemcy chcą zmiany. Nawet jeżeli nie zmiany partii politycznej, krajobrazu partii politycznych, to chcą, by jednak wreszcie ktoś zaczął przeprowadzać reformy, których się domagają.
1: A te reformy Merca, bo on oczywiście natychmiast po zamknięciu lokali wyborczych wystąpił ze swoim przemówieniem. Komentatorzy uznali, że to była taka ucieczka do przodu, tak? Czyli żeby nikt nie zdążył zawołać do dymisji, podaj się do dymisji, więc on już występuje, mówi, że będzie kontynuował reformy. To co planuje w najbliższym czasie? Co to za reformy?
0: Reformy, czy plan reform został ogłoszony już w lipcu, na początku wakacji. I to są 34 różne przedsięwzięcia. Mniej lub bardziej ważne, ale można je pogrupować. Po pierwsze, chodzi o podatki. I to są obniżki podatki przede wszystkim dla klasy średniej. Przy okazji, to jest też najbardziej krytykowana część tych reform, bo dla wielu też przedsiębiorców, ekonomistów bardziej liberalnych, to jest czysta kosmetyka. Te reformy ich zdaniem są zbyt płytkie. Zaledwie 10 miliardów odciążenia dochodów w ciągu najbliższych lat. Tym niemniej jest to jakiś ruch pokazujący, czy będący być może szansą na pogłębienie tych reform. Druga sprawa, reformy rynku pracy. Będzie można łatwiej zatrudniać osoby pracowników na czas określony. To jest dla przedsiębiorców bardzo ważne, żeby móc działać w tych szalonych, zwariowanych warunkach. Bardzo ważne dla startupów, których wbrew pozorom w niemieckiej gospodarce jest bardzo dużo i są bardzo aktywne, także w IT, w sztucznej inteligencji i odnoszą też sukcesy. Sporo jest również o biurokracji, o tym, że na przykład wprowadza się domniemanie zgody urzędu na jakieś działanie przedsiębiorcy, jeżeli nie ma reakcji urzędu, czy też zablokowania takiej decyzji. To jest wiele różnych działań i generalnie wszystkie zmierzają w dobrym kierunku. Jest jedno ale, trzeba je uchwalić.
1: Przeprowadzić, tak jest. A jak to się stało, że te partie antysystemowe zdołały bądź też raz.

0: radykalne zdołały uruchomić tych wyborców, którzy przez wiele lat byli uśpieni, nie głosowali, wyalienowani, nie odnajdywali się na tej scenie politycznej i nagle ruszyli do urn.
1: Ponieważ otrzymali szansę przeforsowania jakichś swoich oczekiwań, postulatów. Poza tym wielu z nich jednak chciało dopiec rządowi, zaprotestować przeciwko poziomowi federalnemu. I tutaj uzupełniając tą mapę reform, trzeba wspomnieć o czymś bardzo ważnym, mianowicie reforma emerytur, systemu emerytalnego, którą rząd właściwie rozpoczął w ubiegłym roku, ale zakończyło się to skandalem i wielką kłótnią w koalicji. Powołano specjalną komisję, która w czerwcu przedstawiła program zmian. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych punktów jest ograniczenie dostępu do przedterminowych emerytur. I to też było tematem w trakcie tej kampanii. Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, kandydatka SPD, która no, jednak dokonała czegoś niesamowitego, prawie dogoniła AfD, posługiwała się także tym argumentem. Musimy te reformy nieco zmiękczyć, sprawić, by ludzie zaczęli się za nimi opowiadać. I wydaje mi się, że z tego całego pakietu także reforma systemu emerytalnego będzie bardzo, bardzo ważna.
0: To jeszcze jedna rzecz, co ze strategią Brandmauer, czyli tego kordonu sanitarnego wokół AfD?
1: Prawdopodobnie zostanie ona nieco przebudowana. Najważniejsza rzecz pozostanie, czyli partie środka nie będą wchodzić w koalicję z AfD, choć oczywiście pojawiają się na przykład w Hesji działacze CDU nawołują do rozmiękczenia Brandmauer. Natomiast politycy koalicji będą wchodzili w bardziej otwarty spór z AfD, dyskutowali z argumentami tej partii. To jest chyba już powoli nazywane metodą Manueli Schwesig, bo ona to bardzo dobrze przetestowała właśnie w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. Nie obawiała się wejścia w ostre starcie, wyłapywała niekonsekwencje i je nagłaśniała. Nie chowała, nie wyciszała, żeby nikt nie interesował się AfD, tylko odwrotnie. Podkreślała ich znaczenie i pokazywała, no cóż, hipokryzję w wielu kwestiach, czy też niekonsekwencje oferty alternatywy dla Niemiec.
0: Profesor Sebastian Płóciennik, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo za
1: Dziękuję
0: rozmowę,
1: bardzo.
0: Panie profesorze. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Szuraj. O 18:00 oczywiście na antenę wraca Adam Ozga i TOK 360 w programie m.in. o porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Danią i Grenlandią oraz 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ja Państwu dziękuję, życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Coraz bliżej decyzji. Możliwe lokalizacje amerykańskiej bazy w Polsce. Pakiet Platinium. Afera ze sprzedażą biletów na spotkania z prezydentem. Upokorzenie. Klęska Hadecji w wyborach lokalnych w Niemczech.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: W jednym miejscu i w jednym czasie. Rozmowy o ochronie środowiska i sektorze energii. W programie Zielona Transformacja, Local Content, Bezpieczeństwo Systemu. Dołącz do wydarzeń Biznes Prekop i Energy Days. Zarejestruj się i odwiedź Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 30 września i 1 października.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Jest 18. Masowa turystyka sprawia, że w kolejnych dzielnicach Krakowa nie da się już mieszkać, mówi w TOK FM kandydatka na prezydenta Krakowa Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam, mówi w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki po doniesieniach, że spotkanie z nim w pakiecie premium kosztuje 100 tysięcy dolarów. Kolejny niemiecki land skręca skrajnie w prawo. To jest wciąż TOK 360, wciąż Adam Ozga, wciąż dzień dobry. Najpierw mieszkańcy, potem turyści. Tak odczytuje słowa kandydatki na prezydentkę Krakowa Darii Gosek-Popiołek w wywiadzie politycznym u Karoliny Lewickiej.
13: Masowa turystyka sprawiła, że w centrum, na Kazimierzu, ale w kolejnych dzielnicach po prostu nie da się już mieszkać. I my teraz stoimy przed wyborem, jak budować nową rzeczywistość Krakowa. I moja odpowiedź brzmi, trzeba uregulować ruch turystyczny, skupić się na tym, żeby to mieszkańcy byli gospodarzami, a turyści gośćmi, nie na odwrót. Zachęcać do Krakowa inwestorów, ale również wspierać firmy, które na krakowskim rynku funkcjonują. Bo gdy ja się spotykam i z tym dużym, i z tym średnim biznesem, to słyszę jedno, nie mieliśmy partnera w Urzędzie Miasta.
12: Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa w najbliższą niedzielę. TOK 360 w czwartek i piątek z Krakowa właśnie. Sondaże wskazują, że będzie druga tura, do której największe szanse mają wejść bezpartyjny Łukasz Gibała, na którego chce głosować prawie 40% badanych, i reprezentująca Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska, która może liczyć na poparcie na poziomie blisko 24%. Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem, zapewnia w Nowym Jorku Karol Nawrocki.
14: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
12: Według ustaleń Radia Z i Newsweeka, prywatna fundacja zorganizowała dziś w Nowym Jorku forum ekonomiczne, podczas którego za odpowiednią zapłatą można porozmawiać z polskim prezydentem. Najdroższy w ofercie pakiet premium za cenę 100 tysięcy dolarów daje możliwość spotkania jeden na jeden z Karolem Nawrockim. To irracjonalna sytuacja, mówił Cezary Mułasi, Wyciczce w programie Owczarek minister do spraw prawnoustrojowych Kancelarii Prezydenta Komorowskiego Krzysztof Łaszkiewicz.
10: Organizowane przez inne podmioty eventy, na które zapraszany był prezydent, były bardzo dokładnie uzgadniane co do formy i treści przez kancelarię. Nie mogło być w ogóle mowy o tym, by ktoś miał płacić za spotkanie z głową państwa. Przecież to nie licuje z powagą urzędu prezydenta.
12: Organizatorem budzącego kontrowersje wydarzenia w Nowym Jorku z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego jest Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych, w której działają ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością i przekonują, że pakiety były propozycją dla sponsorów tego wydarzenia. A w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki ma wystąpić na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ma też krótko spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Omówienie wyniku spotkania z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, działań dyplomatycznych zmierzających do zakończenia wojny, a także tzw. kwestii energetycznej. To cel wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych i jego spotkania z Donaldem Trumpem. Prezydent USA ma się zobaczyć z prezydentem Ukrainy jutro albo pojutrze przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, a przylot Zełenskiego do USA spodziewany jest dziś wieczorem. Czego dokładnie ma dotyczyć rozmowa polityków, o tym już Tomasz Węskę.
15: Ukraiński portal Suspilny, który powołuje się na źródło z biura prezydenta Ukrainy, wymienia m.in. kwestie zimowego wsparcia Ukrainy, w tym przekazania Kijowowi dodatkowych systemów obrony powietrznej. Mówi się też o zabiegach Ukrainy mających na celu pozyskanie licencji na produkcję pocisków do baterii Patriot na miejscu. Nie jest tajemnicą, że Stany Zjednoczone z powodu zaangażowania w konflikt na Bliskim Wschodzie również mają ograniczone zasoby pocisków. Ukraina z kolei jest w trudnej sytuacji przed nadchodzącą zimą, w czasie której Rosja będzie chciała zniszczyć jej infrastrukturę energetyczną i wodociągową, wykazać inicjatywę na froncie. Moskwa szuka przeróżnych sposobów na pozyskanie żołnierzy do kolejnych uderzeń, mówiła w TOK FM dziennikarka rosyjskojęzycznej redakcji WOTTAK pod skrzydłami telewizji polskiej Masza Makarowa.
16: Teraz obrońcy praw człowieka, politolodzy obawiają się tego, że Kreml w czasie pierwszej sesji zimowej w tym roku, czyli w styczniu, w lutym przyszłego roku zacznie stosować taką metodę, że studenci nie będą dostawali zaliczenia. Wtedy będą musieli iść jako poborowie do wojska, bo pobór w Rosji nadal jest obowiązkowy od 18 do aż 30 roku życia.
15: No a z drugiej strony presję na Kijów wywiera również prezydent USA Donald Trump. Według portalu Axios podczas wczorajszej rozmowy z Zełenskim ponowił prośbę, by siły ukraińskie przestały atakować rafinerie ropy w Rosji. Ceny paliw dają się bowiem we znaki także amerykańskim wyborcom. Do spotkania polityków dojdzie kilka dni po podpisaniu przez Trumpa sankcji na Rosję i przepisów otwierających drogę do nałożenia 100% ceł na towary z państw, które są największymi importerami rosyjskiego gazu i ropy, między innymi na Chiny, Indie, Węgry i Słowację. Tomasz Węskę, TOK FM.
12: Jesteśmy świadkami głębokiej zmiany systemu partyjnego. Tak wyniki wyborów landowych w Niemczech komentuje sam kanclerz Friedrich Merz. Według wstępnych wyników w Mecklenburg i Pomorzu Przednim zwyciężyła skrajnie prawicowa AfD, zdobywając ponad 38% poparcie. Z kolei w Berlinie triumfowało lewicowe ugrupowanie Die Linke, uzyskując ponad 25% głosów. Te dwie partie zdobywają dużą część elektoratu wśród nowych wyborców. Mówił w TOK FM w programie Zapytam Inaczej u Anny Piekutowskiej, politolog z Uniwersytetu SWPS Klaus Bachmann.
17: Die Linke zawdzięcza swój sukces w Berlinie głównie młodym wyborcom, wyborcom, którzy dotychczas nie głosowali albo nie mogli głosować, ponieważ byli za młodzi. AfD ma podobnie, oni też bardzo korzystają, najwięcej ze wszystkich partii w Niemczech w ogóle, korzystają z napływu dotychczasowych niegłosujących, to znaczy ludzi, którzy dotąd nie poszli na wybory i jak już pierwszy raz idą na wybory, obojętne czy są młodzi czy nie młodzi, to głosują na AfD.
18: Ale czy to znaczy, że my mamy kryzys niemieckiego centrum politycznego?
17: No można to tak powiedzieć, ponieważ to może doprowadzić do sytuacji, kiedy skrajna lewica i skrajna prawica nie będą rządzić razem, ale na przykład mają mniejszość blokującą, bez której na przykład decyzje powzięte większością 2/3 nie są już możliwe.
12: Z kolei partia kanclerza Merza, CDU w Mecklenburgii, nie przekroczyła progu wyborczego, co jest pierwszą taką sytuacją w historii Republiki Federalnej Niemiec. Mimo zwycięstwa AfD w tym landzie, skrajna prawica nie zdobyła większości pozwalającej na samodzielne rządy. Kierownictwo partii zapowiada jednak rozmowy z innymi ugrupowaniami w celu stworzenia koalicji rządowej. powinien być sygnał alarmowy dla rządzących, mówią ekonomiści po tym, jak agencja ratingowa Moody's obniżyła nam ocenę wiarygodności kredytowej. Niższy rating analitycy tłumaczą złym stanem finansów publicznych, lawinowo rosnącym długiem, coraz większą dziurą budżetową i, co jeszcze ważniejsze, brakiem perspektyw na naprawę sytuacji, zwłaszcza w obecnej sytuacji politycznej. Bo politycy nie chcą słyszeć ani o cięciach wydatków z państwowej kasy, ani o podwyżkach podatków, które zapewniłyby budżetowi dodatkowe pieniądze. Ekonomiści od dawna ostrzegają, że żyjemy ponad stan, mówił Rafałowi Hirszowi w popołudniowym AKG dr Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton.
19: Te sygnały ekonomiści mówią od dłuższego czasu, natomiast politycy nauczyli się to zbijać tym, że no, ekonomiści straszą, a potem tyle lat było dobrze, to dlaczego miałoby być teraz źle? Ta taka wielka kula śniegowa zadłużenia, a przede wszystkim kosztów jego obsługi rośnie i tutaj mam nadzieję, że ten sygnał ze strony agencji ratingowych będzie takim sygnałem, który obudzi klasę polityczną, w szczególności rząd, żeby podjąć jakieś działania, ale przede wszystkim, żeby zacząć ludziom mówić prawdę, jak bardzo żyjemy ponad stan.
12: Agencja ratingowa Moody's zwraca uwagę, że sytuacja publicznych finansów pogarsza się w okresie bardzo dobrej koniunktury w gospodarce, kiedy to raczej powinniśmy budować poduszkę finansową na gorsze czasy. A minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, odnosząc się do obniżki ratingu, przyznaje, że deficyt wysoki jest.
20: Potwierdzam, ten deficyt jest na wysokim poziomie. Podejmujemy działania na rzecz jego obniżenia. Przedstawiliśmy cały przecież pakiet rozwiązań. Piątkowa decyzja jednej z agencji ratingowych nie znalazła odzwierciedlenia w cenach naszych obligacji skarbowych czy w kursie złotego.
12: Deficyt wysoki jest, ale jednocześnie winą za destabilizację finansów minister Andrzej Domański obarcza prezydenta Karola Nawrockiego.
20: Wzywam prezydenta do odpowiedzialności. Dlaczego prezydent broni potężnych zysków generowanych przecież nie tylko przez polskie firmy, a nie dokona rzeczy, wydaje się, absolutnie naturalnej? Złożenie podpisu pod ustawą o zyskach nadzwyczajnych, opodatkowaniu zysków nadzwyczajnych koncernów paliwowych.
12: Która zapewne w tym tygodniu po zatwierdzeniu przez Senat trafi po raz drugi na biurko prezydenta. Po raz drugi, bo za pierwszym razem Karol Nawrocki bez podpisu skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Od 1 października pacjenci z grupy zwiększonego ryzyka będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku raka płuca z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej. Wcześniejsze próby prowadzenia takich badań, ale z wykorzystaniem klasycznego zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej, nie wykazały oczekiwanego zmniejszenia umieralności. Grzegorz Kozieł.
21: Z darmowego badania w ramach NFZ-u bez skierowania będą mogły skorzystać osoby po 55 roku życia, które palą lub paliły papierosy nałogowo. Jak wyjaśnia pulmonolog profesor Mariusz Adamek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, minimalna konsumpcja to 20 paczkolat.
22: Czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat, albo dwie przez 10 i tak albo w drugą stronę.
21: Dzięki podobnym badaniom 73-letni Damian Sikora dowiedział się, że w jego płucach pojawił się 3-milimetrowy guzek.
23: Zostałem, że tak powiem, zdiagnozowany, lekko uspokojony. Zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.
21: Rak płuca pozostaje najgroźniejszą pod względem liczby zgonów chorobą nowotworową w Polsce. Każdego roku z jego powodu umiera ponad 20 tysięcy osób. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
12: 18.10, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Olaf Hajnosz, analityk do spraw Arktyki z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry.
24: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
12: Dania, Grenlandia i Stany Zjednoczone mają przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ podpisać porozumienie wzmacniające bezpieczeństwo Arktyki i Północnego Atlantyku. Umowa ma uznawać suwerenność i integralność terytorialną Danii oraz prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia. Prezydent USA Donald Trump już zapowiada natychmiastowe zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej na Grenlandii. Może więc do czegoś ONZ się przydaje, jest platforma kontaktu, jest gdzie coś podpisać, ale do rzeczy, czy my wiemy, co jest w tej umowie, którą mają podpisać Duńczycy, Grenlandczycy i Amerykanie?
24: Mamy informacje o przeciekach, tak? Są to przecieki zarówno ze strony amerykańskiej, jak i duńskiej. Pierwszym założeniem, tu, o którym pan redaktor wspomniał, no to jest ustanowienie nowych baz wojskowych Stanów Zjednoczonych na Grenlandii. Natomiast to jest naprawdę zmiana, która była obecna pod tymi uzgodnieniami z roku 1951, potem jeszcze aktualizowanymi w roku 1991, 2004. Także tak naprawdę ten punkt nic nie zmienia. Drugi punkt którego rzeczywiście nie było w poprzednich uzgodnieniach, no to jest zakaz baz krajów wrogich na terenie Grenlandii. Głównie mówi się o Federacji Rosyjskiej i Chinach. Natomiast nie znam kraju natowskiego, w którym byłyby bazy rosyjskie, czy też bazy chińskie, wojskowe. No stąd też ten punkt nie ma tak naprawdę zastosowania. I jest jeszcze trzeci element, o którym dosyć głośno się mówi. To znaczy Amerykanie będą mogli nie tyle decydować, co sprawdzić, konsultować się z Duńczykami w sprawie potencjalnych inwestycji krajów wrogich, natomiast mówimy tu o projektach infrastrukturalnych czy innych krytycznych.
12: To prawdę mówiąc, nie brzmi to na rozwiązanie problemów, które wokół Grenlandii w ostatnim czasie narosły za sprawą prezydenta USA Donalda Trumpa, który groził przejęciem Grenlandii przez USA. No, to budziło bardzo duży niepokój chociażby w NATO, w samej Danii też, co jest absolutnie zrozumiałe, no bo te zapowiedzi Donalda Trumpa szły bardzo, bardzo daleko. To, o czym pan opowiada, te przecieki, to raczej jest takie delikatne rozszerzenie tego, co było wcześniej.
24: Tak, zgadza się. Dopóki nie poznamy też pełnej umowy, no nie możemy tutaj ze stuprocentową pewnością powiedzieć, czy rzeczywiście nie ma tam zapisów, które na przykład wpływają na niezależność, niepodzielność terytorialną Danii czy Grenlandii, natomiast nic na to nie wskazuje. Generalnie Amerykanie nie ugrali zbyt wiele na tych działaniach dyplomatycznych i myślę, że możemy tutaj mówić o znaczącym sukcesie duńskiej dyplomacji.
12: O ile to wyciszy te aspiracje czy też roszczenia terytorialne Donalda Trumpa.
24: O pewnym nigdy być nie można, jeśli idzie o politykę Donalda Trumpa. Umowy myślę, że tutaj można negocjować, renegocjować, zmieniać, łamać. Natomiast myślę, że przez najbliższe miesiące po podpisaniu tego porozumienia raczej będziemy mieli zmniejszenie napięć w ramach sojuszu względem Grenlandii.
12: Różnie można patrzeć na mapę świata. Jeżeli się patrzy na tę niedawno przyjętą przez ONZ, to już odwzorowanie Grenlandii nie jest takie, że Donald Trump może myśleć, że ona jest ogromna, ogromna, ogromna, chociaż jest nadal największą wyspą na świecie. Ale można też spojrzeć na kulę ziemską z góry. No i wtedy widzimy, że Grenlandia jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o dostęp do Oceanu Arktycznego. Na ile ważny jest ten teatr we współczesnym świecie, bo może te roszczenia Donalda Trumpa nie były takie irracjonalne? Mówię o roszczeniach oczywiście dotyczących obecności wojskowej, bo roszczenia terytorialne to już zostawmy na boku.
24: Znaczy obecność wojskową Amerykanie mają na Grenlandii. Jest ona rzeczywiście niezbędna dla całości obrony Ameryki Północnej. Mówimy tutaj o systemach wykrywania, o radarach, stacjach sił powietrznych, bazach sił powietrznych. I rzeczywiście ta Grenlandia jest niezbędna. Natomiast to porozumienie nie zmienia nam strategicznej sytuacji na Grenlandii. Grenlandii jako bardzo istotnej składowej tej powiedzmy tarczy broniącej Ameryki Północnej, głównie Stanów Zjednoczonych, przed potencjalnym atakiem, no głównie tutaj ze strony Rosji. A sama kontrola nad Arktyką, no ona oczywiście nie byłaby tutaj możliwa bez Grenlandii, natomiast wciąż Amerykanie mają bardzo duże zapóźnienia, są to niedostateczna liczba lodołamaczy, brak dostatecznych nakładów na infrastrukturę, żeby móc odgrywać kluczową rolę w Arktyce.
12: Bardzo dziękuję. Olaf Hajnosz, analityk do spraw Arktyki z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, był gościem TOK 360. Dania, Grenlandia i Stany Zjednoczone mają przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ podpisać porozumienie wzmacniające bezpieczeństwo Arktyki i Północnego Atlantyku, ale jak słyszeliśmy, nie jest to wielki sukces Donalda Trumpa, choć może Donald Trump próbować tę umowę jako wielki sukces sprzedać, zwłaszcza w obliczu listopadowych wyborów połówkowych do kongresu. Jest 18.17, o 18.20 informacje TOK FM. Po informacjach połączymy się z Patrycją Wanat, autorką audycji Magazyn Filmowy w TOK FM. No a jak filmy, to Gdynia. Jak festiwal w Gdyni, no to Patrycja Wanat na miejscu.
0: To jedyna alternatywa, jaką mamy. Wszystkie pozostałe partie trzymają ze sobą i chcą zniszczyć ten kraj. Mamy tylko jedną szansę. Alternatywa dla Niemiec. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Bardzo dobrze mieć partię, która idzie do przodu, a nie zbitkę starych ugrupowań, które nie chcą niczego zmieniać, żeby zachować stołki. Dlatego cieszę się, że AfD wygrała. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
25: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
27: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
28: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: 18.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Kurs polskiego złotego pozostaje stabilny pomimo obniżenia ratingu Polski przez agencję Moody's, powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W piątek agencja obniżyła długoterminowy rating w walucie obcej o 1 stopień z A2 do A3. PiS wobec tych najnowszych prognoz chce nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów. Sytuacja Polski przeszła z tragicznej w katastrofalną. Tak zmiany w ratingu ocenił wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Norwegia we wspólnym oświadczeniu określiły jako pseudo-wybory głosowanie zorganizowane przez Rosję na okupowanych terytoriach Ukrainy. Wybory do Dumy Państwowej trwały od piątku do niedzieli i odbyły się w obwodach donieckim, ługańskim, zaporowskim, chersońskim oraz na Krymie. Kremlowska partia władzy Jedna Rosja według wstępnych danych otrzyma 355 mandatów w 450-osobowej Dumie Państwowej, co zapewni jej większość konstytucyjną. Papież Leon XIV przyjmie w czwartek na audiencji premiera Węgier Petera Modziora, ogłosił Watykan. Będzie to pierwsza wizyta zaprzysiężonego w maju węgierskiego premiera w Watykanie. Modzior stanął na czele gabinetu w maju po 16 latach rządów Viktora Orbana. Węgierski premier zostanie przyjęty na audiencji w przeddzień podróży papieża do Francji.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Osiemnasta 21, Adam Ozga w Gdyni, Patrycja Wanat, autorka audycji Magazyn Filmowy, witaj.
30: Dzień dobry, dzień dobry. Magazyn Filmowy do zobaczenia, dodajmy.
12: No oczywiście, oczywiście, że do zobaczenia. To zostało dokładnie, i teraz odczekuję chwilę, bo patrzę na zegar, 38 minut do inauguracji 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Czuć już, że zaraz się zaczyna, choć tak właściwie to zaczęło się rano.
30: Ach, zaczęło się rano i właśnie to chciałam powiedzieć, że teraz ta uroczysta ceremonia otwarcia to już tak naprawdę jest finał dzisiejszego dnia, bo tutaj już powiedziałabym, że nawet od wczoraj czuć taką podniosłą atmosferę. Bardzo dużo ludzi i nawet te pokazy dzisiaj od 8 rano, te pierwsze już były wyprzedane, więc naprawdę widzów jest bardzo, bardzo dużo i to nie tylko widzowie z branży, co bardzo mnie cieszy, ale również po prostu widzowie, którzy chcą zobaczyć te najgorętsze, najciekawsze polskie filmy tego roku, więc no, atmosfera jest wspaniała. Muszę przyznać, że też świeciło słońce dzisiaj w Gdyni, wiał wiatr i czuć było no, właśnie tę taką atmosferę, żeby zobaczyć te filmy. Tak.
5: A ty masz, bo powiedziałaś o tym, że cieszy cię, że to widzowie nie tylko z branży, a to znaczy, że ty masz z poprzednich gdyńskich festiwali, bo przecież bywasz w Gdyni, takie poczucie nadreprezentowania tejże branży na pokazach?
30: To się zmieniało z biegiem lat, ale teraz muszę przyznać, że już tak no od, nie wiem, ponad 5 lat tutaj widać, że ten festiwal co roku się coraz bardziej otwiera dla branży, chociaż oczywiście ta noga branżowa festiwalu jest wciąż bardzo ważna, bo festiwal to nie tylko pokazy premierowe filmów, to nie tylko pokazy konkursu głównego, perspektyw krótkich metraży, ale to również różne dyskusje branżowe. I z tych dyskusji i spotkań branżowych też tak bardzo dużo ciekawych rzeczy wynika, więc no to jest taki festiwal, który coraz bardziej otwiera się na miasto, na Gdynię, ale który też jest ważnym głosem filmowej branży w Polsce. I to czuć.
5: Dziś wieczorem ten film już był pokazywany w Gdyni, ale w Teatrze Muzycznym przy okazji tego otwarcia. Dziki, dziki, dziki. Ajaj, jeszcze raz. Dziki, wschód,
30: Jana Chałupka. On jeszcze nie był pokazywany, widzisz, to akurat jest taka premiera polska, to był film, który był pokazywany w Toronto niedawno i z tego Toronto też do Polski przyjeżdża, ale to jest absolutna polska premiera i wszyscy na nią bardzo mocno czekamy, aczkolwiek są tutaj takie filmy, które, o których już było głośno, czyli nie wiem, Dobry Chłopiec Jana Komasy albo Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, z której swoją drogą właśnie też wyszłam. Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej to też jest taki bardzo oczekiwany film. No i Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego to jest biopik, czyli film biograficzny. Jacek i Grażyna Kuroniowie są bohaterami tego filmu. Też jeden z takich, no myślę, najmocniejszych punktów tego rocznego programu. Zresztą tych biografii będzie trochę więcej, bo dostajemy też na przykład biografię Jana Borysewicza pod tytułem Mniej obcy, albo Violetty Villas, więc te biografie Polacy bardzo, bardzo lubią, a zabrali się za nie bardzo zdolni reżyserzy, więc też czekam z niecierpliwością na te premiery, na te projekcje.
5: A to, co już widziałaś, jak ci się podobało?
30: Bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobało i to mówię tutaj o tych filmach zarówno z konkursu głównego, takim filmem, o którym dużo się mówi, jest film Przez ściany Macieja Sobieszczańskiego. To jest niezwykła historia i też jeden z takich bardziej oczekiwanych filmów tutaj. Historia, wyobraź sobie, no, oparta na faktach i no dobrze, że oparta na faktach, bo gdyby ktoś napisał taki scenariusz, to na pewno wydałby się on związku, który narodził się przez więzienną ścianę w czasach stalinowskich i z bardzo mocną rolą Marii Dębskiej, z niezwykłymi zdjęciami czarno-białymi Jolanty Dylewskiej. Bardzo go taki kandydat do nagród, ale też doskonałe fluidy. To też jest taki film, który myślę, że trochę tutaj narobi zamieszania i wyreżyserowany przez młodą debiutów tutaj na festiwalu bardzo mocny i też jeden z tych filmów właśnie wyreżyserowanych przez kobiety, tutaj Maria Wider jako reżyserka, ale też ten konkurs perspektywy, czyli ten obok konkursu głównego, on daje nam bardzo dużo ciekawych debiutów i takich, takich słodko-gorzkich, powiedziałabym. I dość dużo jest takich z przymrużeniem oka, nieco zabawnych. I mam wrażenie, że to też jest taki trochę znak czasów, że od tych młodych ludzi dostajemy, tych młodszych, tego młodszego pokolenia reżyserów, reżyserek, dostajemy takie historie opowiedziane z taką lekkością, ale o bardzo ważnych sprawach. Trochę oglądaliśmy to już w zeszłym roku, a w tym roku mam wrażenie, że coraz mocniej to widać. Więc naprawdę mocna Gdynia w tym roku i to też widać po konkursie krótkich metraży, bo też te krótkie metraże już no, bardzo młodych reżyserów, reżyserek, którzy albo dopiero skończyli szkołę, albo jeszcze w tej szkole filmowej są, w tych szkołach filmowych są, to też no, takie bardzo ciekawe propozycje. Ja właśnie dzisiaj rano rozpoczęłam dzień od tych krótkich metraży i było to świetne doświadczenie, także no, polecam.
5: Gorąco. Ale jest trochę dziwne chodzenie do kina o 9 rano, nie?
30: No dlaczego? A no, dla kogo?
5: Tak jakoś tak. No może nie dla ciebie.
30: Tak, dobrze wybrałam moją pracę, że dla mnie to jest po prostu praca. Ale taka praca to czysta przyjemność.
5: Patrycja Wanat, prosto z Gdyni. O 19:00 gala rozpoczęcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Magazyn filmowy do zobaczenia oczywiście w TOK FM, w podcastach i na antenie. Jest 18:28. No, tak właśnie. A to oznacza, że obok mnie Przemysław Pozowski. Dzięki wielkie.
6: A co, chodzenie na korty o 10 albo 11 rano?
5: No to takie bardziej naturalne mi się wydaje, chociaż no... No, tak, byłem w kinie ostatnio tak koło 11. Było pusto, no ale nie był to Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
6: Mocna Gdynia, słaby Real Madryt.
5: A jednak widzę, że zmierzasz do tego, że José Mourinho ciska się na konferencji prasowej.
6: Bo wiesz co, to jest tak, że no po prostu pewne rzeczy się nie zmieniają. Czy jest rok 2010, 13, czy teraz 2026. Derby Madrytu, króciutko, bo wiem, że ty o kadrze chciałeś porozmawiać.
5: Nie opowiadaj o derbach Madrytu.
6: Masz pewne obawy, co tam ze zdrowiem polskich piłkarzy, to wiem.
5: A
6: ale
5: ty masz pewne obawy, co z nastrojem José Mourinho.
6: A ja mam pewne obawy, że o polskiej kadrze piłkarskiej będziemy jeszcze rozmawiać przynajmniej kilka razy w najbliższych kilkunastu dniach, bo to są aż cztery mecze, które czekają naszych zawodników. Natomiast warto powiedzieć, myślę, słuchaczom o tym, że po kolejnych no, ważnych derbach, bo derby Madrytu, czyli mecz na Metropolitano, Atletico kontra Real, mecz przegrany przez Real, no totalna zadyma z udziałem tego słynnego trenera, kiedyś nazywanego The Special One, chyba coraz rzadziej tak się o nim mówi. On przyszedł do Realu, wydał mnóstwo pieniędzy, znaczy nie oczywiście swoimi rękoma, ale przebudował ten Real po no, sezonie bez trofeum, co jest absolutnym ewenementem, jeżeli chodzi o tak słynny klub jak Królewskich. No i już jest ta strata do FC Barcelony taka dość znacząca jak na ten etap sezonu, bo to oj, jest dobrych kilka punktów. Jest ta porażka w derbach 1-2.
5: Oj,
6: tam
5: oj,
6: była czerwona kartka pokazana piłkarzowi Realu Madryt, a nie było pokazywanych czerwonych kartek dla zespołu Atletico. No i ta cała zadyma, o której mówimy, no to perorujący Mourinho, mówiący, że ci sędziowie absolutnie nie powinni jakby się znaleźć w tym miejscu, wręcz nazywający ich prawie że po imieniu słabymi arbitrami. No czyli gra, w którą grał Mourinho jeszcze za czasów
5: no właśnie,
6: rywalizacji
5: jest,
6: z Pepem Guardiolą.
5: To jest
6: nic
5: jego
6: nowego.
5: To jest model biznesowy José Mourinho, że tak powiem. W sensie wokół niego musi być zamieszanie.
6: Tak, Ortiz Arias jest arbitrem słabym, niczego nigdy w swoim zawodzie nie osiągnął, więc to właściwie normalne, że wypaczył wynik.
5: Poza tym, że sędziuje jedno z najlepszych lig na świecie, jeżeli nie najlepszy.
6: Tak, aczkolwiek jakby no, co do tego, czy tam były błędy, czy nie były błędów, to jest inna rzecz, bo ja bym rzeczywiście też czerwoną kartkę pokazał. Natomiast to tutaj też chodzi w tej całej sytuacji o to, że to jest w pewien sposób też presji na sędziów, który Mourinho stosuje, a dwa, że akurat już jakby w tej jego kadencji, no to jak się mówi o pomyłkach sędziowskich w Hiszpanii, no to może nie, że się kojarzy zaraz fryzjer, żeby przeskoczyć na chwilę do tych polskich klimatów wczesnych lat 2000, czyli nasz szef piłkarskiej mafii, ale była taka afera Negreiry, gdzie FC Barcelona płaciła arbitrowi rzekomo za no, pewne analizy. To był wtedy wiceszef hiszpańskiego kolegium sędziów, oczywiście były arbiter, otrzymał 7 milionów euro w latach 2001-2018, więc to zawsze jakby nakręca całą tą spiralę pisania o hiszpańskiej piłce, o tym, jaką rolę pełnią w niej sędziowie. No ale tak jak mówię, gra José Mourinho po porażce w ważnym meczu.
5: Ale to znaczy, że Hiszpanie też mają swoją, to chyba, chyba ktoś tak niedawno nazwał, sędziozę.
6: No tak, ciemną stronę piłkarskich rozgrywek. Myślę, że mało jest takich krajów, które tej ciemnej strony piłkarskich rozgrywek czy rozgrywek sportowych nie mają.
5: Piękny sport, piękny sport. To jeszcze powiedzmy o tym zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji. Ja nawet nie chciałem z tobą rozmawiać o tym, kto kontuzjowany, a kto nie. Chociaż rzeczywiście uraz. To mało powiedziane. Poważna kontuzja Kamila Grabary jest problematyczna pewnie dla Jana Urbana, bo on możliwe, że chciał wybierać pomiędzy Marcinem Bułką a Kamilem Grabarą.
6: I na pewno nie zadzwoni awaryjnie do Wojciecha Szczęsnego, nawiązując do Ligi Hiszpańskiej FC Barcelony, o której też poniekąd rozmawialiśmy.
5: Ten już by nie chciał, ale moim zdaniem to jest bardzo ciekawe, jak długie będzie to zgrupowanie, bo mi się przypominają stare czasy, lata 90. i długie zgrupowania reprezentacyjne, ale myślę sobie, że może fajnie, dlatego że może i będzie co potrenować, wykształcić jakieś schematy.
6: Nie, bo za dużo meczów. To jakby, owszem, zgrupowanie trwa tam, nie wiem, ty pewnie masz to przed sobą teraz kilkanaście dni.
5: No, 2 tygodnie w praktyce.
6: Dwa tygodnie, dopiero będą kolejne mecze ligowe, że będzie się można ekstraklasą pasjonować, to będzie bodaj chyba 8-9 dzień października, więc
5: tak, bo to jest taki układ. Piątek mecz, poniedziałek mecz. Piątek mecz, poniedziałek mecz.
6: A w międzyczasie ile lotów, ile przemieszczania się, bo my gramy. Najpierw przecież tutaj na Stadionie Narodowym już się piłkarze dzisiaj zjeżdżają. O tym rozmawiałem z Dominikiem Wardzichowskim ze Sport.pl, jeszcze więcej sportu. Robert Lewandowski też już wylądował z Chicago, będzie na meczu jednym, drugim, trzecim, czwartym, więc tu się nic nie zmienia. Natomiast no zaraz chwilę potrynu. Zagrają z Bośnią i Hercegowiną w piątek, wylecą do Sztokholmu, czy właściwie mecz będą grać pod Sztokholmem w Solnej, tam gdzie, chciałem powiedzieć brzydko, ale powiem, przegrali eliminację do Mistrzostw Świata. Potem znowu wrócą gdzieś w środku nocy.
5: Zamieszkają gdzie indziej.
6: Tak, bo wrócą na lotnisko w Modlinie, więc zamieszkają gdzieś tam w lesie, w jakimś ośrodku, żeby się trochę wyciszyć, odciąć. Przyjadą do Warszawy chwilę przed meczem z Rumunią, który będzie 2 października, jeśli mówię dobrze z pamięci.
5: Bardzo dobrze mówisz
6: z pamięci,
5: tak. I znowu
6: wyjadą na spotkanie do Zenicy, no a do Zenicy to nie ma bezpośrednich lotów, a nie będą latać helikopterem, tylko polecą pewnie do Sarajewa czy tam gdzieś i dalej. No w każdym razie trochę tego przemieszczania będzie, 4 mecze. No i co ciekawe, tak naprawdę w zależności od wyniku tych meczów, no to będziemy rozmawiać, czy Jan Urban dalej będzie tę kadrę prowadził, czy nie, no bo już takie są wypuszczane różne próbne balony. No ale najpierw dajmy zagrać tej kadrze te 4 mecze z Robertem Lewandowskim, bez Kamila Grabary, bez kilku innych piłkarzy w ostatniej chwili kontuzjowanych. No ale ciągle myślę z takimi rywalami, z którymi myśmy powinni te, nie wiem, 8 punktów zdobyć, 2 razy wygrać i powiedzmy 2 razy zremisować. Takie jest moje zdanie.
5: Czyli to jeszcze nie jest dzień na szukanie następców Jana Urbana, bo jak gdzieś czytałem, że przecieki są, że może Jerzy Brzęczek.
6: A, no ale to Jerzy Brzęczek trenuje kadrę U21 teraz.
5: No, to są tacy, dobra, którzy awansowali z kadry U21 do pierwszej reprezentacji. Źle skończyli, ale awansowali.
6: Czas przecieków i giełdy nazwisk. Na pewno do tego jeszcze dojdziemy, jak pewnie w tym roku, to w przyszłym.
5: Nie, szybciej. 2 tygodnie zgrupowania. Przemysław Pozowski, dzięki wielkie. Jest 18:35, 6 prawie, o 18:40 informacja. Informacje TOK FM, Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Dzień dobry, tu Beata Lubecka.
8: Karolina Lewicka.
9: Dominika Wielowiejska.
10: I Andrzej Bubiński.
7: Dzwonimy, żeby ci powiedzieć, że będziemy w Warszawie już 9 i 10 października.
9: Na największym festiwalu podcastów w Polsce.
10: Więc jeśli nas słuchasz, warto się spotkać.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festiwal. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
14: O, to już zatrudniam.
15: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: Głodni emocji, żądni pieniędzy, to tak. Chwale.
17: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
18: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
17: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
19: Zobacz, Stasiu, sokół.
20: Gdzie? Nie widzę.
19: No tam, patrz.
20: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
19: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
21: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
20: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
21: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 18.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Irańskie linie lotnicze przestaną być obsługiwane na całym świecie w związku z ryzykiem amerykańskich sankcji wtórnych, zapowiedział minister finansów USA Scott Bessent. Amerykański minister wyjaśnił, że gdy samoloty irańskich linii lotniczych wylądują na danym lotnisku, nie można będzie im udostępniać paliwa, nie można będzie świadczyć usług związanych z lądowaniem, nie można będzie też sprzedawać im biletów. Podmiot, który to zrobi, zostanie wyrzucony z systemu dolarowego, mówił minister Bessent. Wojna rosyjsko-ukraińska jest zdecydowanie najtrudniejszym ze wszystkich międzynarodowych konfliktów do rozwiązania. Jestem pewien, że uda się osiągnąć określone postępy, powiedział dziennikarzom wiceprezydent J.D. Vance. Jutro prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. Przywódca Ukrainy powiedział, że istnieją pomysły dotyczące kroków deeskalacyjnych oraz fundamentalnych kwestii związanych z bezpieczeństwem energetycznym i żywnościowym, a także ochroną życia ludzi. Ukraina współpracuje w tej tej sprawie z zespołem amerykańskim i jest gotowa podjąć naprawdę poważne kroki, zadeklarował Zełenski, zapowiadając spotkanie z Trumpem. Szykuje się zaciekły bój w październikowych wyborach w Brazylii. Urzędujący prezydent socjalista Luiz Inácio da Silva i konserwatywny prezydent, kandydat na prezydenta Flavio Bolsonaro mają wyrównane szanse na zwycięstwo w drugiej turze. Tak wynika z najnowszego sondażu. Na Lula da Silva chce głosować 47%, a chęć głosowania na Bolsonaro wyraziło 46% respondentów. Przy czym sondażownia podała, że różnica między kandydatami mieści się w granicach błędu statystycznego.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Chwila minęła. Adam Ozga po godzinie 19. Dłuższa rozmowa, ale dzisiaj wyjątkowo. Na dłuższą rozmowę zapraszają Maciej Głogowski i Maciej Zakrocki. Obiecali, że porozmawiają między innymi o kulisach pracy w Parlamencie Europejskim. Po godzinie 20 natomiast mikrofon Tok FM, na który zaprasza Paweł Sulik, dzisiaj o hazardzie. Dokładnie o tym, czy w Polsce jesteśmy świadomi zagrożeń wynikających z hazardu, a pretekstem do tej rozmowy będzie raport, badanie dokładnie. Uprawianie gier hazardowych na nielegalnych stronach, skala zjawiska oraz szkody doświadczane przez polskich graczy. Będą goście? No i zapraszamy Państwa do dyskusji, zapraszamy do dzwonienia na numer telefonu 22 44 044, mikrofon Tok FM po godzinie 20, na który zaprasza Paweł Sulik. A Tok 360 dobiega końca, bardzo dziękujemy. Natalia Witkiewicz, Szczepan Maziarek, Adam Szuraj, Adam Ozga, dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16, choć Tok 360 też w samo południe. A już teraz o kołach. Kole kierownicy, ale też o tych kołach, na których one wszystkie jeżdżą, samochody. I czasem jeżdżą koło czegoś, ale może lepiej już oddam głos Jackowi Balkanowi i Sławkowi Paruszewskiemu.
1: Dzień dobry, w nowym tygodniu witają Jacek Balkan, Sławek Paruszewski, czyli oczywiście codzienny magazyn motoryzacyjny.
2: Dzień dobry.
1: Proszę Państwa, dziś nie byle jakie marki. Nie wymienię ich wszystkich, ale myślę, że one są bardzo znane. Mają długą historię, a na pewno bardzo długą historię ma marka Mercedes, o której dzisiaj sporo. Bo Mercedes w ogóle ma taki dość aktywny rok. Pewnie zauważyłeś, zwróć uwagę, ile było premier. No może dołączmy jeszcze koniec ubiegłego roku, kiedy pojawiło się CLA. Najpierw elektryczne, potem wersja spalinowa. No ale w tym roku premiera światowa w Polsce GLA przecież była. No to ważna informacja. No i też ważne wydarzenie przede wszystkim, może tak. GLB jeździliśmy, GLC jeździliśmy elektrykami w tym roku. Miałem okazję widzieć też zupełnie nowe modele, którymi jeszcze nie jeździliśmy, czyli C-klasa po faceliftingu, C-klasa elektryczna, kilkanaście centymetrów dłuższa, oraz EQ...
2: Ale od czego dłuższa?
1: Od spalinowej. I to jest właśnie ciekawe.
2: Czy wynika to z tego, że spalinowa jest stara, a elektryczna jest nowa, czy też...
1: Wiesz co, tak, wynika to z tego, ponieważ spalinowa miała tylko facelifting, o szczegółach za chwilę, a elektryczna jest po prostu zupełnie nowa na nowej platformie i ma inne wnętrze, co ciekawe, niż spalinowa. To tak jakby, według mnie to trochę inne modele są, no bo... Tak, bym to sklasyfikował, dlatego że ta elektryczna to niemalże długości spalinowej E jest tak w przybliżeniu. No dobrze, ale po kolei. Najpierw ten, który może na początku nie wzbudzał specjalnych emocji, a na początku to znaczy 5 lat temu, bo EQS jako elektryczna klasa S... Przyznam szczerze, pierwsza prezentacja statyczna, tak sobie pomyślałem, samochód wygląda tak samo z przodu i z tyłu. Ty chyba mówiłeś, że to jakaś większa insignia, poprawnie, jeśli tak nie było, więc tak generalnie te wrażenia były takie sobie. Jeszcze gładziki na kierownicy plus hyperscreen, który wtedy dla mnie był jakimś wynalazkiem nieakceptowalnym, a teraz go nawet polubiłem w porównaniu z różnymi innymi wnętrzami, które nam przedstawiono przez parę lat. Dobra, to krótko się prześlizgnę po tym EQS-ie i poprosiłbym cię, żebyś potem też się odniósł do C-klasy, bo to jest ważniejszy samochód dla klientów Mercedesa, bo po prostu więcej się go sprzedaje. EQS to jest taki samochód, no powiedzmy, bardzo niszowy, bo S-klasa chyba się lepiej sprzedaje niż EQS. Słuchaj, jeżeli zerkniesz na EQS-a, zmiany są...
2: Znaczy jakiego,
1: EQS-a? EQS-a po faceliftingu, bo to był facelifting, albo właściwie taka porządna modernizacja. Widziałeś w ogóle ten samochód teraz ostatnio jakoś?
2: Tak.
1: No właśnie, no to zobacz, to ten samochód, nie uznajesz taką nową generację, trochę inny wygląd, szybsze ładowanie, trochę dłuższe zasięgi, większe zasięgi, to są takie rzeczy, które mogą kogoś zainteresować, ale jeżeli ktoś się nie zainteresował tym samochodem 5 lat temu, to ja nie sądzę, żeby te zmiany skłoniły do kupna tego auta.
2: Mercedes EQS jest symbolem elektrycznej motoryzacji, która błyskawicznie traci na wartości.
1: Tak.
2: No, to jest niestety ten problem.
1: Tak, no te samochody, nie wiem dokładnie jakie będą losy tej samochodu po modernizacji. No wiesz, siedziałem w nim, dotykałem Hyperscreen, teraz go akceptuję. To naprawdę jest według mnie lepsze rozwiązanie niż te ekrany, panele wielkie ciągnące się z lewej do prawej od drzwi w nowych Mercedesach, gdzie masz nawiewy tylko po lewej i po prawej, wielką płaszczyznę podzieloną czasami na 3 ekrany. No dobra, ale rzecz gustu. Jest modernizacja, jeżeli ktoś się tym samochodem interesuje, to na pewno nie jest to gorszy samochód niż był 5 czy 6 lat temu. 3 wersje, 450 plus, 408 koni, 500 Formatic, 476 koni, najmocniejsza z napędem na obie osie, 585 koni, wszystkie elektryczne, przypominam, 4 sekundy do setki. No dobra, i przejdźmy do czegoś, baterie trochę większe, kilka kilowatogodzin i te zasięgi, tak jak mówię. Przejdźmy do czegoś, co jednak jest, no, w Polsce co prawda nie najlepiej się C-klasa sprzedaje, tak bym powiedział. Z 1000 sztuk w tym roku, a GLC i GLC Coupé to ponad 4000. I Mercedes nie dlatego zrobił facelifting, żeby w Polsce tylko się lepiej sprzedawał, tylko po prostu stwierdzili, że samochód wymaga odświeżenia. A powiedz mi, co ty sądzisz w ogóle o C-klasie tej nowej generacji, nowej przed faceliftingiem? Przecież mieliśmy ją parę razy. Czy to samochód udany, nieudany?
2: Słuchaj, to samochód, który stracił troszeczkę to, z czego Mercedes przez lata słynął. Stracił trochę jakości, wiesz, trochę za bardzo jest plastikowy, trochę też za ciasny. Mówię o tym, czym jeździliśmy półtora roku temu, czy rok temu na przykład, nie?
1: Wersja 5 lat ma, to piąta generacja, kombi, sedan. Ale wciąż ja jakoś czuję do niej sentyment. Wiesz, w ogóle C-klasa to jest ponad 30-letnia historia, piąta generacja. Tu mamy 9-stopniowe automaty. Patrzę na długość, 4,75 tej nowej generacji. O elektryku więcej kiedy indziej, ale bo tak jak wspomniałem, no to jest dla mnie trochę inna.

0: takie samochody mniej opływowe, mniej takie o kształcie mydelniczki, prawda, Jacku? Wiadomo, o co chodzi. Chodzi o kształt. Akurat uważam, że w klasie premium ta wyrazistość, jakiś charakter wyglądu to jest coś istotnego dla mnie i dlatego to mi się podoba. Wskaźniki, no zobacz, co się w środku zmieniło. W środku jest fajnie, bo pozostało to, co było w C-klasie od kilku lat, czyli masz ekran na konsoli środkowej, zupełnie oddzielny ekran. Taki laptop postawiony krótszym bokiem, na krótszym boku. Przed tobą wyświetlacze. Też zniknęły, część gładzików zniknęła na szczęście z kierownicy. To już chyba w żadnym Mercedesie nie ma kierownicy zapełnionej gładzikami. Pamiętasz tą historię tak. Przecież. No więc co bym tutaj jeszcze dodał do tego? Bagażnik, patrzę. A 500 litrów w wersji kombi. Wszystkie, czy diesle, czy czterocylindrowe diesle, czy benzyny, to są miękkie hybrydy. Najtańszy, słuchaj, kosztuje 199 900 C-klasa, kombi kosztuje 7 tysięcy więcej. Jeśli chodzi o silniki, od 177 do 258 koni, a diesle od 163 do 200 koni. Zmiana na lepsze. Wiesz co, te zmiany Mercedesa ostatnio, te faceliftingi, którymi byli, albo nowe generacje, jest to jakiś powiew świeżości, jest to wszystko dość spójne. Zauważ, wnętrza są nowe, podobne, mogą się nie każdemu podobać, ale jednak tam jest jakaś konsekwencja. No nie wiem, jak ty oceniasz w ogóle te ruchy Mercedesa, bo to jest marka premium, która najwięcej w tym roku i w zeszłym zrobiła, to znaczy najwięcej modeli albo odświeżyła, albo wprowadziła. No, jest to taka solidna aktywność, bym powiedział, a w Polsce Mercedes jest na 6. miejscu za BMW i przed Audi, jeśli chodzi o sprzedaż. Doceniasz to, co robi Mercedes, czy wolałbyś, żeby robili, no nie wiem, jeszcze mniejsze auta?
1: Mam wrażenie, że troszeczkę brakuje im pomysłu i mimo, że starają się jednak, wiesz, tak, żeby było dużo nowych rzeczy, to mam wrażenie, że ten segment premium będzie tematem bardzo ciekawych dyskusji za jakiś czas.
0: No dobrze, to skończmy z Mercedesem, żeby on nie zdominował całej naszej audycji, bo jeszcze mamy parę minut. Ty masz na pewno też jakieś ciekawe informacje, ale tak do końca nie wiem jakie, więc słucham, co tam ciekawego na świecie.
1: Jest takie auto, które nazywa się Dodge Charger, kojarzy pan?
0: No oczywiście, to kiedyś były tak zwane, kiedyś, no, lata 60. muscle car, jeden z muscle carów, Charger, nie. Challenger.
1: Dodge Charger i Daytona Charger to są samochody odpowiednio dwudrzwiowe, duże, amerykańskie sedany, dwudrzwiowe i czterodrzwiowe. Auto ma ponad 5 metrów długości, 5,20 chyba. Premiera już jakiś czas temu, na początku ten samochód zapowiadany był jako wyłącznie auto elektryczne. Natomiast koncern Stellantis, który jest teraz właścicielem marki, no właścicielem tego amerykańskiego Chryslera, czyli marek takich jak Dodge, Chrysler, Ram, Jeep. Więc poszli po rozum do głowy, tak? I zbudowali też wersję z rzędowym sześciocylindrowym silnikiem w dwóch wersjach. To jest auto, które w Stanach cieszy się taką sobie popularnością. Ja to już jeden egzemplarz w Polsce widziałem, ktoś to sobie sprowadził i to egzemplarz elektryczny, bo tak jak mówię, nadwozie może być dwu- albo czterodrzwiowe, silnik może być spalinowy albo napęd może być elektryczny i bardzo nas ciekawiło, czy ten niszowy nawet w Stanach przedstawiciel segmentu, który tak naprawdę wymarł, bo Chevroleta Camaro nie ma, Ford Mustang teoretycznie jeszcze jest. Czy ten przedstawiciel segmentu popularnego, nie wiem, 20 lat temu, czy on jakby w ogóle trafi do sprzedaży w Europie? I okazuje się, że trafił i trafia i dość próbuje, słuchaj, zbudować sobie tutaj na naszym kontynencie jakąś sieć dystrybucji. Na stronie Dodge'a, jak wejdziesz na Włochy, okazuje się, że jest 7 punktów dealerskich, serwisowych. W Polsce 8 albo 9. W Polsce jeszcze oficjalnej sprzedaży Dodge'a Chargera nie ma, ale ruszyła ona we Włoszech. I słuchaj, to jest dość ciekawe, dlatego że ten samochód w wersji spalinowej kosztuje 76 tysięcy złotych. Za to dostaniemy sześciocylindrowy silnik, 72 tysiące euro dostaniemy Chargera RT, który ma 420 koni. Scat Pack, mocniejsza wersja 550 koni, kosztuje 76 tysięcy złotych. Sedan jest zawsze o 2000 euro droższy. To jest też dziwne, nie? Że coupe jest tańsze od sedana, ale tutaj to nie jest coupe, tylko to jest auto, które ma dodatkową parę drzwi, mówię o sedanie, po prostu.

0: Oni podchodzą do tego jak do sedana, a nie jak do coupe. Jeśli chodzi o wersje elektryczne, najtańsze auto kosztuje 87 tysięcy euro, ma 530 koni i tego zasięgu około 500 km. Za 94 tysiące dostajemy wersję Scatpack, 670 koni, 418 km zasięgu. Czyli te 350 tysięcy złotych trzeba dać za najtańszego, mówię 72 tysiące euro. Jak myślisz, jeżeli taki samochód trafi do Polski z ceną 320 tysięcy złotych, to czy znajdą się chętni?
1: Ja myślę, że tak, dlatego, że na takie samochody niszowe w Polsce trochę chętnych jest. Jest kwestia jeszcze, ilu się znajdzie, ale to nie będzie samochód, który będzie zakurzony, stał w salonach, albo w ogóle nie wiem, czy on będzie stał w salonach, może będzie zamawiany i przyjeżdżał tylko do Polski na zamówienie. Ja nie powiem, żebym był wśród tych, bo to jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy, ale chętnie bym pojeździł. Warto też przypomnieć, zwróć uwagę, że w tej generacji produkowanej od 2 lat już nie ma 8-cylindrowych silników, to są 8-biegowe automaty, napęd na tył. Chyba w tej chwili nie ma napędu na obie osie. Kiedyś był na pewno. I to są, przypomnijmy, bardzo długie auta. One już w latach 60. miały dobrze ponad 5 metrów. Teraz też chyba mają, nie pamiętam dokładnie, ale przecież mówiliśmy o tej Daytonie, pewnie ponad 5,20, to naprawdę sporo auta. A ty sądzisz, że to jest, jest jakaś szansa w Polsce, czy to raczej właśnie takie kraje jak Wielka Brytania, Niemcy i tyle, i Włochy może?
0: Wiesz, nie liczę tutaj na spektakularne.
1: No, na spektakularne to też nie, ale myślę, że tak jak Dodge Rama, myślę, że Dodge Ramy też nie stoją na parkingach tych prywatnych importerów, bo one przecież tak są sprowadzane. No zobaczymy. W każdym razie bardzo się cieszę. Ja zawsze lubię, jak jest większy wybór, jak jest ciekawiej na drogach. Tak podsumowując. No to chyba na dzisiaj.
0: Tak,
1: na dzisiaj
0: bardzo
1: wszystko.
0: Bardzo uprzejmie Państwu dziękujemy i serdecznie zapraszamy na kolejny program już jutro.
2: Dzień dobry, witam na konferencji prasowej w sprawie absurdalnego systemu kaucyjnego, który zrobił z Polaków śmieciarzy.
3: Mam wrażenie, że ten problem odnoszenia butelek do sklepu to problem porównywalny z odnoszeniem talerza do zmywarki albo skarpetek do kosza na pranie.
4: To jest po prostu koszmar.
5: Zrobili z Polaków śmieciarzy.
3: Ja nie mam takich problemów.
6: Ale może konfederaci nie odnoszą skarpetek do prania po prostu.
3: To już świadczy o nich, jeżeli by tak było.
2: Dość systemowi.
7: Jeżeli przychodzicie robić happening, to przynajmniej byście przynieśli butelki z systemu kaucyjnego, a nie przynosicie zwyczajne śmieci. Z tym by wam było.
8: Tok FM. Na każdy temat.

0: tu Radio Tok FM. Ja się nazywam Maciej.
1: Ja też się nazywam Maciej.
0: Zakrocki i Głogowski. Zapraszamy na dłuższą rozmowę. Dziś powiemy Państwu, że Parlament Europejski jest naprawdę naszym parlamentem?
1: No to oczywiste.
0: No to tak będzie. Tuż po 19 zaczynamy. Proszę zostać z nami.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 10.25. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
10: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Prezydent Nawrocki zaprzecza doniesieniom Radia Z i Newsweeka. Sam odpowiadam za swój kalendarz spotkań. Rozmowy ze mną są bezpłatne. Szpitale w Świętokrzyskiem bez pieniędzy za nadwykonania. NFZ jest im winien ponad 130 milionów złotych. Rusza walka o złote lwy. W Teatrze Muzycznym w Gdyni startuje Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Karol Nawrocki zaprzecza doniesieniom Radia Z i Newsweeka. Według tych mediów w trakcie polsko-amerykańskiego forum ekonomicznego w Nowym Jorku z udziałem Karola Nawrockiego za odpowiednią zapłatą istnieje możliwość rozmowy z polskim prezydentem. Spotkania ma organizować prywatna fundacja, a najbardziej ekskluzywny pakiet, jaki oferuje, to Platinum, warte 100 tysięcy dolarów. Ma on pozwalać na rozmowę z głową państwa w cztery oczy.
12: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
11: Podczas wizyty w Nowym Jorku prezydent ma wystąpić na forum ONZ. Karol Nawrocki ma się też spotkać m.in. z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterreszem, a także z prezydentami państw bałtyckich. To już ostatni moment, by przekonać nieprzekonanych. W najbliższą niedzielę odbędą się wybory na prezydenta Krakowa. Monika Piątkowska zapowiada w tym tygodniu dużo spotkań z mieszkańcami. Przyznaje też, że cieszy ją wzrostowa tendencja w sondażach, choć podkreśla, że najważniejszy wynik poznamy dopiero w dniu wyborów.
13: To, co obserwuję w tych sondażach, to trend, który, jeżeli o mnie chodzi, jest rzeczywiście w każdym z tych sondaży trendem wzrostowym. W każdym sondażu, który się pojawia, mam większą liczbę głosów.
11: Z radością do sondaży podchodzi też główny przeciwnik Piątkowskiej, Łukasz Gibała, który zdecydowanie w nich prowadzi.
14: Nie mam pojęcia, czy ja wyjdę do drugiej tury, nie mam pojęcia, czy wejdzie pani Piątkowska, nie wiem, jaki jest jej skład. Sondaże pokazują, że teoretycznie oczywiście powinien być taki, że będzie to ona i ja, ale to się wszystko może zmienić.
11: Do głosowania zostało już tylko kilka dni. Teraz kandydaci walczą nie tylko o swoich przekonanych wyborców, ale przede wszystkim o tych, którzy wciąż nie zdecydowali, komu oddadzą głos 27 września. Ponad 130 milionów złotych mają wynosić niezapłacone nadwykonania w szpitalach podległych samorządowi województwa świętokrzyskiego. Tak wynika z danych przedstawionych przez władze regionu i dyrektorów placówek. Przedstawiciele szpitali alarmują, że brak zapłaty może zagrozić płynności finansowej lecznic. Marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik oceniła, że główną przyczyną trudnej sytuacji finansowej szpitali są niedoszacowane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Największe roszczenia zgłosiło Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. W Teatrze Muzycznym w Gdyni startuje właśnie 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji. Program jest bardzo różnorodny, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
15: Wybrzmią lęki o naszą przyszłość, o to, co za rogiem, filmy dramaty, filmy odwołujące się do kina gatunkowego, czy filmy, w których odnajdą też Państwo taki bardzo specyficzny, powiedziałabym, młody humor.
11: Na początek widzowie obejrzą film Jana Holubka Dziki, Dziki Wschód. Szczegółowy program jest na stronie wydarzenia. Ode mnie na razie to wszystko. Za kilka minut prognoza pogody, a teraz w TOG FM. Czas na sport.
16: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś tylko wspólna kolacja, a od jutra treningi i przygotowania do 4 meczów w Lidze Narodów. Zaczyna się pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
18: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Jan Urban ma za zadanie wprowadzić nasz zespół ponownie do elity, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
19: Zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań i być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
18: Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie. Ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników. Doświadczonego bramkarza Bartłomieja Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin. Pierwszy mecz Polaków już w piątek. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
17: Tymczasem selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt o kolejne 6 lat, a pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy oraz wygrała Ligę Narodów. Obecnie śrubuje rekordową serię 38 meczów bez porażki. Umowa de la Fuente to najdłuższa umowa, jaką Federacja z Półwyspu Iberyjskiego kiedykolwiek podpisała z selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Iga Świątek nadal zajmuje 9. miejsce w światowym rankingu tenisistek. W najnowszym notowaniu w czołówce, która w większości odpoczywała jeszcze po wielkoszlemowym US Open, nie zaszły żadne zmiany. Liderką jest Irena Rybakina z Kazachstanu. Wśród mężczyzn wciąż prowadzi Włoch Janik Sinner, a najwyżej z Polaków sklasyfikowany jest Hubert Hurkacz na 46. pozycji. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
16: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
11: Jutro prawie w całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu we wschodniej połowie. Nawet możliwe burze, a gdzieniegdzie będzie się przejaśniać. Na termometrach od 9 stopni w rejonach podgórskich do 19 w północno-zachodniej części kraju.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest audycja Dłuższa Rozmowa w TOK FM. W dłuższej rozmowie dzisiaj w zastępstwie za Jakuba Janiszewskiego Maciej i Maciej. Maciej Zakrocki, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A ja się nazywam Maciej Głogowski, dobry wieczór. Postanowiliśmy tę godzinę do godziny 20 zagospodarować dzisiaj dłuższą rozmową o Parlamencie Europejskim, o pracach Parlamentu Europejskiego. Trochę o tym, o czym debatują tam politycy, ale uprzedzam cię, Maćku, że mam nadzieję uda mi się namówić cię na rozmowę także o tym, co twoimi oczami, nie tylko jako obywatela, dziennikarza, wyborcy widać, ale też co widać w tym parlamencie, czego na co dzień być może nawet nie możesz nam opowiedzieć w audycjach, czy w magazynie europejskim, czy w audycji Maciej Zakrocki zaprasza. A powodem takim dodatkowym do tego, by tę rozmowę przeprowadzić, jest taki dosyć chyba wyjątkowy tydzień dla Parlamentu Europejskiego, ten, który jest za nami, więc już na spokojnie i z refleksją możemy wrócić. Przemówienie, które nazywa się State of the Union, już weszło do historii, już od wielu, wielu lat szef czy szefowa Komisji Europejskiej wygłasza, ale miałem wrażenie, że to z minionego tygodnia jest takie z kategorii wyjątkowych. Można tak powiedzieć?
20: No, do pewnego stopnia na pewno, chociaż
4: pomysł takiego orędzia o stanie Unii, wzorowanego na orędzie o stanie Unii Stanów Zjednoczonych, czyli tego, co jest za oceanem od już kilkuset lat, tak naprawdę pojawił się dopiero w roku 2010, a więc historia...
0: To już trochę czasu minęło.
4: No tak, i dlatego gdyby chcieć spojrzeć na te 16 lat, no to ja oczywiście nie powiedziałbym, że to było wyjątkowe, bo właściwie niestety można powiedzieć, od tego 2010 roku w naszej Unii Europejskiej żyjemy od kryzysu do kryzysu. I właściwie za każdym razem, kiedy jest orędzie o stanie Unii, no to jest o czym mówić i zazwyczaj, choć tam zawsze jest też sporo jakiejś nadziei, zazwyczaj, no bo konstrukcja jest zwykle taka, że jest przedstawiony stan, no i jakieś pomysły, jak różne rzeczy rozwiązywać. No to jeżeli 2010 rok i José Manuel Barroso wygłasza pierwsze orędzie, to był 7 września 2010 roku, no to byliśmy w szczycie kryzysu finansowego.
0: I dobrze, że wtedy takie przemówienie było.
4: No, dobrze, że było, aczkolwiek też powiedzmy sobie szczerze, w wielu stolicach, mimo upływu czasu, mimo że rządy zdecydowały o znacznym wzmocnieniu Parlamentu Europejskiego, dając mu coraz więcej kompetencji, w wielu stolicach do dzisiaj się myśli, że no tak, no ten parlament to tam ważne jest, bo tam debatują. No, niektórzy nawet wiedzą, że tam jest również stanowione prawo, bo jest tak zwanym współlegislatorem Parlament Europejski. Ale przecież wiadomo, że tak naprawdę to rządy i Rada decyduje o wszystkim.
0: Ja mam wrażenie, że tak jak słucham twoich audycji i od lat ciebie w TOK FM, że udowadniasz, że w tym parlamencie potrafią podejmowane być poważne i prawdziwe, praktyczne decyzje. Myślę, że nie trzeba przedstawiać twojej roli, ale mogę to jeszcze raz powiedzieć, że Maciej Zakrocki od lat relacjonuje tutaj dla państwa, dla nas w TOK FM pracę Parlamentu Europejskiego i na wielu tych sesjach w Parlamencie Europejskim był. Ale może pozwolisz, ja się usprawiedliwię, dlaczego mówiłem o tej wyjątkowości. Nie z powodu, czy z zamysłu, czy z intencji Parlamentu Europejskiego, ale jak sobie patrzyłem, że siedzi tam premier Kanady, to pomyślałem, że to jest wyjątkowe ze względu na kontekst, w którym znajduje się premier Kanady. W konflikcie to jest może wielkie słowo, ale w takim nieporozumieniu, a to może z kolei za małe słowo, za mało znaczące, ze swoim najbardziej strategicznym i najbliższym i najbardziej naturalnym sąsiadem, jakim są Stany Zjednoczone. Politycy potrafią zepsuć to, co wydaje się nie do zepsucia, jak relacje Stanów i Kanady. My nie umówiliśmy się na rozmowę o polityce Donalda Trumpa, ale na mnie robiło wrażenie ta obecność premiera Kanady i ta próba odnalezienia się także Unii Europejskiej w tej jego rzeczywistości. Brakowało mi słów, przepraszam.
4: Absolutnie. Pod tym względem można powiedzieć o wyjątkowości. Zresztą w ogóle to, co odróżnia orędzia o stanie Unii Ursuli von der Leyen, a ona jest rekordzistką, bo wygłaszała 6. orędzie, jest to, że ona chyba, ale to jest oczywiście moja interpretacja, chyba mając świadomość, że nie jest osobą, która sama ma to coś, co mają wielcy mówcy, co przykuwa na tyle uwagę, że wszyscy z zapartym tchem słuchają. Chyba ma świadomość takiej swojej trochę technokratyczności.
0: Już myślałem, że powiesz kostyczności.
4: Ja się pilnuję. I w związku z tym chyba wpadła jakiś czas temu na pomysł, że będzie próbowała przez zaproszonych gości na ten dzień no właśnie pokazać swoją wrażliwość, swoje emocje, choć niektórzy zaczynają mówić, że ona trochę tego nadużywa, no dość powiedzieć, że wśród zaproszonych gości na to orędzie była bardzo młoda dziewczynka z Ukrainy, która, jak opowiedziała krótko tę historię pani von der Leyen, marzyła o tym, żeby być baleriną, tak? Chyba tak można by powiedzieć. I już właśnie jako dziecko w tym kierunku wiele robiła. Doszło do strasznego bombardowania. Jej dom został zburzony i ona w wyniku odniesionych ran, przygnieciona ruinami tego domu, musiała zostać być poddana operacji amputacji jednej nogi poniżej kolana. Ale jak mówiła Ursula von der Leyen, no nie poddała się, postanowiła jednak zrealizować swoje marzenie i ciężko pracując, bardzo intensywnie rehabilitując się oczywiście i tak dalej, no przy pomocy protezy zaczęła tańczyć i tańczy i jeździ po Europie, występuje i swoją postawą, no również przy okazji przenosi ten komunikat, prawda, o tragedii wojny. No i mówi, powitajmy ją, tak? No i rzeczywiście, no wtedy wszyscy wstają w parlamencie, ta dziewczynka oczywiście też wstała. Były olbrzymie emocje. No ja też się im poddałem, tak?
0: Maciej Zakrocki jest, słynie ze swojego dziennikarskiego, telewizyjno-radiowego, radiowo-telewizyjnego profesjonalizmu. Ale no wybacz, że ja to państwu zdradzę, ale i nawet teraz wyczuwam twoje emocje na wspomnienie tego segmentu.
4: No tak,
0: segmentu
4: ja nie ukrywam, że mnie się w różnych sytuacjach w czasie audycji tu radiowych czasami załamywał głos i musiałem zrobić przerwę taką, nawet przy właśnie audycji na żywo, co trochę jest nieznośne, kiedy zapada cisza. Niektórzy mówią, że to jest nieprofesjonalne, ja mówię trudno, nic na to nie poradzę.
0: A dlaczego opowiedziałeś tę historię i wspomnienie tego fragmentu wystąpienia przewodniczącej w czasie State of the Union w minionym tygodniu? Dlaczego powiedziałeś to w kontekście tego zarzutu, który się pojawia, że ona niekiedy trochę nadużywa tego budowania, no nie wiem, nie powiedziałeś napięcia, ale tego dopraszania gości, tego pokazywania niektórych, czy przez osoby niektórych problemów? Spotkałeś się z taką relacją, że to było za dużo?
4: Tak, spotkałem się z taką opinią, może nie tyle od razu tak definitywnie krytykującą, ale na zasadzie, wiesz, zastanawiam się, czy właśnie tego nie jest za dużo, czy to nie jest takie granie trochę na emocjach, których i w ten sposób chce się właśnie trochę no, jakby przykryć własne niedostatki.
0: No, polityka to są emocje.
4: No tak, ale jeżeli sobie uświadomimy, że w tym jednym wystąpieniu 73 minuty i mieliśmy za chwilę drugą historię, gdy opowiadała o dramatycznej sytuacji klimatycznej w Europie, o straszliwych pożarach, które po raz kolejny, ale w tym roku one były wyjątkowe, w sensie skali, tak? No spłonęła powierzchnia Luksemburga, gdybyśmy sobie wyobrazili powierzchnię spalonej ziemi, żeby uzmysłowić sobie wielkość tej tragedii. No i ona za chwilę opowiada historię człowieka, który przed tymi pożarami właściwie mógł wyjechać z tego zagrożonego Legionu, miał w ogóle takie plany, ale ponieważ był pilotem, postanowił zostać, pomóc, żeby przy pomocy tych samolotów właśnie tam walczyć z tymi pożarami. No i znowuż ona mówi, no i tu mama tego pilota i jego chyba dwaj bracia, no bo dwóch w miarę młodych ludzi pamiętam, są z nami, tak? No powitajmy ich i tak dalej. No i stoi ta mama, trzyma w rękach portret tego syna, który zginął w tej akcji pożarowej. No i znowuż, no można sobie wyobrazić, że to jest być może czasami potrzebne, żeby w którymś momencie, szczególnie tej prawej stronie w Parlamencie Europejskim, powiedzieć, naprawdę nie ma co udawać, że potrzebna jest polityka klimatyczna. Tragedie są coraz większe, giną ludzie, tracimy olbrzymie połacie ziemi uprawnej również, lasy. Ona wymienia kwoty strat wynikających chociażby właśnie z tego, że nie będzie plonów z tej spalonej ziemi. Do tego dochodzą oczywiście straty w turystyce i tak dalej, i tak dalej. I może trzeba czasami wstrząsnąć opinią publiczną taką historią. I to na pewno jest niezwykle mocne. Pytanie oczywiście, czy skuteczne w dłuższej perspektywie, tu już oczywiście obawy są większe. Ale mówię o tym dlatego i oddaję ci głos, że premier Kanady był też gościem tego dnia. Gościem specjalnym o tyle, że wiadomo było, że dzień później on wygłosi przemówienie w tej samej sali, odnosząc się też między innymi do tego zaproszenia, które zostało wystosowane przez Ursulę von der Leyen, a więc żeby Kanada stała się pierwszym stowarzyszonym państwem Unii Europejskiej. Więc nie był jedynym gościem w chwili wygłaszania orędzia o stanie Unii, ale to znowuż pozwoliło nie tylko wystosować to zaproszenie, które stało się historyczne i mocno komentowane, ale jednocześnie pozwoliło, żeby no właśnie ta trochę oschła, trochę sucha czasami Ursula von der Leyen powiedziała: drogi Marku, no i odeszła z mównicy, przytuliła się z nim, czy tam pocałowała, prawda, powitała go serdecznie, a więc no jest w sumie miłą, ciepłą osobą. Aczkolwiek no na pewno ważniejsze było to, co powiedziała, ale to teatrum, które temu towarzyszy, na pewno też miało znaczenie.
0: I ja mam oczywiście bardzo często takie skojarzenia, gdy wsłuchuję się w polityków, myślę, że pewnie jest to jakiś wycinkowy obrazek. Ja raczej skupiam się na tym, co tu prezentują nasi politycy, i też czasem mam dosyć teatru politycznego, ale wydaje mi się, że chyba są takie momenty, kiedy oprócz treści liczy się także forma. I to jest oczywiście bardzo ciekawe w kontekście tutaj premiera Kanady. Oprócz treści ta forma, myślę, że ona ma poważne znaczenie i miała nieść też, wzmocnić to przesłanie, które się pojawiło. O jakim powinniśmy wiedzieć praktyczny wymiar takiego stowarzyszenia z Kanady?
4: No tego akurat do końca nie wiemy, dlatego że samo to sformułowanie już na szybko zaczęło być analizowane. Bo przecież są państwa stowarzyszone, tak? Natomiast no tutaj oczywiście wyjątkiem jest to, że Kanada nie jest, czy ważnym wyjątkiem, nie jest państwem kontynentalnie europejskim. Tymczasem nawet jeśli mówimy o państwach stowarzyszonych w przyszłości z perspektywą członkostwa, no to zgodnie z traktatami musimy mówić o państwach, które są na kontynencie europejskim. Więc pod tym względem rzeczywiście to jest wyjątkowe. Natomiast Ursula von der Leyen nie zdefiniowała tego pojęcia, nie powiedziała właściwie tak naprawdę w praktyce, jakby miało to wyglądać. Mówiła tylko o tym, że po prostu chcemy tą współpracę między Unią Europejską a Kanadą rozciągnąć praktycznie na wszystkie możliwe pola, jakie tylko można sobie wyobrazić w relacjach z takimi partnerami. Ale nie sprecyzowała jakby tak właśnie traktatowo, prawnie, co to miałoby oznaczać. I to akurat zresztą wywołało sporo takich głosów krytycznych przedstawicieli rządów, nawet w randze, powiedzmy, ambasadorów przy Unii Europejskiej, bo mieli pretensje, że ona nie skonsultowała tego z rządami, a to rządy tylko mogą zdecydować o takiej formie stowarzyszenia.
0: A nie skonsultowała?
4: Wszyscy mówią, że nie skonsultowała, tak? Może z niektórymi skonsultowała, ale tego nie wiem. I że właściwie znowuż wychodzi trochę przed szereg, prawda? Znowuż próbuje siebie ustawić w roli takiej przywódczyni Europy.
0: Ale to my chyba, jako wyborcy europejscy, decydując o tym, jaki będzie kształt Parlamentu Europejskiego, a my jako wyborcy w swoich krajach, powołując, wybierając swoje parlamenty i właściwie swoje rządy, zdecydowaliśmy, że ona ma tę władzę. Czy ja błądzę?
4: No nieładnie mi powiedzieć, że trochę tak. Natomiast to jest naprawdę wszystko poukładane. No, najwyższą władzą w Unii Europejskiej jest Rada Europejska. Tak? To ona określa sposób funkcjonowania codzienny, bieżący, tematy, którymi się zajmuje, nakreśla cele, strategie i przedstawia Komisji Europejskiej sprawy do
0: wykonania.
4: Do wykonania, tak? I komisja wtedy właśnie albo przygotowuje umowę stowarzyszeniową z jakimś krajem, albo przygotowuje jakiś projekt legislacyjny w danej sprawie, ale w zasadzie funkcjonuje w oparciu o taki plan, który no jednak otrzymuje od najwyższej władzy, czyli Rady Europejskiej. No, wszyscy to mówią zresztą, że między innymi trochę błędem Ursuli von der Leyen jest to, że właśnie ona uważa, że ma tak olbrzymi mandat, że czasami go wyraźnie przekracza.
0: Trochę mnie zaniepokoiłeś, ale nie dlatego, że chciałem, żeby było inaczej, tylko ja wsłuchiwałem się też w twoje audycje w TOK FM w minionym tygodniu i przemknął mi taki fragment, który się pojawił w opowieściach, jak powstaje takie wystąpienie. Opowiadałeś o tym w dniu, zdaje się, w którym przewodnicząca komisji występowała rano. Mówiłeś o tym, że to są jednak jakiegoś rodzaju ustalenia, negocjacje, że trochę się dyskutuje wcześniej o tej treści. No ja sobie nie wyobrażam, może to jest złe porównanie, ale no trudno, żeby premier koalicyjnego rządu w Polsce wygłosił exposé, którego założeń i treści koalicjanci, albo przynajmniej liderzy koalicji, nie znają. Miałem nadzieję, że tu jest podobnie, stąd tym bardziej mnie dziwi to zaskoczenie, które może być, które odczuwać mogli liderzy Unii Europejskiej.
4: Tutaj oczywiście, że było dużo pracy, wiele tygodni i konsultacji, ale one się jednak raczej odbywały w ramach Komisji Europejskiej i struktur powiązanych z Komisją Europejską. No inny przykład. Kolejni zaproszeni goście przez Ursulę von der Leyen to dwaj młodzi, niezwykle jakby to powiedzieć, bo
0: też szukasz dobrych słów.
4: No bo walczę z anglicyzmami, chciałem to powiedzieć self-made many, prawda? I bym się od razu sam pod ziemię zapadł ze wstydu. Chodzi mi po prostu...
0: Gdybyś siedział na moim miejscu, to od razu kazałbyś nie tymi słowami, tak?
4: No właśnie. Chodzi o Rafała i Pekkę, jak to powiedziała pani von der Leyen, a więc szefów firmy, która odnosi w skali świata wielki sukces. To jest Polak i Fin, którzy spotkali się 15 lat temu na Uniwersytecie w Helsinkach w ramach Erasmusa. No i ta znajomość zaowocowała tym, że po prostu zaczęli działać i w tej chwili mają, no można powiedzieć, kosmiczną firmę i to dosłownie i w przenośni. A mówię o tym dlatego, bo przecież Ursula von der Leyen pewnie nie wie, że jest taka firma, tak? Gdzie Od początku można pokazywać tę wartość unijną, tak? Czyli Erasmus, pojechali, spotkali się, założyli
0: Mówisz
4: firmę.
0: O tym dlatego, że to jest oczywiste, że maszyna musiała to jej wprowadzić do tego tekstu.
4: I wiem wprost, ale się domyślam, że przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce otrzymało, jak i każde inne zadanie, żeby no poszukać jakichś fajnych rzeczy, które mogłyby się przydać. No i się okazało, że akurat przykład z Polski super.
0: Tutaj dzisiaj w zastępstwie Jakuba Janiszewskiego w dłuższej rozmowie umówiliśmy się na dłuższą rozmowę o Europie, Parlamencie Europejskim, szukając ciekawostek i smaczków. W studiu jest Maciej Zakrocki, ja nazywam się Maciej Głogowski i słyszymy się z Państwem już za chwilę po krótkiej przerwie.
3: Reklama. Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
21: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
22: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
23: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
24: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
25: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
24: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
25: Ach, ci panowie z Media Expert.
24: Prawda?
26: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
27: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
28: No ja. Właśnie otwieram firmę.
27: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
28: To tak się da?
27: No ba.
29: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
30: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
31: Skoda.
32: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
33: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
34: Lidl, to się opłaca.
35: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
10: Reklama.
0: To jest druga część rozmowy w ramach dłuższej rozmowy o Parlamencie Europejskim. W studiu Maciej Zakrocki i Maciej Głogowski. Rozmawialiśmy trochę w nawiązaniu do ubiegłotygodniowego wystąpienia przewodniczącej Komisji Europejskiej, State of the Union. Przypomniałeś historię tych wystąpień i nawet udało nam się wejść trochę w szczegóły, co mogliśmy usłyszeć w minionym tygodniu od przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. A skoro te wystąpienia są co roku, od kilkunastu już lat. To jest jakiś moment, w którym Komisja Europejska, przewodnicząca, jest rozliczona z tego, co z deklaracji, które złożyła, i z tego, co udało się jej i Komisji wykonać i dokonać, zanim wygłosi kolejne wystąpienie? Czy to jest takie trochę w powietrze?
4: To jest bardzo trudno odpowiedzieć jest na to pytanie.
0: A to jest najprostsze i najbardziej oczywiste pytanie.
4: Nie do końca, dlatego że my jednak często w takich sytuacjach mamy z tyłu głowy sytuację kraju, rządu i parlamentu. A jednak to nie jest taka sama sytuacja, bo Komisja Europejska, aczkolwiek może być odwołana przez parlament, czyli jeżeli parlament w swojej większości przedstawi jej, można powiedzieć, właściwie przegłosuje, tak, wotum nieufności, no to komisja upada. Więc pod tym względem można sobie to z sytuacją krajową porównywać. Natomiast nie ma typowej w Parlamencie Europejskim opozycji, typowej w rozumieniu takim krajowym. Są rodziny polityczne, no i oczywiście ci posłowie są z tych 27 państw, są różne interesy i tak dalej. Więc jeżeli się pojawia krytyka niedotrzymanych obietnic, to ona raczej się pojawia jako próba zapunktowania u siebie w kraju w połączeniu z pokazania, no widzicie, jaki ja jestem mocny, przecież to jest szefowa Komisji Europejskiej, cesarzowa Europy prawie, a ja tu jej nawrzucałem. Jeden z polskich posłów to zrobił i można powiedzieć, kurczę, ale on nic złego nie powiedział, bo powiedział prawdę, bo cytował fragmenty z takiego orędzia z roku 2020, pierwszego orędzia wygłaszanego przez Ursulę von der Leyen.
0: I mówił, nie zrobiono.
4: I mówił, nie zrobiono. Tylko że, po pierwsze, to jest kompletnie ahistoryczne, bo jeszcze rozumiem, żeby można było sięgnąć do tego sprzed roku, tak? No to wtedy byłoby może łatwiej zrozumieć ten tok myślenia czy ataku. Natomiast jeżeli się sięga do czegoś sprzed 6 lat i nie mówi, okej, wiem, że w tym czasie była pandemia.
0: Tak? Ale przecież to wszyscy wiedzą.
4: No, jak widać, może tak, ale raczej komentarze na platformach społecznościowych po wystąpieniu tego pana wskazywały, że w ogóle to nie ma żadnego znaczenia. Ważne, że przywalił. Albo na przykład, mieliśmy w planach to i to, ale pojawiła się pełnoskalowa wojna w Ukrainie. Skala pomocy Unii Europejskiej dla Ukrainy jest taka, że musieliśmy na przykład zrezygnować z tego, tak? Więc w tym sensie jest trudno rozliczać w takiej perspektywie, właśnie jakiejś dużej, że była obietnica, minęło tyle lat i niespełnione. Tym bardziej, że na końcu jest tak, że jak powiedziałem, Komisja Europejska mówi, to my planujemy zrobić to i to. Po czym przyjęty czy opracowany przez Komisję Europejską i przyjęty wniosek zrobienia czegoś, dyrektywy jakiejś, idzie do Parlamentu Europejskiego i Rady. I teraz i rządy muszą się na to zgodzić, i Parlament się musi zgodzić. A potem jeszcze Parlament z rządami musi się porozumieć, tak? I dopiero jak wypracują jakiś kompromis, jest głosowanie. I teraz, co może powiedzieć Komisja Europejska, kiedy okaże się, że jednak to, co oni zaproponowali, nie spotkało się z akceptacją większości państw. Zablokować w Unii Europejskiej paradoksalnie jest bardzo łatwe. Pamiętamy, jak się mówiło, że brakuje nam jeszcze tylko jednych Włoch i zablokujemy umowę z Mercosurem, tak? Bo jest coś takiego jak mniejszość blokująca, wejście czegoś w życie. Więc Komisja Europejska, a Komisja Europejska mogłaby powiedzieć, gdyby to była sytuacja rządu, tak? I państwowa, mogłaby powiedzieć, nie jesteśmy w stanie realizować naszych postulatów, tak? Podajemy się do dymisji, rozpisujemy nowe wybory. Nie mamy większości. No ale w Unii tak nie jest.
0: I kusi mnie pytanie, żeby poznać twoją opinię. To dobrze, że tak nie jest, czy źle? Czy się uchylasz tym razem?
4: Ja sobie kiedyś powiedziałem tak. Będę starał się, na ile mi to się uda, ale naprawdę mam takie głębokie postanowienie, być dziennikarzem stosującym taką starą zasadę mediów publicznych, bycie bezstronnym. Wszyscy mówią, że to jest stare, archaiczne i w ogóle nie ma o czym gadać. Przypomina mi się tu mały trend, jak byłem na stażu w BBC, 90 chyba pierwszy rok, i wiadomo, jaki to był czas w Polsce. I ja i jeden z kolegów mieliśmy takie znaczki Solidarności na swoich ubraniach. Przyszliśmy na pierwsze spotkanie z Eugeniuszem Smolarem, dobrze znanym z anteny również Radio Tok FM, który był szefem sekcji polskiej w BBC. Radia. I mówi, zaczynamy lekcję dla was, przyjechaliście z Polski uczyć się zasad dziennikarstwa w mediach publicznych. Zaczynamy od tego, że odpinamy znaczki. No i my mówimy, jak to? No tak to. Nie możecie w żaden sposób demonstrować swojej jakiejś szczególnej sympatii dla jakiegokolwiek, nawet najlepszego ruchu. I teraz dlaczego o tym mówię? No dlatego, że ja, zdarza mi się to wielokrotnie, mam zawsze w klapie marynarki znaczek taki, gdzie jest polska flaga razem z unijną. I mówię to publicznie, staram się zachowywać zasadę bezstronności. Ale w jednej sprawie będę zawsze stronniczy. Miejsce Polski jest w Unii Europejskiej.
0: No, ta deklaracja,
4: to jest trochę moja odpowiedź.
0: Ta deklaracja jest...
4: To dodam. Super sprawnej, szybko podejmującej decyzje. No i to może podpowiada, jak ja sobie wyobrażam przyszłą, no bo ona dzisiaj taka nie jest, Unię Europejską.
0: Swoją drogą to bardzo ciekawe, bo u nas dyskusja o Unii Europejskiej ma swoje wzloty i upadki. Najczęściej jest wtedy ściśle powiązana z dyskusją wokół kampanii wyborczej do naszych organów najwyższych władz, prezydenta czy naszego parlamentu. Wtedy politycy bardzo chętnie dyskutują na temat Unii, by się w jakiś sposób spozycjonować. Ale gdy wracałeś do tej historii z 91 roku, gdy... wchodziłeś w posiadanie wiedzy o tworzeniu na przykład mediów publicznych, to miałem takie skojarzenie, że to mi eliminuje całą listę pytań do ciebie, którą zaplanowałem na tę część rozmowy, zgodnie trochę z obietnicą, którą złożyliśmy przed rozpoczęciem. Tutaj nasi słuchacze mogli to usłyszeć, bo też ty jesteś w tym parlamencie, nie wiem czy na każdej, ale na pewno na większości sesji.
4: Od 22 lat.
0: No właśnie. Państwo, nasze słuchaczki i słuchacze tutaj w Tok FM też mogą o tym słuchać w twoich audycjach. Pojawiają się w twoich audycjach politycy reprezentujący różne rodziny polityczne, a po naszemu partie polityczne w takich na miarę tej długości tej audycji, którą prowadzisz, debatach. A mnie po prostu interesuje ten obszar wiedzy o Parlamencie Europejskim, z którym nie możesz się w tych audycjach podzielić, o którym na co dzień nie masz czasu powiedzieć, albo po prostu nie ma takiej przestrzeni w towarzystwie polityków czy ekspertów. Czy jest coś takiego, co można by opowiedzieć o Parlamencie Europejskim, żeby jeszcze bardziej przekonać się nas wszystkich? Myślę, że naszych słuchaczek i słuchaczy nie trzeba, ale może posłużą im te argumenty, które przedstawisz w jakichś dyskusjach z kolejnymi osobami, że ten parlament jest naprawdę naszym parlamentem i będzie to też dobrym potwierdzeniem tego, o czym mówiłeś, że to jest nasza Unia Europejska i miejsce Polski jest w tej Unii Europejskiej. A czy ona będzie jeszcze bardziej sprawna, funkcjonalna, zwinna, to jest kwestia przyszłości i jak najlepszych decyzji.
4: Znaczy na pewno...
0: Wchodzisz tam i co widzisz?
4: Jeśli nie mówię o pewnych rzeczach, to one jednak raczej się sprowadzają do spraw, czy to o charakterze obyczajowym, czy prywatnym kogoś, tak? No to wiadomo, że nie będę ja...
0: To jest jasne. To
4: nigdy nie wykorzystam nawet takich informacji, jeżeli je mam albo jestem czegoś świadkiem. Natomiast zawsze będę powtarzał, że ten parlament, odkąd stał się instytucją współdecydującą, powinniśmy, i tu mówię do liderów naszej klasy politycznej, do przywódców partii politycznych, myśleć przy konstruowaniu list wyborczych o tym, jacy ludzie będą tam najbardziej skuteczni, żeby dbając o interes europejski, bo takie jest teoretycznie przesłanie posła do Parlamentu Europejskiego, również potrafili zadbać o interes Polski, a nie, żeby to byli ludzie, których albo chcemy nagrodzić, no bo tam dalej, wiadomo, świetnie się zarabia, albo chcemy odsunąć ich trochę na boczny tor, no bo jak tam mają być, to wiadomo, że właśnie tu ich nie będzie, tak? I więc to jest taki mój apel, bo rzeczywiście tam to współdecydowanie ma ogromne znaczenie.
0: Wolisz Strasburg czy Bruksela?
4: Znaczy Strasburg wolę z tego względu, że to jest posiedzenie wyjazdowe, mimo to taki jest paradoks.
0: Dla ciebie każde jest wyjazdowe.
4: No tak, ale wyjazdowe również jest dla tych posłów, a paradoksem jest to, że siedzibą Parlamentu Europejskiego, to jest zapisane w traktatach, jest Strasburg. Znaczy miasto i budynek w tymże mieście, nie Bruksela. A w związku z tym, że przez 3 tygodnie w miesiącu posłowie pracują w Brukseli, mam nadzieję, że wszyscy, to po tej Brukseli mają tam niektórzy mieszkania, no jakieś już też trochę życie, rodzinę niektórzy mają, dzieci i tak dalej. No, więc tak się trochę, przepraszam za określenie, rozłażą, tak? A w tym Strasburgu, to właśnie przyjeżdżają.
0: I siedzą na miejscu. I są dostępni dla dziennikarzy.
4: Też, ale oprócz tego od rana do wieczora, bo właściwie się nie opłaca wychodzić na miasto, przynajmniej w ciągu dnia, no to rzeczywiście są. I tam też poza sesją plenarną i salą plenarną odbywają się różnego rodzaju spotkania i komisji, i grup politycznych.
0: A może to jest dobry trop? No może jednak uda mi się trochę cię na to namówić. Mamy jeszcze dosłownie chwilę. Wiesz, że jest taki mit i może nawet nie jest dobrze go obalać, bo po prostu nawet nie warto jest powtarzać niektóre rzeczy, no ale ja jakieś ryzyko tutaj podejmę. Czasem mówi się tak, zwłaszcza ci, którzy są niechętni, że w tej Brukseli to właśnie jest tylko ta biurokracja, tylko to wymyślanie nowych przepisów. Czasem są takie zupełnie absurdalne z dawna przykłady, to już ich nie wspominajmy, czym to podobno się ta Unia zajmuje. Ale jak tam wchodzisz, jak się rozpoczyna taka sesja, to naprawdę tam się odbywa prawdziwa praca, taka parlamentarna, od spotkania grup przez komisję po posiedzenia plenarne?
4: Tak, odbywa się.
0: I możesz to wszystko śledzić jako dziennikarz?
4: Tak, nie mogę tylko wejść na posiedzenia grup politycznych.
0: Czyli takich naszych klubów, tak, jakby to porównać parlamentarnych.
4: Tak. Na to dziennikarze wstępu nie mają, no ale jak się jest tyle już lat tam, to się ma ludzi, którzy tam są i czasami się można dowiedzieć, co się tam odbyło. Więc to jest taka zaleta też bycie tam fizycznie, tak? Natomiast tak, to tak wszędzie oczywiście można wejść. Można podejść, można zapytać. Naprawdę pod tym względem Parlament Europejski jest szalenie otwarty.
0: Jest wielu polityków, z którymi rozmawiałem, takich, którzy pracowali w polskim parlamencie i w parlamencie europejskim, i bardzo często spotykałem się, nie z każdym o tym rozmawiałem, ale zdarzyły mi się takie rozmowy i słyszałem od tych polityków, którzy mieli doświadczenie jedno i drugie, mówili, jeśli chodzi o instytucje, to jest nieporównywalne, jak ta instytucja Parlamentu Europejskiego działa na rzecz posłów, którzy mogą zająć się współdecydowaniem czy współtworzeniem regulacji i prawa. Że takie standardy powinno się przenosić do, no absolutnie, to mówili Polacy, do Parlamentu Krajowego. To co to takiego jest? Tam jest jakiś sztab ludzi, którzy nad tym pracują?
4: Podam taki przykład. Tak się złożyło bo on świetnie to zilustruje. Tak się złożyło w moim życiu, że ja najpierw zacząłem często bywać w Parlamencie Europejskim, zanim się kiedyś znalazłem w Parlamencie naszym, znaczy w Sejmie. I umówiony byłem z posłem z jednego klubu, niezbyt dużego, no ale on miał powiedzmy wtedy, nie wiem, 40 osób.
0: Tutaj w Sejmie.
4: Tak, tutaj w Sejmie. No i jak tam wszedłem, to zapytałem kogoś, mówię, przepraszam, gdzie ja znajdę pokój posła Iksińskiego? Jak to pokój posła Iksińskiego? Ja mówię, no tak, bo jestem z nim umówiony. A nie, no to on jest z tej tam grupy, z tego klubu, tak, tak. A to oni salę mają tam, gdzieś tam. No i poszedłem, patrzę, to były dawne czasy, wchodzę, zadymione i siedzi tam rzeczywiście ze 30 osób w tym jednym pomieszczeniu, no i tam sobie gadają i tak dalej. No i znalazłem tego swojego posła. Mówię, a gdzie jest pana pokój? On mówi, my nie mamy tutaj swoich pokoi. Parlamencie Europejskim każdy, nawet niskiej rangi, ja mówię niskiej rangi, bo każdy poseł ma ten sam mandat, ale chodzi mi o to, że są szefowie komisji, szefowie grup, szefowie delegacji i tak dalej, no to można sobie wyobrazić, że czasami, powiedzmy, ich metraż jest nieco większy. Ale nawet niefunkcyjny w żadnej sprawie poseł ma swój pokój z możliwością odpoczynku, swoją łazienkę, a obok ma pokój, w którym to jest pokój dla asystentów. Zazwyczaj to są dwie osoby, tak? I to są asystenci często bardzo merytoryczni.
0: No i widzisz, i teraz ktoś, kto tego słucha, no tak, i my za to wszystko płacimy. Za te ponad 700 pomieszczeń.
4: No tak, tylko że to jest śmieszny wydatek w stosunku do budżetu unijnego. Natomiast jeżeli ktoś chce uczciwie tam pracować, a legislacja jest, no zresztą wszędzie jest skomplikowana, tak? To jeśli ma stworzone znakomite warunki do pracy, jeśli ma świetnych, merytorycznych asystentów, a tacy najczęściej towarzyszą posłom, często lepiej zorientowani są w problematyce, którą się w danej chwili zajmuje parlament, niż posłowie, bo są po prostu ekspertami w jakichś dziedzinach, no to wtedy można to prawo rzeczywiście stanowić na wysokim poziomie. I w tym sensie dla mnie to jest oczywiste, że jeśli wymagania od naszych posłów również powinny być tak, że oni tam naprawdę rzetelnie pracują, wnikliwie wchodząc w materię, którą się zajmują.
0: Tak się dzieje?
4: No to mam nadzieję, że zdążę jeszcze jedna anegdotka.
0: Oczywiście, anegdota zawsze.
4: Dotyczy to świetnie nam znanego profesora Marka Belki. Odwiedziłem go w pokoju jakieś 3 tygodnie po tym, no właśnie w pokoju.
0: Marek Belka już nie jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Tak. Był jedną kadencję, tą poprzednią.
4: I odwiedziłem go, bo tam chciałem go zaprosić właśnie do audycji, czy miałem też jeszcze jakąś sprawę, chciałbym, żeby mi pomógł to zrozumieć. I pan premier, pan profesor tam na pytanie moje, no jak się tu odnalazł, tak? Bo przez pierwsze 3 tygodnie to się nawet próbuje człowiek w tej topografii budynków znaleźć. Tak to było w Brukseli akurat. On mówi, tak, no oprócz tego siedzę i się zastanawiam nad tym swoim pomysłem na pracę tutaj. No ja mówię, no i przypominają mi się słowa, tu cytuję, więc tak powiem, Darka Rosatiego, który, no jak wiemy, miał doświadczenie w Parlamencie Europejskim, pana profesora Dariusza Rosatiego. Mówi, więc przypominają mi się słowa Darka Rosatiego, który im mówił, są dwie możliwości. Albo tu będziesz ciężko pracował, i będziesz miał mnóstwo satysfakcji. Albo nie będziesz ciężko pracował. Może nawet niewiele pracował. I też będziesz miał dużo satysfakcji. I właśnie się zastanawiam, mówił pan profesor Belka, którą opcję wybrać. Od razu dodaję, nie dlatego, że mówię to publicznie, ale wybrał opcję pierwszą.

0: Kim jest wiceprzewodniczący?
1: Jerzy Buzek, Beata Szydło.
0: Włodzimierz Cimoszewicz.
1: Maciek, a jak funkcjonują politycy między sobą z tych różnych grup i z różnych państw? Oni się kojarzą, znają, rozmawiają? Czy to zależy? To jest naprawdę ostatnie pytanie.
0: Absolutnie tak. Nawet...
1: Absolutnie tak co?
0: Rozmawiają, spotykają się. Nawet można by powiedzieć, że z dość odległych właśnie no, tych opcji politycznych potrafią znajdować wspólny język. Natomiast są oczywiście takie zestawy, no, w których żadnego kontaktu nie ma.
1: Chyba wprowadziłem cię w błąd. Powiedziałem, że to było ostatnie pytanie, a ostatnim będzie, o czym dzisiaj po 22 w twojej audycji?
0: W audycji Maciej Zakrocki przedstawia, będzie jeszcze nawiązanie do sesji ubiegłotygodniowej i też do orędzia, aczkolwiek miałem tu w tym swoim paśmie w środę komentarz polityczny, polityków po prostu, posłów i posłanek. Natomiast dzisiaj mam gości z ekspertów Team Europe Direct. Jestem ciekaw, jak oni to ocenią.
1: To po 22 w imieniu Macieja Zakrockiego zapraszamy.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ja ci dziękuję za tę rozmowę. Zbliżamy się do informacji w TOK FM o 20. Po nich Paweł Sulik. Ja również bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
2: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
1: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Niskie ceny.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
12: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
15: Każdego dnia Unia Europejska staje się celem ataków dezinformacyjnych. Media społecznościowe zalewają kłamliwe kampanie ze strony Rosji i Chin. Czy jesteśmy w stanie się przed tym bronić? Czy Unia ma do tego potrzebne narzędzia? Jak chronić naszą demokrację? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji Tok FM. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
16: W jednym miejscu i w jednym czasie. Rozmowy o ochronie środowiska i sektorze energii. W programie Zielona Transformacja, Local Content, Bezpieczeństwo Systemu. Dołącz do wydarzeń Biznes, Prekop i Energy Days. Zarejestruj się i odwiedź Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 30 września i 1 października.
17: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
3: Lidl. To się opłaca.
18: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
19: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
20: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
19: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
20: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Wizyta szefa resortu obrony w Waszyngtonie przełożona na inny termin na pilną prośbę strony amerykańskiej, przekazuje MON. W informacjach również komentarze po wyborczej porażce partii kanclerza Niemiec w wyborach do parlamentu Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. Maja Chwalińska znowu w formie. Nasza tenisistka wygrała mecz na turnieju w Singapurze. O tym z kolei w informacjach sportowych. Minęła 20. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Na pilną prośbę strony amerykańskiej planowana na środę wizyta wicepremiera, szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie odbędzie się w innym terminie, przekazuje Ministerstwo Obrony. O swoim planowanym spotkaniu z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem szef MON informował w ubiegły wtorek. Wskazywał wówczas, że rozmowy z jego amerykańskim odpowiednikiem mają dotyczyć m.in. dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot w Polsce. MON poinformował o zmianie terminu wizyty ministra Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie, a tym samym jego spotkania z amerykańskim sekretarzem obrony. We wpisie na X podkreślono, że trwa ustalanie nowego terminu wizyty. Resort obrony poinformował, że do Waszyngtonu udają się za to wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące naszej współpracy, wskazano w komunikacie MON-u. Po wygranych wyborach w Mecklenburg i Pomorzu Przednim AfD chce zaproponować wszystkim partiom rozmowy w sprawie utworzenia koalicji rządowej. Skrajnie prawicowa partia zdobyła w tym landzie ponad 38% poparcie, które nie daje jej jednak samodzielnej większości w lądowym parlamencie. Z kolei ugrupowanie kanclerza Friedricha Merca, CDU, nie przekroczyło 5% progu wyborczego, co jest pierwszą taką sytuacją w historii Republiki Federalnej Niemiec. Wybory w krajach związkowych nie ułatwiają obecnemu rządowi pracy, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej profesor Sebastian Płóciennik.
1: Te wybory w krajach związkowych są okazją do takiego referendum za lub przeciwko partiom, które znajdują się w koalicji rządzącej na poziomie federalnym i to bardzo utrudnia sprawowanie władzy i forsowanie reform.
21: W Berlinie zaś z wynikiem ponad 25% wygrała lewicowa partia Die Linke. CDU zdobyła tam niespełna 19% głosów, a AfD niespełna 3 punkty procentowe mniej. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili w Gdańsku założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Dokument, który będzie gotowy za kilka miesięcy, ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich placówkach i poprawić jakość udzielanych w nich świadczeń. Strategia opiera się na wprowadzeniu do placówek kultury bezpieczeństwa, mówi pełnomocniczka Rzecznika Praw Pacjenta Monika Panek.
2: Kultura bezpieczeństwa oznacza środowisko, w którym właśnie pracownicy nie boją się zgłaszać problemów, ale również zgłaszać rozwiązań.
21: Zgłaszanie nieprawidłowości przez pacjenta, choćby spóźnionej czy nienależytej opieki na oddziale, powinno stać się łatwe i oczywiste, dodaje zastępczyni rzecznika dr Maria Jessa-Jabłońska.
22: Chcielibyśmy właśnie, żeby te procesy edukacyjne, świadomość, ale też organizacja ochrony zdrowia sprzyjały zgłaszaniu zdarzeń niepożądanych, bo wówczas możemy wdrożyć procesy naprawcze, tak żeby rzeczywiście pomóc pacjentom i ten tak zwany pacjentocentryzm rzeczywiście się ziścił w naszej ochronie zdrowia.
21: Wdrażanie strategii ma rozpocząć się w przyszłym roku. A teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
23: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska pokonała Rebekę Szramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Finalistka Rolanda Garrosa, która zajmuje 25. miejsce w rankingu WTA, jest rozstawiona w tej imprezie z numerem 5. Z plasującą się 121 lokat niżej Słowaczką spotkała się po raz trzeci i odniosła drugie zwycięstwo. Z kolei w Seulu już po pierwszym meczu odpadła Magda Linet, przegrała z niżej notowaną Rosjanką Darią Astachową 6-3, 1-6, 6-7. Belgia została kolejnym ćwierćfinalistą siatkarskich Mistrzostw Europy. Pokonała w Turynie czwartą drużynę ubiegłorocznych Mistrzostw Świata, czyli Czechów, 3-1. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się ze zwycięzcą wieczornego meczu Słowenia kontra Serbia, a potem któraś z tych drużyn może być rywalem Polski w półfinale. To oczywiście, jeśli biało-czerwoni pokonają jutro w Sofii Niemców. A to oznacza, że nie będzie wielkiego rewanżu za grupową porażkę z Bułgarią i teoretycznie droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Michał Waszkiewicz.
24: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
25: Żeby zdobyć Mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
24: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
25: Moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalancka. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy. W przeciwieństwie do Bułgarii, która jest zespołem, gdzie nie wiemy, co się wydarzy.
24: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
23: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
26: W
21: Noc szykuje się pochmurna z rozpogodzeniami przejściowo na zachodzie, miejscami przelotny deszcz, lokalnie burze. W Tatrach opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na termometrach od 6 do 10 stopni. Jutro przewaga chmur w drugiej połowie dnia z rozpogodzeniami na zachodzie. W niemal całym kraju przelotny deszcz, a na wschodzie miejscowe burze. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 12 stopni na południu do 15 w centrum i na wschodzie i 18 na zachodzie kraju.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Jest 5 minut po godzinie 20. Słuchamy radia Tok FM. Czas rozpocząć program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowuje i wydaje program. I właśnie teraz razem z naszym działem technicznym próbuje zrealizować połączenie, tak żebyśmy na antenie jednego z gości dzisiejszych słyszeli, bo mam jakieś drobne problemy techniczne. Dadzą sobie radę, przynajmniej zazwyczaj dawali. Ale za to w studiu jest z nami dr Rafał Barczuk, psycholog z Instytutu Pomnik, Centrum Zdrowia Dziecka, kierownik badania, o którym będziemy rozmawiali. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Zanim połączymy się z dr Bernadetą Lelonek-Kuletą, psycholożką z Instytutu Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, jedną też z autorek badania, o którym porozmawiamy, to wykorzystam pana obecność. Badanie, które zostało wykonane pod wieloma względami, jest nowe, świeże, ale przede wszystkim dla części osób, które będą nas teraz słuchać, być może zaskakujące. Najpierw chciałem zapytać, czy z badania o tym, w jaki sposób my korzystamy, mam na myśli tych, którzy korzystają, z nielegalnych serwisów hazardowych w Polsce, z tego badania da się wysnuć tą najważniejszą pewnie dla większości ludzi sprawę, czy jakiej części polskiego społeczeństwa dotyczy to zjawisko, znaczy jak wiele osób korzysta z nielegalnych serwisów hazardowych, skoro to jest jeden z najbardziej trudnych do zbadania problemów. To tak, kiedy pytamy o korzystanie z pornografii, kiedy pytamy o jakieś, nie wiem, nielegalne przelewy internetowe, respondent mówi, ja? Nigdy. To jak państwu się udało zbadać to?
8: Oszacowanie skali zjawiska korzystania ze stron, które nielegalnie udostępniają hazard, to był jeden z głównych celów naszego badania i rzeczywiście słusznie pan zauważa, że jest ten problem, że ludzie nie chcą się przyznawać do rzeczy, które nawet przed samymi sobą stawiają nas w niezbyt fajnym świetle, a tu trzeba jeszcze dodać, że korzystanie z takich stron, przynajmniej od strony formalnej, jest zagrożone karą grzywny w Polsce. Więc samo w sobie jest nie tylko społecznie nieakceptowalne, ale również nielegalne. Tu jest jeszcze drugi problem, ponieważ podwójnie trudno jest badać zakres tego zjawiska, dlatego że część z osób, które korzystają z tych nielegalnych serwisów, po prostu nie wie o tym, że korzysta z nielegalnych serwisów. Więc jakby to jest w dwie strony możliwe zafałszowanie i rzeczywiście w badaniu podjęliśmy pewne takie działania, żeby wykryć zarówno te osoby, które nie wiedzą, że korzystają z nielegalnych serwisów, jak i te, które dać pewną anonimowość w sposobie zadawania pytań i w sposobie odpowiedzi tym osobom, które nie chciałyby się do tego przyznać.
7: Rozumiem. I w rozmowie z państwem, badaczami tego zjawiska, trochę jak w rozmowie z ludźmi z kontrwywiadu. I państwo nie powiedzą, jakie to są metody badawcze?
8: Nie, o to chodzi. Mówię trochę naokoło, ponieważ to za tym stoi i matematyka populacyjna. Nie wiem, na ile to jest... Pasjonujące dla słuchaczy. Tyle chciałem tylko powiedzieć,
7: że udało się oszacować. W międzyczasie udała się druga rzecz. Nasza wydawczyni Karolina Kłaczyńska razem z pomocą naszego działu technicznego udało się połączyć z dr Bernadetą Lelonek-Kuletą, psycholożką z Instytutu Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, jedną z autorek badania, o którym rozmawiamy. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, panie doktorze.
7: Ja rozpocząłem od pytania o skalę zjawiska. Jeszcze nie padła tutaj ta skala, jak wiele osób w Polsce korzysta z nielegalnych w sensie prawnym, tak? Serwisów hazardowych. I tak powiedziałem słuchaczom i słuchaczkom, może na wyrost, że to jest wyjątkowe badanie, bo tutaj ujawnia się ta skala i ona jest troszeczkę większa niż ta, którą zazwyczaj podawano. Czy mogłaby pani wytłumaczyć, dlaczego tak jest?
9: Mm-hmm. Już tłumaczę, chociaż ekspertem od badań ilościowych jest pan doktor. On się zajmował tą częścią, ale oczywiście ja też te dane mogę tutaj przywołać. Ja zajmowałam się głównie analizą jakościową w projekcie, który obejmował kilka tak naprawdę niezależnych badań prowadzonych różną metodologią, więc o tej pogłębionej analizie mogę potem coś więcej opowiedzieć, to znaczy to, co w tych głowach graczy korzystających z nielegalnej oferty hazardowej siedzi. Natomiast tak, faktycznie tutaj zespół pod kierownictwem pana doktora zaproponował metodę pomiaru tego zjawiska, do którego ludzie niechętnie się przyznają poprzez pytanie wprost i poprzez pytanie nie wprost, ale tak jak doktor powiedział, trochę bardziej złożoną metodologią. I generalnie szacujemy uczestnictwo w nielegalnym hazardzie online na poziomie około między 13% do 15% w populacji ogólnej. Natomiast jeżeli chodzi o ten odsetek wśród graczy, czyli osób, które korzystają z hazardu w ogóle, to też około 18% graczy korzysta z nielegalnych stron oferujących gry hazardowe.
8: Ja no może właśnie dodam, jeśli...
7: Doktor Rafał Barczuk.
8: Jeśli mogę, że te liczby dotyczą... 15% dotyczy kiedykolwiek w życiu, prawda? Takiego okresu. Natomiast w ostatnich 30 dniach to jest około 8% populacji dorosłych użytkowników internetu, więc to jest bardzo dużo. Tak przeliczając na sztuki, to 3 600 000 osób korzystało kiedykolwiek w swoim życiu w tym momencie w Polsce z nielegalnego hazardu, dorosłych. Więc to nie jest marginalne zjawisko.
7: I świetnie, że to padło. I w sensie takim, że to być może słuchaczom i słuchaczkom pokazuje bardzo ważną rzecz, że nie mówimy o problemie. Mówimy o problemie, który już jest z zakresu bardzo różnych perspektyw istotną sprawą. Ta perspektywa dla niektórych, nie wiem, pewnie właśnie się zastanawiam, jak ktoś, kto to usłyszał, to traktuje, ale tak. Dla niektórych to jest kwestia po prostu łamania prawa. Dla innych utraconych wpływów podatkowych dla Skarbu Państwa. Ale też jest bardzo ważna kwestia. Myśmy kilkakrotnie tu w Radiu Tok FM o tym mówili. Kosztów społecznych w takim rozumieniu, które najprawdopodobniej najlepiej chyba lokować gdzieś w publicznych politykach zdrowotnych. To znaczy gdzieś czujemy, że państwo jest współodpowiedzialne za to, że jeśli istnieje jakiś rodzaj niebezpieczeństwa związany z właśnie z szeroko rozumianym zdrowiem, to państwo powie mi halo.
8: Zdecydowanie tak. To znaczy hazard wiąże się z różnymi poziomami szkód, z różnymi obszarami, w których dokonują się te szkody i zdrowie psychiczne jest jedną z poważniejszych. To znaczy te szkody w obszarze zdrowia psychicznego są jednymi z poważniejszych. To jest trochę tak, że może te szkody na zdrowiu psychicznym to nie są tak traktowane poważnie jak szkody na zdrowiu fizycznym, ale w dzisiejszych czasach, kiedy wiele obszarów naszego życia przenosi się do internetu, gdzie dużą rolę zaczynają odgrywać media społecznościowe, to zdrowie psychiczne, zdrowie cyfrowe czasami się mówi, staje się czymś niezwykle ważnym. I o ile może nie, jako społeczeństwo nie nawykliśmy do tego, żeby państwo jakoś szczególnie ingerowało w ten obszar, chociaż oczywiście higiena psychiczna, ruch higieny psychicznej to jest od wielu, wielu lat, prawda, obecny, to dzisiaj to te problemy stają się niezwykle ważne. No i co tu dużo mówić, ale hazard w ogóle, a hazard nielegalny w szczególności, no jest bardzo silnie powiązany z szerokim zakresem szkód w obszarze zdrowia psychicznego, ale również szkód relacyjnych, szkód związanych z pracą, oczywiście szkód ekonomicznych.
7: W takim wymiarze najbardziej bezpośrednim, gdybyśmy, no to trochę taka rola jest mediów, chcieli przestraszyć kogoś, to możemy użyć takiego określenia, że najbardziej destrukcyjny w jakim wymiarze jest taki hazard, który prowadzi już do uzależnienia, może głębokiego uzależnienia i jakiegoś rodzaju rozpadu, nie wiem co, więzi społecznych, to są tego typu problemy?
8: Oczywiście, to są rozpady małżeństw, rozpady relacji, to jest oczywiście szkody dla rodziny, jeśli mówimy o takim społecznym wymiarze. Mhm. Jeśli mówimy o indywidualnym i chcielibyśmy rzeczywiście przestraszyć, no to znaną sprawą jest powiązanie hazardu i uzależnienie od hazardu z ryzykiem samobójczym. To jest wyjątkowo taki wyjątkowo silny związek i rzeczywiście w naszych badaniach też ten związek bardzo wyraźnie wyszedł. Prawie 30% osób, które grały nielegalnie, miały podwyższone ryzyko samobójstwa.
7: 30%.
8: Nie z tych 3,5 miliona, ale tych, którzy z tych 17% graczy regularnych. O, może w ten sposób.
7: Ale skoro jest z nami dr Bernadeta Lalonek-Kuleta, to muszę panią zapytać, na ile samoświadomi są gracze, że grają nielegalnie i na ile z tymi konsekwencjami, o których rozmawialiśmy teraz, mierzą się mniej, bardziej? Na czym to polega różnica? Ktoś słuchając nas dzisiaj może powiedzieć na zaraz, ale w zasadzie sam ten mechanizm funkcjonuje tak samo, czy to jest legalne, czy to jest nielegalne. Doktor Bernadeta Lalonek-Kuleta.
9: Tak, zgadza się. Tutaj ta kwestia świadomości graczy jest bardzo złożoną kwestią i to jest bardzo dobre pytanie i dobrze, że nad tym się też pochylamy, ponieważ faktycznie z jednej strony deklaratywnie, kiedy pytaliśmy graczy o to, czym są gry nielegalne, czym jest nielegalny hazard, to oni na poziomie takim zdroworozsądkowym potrafili właśnie wymienić cechy, to znaczy, że to jest hazard, który nie ma polskiej licencji, to są takie gry, od których nie odprowadza się podatków, ale też to są takie gry, w których możemy być oszukani, z których możemy nie dostać wypłat naszych wygranych, za uczestnictwo w których możemy ponieść jakieś sankcje karne, to są gry, w których nie jesteśmy chronieni, czyli z jednej strony gracze są świadomi, co to są gry nielegalne, ale z drugiej strony w tych grach też widzą bardzo dużo korzyści i niektórzy gracze mówią o tak zwanych nielegalnych grach. To znaczy mówią, że to są tak zwane nielegalne gry, bo one nie mają tej polskiej licencji, ale tak naprawdę to właściwie to są takie same gry. Mają taką samą mechanikę, wyglądają tak samo. W zasadzie to trudno je odróżnić. I tutaj, jeżeli już przechodzimy do takich konkretnych historii naszych badanych, to część osób miało takie doświadczenie, że o tym, że grają na stronach nielegalnych, dowiadywali się dopiero po jakimś czasie od momentu rozpoczęcia grania. To znaczy korzystali z tych stron i w którymś momencie odkryli, że to są nielegalne strony. Więc ta świadomość jest nie do końca taka zbudowana w tych graczach. Natomiast świadomość już negatywnych szkód i konsekwencji znowu na poziomie takiej deklaracji, to znaczy jeśli pytamy, jakie mogą być szkody związane z nielegalnymi grami hazardowymi, to badani wymieniają ich bardzo wiele. Ale jeżeli już pytamy, jakie ty ponosisz szkody, jakie ty masz konsekwencje związane z tymi grami, to tutaj gracze niechętnie przyznawali się do takich szkód. Też analizując właśnie ten wątek w badaniach, po części interpretowaliśmy to zjawisko no właśnie zniekształceniami poznawczymi, które w ogóle odgrywają ważną rolę w procesie angażowania się w gry. To znaczy jakaś racjonalizacja typu mnie to nie dotyczy, mnie to nie spotkało, innych to spotyka, ale
7: przepraszam
9: mi to
7: pani,
9: nie
7: ale muszę o to zapytać, bo w ogóle od miesięcy się to zdaje. To jest podobne do... Ten czynnik jest podobny w przypadku innych uzależnień, że to jest taki proces racjonalizacji, czy też w przypadku gier hazardowych to jakoś, nie wiem, inaczej działa, bo mam to na ekranie, albo nie wiem, jestem... Czy to... Pytam też o to, dlatego że część słuchaczy może niestety mieć też doświadczenia z wielu rozmów z osobami uzależnionymi, na przykład od alkoholu, gdzie te elementy też są takie racjonalizacje. Tak, ja wiem, że to jest kancerogenny czynnik, alkohol i tak dalej, ale mimo tego właśnie coś się dzieje. Czy to jest podobieństwo,
9: coś takiego,
7: czy...
9: że pije. Tak, niestety właśnie w tym procesie rozwoju różnych uzależnień te zniekształcenia poznawcze, czy takie błędy poznawcze występują powszechnie u wszystkich osób wchodzących w ten proces, czy to uzależniających się od substancji, czy od hazardu. No my wiemy od już sporego czasu, że hazard uzależnia. W związku z tym, to jest to jedna tak naprawdę z kategorii uzależnień, to zaburzenie uprawiania hazardu. I wiele cech tego procesu rozwoju tych uzależnień, czy już takiego pełnego uzależnienia, wiele cech jest bardzo podobnych, ponieważ mówimy o jednej grupie zaburzeń. Hazard oczywiście ma też swoją specyfikę i ja spotkałam się z takimi opracowaniami, w których specjaliści deklarowali, że w hazardzie te zniekształcenia poznawcze są szczególnie nasilone, są takie kluczowe i też w Kanadzie właściwie już od lat 80. dominował nawet taki nurt terapii zaburzeń uprawiania hazardu, bazujący przede wszystkim, a właściwie tylko i wyłącznie na zniekształceniach poznawczych. To znaczy hazardzistom oferowano kilkanaście spotkań, w których stricte przyglądano się tym przekonaniom, jakie gracz ma na temat swojego grania gier i konfrontowano z tymi przekonaniami oraz wypracowywano alternatywne przekonania racjonalne. To znaczy na przykład to, że gram w piątek nie oznacza, że więcej wygrywam albo że będę miał więcej szczęścia. Oczywiście w miarę postępu badań naukowych, poznawania, rozumienia mechanizmów uzależnienia, zrozumiano, że uzależnienie od hazardu nie może być sprowadzone tylko do zniekształceń poznawczych, ale te przyczyny leżą również w innych obszarach funkcjonowania człowieka, które też poddaje się terapii, czyli sfera chociażby rodzinna, psychologiczna, wpływ społeczny i tak dalej, i tak dalej. No, interakcja różnych czynników łącznie ze zniekształceniami poznawczymi doprowadza do uzależnienia. Raczej nie pojedyncze czynniki izolacji.
7: Tak, tylko zatrzymajmy się tu na chwilę i teraz poproszę doktora Rafała Barczuka, żeby też się jakoś z tym pytaniem zmierzył, a mianowicie czy między graniem hazardowym legalnym i nielegalnym z pana perspektywy z tego badania wynika, że rzeczywiście jest zasadnicza różnica i jakby można było wytłumaczyć tą różnicę?
8: Nie wiem, czy nasze badanie pozwala tak wnioskować na przykład o przyczynach różnych rzeczy, które wykryliśmy, ale bez wątpienia widzimy, że osoby, które grają na stronach nielegalnych, może jeszcze takie słowo wprowadzenia, że w zasadzie wyróżniliśmy osoby, które grają tylko i wyłącznie na stronach legalnych oraz takie, które grają na stronach legalnych i nielegalnych. Takich osób, które grają tylko na stronach nielegalnych, nie ma.
7: A to musi pan to wytłumaczyć. Czyli to z jakiego powodu ktoś i na legalnych, i na nielegalnych? Bo
8: to chyba nie jest tak, że ktoś szuka tylko i wyłącznie takie. Ja mówię, praktycznie nie ma, no bo być może gdyby zbadać super dużo ludzi, to byśmy znaleźli takie osoby. Ale to nie jest tak, że ludzie szukają tej oferty tylko i wyłącznie nielegalnej. Ludzie wciągają się w hazard, grają hazardowo i poszukują czegoś dodatkowego na stronach nielegalnych. Tak bym powiedział. Wchodzą w środowisko, dostają polecenia, dostają reklamy, które w naszych badaniach opisywali jako agresywne, czy wręcz nachalne. To znaczy bardzo są bombardowani tymi reklamami stron nielegalnych i w związku z tym próbują tego hazardu również na stronach nielegalnych. To nie jest tak, że ktoś poszukuje tylko i wyłącznie nielegalnego hazardu. Więc jakby hazard jest zjawiskiem, a czy on jest legalny, czy nielegalny, mówię w percepcji hazardzisty, to jest troszkę rzecz drugorzędna. I to nam też wyszło, w naszych badaniach jakościowych i poniekąd ilościowych.
7: Ale to pan jako kierownik badania musi zostać przeze mnie zapytany, bo słuchacze mi tego nie wydarzy. To nie wybaczą. To dlaczego państwo badali, tak jakby położyli nacisk na to nielegalny hazard, skoro, jak rozumiem, to gdybym grał, to z mojej perspektywy...
8: Natomiast to, co wykryliśmy i co było dla nas zupełnie zaskoczeniem i jest pewnie za rozpoczęcie... Bo to są dwie kwestie. To, co wykryliśmy, to, że ci ludzie naprawdę różnią się, zwłaszcza jeśli chodzi, nazwijmy to, o styl gry. Grają częściej, intensywniej, większą liczbę gier, poszukują silniejszych doznań, poszukują, częściej uciekają od rzeczywistości w tę grę. to jest, czyli jakby stoi za tym specyficzna motywacja, więc te dwie grupy rzeczywiście się różnią. Ta grupa grających w hazard nielegalny to jest grupa zagrożona, jednym słowem, znacznie bardziej zagrożona konsekwencjami, zwłaszcza psychologicznymi, ale w ogóle każdymi konsekwencjami negatywnymi związanymi z hazardem, niż grupa grająca tylko w gry legalne.
7: A pan by się zgodził na taki strasznie skrótowy obrazek, że jak ktoś ma skłonność do ryzyka, to, że coś jest nielegalne, to wręcz jest pozytywna okoliczność.
8: Tutaj właśnie dlatego zastrzegłem, że trudno jest mówić o tym, co jest jajkiem, co jest skórą, co jest przyczyną, co jest skutkiem, dlatego że, i to był jeden, odpowiadając na poprzednie pana pytanie, to był jeden z powodów, dla których podjęliśmy to badanie. To znaczy serwisy dostarczające hazard nielegalnie nie są zobowiązane do przestrzegania żadnych regulacji związanych z ochroną gracza. To jest troszkę tak, jakbyśmy porównali konsekwencje picia alkoholu i picia alkoholu również nielegalnego. Do tej pory nie było badań. Wiadomo, że w tym nielegalnym alkoholu od czasu do czasu trafi się metanol, prawda? Ten alkohol jest skażony i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym jakby konsekwencje są różne. Tutaj, że tak powiem, metafora ma swoje odniesienie również dlatego, że te gry, które są oferowane przez serwisy nielegalne, no po prostu w pełni korzystają z możliwości przynoszenia zysku dla dostawców internetu, niezależnie od tego, jakie szkody ponoszą gracze. A dla graczy to jest często związane z większą euforią, z większym ryzykiem, w związku z tym w pewien sposób, na pewnym etapie jest to dla nich, tak jak tu zostało powiedziane, bardziej atrakcyjne czy bardziej pociągające.
7: Rozumiem. Doktor Bernadeta Leonek-Kuleta, jak to jest z perspektywy takiej osoby, która decyduje się albo uświadamia sobie, bo zrozumiałem, że to też może być proces, uświadamia sobie, że gra właśnie na nielegalnym serwisie hazardowym. A czy tam w ogóle pani spotkała taką postawę, która w innych sferach się zdarza, mianowicie on jest nielegalny w takim znaczeniu, tutaj próbuję tą retorykę odtworzyć, w takim znaczeniu, że państwo nie bierze od tego podatku, w związku z czym ja tu mogę więcej wygrać albo łatwiej wygrać, takie opowieści z pogranicza jakichś antysystemowych opowieści o świecie.
4: Proszę
7: o tym opowiedzieć.
4: Tak, jak najbardziej. Ten aspekt korzyści ekonomicznych płynących z hazardu nielegalnego przewijał się bardzo często w wypowiedziach badanych na poziomie takich ich przekonań. No właśnie, że te gry są bardziej korzystne. No bo jeśli dostarczyciel tych gier nie odprowadza podatku, no to znaczy, że te pieniądze trafią do mnie, skoro nie trafiają na podatek. W czym? No my jako eksperci widzimy też element tych zniekształceń poznawczych i takiego myślenia, że jakby to, co nie operator nie oddaje państwu, no to trafia do gracza. No raczej nie do gracza, bo wiemy, że hazard ma służyć przede wszystkim generowaniu przychodów temu, kto ten hazard dostarcza. Więc faktycznie dużo takich wypowiedzi się pojawiało, to znaczy gracze mówili o tym, że są bardziej korzystne bonusy, że są bardziej korzystne zachęty, że są takie bonusy na powrót albo za regularne granie. Każdej środy dostaję bonus, więc w te środy wchodzę. A jak wejdę już w tą środę i zagram za bonus i na przykład dobrze mi idzie, no to pogram jeszcze za trochę swoich pieniędzy. Niektórzy, była nawet taka wypowiedź jednej osoby, która otwarcie w ogóle tak ostentacyjnie wręcz mówiła, że to granie na nielegalnych stronach to jest wyraz takiego protestu przeciwko regulacjom prawnym w naszym kraju, które nie mają za zadanie chronienia gracza, tylko chronienia operatorów. Więc gracz powiedział, że on dlatego gra na stronach nielegalnych, bo państwo chce go jakoś skrzywdzić, oszukać i wcale go nie chroni. Więc jak najbardziej wiele takich przekonań wśród naszych graczy dominowało. Natomiast właśnie ta różnica między grami legalnymi a nielegalnymi, wpisując w wyszukiwarkę hasło kasyno, wiemy, że w Polsce mamy tylko jedno legalne kasyno, a pojawi się szereg linków do kasyn. Te strony będą kolorowe, ładne, normalne, będą opisane wszystkie gry poprawnym polskim językiem i tak z punktu widzenia moich doświadczeń klinicznych, no gracze po prostu nie mają podstaw, żeby szukać jakiegoś podstępu na jeśli wcześniej nie mieli świadomości, że w ogóle w tej branży hazardowej online jest jakiś hazard legalny, nielegalny, no bo nie każdy musi się tym interesować. Więc czasem przypadkowo trafiają na strony nielegalne, czasem zaczynają od gier legalnych. No bo one są, no chociażby Totalizator Sportowy szeroko w Polsce jest znany, reklamowany, więc to jest gra pierwszego wyboru, ale potem w miarę grania część graczy, bo mówimy o tych graczach z tendencją do szukania ryzyka, takich z taką tendencją do nowych wrażeń, taką pożądaniem nowych wrażeń, no szuka coraz ciekawszej oferty, więc oni wtedy już szukając, no trafiają na coraz więcej stron. Jeden z graczy określił rynek gier nielegalnych jako taki park rozrywki dla dorosłych. Czyli właśnie jak wejdziesz, to trudno ci wyjść, bo ta oferta jest tak bogata, no te strony właściwie się nie kończą, bo operatorzy mogą być na całym świecie, jest bardzo wiele typów gier, są te gry po prostu w różny sposób zaprojektowane, jest w czym wybierać i z jednej strony jest to właśnie tą taką atrakcyjną stroną, a z drugiej strony jeden z graczy zwrócił uwagę, że w tym się kryje największe ryzyko, że tak trudno stamtąd wyjść, że to jest taki bogaty świat, a przy tym, jak mówił pan doktor, nie obostrzony żadnymi regulacjami. Na przykład taki operator nie dba o to, żeby na stronę nie weszła osoba niepełnoletnia. No bo dlaczego ma o to dbać, skoro ta osoba niepełnoletnia to jest dodatkowy przychód. Więc te gry są dostępne. Ja akurat zajmuję się obecnie badaniem nastolatków, 15-17 lat, i okazuje się, że 40% nastolatków w tym wieku sięga do hazardu. No z punktu widzenia regulacji prawnych wszyscy grają nielegalnie.
7: Ale 40%?
4: Tak, w ostatnim roku korzystało z gier hazardowych. Więc to tu jest też ryzyko.
7: Ale to co, przepraszam, że tak do pytania, ale to jest wstrząsająca informacja. Mm-hmm. Przynajmniej moim zdaniem my nie mamy jako społeczeństwo świadomości tego, co pani przed chwilą powiedziała.
4: Nie mamy. Rodzice, nauczyciele na pewno nie mają. Możemy się umówić na następny raz, żeby porozmawiać o tych badaniach, ale to jest też właśnie ryzyko tej oferty nielegalnej, bo operatorzy legalni mają obowiązki, mają pewne wymagania i są z nich rozliczani. Nie mogą dopuszczać mm-hmm. do tego, żeby chociażby młody człowiek zagrał, chociaż młodzi ludzie też znajdują szereg różnych sposobów, żeby mimo wszystko grać nawet na legalnych stronach. Natomiast ta branża nielegalna to jest po prostu zupełna samowola. Mm-hmm. Więc w tym jest to duże niebezpieczeństwo.
7: Tak, ale to za chwilę wróćmy do naszej rozmowy. Ja słuchaczom i słuchaczkom przypominam, że w studiu Radia Tok FM dr Rafał Baczuk, psycholog Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, kierownik badania, o którym dziś rozmawiamy, a łączymy się zdalnie z dr Bernadetą Lelonek-Kuletą, psycholożką z Instytutu Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, jedną z autorek badania, i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Reklama. Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: W jednym miejscu i w jednym czasie. Rozmowy o ochronie środowiska i sektorze energii. W programie Zielona Transformacja, Local Content, Bezpieczeństwo Systemu. Dołącz do wydarzeń Biznes, Prekop i Energy Days. Zarejestruj się i odwiedź Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 30 września i 1 października.
26: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
27: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
26: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
27: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
28: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
29: W
0: Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Zobacz, Stasiu. Soku.
15: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam. Patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: Reklama.
7: Rozmawiamy dzisiaj, proszę Państwa, w Radiu Tok FM o tym, jak wiele osób w Polsce i w jaki sposób korzysta z nielegalnego hazardu internetowego. W naszym studiu dr Rafał Barczuk, psycholog, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, kierownik badania, o którym dziś rozmawiamy. Jeszcze raz dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: A łączymy się z dr Bernadetą Lelonek-Kuletą, psycholożką z Instytutu Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, jedną z autorek badania, o którym dziś rozmawiamy. Dobry wieczór jeszcze raz.
18: Dobry wieczór Państwu.
7: Chciałbym, żebyśmy w chwilę porozmawiali o tym, czy istnieje jakiś najczęstszy czynnik związany z płcią, z wiekiem, nie wiem, miejscem zamieszkania, albo na przykład z zasobami, które ktoś ma. Czy istnieje jakiś, czy da się namalować taki portret osoby, która sięga po nielegalnych serwisów, żeby uprawiać tam hazard? Czy to jest demokratycznie rozsypane po całej naszej populacji? Doktor Rafał Barczuk.
8: Z naszych badań wynika, że te osoby, które grały w gry nielegalne, były przeciętnie młodsze, częściej byli to mężczyźni i częściej mieli długi. Ponad połowa tych osób była zadłużona, deklarowała długi. Natomiast wiele czynników socjodemograficznych nie różnicowało tych grup. Takich jak na przykład, czy ktoś jest w związku, czy miejsce zamieszkania, czy również dochód. I nasz wniosek z tego jest taki, że to nie jest problem jednej grupy społecznej. Oczywiście bardziej zagrożone są osoby trochę młodsze, bardziej zagrożeni są mężczyźni, czy powiązani z tym hazardem nielegalnym, ale w gruncie rzeczy nie da się namalować takiego stereotypowego hazardzisty nielegalnego, że to jest młodszy facet, powiedzmy, nie? Tylko to dotyczy generalnie całego społeczeństwa z pewnym tutaj wskazaniem na osoby młodsze i mężczyzn.
7: Doktor Bernadeta Lelonek-Kuleta, a z pani perspektywy, czy da się opowiedzieć jakąś taką historię, która by pokazywała, że przynajmniej pewne narracje się powtarzają, jeśli nie te cechy socjodemograficzne?
18: Dla mnie, tak patrząc też szerzej trochę na moje doświadczenia w pracy z pacjentami, na wyniki naszych badań, towarzyszy mi takie przekonanie, że hazard nielegalny jest pewnym dalszym etapem hazardu w ogóle. Troszkę to obrazują nasze wyniki badań ilościowych, przynajmniej mogą takie rzucać światło, ponieważ wrócę jeszcze do wyników, o których wcześniej pan doktor wspomniał. 1/3 osób korzystających z gier nielegalnych przejawia takie podwyższone ryzyko samobójcze. W grupie osób grających legalnie głównie było to 12%. Podobnie jest, jeżeli chodzi o depresję. 44% graczy tych stron nielegalnych przejawiało symptomy depresji. Dla graczy grających legalnie 21%. Ja sobie wyobrażam taką trajektorię, że osoby, no bo generalnie hazard jest rozrywką w Polsce legalną dla osób dorosłych, można z niej korzystać i też nie chcemy jakoś demonizować i tutaj promować modelu prohibicji całkowitego zakazu, bo nie jest to zupełnie realne i nie o to nam chodzi, ale ludzie próbują tego hazardu i część osób się po prostu w niego wciąga, części osób to się w jakiś sposób podoba.
7: Ale przepraszam, ale to już zapowiadam, za chwilę będzie pani kontynuowała, ale to zapowiadam, ja państwa nie wypuszczę tutaj doktora ze studia, a pani z tego połączenia, dopóki państwo też nie przedstawią jakiejś nawet ogólnej formy rekomendacji dla odpowiednich czynników. Jasne. Nikt nie mówi, tak jak pani powiedziała, być może nikt nie mówi mówię o prohibicji, tak, ale, ale jak, będę prosił na końcu naszej rozmowy o coś, co może być podstawą przynajmniej rekomendacji. Przepraszam, że przerwałem pani wątek.
18: No tak, tak, nic nie szkodzi, absolutnie. I część osób zaczyna grać coraz więcej, część osób traci kontrolę nad, nad tym graniem i te wskaźniki, o których doktor mówił, to mogą być bardziej już konsekwencje grania takiego niekontrolowanego, podnoszenia stawek, odgrywania się i tak dalej, co już jest symptomem uzależniania się od gier. No i tutaj gry legalne oferują jeszcze pewne jakieś limity, pewne ograniczenia. Można na przykład ograniczyć sobie poziom stawek, które będę zakładał w danej grze, a gry, ten cały rynek gier nielegalnych w żaden sposób tego gracza nie chroni. Więc gracz, który jest w ryzyku, prawda, on tutaj ma pole do tego, żeby tak naprawdę to swoje uzależnienie rozwijać w pełni.
7: Ale dobrze, ale z pani perspektywy, bo mnie interesuje jedna rzecz i myślę, że słuchacze i słuchaczki też się zastanawiają. Przecież jest całe... My trochę jak państwo próbują dokonać takiej ekstrakcji pewnego zjawiska na podstawie badań, porządnie zrobionych badań, ale to zjawisko... Kiedy się nad nim zastanawiamy i odwołujemy do doświadczeń, nie wiem, kogoś z rodziny, znajomych, bliższych, dalszych, kogoś z pracy, to ono jest ciężkie do wyrwania z tego kontekstu społecznego. W tym sensie, że tak, to ma wymiar ekonomiczny. Pani mówiła też o ludziach, którzy no, mają długi, tak, czy to jakoś tam koreluje, a może nawet coś tu jest przyczyną i skutkiem. Relacje społeczne, no bo w pewnym momencie, kiedy sytuacja zaczyna być problematyczna, bo nie ma zasobów, albo dajmy na to, no właśnie, są jakieś problemy, no to z kimś trzeba o tym porozmawiać, z kimś bliskim. Pytanie, czy mamy z nim relacje takie, że możemy z nim porozmawiać o tym. I tak dalej, okazuje się, że my nie mówimy tylko o graniu problemowym, czy graniu problemowym na nielegalnych serwisach, tylko mówimy o naprawdę takim zasadniczym jakimś problemie osoby, która zaczyna, nie wiem co powiedzieć,
8: tracić kontrolę.
7: Tak, że brak sprawczości, no, nie wiem jak. Jeszcze zapytam dr Bernadette Kulety, na ile osoby są świadome, że się zbliżają do takiej sytuacji, albo może są w takiej sytuacji już właśnie, takiej kryzysu nazwałbym to, na ile same są, to widzą. Jak to widać z pani perspektywy?
18: Tak, no chciałabym się odwołać tu przede wszystkim do wyników naszych badań w pierwszej kolejności, bo też o pracy z pacjentami mogłabym wiele opowiadać. I tutaj, no tak jak powiedziałam, do naszej grupy badanej, do tych badań jakościowych zgłosiły się pewne osoby. My wysyłaliśmy zaproszenia na różne portale i strony, więc to też jest grupa w pewien sposób wyselekcjonowana. Myślę, że w mniejszym stopniu zgłaszałyby się osoby z takim głębokim zaburzeniem uprawiania hazardu, z utratą kontroli. Raczej nie. Więc to były osoby, które o tych problemach mówiły niewiele, poza jednymi pojedynczymi wyjątkami. Osobami, które w przeszłości miały poważne problemy z hazardem i opowiadały o swoich doświadczeniach. Jeden z panów na przykład mówił o tym, że on się w pewien sposób, można powiedzieć, wyleczył z gier, zwłaszcza tych nielegalnych, bo miał z tego powodu spore problemy i zrozumiał, że to jest granie warta świeczki. Inna osoba, która też miała pewne problemy z powodu hazardu albo ktoś, kto obserwował w bliskim otoczeniu właśnie tą utratę kontroli, czy to postępującą taką degradację społeczną tak naprawdę, to te osoby zyskiwały świadomość, że może to być zagrażające, może to być niebezpieczne. W naszej tej małej grupie w badaniach jakościowych same te osoby, no, tak jak mówię, nie zgłaszały w bardzo dużym stopniu problemów z uprawianiem tych gier. Raczej chętnie opowiadały o swoich doświadczeniach i też się zastanawialiśmy, jak to interpretować. Na ile też działają tutaj te mechanizmy obronne, a na ile do naszych badań zgłosiły się osoby grające umiarkowanie. No bo pamiętajmy znowu, że hazard to nie tylko uzależnienie.
7: Ale pani na początku, powiedziała jedną rzecz, którą ja nie do końca rozumiem. Myślę, że część słuchaczy też się zastanawia na tym, że osoby, które już mają taką samą świadomość, że oto są w sytuacji jakiegoś kryzysu i to szerokiego kryzysu życiowego, to one właśnie niechętnie by brały udział w tym badaniu? Tak? Dobrze zrozumiałem?
18: Ja myślę, że w takim aktywnym uzależnieniu na tu i teraz, czyli ktoś, kto na przykład gra bardzo dużo, przegrywa bardzo dużo pieniędzy, nie panuje nad hazardem i widzi takie zaproszenie, żeby rozmawiać o nielegalnym hazardzie, bo o tym musieliśmy napisać.
7: Tak.
18: No nie wiem, czy chciałyby się tą historią dzielić tak badawczo, na pokaz, bo dzielą się tą historią raczej w sytuacji pomocowej.
7: Już jakiś dystans do tego mają, tak? Jakiś rodzaj dystansu.
18: Albo wtedy, kiedy szukają ratunku, prawda? Bo hazardziści trafiają po pomoc, kiedy nie widzą już innego wyjścia dla siebie. Kiedy ja mam takie doświadczenie, że trafiają z takim przekonaniem, nawet nie wiarą w to, że ten ktoś pomoże, tylko z takim poczuciem, że już więcej stracić nie mogę. No to co mi szkodzi, jak po tą pomoc się zwrócę? Raczej na tak zwanym przysłowiowym dnie osoba bywa gotowa, żeby z kimś z zewnątrz, ze specjalistą o swojej sytuacji rozmawiać, szczególnie właśnie w związku z tym, że te zniekształcenia poznawcze u graczy hazardowych są bardzo silne i te osoby, mimo że naprawdę już ewidentnie patrząc z boku, pogrążają się w problemy różnego rodzaju, nadal wierzą w odegranie się, nadal wierzą w hazard, nadal wierzą, że jeszcze się uda, no więc po co mam korzystać z pomocy, jeżeli jeszcze tylko raz obstawię, jeszcze ostatni raz, ostatnia szansa i tak dalej, więc niestety ten proces trwa bardzo długo i doprowadza do takich poważnych konsekwencji, zanim osoba trafia po pomoc. No tu też rola kształtowania świadomości społecznej. Jeżeli wcześniej widzisz, że coś jest nie tak, to już wtedy próbuj, a nie jak totalnie widzisz, że nie ma dla ciebie już żadnej szansy.
7: Przepraszam, to właśnie w tej frazie, jeśli widzisz, że coś jest nie tak, ukryty jest robota, której dotychczas media nie wykonują, a ja mam wrażenie, że też władze odpowiedzialne za zdrowie publiczne nie za bardzo skutecznie... Co to za fraza, że coś jest nie tak? Znaczy, podam przykład. Jedna z najskuteczniejszych kampanii społecznych w Polsce związana z negatywnymi konsekwencjami używania substancji psychoaktywnych to była Zabierz kierowcy kluczyk. To oczywiście było lata temu, ale jak się weźmie, przepraszam za skrócenie tematu, ale gołe liczby, to okaże się, że po prostu no, kampania, kiedy mówimy, jak ktoś chce wsiąść po pijaku do samochodu, to masz mu zabrać kluczyk, kropka, to dało efekt spektakularny. To znaczy do dzisiaj duża część społeczeństwa uważa, że to jest sytuacja, w której ja muszę nawet zareagować. Nawet tak. Jeśli w ogóle nie reaguję zazwyczaj w sytuacjach publicznych jakichś problemów, to tu muszę zareagować. I teraz, korzystając z tej analogii, co by to znaczyło w przypadku osoby, która problemowo używa hazardu, wręcz nawet możemy powiedzieć o uzależnieniu? Znaczy, jaki byłby analogiczny, taki wyraźny, jasny sygnał, że my musimy jako społeczeństwo, nie wiem, rodzina, znajomi, co to by było? Kwestie finansowe, kwestie może właśnie bardziej psychologiczne?
8: Ja proszę bardzo, doktora zwrócę Chłopaczek. Uwagę na to, że w akcji Zabierz pijanemu kluczyk nie chodzi o wyciągnięcie z uzależnienia, tylko chodzi o ochronę przed pewnym działaniem pod wpływem alkoholu. I to jeszcze nie znaczy, że w momencie, kiedy komuś zabierze się kluczyk, to go się nakłoni do tego, żeby on zaczął pracować nad tak głębokim procesem, jakim jest uzależnienie.
7: Cenna uwaga.
8: Więc to nie do
7: ale to skuteczność była bardziej...
8: Ale ja rozumiem, ale to nie jest takie proste. I też w naszych badaniach bardzo silnie wyszedł ten społeczny kontekst grania. Bo jednak w Polsce pije się w towarzystwie osób, które nie piją i to są takie sytuacje, w których na przykład ktoś, kto nie pije, może zabrać ten kluczyk komuś, kto pił. Natomiast świat osób zajmujących się hazardem jest trochę hermetyczny i sama ta aktywność hazardowa, ona dokonuje się nawet jeśli mówimy o otoczeniu, internetowym, cyfrowym, społecznym, to ona dokonuje się w obrębie ludzi, którzy grają. I w związku z tym to wbrew pozorom jest bardzo dobra, pomimo tego, że nie jest pełna ta analogia, to dokładnie należy zabrać portfel osobie, która wykazuje oznaki gry ryzykownej. I dzisiaj technologia jest taka, że można rozpoznać w trakcie gry to, że ktoś zaczyna grać ryzykownie, na przykład stawia coraz wyższe stawki, przekracza pewne limity, ponieważ większość gry odbywa się na urządzeniach cyfrowych, które rejestrują przebieg gry. Ten przebieg gry często jest wykorzystywany do tego, żeby ulepszać maszyny hazardowe, ale on może być też wykorzystywany do tego, żeby wychwytywać ten moment, kiedy należy przerwać hazardziście grę. I w wielu krajach wprowadzony jest obowiązek stosowania tego typu narzędzi cyfrowych przez dostawców hazardu właśnie po to, bo to są takie urządzenia, które przerywają grę, czasami są to nawet urządzenia, które przekierowują do doradcy hazardowego, prawda? Czyli chodzi o schłodzenie głowy w danym momencie i to powoduje, że hazardzista, człowiek, który gra, to może być zupełnie ktoś nowy, świeży, to nie musi być ktoś, kto jest, prawda, wciągnięty w to. Ma czas na ochłonięcie, on nie może wtedy zagrać, nie może postawić. To są takie urządzenia, które w jakiś sposób kontrolują grę i przerywają tę grę. Co więcej, powiem, że w zeszłym roku i to z inicjatywy branży, europejskiej branży hazardowej, powstała taka norma europejska w Europejskim Urzędzie Normalizacyjnym, która wskazuje wskaźniki takiej gry ryzykownej. Więc jeżeli ktoś chciałby wprowadzić takie urządzenie, to ma gotowy materiał, który pozwala zaimplementować tego typu polityki. No więc

0: bo ten szwedzki system to zakłada przynajmniej mocnego alkoholu. Tak tutaj można analogiczne rozwiązanie wprowadzić. On technicznie to jest do zrobienia. No, a...
1: Natomiast od strony bliskich to jest oczywiście trudne, ponieważ kłamstwo jest, ukrywanie się jest jednym z objawów narastającego problemu. Więc jakby ukrywanie zarówno grania, jak i wydawania pieniędzy, jak i zadłużenia, no jest po prostu elementem tej gry, tak bym powiedział.
0: Doktor Bernadette Lonek-Kuleta.
2: Chętnie skomentuję. Jak najbardziej, bo ja chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że pan doktor już zawarł jedną rekomendację skierowaną do branży hazardowej, do naszych operatorów, czyli właśnie te algorytmy pozwalające wychwytywać graczy problemowych i podejmowanie działań w kierunku tych graczy. No to byłaby pierwsza rzecz, którą należałoby zrobić.
0: Jeśli można, to chciałem zauważyć, że rozmawiamy dzisiaj głównie o nielegalnych serwisach hazardowych. Zazwyczaj w tego typu rozwiązaniach pada argument: w przypadku ograniczeń nałożonych przez legalnego operatora, część użytkowników może pomyśleć o nielegalnym hazardzie jako potencjalnym. No to tak jak z alkoholem, po prostu.
2: Bo on jest bardzo dostępny. Bo on jest bardzo dostępny, więc kolejna rekomendacja jest taka, że należy po prostu podjąć działania, dzięki którym ten hazard nie będzie tak łatwo i w oczywisty sposób wyszukiwany poprzez wpisanie w wyszukiwarkę hasła kasyno i wystarczy kliknąć i grać. I takie są zabezpieczenia obecnie przed nielegalnym hazardem w Polsce, więc jak najbardziej. Oczywiście,
0: no to, ale przepraszam, to powiem jeszcze w słowo, bo to trochę mój dziennikarski obowiązek. Oczywiście jest oficjalna rządowa strona, na której słuchacze i słuchaczki mogą sprawdzić, które firmy oferujące gry hazardowe są wpisane na tą, w cudzysłowie, czarną listę i ona jest łatwo dostępna i widać tam te serwisy, które, no, za które tak jakby nie podnosi państwo odpowiedzialności. W związku z czym jest to pewna lista ostrzeżeń, można tak powiedzieć.
1: Nie tylko. To znaczy, to w dalszym ciągu jest niewystarczające. To jest lista domen, które dostawca internetu ma obowiązek blokować, a dostawca płatności ma obowiązek przestać obsługiwać. Ale problem jest w tym, że to jest lista domen, więc wystarczy zamknąć jedną domenę i w tym miejscu natychmiast wyrasta kilka, które różnią się tam jedną literką, a oferują tę samą treść, więc jakby to jest jedna z rekomendacji właśnie, że należy zwiększyć skuteczność blokowania nielegalnego hazardu w Polsce, bo i tu na pewno należy rozszerzyć paletę możliwości czy paletę możliwych działań przeciwko tym dostawcom, ponieważ samo blokowanie domen, no tak jak tutaj pani profesor powiedziała, to po prostu jest... Realnie jest to fikcja, tak. Realnie jest to fikcja po prostu.
0: No dobrze, ale te rekomendacje, które są w przypadku... Rozumiem, na świecie wdrożono dotychczas bardzo różne polityki, niektóre okazały się skuteczne, niektóre nie. Czy państwo ze swojego doświadczenia na samym końcu, dosłownie zostaną 3 minuty, jakiś rodzaj filozofii myślenia o tym mogliby zaproponować? Na przykład, że, nie wiem, model, który mówi o tym, uwrażliwiajmy od najmłodszych lat już... Niestety, to strasznie zabrzmi, ale machnijmy ręką na dorosłych, uwrażliwiajmy na przykład młodzież, nie? I na to skierujmy swoje wysiłki, na przykład taki model, albo model permisywny dramatycznie, to znaczy Chiny pokazały, że jeśli z zagrożeniem społecznym jest gra hazardowa, to państwo wchodzi i mówi, tak ograniczamy, że w praktyce nie da się grać w ogóle tam hazardowo. Jak państwo widzą tą filozofię, która powinna nam przyświecać? Doktor Bernadette Lonek-Kuleta.
2: Ja myślę, że tu no właśnie nie ma takiego jednego prostego rozwiązania, które by nam ten problem no, załatwiło. Natomiast no, hazard będzie to rozrywka dostępna, będzie na pewno w ofercie legalnej, więc mnie się wydaje, że takie wzmacnianie świadomości społecznej dotyczącej tego, czym jest hazard, jakie są rodzaje hazardu, jakie to nosi ze sobą niebezpieczeństwa, obalanie pewnych mitów, to jest ważny kierunek, ale też pewne regulacje. Ja jeszcze, ponieważ tak trochę tak zostało to wywołane w trakcie naszej przerwy, przypomniał mi się jeden aspekt wypływający z naszych badań, mianowicie reklama. Zwłaszcza reklama tego nielegalnego hazardu, która również jest znowu nachalna, agresywna, pozbawiona jakichkolwiek ram. Te współprace takie z osobami właśnie influencerami, którzy reklamują gry jako takie bardzo dochodowe i bardzo korzystne. No sieć jest niestety, internet jest taką przestrzenią, która no jak gąszcz.

0: prawda, jak burz, ale no dobrze byłoby jakoś podjąć działania, żeby jednak tę przestrzeń troszkę bardziej uszczelnić.
1: A została nam dosłownie minuta. Doktor Rafał Barczuk na koniec.
2: Ja myślę, że ten aspekt, o którym pan mówi, czyli aspekt świadomości, również świadomości regulatorów, jest niezwykle ważny, ponieważ właśnie wraz z przejściem hazardu do internetu radykalnie zwiększyła się dostępność hazardu i w związku z tym dostępność problemów i szkód wywołanych z hazardem również radykalnie wzrośnie. I dopóki będziemy w dalszym ciągu patrzyli na problemy związane z hazardem jako na problem niszowy, no to ani regulatorzy nie będą brali odpowiedzialności, ani dostawcy nie będą brali swojej odpowiedzialności. Wszystko będzie odpowiedzialną grą, to znaczy odpowiedzialność za to będzie ponosił gracz. A to jest, myślę, że w tym tkwi duży problem obecnego systemu, w którym mamy.
1: Doktor Rafał Barczuk, psycholog, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, kierownik badania, o którym rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A łączyliśmy się z dr Bernadetą Lanoy-Kuletą, psycholożką z Instytutu Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, jedną z autorek badania, o którym rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję państwu bardzo.
1: Za 3 minuty, godzina 21, informacje Radia Tok FM. A po informacjach będziemy państwa pytać, czy w Polsce jesteśmy świadomi zagrożeń wynikających z hazardu? Słuchacze i słuchaczki będą dzwonić do nas pod numer 22 44 044, 22 44 044, ale to po informacjach Radia Tok FM.
3: Autopromocja. O przyrodzie i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15:40 w Radiu Tok FM.
11: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Spotkanie szefów resortów obrony Polski i USA przełożone na inny termin. MON podkreśla, że nastąpiło to na pilną prośbę strony amerykańskiej. Niedawno wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek pisze do prezydenta list w sprawie swojego ślubowania. Główne amerykańskie stacje telewizyjne solidarnie nie będą relacjonować działań Donalda Trumpa. To po kłosie decyzji prezydenta odnośnie telewizji CNN. Minęła 21. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Planowane na środę spotkanie ministra obrony wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim sekretarzem obrony Pitem Hegsetem przełożone. Informuje o tym Ministerstwo Obrony. Jak podkreśla resort, spotkanie odwołano na pilną prośbę strony amerykańskiej, a teraz trwa ustalanie nowego terminu wizyty. O swoim planowanym spotkaniu z Pitem Hegsetem Władysław Kosiniak-Kamysz informował w ubiegły wtorek. Wskazywał wówczas, że rozmowy z jego amerykańskim odpowiednikiem mają dotyczyć m.in. dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Do Waszyngtonu udać się mają wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące naszej współpracy, wskazano w komunikacie MON-u. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek, który został niedawno wybrany przez Sejm, a do tej pory nie miał możliwości złożyć ślubowania wobec prezydenta, napisał do Karola Nawrockiego list. Pisze w nim, że, tu cytat, wobec braku kontaktu ze strony Kancelarii Prezydenta w sprawie terminu złożenia ślubowania, prosi o niezwłoczne wskazanie miejsca i terminu, w którym może to zrobić. O szczegółach opowie Maciej Klucz.
16: Sędzia Maciej Berek znalazł się w patowej sytuacji, bo zgodnie z prawem sędzią Trybunału stał się z momentem wyboru przez Sejm, ale do rozpoczęcia pracy potrzebne jest jeszcze właśnie złożenie ślubowania, co prezydent Karol Nawrocki mu uniemożliwia, twierdząc, że musi potwierdzić prawidłowość jego wyboru. Sędzia Berek, pisząc list do prezydenta, wykonuje ten sam ruch, który zrobili cztery inni sędziowie, którzy w takiej samej patowej sytuacji tkwią od marca. Niewykluczone, że kolejnym ruchem Macieja Berka będzie złożenie ślubowania w Sejmie i wysłanie dokumentów do Kancelarii Prezydenta. Maciej Kluczka, TOK FM.
15: Rosja przygotowuje się do eskalacji konfliktu na Ukrainie. Bloomberg donosi, że Moskwa gromadzi pociski balistyczne do ostrzałów ukraińskiej infrastruktury w zimie. Do jedności i wsparcia wojska wzywał Władimir Putin przed trzydniowymi wyborami parlamentarnymi, które zakończyły się już w Rosji. Putinowska Jedna Rosja dostała poparcie przekładające się na rekordową liczbę deputowanych. Znowu będzie miała większość konstytucyjną. Wszystko to przy rzekomo bardzo wysokiej, niemal 60% frekwencji, najwyższej od 2003 roku.
17: Wyniki wskazują na ogromną jedność Rosjan skupionych wokół swojej głowy państwa.
15: Mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Do Dumy wejdzie niemal 50 weteranów wojny na Ukrainie. Głosowanie zorganizowano też na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję. Unia Europejska zapowiedziała, że osoby zaangażowane w organizację tam wyborów i stamtąd startujące zostaną objęci sankcjami. Telewizja CNN poinformowała, że główne amerykańskie stacje nie będą relacjonować aktywności prezydenta USA Donalda Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. Wcześniej Trump pozbawił CNN dostępu do Białego Domu. W ramach obowiązującego od dawna porozumienia kamery pięciu głównych amerykańskich stacji telewizyjnych ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News na zmianę towarzyszą prezydentowi USA i udostępniają materiały sobie nawzajem oraz innym mediom. Trump poinformował, że wykluczył z Białego Domu stacje CNN i MS Now oraz portal Politico z powodu rzekomych kłamstw, jakie miały publikować na jego temat. Redakcje pozwały Trumpa, argumentując, że sytuacja ta narusza wolność prasy, gwarantowaną przez amerykańską konstytucję. W poniedziałek to CNN przypadał dyżur w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. Stacja miała towarzyszyć Trumpowi w wyjeździe do Nowego Jorku na zgromadzenie ogólne ONZ. W związku z wykluczeniem CNN z Białego Domu pozostałe stacje zdecydowały, że w ramach solidarności ze stacją tego dnia nie wyznaczą nikogo na jej miejsce. Żadna administracja nie powinna ograniczać działalności organizacji medialnej tylko dlatego, że nie podoba jej się sposób, w jaki ta organizacja relacjonuje wydarzenia, podkreśliły we wspólnym oświadczeniu ABC, CBS, CNN, Fox News i NBC. Do wyborów w Krakowie ostatnia prosta. Krakowianie w najbliższą niedzielę wskażą nowego prezydenta miasta. Faworytem w wyborczym wyścigu jest według sondaży bezpartyjny Łukasz Gibała, którego popiera prawie 40% badanych. To człowiek enigma, mówił w TOK FM socjolog profesor Janusz Majcherek.
18: W newralgicznych dla Krakowa kwestiach Łukasz Gibała wypowiada się tak enigmatycznie, że praktycznie każdy wyborca może sobie pod jego nazwisko podłożyć swoje własne oczekiwania czy marzenia i wierzyć w to, że on jest pełni.
15: Według sondaży główną kontrkandydatką bezpartyjnego polityka jest reprezentująca Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska, na którą chce głosować niespełna 24% badanych. Przedterminowe wybory są efektem odwołania poprzedniego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, który pożegnał się ze stanowiskiem w maju po referendum sfinansowanym przez Stowarzyszenie Łukasza Gibały. To już koniec letnich warunków w górach. W Tatrach zrobiło się zimowo. Wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, mówi przewodnik i taternik Tomasz Zając.
19: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to no, tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr powyżej 2,5 tysiąca metrów. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 centymetrów.
15: Dlatego trzeba pamiętać, że warunki na górskich szlakach szybko się pogarszają. Mokre skały mogą zamarzać, widoczność będzie słaba, a silny wiatr dodatkowo zwiększy odczucie chłodu. We wtorek w całym kraju przewaga chmur, w drugiej połowie dnia z rozpogodzeniami na zachodzie. W niemal całym kraju przelotny deszcz, a na wschodzie miejscowe burze. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 12 stopni na południu, do 15 w centrum i na wschodzie i do 18 na zachodzie kraju.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6 minut po godzinie 21 trwa program Mikrofon Tok FM. Państwa głosy na naszej antenie. Czy w Polsce jesteśmy świadomi zagrożeń wynikających z hazardu? O tym rozmawiamy dziś, a to dlatego, że teoretycznie raz na jakiś czas w mediach pojawiają się informacje na ten temat, czasami nawet rozmowy, czasami nawet dyskusje, ale mamy wrażenie, że jednak jeśli rozejrzymy się wokół, no to większa część z nas według badań CBOS-u to nawet 10 milionów. W jakiś sposób od czasu do czasu gra, można powiedzieć, hazardowo. Jakaś część z tych 10 milionów gra problematycznie. Tylko co to znaczy? Tu musimy zadać sobie pytanie, czy to jest kwestia tego, że ktoś zużywa wszystkie zasoby finansowe, jakie ma, czy nie? Czy problematycznie według państwa to będzie wtedy, kiedy jego rodzina zacznie na tym cierpieć w jakimś sensie. A może problematycznie będzie to, jak ta osoba przestanie na przykład funkcjonować tak, jak zazwyczaj funkcjonuje, z powodu tego, że gra hazardowo. Wielką zmianą, o czym nasi goście mówili w ciągu ostatniej godziny, istotną zmianą, nie ilościową, jakościową, jest pojawienie się internetu. Dostęp do gier hazardowych stał się niezwykle łatwy i prosty. Marketing stał się niezwykle skuteczny i szara strefa, czyli nielegalny hazard w sieci, okazało się, że, tu użyję takiego publicystycznego sformułowania, zbiera swoje żniwo. Jest jeszcze wątek, który też poruszyli nasi goście, a mianowicie, jeśli słyszymy reklamy, widzimy reklamy, mijamy salon z grami hazardowymi, a zakładami sportowymi, to nie mamy najmniejszego powodu, żeby powiedzieć sobie, to jest coś potencjalnie niebezpiecznego. I tu analogia z alkoholem oczywiście jest jednoznaczna. Jeśli wchodzę do sklepu i widzę wielką ścianę alkoholu, no to nie może być tak, że to rzeczywiście jest niebezpieczny produkt, tak? Przecież by go wtedy ukryli jakoś, albo przynajmniej jakoś sprzedawali z jakimiś obostrzeniami. 22 44 044. Czy w Polsce jesteśmy świadomi zagrożeń wynikających z hazardu? Zadzwonił do nas pan Henryk z Anglii. Dobry wieczór, panie Henryku.
20: Dobry wieczór. I teraz słuchamy. Nie wiem, czy mogę się powiedzieć, bo ja z Anglii dzwonię, nie z Polski.
1: Proszę mówić.
20: Pan się pytał o problem w Polsce.
1: Ale czy pan ma jakieś właśnie doświadczenia albo zdanie przynajmniej na ten temat? Czy w Polsce jesteśmy świadomi tego? Może pan ma perspektywę angielską właśnie o wiele świeższą i ciekawszą? Proszę mówić.
20: Wie pan co, mam bardzo duże doświadczenie, ponieważ jestem osobą uzależnioną z hazardu, która musiała się udać na terapię, żeby poradzić sobie z tym problemem. Teraz pytanie, czy, bo tak jak słuchałem audycji, to dużo było o hazardzie tym nielegalnym. Czy rozmawiamy ogólnie o hazardzie, czy tylko o nielegalnym?
1: A pan miał doświadczenie z tym legalnym, czy z tym nielegalnym?
20: Z tym legalnym. Z nielegalnym raczej nie miałem doświadczenia, ale z mojego punktu widzenia, ja raczej grałem w kasynach stacjonarnych, ale zdarzyło mi się kilkanaście razy zagrać online. Aha. Mimo że kasyno było legalne, autoryzowane przez jakieś tam rządowe agencje, czy jakieś tam miało licencję, ale kasyno było zarejestrowane na Cyprze, zdaje się, już teraz nie pamiętam, Cypr albo Malta, jedne z tych krajów, takich finansowych rajów. No i jakąś tam kwotę wygrałem, 2000 funtów chyba to było, i ja tych pieniędzy nie mogłem odzyskać. Mimo że przy rejestracji trzeba było wysłać zdjęcie dowodu lub paszportu, trzeba było podać numer konta, oni sobie tam sprawdzili, zadowoleni, wszystko pasuje i można grać. W momencie, kiedy wygrałem i nacisnąłem przycisk, że chcę wypłacić pieniądze, zaczęły się problemy. A to to muszą potwierdzić jeszcze, a to tamto. Poprosili mnie jeszcze raz o zdjęcie paszportu, wysłałem, odpowiedź za dwa dni, za ciemne zdjęcie. Cały czas wymówki, żeby nie wypłacić. Ja w końcu złożyłem skargę do jakiegoś takiego urzędu, który kontroluje takie kasyna. I po dwóch tygodniach wypłacili mi te pieniądze. Ale to trwało i trzeba było się przepychać, więc ja wcale bym nie powiedział, że to, że jest legalne kasyno, to, że wszystko będzie super.
1: Panie Henryczku, przepraszam, bo pan powiedział, że pan się zdecydował na terapię, ale to co to był za moment w pana życiu? Dlaczego pan się zdecydował na terapię? Co sprawiło, że pan pomyślał, no muszę coś zrobić z tym problemem?
20: Mi się wydaje, że pan się interesuje takimi tematami, uzależnieniami różnymi, więc pan wie, że każdy gdzieś dotyka swojego dna. Jeśli pan się pyta konkretnie o jakiś w moim przypadku przykład, to u mnie tym dnem było to, że moi przyjaciele powiedzieli, że pomogą mi w terapii, a jak się nie udam na terapię, to nasza przyjaźń może się skończyć. Mimo, że gdyby bezpośrednio wpływu tam moje granie nie było na nich, ale oni też tam trochę temat zgłębili. I no, postawili mi taki warunek i ja stwierdziłem, że no, to już jest... taki moment, że trzeba wybrać w prawo czy w lewo. I poszedłem na tą terapię, no bo już przegrywałem wszystkie pieniądze. Jakieś tam długi popadłem, teraz sobie jakieś czasy to spłacam. Ja sobie już kiedyś dzwoniłem do was w tej sprawie, się wypowiadałem.
1: Pamiętam, tutaj. Tak.
20: Więc, ale powiem panu, o te nielegalne się pytaliście. Ja w temacie się trochę tak interesuję się tym. I na TikToku oglądam takiego chłopaka, który był krupierem kiedyś w kasynach. I on opowiada na różne pytania, odpowiada w sprawie hazardów. I ostatnio mi się wyświetliło filmik właśnie na temat nielegalnych. On opowiadał, jak to działa. Kasyna nielegalne, on tak mówił, ja nie wiem, czy to prawda. Kasyna nielegalne mają ustawione wypłaty w tych maszynach na częstsze wypłaty. Bo tam się ustawia, każdą tą maszynę, te wszystkie maszyny, to one mają ustawiony jakiś algorytm, który wypłaca i na przykład jest powiedziane, że 80% pieniędzy musi być wypłacone z powrotem. Tylko, że w tych nielegalnych kasynach jest tak podobno zrobione, że przy mniejszych stawkach one wypłacają częściej, a przy większych rzadziej. A osoba uzależniona nie pamięta, ile przegra, ale będzie pamiętała, ile wygrała. Więc jak on wygrywa częściej, ale za małe stawki, to on będzie myślał, że w tym kasynie lepiej wypłacają. Tak mi to wytłumaczył ten chłopak.
1: Ale właśnie, panie Henryku, to jest ciekawe, że pan mówi o tym TikToku, a tam się natyka pan na właśnie reklamy takie, które... Ma pan wrażenie, że, no przepraszam za to sformułowanie, ale mogą komuś zrobić krzywdę, zachęcić skutecznie do takich zachowań, jeśli chodzi o hazard, że to później będzie problemem?
20: Wie pan co, ja mam poblokowane i wejście do kasyna na żywo i na internet też mam zablokowane, więc teraz trochę mniej, ale jak grałem, to na pewno maili dużo dostawałem, dużo różnych takich typu, zaloguj się, dostaniesz... 500 000 zł do grania, albo jakieś tam bonusy. Do tego mnóstwo dostawałem. Teraz albo to idzie w spam, którego ja w ogóle nie sprawdzam, albo po prostu może, że jestem, zablokowałem się, to może czegoś tak dużo nie dostaję. A aczkolwiek, jak to powiedzieć, jak osoba uzależniona, to nawet jak ja będę szedł miastem, gdzieś daleko będzie reklama kasyna, czy kasyno będzie, to już kątem oka będę to widział. Więc ja bym to szybciej wyłapał, więc... Nie widzę, żeby mnie jakoś atakowali, ale pamiętam, jak grałem, to byłem atakowany, tak mi się wydaje, że tego było dużo, bardzo.
1: A przy okazji, panie Henryku, a tam gdzie pan mieszka, tam gdzie pan pracuje, to w przestrzeni publicznej są w ogóle takie reklamy?
20: Tu jest bardzo dużo zakładów sportowych.
1: Zakłady sportowe, no tak.
20: Tak, tego jest mnóstwo reklamy, piłkarze reklamują, chyba nawet ostatnia afera była z tą aktorką, tak? Coś tam nie podobało się paniom feministkom, że ona to dużo ciała pokazała przy
1: Sydney Sweeney, tak.
20: I ona reklamuje, więc tego jest mnóstwo tu w Anglii. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo pan się pytał, co można zrobić, żeby zabrać te granie, tak jak alkoholikowi zabierzemy pieniądze, a czy mam kluczek. Wie pan co? dopóki ktoś nie chce przestać grać, to nie zrobimy tego, bo musi być dobra wola. Ja sam poszedłem i się zbanowałem. Nie mam wejścia do kasyna. I od tamtej pory mnie nie ciągnie, jak gdyby. Ale musiałem podjąć tę decyzję, że ja nie chcę iść grać.
1: Panie Henryku, ale to bardzo ważne jest to, co na początku pan powiedział. To też jest część tej pana opowieści, że jednak przyjaciele powiedzieli, no, wóz albo przewóz, nie? To też ich nastawienie chyba było ważne.
20: Tak, ale miałem taki okres wcześniej, jeszcze zanim przed terapią, że sam podjąłem decyzję, a już przyginam trochę i na pół roku się zbanowałem, bo tam jakieś okresy były i przez pół roku też mnie nie ciągnęło do tego grania. Jak mi się skończyło pół roku i wiedziałem, że już mam wejście do kasyna, to znowu mnie ciągnęło. Mówimy o moim przypadku. Nie mogę powiedzieć, że u każdego tak działa. U mnie to działa. Ja wiem, że tam nie mam wejścia, mnie to nie ciągnie, a internetowa gra, nigdy jakoś tak się nie zależniłem. Ja wiem o tym, że ja muszę grać na żywo w ruletkę i z tym mam problem, tak? Więc jak nie wchodzę i nie gram na żywo, to dla mnie to działa.
1: Panie Henryku, chciałem bardzo panu podziękować za to, że pan do nas zadzwonił i opowiedział o pana perspektywie. Pan Henryk z Anglii do nas zadzwonił pod numer 22 44 044. Pan Jacek z Gorzowa Wielkopolskiego. Dobry wieczór, panie Jacku. Panie Jacku, czy my się słyszymy? Coś chyba nie tak z połączeniem. Proszę do nas spróbować zadzwonić jeszcze raz. 22 44 044. Pan Marek z Bydgoszczy powinien być z nami. Dobry wieczór, panie Marku. Chyba też mamy problem z tym połączeniem. Panie Marku, czy my się słyszymy?
2: Halo?
1: Dobry wieczór.
2: Słyszymy się?
1: Tak.
2: O,
1: jest
2: dobry,
1: pan,
2: wieczór.
1: Dobry wieczór, jest pan na antenie. Słuchamy pana.
2: Nie słyszałem całej państwa wypowiedzi, znaczy całej audycji. Przyznaję, bo zacząłem dosyć późno. Natomiast wydaje mi się, że rozmowa toczy się wokół, nazwijmy to, ciężkiego hazardu. Natomiast nie ma, jeśli pytamy o świadomość naszą, czy jesteśmy świadomi zagrożenia, to wydaje mi się, że te zagrożenia pojawiają się dużo wcześniej, dużo, jakby to powiedzieć, dużo lżej. Bo nie, na przykład w grach online jest całe mnóstwo jakichś mystery boxów, jakichś zakupów, jakichś loterii, jakichś takich rzeczy. I to już dzieci są przyzwyczajone do tego od najmłodszych lat, bo przecież to tylko drobiazg, to tylko złotówka, to tylko jakieś punkty w grze, które gdzieś tam pozbierał, czy coś. No i mi się wydaje, że to tak naprawdę też nie jest dobre, że można tak łatwo jakby zmanipulować człowieka, że może niższym kosztem dostać coś, co jest warte więcej niż powiedzmy zapłacić.
1: Ale to się wydaje mi, że... No ale to sądzi pan, że... A to pan widział to na przykład, nie wiem, u dzieci swoich, znajomych, że oni...
2: Tak.
1: Tak? Że...
2: Tak, widzę to u swoich dzieci, że jest całe mnóstwo takich mechanizmów w grach właśnie. Czy nawet w sklepach po prostu, no są mystery boxy i dzieci na to reagują, nie? Że chcą sobie kupić coś i zobaczyć, co jest w środku, bo przecież to kosztuje 20 zł, a w środku na pewno ktoś na TikToku wygrał oczywiście coś super wspaniałego.
1: A zaraz, ale panie Marku, bo to mi się wydaje, że ty, jak pan teraz ten wątek podniósł, tutaj opowiedział o nim, to duża część rodziców, którzy teraz nas słuchają, pomyślała, o rany, miałem taką sytuację. A pan jakoś reagował na to, czy zastanawiał się na przykład, czy rozmawiał z żoną, że coś trzeba by z tym zrobić, tylko... Jakoś...
2: No tak, oczywiście, że
1: no
2: tak.
1: I?
2: Oczywiście,
1: no
2: że tak. Wie pan co, no... To jest dosyć trudne, bo dzieci są też sprytne. Nie wszystko, co w tych grach się dzieje, to niestety człowiek nie jest w stanie sobie wszystkiego sprawdzić. Naiwnością jest twierdzenie, że rodzice są w stanie skontrolować dziecko w 100%, bo to nieprawda. Uważam, że jestem dosyć dobrze tutaj ogarnięty informatycznie i komputerowo i tak jestem na 100% pewien, że wszystkiego, co moje dzieci robią, nie jestem w stanie zrobić.
1: No właśnie, panie Marku, jak pan tak o tym mówi, to aż chce mi się zapytać o prostą rzecz. Czy pan rozmawiał ze swoimi dziećmi, skoro pan zakłada, jako osoba świadoma, z wiedzą, to czy pan zakładał, że bez względu na to, jakie pan ograniczenia nałoży, to dzieci mogą to ominąć, to pan rozmawiał z dziećmi w ogóle o tym...
2: Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że czasem też, bo też takiego czegoś użyłem. Mianowicie użyłem przykładu. Mówię, dobra, kupmy to, sprawdźmy. Rozłożyłem to, co dostaliśmy w tym mystery boxie na części, wszedłem na Allegro i po kolei te części, te elementy zacząłem jakby sumować kwoty na ich oczach. Mówię, zobacz, tu zapłaciłeś 20 zł, a można te wszystkie drobiazgi kupić za łącznie 7. I czy to ma sens? Nie ma sensu. Tak, oczywiście jedna na 100 osób gdzieś tam może wygra, ale prawdopodobieństwo, że trafisz, jest zerowe.
1: Ale to do czego pan apelował? Do tego, że dziecko poczuło, czy może usłyszało od pana, że zostało oszukane? Czy o co chodzi w tym, tak jakby, co dziecko
2: trochę
1: ma z tego...
2: Tak. Aha. Trochę tak, bo wydaje mi się, że de facto to jest pewna forma oszustwa. Tutaj ktoś, któryś z przedmówców się wyraził, że przecież nie o to chodzi, żeby gracz zarobił, tylko chodzi o to, żeby zarobił ktoś, kto te gry... tak. online, czy jakiekolwiek tam wystawia, mhm. nie? Promuje, produkuje. Więc koniec końców kasyno ma zarabiać, a nie mhm. gracze. I to jest chyba podobny mechanizm w każdym z tych przypadków. Mhm. Sumarycznie gdzieś na końcu jednak tracimy, nie? Płacąc naiwnie za losy, płacimy. Nawet w lotto naszym więcej kosztują losy niż jest wygranej na końcu, nie?
1: Ale na samym końcu króciutko. A ma pan jakiś taki pomysł, co państwo albo społeczeństwo, które się nad takimi problemami zastanawia, czy mogłoby wykonać jakiś ruch, coś zrobić takiego, co by pan zakazał reklam albo nie wiem, coś, żeby ograniczyć...
2: No reklam z pewnością, no wydaje mi się, że to jest trochę tak jak próba ograniczenia alkoholu czy papierosów. Żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, żeby się okazało, że zakazany smakuje najlepiej i potem pojawią się, nie wiem, nielegalne kasyna, one na pewno istnieją, ale pojawią się w szerszym stopniu nielegalne kasyna i tak dalej, więc no nie ma chyba do tego środka, wydaje mi się, niestety, pesymistycznie.
1: O. Chyba, że to, co pan powiedział, porozmawiać z dziećmi o tym albo zrobić taki eksperyment, jak pan zrobił. Panie Marku, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję, że pan był z nami. Pan Marek z Bydgoszczy. Pan Jacek z Gorzowa Wielkopolskiego. Dobry wieczór, panie Jacku.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Przepraszam, coś mnie poprzednio
1: tak,
0: włączyło.
1: Tak, ale jest pan z nami, super. Słuchamy pana.
0: No ja troszeczkę z tym miałem do czynienia, bo parę razy w życiu hobbystycznie pograłem w różnych miejscach, ale naprawdę hobbystycznie i nie to było powiedzmy pół wieczora. Nawet mi się w Monte Carlo z tego czasu udało. A poza tym pracowałem w firmie, która prowadziła kasyna. Że tak powiem, formalnie poza terytorium Polski, to się państwo domyślą, że mnie reklamował za mocno. Mm-hmm. Między dwoma krajami leżącymi nad Bałtykiem. Mm-hmm. Natomiast a propos tego dokładnie pytania, które pan redaktor zadał. No to trochę można nawiązać do tego, co pierwszy słuchacz mówił. No i starego powiedzenia, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Może i podświadomie, natomiast jedno bez drugiego się no, nie da wykluczyć, bo przez te kasyna, powiedzmy, ja już powiem na tych promach, czy w wielu innych miejscach, przewijają się setki ludzi, którzy większość z nich popatrzy albo sobie wrzuci parę monet, a nawet tysiące podejrzewam, czy to jeszcze więcej. A uzależnia się, nie wiem, do jednostki i to jest pytanie, czy możemy próbować administracyjnie w jakikolwiek inny sposób ochronić nas przed wszystkim, do czego jesteśmy sobie zdolni zrobić krzywdę.
1: Panie Jacku, no tutaj padł...
0: przecież możemy sobie krzywdę młotkiem zrobić.
1: Tu padł dobry przykład przed chwilą, nie wiem czy świadomie czy nie, z papierosami się udało. To spektakularny sukces, mądra, długofalowa polityka w Polsce spowodowała, że nadal Polska jest uważana za jeden z niewielu krajów, gdzie tak znacząco ograniczono liczbę zgonów spowodowanych i problemów zdrowotnych z paleniem papierosów, no bo liczba osób palących spadła. Więc czasami jak się coś zrobi długofalowo i mądrze, to da się. Tylko co tu można zrobić długofalowo i mądrze, panie Jacku? Jak pan to widzi?
0: Panie redaktorze, tylko pytanie, jakby jeśli chodzi o papierosy, a sam jestem palaczem, więc też mogę jakby w tym temacie coś powiedzieć. To jest czynnik ekonomiczny, głównie podejrzewam, że ten papierosów. Miejmy świadomość, że wzrosło nie wiem ile set procent od przez ostatnie, nie wiem, tam 10 lat na przykład. Chyba, że faktycznie zakaz używania, to też skłania do jakby przynajmniej zmniejszenia.
1: No panie Jacku, tam było wiele elementów, tak, zgodnie z faktami,
0: tak,
1: to było od okłady, od opakowania.
0: Coś innego, z jednego prostego powodu.
1: Tak.
0: Bo tutaj mamy z fizycznym produktem. Aha. Jedno, co jest uważam faktycznie zagrożeniem, przy czym tutaj nie ma za bardzo możliwości zakazu, ale no nie jestem z branży IT, więc nie umiem powiedzieć. Aha. Ja korzystam z niewielu różnych, powiedzmy, aplikacji takich użytkowych czy rozrywkowych. Aha. Natomiast czego bym nie ruszył, jeżeli to nie jest aplikacja, powiedzmy, rządowa czy jakaś zupełnie oficjalna, to jestem bombardowany zaproszeniami do kasyna, mimo że w życiu czegoś takiego nie uruchomię, które to są ordynarne oszustwa, no. Tutaj nawiążę, wbrew jego woli reklamują to celebryci polscy.
1: Tak.
0: Ponoć zupełnie bez własnej woli. Jednym taki, to już się nawet dowiedziałem, że taki istnieje bardzo ponoć znany influencer i chyba wokalista. Nawet jego babcie zaangażowano do tego wbrew jego woli, czy to jakieś AI, czy coś podobnego. I tu jest moim zdaniem zagrożenie, bo nie jesteśmy w stanie fizycznej bariery zrobić, czy cenowej, tak jak przed papierosami. No tyle, że
1: rozumiem, panie Jacku.
0: Władze światowe są nieskuteczne w tym temacie, kompletnie.
1: Tak, panie Jacku, jak rozumiem ta analogia z papierosami, że tam zadziałało, przynajmniej w Polsce i w paru innych krajach, to nie oznacza, że tu zadziała, bo tu jest istotnie inna rzeczywistość. To ciekawe. Panie Jacku, bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił i podział swojej perspektywie. Pan Waldemar z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Waldemarze.
5: Dobry wieczór państwu.
1: Słuchamy pana.
5: No ja dzwonię przede wszystkim z takim apelem, żeby zacząć od strony rządowej, martwić się o te najmłodsze pokolenie, czyli dzieci, które idą do szkoły, które dostają po raz pierwszy smartfona, bo to one zaczynają być bombardowane. Tak jak pan wcześniej powiedział, nawet w zwykłych grach, zwykłych takich, które są do rozrywki, są gdzieś tam umiejscowane jakieś boksy, jakieś tam inne rzeczy, które wymuszają mikropłatności. Tak? I to już jest w jakiś tam sposób przemycanie hazardu. Później te dzieci dorastają, jest tam trzecia klasa, czwarta, piąta, później są bombardowane innymi reklamami, zaczynają mieć więcej pieniędzy, bo dostają więcej pieniędzy albo gdzieś pracują, czy coś gdzieś dorobią. Zaczynają korzystać z normalnych kasyn. Później dorastają. No i pierwsze, co jest, to robią osiemnastkę w kasynie nie online, tylko zwykłym, gdzie de facto zderzają się ze wszystkim.
1: Ale to jest sytuacja, którą pan widział? W sensie ktoś z pana rodziny, czy ktoś ze znajomych? Czy
5: wie pan to? Ja miałem kolegę, który po prostu inaczej, on był uzależniony zarówno od tych zwykłych gier hazardowych, zresztą wyciągałem go kilka razy z kasyna, ale też był uzależniony od takich gier na smartfonie internetowym. Tak? I widzi pan, mądry naród chiński, że tak powiem, w jakiś tam sposób zakazał, czy zrobił odpowiednią kampanię reklamową, czy obywatelską, czy jakkolwiek ją nazwać, która uświadomiła tym ludziom, że to jest złe. My w chwili obecnej na razie zabroniliśmy smartfonów dzieciom w szkołach, więc może kolejnym krokiem byłaby dobra kampania, która by, że tak powiem, pokazała, że hazard jest zły, jakikolwiek hazard. Ja też jestem bombardowany w smartfonie, w telefonie różnymi jakimiś tam grami typu z kurczakiem, że wypłata jest bezpośrednio na konto od razu i pokazanie, że kobieta jest w sklepie, nie ma pieniędzy do zapłaty, gra w grę i płaci i płaci za zakupy. Więc to jest działanie na podprogowe, to jest działanie, które de facto mówi, okej, dobra, no nie mam pieniędzy, mam długi, no to zagram, tak? A to jest, że tak powiem, lawina, która popędza w jeszcze większe długi.
1: Panie Waldemarze, czas nas goni, także chciałem tylko jeszcze o jedną rzecz pana zapytać. Pan wspomniał o tym swoim znajomym. A on się zgłosił na jakąś terapię, czy udało się, że jak sytuacja jego wygląda, jeśli chodzi o ten problem z uzależnieniem?
5: Z moim kolegą?
1: Tak.
5: On ma nadal problem, natomiast z tego elektronicznego w jakiś tam sposób się wykaraskał, tak, bo tam też miał problemy z wypłatami i tak jak ten któryś z pierwszych panów mówił, że tego. Natomiast nadal od czasu do czasu dzwoni do mnie i czy tam wysyła SMS-a, czy jakąś inną informację i mówi, że coś wygrał albo coś przegrał, czy coś takiego. No i tyle. No i czasami do mnie dzwoni, żebym go zabrał, bo jest pijany, bo trzeba, bo potrzebuje, że tak powiem, transportu. No ja kilka razy mu mówiłem, żeby skończyć tym. Natomiast wie pan, to musi być wewnętrznie, tak? To jest coś, co przychodzi z czasem, z wiekiem, z tym, że osoba musi dotknąć dna. Po prostu, tak? No niestety.
1: Panie Waldemarze, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Waldemar z Krakowa był z nami. Pan Łukasz z Pomorza. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
21: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
21: Ja powiem historię nie o sobie, chociaż ja też grałem jako młodzieniec. Raz zagrałem w 3 karty, no i przegrałem pieniądze, które miałem na prezent pod choinkę dla rodziny. Także dostałem nauczkę na całe życie, mając lat 15 już. Ale chcę powiedzieć taką historię o takim moim autorytecie, gdzie kiedy byłem za granicą, pewien kapitan w wieku 50 kilku lat, byliśmy w Hamburgu i on Wcześniej opowiadał historię, że 30 lat wcześniej, mając lat 20 kilka, czyli 20, na Majorce spędził kilka lat i stracił właśnie w hazardzie, to były lata 80, całą swoją gotówkę, a był człowiekiem majętnym, wszystko stracił. I po kilku latach, kiedy tam gdzieś się błąkał i pływał, zarabiał jako taki przygodny kapitan, spotkał wspaniałą kobietę, która miała szkołę windsurfingu i ona go wyciągnęła z tego. Mm-hmm. I był z tego dumny, że teraz są razem, że już jest 20 lat minęło, że jest no już znowu kapitanem, że jest takim autorytetem jakby sam dla siebie, że wyszedł z tego dołu, tak, z tego dna. I byliśmy w Hamburgu tego sezonu latem i byliśmy we czwórkę, trzech marynarzy jakby i on jako kapitan. Ja widziałem, jak wchodząc do tego przybytku jakby, no powiedzmy ryzyka, zbliżając się do stołu ruletki, ja tam byłem pierwszy raz w życiu, ale widziałem, jak on po prostu zmienia się jego osobowość. I wszyscy powiedzieli razem, że nie możesz to zagrać, bo jeżeli zagrasz, to możesz przegrać nas wszystko. 20 lat minęło, od kiedy wyszedł z tego dna.
1: Tak.
21: I proszę sobie wyobrazić, że człowiek, który miał odpowiedzialność za duży jacht, kilku ludzi, w ciągu minuty, pół minuty, zapragnął znowu zaryzykować, wie pan. I to było tak niesamowite dla mnie.
1: A jak to się skończyło?
21: No, we trójkę żeśmy go wyciągnęli, ale to nie było łatwe. On chciał się wyrwać, także musieliśmy użyć, a byliśmy od niego no, trochę silniejsi, bo młodsi, tak, 15-20 lat. I kapitan, no nie powiem jego, kapitan Roger, tak, miał na imię, papierosy go mu pomagały, bo palił cygarecki. Aha. I mówi, że gdybyśmy go nie wyciągnęli, to prawdopodobnie by wszystko znowu przegrał. Po 20 latach przerwy, tak powiem.
1: Niesamowita tak, opowieść, panie Łukaszu.
21: Trakty nauk i wszystkich przestrzegam przed tym.
1: Ale świetnie, że pan zadzwonił. Dziękujemy panu bardzo. Dobranoc. Pan Łukasz z Pomorza był z nami. Dziękujemy za tą opowieść. Pan Patryk z Pruszcza Gdańskiego. Dobry wieczór, panie Patryku.
6: Dobry wieczór, bo tu już tak czas się zbliża. Ja tak na szybkości. Po pierwsze, dzisiaj nawet jadąc samochodem, bo pan Paweł zapytał się, co państwo może zrobić. Ja dzisiaj jadąc samochodem słyszałem, jechałem przez 3 godziny, słyszałem 10 razy reklamę na temat nie stolotka, tylko takiej tam drugiej, co tam co 4 minuty tam w tym możesz na żywo jakby wygrać, nie? W tym lotto. Więc i tam cały czas się zachęca państwo, jak nie w budce, że możesz zagrać w totalizatorze, to na aplikacji, to tam w internecie, 3 czy 4 opcje. Więc jeśli mówimy o systemie, to on sam się zachęca, to może, że on się będzie odpychał od budek 777, to spoko, ale on się sam zachęca do tego i chce, żebyś był jakby w tym, tam zwiększ stawkę 10-krotnie może zwiększyć. Same zachęty do tego, żebyś po prostu grał. A tutaj jeszcze poprzedni pan, tam dwie osoby wcześniej właśnie na temat Chin, to nie chcę wnikać, czy Chiny przeprowadziły jakąś kampanię wielką, czy po prostu rząd zdecydował, bo przecież wiele aplikacji rząd wypuszcza, państwo wypuszcza, czy firmy na świat, a dzieci chińskie absolutnie tego mają zakaz.
1: Panie Patryku, to jest bardzo dobrze, że pan w ogóle ten wątek poruszył, bo rzeczywiście słuchacz wspomniał o Chinach. Prawda jest taka, że są tylko dwa serwisy w Chinach. Oba są państwowe i oba są monitorowane bardzo dokładnie. Nie wolno, nie istnieje w ogóle możliwość, żeby prywatna firma miała tam hazard online w Chinach. Po prostu oni przeżyli straszne historie związane z hazardem i są bardzo radykalni. Tam po prostu nie ma takiej możliwości. Albo te dwie państwowe firmy, gdzie rzeczywiście jak się przekroczy pewne kwoty, albo za długo się z tego korzysta, no to można stracić dostęp, albo nie, albo po prostu tam to jest tylko, czy w naszym państwie pan uważa, że to by przeszło, że nagle tylko jedna firma, albo dwie.
6: Zobaczy pan, co się dzieje, teraz była audycja, też brałem udział, czy są krypto, tak, no szybko po prostu, no państwo gdzieś tam, no jest umoczone, tak, no tu dzisiaj słyszymy spotkania z prezydentem za 100 tysięcy dolarów, więc to wszystko gdzieś, te pieniądze, to wszystko, może teraz to złe porównanie, ale tu jeszcze w tych Chinach, to wie pan, to wszystko, to nie tylko te gry hazardowe, to i aplikacje, które są dla dzieci wypuszczane, również dzieci chińskie mają zakaz. Niech świat
21: się uzależnia. A Chiny dbają o swoje społeczeństwo i za 20-30 lat będziemy my zbierać z tego owoce zgniłe, a gdzieś te tamci ludzie po prostu ze zdrowymi umysłami okaże się, że nagle, wie pan, rządzą znowu nami, że tak powiem, bo grę pogania.
1: Panie Patryku, ale...
21: Skończę. 100 metrów od komendy policji są budki, proszę pana, z automatami. Te nielegalne.
1: Nielegalne?
21: Ja tam też się zastanawiam, jak to... No takie te budki, wie pan, co wchodzi pan i pan tak nigdy nie wygra, tak?
1: To niech pan zadzwoni... A panie Patryku, to niech pan zadzwoni na policję.
21: Ale, panie Pawle, czy jesteśmy dorośli? 100 metrów od komendy w Pruszu Gdańskim są nielegalne automaty. Ogląda się czasem, że ta izba skarbowa wchodzi.
1: Ale to panie Patryku, być może wszyscy myślą tak jak pan i ja, że ktoś to już pewnie zgłosił. A może nikt tam nie zadzwoni.
21: Ja myślę, że ktoś to zgłosił. Jestem o tym przekonany.
1: Tak?
21: Ale to dalej nie...
1: Panie, ja rozumiem, panie Patryku, ale niech pan zadzwoni w wolnej chwili na policję i powie halo, halo, tu nielegalne gry hazardowe są.
21: No może...
1: Później pan, panie Patryku, pan zadzwoni później do Radio Tok FM i powie, że oni w ogóle się przejęli.
21: Panie Pawle,
1: no to zróbmy ten eksperyment.
21: Dobrze? Jutro się słyszymy, a jeszcze chciałem jeszcze powiedzieć, że mam żonę uzależnioną od social mediów. Dzisiaj ostatni raz poruszyłem ten temat i nazwałem to jako social media, to przecież ta reakcja tego człowieka po prostu była przerażająca. Przerażająca po prostu. Nie o hazard, ale nic nie dociera. Kompletnie. Jestem wyśmiany, poniżany, wpisze mnie, nic po prostu.
1: Panie Patryku, musimy kończyć. Bardzo dziękuję, że pan zadzwonił do nas. Pan wspominał zresztą o tym problemie z uzależnieniem małżonki od mediów, a w zasadzie nie powiedzmy od sieci społecznościowych, czy też antyspołecznościowych, jak widać w tym przypadku. Bardzo chciałem podziękować państwu za dzisiejsze wszystkie głosy, łącznie z tą opowieścią pana Patryka, że są takie kraje, które celowo być może nawet produkują czy aplikacje, czy różne algorytmy po to, żeby negatywne rzeczy się działy innym społeczeństwom. No ale bez względu na to, jak będziemy o tym rozmawiali, naprawdę jest taka, że za zdrowie szczególnie młodego pokolenia, psychiczne również i za ich dobrostan odpowiadamy my, całe społeczeństwo. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś zadzwonili do nas. Przypomnę, że rozmawialiśmy z ekspertami, naukowcami, którzy teraz opublikowali raport. Wnioski z tego raportu dostępne są w sieci. Dotyczy uprawiania gier hazardowych. Jeśli państwo są zainteresowani, to polecam za chwilę aplikację tokfm.pl albo po prostu na stronie tokfm.pl. Cały dzisiejszy program jest do wysłuchania. Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w programie w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowała i wydawała. Adama Brzezińskiego, który program realizował. Za 2 minuty o 21:40 książka na głos. Książkę Katarzyny Surnyk-Domańskiej Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach, czyta dla państwa Anna Maria Buczek. A o 22:00 informacje, na które zaprasza Arkadiusz Urbanek. Po nich wieczorny program Macieja Zakruckiego. A jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Maciek Kluczka będzie prowadził jutrzejszy poranek i po 7:20 naszym gościem będzie Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Agrounii. O polskiej żywności, no i bezpieczeństwie żywnościowym w tych trudnych czasach. O tym, co dalej z dopłatami dla rolników. Chodzi o ubezpieczenia. A minister rolnictwa i, no można powiedzieć, afera z chińskim ciągnikiem. Tak, tak, chińskim, proszę państwa. Nie z Ursusem, tylko z chińskim. A po 7:40 Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Opłaty za spotkanie z prezydentem, to jest dyskutowany temat. Nawet tutaj słyszeliśmy przed chwilą, słuchacz to przypominał. O tym, gdzie i jak będzie funkcjonowała stała baza wojsk amerykańskich. A po godzinie 8:00 Aleksandra Leo, posłanka i wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Centrum. O spotkaniach z prezydentem za pieniądze. O tym, jakie weta nas czekają. O po 8:20 część publicystyczna, Katarzyna Przyborska, publicystka, dr Kinga Wojtas, Fundacja Stan, Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych UKSW. A jutrzejszy poranek, przypominam, prowadzi Maciek Kluczka i to on jutro zaprasza już od godziny 7:00. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20:00 mówi Paweł Sulik.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Reklama.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
22: Reklama.

Wydawnictwo Agora zaprasza. Katarzyna Surmiak-Domańska. Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach.

Pewnego dnia w folderze Inne znalazłam list. Przeczytałam właśnie pani rozmowę o czystce. Chciałam powiedzieć, jak bardzo strasznie wręcz wszystko, o czym pani mówi, znam. Ciągle zdumiewa mnie, że to może wyglądać identycznie u innych. To opowiadanie tonem bajki, cisza, zbywanie, posługiwanie się wciąż tymi samymi opowieściami, opowiadanymi jakby bezosobowo. Ja też jestem bezbabciowcem. Mama mojej mamy zginęła w powstaniu, a ja, wiedząc o tym od najwcześniejszych lat, moja mama całe życie jej szuka, bo nie ma całkowitej pewności, że babcia rzeczywiście zginęła. Dopiero parę lat temu poczułam, jaka to jest dziura. Mówiłam o niej i nadal mówię, babcia, żeby jakoś tę pustkę zamaskować, udawać, że ją miałam. Ale przecież nigdy nią nie była. Zdążyła być tylko mamą mojej mamy, którą osierociła, gdy ta miała 4 lata. I to sieroctwo niestety naznaczyło z kolei macierzyństwo mojej mamy. Kontakt z nią umiem nawiązać tylko, jeśli właśnie widzę tę 4-letnią dziewczynkę. Pozdrawiam, Olga. Oldze wiele lat zajęło nazwanie czegoś, co mgliście przeczuwała już w dzieciństwie. Tego mianowicie, że stanowi dla swojej mamy zagrożenie. Nie chodzi o fakt samego mojego istnienia, który był dla niej spełnieniem marzenia. Tu nie mam wątpliwości. Tłumaczy mi, gdy się spotykamy. Kiedy byłam jeszcze dzieckiem i o coś się na nią wściekałam, zamykała się przede mną. Stałam pod drzwiami jej pokoju, nie mogąc wejść, przeprosić. Mamę przerastały moje emocje, krzyk. Nie potrafiła stawić im czoła. Sumiennie się mną zajmowała. Robiła wszystko, co kazał podręcznik. Nigdy jednak nie była opiekunką w sensie emocjonalnym. To dotyczy nie tylko mnie, jej jedynego dziecka, ale także zwierząt, roślin. Nie jest w stanie postrzegać drugiej istoty jako obiektu, wobec którego byłaby silniejsza. W konsekwencji we mnie wytworzył się instynkt, że mamę trzeba chronić. Nie wolno naruszyć jej cienkiego pancerzyka, bo schowa się, ucieknie mi na zawsze, zniknie. Tak jak zniknęła jej matka. Olga to rocznik 1971. Oboje jej rodzice urodzili się w roku 1940. Ojciec profesor informatyki, syn inżyniera i nauczycielki historii. Już nie żyje. Matka Olgi, Anna, skończyła polonistykę. Oboje rodzice Anny, podobnie jak jej macocha oraz szwagier ojca, walczyli w Powstaniu Warszawskim. Ich powstańcze pseudonimy to Jodła, Stenowicz, Paulina i Derkacz. Tak też będę ich nazywać. Olga, odkąd pamięta, zaczytywała się w literaturze wojennej. Czytałam tak, jakby to były powieści dla nastolatek. Potem przyszedł okres, kiedy przez wiele lat ich unikałam, a po 40 wróciłam do tej literatury, tylko że teraz bardziej interesowały mnie nie wspomnienia tych, którzy wojny doświadczyli bezpośrednio, ale opowieści ich dzieci i wnuków. Odnajdywałam się w tym, co pisali. Otworzyły mi się oczy. Zaczęłam rozumieć, dlaczego moja mama i tata mogli być tacy dziwni. Obie z mamą mamy potrzebę grzebania w rodzinnej historii, z tym, że mama skupia się na kolekcjonowaniu i porządkowaniu dokumentów, zapisków, fotografii. Rekonstruuje fakty, chronologię zdarzeń. Mnie natomiast bardziej interesuje to, jakimi ci nasi krewni byli ludźmi, co się kryło za układami, w których dorastałam, a przede wszystkim to, jak wojenne przeżycia rodziców, dziadków, wujków wpłynęły na mnie. Olga dowiedziała się od matki, że któregoś dnia, jako 4-latka, już rozebrana przed wieczorną kąpielą, zaczęła maszerować jak żołnierz po pokoju i skandować wymyśloną przez siebie rapowankę. Brzmiało to mniej więcej tak. Maszerują Niemcy przez całą Warszawę, jak to Niemcy zabili mojej mamy mamę, jak to Niemcy zabili wszystkich nas Polaków, baczność, defilada. Matka Anny, Jodła, sanitariuszka w zgrupowaniu Kryska, oficjalnie zginęła 20 września 1944 roku. Prawda jest jednak taka, że Jodła nie tyle zginęła w powstaniu, ile się w nim rozpłynęła. Nikt nie był świadkiem jej śmierci, ciała nie znaleziono. Nikt z rodziny nie prowadził poszukiwań. Nikt na nią po wojnie nie czekał. Ani mąż, ani co dziwniejsze rodzice. Czekała na nią tylko 4-letnia Anna. W pewnym sensie czeka na nią do dziś.

W rodzinnym domu Olgi panowały rytuały. Śniadanie Anna przez lata przynosiła mężowi do łóżka o tej samej porze. Niezmiennie szykowała mu kanapki z białego chleba, posmarowanego miodem i kawę z mlekiem. Do obiadu siadało się punkt 16. Nie ma w tym nic dziwnego. Kiedyś rytuały były powszechniejsze i pozwalały zagospodarować wolniej płynący czas. Dla rodziców Olgi były jednak czymś więcej. Czym innym jest stała pora posiłków, a czym innym jedzenie identycznego śniadania przez pół wieku, obieranie jednej pomarańczy o tej samej godzinie, wypijanie trzech kaw o tych samych porach, zjadanie jednej kostki czekolady podczas tego samego programu telewizyjnego, kąpanie się w wannie w środy i soboty bez możliwości zamiany tego na prysznic, żeby na przykład móc wyjść wcześniej na spacer, wymienia Olga. Pozornie niewinny podział obowiązków, w którym kontrola nad finansami przypadała tacie, przybrał z czasem formę rytuału wręcz surrealistycznego. Na wieczorne hasło ojca sprawozdanie finansowe mama podnosiła się z fotela, szła do przedpokoju, zawsze z tą samą zbolałą miną. Wyjmowała z torebki portmonetkę i przynosiła ją ojcu po to, by mógł dokonać rytualnego zaksięgowania dziennych wydatków. Musiała okazać paragony, rozliczyć się z pozostałych w portfelu pieniędzy. To było jak wyreżyserowana scena, którą odgrywali co wieczór. Chciałam, żeby ten rytuał został jakkolwiek zakłócony, żeby zamiast niego pojawiła się normalna komunikacja, jakiś sprzeciw. Ale nie. Za każdym razem to była toczka w toczkę. Dopiero po latach dotarło do mnie, jakie to było nienormalne. Ja nie cierpię rytuałów. Unikałam ich jak mogłam, kiedy jeszcze prowadziłam życie rodzinne. Kojarzą mi się z opresją. A co było, jeśli mama zapłaciła za marchewkę na straganie i nie dostała paragonu? Dopytuję. Wtedy musiała zadeklarować. Bywało, że nie pamiętała wszystkich zakupów i tata był niezadowolony. Nigdy jednak nie krzyczał, nie było mu wolno. Obiecał mojej mamie przed ślubem, że nigdy nie podniesie na nią głosu i słowa dotrzymał. Zamiłowanie do ewidencjonowania ojciec Olgi przejawiał od maleńkości, jako dziecko zbierał za to pochwały od własnej mamy. Był jej jedyną radością, ale i źródłem ciągłej troski w czasach, gdy zostali sami we dwoje. Jako niemowlę został wywieziony z rodzicami ze Lwowa w głąb Związku Radzieckiego. Wysadzono ich w uczastku w Maryjskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Jego ojciec, dziadek Olgi, po mieczu, inżynier, rąbał drzewa w tajdze. Potem dołączył do armii Andersa, walczył pod Monte Cassino. Pozostała w obozie żona z synkiem przez półtora roku, nie miała o mężu żadnych wieści. Spędzili w uczastku całą wojnę. Dziadek Olgi po kądzieli, Stenowicz, urodził się w 1916 roku w Charkowie. Do Warszawy przyjechał z rodzicami po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Z Jodłą ożenił się w lipcu 1939. Brał udział w kampanii wrześniowej, po kapitulacji wrócił do stolicy i wstąpił do konspiracji. Latem 1940 roku na świat przyszła Anna. 4 lata później oboje małżonkowie poszli do powstania, ale co ciekawe, osobno. On był na Mokotowie, ona na Czerniakowie i Powiślu. Po uznaniu przez sąd Jodły za zmarłą, Stenowicz w 1947 roku ożenił się z Pauliną, przyjaciółką Jodły z gimnazjum. Macocha Anny przed wyzwoleniem przeszła jeszcze przez piekło obozu koncentracyjnego Ravensbrück, do którego Niemcy wywozili powstanki. Jeśli chcesz sprawić mojej mamie przyjemność, kup coś słodkiego. Najlepiej różowego, na przykład czekoladki z różowym nadzieniem. Kocha słodycze i lalki. Kiedyś dostała ode mnie pod choinkę szmacianą lalkę i to był najbardziej trafiony prezent w życiu. Uwielbia wszystko, dzięki czemu może się poczuć jak mała dziewczynka. Tyle wiem o Annie od jej córki, zanim poznaję ją osobiście.

0: Taxodium ris.
1: Cypryśnik błotny, który rozrósł się za ognem. Posadzony prawie pół wieku temu z 20-centymetrowej sadzonki, dawno przerósł czteropiętrowe bloki. Przyciąga wycieczki studentów z pobliskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Teraz, wczesną jesienią, wlewa do pokoju miedzianą poświatę. To ona mebluje wnętrze. Każdy sprzęt, każdy bibelot ma tu swoje uzasadnienie w życiorysie, osobowość właścicielki. Polne kwiaty w wazonie pasują do prostych mebli z lat 60., pasują do cypryśnika. Grubiaństwem byłoby przynieść Annie bukiet ze sztywną wstążką i gipsówką. Dobrze, że wybrałam surowe, bladoróżowe eustomy, jednak nie odważyłam się na słodycze. Anna z wojny pamięta niewiele. Bardziej niż sama wojna wpłynęło na nią wychowanie przez ludzi, którzy ją przeżyli świadomie. Jest więc zarówno pierwszym, jak i drugim pokoleniem. Ćwiczenia z pamięci trzeba zacząć od zbudowania rusztowania z niekwestionowanych faktów. Fakty są takie, że kiedy Stenowicz i Jodła walczą osobno w powstaniu, ich czteroletnia córka siedzi z dziadkami, rodzicami matki, w piwnicy na Żoliborzu. W październiku maszeruje w kolumnie na Dworzec Zachodni, niosąc na plecach owinięty w gazety nocnik. Dojeżdżają do obozu w Pruszkowie. Tam pamięciowa dziura. Po jakimś czasie Ania wsiada z tłumem więźniów do pociągu. Mówi się, że to pociąg do Auschwitz, jednak do Auschwitz nie dojeżdżają. Tu znowu zagmatwanie w faktach. Wojna pomału się rozmywa, rozprasza jak sen. Pociągi nie docierają do celu, postaci wychodzą ze swoich ról. Strażnicy nie strzelają, hitlerowiec częstuje polskie dziecko bułką. Nagle zmienia się sceneria. Miał być obóz? Jest dworek u przyjaciół. Spędzają tam Boże Narodzenie 1944. Dziewczynka dostaje pod choinkę pierścionek z niebieskim oczkiem. Pojawiają się mężczyźni w innych mundurach, mówiący po rosyjsku. Jeden bierze do ręki leżący na komodzie pierścionek. Kiedy orientuje się, że to zwykła blaszka ze szkiełkiem, z wściekłości rozgniata go butem. To jedyny wyraźnie utrwalony w pamięci psychiczny uraz Anny z czasów wojny. Cała trójka udaje się następnie do Łodzi, gdzie na dziadka czeka posada sędziego Sądu Najwyższego. Wprowadzają się do mieszkania po Niemcach. Poprzedni lokatorzy zostawili po sobie stertę niemieckich gazet. Na okładce którejś z nich, pewnie na niejednej, widnieje twarz Adolfa Hitlera. To on zabił twoją mamusię, informuje babcia. Ten moment Anna również pamięta wyraźnie. Także to, jak wydrapuje Hitlerowi oczy nożyczkami, oraz to, jak babcia patrzy na tę czynność z aprobatą. Do tego momentu w opowieści Anny nie ma miejsca na ton skargi. Każde wspomnienie dopełnia jakieś ale, po którym następuje racjonalizująca puenta. Zatem była nieznośnym dzieckiem, nadpobudliwym, nieposłusznym. Babcia nie miała do niej głowy. Kiedy nie mogła już wytrzymać, zamykała wnuczkę na klucz w ciemnej łazience, gdzie Ania darła się jeszcze głośniej, ale wtedy z odsieczą przychodził dziadek. Ukradkiem przekręcał klucz i wypuszczał wnuczkę. Biedny dziadek nie mógł spokojnie pracować pośród kobiecych wrzasków. Kiedy zamykanie nie pomagało, babcia sięgała po broń bardziej wyrafinowaną. Uważaj, bo przyjdą kanapony i cię porwą. Ania okrutnie bała się kanaponów. Wyobrażała je sobie jako potwory czyhające na jej życie. Ale po latach dowiedziała się, że to tylko sympatyczne skrzaty z książki Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata, Zofii Kossak. Niegroźne duszki mające w zwyczaju wciągać w głąb kanapy to, co się na niej zostawiło. A w ogóle, żeby było śmieszniej, dodaje Anna, minister Czarnek przywrócił niedawno tę książkę do kanonu lektur. Dziadek nie miał czasu zajmować się wnuczką, ale za to mówił o niej czule, lalusia. Do żony zwracał się per aniołku, a ona do niego gołąbku. Zmarł w 1947 roku, przy brydżu. Dlaczego umarł przy tym brydżu? Jaki był rozkład kart? Tego nie wiadomo. Wtedy po wojnie dużo grało się w brydża. Ania nie przepadała za babcią, która rzeczywiście była ostra, ale po latach zrozumiała dlaczego. Babcia żyła wówczas w przekonaniu, że straciła wszystkie troje dzieci. Najukochańsza, najstarsza córka zmarła jeszcze przed wojną. Młodsza rozpłynęła się w powstaniu. Najmłodszy z rodzeństwa syn walczył za granicą i długo nie dawał znaku życia. Nie mogli szukać Jodły, no bo jak? Przecież mieszkali w Łodzi. Przecież wtedy z Łodzi do Warszawy jechało się 18 godzin. Przecież dziadek pracował jako sędzia, nie miał czasu. On się nadawał do poważnych spraw, ale nie do jechania na jakieś ekshumacje. Babcia musiała zajmować się dziadkiem, nie mogła od tak pojechać.

jechać sobie do Warszawy na ekshumację. To w ogóle nie wchodziło w rachubę. Kiedy jej zięć ożenił się ponownie, matka Jodły napisała do niego krótki list: wszystko wybaczam, byle Ani było dobrze, którą proszę jak najszybciej ode mnie zabrać. Ojciec zawsze to córce powtarzał, że babcia się jej wyrzekła. A skoro się wyrzekła, nie ma prawa się z wnuczką spotykać. Na pogrzeb dziadka nie poszli. Oboje z macochą straszyli dziewczynkę: uważaj, bo babcia cię porwie. Wspominając swoich dziadków, Anna przejawia wobec nich dużo zrozumienia, nawet współczucia. Jest z nimi całkowicie pogodzona. Jej córka nie. Najbardziej z tym, że pradziadkowie nie szukali jej babci Jodły. Po powstaniu ulice Warszawy zalegały trupy. Tysiące ciał leżało pod cienką warstwą ziemi. W morowiejącym powietrzu błąkali się ludzie, często przybyli z daleka. Szukali bliskich. Pragnęli choćby ocalić ich zwłoki przed rozkładaniem się na oczach przechodniów. Rozgrzebywali gruzy, rozgarniali hałdy ludzkich prochów, wypatrując jakiegokolwiek znaku, potwierdzenia, które zakończy niepewność. Oficjalne ekshumacje, każdorazowo ogłaszane w prasie, trwały do końca lat 40. Ludzie ściągali na nie z całej Polski, często kierowała nimi nadzieja na nieznalezienie niczego. A moi pradziadkowie są raptem 160 kilometrów od Warszawy i nie szukają córki? Nie obchodzi ich, że może leżeć w jakiejś bramie? Wyrzuca z siebie Olga. Niby dlatego, że on jest szalenie zajętym panem sędzią i nie może się wyrwać na dzień czy dwa? A na brydża to może? A ona nie może szukać córki, bo musi mężowi podać obiad? Mama opowiada o tym tak, jakby to miała być jakaś fanaberia. A kto by jeździł do Warszawy na jakieś ekshumacje? Wyobraź sobie obce, opustoszałe mieszkanie i czterolatkę, która nie wie, gdzie się podzieli jej rodzice. Nikt jej nic nie mówi. Zajmuje się nią psychicznie rozbita, pogrążona w żałobie kobieta, cały swój stres odreagowująca na dziecku, a obok pan ważny sędzia, nie wolno mu przeszkadzać i trzeba mu codziennie wyprasować koszulę, to była jego ukochana córka, matka jego wnuczki. A moja mama, opowiadając o tym czasie, gorliwie podkreśla, że była nieznośnym dzieckiem. Nie mogę tego słuchać.

Anna Maria Buczek przeczytała kolejny fragment książki Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: Kochamy sport.
2: Tak mocno, że chcemy więcej.
1: Żyjemy sportem.
2: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
1: Rozmawiamy o sporcie.
2: Tak, że i wy go pokochacie.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Nie ma jeszcze decyzji w sprawie bazy amerykańskiej w Polsce, mówi szef polskiej dyplomacji. Wcześniej prezydent USA mówił o wielkich postępach w kierunku ustanowienia nowej bazy. Po obniżonym przez agencję Moody's ratingu dla Polski Prawo i Sprawiedliwość wywołuje ministra finansów do tablicy. To głębokie zmiany w niemieckim systemie partyjnym. Za chwilę również komentarze po niedzielnych wyborach w Berlinie i Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Minęła 22. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Na początek jednak jeszcze komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. RCB informuje, że trwa rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy, a w polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operuje polskie lotnictwo. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w tej sprawie otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny. Sprawa powstania nowej bazy USA w Polsce to decyzja amerykańska, która ewidentnie jeszcze nie zapadła, powiedział wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski. W ten sposób wytłumaczył brak nowych informacji po wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa na temat wielkich postępów w kierunku ustanowienia nowej bazy. Zaznaczył jednak, że należy liczyć się ze zmniejszeniem obecności USA w Europie. Według doniesień m.in. NBC, Pentagon rozważa redukcję sił Stanów Zjednoczonych w Europie nawet o 1/3 lub o połowę, lecz jednocześnie prowadzi rozmowy na temat przesunięcia części z nich na wschód. Sikorski przypomniał też, że w Polsce odbyły się już spotkania w sprawie lokalizacji ewentualnej amerykańskiej bazy.
4: Była grupa taka polityczno-techniczna, szukając właściwej lokalizacji. Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
3: Szef polskiej dyplomacji rozpoczął 4-dniową wizytę w Nowym Jorku z okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Z wizytą w Nowym Jorku przebywa też prezydent Karol Nawrocki. W środę wystąpi podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej. Rosja musi zaprzestać ataków na sektor energetyczny, infrastrukturę krytyczną oraz eksporty żywności z Ukrainy, co skłoni stronę ukraińską do podjęcia odpowiednich kroków na rzecz deeskalacji, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zełenski podkreślił, że obecnie trwa dialog z prezydentem Trumpem i Stanami Zjednoczonymi. Podkreślił też, że strona ukraińska omówi te kwestie z partnerami podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Przedstawiliśmy już dziesiątki propozycji dyplomatycznych dotyczących tego, jak godnie zakończyć wojnę, zagwarantować bezpieczeństwo i zapobiec nowym rosyjskim inwazjom, zaznaczył Zełenski. Wcześniej Donald Trump napisał na platformie X, że Rosja straciła kontrolę nad swoim przemysłem oleju napędowego z powodu wojny z Ukrainą. Trump skomentował w ten sposób ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie naftowe. Ukraińskie siły przeprowadziły w sobotę i niedzielę falę ataków m.in. na rafinerię w Moskwie. Do uderzenia doszło, mimo że w ubiegłym tygodniu Trump ogłosił, że obie strony zgodziły się powstrzymać od ataków na infrastrukturę energetyczną. Ani Rosja, ani Ukraina nie potwierdziły jednak wówczas tych wiadomości. Prawo i Sprawiedliwość chce zwołania posiedzenia Komisji Finansów Publicznych i Informacji ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Powodem jest obniżony rating Polski. Agencja Moody's zrobiła to pierwszy raz od 24 lat. Na pogorszenie oceny złożyły się wysoki deficyt, który prowadzi do znacznego wzrostu długu publicznego i wzrostu kosztów obsługi długu. Poseł PiS-u Przemysław Czarnek odpowiedzialność za tę sytuację zrzuca wyłącznie na ministra finansów, nie widząc też trudnych geopolitycznych warunków, chociażby konfliktu USA z Iranem.
5: Pan Donald Trump nie jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, tylko Stanów Zjednoczonych, a Polska nie prowadzi wojny na Bliskim Wschodzie. Natomiast to w Polsce brakuje kilkudziesięciu miliardów złotych każdego roku od 3 lat, kiedy Domański jest ministrem finansów, kilkudziesięciu miliardów złotych dochodów budżetowych.
3: Eksperci przyznają, sytuacja fiskalna Polski jest trudna.
6: Oczywiście, że jest to jeden z istotnych sygnałów, który powinien ostrzegać zarówno osoby i instytucje odpowiedzialne za prowadzenie polityki budżetowej, jak i polityki monetarnej. I jeśli tutaj nie nastąpią istotne dość zmiany, no to w ślad za tą obniżką ratingu mogą w przyszłości się podobne zapowiedzi albo i decyzje agencji ratingowych pojawić.
3: Mówił w programie EKG w TOK FM profesor Andrzej Wojtyna, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Jesteśmy świadkami głębokiej zmiany systemu partyjnego. Tak wyniki niedzielnych wyborów landowych w Niemczech skomentował kanclerz Friedrich Merz. W Mecklenburgii Luksemburg i Pomorzu Przednim zwyciężyła skrajnie prawicowa partia AfD, zdobywając ponad 38% poparcie. Z kolei w Berlinie triumfowało lewicowe ugrupowanie Die Linke, uzyskując ponad 25% głosów. Te dwie partie zdobywają dużą część elektoratu wśród nowych wyborców, mówił w TOK FM w rozmowie z Anną Piekutowską politolog z Uniwersytetu SWPS Klaus Bachmann.
7: Czy to znaczy, że my mamy kryzys niemieckiego centrum politycznego?
8: No można to tak powiedzieć, ponieważ to może doprowadzić do sytuacji, kiedy skrajna lewica i skrajna prawica nie będą rządzić razem, ale na przykład mają mniejszość blokującą, bez której na przykład decyzje powzięte większością 2/3 nie są już możliwe.
3: Z kolei partia kanclerza Friedricha Merca, CDU w Mecklenburgii nie przekroczyła progu wyborczego, co jest pierwszą taką sytuacją w historii Republiki Federalnej Niemiec. Mimo zwycięstwa AfD w tym landzie, skrajna prawica nie zdobyła większości pozwalającej na samodzielne rządy. Kierownictwo partii zapowiada jednak rozmowy z innymi ugrupowaniami w celu utworzenia koalicji rządowej. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili w Gdańsku założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Dokument, który będzie gotowy za kilka miesięcy, ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich placówkach i poprawić jakość udzielanych w nich świadczeń, o czym więcej opowie teraz Paweł Radzewicz.
9: Strategia opiera się na wprowadzeniu do placówek kultury bezpieczeństwa, mówi pełnomocniczka Rzecznika Praw Pacjenta Monika Panek.
10: Kultura bezpieczeństwa oznacza środowisko, w którym właśnie pracownicy nie boją się zgłaszać problemów, ale również zgłaszać rozwiązań.
9: Zgłaszanie nieprawidłowości przez pacjenta, choćby spóźnionej czy nienależytej opieki na oddziale, powinno stać się łatwe i oczywiste, dodaje zastępczyni rzecznika dr Maria Jesa-Jabłońska.
11: Bo wówczas możemy wdrożyć procesy naprawcze, tak żeby rzeczywiście pomóc pacjentom i ten tak zwany pacjentocentryzm rzeczywiście się ziścił w naszej ochronie zdrowia.
9: Wdrażanie strategii bezpieczeństwa pacjenta ma się rozpocząć w przyszłym roku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. We wtorek przewaga chmur, w drugiej połowie dnia z rozpogodzeniami na zachodzie. W niemal całym kraju przelotny deszcz, a na wschodzie miejscowe burze. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 12 stopni na południu do 15 w centrum i na wschodzie i do 18 na zachodzie kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dobry wieczór, w poniedziałek 21 września. To jest audycja Maciej Zagrodzki przedstawia, w której w poniedziałki rozmawiam z gośćmi o naszej Unii Europejskiej. W minioną środę rozmawiałem o orędziu o stanie Unii z posłankami i posłami do Parlamentu Europejskiego, a dzisiaj pora na chłodniejszą, ekspercką analizę tej najważniejszej mowy w naszej wspólnocie. Przypomnę, że to State of the Union Ursuli von der Leyen było jej 6. orędziem i jest w tym absolutną rekordzistką. Ani José Manuel Barroso, ani Jean-Claude Juncker nie mieli okazji tyle razy przemawiać właśnie w ramach tego takiej mowy. To też wyjątkowa okazja, by się zastanowić nad pojawiającymi się przez te lata obietnicami, a stopniem ich realizacji. Choć z tyłu głowy trzeba mieć sytuację globalną, która nie tylko w Unii wywróciła wiele założeń i planów. Jednak pandemia czy pełnoskalowa wojna to nie jest coś, co przy ocenie skali wypełnionych zobowiązań można pominąć. Mamy dzisiaj znakomitych gości, więc już nie zabieram czasu, by mogli Państwo otrzymać jak największą porcję wiedzy od fachowców. Zapraszam. Gośćmi dzisiejszej audycji są pani profesor Beata Piskorska, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski, kierowniczka Centrum Badań nad Dyplomacją w tymże uniwersytecie. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór państwu.
12: Tobiasz Gajda, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego i Team Europe Direct, ekspert tego grona. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór państwu.
12: Chciałbym oczywiście państwa poprosić o taką merytoryczną, ekspercką, naukową ocenę, ale zanim przejdziemy do takich konkretnych spraw, chciałem zapytać, czy tego orędzia się po prostu dobrze słuchało? Pani profesor, może najpierw ja wskażę, a potem już...
13: Dobrze. Ja powiem tak, orędzia no, mają swoją specyfikę, tak? One mają trafić do publiczności, no w tym przypadku no, zacnej publiczności, jakim jest Parlament Europejski i jego przedstawiciele. W tym roku no, gościnnie obecność również premiera Kanady Marka Carneya, przed którym to orędzie było wygłaszane, nie bez przyczyny, ponieważ zapewne o tym będziemy później rozmawiać, no taka bezprecedensowa podczas orędzia decyzja o tym, żeby nadać specjalny status Kanadzie. Natomiast rzeczywiście, no, chyba już przyzwyczailiśmy się do tego języka brukselskiego, tak? Bo często mówimy o tym, że ten język unijny ma swoją hasła, swoje jakieś kody językowe i rzeczywiście to orędzie każde do siebie jest podobne. Skupia się na podobnych kwestiach związanych z wyzwaniami. Natomiast to trzeba powiedzieć, że no jest to po prostu dokument, ale też no, jakby taka, może powiedzieć, odezwa polityczna, ale też podsumowanie tego, co zostało zrobione przez ostatni rok. No i trudno tu doszukiwać się czegoś negatywnego, tak, że nie zrobiliśmy tego, czy nie zrobiliśmy tego. Tu raczej nie chcę powiedzieć, że to był pewnego rodzaju koncert życzeń, ale jednak no, orędzia mają to do siebie, że jeżeli podsumowujemy coś, to unikamy, tak, mówienia tego, czego się nie udało. Natomiast to, co takiego było charakterystyczne, chyba w porównaniu z innymi tego typu przemówieniami, tak, wygłaszanymi no, w sposób wielominutowy, tak, bo to nie było krótkie.
12: 73 minuty.
13: Dokładnie. Ono oczywiście było przerywane wtrąceniami, natomiast tu trzeba powiedzieć, że ja sama słuchałam tego orędzia przerywając, tak? Gdzieś tam zajmując się w międzyczasie innymi sprawami, bo też no, w takim ciągu nie dało się w kółko słuchać no, pewnego rodzaju takiej nowomowy, tak? Tak jak powiedziałam, tego języka brukselskiego, który jest bardzo charakterystyczny dla tego typu przemówień. Natomiast ja też starałam się śledzić to w porównaniu z poprzednimi orędziami, szczególnie orędziem o stanie Unii Europejskiej z 25 roku i tu rzeczywiście też wynotowałam sobie pewne różnice i tak może na sam początek, bo myślę, że ta rozmowa dzisiaj będzie też w tym kierunku zmierzała, no to jest to pewien element takiej instytucjonalizacji zapowiedzi, które były w 2025 roku. Ten 25 rok był o tyle charakterystyczny, że no rzeczywiście dominował język walki, zagrożenia, konieczności przebudzenia się Europy. Oczywiście była mowa o tej niezależności, która tutaj przejawiała się. Natomiast coraz więcej w 2026 roku chyba już przeanalizowano, dokonano ewaluacji tego, co było w poprzednich latach, że ta niezależność już ma w określony sposób wyglądać. Czyli pokazywano pewne metody, tak jak powiedziałam, pewną instytucjonalizację działań i zapowiedzi. Chociażby taki jak Europejska Rada Bezpieczeństwa, ten nowy protokół bezpieczeństwa, czy chociażby zapowiedź no już przestarzałej dość mocno europejskiej strategii bezpieczeństwa. No tym, tak jak powiedziałam, ten specjalny status, czy specjalny związek z Kanadą był taką chyba wisienką na torcie, która no jak najwięcej skupiła chyba najwięcej uwagi Europy, ale też świata, bo no, pamiętajmy, że to było w odniesieniu do innych sąsiadów przede wszystkim za Atlantyckim, bo no, od razu pojawiły się geopolityczne pytania dotyczące chociażby po co zostało to zrobione, do czego ma to doprowadzić, co zyska temu, dzięki temu Kanada, co zyska dzięki temu Unia Europejska, no i oczywiście główny nasz partner obu podmiotów, czyli Stany Zjednoczone, no oczywiście Chiny pojawiają się też w tym aspekcie. Także może na początek, żeby też nie, tu jakby nie przedłużać wypowiedzi, oczywiście jeżeli będzie taka wola, to jeszcze będę jakby kontynuować to, co się różniło i co jest takim przełomem. Natomiast wydaje mi się, że jakby najważniejsze z mojego punktu widzenia, ponieważ zajmuję się tą instytucjonalizacją, czy tą miękką siłą Unii Europejskiej, to w 2025 roku Komisja formułowała taką, można powiedzieć, doktrynę europejskiej autonomii, a już obecnie zaczyna projektować instytucje tej europejskiej autonomii. I nie mówimy tutaj tylko o bezpieczeństwie militarnym, tak? Bo jak mówimy o autonomii strategicznej, to oczywiście w pierwszej kolejności skupiamy się na tym największym zagrożeniu za naszą wschodnią granicę na Bliskim Wschodzie. Natomiast mówimy tutaj też o konkurencyjności, o transformacji klimatycznej, czyli to wszystko, co jakby jest trwałym elementem już tej nowej agendy. Zresztą von der Leyen podkreśliła, że no, bezpieczeństwo to nie jest tylko już bezpieczeństwo globalne. Tak naprawdę też sięgamy troszeczkę bliżej obywateli, czyli czy my w swoich domach czujemy się bezpiecznie, czy rzeczywiście jakby te to wszystko, wszystko, co jest wokół nas, w tym ta transformacja klimatyczna, która bardzo mocno zaprzątała ostatnie lata jakby strategię polityków, ale też nas, tak, którzy musimy zmagać się i zmierzyć się z tym na co dzień, to jakby nastąpił powrót. Natomiast na pewno wybrzmiewa to, co powiedziałam na samym początku. Kluczowa kwestia to właśnie bezpieczeństwo, obrona i te konkretne propozycje, które, tak jak powiedziałam, mają się przejść jakby od koncepcji do realizacji w tym orędziu, to jednoznacznie wybrzmiało.
12: Tak, no ja myślę, że zaproponuję Państwu, żebyśmy w ogóle kilka takich ważnych punktów z tego orędzia omówili, bo no, nie wszyscy słuchacze słuchali, nawet bym się dziwił, gdyby większość słuchała, no bo to rzeczywiście jest dosyć specyficzne wystąpienie, specyficzny tekst i nawet jeśli nie jest adresowany tylko do tego, co nazywamy brukselską bańką, no to też na pewno nie jest to coś, co przykuwa uwagę przeciętnego, w rozumieniu oczywiście pozytywnym, naszego słuchacza. Pan Tobiasz Gajda, pana też poproszę najpierw o taką ocenę, czy to się dobrze słuchało, czy te 73 minuty zleciały?
14: Ja też śledzę orędzia pani przewodniczącej ostatnie lata i muszę przyznać, że to orędzie było niezwykle konkretne, z podaniem na konkretną potrzebę odpowiedniego rozwiązania, a także i ram czasowych wdrożenia. To także wybrzmiewało w trakcie tego orędzia w kilku przypadkach. Ja w ogóle jestem fanem erudycji, formułowania prostych zdań przez panią przewodniczącą. Uważam, że robi to bardzo dobrze. Komunikacja jest na bardzo dobrym poziomie z przeciętnym Europejczykiem. To jest co prawda momentami ta nowomowa europejska, natomiast ten język jest coraz prostszy. W tym roku mieliśmy dodatkowo rozbudowaną tą całą otoczkę tak zwanego storytellingu, opowiadania historii. Były te emocje, czyli też przeplatano orędzie przykładami, które miały w Europejczykach wywołać pewnego rodzaju takie połączenie i takie przybliżenie też sytuacji tych osób i także problemów, z którymi Unia Europejska walczy. Mieliśmy rodzinę tragicznie zmarłego strażaka, mieliśmy dziewczynkę, gimnastyczkę poszkodowaną w rosyjskim ataku w Ukrainie i był też Polak, który razem z Finem podczas Erasmusa stworzyli startup i następnie rozwijają swoją działalność w tym zakresie. To jest pokazywanie Europejczykom, że ta Europa jest, że oni są częścią tej Europy, że ona jest blisko i to jest ten rozbudowany moduł, który uważam, że w tym roku w trakcie orędzia wybrzmiał. Też abstrahuję na razie od tych kwestii merytorycznych, no bo ich była cała masa, to też poukładanie w schemat tego orędzia było takie, że zaczęliśmy od kwestii właśnie bezpieczeństwa gospodarki, kwestii nowych technologii i później schodziliśmy tak proporcjonalnie do też uważności i też do kwestii konkretnych kolejnych obszarów, o których mówiła pani przewodnicząca, więc to też było starannie zaprojektowane. Też warto zauważyć, że w tym przemówieniu nie ma zdania, które byłoby przypadkiem. Ono jest starannie wyselekcjonowane. To jest też kwestia lobbingu poszczególnych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej, czy też ważne dla nich kwestie znajdą się w orędziu, czy nie znajdą, więc to orędzie poprzedza ogromna praca wykonywana w Komisji Europejskiej. Też samo orędzie jest początkiem takiego nowego roku w Unii Europejskiej, czyli też nowego roku realizacji tych wszystkich postanowień, czy też tych spraw, o których przewodnicząca w swoim orędziu mówi. Więc tym sposobem rozpoczęliśmy nowy rok w Komisji Europejskiej, właśnie orędziem o stanie Unii Europejskiej. No i teraz nadchodzi ten czas realizacji, o którym mówiła przewodnicząca, podając konkretne ramy czasowe na wdrożenie tych instytucji odpowiadających właśnie na zapotrzebowanie w konkretnych obszarach.
12: No, nie zapominając oczywiście o tym, że Komisja Europejska pewne rzeczy proponuje, inicjuje, natomiast no później tak jest to poukładane. Musi być akceptacja, tak? W przypadku legislacyjnych projektów, no to przez parlament i radę. W przypadku już chociażby takiego pomysłu jak Stowarzyszenie Kanady z Unią Europejską, no to już jest w ogóle kompetencja rządów, więc oczywiście rolą komisji jest inicjowanie pewnych rzeczy, chociaż w tym konkretnym przypadku to może, mimo że to się pojawia gdzieś w połowie dopiero tego State of the Union, wrócimy do Kanady, tym bardziej, że pani profesor również podkreśliła obecność premiera Marka Carneya, co w historii 16-letniej State of the Union było rzeczywiście czymś niespotykanym. No to powiedzmy trochę o tej Kanadzie, bo to, że myślimy podobnie, to już nam premier Carney powiedział na forum ekonomicznym w Davos, że powinniśmy szukać takich sojuszy, w których dalej znane sprzed laty wartości wszelkiego rodzaju będą szanowane i honorowane, a zacieśnienie więzów i współpracy no, może nie tylko przynosić korzyści, ale również w jakimś sensie poszerzać tę sferę no, świata właśnie opartego na zasadach. I mam do Państwa takie pytanie właśnie, bo jednak pojawiły się głosy krytyki ze strony niektórych stolic, że Ursula von der Leyen wyszła przed szereg, że nie konsultowała tego z rządami, które właśnie w takich sprawach mają głos decydujący. I że no to wcale się dobrze może nie skończyć, bo rozbudziła pewne emocje. Tymczasem chociażby fakt, że nie bardzo wiadomo, na czym by to szczególne partnerstwo miało polegać, no obiecała coś, co do końca sama nie zdefiniowała. Więc nie chcę tutaj jakby psuć tej dobrej atmosfery, bo ja sam jestem pod przede wszystkim olbrzymim wrażeniem nie tylko tego pomysłu, ale i reakcji na niego premiera Carneya, ale gdyby państwo od tej strony właśnie merytorycznej też mogli się odnieść, czy po pierwsze, czy tak powinno być, że ta propozycja się pojawia w takiej formie i w ten sposób? Czy można sobie wyobrazić właśnie zdefiniowanie tego Stowarzyszenia Kanady z Unią Europejską? No i czy to, czego byliśmy świadkami dzień po, nie zepsuje i tak złych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, ciągle ważnym partnerem, no bo przecież Donald Trump powiedział, jak uznam, że to są wrogie wobec mnie działania, to nałożę na Unię Europejską sankcje. Pani profesor.
13: No tak, rzeczywiście jest to taki hasłowo, można powiedzieć, podkreślony, może nie tyle problem, co pewne wyzwanie, które kryje się pod hasłem associate membership, tak? Czyli takie członkostwo stowarzyszone. Pewna taka hybryda, nowość, która pojawia się w dokumencie politycznym, tak? Jakim jest orędzie. Natomiast no nie ma takiego określenia, czy też takiego procesu, procedury w ramach traktatów, tak? A pamiętajmy, i tu pan redaktor podkreślił, że Unia Europejska jest to organizacja międzynarodowa oparta na zasadach, z czego się bardzo szczyci. Natomiast te zasady to również prawo Unii Europejskiej. I na podstawie artykułu 49 Traktatu o Unii o pełne członkostwo może ubiegać się tylko państwo europejskie. I z samej tej zasady, tak, prawnej, Kanada nie może po prostu przejść normalnej ścieżki akcesyjnej. Natomiast pamiętajmy, że ta zapowiedź jest interpretowana, tak, w różny sposób, o tym właśnie mówimy, bo jedni traktują, że to ma być jakiś ten właśnie specjalny status stowarzyszenia, które zostaje nadawane, czy było nadawane tym państwom, które no, przechodziły tą ścieżkę rozszerzeniową, okres, tak zwany okres próbny, tak, okres stowarzyszenia trwający do 10 lat, tak jak było w przypadku Polski. Natomiast drugim elementem jest pełne członkostwo, tak? I w tym przypadku, chociażby z punktu widzenia artykułu 49, no nie jest to do końca możliwe, ponieważ no, Kanada nie jest państwem europejskim. Chociaż tu wszyscy wiemy, że w historii dobrze wiemy, że to państwo europejskie jest to też pewne określenie polityczne, geopolityczne i tu nad tym również można dyskutować. Więc to, co my obserwujemy obecnie, na pewno nie jest zapowiedzią rozszerzenia Unii Europejskiej na Kanadę, biorąc pod uwagę chociażby te doświadczenia i historie dotychczasowych rozszerzenia o 28, już teraz 27 państw, ale mówi się o tym głośno, że jest to próba stworzenia nowego kręgu integracji wokół Unii Europejskiej, tworzenia pewnego rodzaju nowych więzi, sojuszy, co na pewno będzie miało znaczenie geopolityczne, ale Ursula von der Leyen też bardzo mocno podkreślała, że to nowe partnerstwo nie jest, tak jak już mówiłam wcześniej, przeciwko komukolwiek. Ale żeby troszeczkę jeszcze usystematyzować ten charakter relacji Unii Europejskiej z Kanadą, to nie jest tak, że państwo i organizacja międzynarodowa zaczyna od zera, ponieważ fundamentem relacji pomiędzy dwoma partnerami jest tak zwana CETA, tak? Czyli jest to kompleksowa umowa, tak, gospodarcza o wolnym handlu, która w 2016 roku została podpisana, natomiast nie weszła ona w życie. Właśnie nie weszła dlatego, ponieważ wymaga ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie. I tu wracamy znowu jakby do tego elementu odpowiedzialności i specyfiki systemu decyzyjnego w Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że taka pogłębiona, czy też kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa też jest podpisana chociażby z Ukrainą, tak, Mołdawią, Gruzją, państwami, które w tym momencie są już kandydatami do Unii Europejskiej spośród innych 9 kandydatów, tak, których w ramach, tak, łącznie 9 kandydatów, z którymi podjęte są negocjacje akcesyjne. Natomiast ten status kandydata też się różni. Czy te negocjacje już trwają, czy na razie są tylko wpisane na listę, bo mamy tu przecież Turcję, tak, czy Albanię, która też, no akurat Albania, Czarnogóra, Ukraina, Mołdawia, te negocjacje akcesyjne rozpoczęły, one trwają, więc te konferencje się odbywają, nawet odbywały się w lipcu, w wakacje. Natomiast to, co trzeba powiedzieć, to nie oznacza to według tych wszystkich analiz, które możemy prześledzić, tak jak dotychczas wyglądał proces akcesyjny, nie oznacza to szybkiego członkostwa. Chociażby Turcja jest tym kandydatem takim oficjalnym od 1999 roku, więc to nie jest ekspresowy proces, tak, który przechodzi. Pamiętajmy, że to państwa tutaj mają, komisja oczywiście w tym uczestniczy praktycznie, natomiast państwa członkowskie również muszą uczestniczyć w tym procesie. Ale nie tylko CETA, ponieważ to porozumienie o wolnym handlu pokazuje specyfikę, tak, tych relacji. Specyfikę relacji opartej przede wszystkim na gospodarce, na handlu, czy innych strategicznych sektorach, które mają wpływać na zwiększenie autonomii, odporności, ale też poszerzania kręgu partnerstw, tak? Zarówno jest to w interesie Unii Europejskiej, poszerzanie kręgu partnerów, ale tym samym w interesie Kanady, tak? Żeby pomimo tego największego partnera, jakim są Stany Zjednoczone, nieco się uniezależnić, bo pamiętamy i słyszymy retorykę, która wybrzmiewa cyklicznie ze strony Donalda Trumpa w stosunku do swoich sąsiadów, w stosunku do Kanady również. Już nie będę jakby powtarzać tych jego geopolitycznych zapędów, bo to nie o tym. Natomiast myślę, że to też było trochę wyjście naprzeciw, żeby jakby pokazać Kanadzie, że może szukać też partnerów pozaatlantyckich. Natomiast co jeszcze chciałam powiedzieć, żeby pokazać jakby specyfikę, tak, słuchaczom. No oczywiście wszyscy wiemy, jak wygląda mapa świata, natomiast Kanada z punktu widzenia takiego strategicznego, geopolitycznego, no jest 2,4 razy większa terytorialnie, tak, od całej Unii Europejskiej. Tam mieszka prawie 11 razy więcej ludzi niż w Unii Europejskiej, więc tu trzeba powiedzieć, przepraszam, w Unii Europejskiej niż w Kanadzie. Tak, przepraszam, już tutaj tak. Natomiast no, trudno powiedzieć, żeby Kanada, tak? No, akurat gęstość zaludnienia jest przybliżona, no może tu trochę przesadziłam do Polski, no, ale 41,5 miliona osób w porównaniu z Polską, to rzeczywiście jest to dość blisko. No trudno też mówić, że no, takie terytorium, też no, liczba ludności akurat tutaj jest zbliżona do innych europejskich państw, no, no mogłoby stać się członkiem Unii Europejskiej. To wymaga też oczywiście zmian traktatowych, tak jak w przypadku tych dyskusji, które toczą się obecnie o te cztery państwa, z którym te negocjacje akcesyjne są, trwają obecnie, no to trzeba powiedzieć, że no jeszcze wiele przed nami. Aczkolwiek no jest to jakiś sygnał. Jest to jakiś sygnał, że chcemy zacieśniać więzi z państwami, które nie są takie oczywiste we współpracy, ponieważ nie są to państwa europejskie. I co jeszcze jest ważne, drugim elementem współpracy, Kanada coraz bardziej zaczyna wchodzić w ten system unijny bezpieczeństwa, tak? Ponieważ też jest pierwszym państwem pozaeuropejskim, który uczestniczy w unijnym instrumencie SAFE, tak, dotyczącym zamówień obronnych z lutego 2026 roku. Więc tu trzeba powiedzieć, że chyba no jest to też pewnego rodzaju parasol, tak, ochronny, który też Europa stara się sobie stworzyć.
12: Przypomnę słuchaczom, że gośćmi audycji są pani profesor Beata Piskorska, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierowniczka Centrum Badań nad Dyplomacją w tymże Uniwersytecie i pan Tobiasz Gajda, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. No to jeszcze króciutko pana poproszę o odniesienie się do tej propozycji bliskiego współdziałania z Kanadą. Przepraszam, że powiem może trochę króciutko już, no bo tyle tych tematów jest w tym orędziu, a tu już mamy połowę audycji właściwie za sobą. I może bym jednak zachęcił pana do takiej spekulacji, czy akurat w sytuacji właśnie, o której mówiła pani profesor, że 10 państw przez 10 lat nie ratyfikowało umowy CETA, nie jest kolejnym dowodem na to, że ten pomysł Ursuli von der Leyen był autorskim pomysłem, no bo z jakiegoś powodu w 10 stolicach jakoś się nie palą do tejże ratyfikacji CETY.
14: Na pewno temat stowarzyszenia się z Kanadą podczas orędzia był tematem odważnym, bo nawet w przestrzeni medialnej kilka dni wcześniej spekulowano jedynie odnośnie tego, czy ten temat pojawi się w trakcie orędzia. Nie było tej pewności, więc na pewno zgodzę się z tezą, że było to wyjście przed szereg. O temacie Kanady dyskutowaliśmy także w trakcie debaty z widokiem na orędzie Unii we Wrocławiu, zaraz na gorąco po orędziu. I tutaj też wiele tematów się przebijało. Przede wszystkim ten temat współpracy w zakresie bezpieczeństwa, obronności, który już się dzieje, bo my już z Kanadą współpracujemy w tym zakresie bardzo, bardzo ściśle i właśnie te resztki SAFE tego funduszu są na to przeznaczone, więc ta współpraca kwitnie. Oczywistym jest także to, że gdyby nie retoryka i polityka Donalda Trumpa, to być może ta koegzystencja wspólnie z Unią Europejską Kanady może by rozwijała się w nieco wolniejszym tempie, a to jedynie przyspieszyło tą quasi integrację. Też mówiła przewodnicząca w trakcie orędzia o kwestii Antarktyki, o kwestiach o Arktyce, mówiła o tym eksploracji też tego obszaru, który jest istotny z perspektywy samej Unii Europejskiej, więc to jest też niezwykle istotne. Ja też w trakcie debaty zastanawiałem się na temat tego, jak mogą do tego pomysłu odnosić się także siły polityczne w samej Kanadzie, bo tam wiadomo, że liberałowie, ale i konserwatyści, którzy prowadzą taki duopol polityczny w państwie. Dzisiaj już pokazały się pierwsze pierwsze sondaże i wychodzi na to, że tutaj elektorat zarówno liberalny, czyli 82% osób popierających liberałów w Kanadzie jest za tą integracją z Unią Europejską i aż 70% tego elektoratu konserwatywnego także popiera tą integrację w sposób tego stowarzyszenia z Unią Europejską, więc widzimy, że w społeczeństwie kanadyjskim ten temat jest, jest pożądany, jest na agendzie. Uważam, że jest to ważne badanie. Daje ono oczywiście też nowe możliwości Kanadyjczykom, bo wybrzmiewał temat tego, że pewnie pierwszym programem, do którego będą Kanadyjczycy przystępować, będzie to Erasmus Plus i te możliwości edukacyjne, bo to jesteśmy w stanie zrobić najłatwiej i najszybciej. No i też jest kwestia tego, że oczywiście wiemy o tych zmianach traktatowych, ale też zostało zapowiedziane to, że z okazji 70 lat od traktatów rzymskich zostanie powołana konferencja, która przyjrzy się potrzebom i nowej wizji Unii Europejskiej, więc być może akurat ta kwestia zostanie też w pewien sposób, będzie kwestia pracy prawnej nad tym, jak tego dokonać się i czy zmiany traktatowe też w kwestii członka stowarzyszonego nastąpią. Więc tutaj no, temat rzeka, temat na pewno też polityczny z uwagi na to, że jest przecież gro przywódców w Unii Europejskiej, które popierają otwarcie politykę Donalda Trumpa, więc pewnie każdy sygnał, który będzie mówił o tym, że ktoś próbuje jego politykę nieco umniejszać, czy też właśnie wzmacniać jego adwersarzy, no bo tutaj tak trochę się ta linia USA-Kanada obecnie kreuje, też te zmiany nazw jeziora Ontario i tak dalej, no to wszystko jest wymierzone w tą tożsamość kanadyjską, więc też ta wojna wzmacnia zarówno moim zdaniem tożsamość samych Kanadyjczyków, ale także i tych niektórych liderów europejskich w popieraniu Donalda Trumpa i przeciwstawianiu się Ursuli von der Leyen typu premier Słowacji i tak dalej, i tak dalej.
12: No to czekamy na dalsze kroki w kierunku zacieśniania tej współpracy, a teraz może już w trochę krótszych komentarzach rzeczywiście spróbujmy odnieść się do kilku wątków. Ja je no, siłą rzeczy zaproponuję, ale wydaje mi się, że one mogą być również dla naszych słuchaczy interesujące. W orędziu było takie oczekiwanie, że pojawi się wyraźna deklaracja związana z programami unijnymi czy politykami unijnymi, które w Polsce, na przykład w Polsce, ale nie tylko, odbierane są jako powód wielkiego nieszczęścia i przyczyna wysokich cen rachunków za energię. Oczywiście chodzi o ETS, system handlu emisjami. W Polsce bardzo dużo się na ten temat mówi, chociaż myślę często, że ci, co mówią, niedokładnie wiedzą o czym, ale to jest taki czarny lód, ten ETS. ETS-2, żeby go w ogóle zapomnieć o nim. No i okazało się, że nic na ten temat nie padło w tym orędziu. Przewodnicząca przywołała wydarzenia z lata tego roku. Podała informację, że spłonęło 660 tysięcy hektarów ziemi, że zniszczeniu uległo około 12 milionów ton upraw, że te kluczowe rzeki jak Dunaj, Ręczy, Garonna znikają na naszych oczach, że mieliśmy 35 tysięcy dodatkowych zgonów. No więc przedstawiła dramatyczny obraz i spuentowała: Europa może, musi i będzie konsekwentnie dążyć do realizacji celów klimatycznych. Czy państwa zdaniem, bo to jest również i stanowisko polskiego rządu, żeby liberalizować ETS, łagodzić, a ETS-2 co najmniej na lata odsunąć, czy to jest zawód poważny i czy to jest błąd ze strony Ursuli von der Leyen? Występujący zaraz po niej szef największej grupy Manfred Weber, no wręcz powiedział, dalej żądamy właśnie no, reformy ETS-u.
13: W orędziu rzeczywiście tutaj szczególnie ci, którzy oczekiwali tego, czyli pewnie dosyt, tak, ponieważ Dość ogólnikowo Ursula von der Leyen uznała, że te ceny wysokiej energii są problemem strukturalnym Unii Europejskiej, który no, pojawia się nie od dzisiaj, a rzeczywiście ta dalsza elektryfikacja czy rozwój energii odnawialnej czy energetyki jądrowej no, będzie tym elementem, który ma też dodatkowo jakby wzmocnić czy tak jak mówimy zdywersyfikować tą produkcję energii. Natomiast no, sam temat, ja o tym też wspominałam, polityki klimatycznej Unii Europejskiej pojawia się, no, ale przede wszystkim w aspekcie zmian tego klimatu, tak? Tu pan redaktor wspomniał akurat o tym, co też jakby zajęło sporo miejsca. Takimi, można powiedzieć, takimi didaskaliami było, tak? Czyli te pożary, z którymi trzeba walczyć, do których trzeba się przygotować, które są właśnie efektem tych zmian klimatycznych i tu w większym stopniu został nacisk położony na to, niż na konkretne rozwiązania, tak? Które pokazałyby, co jest dokładnie przyczyną chociażby dzisiejszych cen benzyny czy ogrzewania gospodarstw, no oprócz tego, że społeczeństwo europejskie powinno czuć się bezpiecznie, tak? Jeśli chodzi o chociażby tą odporność na wzrost cen paliwa, zwłaszcza, że no, zbliża się okres grzewczy, więc myślę, że akurat ten początek jesieni też jest dobrym momentem na to, żeby wspominać o tym. Myślę, że to jest pewnego rodzaju początek i środowiska polityczne, które no, oczekują konkretnych rozwiązań i konkretnych wypowiedzi, nie będą ustawać w tym, żeby wymuszać zawarcie stanowiska przez Ursulę von der Leyen, jak i Komisję, Dyrekcję Generalną do Spraw Energetyki, bo myślę, że tutaj w tym momencie no, bardzo mocno wybrzmiewa też ta polityka tych środowisk, o których też pan redaktor wspomniał, gdzie no, oskarża się tak przede wszystkim Unię Europejską za to, że te ceny energii są wysokie. No już chociażby sam Donald Trump powiedział, że wiadomo, no, tego nie należy powtarzać jako prawdę, że rzeczywiście no, tą przyczyną wysokich cen energii jest chociażby wojna na Ukrainie, co jest kompletną bzdurą w porównaniu z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i przez kogo, tak? Więc tu w tym przypadku no, jest to dyskusja dłuższa, natomiast oczekuje się, żeby rzeczywiście takie stanowisko Komisja Europejska jasno wyraziła i powróciła do tej rozmowy, do tej dyskusji w sposób już konkretny.
12: No to może połączę dwa inne wątki z orędzia, ale może dlatego, że kojarzą mi się z czymś, co bym nazwał taką trochę polityką socjalną. I tu może pana Tobiasza Gajdę poproszę o parę słów komentarza, bo w pewnym momencie pojawia się no, temat, który ciągle też jest traktowany przez, nazwijmy to, eurosceptyków jako wtrącanie się Komisji Europejskiej w nieswoje sprawy. No bo Ursula von der Leyen, to zresztą wiemy od początku tej drugiej jej kadencji, przecież mamy w składzie Kolegium Komisarzy komisarza do spraw mieszkalnictwa w Parlamencie Europejskim, jest tymczasowa komisja, która się tym zajmuje i oto Ursula von der Leyen mówi, że potrzebujemy ustawy o wysokiej jakości, znaczy zaproponowaliśmy pierwszą w historii ustawę mieszkaniową, która ma przeciwdziałać negatywnym skutkom najmu krótkoterminowego i spekulacji na rynku nieruchomości. Ktoś mówi, no zaraz, naprawdę będziemy na poziomie unijnym przyjmować prawo dotyczące najmu krótkoterminowego, przecież to jest domena państw członkowskich. Zresztą akurat w Polsce rzeczywiście trwają prace nad ustawą, która tego dotyczy. I zaraz po tym dorzuciła, że mija 10 lat od ogłoszenia Europejskiego Filara Praw Socjalnych. No i tutaj raczej tylko nawiązała do tej rocznicy, że zorganizuje z moim drogim przyjacielem Antonio Costą szczyt poświęcony obronie trwałych zasad naszego filaru socjalnych praw. Czy to nie był po prostu ukłon w stronę socjalistów, którzy coraz głośniej krzyczą, że mają dosyć współpracy Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Ursula von der Leyen, ze skrajną prawicą i że jak tak dalej pójdzie, to się skończy ten sojusz proeuropejski w parlamencie i być może następne głosowanie nad wotum nieufności dla komisji skończy się jej odwołaniem. Panie Tobiaszu.
14: Mogło tak być, ponieważ wsłuchałem się właśnie w te głosy szefów największych frakcji w parlamencie, które następowały po orędziu o stanie Unii Europejskiej. Już zauważyliśmy, że też Manfred Weber tutaj wykonywał troszkę tej czarnej roboty i mówił o tym na przykład, że kwestia elektryfikacji samochodów założenia tego, że nie będziemy produkować tych spalinowych, była błędem, a znowu wystąpienie liderki socjaldemokratów skupiało się właśnie na kosztach życia, na mieszkalnictwie. I tutaj te tezy, które padały, bo ten blok dotyczący zabezpieczenia socjalnego był bardziej rozbudowany w trakcie orędzia, bo to było nie tylko była kwestia mieszkalnictwa i taniej energii, która też przecież składa się na nasze koszty życia.
12: No ja tak trochę podganiałem, dlatego nie wszystko.
14: To były także kwestie tych wysokiej jakości miejsc pracy i right to stay, czyli prawa do życia w miejscu, z którego się pochodzi, czyli żeby w tym miejscu, w każdym regionie Unii Europejskiej były zapewnione te minimum, a właściwie komfortowe warunki życia. To dotyczy nie tylko mieszkalnictwa, ale i ochrony zdrowia i kwestia środowiska i tych miejsc pracy. Więc to był taki szerszy zamysł powiedzenia właśnie o tym zabezpieczeniu socjalnym, co wszystko składa się na to tak zwane right to stay, a jeszcze wyniknęło nam w trakcie debaty po orędziu, że samo right to stay naszym zdaniem będzie zastępowało być może tą kohezję, która jest obecna, czyli politykę spójności Unii Europejskiej. Będzie czymś nowym, co inaczej spojrzy na te nierówności czy też zabezpieczenia regionalne w całej Unii Europejskiej, więc być może akurat ten cały blok zabezpieczenia socjalnego Europejczyków był czymś nowym i właśnie może był ukłonem w stronę socjaldemokratów, no bo tak nam to się składało w całość, bo patrząc z perspektywy samorządu, też mówiła szefowa o tym, że musimy inwestować w odnawialne źródła energii, ale to też nam pokazuje, czyli że to jest ten gwarant niskich kosztów energii, niskich kosztów życia Europejczyków, no ale to zderza nam się z tą polską, na przykład, mówię polską, polską powiatową i masą gmin, w których obecnie trwają referenda nad odwołaniem włodarzy, które takie pozytywne decyzje albo zamierzają wydać nad powstaniem na przykład elektrowni wiatrowych, czy też już to zrobili. Więc tutaj troszeczkę się rozmywamy z tym, co się aktualnie w Unii Europejskiej dzieje i z tym, jak powinno to wyglądać, więc tutaj też widziałbym przestrzeń do tego, by może bardziej myśleć też pod kątem tej analizy obecnej sytuacji i tego, jak temu zaradzić w sposób taki bardziej nieoczywisty i złożony, biorąc pod uwagę też te tło tej całej sytuacji w całej Unii Europejskiej.
12: No i na pewno też ukłonem w stronę lewicy i to nawet nie tylko tej grupy socjalistów i demokratów, ale tej jeszcze bardziej na lewo. Były dość ostre słowa dotyczące sytuacji w Gazie. Mówiła przewodnicząca o ogromnym cierpieniu w Strefie Gazy oraz niepohamowanej przemocy osadników na zachodnim brzegu, co głęboko poruszyło Europejczyków. Ale też, no właśnie był też ukłon w prawą stronę, bo w fragmencie poświęconym polityce migracyjnej nawiązała przewodnicząca do Ceuty, dlatego że ten temat dalej jest właśnie tematem, przedmiotem debaty publicznej, nie tylko w Hiszpanii. I zwróciła uwagę, że no, po pierwsze odnosimy sukcesy na tym polu. W ciągu ostatnich 2 lat odnotowaliśmy spadek liczby nielegalnych przyjazdów o 55%, a tylko w tym roku o kolejne 35%. I powiedziała właśnie, i to jest chyba ten ukłon w prawą stronę, przesłanie płynące z Europy jest jasne. Zawsze będziemy przestrzegać naszych wartości i praw podstawowych, ale nigdy nie pójdziemy na kompromis w kwestii ochrony naszych granic. To my, Europejczycy, decydujemy, kto przybywa do naszej Unii i na jakich zasadach, a nie przemytnicy czy handlarze ludźmi. Pani profesor, czy w kwestii polityki migracyjnej króciutko, wydaje się pani, że rzeczywiście pakt migracyjny i to wszystko, co się udało komisji dopiąć, tak, zostanie doceniony przez Europejczyków?
13: No rzeczywiście te lata pokazały, że pakt po latach tych pracy, tak, mamy te wspólne ramy europejskie, które no też nakładają pewnego rodzaju, tak jakby brzmiewa to w orędziu, odpowiedzialność, tak, które wymagają solidarności na granicach. No nie są w pełni wdrożone i to jakby wiemy, że pomimo zmniejszenia się przepływu nielegalnych migrantów, to jest to bardzo trudny temat. Bardzo trudny temat, dlatego że w dalszym ciągu jakby pozostaje to w dyspozycji państw członkowskich i rzeczywiście te kryteria też wdrażania paktu migracyjnego muszą mieć określone kryteria, natomiast oczywiście elastycznie nastawione do specyfiki i konkretnej granicy. Natomiast tu trzeba powiedzieć, że no w coraz większym stopniu mówi się o tym, że te instytucje, które powstały, czy już istniały wcześniej, przed pojawieniem się no, masowego napływu uchodźców i imigrantów, mam na myśli tutaj Frontex, to jakby następuje tutaj w tym orędzie również zapowiedź kontynuacji wzmacniania instytucji, które miałoby kontrolować ten proces, ale nie tyle jakby kontroli przepływania, tak, czy docierania do państw docelowych, co powrotów, tak, żeby przyspieszyć powroty tych osób, no oczywiście biorąc pod uwagę bezpieczeństwo też tych obywateli, tak, czyli do miejsc, które już w jakimś stopniu są bezpieczne, bądź też do państw trzecich, chociaż to akurat jest kolejny kontrowersyjny pomysł. Więc w tym przypadku mówimy to o tych instytucjach, które już istnieją, ale też dużo mówi się o jakby digitalizacji tego, tak, żeby przewidywać zagrożenia, które dzieją się również w przestrzeni, które są wywołane między innymi przez pewną dezinformację, która w przestrzeni informacyjnej się pojawia, chociażby związana z przyczynami nielegalnej migracji, tak, i jak ta nielegalna migracja zalewa nasze państwa i rozbija społeczeństwa, więc tu na pewno przydadzą się inwestycje w ten obszar, no, ten obszar cyfrowy, tak, czy też cyberbezpieczeństwa pojawia się w zasadzie przy okazji każdej nowej zapowiedzi, tak, działania Unii Europejskiej. No, bez tego w tym momencie trudno mówić o bezpiecznej Europie, jeżeli mamy no, tak duże zagrożenie w przestrzeni cyfrowej. Więc jakby każdy obszar działania europejskiej, każda polityka, no, nie ma takiej możliwości, żeby nie dotknęła tego zakresu właśnie bezpieczeństwa cyfrowego i przygotowania przede wszystkim, zarówno na poziomie społeczeństwa, nawet tych najmłodszych, tak, poprzez różnego rodzaju szkolenia i przygotowanie. Więc chociażby, jeżeli mówimy o tym regionie śródziemnomorskim, bo to no, stąd też wszystko się zaczęło w 2010 roku, kiedy ta wiosna ludu wybuchła w państwach arabskich, to jakby następuje powrót znowu do tej polityki w basenie Morza Śródziemnego, żeby tam rzeczywiście stwarzać te nowe umiejętności, czy też wyposażać w nowe umiejętności reagowania, tak, czy też przygotowania zawodowego.

0: skupiona instytucja. Natomiast też mówimy to o uświadamianiu, tak? Uświadamianiu również przedstawicieli osób, które należą do grona migrantów, uchodźców, którzy no, wracaliby już z kompetentnymi, czy też wyposażeni w kompetentną wiedzę dotyczącą tego, jak zwalczać dezinformację o tym, ale też jak przeciwdziałać tym procesom.
1: No ważne, żeby ten komunikat właśnie się rozprzestrzeniał, że nie tylko coraz lepiej panujemy nad sytuacją, ale że rzeczywiście różnego rodzaju przyjęte działania się sprawdzają, no bo jak dobrze widzimy, chociażby też i ostatnie te wybory w niemieckich landach, no ten lęk przed nielegalną migracją jest znakomitym paliwem dla antyunijnych czy antyeuropejskich i to już od lat formacji. One dalej rosną w siłę, więc myślę, że dobrze, że ten wątek też poruszyliśmy. Ale mamy już tylko 6 minut na naszą rozmowę, a chciałoby się jeszcze przynajmniej z 5, no to może wrócimy do tego, co nas bardzo dotyczy. Ja tylko już krótko zasygnalizuję, żeby nie zabierać czasu, czyli do fragmentu dotyczącego bezpieczeństwa. Pan Tobiasz Gajda mówił, że na początku się ten wątek pojawił. Tak, ale tak ogólnie, natomiast bardziej szczegółowo został rozwinięty w dalszej części orędzia, gdzie się pojawiają kwestie pomocy dla Ukrainy w związku z nadchodzącą zimą i wielkimi problemami ukraińskiej obrony powietrznej, no, bo widzimy to po prostu codziennie na obrazach telewizyjnych, jak niszczona jest Ukraina i ma coraz więcej problemów z przeciwdziałaniem, jeśli chodzi o te rosyjskie ataki. Wspomniała o zaostrzaniu sankcji wobec Rosji. No i znowuż twierdzi Ursula von der Leyen, że są dotkliwe, tymczasem jak widzimy Rosjanom ciągle nie brakuje narzędzi do zabijania, więc no, jakoś trudno jest w dotkliwość tych sankcji Europejczykom uwierzyć i może by się tutaj przydały jakieś większe konkrety. Natomiast chciałem pana zapytać o ten artykuł 4. Ursula von der Leyen mówi, że w związku z tym, że ta wojna jest taka nietypowa i te działania Rosji na terenie Unii Europejskiej po prostu definiujemy jako wojna hybrydowa, ale w efekcie brakuje nam właśnie takiego jakby natowskiego artykułu 4, który mówi o jakiejś konsultacji, jakichś szybkich działaniach przywódców państw NATO, no właśnie w momencie, kiedy takie coś niezwykłego się dzieje i potrzebna jest skoordynowana europejska reakcja. Czy pana zdaniem rządy podchwycą ideę europejskiego odpowiednika artykułu 4?
2: No tutaj też wielokrotnie w trakcie orędzia wybrzmiewało to, że po prostu musimy reagować szybko, musimy reagować zdecydowanie, bo też widzi tutaj deficyty w tym zakresie przewodnicząca, czyli w tej sprawczości i w tym dopasowywaniu się do dynamicznie zmieniającej sytuacji. Też warto zauważyć, że sama Komisja Europejska nie była stworzona do tego, żeby tak mocno akcentować i angażować się w kwestie armii, bezpieczeństwa takiego całej Unii Europejskiej. Więc na pewno ta kwestia tego szybkiego reagowania była przyjęta z taką dozą nadziei na to, że faktycznie być może jakieś gremium będzie zrzeszało. Tutaj też była kwestia mowy o Radzie Bezpieczeństwa takiej Unii Europejskiej, która by akcentowała jakoś te zagrożenia, analizowała i też jakieś konkretne działania tutaj podejmowała. Więc na pewno krok w dobrą stronę, bo tego wydaje mi się w ostatnich latach brakowało. A to do tych sankcji, to też przecież wielość z tych decyzji jest po stronie państw członkowskich. No, w Belgii przecież była dyskusja odnośnie aktywów rosyjskich, no i niestety decyzja niekorzystna co do powzięcia tych aktywów i przeznaczenia dla Ukrainy, więc no, to jest temat bardzo też złożony.
1: Pani profesor, w tej sprawie, ale naprawdę nie więcej niż 2 minutki, proszę.
0: Tak, ja jeśli mogę dodać, to jak państwo wiecie, pochodzę z Lubelszczyzny, więc no nikt...
1: Lepiej nie wie, co to znaczy, niż... tak?
0: Tak,
1: nie lepiej nie wie, co to znaczy, jeżeli... Alarmem RCB i...
0: Otóż to. Otóż to, jakby słysząc, że dzieci w szkole, tak, bo również mam dziecko w szkole, w liceum, no, po raz pierwszy, tak, są

0: gdzieś tam spędzane do piwnicy, siedzą na korytarzu i to są już jakby realia, tak? To nie mówimy o hipotetycznych sytuacjach, tylko coś, co się dzieje. My to słyszymy, tak? Już drugi raz alarmy i de facto pewna dezorientacja, czy dzieje się coś naprawdę, czy to już jest taki realny stopień zagrożenia. Więc ja myślę, że oczekujemy tego, my jako obywatele, no tak jak powiedziałam, zwłaszcza tutaj w tym obszarze przygranicznym, bo przypomnę, że Lublin jest 100 kilometrów od granicy, 200 od Lwowa, więc tu jesteśmy naprawdę już podobnie jak Rzeszów, w realnym sąsiedztwie, to oczekujemy takiego szybkiego działania. Niech ta analiza, o której też mówił pan Tobiasz, te analizy w ramach Rady Bezpieczeństwa, czy ten Emergency Security Protocol, tak, który miał się w artykule 4 pojawić, to myślę, że te działania no przydałoby się, żeby Unia Europejska podjęła. Natomiast ja nie wierzę w to, że państwa członkowskie będą na to przystawały, biorąc pod uwagę, że no, w Sojuszu Północnoatlantyckim ten artykuł 5 no, na szczęście był stosowany tak naprawdę tylko raz i to 11 września. Natomiast no, rzeczywiście im myślę, że takie rozproszenie też za duże nie jest wskazane, tak? Myślę, że zastosowanie czy też jakby deklaracja i potem jakby ta rzeczywista wola państw, żeby stanąć tak, wszyscy, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, jest ważniejsza niż rozpraszanie tych instrumentów, więc analiza oczywiście tak, ale żeby stało za tym rzeczywiście realne takie zabezpieczenie naszych interesów i naszego bezpieczeństwa jako obywateli państw Unii Europejskiej, ale i państwa NATO, tak, mówię tutaj oczywiście o nas.
1: Pięknie państwu dziękuję. No jak zawsze się nie wszystko zmieściło, ale myślę, że najważniejsze wątki zostały przez państwa omówione. Wielkie dzięki. Przypomnę, byli z nami pani profesor Beata Piskorska, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierowniczka Centrum Badań nad Dyplomacją Uniwersytetu. Tobiasz Kajda, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Raz jeszcze bardzo dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję.
2: Dobranoc.
1: Podziękowania też dla wydawcy Macieja Stępurskiego. Państwu również życzę dobrej nocy, a słyszymy się jutro o tej samej porze.
3: Autopromocja.
4: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
5: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
4: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
5: Pogadajmy o tym.
4: Czas rodziców, sobota po 13.
5: Ula Malko,
4: Krzysztof Chorwat.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Ostrzeżenia dla mieszkańców Lubelszczyzny i prewencyjne poderwanie polskich samolotów to w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami na Ukrainę. W stan gotowości postawiono też natowskie siły w przestrzeni powietrznej Łotwy. Jeżeli mu się to uda, nominuje go do pokojowej Nagrody Nobla, mówi szef polskiej dyplomacji i ma nadzieję, że prezydent USA zastosuje przyjętą niedawno ustawę sankcyjną. Już w niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. W mieście trwa mobilizacja kandydatów. Minęła 23. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. W polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operuje polskie lotnictwo. To komunikat dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. To w związku z kolejną falą rosyjskich ataków na Ukrainę. Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców kilkunastu powiatów w województwie lubelskim. Dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych zapewniło, że monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji. Również łotewskie siły zbrojne wydały ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem z powietrza w rejonie miasta Krasław na południu kraju przy granicy z Białorusią. Dodały, że poderwano myśliwce misji NATO Baltic Air Policing. Gdyby doszło do eskalacji sytuacji, zostaną wydane kolejne komunikaty, przekazały łotewskie siły zbrojne na platformie X. W tym roku doszło do kilku przypadków wtargnięcia dronów w przestrzeń powietrzną Łotwy. 8 czerwca natowskie myśliwce po raz pierwszy zestrzeliły nad tym krajem bezzałogowiec, który naruszył granicę powietrzną. Łotewska armia informowała w ostatnich miesiącach, że wzmocniła zdolności obrony powietrznej na wschodniej granicy kraju przez rozmieszczenie tam dodatkowych jednostek. Jeśli prezydent Trump zastosuje nową ustawę sankcyjną, może doprowadzić do honorowego zakończenia wojny na Ukrainie, oświadczył wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Ustawa Lindseya Grahama, podpisana przez Trumpa w miniony piątek, daje prezydentowi możliwość nałożenia dodatkowych sankcji i ceł w wysokości do 100% na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz. Wykorzystanie tego aktu prawnego zależy jednak od decyzji prezydenta.
2: To jest rzecz, którą prezydent Trump może wygrać. Może doprowadzić do honorowego zakończenia tej wojny. I przypominam moje publiczne zobowiązanie, że jeżeli to mu się uda, to mając do tego prawo, sam nominuję go do Pokojowej Nagrody Nobla.
6: Mówił szef polskiej dyplomacji, mówiąc o zagrożeniu ze strony Rosji dla NATO. Sikorski zaznaczył, że sojusz ma szczegółowe plany odpowiedzi na ewentualną rosyjską agresję, lecz dodał, że skoro Rosja nie potrafi od 13 lat podbić całego Donbasu, w jej interesie nie leży rozszerzanie wojny. Przestrzegał jednak, by nie lekceważyć zagrożeń i gróźb Moskwy. Szef MSZ rozpoczął czterodniową wizytę w Nowym Jorku z okazji rozpoczynającej się tam 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W Nowym Jorku trwa też polsko-amerykańskie forum ekonomiczne z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Według doniesień Radia Z i Newsweeka podczas tego wydarzenia za odpowiednią zapłatą istniała możliwość rozmowy z polskim prezydentem. Najbardziej ekskluzywny pakiet Platinum warty 100 tysięcy dolarów ma pozwalać na rozmowę z głową państwa w cztery oczy. Jednak Karol Nawrocki zaprzecza tym doniesieniom.
7: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
6: Prezydent podczas swojej wizyty w Nowym Jorku w środę wystąpi również podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Karol Nawrocki ma też spotkać się m.in. z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterreszem, a także z prezydentami państw bałtyckich. To już ostatni tydzień kampanii przed wyborami na prezydenta Krakowa. Kandydaci wchodzą w ostatnią prostą, intensyfikują spotkania i próbują przekonać tych, którzy decyzję zostawili na ostatnie dni. Monika Piątkowska zapowiada w tym tygodniu dużo spotkań z mieszkańcami. Przyznaje też, że cieszy ją wzrostowa tendencja w sondażach, choć podkreśla, że najważniejszy wynik poznamy dopiero w dniu wyborów.
8: To, co obserwuję w tych sondażach, to trend, który, jeżeli o mnie chodzi, jest rzeczywiście w każdym z tych sondaży trendem wzrostowym. W każdym sondażu, który się pojawia, mam większą liczbę głosów.
6: Z radością do sondaży podchodzi też główny przeciwnik Piątkowskiej, Łukasz Gibała, który zdecydowanie w sondażach prowadzi.
9: Nie mam pojęcia, czy ja wyjdę do drugiej tury, nie mam pojęcia, czy będzie pani Piątkowska, nie wiem, jaki jest jej skład. Sondaże pokazują, że teoretycznie oczywiście powinien mieć taki, że będzie to ona i ja, ale to się wszystko może zmienić.
6: Głosowanie już w niedzielę. Teraz kandydaci walczą nie tylko o swoich przekonanych wyborców, ale przede wszystkim o tych, którzy wciąż nie zdecydowali, komu oddadzą głos. Prezydent FIFA Gianni Infantino zaproponował przegląd sposobu podejmowania kluczowych decyzji w organizacji. Przyznał też, że sposób zarządzania porzuconym już planem inwestycyjnym wywołał niepokój. Infantino spotkał się z ostrą krytyką w związku ze swoją propozycją sprzedaży prywatnym inwestorom 20% udziałów w prawach komercyjnych FIFA, w tym do piłkarskich mistrzostw świata. Plan ten został porzucony w lipcu po protestach i groźbach bojkotu przez niektóre kontynentalne organizacje. Infantino wyjaśnił, że plan miał na celu sprawdzenie, czy sprzedaż mniejszościowego udziału w kontrolowanej przez FIFA spółce komercyjnej mogłaby przynieść więcej pieniędzy na rozwój futbolu. Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję. Szefem FIFA jest od 2016 roku. We wtorek przewaga chmur, w drugiej połowie dnia z rozpogodzeniami na zachodzie. W niemal całym kraju przelotny deszcz, a na wschodzie miejscowe burze. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 12 stopni na południu do 15 w centrum i na wschodzie i do 18 na zachodzie kraju.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Dobry wieczór, Cezary Łasiczka. Zapraszam państwa do wysłuchania archiwalnego wydania audycji Interluda. Na premierowe odcinki programu Interluda zapraszam w każdą sobotę po godzinie 16. A dzisiaj archiwalne wydanie Interludy. Serdecznie zapraszam.
11: Dzisiaj gościem jest pan Michael Pohl. Kim jest Michael Pohl? Zapytają niektórzy z naszych słuchaczek i słuchaczy. Pewnie nie wszyscy, bo są tacy, którzy na przykład bywają w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, albo w Teatrze Wielkim w Poznaniu, albo w Londynie, albo w różnych miejscach na całym świecie i mówią Michael Pohl. Oczywiście, że znamy Michaela Pohla. To jest cudowny dyrygent, fantastyczny gitarzysta. No i w ogóle najbardziej niesamowite w nim jest być może to, że doskonale mówi po polsku. A za chwileczkę o tym będą państwo mieli okazję się przekonać. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: pewnie kiedy słyszymy o nie Polaku, który mówi po polsku, a jeszcze spędził sporo czasu w Polsce, pracując w różnych instytucjach, to pierwsze pytanie jest, co Amerykanin robi w Polsce i dlaczego wybrał Polskę na miejsce robienia kariery, ale też wcześniej edukacji?
12: Ja miałem ogromny zaszczyt, jak byłem studentem w Filadelfii na uniwersytecie tam, aby poznać się z Łukaszem Kuropaczewskim, który wtedy był najsłynniejszym uczniem Manuela Barwejka, gitarzysty z Kuby, który uczył w Peabody Conservatory w Baltimore. I Manuel miał chwilę, jak ze względu na sytuację rodzinną, on nie był dostępny, więc poznał mnie z Łukaszem i miałem zaszczyt się uczyć u niego. I po prostu jak zacząłem, wiedziałem, że mamy bardzo dużo do robienia razem, że miałem bardzo dużo, aby się uczyć od niego. I po chyba 18 miesięcy współpracy on wrócił do Polski i stwierdziłem, że po prostu muszę za nim przyjechać, aby dalej się uczyć. Miałem ogromne szczęście, aby dostać stypendium Fulbrighta, aby iść do Poznania i uczyć się u niego na Akademii Muzycznej tam. I to był mój początek, powiedzmy, w Polsce.
11: To jest niesamowite, bo zwykle, kiedy myślimy o karierze, to raczej te strzałki biegną w drugą stronę, czyli być może najpierw Gdańsk, potem Wrocław, a potem Penn, Curtis, a może doktorat w Guildhall, a tu odwrotnie.
12: Ale to jest ze względu na to, że w muzyce i w niektórych innych dyscyplinach też najważniejszy element naszych studiów jest, u kogo my to robimy. I ja wiedziałem, że Łukasz, i też miałem zaszczyt studiować u jego profesora, profesor Piotr Zaleski, więc u Zaleskiego i u Kuropaczewskiego ja wiedziałem, że oni coś mają do zaoferowania, które było dokładnie to, co ja potrzebowałem. I akurat w tym przypadku to był ich rozbudowany stosunek do fizycznej pracy w muzyce, bo oczywiście w muzyce nie wystarczy mieć dobry pomysł albo ciekawą interpretację. Jak nie jesteś w stanie to zrealizować, to nie masz nic. I ja wiedziałem, że u nich ja miałem tą okazję opracować te najsłabsze jakby elementy mojej umiejętności i to były te elementy, które mi pozwolili zrealizować to, co miałem w środku, aby to przekazać jakby dalej, aby to, co było we mnie, aby to komunikować w jakiś sposób. I to było to, co oni mi dali, to, co było... po prostu nie znalazłem to nigdzie indziej wcześniej i to był ten idealny moment, aby to dostać od nich. Jeszcze wtedy nie myśląc o karierze, ja nie miałem pojęcia, że dalej będzie rozwijała moja karierę w Polsce, tylko wtedy była kwestia pedagogiczna, że mogłem u nich dostać to, coś, które nigdzie indziej nie mogłem dostać.
11: Czyli przyjechał pan do Polski jako gitarzysta, a można powiedzieć został jako dyrygent, czyli z jednej strony kariera na instrumencie, na którym gra się samotnie, w ciszy, ale potem pomyślał pan, to może zacznijmy grać na instrumencie zwanym orkiestrą, a jednocześnie ja nie będę wydawał żadnego dźwięku, a 100 osób będzie za mnie wydawało dźwięk. Czy orkiestra wyklucza gitarę, gitara wyklucza orkiestrę? Czy można te dwie rzeczy, te dwie kariery budować równolegle i równocześnie?
12: To są dwie rzeczy, które są bardzo, mimo to, że ze zewnątrz nie wydaje się aż tak podobno, ale to są jakby, nie wiem, czy można tak sformułować po polsku, ale dwie strony jakby jednej monety. Mhm. Istnieje takie powiedzenie? Two sides of a coin. Że to są rzeczy, które są, że idą razem. Nie są oczywiście to samo, ale dowiedziałem się, że im lepiej gram i tym bardziej jestem w stanie wyrazić na orkiestrę to, co szukam razem z nimi, jako dyrygent. A im lepiej dyryguję, tym lepiej jestem w stanie jakby dyrygować moje palce, dyrygować moje interpretacje i lepiej skupić się na to, co naprawdę słyszę, a nie na to, co myślę, że słyszę, na przykład. Bo to jest bardzo ważne w muzyce. Nie jest ta dyscyplina, nie chodzi o to, co my myślimy, że produkujemy albo komunikujemy. To jest to, co naprawdę jest na tym świecie i jak to brzmi. I praca jako gitarzysta, i praca jako dyrygent są oparte na to. Oczywiście są różnice. Na przykład jako dyrygent ten może powiedzmy najtrudniejszy element, albo ten element, który najbardziej nas różni od ludzi, którzy grają na instrumentach, jest ten moment uczucia puls, że jako dyrygent mój puls musi być we mnie przed czasem, nie? I muszę być w stanie dać komuś innemu tę informację na raz przed. Więc to jest trochę inaczej, bo jako gitarzysta to jak gram, ten impuls idzie razem w jednym momencie, ale jako dyrygent muszę z wyprzedzeniem to wszystko czuć i potem komunikować.
11: Zdarzają się pomyłki, że na przykład grając na gitarze zaczyna pan wcześniej albo dyrygując?
12: Nie, bo jak to jest i ta poczucia mieć ten instrument w rękach, to jest jednak mocno ten, to jest w ciele, więc akurat to nie jest, ten problem właściwie nie mam, ale na przykład jest różna tradycja w różnych orkiestrach, kiedy grają w stosunku do pulsu, który oni widzą. I jak miałem zaszczyt pracować w środku zeszłego sezonu z Royal Philharmonic Concert Orchestra z prowodcem w Londynie, zauważyłem, że oni grają dużo później niż moja orkiestra w Gdańsku w operze w stosunku do beat pattern. W sensie, że to, co pokazałem, oni grali w innym momencie jakby w stosunku do to, co oni widzą. I przyzwyczaić się albo odzwyczaić się od pewnego sposobu grania, to jest raczej trudniejsze, bo ta jakby sposób udzielenia tej informacji dla nich jest trochę inaczej. Bo na przykład w Anglii, jak grają dużo później, oni nie wymagają, że ja dam informacje, które pozwala im grać razem. Oni po prostu będą grali razem, obojętnie co widzą. Oni szukają ode mnie więcej informacji na temat jakby interpretacji, albo kierunki, albo balans w zespole. Natomiast w Gdańsku oni wymagają taki rodzaj komunikacji, że oni bardziej będą wymagali, kiedy mają grać, że ta jakby ta informacja jest dla nich ważniejsza. Więc każdy zespół trochę inaczej, inny ma wymagań i jako dyrygent jest ciekawe, że ta relacja z orkiestrą i musi być dopasowane. To, co my zaoferujemy, albo to, co jest ważne dla nas, musi być też ta jakby te elementy, które ten zespół albo ta orkiestra chce. I ich potrzeby, ich wymaganie, ich tradycja różni się. I to jest bardzo ciekawe jako dyrygent, aby rozszyfrować dokładnie, co to jest i jak najlepiej współpracować z orkiestrą.
11: I rozumiem, że tego się nie da nauczyć i wyczytać, że ta orkiestra taka, tamta inaczej, to trzeba samemu ten klucz do orkiestry znaleźć?
12: To jest dobre pytanie. Ja myślę, że da się trochę wyszyfrować, patrząc na ich może nagrania, albo jest też na próbach. Element tego jest rozczytywalny jakby ze zewnątrz. Ale oczywiście to poczucie jest zupełnie inaczej, jak lecisz ten samolot. W sensie, że jak prowadzisz, musisz wyczuć. Może trochę jak jeździć na konia albo na szybkich samochodach, że każdy ma trochę inny temperament i inaczej reagują na twoje ruchy i na twoje poczucie presji na linię. O, i w ten sposób trzeba to wyczuć. Więc te elementy, czyli te końcowe elementy, musisz robić sam.
11: Gościem jest pan Michael Paul, dyrygent i gitarzysta klasyczny. Niedawno, dosłownie na dniach, ukazała się płyta z orkiestrą, o której Michael Paul wspomniał, czyli Royal Philharmonic Orchestra. Płyta zatytułowana Portraits and Serenades ukazała się nakładem Pix Audio i fragmentów tej płyty będziemy sobie słuchali.

0: Przed chwileczką utwór Odaline de la Martinez z cyklu Four Afro-Cuban Poems. To był czwarty z tych wierszy, zatytułowany Michiquita, do wiersza Nicolasa Guillena. Jeżeli się nie mylę, wykonanie, ten piękny mezzo-sopran, który Państwo słyszeli, to Simone Ibet Brown, no i oczywiście Royal Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Michaela Pola, który jest gościem dzisiejszego programu Interluda. To wszystko z płyty Portraits and Serenades. To ciekawa płyta, także dlatego, że większość kompozytorów żyje i ma się świetnie.
1: Tak. Jest zawsze szczególny zaszczyt jako dyrygent pracować z kompozytorami, którzy żyją. I miałem też zaszczyt, że większość tych kompozytorów podczas nagrania byli obecni na sali i to jest bardzo duża różnica, bo na przykład jak pracujesz nad Beethovenem, nigdy nie możesz pytać, czy wolisz tak, czy inaczej.
0: Ale też nie musisz. Nie musisz, bo Beethoven nie przyjdzie i powie, że jest do bani.
1: No i też właśnie też akurat na ten temat ja też pracowałem z pewnym kompozytorem, który teraz właściwie przestał chodzić na próbach do jego utworu, bo on stwierdził, że jak on chodzi na próbie, jak on jest tam obecny, jest tylko jedna interpretacja, która wyjdzie. Zawsze jest jego, bo dyrygenci i ci, którzy grali, zawsze pytali go, jak ma to brzmieć, jak ma to być, jaka jest jego wizja. Więc przestał chodzić i teraz powiedział, jest dużo lepiej według niego, bo on słyszy różne interpretacje, on też odkryje różne rzeczy w jego utworach, które on nie planował, więc to jest może dwustronnie. Ale oczywiście jako dyrygent jest mi łatwiej i prostszej, jak mogę zrealizować ich wizja. Oczywiście przez to szkło mojej interpretacji, jeżeli mogę tak sformułować, ale mieć tę współpracę też jest bardzo fajne jako dyrygent, że jestem tam i mogę zapytać i robimy to razem.
0: Płytę Portraits and Serenades otwiera utwór, kompozycja Portrait of Janice, której sobie dzisiaj nie posłuchamy, ale odsyłam tych z Państwa, którzy są zainteresowani. Zastanawiam się, czy ta tytułowa Janice i powód, dla którego znalazła się na płycie, to czysty przypadek albo około przypadek, czy być może nawiązanie do jednej z artystek, których słuchał Pan w dzieciństwie, jak rozumiem, dorastając, czyli płyty matki Janis Joplin, Beatlesi, Rolling Stonesi, no i ze strony ojca Bernstein, Karajan.
1: Ja właśnie myślę, że musi być taki miks. W sensie, że to ja, Ian Venables to nazywał ten utwór tak. Psychoanalizę jest mi ciężko wykonać, ale to on mówi, że to nie chodzi o to, ale tylko chodzi o jego przyjaciółka, która mieszka w Stanach i chciał jakby konkretna na nią to dać i nazwać. Ale gdyby nie chciał ten rezonans, on by mógł również to nazywać portrait i po prostu napisać w nutach albo w liner notes, że chodzi o te pewne Janice. A jak nazywasz ten utwór Portrait of Janice, ja myślę, że ten rezonans jest nieumyjalny pod tym względem. Więc.
0: Czyli się połączyły jakieś w przyrodzie rzeczy i być może trochę przypadek, a być może trochę nawiązanie do przeszłości.
1: A tak, właśnie tak.
0: Kiedy jest się gitarzystą i zostaje się dyrygentem, czy pracuje się jako dyrygent, to jak wygląda dynamika pomiędzy orkiestrą a dyrygentem, który też jest instrumentalistą? Czy orkiestra wierzy, czy to jest tak, że trzeba respekt zdobywać? Jak wygląda pierwsza próba, kiedy muzycy mówią, no tak, ale to gitarzysta, a teraz nagle dyrygent?
1: Ja myślę, że to zależy, gdzie i na ile oni znają twoje prace i to jest zawsze, nie ma reguły. Nie jestem jedyna gitarzysta, który stał się dyrygentem. Pani w Buffalo Philharmonic Orchestra właśnie u Leonarda Bernsteina się uczyła jako dyrygent, ale wcześniej była gitarzystą. Ja również u Leonida Gryna studiowałem. Leonid jest słynny jako może najbardziej wpływowy nauczyciel Paweł Järvi. Więc nie jest to, że zacząłem dyrygować bez wykształcenia na ten temat. Też miałem wykształcenie jako kompozytor, bo na uniwersytecie, jak studiowałem, nie było taki kierunek jako gitara, więc musiałem studiować muzykę jako kompozycja i historię muzyki, antropologia muzyki i tak dalej. I te rzeczy plus kontrapunkt, plus harmonia, plus solfeż, więc i wykształcenie słuchu oczywiście. Więc moje wykształcenie od początku bardzo wyglądało jak wykształcenie dyrygentów na pierwszym stopniu. Więc ja miałem taką bazę, która mi dała te wszystkie umiejętności, które potrzebowałem, aby zaczynać dyrygować później. Oczywiście to się stało trochę przypadkowe. Wspominałeś w pierwszej części naszej rozmowy, że jako dyrygent jest to jako powołanie trochę inne niż powołanie, aby być gitarzystą. Ale ja myślę, że pracować jako dyrygent to mi pozwala dotykać repertuar, do którego nie mam dostępu jako gitarzysta. Mam na myśli Beethoven, Mozart, Brahms, Schubert, Schumann, takie rzeczy, bo gitara robi super rzeczy jakby są super utwory z dawnych latach i przez Bach i trochę dalej. Oczywiście, bo to jest muzyka, którą opracujemy. To jest muzyka dla lutni napisana i my to nazywamy to nasze, ale tak naprawdę to są aranżacje albo transkrypcje. I potem znowu w XX wieku ta gitara wróci jakby do mocy. Mamy fajnych utworów od Benjamin Britten, William Walton, Alexander Tanzman, i taki rodzaj rzeczy. A pomiędzy jest, nie chcę powiedzieć słabsze, ale jest trochę mniej rozbudowane niż ta muzyka dla orkiestry. Więc dla mnie to było bardzo ważne, że miałem okazję dotykać ten repertuar, więc to był ten jakby kluczowy element, dlatego chciałem być dyrygentem. I ja też miałem ciekawą rozmowę z kolegą Sean Shebe, który jest słynny gitarzystą i on teraz zaczął grać. On jest, głównie gra na gitarze klasycznej, ale też gra teraz koncerty na elektrycznej, jakby recitale. I pół gra klasyczna, pół gra elektryczna, a jakby skomponowane utwory cały czas. Ale on robi jakby ogromny dźwięk, jak on to robi. I czasami mi to brakowało, móc zrobić ogromny dźwięk. I jako dyrygent my mamy taką możliwość cały czas. Więc to jest też jakby element powołania dla mnie.
0: A jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak Michael Paul brzmi bardziej intymnie, to odsyłam Państwa do płyty Seven String Bach, na której wspomniane właśnie utwory na lutnie, przepisane na gitarę w wykonaniu Michaela Paula, mogą Państwo wysłuchać. Także ta płyta także jest płyta solowa. Często w Pana kontekście przy różnych koncertach, także przy operach, pojawia się przygotowanie orkiestry, że przygotował orkiestrę. Jak to wygląda od kuchni dla kogoś, kto tej kuchni nie zna? No bo myślimy sobie, oto przyjeżdża dyrygent, pracuje z orkiestrą, spędza czas, poświęca litry potu, a potem przychodzi inny dyrygent, gra premierę, wszyscy biją brawo i mówią, ach, cudownie, cudownie, no cudownie, no cudownie.
1: Ja to uwielbiam. Ja wiem, że to może dziwnie brzmi, ale ta praca jest, i ten jakby proces interpretacyjny jest podwójnym wtedy. Więc jak ja pracuję dla innych dyrygentów i mam zaszczyt pracować dla wybitnych dyrygentów, nie ma dwóch zdań, to mi pozwala jakby żyć w ich czele, bo ja mam ich interpretację w pierwszym miejscu, i muszę w to wejść. Czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, ale to jest taka... I raczej mi się podoba, bo dlatego dla nich pracuję. Ale to jest taki moment, że biorę coś, które jeszcze nie istnieje i które właściwie nie brzmi. I krok po kroku dojdziemy do momentu, że jest zachwycające albo zaskoczające dla słuchaczy i dla publiczności. I ten proces jest naprawdę od początku, że poznajemy styl razem, tę retoryka, frazowanie, balans, wszystkie te rzeczy i ten czas, że pracy razem, to jest dla mnie jeden z najlepszych elementów bycia muzykiem. Nie? Występować jest oczywiście fajnie, ale może to dziwnie brzmi, ale jeszcze dla mnie może bardziej motywujące jest ten proces twórczy tego pewnego utworu.
0: Gościem jest pan Michael Paul, dyrygent, gitarzysta klasyczny. Mogą go państwo znać z Opery Bałtyckiej, z opery we Wrocławiu, z Teatru Wielkiego w Poznaniu, albo też z licznych innych miejsc, o których porozmawiamy po informacjach. Niedawno ukazała się płyta zatytułowana Portraits and Serenades. Z tej płyty w czasie dzisiejszej rozmowy słuchamy sobie różnych utworów.

0: Gościem jest pan Michael Paul, dyrygent i gitarzysta klasyczny. W tym sezonie, jeżeli się nie mylę, był pan niezwykle aktywny, także w Operze Bałtyckiej, czy przede wszystkim w Operze Bałtyckiej. Ale porozmawiajmy przez chwilę o jednym spektaklu, który pan przygotował i prowadził w Poznaniu, ale też o jednym właśnie w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Podobno polska publiczność boi się współczesności, a tutaj mamy do czynienia z dwoma operami, można by rzec, nówka sztuka, nieśmigana, prosto od krowy.
1: Właśnie też to słyszałem, że polska publiczność boi się tych utworów, ale szczerze mówiąc, ja wiedziałam dużo więcej, ciężko porównać, ale ja wiedziałam bardzo dużo chęć i zaangażowanie w tych tytułach. Wszystkie te spektakle Doriana Grajeszy wyprzedali w Poznaniu i publiczność było raczej entuzjastycznie. Nie wiem, na czym to polega, czy to jest po prostu moje punkt widzenia jest, że ten utwór był sukces i że publiczność była bardzo angażowana i produkcja też bardzo fajna i praca maestro Kasprzyka też bardzo fajna. Ale ja rozumiem, że ja ze względu na to, że jestem muzykiem, że to jest mój zawód, że ja widzę ten świat jakby z wewnątrz i że ze jakby strony poza budynkiem, poza opera, że to może wyglądać inaczej. Ale ja byłem zachwycony, że było tyle ludzi chętnych do rozszyfrowania, do odkrycia tych utworach i że jest też w domach operowych w Polsce ten, że domy operowe wymagają, że tworzymy nowy repertuar operowy w Polsce z polskich kompozytorów i że to musi być wystawione. I myślę, że ten podejście ze strony dyrekcji jest bardzo zdrowe, bo nawet jak opera nie jest dla wszystkich, powiedzmy, albo nie jest dla wszystkich dzisiaj, bo ja myślę, że opera jest w rzeczywistości dla wszystkich, bo gdzie jeszcze spotkasz takich tematach jak miłość, śmierć, rodzina, eksponowane...
0: W serialach i w kinie.
1: No tak, ale w operze inaczej. Ktoś mi pytał kilka lat temu, dlaczego śpiewamy, przestajemy akcji, śpiewamy przez 6 minut o śmierć na końcu opery, nie? I myślę, że odpowiedź jest, że opera pozwala nam patrzeć na te elementy naszego życia, które są najważniejsze, że to jest okazja, aby eksponować ten element emocjonalnie, który za rzadko w normalnym życiu może dotkniemy, nie? I za płytko. I w operze my to wejdziemy głęboko w to. I te emocje są ogromne, bo ten dźwięk jest duży, tekst może być ruszający, muzyka dodaje emocji do tego tekstu, orkiestra gra, dużo się dzieje na scenie i
0: pełna zgoda, pod warunkiem, że się zna język niemiecki, potrafi się zrozumieć libretto, albo że się zna włoski, którym nikt nie mówi i też potrafi się zrozumieć libretto.
1: To, co jest dla nas jakby najmocniejszy element w operach, jest, że przez to, że musimy to zaśpiewać, te historie nie mogą być aż tak oparte na szybkie rozmowy między ludźmi. Dlatego jest bardzo łatwo w stosunku na przykład do filmów, gdzie dialoga idzie bardzo szybko między ludźmi, w operze możemy bardzo łatwo jakby chwycić główny temat. Bo nie chcę powiedzieć, że każde słowo nie jest ważne, bo często pisarze, które piszą libretto, bardzo są skupione na każde słowo, ale ta poezja ma swoje życie, a w operze to, co jest najlepszy element dla mnie, najlepszym elementem jest, że każdy punkt wejścia jest ważne i wystarczalne. Na przykład możesz iść do operę, nie patrzeć na scenie, nie patrzeć, inaczej zamknąć oczy i mieć koncert, jakby ktoś śpiewa na żywo razem z orkiestrą. I ten poziom odebrania opery jest ważny i adekwatny. Albo możesz nie patrzeć w ogóle na scenie i patrzeć tylko na orkiestrę, nie? I zobaczyć, jaki jest ten proces tworzenia tej muzyki. Albo możesz patrzeć tylko na scenie i zobaczysz to jako sztuka teatralna, nie zwracając specjalnej uwagi na muzykę. Albo możesz patrzeć na oświetlenie. I są tyle elementy, że każdy człowiek znajdzie coś, które rezonuje w tym wszystkim. I myślę, że ludzie czasami myślą, że jak nie biorą wszystko, że na przykład nie rozumią każde słowo i nie wiedzą, o co chodzi w tej muzyce i nie widzą, co to się dzieje na scenie, że czują się może, że to nie jest dla nich. Ale ja uważam wręcz przeciwnie, że nie musi być wszystko dla każdego i oczywiście każdy tytuł nie jest dla każdego. I jest tyle różnicy między tymi tytułami, na przykład między Rigoletto i Głos Potwora, że może ktoś uwielbiać Głos Potwora i w ogóle nie lubić Rigoletto, albo vice versa, że opera jest fajna głównie, bo da tyle możliwości, aby żyć z tym.
0: To weźmy sobie takie wykonanie koncertowe, operowe, czyli... Stoi pan przed orkiestrą, za plecami kilkaset albo kilka tysięcy osób, w zależności od sali, napięcie, emocje, zero przestrzeni na pomyłki i na przykład nagranie w studio, gdzie można tę samą część wykonywać dubel za dublem bez publiczności. A tutaj jedno podejście, wszystko może się posypać. Która wersja jest prawdziwa albo prawdziwsza?
1: Myślę, że to jest skomplikowane pytanie. Po pierwsze, nagranie jest zawsze symulakrum, nie? W sensie, że nigdy nie słyszymy to, co jest w sali, bo słyszymy to przez moją interpretację jako dyrygent, słyszymy to przez interpretację producenta, przez reżyser dźwięku, bo może za mało z zewnątrz dajemy sobie sprawę, że to nie jest mikrofon postawiony Bóg wie gdzie i rejestruje, co rejestruje. Nie. Każdy mikrofon wśród tych najczęściej 30 lub więcej jest postawiony gdzieś i ten punkt audycji jest wykorzystany w różnych poziomach, w różnych momentach. I każdy mikrofon w każdym miejscu ma trochę inny wpływ na całości. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. I zrealizować nagranie to pozwala nam jako wykonawców mieć więcej kontroli nad tym, to co publiczności słyszy w tej utworze. I to robi dużą różnicę i mocne wyrażenie. Na przykład ja uwielbiam porównać płyty tego samego utworu. I nawet jak Glenn Gould nagrał dwa razy Goldberg Variations, słychać bardzo dużo różnicy w dźwięku samego instrumentu. I to jest tylko jeden fortepian. Nie? Więc tym bardziej przez nagranie 100 osób, które siedzą w sali, jest ta różnica do wyczucia. Natomiast czy to jest bardziej prawdziwsze niż granie w sali? No nie, to jest po prostu inne. I ja byłem na przykład na koncertach różnych, gdzie byłem zachwycony w sali. Ja myślałem, że poziom gry był najlepszy, który kiedykolwiek słyszałem. Potem słyszałem nagranie tego samego wykonania i myślałem, że ja nie wiem, o co mi chodziło. Nie wiem, dlaczego byłem taki zachwycony. I to pokazuje chyba, że ten sposób komunikacji, jak jesteś w sali, jest zupełnie inny niż ten sposób komunikacji, jak jesteś w studio. Ale nie jest, że jeden lepszy, jedna gorsza, po prostu są inne.
0: Ja mam jeszcze całą masę pytań, ale być może pozostawmy sobie te pytania na nasze kolejne spotkanie w najbliższej przyszłości, a na koniec posłuchamy sobie utworu A Photograph Reproduced Daniela Thomasa Davisa z płyty Portraits and Serenades, która ukazała się pod sam koniec sierpnia. Royal Philharmonic Orchestra dyryguje Michael Paul, mój dzisiejszy gość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję.

0: To było archiwalne wydanie audycji Interluda, a kolejne premierowe wydanie już w sobotę po godzinie 16:00. Serdecznie zapraszam.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
2: TOK 1.
3: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2025 rok jest niemerytoryczne i pełne pisowskiej publicystyki, jak pani wystąpienie sprzed chwili. W sprawozdaniu... Spokojnie. Szczekać pani nie będzie, mam nadzieję.
4: Bardzo proszę.
3: Mam nadzieję, że szczekać pani
4: pani
3: nie będzie.
4: Poseł. Tak pani poseł. Już ostatni spokój. Raz panią upominam i będę czytała. Bardzo proszę.
3: Już. Jesteśmy pani
4: miejsce ma pani miejsce w tej chwili i słucha wypowiedzi. Potem wyjdzie pani i pan poseł będzie słuchał pani wypowiedzi. Bardzo proszę, panie pośle.
3: Jesteśmy niestety, pani marszałek, przyzwyczajeni do zachowania pani posłanki Lichockiej, bo to, w jaki sposób się zachowuje teraz, zawsze w ten sposób zachowuje się na posiedzeniach Sejmowej Komisji Kultury, na której jej zachowanie z kulturą nie ma absolutnie nic wspólnego. Więc pojawiają się, mam nadzieję tylko, że nie będzie pani szczekać, tak jak pani koleżanka. Pojawiają się tezy sprzeczne z postanowieniami sądów.
4: Panie pośle, chwileczkę. Pani poseł, zwracam pani uwagę, że zakłóca pani obrady Sejmu. Bardzo proszę, to jest pierwszy raz czytam. Bardzo proszę wysłuchać wystąpienia pana posła. Pan poseł pani nie będzie przeszkadzał. Dziękuję.
5: Mogę o coś panią poprosić?
4: Oczywiście, że tak.
5: Czy mogłaby pani zwrócić uwagę temu panu, żeby nie sugerował, że będę szczekać?
3: Nie,
4: pani poseł,
3: zapytałem.
4: Ja nie ingeruję ani w pani wypowiedzi, ani... Pani poseł. Ja panią wysłuchałam. Czy pani zaprzecza, że pani koleżanka szczekała na w sali sejmowej? I to wszystko. Dziękuję bardzo. Tak jak pan mi liczy czas. Bardzo dziękuję. Więcej nie będziemy... Jak pani nie będzie... Gdyby pani spokojnie wysłuchała wypowiedzi pana posła, nie byłoby tej dyskusji. Bardzo proszę panią poseł i ostatni raz proszę, żeby pani usiadła i wysłuchała wypowiedzi. Ja mam... Tak, ja nie będę ingerowała w pani wypowiedź, ani nie będę ingerowała w wypowiedź pana posła. Pani poseł, bardzo proszę, żeby pani usiadła.
5: Kałowskie kłamstwa.
4: Pani poseł, jeszcze raz, za to, że nie słucha pani i obraża pani kolejny raz, między innymi mnie, kałowskie kłamstwa to jest obrażanie. Pani poseł, na podstawie artykułu 175 ustęp 3 regulaminu Sejmu przywołuję panią do porządku.
5: Bardzo panią proszę o pilnowanie jednak tego, żeby w miarę sprawiedliwie...
4: Pani poseł. Jeszcze chwilę i panią wykluczę z obrad. Naprawdę, proszę usiąść. Jest godzina 24. Wszyscy zachowują się normalnie, utrzymują emocje, a pani już 15 minut przedłuża wystąpienie, obrażając wszystkich. Bardzo proszę usiąść, bo ja pilnuję tego, o co pani prosiła. Proszę usiąść. Bardzo proszę, panie pośle.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
7: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
6: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię.

0: To tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
3: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
2: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
1: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Wizyta szefa resortu obrony w Waszyngtonie przełożona na inny termin. Na pilną prośbę strony amerykańskiej przekazuje MON. Czas ucieka. W kręgach unijnych dyplomatów wciąż bez porozumienia w sprawie zniesienia sankcji na rosyjskich oligarchów. W informacjach również komentarze po wyborczej porażce partii kanclerza Niemiec w wyborach do parlamentu Mecklenburg i Pomorza Przedniego. Minęła północ, jest już wtorek, 22 września. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek jeszcze komunikat dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Samoloty zostały wcześniej prewencyjnie poderwane w związku z kolejną falą ataków Rosji na Ukrainę. Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, czytamy w komunikacie. Jednocześnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało wcześniej ostrzeżenia do mieszkańców kilkunastu powiatów województwa lubelskiego. Na pilną prośbę strony amerykańskiej planowana na jutro wizyta wicepremiera szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie odbędzie się w innym terminie, przekazuje Ministerstwo Obrony. O swoim planowanym spotkaniu z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem szef MON informował w ubiegły wtorek. Wskazywał wówczas, że rozmowy z jego amerykańskim odpowiednikiem mają dotyczyć m.in. dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. We wpisie na X podkreślono, że trwa ustalanie nowego terminu wizyty. Resort obrony poinformował, że do Waszyngtonu udają się za to wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące naszej współpracy, wskazano w komunikacie MONU. Państwom Unii Europejskiej nie udało się dojść do porozumienia w sprawie jednoczesnego przedłużenia sankcji na Rosję i zdjęcia obostrzeń z dwóch rosyjskich oligarchów, podały źródła unijne. Stolice będą dziś kontynuować rozmowy. Bez jednomyślnej decyzji państw wspólnoty dotyczącej przedłużenia sankcji w nocy z wtorku na środę przestaną obowiązywać obostrzenia nałożone na blisko 3000 osób i podmiotów w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. W poniedziałek unijni ambasadorowie uzgodnili rozwiązanie, które zakładało, że sankcje zostaną przedłużone na 3 lata zamiast jak dotąd na pół roku. W zamian z czarnej listy usunięci zostaną dwaj rosyjscy oligarchowie, Aliszer Usmanow i Michał Friedman, poplecznicy przywódcy Rosji Władimira Putina, którzy dzięki temu odzyskają dostęp do swoich majątków i kont w bankach na terytorium Unii Europejskiej. O zdjęcie sankcji z Usmanowa zabiegała Francja, a Usmanowa i Friedmana Słowacja. Po wygranych wyborach w Mecklenburg i Pomorzu Przednim AfD chce zaproponować wszystkim partiom rozmowy w sprawie utworzenia koalicji rządowej. Skrajnie prawicowa partia zdobyła w tym landzie ponad 38% poparcie, które nie daje jej samodzielnej większości w landowym parlamencie. Z kolei ugrupowanie kanclerza Friedricha Merca, CDU, nie przekroczyło 5% progu wyborczego, co jest pierwszą taką sytuacją w historii Republiki Federalnej Niemiec. Wybory w krajach związkowych nie ułatwiają obecnemu rządowi pracy, mówił w wywiadzie politycznym w Tok FM dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, profesor Sebastian Płóciennik.
5: Te wybory w krajach związkowych są okazją do takiego referendum za lub przeciwko partiom, które znajdują się w koalicji rządzącej na poziomie federalnym i to bardzo utrudnia sprawowanie władzy i forsowanie reform.
4: Natomiast w Berlinie z wynikiem ponad 25% wygrała lewicowa partia Die Linke. CDU zdobyła tam niespełna 19% głosów, a AfD niespełna 3 punkty procentowe mniej. A teraz wciąż o wyborach, ale tym razem w Krakowie. To już ostatni tydzień kampanii wyborczej w stolicy Małopolski. Mieszkańcy Krakowa w najbliższą niedzielę będą wybierali nowego prezydenta miasta. Sondaże dają największe szanse bezpartyjnemu kandydatowi Łukaszowi Gibale, którego popiera prawie 40% badanych. W wyborach startują też m.in. reprezentująca Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska, a także Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Kandydaci nie skupiają się jednak na międzypartyjnej rywalizacji, mówił w TOK FM dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany Łukasz Danel.
6: Kandydaci ścierają się raczej na argumenty niż na kwestie stricte partyjne czy polityczne. Dominują tutaj faktycznie te tematy, które są ważne dla mieszkańców lokalnych.
4: Przedterminowe wybory w Krakowie są efektem odwołania w referendum poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Mieszkańcy stolicy Małopolski będą mieli do wyboru łącznie 8 kandydatów. Gwiazdy polskiego kina i widzowie zjeżdżają do Gdyni. Wystartował 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji. Program jest bardzo różnorodny, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
7: Widzimy, że twórcy pracują i historią, i tematami dnia współczesnego, ale też wybrzmią lęki o naszą przyszłość, o to, co za rogiem. Co więcej, historie podane w różny sposób stylistycznie, czyli filmy wyrazistsze, filmy dramaty, filmy odwołujące się do kina gatunkowego, czy filmy, w których odnajdą też państwo taki bardzo specyficzny, powiedziałabym, młody humor.
4: Wczoraj na otwarcie festiwalu widzowie obejrzeli film Dziki, Dziki Wschód Jana Chalupka, którego premiera odbyła się kilka dni temu w Toronto. We wtorek przewaga chmur, w drugiej połowie dnia z rozpogodzeniami na zachodzie. W niemal całym kraju przelotny deszcz, a na wschodzie miejscowe burze. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 12 stopni na południu do 15 w centrum i na wschodzie i do 18 stopni na zachodzie kraju.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek TOK FM. Zaczynam od przeglądu prasy i portali internetowych. A ja chciałam ten przegląd rozpocząć od artykułu w Newsweeku. Dominika Długosz i Mariusz Gierszewski, Radio Z, piszą o tym, że pakiet Platinum za 100 tysięcy dolarów to rozmowa jeden na jeden z prezydentem Polski. Gold jest o połowę tańszy i oferuje spotkanie w małym gronie. Jest też pakiet Silver za 25 tysięcy dolarów, twierdzi nasz informator. Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych działa od 2 lat. Zorganizowała 2 duże imprezy w czerwcu w Warszawie, a teraz w Nowym Jorku. Ich największą atrakcją jest Karol Nawrocki. Polski prezydent właśnie bierze udział w zgromadzeniu ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Po rozmowach międzynarodowych i udziale we mszy świętej w planie było wręczenie orderów na zwieńczenie Polish American Economic Summit. Informatorzy, dziennikarzy wskazują, że impreza fundacji jest sponsorowana i dziennikarze dotarli do cennika. Sponsorski pakiet platynowy kosztuje 100 tysięcy dolarów. Pakiet Platinum to rozmowa jeden na jeden z Karolem Nawrockim. Gold daje możliwość spotkania z prezydentem w bardzo małym gronie. Silver to szersza strefa VIP, ale również płaci się za to, żeby dotrzeć do głowy państwa i z nim pogadać, twierdzi nasz informator. Gold kosztuje 50 tysięcy dolarów i są 4 takie pakiety. Dysponujemy mailami skierowanymi do dużych korporacji z adresu Karola Rabendy, ministra w kancelarii prezydenta, który zaprasza na ten szczyt przedstawicieli firmy, ale w razie dalszych pytań poleca im kontakt z Fundacją Centrum Strategii Rozwojowych. Więc widzą Państwo, że tak, pakiety trzeba wykupić. Owszem, można wziąć udział w tej imprezie, nie płacąc, nie wykupując tych pakietów, ale wtedy nie ma szans na jakiś bliski kontakt z Karolem Nawrockim. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście różnie to bywa, bo nie ma takiej twardej obietnicy spotkania z Karolem Nawrockim. Jest tylko sugestia. W oczywisty sposób jest niedopuszczalne to, że zaproszenia na taką imprezę, gdzie są kupowane poszczególne pakiety przez przedsiębiorców, są wysyłane z maila z Karola Rabendy jako przedstawiciela prezydenta. Fundacja powinna sama zapraszać. Nie może kancelaria prezydenta być zapraszającą instytucją na taką imprezę, gdzie właśnie są kupowane tak drogie pakiety. No wszystko jedno, czy drogie. W każdym razie jest to jednak działalność komercyjna. siłą rzeczy. Tę fundację prowadzą ludzie, tutaj Dominika i Mariusz szczegółowo opisują, tacy, którzy wcześniej byli w spółkach Skarbu Państwa, Zarządu Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem jest to kolejny pomysł na to, aby otoczenie Karola Nawrockiego i PiSu zarobiło na tej prezydenturze. Nie pierwszy to taki przypadek. Jeden bardziej, nazwijmy to, skromny, bo to dotyczyło działalności rodziny Karola Nawrockiego. Chciano sprzedawać rozmaite gadżety z napisem na uroki. No, pan prezydent chodził w tych ubraniach, w czapeczce i tak dalej, co było swego rodzaju promocją. Ci, którzy chcieli te sprzedawać te gadżety z logiem na uroki, no w żaden sposób nigdy nie mogli sobie poradzić na taką akcję marketingową, którą zapewnił im Karol Nawrocki. No a teraz mamy nowy sposób na zarabianie. Ja od razu może przejdę do odpowiedzi Kancelarii Prezydenta, dlatego że tu mamy bardzo zawsze ten sam, podobny często schemat, a mianowicie Kancelaria Prezydenta w momencie, kiedy dziennikarze prosili o odpowiedź na konkretne pytania, to Kancelaria Prezydenta nie odpowiedziała. Dopiero jak publikacja się pojawiła, to Rzecznik Prezydenta Rafał Leśkiewicz zareagował. Co jest ciekawe, że w takich przypadkach, i warto zwrócić na to uwagę, politycy, urzędnicy bardzo często prostują informacje, których w artykule nie ma. To jest bardzo ciekawa historia. I tak jest tym razem, wyjaśnia to Dominika Długosz na stronie Onetu. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz pisze, że kancelaria nie żądała wpłat za spotkanie z Karolem Nawrockim. Ale w naszym tekście nie ma takiej sugestii. Ten proceder wyglądał inaczej. Minister prezydencki zaprasza, a potem fundacja proponuje sprzedaż tych pakietów z taką delikatną sugestią, że to może dać szansę na spotkanie z prezydentem czy z prezydenckimi ministrami. Całe oświadczenie rzecznika prezydenta odnosi się bardziej do jego wyobrażenia o naszym tekście, a nie do samego artykułu. I Dominika tutaj właśnie porządkuje te fakty, jak to miało dokładnie wyglądać. To, co pisze pan Rafał Leśkiewicz, oczywiście jest prawdziwe w tym sensie, że rzeczywiście tak jest. Kancelaria prezydenta nie żądała pieniędzy, tylko podkreślę jeszcze raz, nie to zostało napisane w tym artykule. Cała zabawa polegała na czymś innym, na swego rodzaju niedopowiedzeniu. Zresztą fundacja, która organizuje imprezy pod patronatem prezydenta, w gruncie rzeczy wysyłała dość jasny sygnał, na czym ta zabawa polega. Bo tu jest taki cytat. Forum Dialogu Strategicznego to cykl zamkniętych spotkań, które gromadzą kluczowych decydentów politycznych, ekspertów i liderów biznesu. Wśród uczestników znajdują się członkowie zarządów czołowych spółek, politycy z różnych środowisk oraz wybitni przedstawiciele świata nauki. Udział w spotkaniach nie jest przypadkowy. Decydującym kryterium doboru jest merytoryczne zainteresowanie daną tematyką. Polecam Państwu wszystkie te teksty, tu jest bardzo dużo szczegółów, zarówno ten tekst w Newsweeku, jak i na stronie Onetu. A jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, to reklamuję Państwu tekst Marcina Pietraszewskiego, Kulisy zaginięcia Suszka. Wyborcza poznała szczegółowe ustalenia związane z zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay. Pojawiają się w nim pseudonimy gangsterów, zaskakujące zbiegi okoliczności, a także związki z ludźmi zonda krypto. Rzeczywiście te szczegóły są bardzo interesujące i aż dziw, że do tej pory wiele osób, które występowały w tym spektaklu, no właściwie zostały zatrzymane przez służby na polecenie prokuratury dopiero teraz. Bardzo jest to dziwna historia. Jak Państwo może pamiętają, Sylwestra Suszka widziano ostatni raz w marcu 2022 roku. Przyjechał do Czeladzi, to jest firma paliwowa należąca do pochodzącego z Piekar Śląskich Mariana W, pseudonim Maniek. Obu mężczyzn połączyła pasja do latania helikopterami. Tutaj jest taka mała ciekawostka, że w 2017 roku firma Mańka została zaangażowana do firmowanego przez Resort Sprawiedliwości programu Praca dla Więźniów. Na tej podstawie osadzeni otrzymywali minimalne wynagrodzenie, a pracodawca państwowe dotacje. A ja państwu przypomnę, że przecież pan Maniek niejaki miał zarzuty postawione w śledztwie dotyczącej mafii paliwowej. Więc jak to jest możliwe, że w programie Resortu Sprawiedliwości kierowanym przez Zbigniewa Ziobry taka firma dostaje się do takiego programu? No, ale to jakby dygresja. W tygodniku Sieci jest wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Tu właściwie, jeśli chodzi o aferę Zonda Krypto, to praktycznie każde zdanie wypowiedziane przez prezesa wymagałoby sprostowania. To jest niesamowite, jak można tak bez mrugnięcia okiem opowiadać nieprawdę, ale w każdym razie muszę państwa zapewnić, że Jarosław Kaczyński ogłosił, że cała sprawa Zonda Krypto to właściwie prowokacja Donalda Tuska, który świadomie prowadził skrajną prawicę na minę. Uwielbiam, po prostu ten Tusk to jest jakiś geniusz, który zaplanował tę aferę z Przemysławem Kralem albo bez Przemysława Krala. Tutaj Jarosław Kaczyński tego nie precyzuje, bo Tomasz Sakiewicz twierdzi, że Tusk zaplanował to z Przemysławem Kralem i zastawił na biednego pana Tomasza Sakiewicza sieci, dając mu bardzo dużo pieniędzy. W każdym razie Kaczyński twierdzi, że to wszystko koalicja rządząca zaplanowała, aby pognębić opozycję. Niestety nie zdążę państwu przeczytać tego fragmentu, żeby sprostować co najmniej kilka kłamstw, które w tym wywiadzie się pojawiają. Tutaj to jest dość rozpaczliwa próba odsunięcia tej afery od siebie. Mam na myśli oczywiście Jarosława Kaczyńskiego. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach dr Anna Kwiatkowska, szefowa zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich, współautorka podcastu Niemcy w ruinie. Znak zapytania. Dzień dobry pani doktor.
9: Dzień dobry państwu.
8: Partia CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merza nie przekroczyła w niedzielnych wyborach w Mecklenburgii Pomorzu Przednim progu 5%, co oznacza, że po raz pierwszy w historii RFN chadecy nie dostali się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego. Katastrofa, powiedział pan kanclerz. Tak rzeczywiście jest, że to katastrofa?
9: Tak jest, tylko że kanclerz, mówiąc to, jeszcze nie wiedział, że nie przekroczył tego progu.
8: Bo myślał, że ma 5%.
9: Wtedy jeszcze, tak, jeszcze wtedy balansował na granicy. Tam były rzeczywiście dwie sondażownie, które pokazywały zbyt duże różnice między sobą i było wiadomo, że to będzie do końca taka partia, że tak powiem, bardzo napięta, tak, że on będzie miał ciężką noc. Pewnie dlatego zdecydował się już dosłownie pół godziny po ogłoszeniu pierwszych takich sondażowych wyników wystąpić i tak też zrobił w takim orędziu, powiedzmy, może to nie orędzie, ale oświadczenie. Uznał, że mimo, że to była katastrofa, że źle im poszło, to on zostaje na stanowisku kanclerza i przewodniczącego CDU i że to robi, oświadcza to już po spotkaniu z prezydium partii, czyli zasugerował, że ma tutaj poparcie, powiedzmy, wierchuszki swojej partii. No i oczywiście uznał, że będzie nadal kontynuował wszystkie te najważniejsze reformy, które chce przeprowadzić w Niemczech i że podał tam jeszcze wyniki w innych wyborach w tym roku, bo to był bardzo ciężki rok dla wszystkich w Niemczech. Bardzo dużo wyborów się odbywało. Oczywiście te trzy na wschodzie są najważniejsze tutaj, bo duże wyniki, duże zwycięstwa AfD w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, w Saksonii-Anhalt, teraz Die Linke, też taka raczej z lewego spektrum, skrajna partia w Berlinie, a chadecy nie wychodzili w tych wszystkich wyborach za dobrze, ale jednak lepiej niż w tych wschodnich landach, więc on to przypomniał, że były też dobre wyniki dla chadeków, uznał, że będzie kontynuował swoją misję. Nie wiem, czy jemu się uda rzeczywiście przetrwać ten kryzys, bo jednak to, co pani redaktor powiedziała na początku, to nie wejście do do jednego z landtagów, do jednego z parlamentów, akurat w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, to jest duża rzecz.
8: Ale dlaczego CDU ma tak złe wyniki?
9: CDU jest lokalnie również oskarżana o wszystkie możliwe problemy, które stwarza ta federalna CDU. W ogóle rząd, tak? To znaczy, kto by tam nie wystąpił na poziomie lokalnym, zawsze będzie oskarżany o porażkę rządu federalnego. Ja cytuję teraz, tak? To znaczy, to nie jest w mojej ocenie.
8: No tak, rozumiem,
9: mówiąc,
8: porażka, ale dlaczego CDU tak źle wypada w tych wyborach? Także jeśli chodzi o opinie, czy też notowania ogólnokrajowe.
9: No bo jest oskarżany kanclerz o to, że się źle komunikuje, nie przeprowadza reform, łamie obietnice wyborcze, że nie dowozi generalnie, bo teraz mamy taką tendencję, że politycy mają dowozić różne rzeczy i ma być wzrost gospodarczy natychmiast, jak obiecał, ma być poprawa bezpieczeństwa i socjalnego, i takiego na ulicach, ma być wszystko lepiej niż jest. I to natychmiast, tak? Zresztą on też źle zarządził oczekiwaniami, bo startując do wyborów, wygrywając je jeszcze nie tak dawno przecież, bo w 2025 roku on nawet nie rządzi połowy swojej kadencji. Naobiecywał różnych rzeczy i naobiecywał też ogromne tempo i nie dowiózł tego. W związku z tym teraz ma takie problemy, a jeszcze rzeczywiście ma problem z komunikowaniem się. Jest dosyć arogancki i ani nie pochyla się nad swoimi działaczami w partii, nie wydzwania, tak jak inni, Kohl czy Merkel, zaopiekowywali się bardzo swoją partią w ten sposób, zarządzali nią. Tak też ma problem z komunikowaniem się z wyborcami. Dla mnie oczywiście to jest kanclerz z punktu widzenia Polski najlepszy z ostatnich kanclerzy, jeśli chodzi w tym wąskim znaczeniu o stosunek do Rosji. Nie było takiego kanclerza, który tak otwarcie mówiłby o tym, że Rosja jest agresorem i zagrożeniem dla Europy i prowadził taką też politykę, ale prawdę mówiąc, to też pewnie nie za bardzo mu pomaga taka jawne deklaracje na przykład na wschodzie Niemiec.
8: No właśnie, dlatego że w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim wygrywa AfD. Czytam tutaj, tak, że wynik to 38%. Drugie miejsce zajęło SPD z wynikiem na poziomie 35%. I tak się zastanawiam, bo to już kolejny raz AfD idzie w górę bardzo poważnie. To jest jednak dość duże zagrożenie dla nas, dlatego że AfD właściwie chciałoby całkowicie wstrzymać pomoc Ukrainie.
9: Tak, to jest chyba jedna rzecz, w której ta partia, która jest wewnętrznie bardzo podzielona, zgadza się ze sobą i ze swoimi wyborcami, to znaczy ten rys taki antyukraiński, zarówno na poziomie antymigranckim, antyuchodźczym, jak i jeśli chodzi o pomoc militarną, finansową, socjalną dla Ukrainy, tutaj to jest konstans, to znaczy to rzeczywiście ta partia w ten sposób się komunikuje i też obiecuje prowadzenie takiej polityki. No oczywiście byłoby to dla nas niebezpieczne, bo to jest oczywiście nie tylko antyukraińska polityka, jeśli by miała być taka prowadzona, ale też jawnie prorosyjska. Nie tylko jeśli chodzi o tę wojnę, ale też o uruchomienie Nord Streamu, natychmiastowe zniesienie sankcji, przyjaźń z Rosją na wszelkich różnych poziomach, od wymiany szkół, uczniów, zniesienia właśnie sankcji gospodarczych, też finansowych. No to byłby powrót do takiego, jak oni sobie to wyobrażają, układu za Bismarcka, kiedy, jak twierdzą, współpraca niemiecko-rosyjska przynosiła same korzyści Europie. No to dla nas, jak pani słyszy, masakra.
8: Ale czy mogłaby pani podsumować także takie często wypowiadane antypolskie poglądy AfD? Bo tutaj w debacie polskiej pojawiają się właśnie takie opinie, że AfD jest bardzo antypolska.
9: To różnie, wie pani, bo jeżeli posłuchać przedstawień posłów w Landtagach, jakichś w parlamentach landowych, gdzie oni na przykład mają jakieś oświadczenia albo interpelacje, to Polska jest tam podawana paradoksalnie bardzo często jako przykład, do którego Niemcy powinni dążyć, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, rozwój, politykę migracyjną, edukację, zwłaszcza po ostatnich wynikach PISY, masakrycznych po prostu dla Niemców, bardzo dobrych dla nas i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są takie oczywiście wypowiedzi, które głównie chodzi o tą prorosyjskość i omijanie Polski w ogóle jakby na mapie świata w takich rozmowach z wielkimi, bo oni mają taką tendencję, ale no też jakieś takie wyskoki polegające na jawnym rewizjonizmie historycznym. To prawda, to uderza w nas. Zaprzeczanie zbrodniom lub ich bagatelizowanie niemieckim tutaj na terenie Polski, czy w ogóle wszędzie w Europie. Takie sprawy jak podnoszenie statusu ziem zachodnich, grożenie Polsce, że jeżeli będzie mówiła o odszkodowaniach, to czy jakimś zadośćuczynieniu, to podejmie się temat ziem zachodnich i tak dalej, i tak dalej. No to są rzeczywiście takie antypolskie.
8: Ale paradoksalnie AfD rośnie przede wszystkim na sprzeciwie wobec napływu imigrantów, a w Berlinie prawdopodobnie przejmie władzę lewica, jak rozumiem, tak wskazują te wyniki exit poll. Nowym burmistrzem niemieckiej stolicy ma zostać mająca tureckie korzenie Elif Eralp.
9: Tak, tak, tak. No to jest to jest właśnie ta polaryzacja, która występuje w ogóle w Niemczech bardzo mocno. My myślimy zawsze, że u nas jest dosyć duża polaryzacja. Otóż ja twierdzę, że ta polaryzacja w Niemczech jest jeszcze większa. No, landy, które są nie tak daleko od siebie, Mecklenburgia, Pomorze Przednie i taka różnica między tym, co będzie się działo prawdopodobnie w Berlinie, gdzie Die Linke udało się zmobilizować samych młodych w zasadzie, znaczy wszyscy młodzi, którzy zostali zmobilizowani do pójścia do wyborów, w zasadzie zagłosowali w większości na tę partię i ona będzie prawdopodobnie tworzyła rząd.
8: Jeszcze, pani doktor, króciutko, bo musimy zmierzać do końca. Jak dzisiaj SPD wypowiada się na temat Ukrainy, pomocy Ukrainie?
9: SPD, socjaldemokracja.
8: Tak.
9: Raczej okej. To znaczy tam są oddzielne głosy takie, które mówią, że nie wolno pomagać Ukrainie, jeśli mielibyśmy ciąć jakieś wydatki socjalne, ale to jednak są odosobnione głosy. Nawet pani Szwezik w tejże Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, powiedziała, że jej poparcie dla Rosji, dla Gazpromu, dla Nord Streamu było błędem i że ona teraz raczej jest za pomaganiem Ukrainie, więc no tutaj na razie trzymają gardę.
8: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Anna Kwiatkowska, szefowa zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich, była gościem TOK FM. Dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
8: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie marszałku.
10: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
8: Otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego i opozycja twierdzą, że bezpodstawnie premier Donald Tusk straszy Polaków jakimiś prowokacjami ze strony Władimira Putina, a minister do spraw zagranicznych w kancelarii prezydenta Marcin Przydacz twierdzi, że jeszcze koalicja rządząca wprowadza błąd obywateli, mówiąc, że jest jakiś tajny raport CIA.
10: Odnoszę takie wrażenie, że kancelaria prezydenta i prezydent w ostatnim czasie mocno się w tych sprawach pogubili. To znaczy od momentu, kiedy ten dron zaatakował pociąg zmierzający do Polski niedaleko granicy, właściwie prezydent zniknął w tej sprawie, bo ani tego dnia nie zajął stanowiska, ani nie zwołał Rady Bezpieczeństwa Narodowego, którą powinien zwołać. Ze względu na to, co oni w tej chwili mówią, teraz nie zwołali, w związku z tym twierdzą, że nie było takiego zagrożenia. Jest zagrożenie, tych wypadków będzie coraz więcej. Nie straszę, ale wiem to, co, znaczy wiem, mówię to na podstawie wiedzy, dlatego że Rosja przyjęła taką sytuację i takie założenie, żeby spróbować morale w Europie, w NATO rozmontować poprzez takie bardzo delikatne ataki, bardzo delikatne do momentu, kiedy ludzie nie zginą, i tak naprawdę próbować oswajać ludzi z potencjalnym niebezpieczeństwem. W tej sprawie trzeba mieć bardzo jasne stanowisko i to, co robi Nawrocki w tej chwili, to przypomina stanowisko Błaszczaka, który powiedział, że jeżeli na którejś tam z krajów bałtyckich będzie atak, to polskie wojsko nie powinno funkcjonować.
8: Potem się wycofywał Mariusz Błaszczak.
10: Ale powiedział to, tak? Trzeba w czasach, kiedy jest niebezpieczeństwo, trzeba być szczególnie odpowiedzialny za słowo, szczególnie jak ktoś był byłym ministrem obrony narodowej, na Boga. On chyba był nawet w randze wicepremiera, jest liderem największej partii w tej chwili opozycyjnej, może słabnącej, ale nadal największej. Trzeba brać odpowiedzialność za słowa. NATO, ważna sprawa. Stany Zjednoczone, ważna sprawa. Bardzo ważna sprawa Unia Europejska. Bardzo ważna sprawa to jest SAFE. Bardzo ważna sprawa to jest zbrojenie polskiej armii.
8: A dlaczego prezydent nie chciał zwołać Rady Bezpieczeństwa Narodowego, pańskim zdaniem?
10: Moim zdaniem się pogubił. To znaczy mamy prezydenta, który w momencie, kiedy pojawia się realne zagrożenie, nie ma naokoło siebie takiego otoczenia, które by potrafiło wyczuć, potrafiłoby to zrozumieć i potrafiłoby to przekuć w fakty.
8: Może tak to dlatego, że tak pan zaproponował, panie marszałku.
10: Proszę pani,
8: pan jest tam.
10: Pani redaktor, muszę pani powiedzieć, że jest to bardzo wiarygodna wersja, ale i to nie mówię z zarozumiałości, bo tę staram się wygubić. Ale jeżeli prezydent naszego kraju, Polski, na podstawie niechęci do jednego czy drugiego polityka nie robi tego, co by było dobre dla Polski, to jest bardzo zły sygnał. To jest sygnał, który świadczy o tym, że prezydent po prostu nie dojrzał do swojej funkcji.
8: Co z tym tajnym raportem CIA, o którym minister Przydacz twierdzi, że to jest wymyślone kłamstwo, żeby zelektryzować opinię publiczną i przyszpanować? Oczywiście z pana ministra Przydacza.
10: To jest w ogóle złe słownictwo. W momencie, kiedy Polska zawsze była na granicy z Ukrainą, a w Ukrainie jest od 4 lat wojna pełnoskalowa, nie używa się po prostu takich słów, nikt nie szpanuje. My odpowiedzialnie musimy wziąć odpowiedzialność za kraj. To nie jest kwestia szpanowania. No takie słowa, jak na przykład pan prezydent wyjęto z jego przemówienia, że cytat sprzed wielu lat, że
8: można stracić terytorium.
10: No tak, ale to są w ogóle rzeczy, trudno jest to potem wytłumaczyć. Ludzie nie wiedzą, o co chodzi.
8: No tak,
10: nie
8: ale
10: ma
8: to
10: takiej
8: było odniesienie do
10: historii
8: oczywiście, nie do obecnego stanu. Ale panie marszałku, bo tutaj jest jeszcze pytanie.
10: Ja to myślę, że prezydent powinien abdykować z roli, którą sobie dał, to znaczy i marszałka, i prezydenta, i premiera, i wrócić na rolę prezydenta. Prezydent jest od tego, żeby reprezentować kraj. W związku z tym niech da spokój w tych wszystkich rzeczach, na których się ani on nie zna, ani jego otoczenie się nie zna.
8: Dobrze. Panie marszałku, na pytanie o ten raport CIA pan nie odpowiada, więc w końcu nie wiemy, jak to było, ale pytanie jest takie, bo rzeczywiście prezydent Donald Trump ogłosił, że będzie stała baza amerykańska w Polsce. Wszyscy się bardzo ucieszyli. Prezydent Trump powiedział, że to właśnie jest zasługa Karola Nawrockiego. Tylko ja sobie przypominam, że w maju prezydent Trump ogłosił, że będzie, 5000 żołnierzy amerykańskich, że rotacja jednak nastąpi, że to, co zostało zatrzymane, absolutnie zostanie odkręcone i minęło kilka miesięcy. O ile wiem, to ta zapowiedź prezydenta Trumpa nie została zrealizowana.
10: I ma pani redaktor rację, tylko teraz jest kwestia, kto to będzie komentował. Jakby komentował prezydent Nawrocki, to by powiedział tak, wszystko to jest dzięki mojej zasłudze. Ani rząd, ani nikt inny nic w tej sprawie nie zrobił.
8: Mówił o
10: tak jest.
8: Tak Karola
10: jest.
8: Nawrockiego i nic się nie dzieje.
10: A ja powiem pani inaczej. Jeżeli dołożył do tego i dokłada swoją cegłę pan prezydent Nawrocki, to dobrze, dlatego że w momencie, kiedy mamy wojnę za granicą, musimy w sprawach obronności kraju iść w jednym szeregu. I Nawrocki, i Tusk, i Sejm,
8: ale
10: i wszyscy po kolei.
8: Ale moje pytanie jest proste. Skoro przez kilka miesięcy nie dało się zrealizować wpisu prezydenta Trumpa, to czy jest pan pewny, że rzeczywiście bazy będą?
10: Nie jestem pewny, dlatego że gryzę się w tym momencie w język, ale tak nie do krwi ostatniej oczywiście, bo wydaje mi się, że zawsze mówiłem bardzo racjonalnie o dokonaniach pana prezydenta Trumpa. Stany Zjednoczone są dla nas ważne, NATO jest ważne, ale pan prezydent Trump jest prezydentem chaosu. To jest zmieniające zdanie. Ja uwierzę w tę bazę w momencie, kiedy ona powstanie. Wiem, co robi Kosiniak w tej sprawie, wiem, co zrobi Sikorski w tej sprawie, wiem, co robi Tusk w tej sprawie i wiem, co robi Sejm w tej sprawie, przyjmując kongresmenów takich czy innych. Wszyscy gramy do jednej bramki. Jeżeli pan prezydent Nawrocki robi to samo, chwała mu za to. Chwała mu za to, jeżeli robi to samo. Czy będzie ta baza? Nie wiem. Wiemy, co robi Trump. Trump po prostu zmienia zdanie 5 razy dziennie. W związku z tym nasza rola jest taka, złapać to zdanie, które nam odpowiada interesom naszego kraju i w tym momencie wszyscy grać do jednej bramki. Wydaje mi się, że to robimy i czy ktoś będzie pierwszy w Stanach, czy drugi, to jest naprawdę obojętne, bo baza powinna powstać. Im więcej wojska amerykańskiego w tej sytuacji, która jest na terenach Polski, im bardziej to jest stabilne, czyli razem z rodzinami, tym lepiej dla Polski. Tyle,
8: panie tak. Marszałku, Newsweek opublikował artykuł, z którego wynika, że minister z kancelarii prezydenta zapraszał firmy do udziału w takiej bardzo fajnej imprezie. Potem już fundacja, którą prowadzą ludzie z kręgu PiS-u, proponuje właśnie wpłaty na przykład za pakiet platiny 100 tysięcy dolarów i jest taka sugestia, taka nadzieja, że będzie można się dzięki temu spotkać osobiście z prezydentem Nawrockim albo przynajmniej z ministrami prezydenckimi. Jak pan ocenia taki proceder?
10: Oceniam to bardzo źle, ale rozszerzę myślenie w tej sprawie. To się wpisuje w taką narrację o działaniach, potencjalnych działaniach kancelarii prezydenta i wielu prawicowych polityków. Bo to jest tak, to jest taka działalność bardzo transakcyjna. Znamy tę działalność transakcyjną ze Stanów Zjednoczonych. W działalności transakcyjnej zwykle jest tak, że zwycięża ten, który ma pieniądze i który jest w stanie kupić, bo nie każdy jest w stanie kupić. Jest masa ludzi, większość ludzi na świecie, których nie są w stanie kupić. Dlaczego to jest działalność transakcyjna? Proszę popatrzeć na zonda krypto, bo ja bym to połączył wszystko. To jest tak. Jest ustawa, która praktycznie rzecz biorąc ktoś zgłasza poprawki. Między innymi przez minister od pana prezydenta, pan Bogucki. Broni poprawki, zgłasza poprawkę, która jest ewidentnie dla zonda krypto. Zonda krypto płaci w różnych miejscach różnym politykom i środowiskom. Temu takie pieniądze, takiej partii takie pieniądze. Organizują taką imprezę, na której jest pan prezydent Nawrocki. Po prostu pieniądze chodzą. Za pieniądze można coś załatwić.
8: To jest pytanie, polityczna korupcja, jak mówi
10: znaczy, jeżeli to ma miejsce, to jest ewidentnie polityczna korupcja. Jeżeli jest tak, że można kupić ustawę, jeżeli można kupić potencjalnie ułaskawienie, no bo to też się pojawia, to dlaczego to ma nie być wiarygodne, to uwiarygodnia taką tezę, że idzie pani na imprezę i płaci pani 100 tysięcy dolarów za to, żeby z prezydentem w cztery oczy gdzieś się spotkać i coś załatwić. To bardzo źle świadczy o sytuacji. A ile kosztuje ułaskawienie? Pytam się. $1 milion?
8: Ale prezydent Nawrocki uważa, że każdy, kto komukolwiek obiecuje ułaskawienie, nie ma ku temu żadnych podstaw i nie ma dowodów na to, że rzeczywiście prezydent się zobowiązał do ułaskawiania kogokolwiek.
10: Ale ludzie uważają inaczej. Tworzą takie fakty i tworzą takie elementy domniemania, że to się robi coraz bardziej wiarygodne. Nie jestem prokuratorem i nie jestem sędzią, ale widzę, jak te środki finansowe potencjalnie przepływają, widzę, co jest obiecywane. Proszę Państwa, to się zaczęło, jeżeli chodzi o zonda krypto, bo nie przyzwyczajajmy się do zła. To się zaczęło od morderstwa. Potem były 3 zupełnie nieuzasadnione weta prezydenckie. W międzyczasie dowiadujemy się o możliwości kupienia wszystkiego za pieniądze. W związku z tym również ułaskawienia.
8: A może tu wina jest też koalicji rządzącej, że nie został odtajniony stenogram z tego posiedzenia Sejmu, gdzie premier Tusk mówił o zagrożeniach związanych z branżą zonda krypto. To po co było to
10: Gwarantuję pani, że w przeciągu tygodnia po tym tajnym posiedzeniu Sejmu media o wszystkim się dowiedziały, gdyż posłowie z różnych stron poinformowały.
8: Ale czym innym jest ogłoszenie tego, co premier powiedział oficjalne, a czym innym są przecieki? Może trzeba było to wtedy ujawnić po prostu?
10: Nie, proszę pani, nie trzeba było tego ujawniać. Uważam, że na tym etapie dobrze było to zrobione, że zostało to powiedziane. Potem premier ujawnił w trakcie drugiej informacji. Wiem, jak to chodzi, wiem, jak to wszystko wygląda. Uważam, że ludzie, którzy potrzebowali takiej informacji, ludzie zostali ostrzeżeni wtedy co do takiej sytuacji. Uważajcie, to jest przekręt. My nie wiemy, kto do końca za tym przekrętem stoi, ale możecie potracić majątki. 30 tysięcy ludzi potraciło majątki.
8: Widzą, że cena benzyny szybuje i teraz problem polega na tym, że prezydent Nawrocki twierdzi, że on zgłosił swój bardzo dobry projekt. Może warto, żeby koalicja rządząca tutaj z prezydentem współpracowała i połączyć te projekty.
10: Po pierwsze, chyba go jeszcze nie zgłosił. Po drugie, to jest tak, do rządzenia krajem jest rząd. I ja to powtarzam i będę to powtarzał. Ceny szybują dlatego, że prezydent nie podpisał dobrej ustawy w tej sprawie. Ta ustawa właśnie przeszła po raz drugi. Niech prezydent reprezentuje nasz kraj. Niech reprezentuje Polskę. Niech nie zamienia Tuska. My nie chcemy mieć 2 premierów, 2 prezydentów, 2 marszałków Sejmu. To jest ważne. Nie zgadzamy się na to, żeby prezydent zgłaszając tego typu ustawy, które zresztą zwykle są nieprzemyślane, dlatego że potem te ustawy są nieprocedowane, nie dlatego, że zły Czarzasty je blokuje, bo jak był dobry Hołownia, to i tak wetował prezydent 15 ustaw. Prezydent walczy z rządem. Nie walczy o Polskę, tylko walczy z rządem. I trzeba to jasno mówić. W związku z tym jest druga ustawa. Jeżeli podpisze pan prezydent tę ustawę w trybie natychmiastowym, ceny benzyny powrócą do tego poziomu, w którym były. Wiecie państwo dlaczego? Dlatego, że ktoś za tę różnicę musi zapłacić. Ktoś to musi... Nie dajmy się oszukiwać po prostu, że nagle pieniądze przyjdą z nieba. Jeżeli ktoś płaci, to musi...
8: To musi nadmiarowe.
10: Oczywiście, w związku z tym, jeżeli są horrendalne zyski nadmiarowe spółek, to żeby benzyna była tańsza, trzeba wziąć część tych pieniędzy i dopłacić do tego. Pieniądze się nie rodzą na kamieniu.
8: Bardzo proszę o krótką odpowiedź. Musimy kończyć. Kiedy nastąpi zmiana w Trybunale Konstytucyjnym, tak żeby sędziowie, których Sejm wybrał, mogli przystąpić do orzekania?
10: Myślę, że niebawem.
8: To znaczy?
10: No to zależy od sędziów.
8: Ale... Co może się wydarzyć w tej sprawie? Bogdan Święczkowski jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego.
10: Proszę
8: nie
10: pani,
8: ma przepisu, który pozwalałby go tak od razu pozbawić tej funkcji.
10: W tej sprawie powinno się wydarzyć wszystko po to, żeby Trybunał Konstytucyjny był normalnie funkcjonował i żeby z czasem powrócił do swojej roli.
8: To jest bardzo ogólnikowe, bo nie wiemy, co może się zdarzyć, żeby tak było.
10: Jak będziemy wiedzieli wszyscy, co może się zdarzyć, to siły, które nie chcą dopuścić do tego, żeby Trybunał funkcjonował normalnie, będą po prostu wiedziały, jakie chcemy wykonywać ruchy. Będziemy wykonywali ruchy wykonywali ruchy zgodne z prawem, ale do diabła trzeba po prostu tę sprawę, tak jak w KRS-ie na podstawie ustawy, której żeśmy nie akceptowali, głosując również na Piebiaka, doprowadziliśmy do tego, że KRS już normalnie funkcjonuje.
8: Czy policja wejdzie do Trybunału?
10: Polityka musi być skuteczna.
8: Czy policja wejdzie do Trybunału?
10: Polityka musi być skuteczna.
8: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za to.
10: Dziękuję serdecznie.
11: To jest powtórka.

0: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
1: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
2: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
0: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Nie ma jeszcze decyzji w sprawie bazy amerykańskiej w Polsce, mówi szef polskiej dyplomacji. Wcześniej prezydent USA mówił o wielkich postępach w kierunku ustanowienia nowej bazy. Po obniżonym przez agencję Moody's ratingu dla Polski Prawo i Sprawiedliwość wywołuje ministra finansów do tablicy. To głębokie zmiany w niemieckim systemie partyjnym. Za chwilę również komentarze po niedzielnych wyborach w Berlinie i Mecklenburgii Pomorzu Przednim. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Sprawa powstania nowej bazy USA w Polsce to decyzja amerykańska, która ewidentnie jeszcze nie zapadła, powiedział wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski. W ten sposób wytłumaczył brak nowych informacji po wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa na temat wielkich postępów w kierunku ustanowienia nowej bazy. Zaznaczył jednak, że należy liczyć się ze zmniejszeniem obecności USA w Europie. Według doniesień m.in. NBC, Pentagon rozważa redukcję sił Stanów Zjednoczonych w Europie nawet o 1/3 lub o połowę, lecz jednocześnie prowadzi rozmowy na temat przesunięcia części z nich na wschód. Sikorski przypomniał też, że w Polsce odbyły się już spotkania w sprawie lokalizacji ewentualnej amerykańskiej bazy.
5: Była grupa taka polityczno-techniczna, szukając właściwej lokalizacji. Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
4: Szef polskiej dyplomacji rozpoczął 4-dniową wizytę w Nowym Jorku z okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Z wizytą w Nowym Jorku przebywa też prezydent Karol Nawrocki. W środę wystąpi podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej. Rosja musi zaprzestać ataków na sektor energetyczny, infrastrukturę krytyczną oraz eksporty żywności z Ukrainy, co skłoni stronę ukraińską do podjęcia odpowiednich kroków na rzecz deeskalacji, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zełenski podkreślił, że obecnie trwa dialog z prezydentem Trumpem i Stanami Zjednoczonymi. Podkreślił też, że strona ukraińska omówi te kwestie z partnerami podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Przedstawiliśmy już dziesiątki propozycji dyplomatycznych dotyczących tego, jak godnie zakończyć wojnę, zagwarantować bezpieczeństwo i zapobiec nowym rosyjskim inwazjom, zaznaczył Zełenski. Wcześniej Donald Trump napisał na platformie X, że Rosja straciła kontrolę nad swoim przemysłem oleju napędowego z powodu wojny z Ukrainą. Trump skomentował w ten sposób ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie naftowe. Ukraińskie siły przeprowadziły w sobotę i niedzielę falę ataków m.in. na rafinerię w Moskwie. Do uderzenia doszło, mimo że w ubiegłym tygodniu Trump ogłosił, że obie strony zgodziły się powstrzymać od ataków na infrastrukturę energetyczną. Ani Rosja, ani Ukraina nie potwierdziły jednak wówczas tych wiadomości. Prawo i Sprawiedliwość chce zwołania posiedzenia Komisji Finansów Publicznych i Informacji ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Powodem jest obniżony rating Polski. Agencja Moody's zrobiła to pierwszy raz od 24 lat. Na pogorszenie oceny złożyły się wysoki deficyt, który prowadzi do znacznego wzrostu długu publicznego i wzrostu kosztów obsługi długu. Poseł PiS-u Przemysław Czarnek odpowiedzialność za tę sytuację zrzuca wyłącznie na ministra finansów, nie widząc też trudnych geopolitycznych warunków, chociażby konfliktu USA z Iranem.
6: Pan Donald Trump nie jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, tylko Stanów Zjednoczonych, a Polska nie prowadzi wojny na Bliskim Wschodzie. Natomiast to w Polsce brakuje kilkudziesięciu miliardów złotych każdego roku od 3 lat, kiedy Domański jest ministrem finansów, kilkudziesięciu miliardów złotych dochodów budżetowych.
4: Eksperci przyznają, sytuacja fiskalna Polski jest trudna.
7: Oczywiście, że jest to jeden z istotnych sygnałów, który powinien ostrzegać zarówno osoby instytucje odpowiedzialne za prowadzenie polityki budżetowej, jak i polityki monetarnej. I jeśli tutaj nie nastąpią istotne dość zmiany, no to w ślad za tą obniżką ratingu mogą w przyszłości się podobne zapowiedzi albo i decyzje agencji ratingowych pojawić.
4: Mówił w programie EKG w TOK FM profesor Andrzej Wojtyna, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Jesteśmy świadkami głębokiej zmiany systemu partyjnego. Tak wyniki niedzielnych wyborów landowych w Niemczech skomentował kanclerz Friedrich Merz. W Mecklenburg i Pomorzu Przednim zwyciężyła skrajnie prawicowa partia AfD, zdobywając ponad 38% poparcie. Z kolei w Berlinie triumfowało lewicowe ugrupowanie Die Linke, uzyskując ponad 25% głosów. Te dwie partie zdobywają dużą część elektoratu wśród nowych wyborców, mówił w TOK FM w rozmowie z Anną Piekutowską politolog z Uniwersytetu SWPS Klaus Bachmann.
8: Czy to znaczy, że my mamy kryzys niemieckiego centrum politycznego?
9: No można to tak powiedzieć, ponieważ to może doprowadzić do sytuacji, kiedy skrajna lewica i skrajna prawica nie będą rządzić razem, ale na przykład mają mniejszość blokującą, bez której na przykład decyzje powzięte większością 2/3 nie są już możliwe.
4: Z kolei partia kanclerza Friedricha Merza, CDU w Mecklenburgii nie przekroczyła progu wyborczego, co jest pierwszą taką sytuacją w historii Republiki Federalnej Niemiec. Mimo zwycięstwa AfD w tym landzie, skrajna prawica nie zdobyła większości pozwalającej na samodzielne rządy. Kierownictwo partii zapowiada jednak rozmowy z innymi ugrupowaniami w celu utworzenia koalicji rządowej. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili w Gdańsku założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Dokument, który będzie gotowy za kilka miesięcy, ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich placówkach i poprawić jakość udzielanych w nich świadczeń, o czym więcej opowie teraz Paweł Radzewicz.
10: Strategia opiera się na wprowadzeniu do placówek kultury bezpieczeństwa, mówi pełnomocniczka Rzecznika Praw Pacjenta Monika Panek.
11: Kultura bezpieczeństwa oznacza środowisko, w którym właśnie pracownicy nie boją się zgłaszać problemów, ale również zgłaszać rozwiązań.
10: Zgłaszanie nieprawidłowości przez pacjenta, choćby spóźnionej czy nienależytej opieki na oddziale, powinno stać się łatwe i oczywiste, dodaje zastępczyni rzecznika dr Maria Jesa-Jabłońska.
12: Bo wówczas możemy wdrożyć procesy naprawcze, tak żeby rzeczywiście pomóc pacjentom i ten tak zwany pacjentocentryzm rzeczywiście się ziścił w naszej ochronie zdrowia.
10: Wdrażanie strategii bezpieczeństwa pacjenta ma się rozpocząć w przyszłym roku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. We wtorek przewaga chmur, w drugiej połowie dnia z rozpogodzeniami na zachodzie. W niemal całym kraju przelotny deszcz, a na wschodzie miejscowe burze. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 12 stopni na południu do 15 w centrum i na wschodzie i do 18 na zachodzie kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
13: Dominika Wielowiejska, witam ponownie w studiu Grzegorz Wrona, wiceminister aktywów państwowych. Wiceminister aktywów państwowych, dzień dobry panie ministrze.
14: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
13: Nasza rozmowa jest transmitowana na platformie YouTube. Gdyby państwu umknęła rozmowa z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, to też jest tam dostępna. Panie ministrze, no taki strach kierowców, że ceny paliw bardzo szybko rosną, alarmujące artykuły na portalach. Dziennikarze zajrzeli już na stacje benzynowe. Co będzie się działo dalej?
14: No, świat zwariował. Niestety to, co się dzieje dzisiaj w Zatoce i to, co skutkuje wysokimi cenami, jest rzeczą spoza Polski. Natomiast Orlen przewidział i spodziewając się tych zawirowań, w sierpniu zakontraktował się do 1/4 zapotrzebowania na ropę, więc bądźmy dobrej myśli. Mamy dzisiaj zagwarantowane i realizowane na bieżąco i pokrywane zapotrzebowanie na paliwo.
13: Czy jest szansa, żeby przekonać prezydenta Karola Nawrockiego, aby podpisał ustawę, którą przyjął Sejm o nadmiarowych zyskach?
14: No, słuchałem przed chwilą marszałka Czarzastego i w pełni się nim zgadzam, że jakby jesteśmy w jakimś klinczu, który jest niezrozumiały. Nadmiarowe zyski wcześniejsza władza już wykorzystywała. Przecież JSW kiedyś zapłaciło swoisty podatek od takiego zysku. Mamy dzisiaj identyczną sytuację, jeżeli chodzi o paliwa, nie tylko o spółkę Orlen, ale wszystkich dostawców paliw w Polsce, a prezydent chcąc powalczyć trochę w swoim stylu z rządem blokuje wszystkich Polaków.
13: A gdyby pan mógł wyjaśnić tę kwestię, co to znaczy, że Orlen zakontraktował?
14: No przede wszystkim to jest 24 dodatkowe dostawy w kierunku litewskim, Norwegia, polskim, czeskim i litewskim, między innymi z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, obu Ameryk. To 16 dostaw w ciągu ostatniego tygodnia.
13: To znaczy, że Orlen nie będzie windował tych cen i to będzie miało wpływ także na ceny konkurentów? To chciał pan powiedzieć?
14: Chciałem powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
13: Panie ministrze, chciałam także zapytać, bo przecież jest pan związany z PSL-em, może Polskie Stronnictwo Ludowe, które kiedyś tak chwaliło się tym, że ma trochę lepsze te relacje z prezydentem, przekona Pałac Prezydencki do tego, żeby w końcu jednak tę ustawę podpisać.
14: Ja mam wrażenie, że już wszyscy przekonują prezydenta.
13: A może, bo prezydent liczy na to, że coś z jego projektu ustawy, pan marszałek Sejmu mówił, że tej ustawy nie ma, ale czytam, że jednak ten projekt prezydencki wpłynął.
14: No tak, ale on jest trochę podobny jak Sejm Zero, niewykonywalny.
13: Dlaczego?
14: Dlatego, że jest pusty w środku. Tak naprawdę CPN, którym Polacy tankowali najtaniej w Unii Europejskiej, był dobrym pomysłem, kosztował nas 4 miliardy, bo tyle generalnie wydaliśmy na obniżenie cen paliw, ale to były konkretne działania, konkretne finansowanie. Dzisiaj jesteśmy w trakcie spojrzenia na to, co się dzieje na rynku naszego otoczenia. Jeżeli byśmy doprowadzili do takiej sytuacji, którą proponuje prezydent, to tak jak w fizyce, naczynia połączone dążą do wyrównania. Przecież to paliwo z Polski byłoby pozyskiwane również za granicę. To jest niemożliwe.
13: Panie ministrze, chciałam zapytać o sprawę local content, bo bardzo wielu przedsiębiorców martwi się, że przetargi publiczne wygrywają firmy chińskie oraz tureckie, czyli nawet nie z Unii Europejskiej, tylko właśnie spoza Unii.
14: Jest ogromna zmiana w tej materii. Ogromna. Local content funkcjonuje niewiele ponad rok czasu. Ta zmiana polega na kilku rzeczach. Po pierwsze, lokalizują się producenci, którzy chcą uczestniczyć w przetargach w Polsce na terenie Polski. Otwierane są firmy po to, aby mogły uczestniczyć w projekcie local content. Nawet przetargi, które wygrywają, choćby Turcy w Enei, w Kozienicach, i tak udział local content jest bardzo wysoki, bo on jest związany z wszystkim tym, co stanowi dostawę urządzeń, technologii i wykonawstwo, które jest realizowane już poprzez firmy polskie. Trzecia rzecz to przede wszystkim sposób myślenia. My nie stworzyliśmy ustawy, która w jednorazowy sposób zabezpieczy wszystkich producentów polskich.
13: Ale pewne przepisy w tym roku weszły w życie dotyczące local.
14: Tak, zgodne z zasadami Unii Europejskiej nadrobiliśmy to, co w wielu krajach Unii Europejskiej już wcześniej było realizowane, natomiast wymaga to określonego czasu, pewne przetargi były w toku. Wszystkie te, które są dzisiaj realizowane, są spisywane na nowo.
13: Dobrze, ale pytanie jest takie, czy ponieważ nie ma w zasadzie definicji spółki, która może startować w tych przetargach, to jest bardzo szeroka definicja, to tak naprawdę to jednak jest jakoś możliwe do obejścia, to znaczy po prostu duży koncern zagraniczny utworzy tutaj spółkę, która właściwie niby jest polska, ale nie jest polska.
14: A to zależy
13: pytanie,
14: od tego,
13: czy nie wchodzi w konsorcjum z inną spółką, no tutaj jest mnóstwo kombinacji, które można zastosować.
14: To jest naturalna rzecz, że kombinacje w biznesie zawsze się pojawiają. Rzecz w tym, abyśmy doprowadzili do takiej sytuacji, w której na każdym etapie myślenia będziemy myśleli o tym, aby te pieniądze, które są przeznaczone na inwestycje, to jest 1 bln złotych, jak największa część została w Polsce.
13: No tutaj jakby też problem polega na tym, że wielu przedsiębiorców ma takie poczucie, że Chiny po prostu wspomagają swoje firmy, które oferują niższe ceny w przetargach publicznych, co po prostu wyklucza innych oferentów.
14: No ale, przepraszam, to nie jest rzecz, która się dzieje od dzisiaj. Tak naprawdę od co najmniej 30 lat Chiny w istotny sposób eliminują całe dziedziny gospodarki. Ja bardzo często zwracam uwagę na to, żebyśmy patrzyli na fakt, że my konkurujemy jako gospodarka, nie tylko jako firmy, ale gospodarka Unii Europejskiej konkuruje z gospodarką Indii, gospodarką Chin, gospodarką Stanów Zjednoczonych i w tym obszarze Unia Europejska też musi wypracowywać sobie model, który jest w stanie ochronić gospodarkę Unii Europejskiej.
13: No właśnie, ale pytanie jest, jaki procent tych przetargów publicznych wygrywają firmy spoza Unii Europejskiej?
14: Nie znam takich danych.
13: Nie ma takich danych?
14: Są, ja ich nie znam, natomiast jest to z tego, co obserwuję, jakiś bardzo niewielki procent.
13: Jeżeli nadal niewielki.
14: Jest on, mówimy o wygrywanych przetargach poza local content, czyli przez firmy chińskie, czy firmy tureckie, czy inne, które pani wymieniła.
13: Ale tak patrząc właśnie na skalę europejską, to właśnie słyszę ciągle, że zostaliśmy zalani elektrycznymi samochodami chińskimi, a przemysł unijny nie jest pod tym względem chroniony.
14: Tak, to jest niestety fakt. Ale to jest coś, z czym dzisiaj musimy sobie poradzić tak, jak nie poradziliśmy sobie na przykład w źródłach światła, które dzisiaj są wyłącznie produkowane w Azji.
13: No właśnie, to co Unia Europejska powinna zrobić w tej sprawie?
14: Powinna się obudzić.
13: Czyli
14: powinna się obudzić i powinna popatrzeć na to, że miejsca pracy wyznaczają gospodarkę, że gospodarka zaczyna się od najmniejszego przedsiębiorcy. Polska na szczęście sobie z tym radzi. To znaczy radzi sobie na tyle, że ta przedsiębiorczość, ten gen przedsiębiorczości, który w Polakach istnieje, spowodował, że mamy wiele dużych, małych, średnich i malutkich, jednoosobowych firm, o które powinniśmy dbać.
13: Panie ministrze, pan nadzoruje także przemysł rolno-spożywczy. I wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego ta wielka spółka, Krajowa Grupa Spożywcza, musi być koniecznie w rękach państwa? Dlaczego to nie może być sprywatyzowane? Bo właściwie zarzuty są takie wobec państwa, wobec PSL-u, także wobec pana, że to jest bardzo dobre miejsce, żeby lokować swoich działaczy.
14: Nie, to jest bzdura, tak naprawdę.
13: Ale szefem Krajowej Grupy Spożywczej jest osoba związana z PSL-em.
14: No, jest, ale pani wiceprezes nie jest. A ona jest odpowiedzialna dzisiaj za tą stronę finansową. Widzimy wyraźną poprawę i kondycję firmy, która przez ostatni czas była tak pozbierana z wielu różnych firm, przekładana z kieszeni do kieszeni, między ministerstwem jednym a drugim ciągle odbywały się, mówię o Ministerstwie Skarbu Państwa, później Aktywów Państwowych, Ministerstwie Rolnictwa, przekładano tą firmę, zastanawiano się, gdzie jej będzie lepiej. Jej ma być dobrze w biznesie, a nie w tym politycznym układzie.
13: Ale dobrze nie jest, dlatego że krytycy podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa mówią, że holding zszedł z setek milionów zysku na setki milionów straty.
14: No tak, to wynika oczywiście z tego, co się dzieje na rynku rolniczym generalnie, a nie to, co się dzieje w tej firmie, bo ona akurat poprawia swoje wyniki, zmniejsza zatrudnienie, zwiększa rentowność wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
13: Ale czego to nie może być prywatna spółka? Po co państwo zarządza tym? Wiadomo, że spółki prywatne są bardziej rentowne, bardziej efektywnie pracują niż państwo.
14: Ale ona nie jest monopolistą, ona jest udziałowcem w tym rynku spożywczym, a w wielu przypadkach, na przykład w hodowli roślin, w kształtowaniu, przygotowywaniu materiału siewnego, fakt, że Polska, że państwo polskie ma możliwość decydowania, wpływania na to, w jaki sposób, jakie rośliny, jakie będą nasiona, jest niezmiernie istotne.
13: Ale dlaczego rynek nie może tego regulować?
14: Ale proszę sobie wyobrazić taką rzecz. Dzisiaj jest 4 największych producentów światowych nasion. Wpływ na geny tych nasion, i te legalne, i te nielegalne, mogą doprowadzić do tego, że wyhodujemy na przykład roślinę, która będzie miała określoną wadę, określony walor. Na przykład wykorzystywana w paszach dla zwierząt może powodować, że nie będzie przyrostu wagi u tych zwierząt. Wyobraźmy sobie taką sytuację, to jest możliwe. Zanim o tym się zorientujemy, cała hodowla danego gatunku zwierząt może być obarczona takim problemem. Dlatego to bezpieczeństwo żywnościowe zaczyna się od nasiona. Bardzo często o tym mówię. I na to musimy mieć wpływ jako państwo, ponieważ może się okazać po kilku latach, że nie dysponujemy materiałem siewnym, który jest zdrowy, który jest właściwy i który powoduje, że nasza gospodarka w produkcji rolnej czy zwierzęcej jest bezpieczna.
13: Można na tego typu procesy jednak wpływać inaczej, nie wiem, będąc w dialogu po prostu z izbami gospodarczymi, bo tu ciągle jest ten sam zarzut, że po prostu warto, politycy uważają, że warto mieć spółki, które są własnością państwa, bo można tam po prostu ulokować swoich działaczy. No to ten problem pozostaje.
14: Politycy to zawsze
13: zresztą takie
14: rzucają.
13: Zarzuty wobec tej firmy też były, no przecież podczas posiedzenia komisji sejmowej, także takie zarzuty się pojawiały.
14: No widzi pani, ale nie było mowy o tym, że dzisiaj ta spółka będzie nadrabiać straty, tak jak spółka Zucukier, niemiecka cukrownia, która od wielu lat już posiada własne źródła wytwarzania energii elektrycznej z biometanu. Dzisiaj dopiero udaje nam się zrealizować ten projekt. Spółka KGS wraz z Eneą będzie budować dwie potężne biogazownie, biometanownie, że nadrabiamy wyniki w hodowli koni, że jesteśmy w stanie zdecydowanie zmienić sytuację w obszarze produkcji nasion, że jesteśmy dzisiaj w momencie eksportowania i umów z krajami w obszarze zbóż. To wszystko to są elementy, o których się nie mówi. Mówi się o rzeczach, które są najmniej istotne i które tak naprawdę są najbardziej populistyczne.
13: Ostatnia sprawa, proszę o krótką odpowiedź, bo musimy kończyć. Miliardowe straty spółek węglowych. Polska Grupa Górnicza 25 rok zakończyła ze stratą około 5 miliardów złotych. Jastrzębska Spółka Węglowa ponad 6 miliardów złotych.
14: W obu tych przypadkach mamy trochę inne podejście do tego tematu. W przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej to ponad 30% spadek cen węgla koksującego i przesunięcie się tych walorów na kraje azjatyckie, głównie dostawy węgla, z którym bardzo trudno było konkurować. Zmniejszamy tam zdecydowanie zatrudnienie, urlopy górnicze, JOP-y, prawie 3000 osób odchodzi. Plan to 1100 osób do września. Już odeszło 668 osób. Program, który spowoduje poprawę sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, trwa, ale jest ona w sytuacji bardzo trudnej. Polska Grupa Górnicza była w projekcji obniżenia wydobycia węgla. To wynik planu, który został przyjęty, obniżenia produkcji, która skutkuje mniejszym wydobyciem. Stąd ciągle jesteśmy w dopłatach do produkcji węgla.
13: No i o tym będziemy pewnie jeszcze nie raz rozmawiać, bo to jednak są bolesne straty. Bardzo dziękuję za rozmowę. Grzegorz Plona, minister aktywów państwowych, był gościem TOK FM. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Wojciech Szeląg, TVP Info. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
13: Oraz Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
13: Chciałam krótko skomentować artykuł w Newsweeku Dominika Długosz i Mariusz Gierszewski, dlatego że wydaje mi się, że to jest pewien rodzaj zjawiska, które otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego trochę chce skopiować
15: trochę bardzo
13: od Donalda Trumpa, bo tam w zasadzie to jest na porządku dziennym. Ja uważam, że to jest patologia. Oczywiście nie mogę wyjść ze zdumienia, jak Amerykanie mogą akceptować stan, w którym rodzina prezydenta oraz sam prezydent po prostu zawierają rozmaite deale z różnymi firmami, czy nawet rządami, rzekłabym, krajów arabskich, dzięki czemu rodzina prezydenta Trumpa się bogaci. No tam to jest moim zdaniem skrajna patologia, no ale jest jak jest. Natomiast tutaj mamy sytuację taką wysoce niejasną, nazwijmy to. Pozwolicie, że tak w dwóch zdaniach powiem słuchaczom, o co chodzi. Otóż Dominika Długosz i Mariusz Gierszewski napisali, że Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych organizuje rozmaite wydarzenia. Już miała dwie duże imprezy w czerwcu w Warszawie i teraz będzie impreza w Nowym Jorku. I największą atrakcją jest Karol Nawrocki, bo polski prezydent właśnie bierze udział w zgromadzeniu ogólnym ONZ w Nowym Jorku i właśnie potem ma nastąpić ta impreza pod tytułem Polish American Economic Summit. I tu są sprzedawane rozmaite pakiety. Pakiet Platinum to 100 tysięcy dolarów. I problem polega na tym, że Karol Rabenda, który jest ministrem w kancelarii prezydenta, wysyła zaproszenia dla firm do uczestnictwa. oczywiście przekierowuje do fundacji, ale trochę jest jakby akwizytorem, nazwijmy to, i używa do tego skrzynki mailowej Kancelarii Prezydenta. Potem następuje niejasna sugestia, bo żebyśmy tu byli precyzyjni, to nie jest tak, że jest powiedziane otwartym tekstem, kupisz taki świetny pakiet, to my ci gwarantujemy spotkanie z prezydentem. Czegoś takiego nie ma. Jest po prostu ogólna sugestia, być może takiego
15: tak,
13: spotkania.
15: Tak, kupisz pakiet, ale my ci i tak nie gwarantujemy.
13: Ministrami prezydenckimi. I to jednak budzi duże wątpliwości. Ja tylko dla porządku powiem, że rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz dopiero po opublikacji, bo wcześniej niestety kancelaria nie chciała odpowiedzieć na pytania dziennikarzy, dopiero po publikacji zamieścił taki wpis, w którym mówi, że Kancelaria Prezydenta nie sprzedaje spotkań z prezydentem. To jest prawda. To jest prawda. Kancelaria Prezydenta nie sprzedawała spotkań. Ale to trochę wygląda jednak inaczej. Jak to oceniasz, to Paweł?
15: No, mamy tutaj słowo przeciwko słowu, no bo z jednej strony w tym artykule no, mamy podane fakty takie jak sugestia spotkania z prezydentem, ale z drugiej strony zarówno kancelaria się od tego odcina, jak i odcina się sam think tank. Z tego co wiem, to rzecznik tej fundacji również powiedział, że nie było takiego świadczenia, czy w dorozumieniu, czy nie. No więc tak naprawdę no, nie wiemy jak było.
16: No, ale maile są, czy nie są?
15: Tego też nie wiemy.
13: Znaczy maile wysyłane ze skrzynki ministra Rambendy to raczej jest fakt.
15: Tego nie wiem.
13: Oczywiście odsyła do fundacji, nie to, że on proponuje, ale...
15: Jeżeli takie maile faktycznie były...
13: Jest pod patronatem prezydenta, no i pakiety są sprzedawane, jak rozumiem, to chyba uznajemy za fakt, tak?
15: Tego nie wiem, czy te maile są prawdziwe. Załóżmy, że te maile są prawdziwe, jeżeli tak faktycznie było, to znaczy z maili ministra kancelarii te zaproszenia wychodziły, no to jest to dziwna formuła, bo zazwyczaj to organizatorzy, nawet jeżeli Kancelaria Prezydenta daje patronat, no to organizatorzy wysyłają maila. No ja sam jestem dyrektorem programowym Krynica Forum i też mamy patronat prezydenta i to my wysyłamy zaproszenia, nie prosimy ministrów, więc tutaj to jest to formuła dość dla mnie dziwna. Też bym dorzucił jeden kontekst, bo mówimy o, tutaj pani redaktor wspomniała o kontekście Donalda Trumpa, natomiast no warto podkreślić w ogóle taki kontekst amerykański, który w ogóle jest dziwny dla Europejczyków, mianowicie tam naprawdę i przed Trumpem była...
13: Kupuje się za milion dolarów.
15: Ale nie tylko z Trumpem, To znaczy to jest naprawdę...
13: Z dziećmi Trumpa też.
15: Nie, to nie chodzi tylko o Trumpa. W amerykańskim systemie politycznym to jest duża, uważam, patologia tego systemu. Natomiast jest przyjęte, że sprzedawane są kolacje, czy z gubernatorami, czy z wysokimi przedstawicielami. Więc to nie jest tylko Trump. On oczywiście tą technikę, można powiedzieć, podniósł jeszcze na poziom niebotyczny, angażując to jeszcze swoją rodzinę. Wiem, jak te rzeczy chodzą, natomiast no, niestety jest tak, że amerykański system polityczny w ten sposób działa. Czy polskie władze i ta fundacja się w ten model wpisały? No, tak powiedziałem, nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć, natomiast też wydaje mi się, że sama sprzedaż takich bardzo drogich wejściówek na tego typu konferencje w realiach amerykańskich nie jest, że tak powiem, nikogo pewnie nie zaskakuje tam w Stanach.
13: Ja tylko przypomnę, że Onet opublikował artykuł o takiej firmie, która akurat... No, tam to było tak sformułowane, że ona akurat obsługiwała drugą stronę polityczną i też oferowała, że niby się bierze udział w dyskusji, ale potem jest szansa spotkania z jakimś ministrem, przy czym potem ci ministrowie ogłosili, że oni nigdy w tym nie brali udziału, ale taki pomysł był generalnie. Wojtek.
16: No można spojrzeć na to szerzej, to znaczy rzeczywiście są dwa modele relacji polityki z biznesem. Jeden to jest ten amerykański i Amerykanów nie razi chyba to, że urzędujący prezydent nadal prowadzi biznesy, choćby ta sieć telefonii komórkowej i tak dalej. Oczywiście można się zastanawiać nad stylem, w jakim Trump to robi i to chyba nawet dla Amerykanów jest przesada. Jest też ten model europejski, a gdzieś, czyli takie rozgraniczenie świata polityki i biznesu, a gdzieś w tym wszystkim jest Polska, która od dekad próbuje się odnaleźć, bo dla nas też w pewnym momencie było zaskakujące, jakoś trudne do skopiowania to, jak słyszeliśmy, że na przykład prezydent Francji, jak leci do Chin, to zabiera cały samolot swój własny. Nie to, że lecą obok jakimś innym, ale cały samolot biznesmenów. To, że politycy z biznesem się kontaktują, to jest normalne, natomiast nie powinno być właśnie żadnych takich dwuznaczności. Tak a propos polskich kłopotów, ja pamiętam takie czasy, jak Tusk był premierem, a Pawlak był wicepremierem do spraw gospodarczych i w kręgach biznesowych było takie przekonanie, że z Tuskiem nie sposób się spotkać, bo on za wszelką cenę unika spotkań z biznesem, żeby właśnie nie było dwuznaczności. Natomiast można się spotkać z Pawlakiem, przegadać z nim trzy godziny i kompletnie nic z tego nie wynika. I to opisywało problem, jaki polska polityka w ogóle w różnych wydaniach ma z biznesem. Teraz chyba jest trochę lepiej, natomiast no rzeczywiście... Konkludując ten konkretny przykład, to są bardzo delikatne sprawy i nie powinno być żadnych dwuznaczności. No miejmy nadzieję, że ktoś te dwuznaczności wyjaśni. Warto by pójść śladem pieniędzy, to znaczy gdzie to ostatecznie te pieniądze trafiają, kto na tym zarabia, bo nawet mogę sobie wyobrazić, jeżeli mi się włos na głowie, ale że ktoś sprzedaje de facto wizerunek i czas prezydenta, nie dla prezydenta, to nie on na tym zyskuje, tylko gdzieś zarabia na boku. Więc żeby nie było takich podejrzeń, warto by to prześwietlić do cna.
13: Ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, może wyjaśnić pewną kwestię. Znaczy, relacje czy spotkania biznesu z politykami nie są złe same w sobie. I lobbying jest po prostu też fundamentem każdego systemu demokratycznego. Oczywiście. Problem polega na tym, żeby to się odbywało w sposób przejrzysty. To znaczy, ja miałam na przykład takie wątpliwości, że przepisy mówią o tym, że jak urzędnik się spotyka z jakimś przedsiębiorcą, to powstaje z tego notatka. Bo przedsiębiorców trzeba słuchać i trzeba rozumieć, co i mówią, warto. Jakie mają propozycje. Tylko na przykład, jeżeli urzędnik w rządzie Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z panem Suszkiem i z innymi osobami i z tego nie ma notatki, no to ja to krytykuję, bo tak nie może być. To znaczy muszą być po prostu pewne procedury i jawność i przejrzystość, bo najważniejsze, żeby te argumenty, które biznes przedstawia, były publiczne, żebyśmy wiedzieli, kto i dlaczego i co proponuje. I jeszcze jedna uwaga, ja cały czas apeluję do Sejmu, i to się nie dzieje, aby każdy poseł, który zgłasza poprawkę, podał jej źródło. Kto tę poprawkę napisał? Kto ją przyniósł politykowi? A tego nie ma. I mamy po prostu falę zgłaszania rozmaitych poprawek, które są po prostu autorstwa lobbystów i my nie wiemy jakich.
16: A w polskim Sejmie wciąż jest taka sytuacja, którą anegdotycznie można opisać w ten sposób, że czasami w telewizji potrzebujemy zdjęć pustych korytarzy sejmowych, więc nie do końca jest to poważne, ale powiem, jak sobie żartujemy, że wystarczy przypiąć sobie plakietkę lobbysta, wejść na korytarz, wtedy wszyscy posłowie natychmiast znikają na wszelki wypadek i wtedy mamy zdjęcia pustych korytarzy sejmowych, prawda?
13: Przepisy o lobbingu przewidują to, że można się zarejestrować.
15: Oczywiście, że
16: nikt z tego nie korzysta. Nikt z tego
13: nie
16: korzysta.
13: Firmy się zapisały tam.
15: Ale bardzo niewielka ilość, nawet mam intuicję, jaką firmę masz na myśli, ale to jest tak, że naprawdę myśmy wydali raport na temat tej ustawy, która naprawdę nie działa.
13: Ostatnie zdanie, bo
15: 3 lata temu. I faktycznie jest tak, że bardzo duża ilość lobbystów się nie rejestruje i ten lobbying działa u nas jakby zakulisowo właśnie za pomocą takich wrzutek do posłów, ale też podkreślmy, no z drugiej strony ten problem, o którym tutaj mówił Wojciech Szeląg, to, że mamy polityków, którzy też się boją spotykać na wszelki wypadek, to też jest dobra sytuacja. To znaczy...
13: Ja wiem, ale chciałabym, żeby klub Jagielloński poparł tę wersję, żeby poseł musiał zgłaszać, kto jest autorem poprawki? Naprawdę.
15: Pytanie, czy da się to wyegzekwować, to jest też chyba nie będzie takie łatwe, no bo poseł zawsze może powiedzieć, że no,
13: napisał sam,
15: ale albo jest efektem konsultacji
13: no
15: bardzo...
13: Dobrze, a potem wyjdzie na jaw, że jednak nie sam, więc zawsze coś.
16: Ale kontakty biznesu...
13: Musimy przerwać.
16: Jedno zdanie?
13: Przepraszam. Jedno.
16: Kontakty z biznesu, z politykami bywają oficjalne i owocne. Pamiętamy spotkanie publiczne Brzoski z Tuskiem i całą falę deregulacji, która po tym nastąpiła.
13: Część z tego weszła w życie, dodajmy. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Wojciech Szeląg, TVP Info i Paweł Musiałek, prezes klubu Jagiellońskiego. Chciałam was zapytać o sprawę Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ już mieliśmy taki jeden dzień, kiedy Polsat ogłosił, że policja wejdzie do Trybunału. Trybunału, ale nic takiego się nie wydarzyło.
16: No, Republika ciągle o tym mówi, że już lada moment, prawda?
13: No, zamach tak, ale powiedzmy, ekipy Republiki Tuska. Raczej nikt nie uznaje za medium wiarygodne, szczególnie jeśli chodzi o ich dostęp do nieoficjalnych informacji ze strony rządowej, tak bym nazwała.
16: Dlatego powiedziałem to z przekąsem.
13: W każdym razie to się grzało pół dnia i potem oczywiście nic się nie wydarzyło. Nie zmienia to jednak faktu, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który był gościem TOK FM po 7.40, ja tylko państwu przypomnę, że ta rozmowa jest dostępna także na platformie YouTube, ponieważ była transmisja bezpośrednia z tej rozmowy, powiedział, że wkrótce te rozwiązania nastąpią. Nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest, iż policja wkroczy do Trybunału. Ja przypomnę, że zarzuty wobec prezesa Bogdana Święczkowskiego są takie, że bezprawnie nie dopuszcza sędziów do orzekania. Druga strona twierdzi, że skoro ci sędziowie złożyli ślubowanie niejako korespondencyjnie, przesłali rotę prezydentowi, że to się nie liczy, ponieważ prezydent powinien być obecny na takim ślubowaniu. I ten konflikt eskaluje. Oczywiście moje zdanie jest takie, że sędziowie są legalnymi sędziami i nie mieli innego wyjścia.
16: Dominiko, ale to nie jest twoje zdanie, to jest fakt.
13: Ponieważ w momencie, gdyby nie złożyli tego ślubowania, to tak jakby się zrzekali stanowiska, co oznacza, że to stanowisko sędziów posiadają, także przed...
16: Oni są sędziami od momentu wybrania przez Sejm, koniec kropka.
13: Tylko pytanie, czy rzeczywiście będziemy mieć do czynienia z takim potężnym starciem i jakie będą jego konsekwencje, Wojtek?
16: Cytujesz marszałka Czarzastego, a wcześniej parę dni temu był tutaj mecenas Ryszard Kalisz i cytuję go, bo mówił to w tym studio, który mówi o tym, że są odpowiednie paragrafy dotyczące nawet osób objętych immunitetem w momencie, kiedy łamią prawo i są... że tak powiem, potencjalnie ujęte na gorącym uczynku i to, co robi prezes Trybunału Konstytucyjnego, to jest, jak znowu cytuję Kalisza, codzienne od 10 do tam 17 łamanie prawa przez niedopuszczenie legalnie wybranych sędziów do orzekania. A to, że będzie z tego w momencie, kiedy by wkroczyła policja, tak jak wkroczyła do szkoły AWS, że będzie z tego awantura, no mój Boże, no rządzenie również polega na tym, że czasem się coś wizerunkowo wygląda może niefajnie dla przynajmniej części wyborców, ale też wyborcy dają premię za skuteczność i tutaj to ciągłe odwoływanie się rządzących do tego, że no prokuratura musi wykonać pierwszy ruch i tak dalej. Zwykły obywatel może pytać, no jeżeli mówicie, że Święczkowski łamie prawo, to dlaczego nic z tym nie robicie?
13: Tak, może paść takie pytanie, ale z drugiej strony Bogdan Święczkowski jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego i póki co ja... jedynym wyjściem, aby pozbawić go stanowiska, jest finał postępowania dyscyplinarnego.
16: No ale to niekoniecznie tylko jedno zdanie. To niekoniecznie chodzi w tym momencie... Ale to jest co innego pozbawienie go stanowiska, a czym innym jest umożliwienie pracy legalnie wybranym sędziom. To niekoniecznie musi być to samo.
13: Paweł.
15: No słuchajcie, jest oczywiście pokusa rozmowy na temat tych ostatnich wydarzeń, natomiast ja nie wiem, czy naprawdę ma to sens, biorąc pod uwagę, jak głęboki jest ten spór o Trybunał i jak wiele tu jest wątków. Ja mam takie poczucie, że komentowanie tych ostatnich wydarzeń bez całej reszty jest trochę bez sensu, a przywoływanie wszystkiego też nie ma specjalnie sensu, dlatego że to jest po prostu zbyt długa historia do powiedzenia. No, moim zdaniem kluczowy wątek systemowy jest taki, że widzimy ewidentnie, że jakby obydwie strony dawno są już moim zdaniem poza regułami prawa i to, czy jedna strona złamała wcześniej, czy później, to już ta dyskusja po prostu nie ma sensu. Jedynym sensownym pytaniem jest to, czy jest jakaś wola polityczna i czy jest jakiś plan na to, żeby wyjść z tego kryzysu, a nie zajmować się tylko i wyłącznie tym, kto tą instytucję będzie kontrolował. No i na dzisiaj wniosek jest oczywisty. No nie ma dzisiaj woli politycznej po stronie rządzących, aby Trybunał pełnił taką rolę, jaką miał pełnić. Nie ma także po drugiej drugiej stronie stany politycznej gotowości do szczerych rozmów, więc sytuacja moim zdaniem nie ulegnie zmianie. Ta instytucja dzisiaj nie działa, nie będzie działać w najbliższym czasie. I działania rządu na pewno ku temu nie sprzyjają. Także my się wydaje, że nie powinniśmy uciekać od tego systemowego aspektu, bo jak się będziemy wikłać, kto jest z sędzią i tak dalej, to po prostu nie wyjdziemy przez 5 godzin z tego studia. Najważniejsze jest to, żeby zobaczyć z lotu ptaka, jak ta sytuacja z tą instytucją wygląda. Wygląda absolutnie tragicznie i nic nie widać na horyzoncie żadnego światła, które pozwoliłoby nam myśleć o jakiejkolwiek naprawie sytuacji.
13: Ja teraz Wojtkowi oddam głos, tylko Pawle, chciałam powiedzieć jedną rzecz. Została uchwalona ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, która przewidywała wybór sędziów większością kwalifikowaną, czyli nie można by ich wybrać bez udziału opozycji. Ta ustawa została przez opozycję ominąć w bardzo łatwy sposób. Nie, bo tam nie było tej drugiej opcji, że jak się nie wybierze, to się wybierze bez względu. Nie było tej opcji.
15: Nie, no była. To była pisowska wersja KRS-u, która dokładnie miała opcję kwalifikowana, a jak się nie uda, to nasi wygrają. I TK, mimo że ta ustawa była naprawdę w wielu punktach bardzo dobra. Ja ją chcę pochwalić, bo w wielu miejscach eksperci Fundacji Batorego...
13: Ale zablokowana przez obóz Prawa i Sprawiedliwości. Nawet nie było dyskusji na
15: ten temat. Newralgicznej kwestii, tutaj mam różnicę zdań, była ona tak skonstruowana, że jeżeli ona by przeszła, to obóz rządzący miałby prawo do kontroli TK.
13: Wojtek.
16: Ja raz jeszcze podkreślę, że symetryzm jest czymś okropnym i wprowadzanie tutaj takiej frazy, że tak generalnie to nie wiadomo o co chodzi i wszyscy mają swoje za uszami i tak dalej, no to jest nieprawda. To znaczy można złapać jeden konkretny wątek na początek. Mamy grupę legalnie wybranych i tego wyboru nikt nie kwestionuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie mogą orzekać. No i na litość boską zastanówmy się, kto to uniemożliwia. I to jest dosyć proste. I tutaj nie ma żadnego symetryzmu na...
15: A to mogę się parę pytań zadać? To zacznijmy może
16: od tego... Nie wiem, czy mamy czas na parę, ale...
15: No to przynajmniej jedno. Powiedz mi, jak by się odnosił do rekomendacji Komisji Weneckiej, tej samej komisji, która, jak wiemy, bardzo mocno krytykowała rząd Prawa i Sprawiedliwości, wskazywała, jakie faule były popełnione przy Trybunale Konstytucyjnym. To samo ciało, o które trudno podejrzewać jakąś polityczną sympatię, rekomendowało, co rząd powinien zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym. Odpowiedź była jednoznaczna. Wymienić tych dublerów w 2023 roku i później uznać orzeczenia TK. To się nie wydarzyło. Nie wydarzyło się z prostego powodu. Dlatego, że rząd nie chciał uznać Trybunału Konstytucyjnego. Wiedział doskonale, że wymiana dublerów oznacza, że co prawda tą wadę początkową legalną się usunie, ale później trzeba legitymizować tę instytucję, a rząd chciał mieć rozwiązane ręce, nie chciał być krępowany decyzjami TK. Czy tutaj widzisz legalność działań rządu?
16: No ale to jest, zamiast odpowiedzi na moje pytanie stawiasz inne. Czy ci sędziowie, którzy siedzą gdzieś tam na korytarzu czy w bibliotece, są legalnie wybrani?
15: Szczerze, nie wiemy. Ponieważ
16: no Matko Święta.
15: Nie my jesteśmy, no to przepraszam bardzo, nie jesteś Wojtku sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ja również. Nie jest to prawnie oczywiste, jaki jest ich status. Dlatego, że instytucja, która mogłaby to rozstrzygnąć, po prostu nie działa.
16: Drogi kolego, prowadząca program nazywa się Wielowiejska i ja nie muszę mieć do tego orzeczenia. No jednak pewne fakty uniemożliwiają.
15: Fakty są takie, że powinni złożyć ślubowanie przed prezydentem. Nie złożyli
16: tego. Ale nie od tego zależy ich wybór.
13: Nie od tego ich zależy wybór, dlatego, że konstrukcja sama tych przepisów oznacza, że oni już są sędziami Trybunału Konstytucyjnego i to Grzesiek Osiecki z Many.pl bardzo dobrze wykazał. Pokazał to w takiej analizie, ale chcę, Pawle, sprostować jednak to, co powiedziałeś, bo ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, sprawdziłam w tej chwili to w sieci, która została uchwalona przez koalicję rządzącą, nie przewidywała drugiego kroku i wyboru większością bezwzględną. Taki wariant był dyskutowany, ale ostatecznie w ustawie, która została wysłana do Pałacu Prezydenckiego, nie ma tego. Tak mi się wydawało, sprawdziłam w tej chwili i tak właśnie jest. Tylko większość 3/5.
15: Obiecuję zweryfikować. Natomiast Wojtku, nie odpowiedziałeś na kluczowe pytanie. Rząd kumulował wakaty w TK, nie publikował wyroków Trybunału, podkreślmy także tych wyroków bez udziału dublerów, czyli bez tych osób, które wzbudzały wątpliwości prawne. I jeżeli ty uważasz, że tutaj nie ma żadnego faulu i że symetryzm jest problemem, no to chciałem zadać pytanie, jakby dlaczego tych fauli nie dostrzegasz, bo moim zdaniem one są ewidentne i one nie znoszą tego, że poprzednia władza popełniła te faule, natomiast mamy już dzisiaj na tyle dużo, na tyle obecna władza ma za uszami dużo, że trudno tutaj nie wskazywać braku dobrej woli do tego, żeby tą instytucję naprawić.
16: No ale o jakim braku dobrej woli mówimy, kiedy ze strony rządzących, kiedy mamy sytuację, że mamy konkretnych ludzi wybranych bez dwóch zdań, bez wątpliwości na stanowisko sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent tego kraju ich nie zaprzysięga, a prezes Trybunału ich nie dopuszcza do pracy. O czym my mówimy?
13: Nie, to znaczy, bo tutaj oczywiście ta argumentacja prawna jest taka, że cały problem polega na tym, że cały czas dublerzy, którzy zajmują legalnie miejsca legalnie wybranych sędziów, biorą udział we wszystkich procedurach, włącznie z tym, że wskazują kandydatów na prezesa. I to po prostu oznacza, wedle tej interpretacji prawnej, że no nie można brać pod uwagę żadnych orzeczeń takiego Trybunału, kiedy cały czas we wszystkich procedurach, czyli także wyboru prezesa, który decyduje o składach, biorą udział dublerzy. Na tym problem polega. Ja rozumiem, że ty nie przyjmujesz tych argumentów, ale wyjaśnienie prawnicze tego jest.
15: To inaczej, to, bo nie ma faktycznie...
13: Zresztą przypomnę, że TSUE zakwestionowało zasady wyboru Julii Przyłębskiej tak samo.
15: Ale
13: że ona
15: TSUE,
13: się
15: z wyroku TSUE nie wynika tego, że rząd może nie drukować i nie respektować żadnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
16: Bo to nie jest Trybunał Konstytucyjny.
15: Komisja Wenecka również tego nie rekomendowała. Więc ja rozumiem, że rekomendacje Komisji Weneckiej w czasach pisowskich były super, natomiast nagle się okazuje, że wtedy, kiedy nam nie sprzyjają, no to wtedy je nie respektujemy.
13: Ale powtórzę jeszcze raz. Projekt o Trybunale Konstytucyjnym, jaki został zgłoszony, był zgodny z propozycjami też i duchem Komisji Weneckiej. I tego, i to obóz PiS odrzucił po prostu. Ja zresztą się śmiałam, bo myślałam, że może to prezydent podpisze znienacka, to będzie problem, bo wcale nie będzie tak łatwo koalicji rządzącej zgłaszać swoich kandydatów w takiej sytuacji. Ale nie, obóz PiS tego nie chciał, bo ponieważ obóz PiS nie chce Trybunału Konstytucyjnego. Jarosław Kaczyński to powiedział jasno. Ta instytucja jest zła, bo ona jest trzecią izbą parlamentu, która nie jest wybierana przez obywateli, a może zablokować wszystko. I to Kaczyński mówił otwartym tekstem.
15: Ale żeby było jasne, ja nie bronię stanowiska PiS-u w sprawach Trybunału Konstytucyjnego, bo ono było złe i w czasach rządu PiS-u i później. Ja nie dostrzegam tej otwartości, szczerej otwartości na rozmowy, więc to nie jest argument za obroną PiS-u. To jest
13: argumenty,
15: które przywołałem. Naprawdę i łącznie z tym, że też nie mówiliśmy o tym, ale nominacja sama Macieja Berka również wzbudziła kontrowersje. Wiecie doskonale, że w środowiskach sprzyjających rządowi podkreślanie, że osoba bezpośrednio z rządu też tak kluczowa idzie do Trybunału, rodzi bardzo duże kontrowersje.
16: Tak. Co nie podważa faktu, że został wybrany.
13: Wojciech Szeląg, TVP Info i Paweł Musiałek, Klub Jagielloński. Bardzo wam dziękuję za dyskusję.
15: Dziękuję.
13: Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Livia Prądzyjska.
17: To jest powtórka. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. Ale marzenia ściętej głowy, nie?
1: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
0: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej.
2: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawy. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Spotkanie szefów resortów obrony Polski i USA przełożone na inny termin. MON podkreśla, że nastąpiło to na pilną prośbę strony amerykańskiej. Niedawno wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek pisze do prezydenta list w sprawie swojego ślubowania. Główne amerykańskie stacje telewizyjne solidarnie nie będą relacjonować działań Donalda Trumpa. To po kłosie decyzji prezydenta odnośnie telewizji CNN. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Planowane na środę spotkanie ministra obrony wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim sekretarzem obrony Pitem Hegsetem przełożone. Informuje o tym Ministerstwo Obrony. Jak podkreśla resort, spotkanie odwołano na pilną prośbę strony amerykańskiej, a teraz trwa ustalanie nowego terminu wizyty. O swoim planowanym spotkaniu z Pitem Hegsetem Władysław Kosiniak-Kamysz informował w ubiegły wtorek. Wskazywał wówczas, że rozmowy z jego amerykańskim odpowiednikiem mają dotyczyć m.in. dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Do Waszyngtonu udać się mają wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące naszej współpracy, wskazano w komunikacie MON-u. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek, który został niedawno wybrany przez Sejm, a do tej pory nie miał możliwości złożyć ślubowania wobec prezydenta, napisał do Karola Nawrockiego list. Pisze w nim, że, tu cytat, wobec braku kontaktu ze strony Kancelarii Prezydenta w sprawie terminu złożenia ślubowania, prosi o niezwłoczne wskazanie miejsca i terminu, w którym może to zrobić. O szczegółach opowie Maciej Klucz.
5: Sędzia Maciej Berek znalazł się w patowej sytuacji, bo zgodnie z prawem sędzią Trybunału stał się z momentem wyboru przez Sejm, ale do rozpoczęcia pracy potrzebne jest jeszcze właśnie złożenie ślubowania, co prezydent Karol Nawrocki mu uniemożliwia, twierdząc, że musi potwierdzić prawidłowość jego wyboru. Sędzia Berek, pisząc list do prezydenta, wykonuje ten sam ruch, który zrobili czterej inni sędziowie, którzy w takiej samej patowej sytuacji tkwią od marca. Niewykluczone, że kolejnym ruchem Macieja Berka będzie złożenie ślubowania w Sejmie i wysłanie dokumentów do Kancelarii Prezydenta. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: Rosja przygotowuje się do eskalacji konfliktu na Ukrainie. Bloomberg donosi, że Moskwa gromadzi pociski balistyczne do ostrzałów ukraińskiej infrastruktury w zimie. Do jedności i wsparcia wojska wzywał Władimir Putin przed trzydniowymi wyborami parlamentarnymi, które zakończyły się już w Rosji. Putinowska Jedna Rosja dostała poparcie przekładające się na rekordową liczbę deputowanych. Znowu będzie miała większość konstytucyjną. Wszystko to przy rzekomo bardzo wysokiej, niemal 60% frekwencji, najwyższej od 2003 roku.
6: Wyniki wskazują na ogromną jedność Rosjan skupionych wokół swojej głowy państwa.
4: Mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Do Dumy wejdzie niemal 50 weteranów wojny na Ukrainie. Głosowanie zorganizowano też na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję. Unia Europejska zapowiedziała, że osoby zaangażowane w organizację tam wyborów i stamtąd startujące zostaną objęci sankcjami. Telewizja CNN poinformowała, że główne amerykańskie stacje nie będą relacjonować aktywności prezydenta USA Donalda Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. Wcześniej Trump pozbawił CNN dostępu do Białego Domu. W ramach obowiązującego od dawna porozumienia kamery pięciu głównych amerykańskich stacji telewizyjnych ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News na zmianę towarzyszą prezydentowi USA i udostępniają materiały sobie nawzajem oraz innym mediom. Trump poinformował, że wykluczył z Białego Domu stacje CNN i MS Now oraz portal Politico z powodu rzekomych kłamstw, jakie miały publikować na jego temat. Redakcje pozwały Trumpa, argumentując, że sytuacja ta narusza wolność prasy, gwarantowaną przez amerykańską konstytucję. W poniedziałek to CNN przypadał dyżur w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. Stacja miała towarzyszyć Trumpowi w wyjeździe do Nowego Jorku na zgromadzenie ogólne ONZ. W związku z wykluczeniem CNN z Białego Domu pozostałe stacje zdecydowały, że w ramach solidarności ze stacją tego dnia nie wyznaczą nikogo na jej miejsce. Żadna administracja nie powinna ograniczać działalności organizacji medialnej tylko dlatego, że nie podoba jej się sposób, w jaki ta organizacja relacjonuje wydarzenia, podkreśliły we wspólnym oświadczeniu ABC, CBS, CNN, Fox News i NBC. Do wyborów w Krakowie